0: teksty, listy elementów, jakieś głosowania, ankiety i takie tam. Co prawda ankiety są płatne, ale można. No i też jest edukacyjna licencja, po którą nie sięgałam, bo chciałam to po prostu potestować tak dla hecy. Znaczy nawet nie dla hecy, zaraz powiem dlaczego, ale to później. No i tam jest tak, że jest kilka skrótów klawiszowych, które pozwalają nam na łatwiejszą interakcję z tym całym kombajnem. I jest na przykład sobie skrót Ctrl F6 i Ctrl Shift F6 i to są skróty do przelatywania sobie między regionami. Tam jest ta tablica, wstawienie tych obiektów różnych i chyba jakiś taki główny panel, w sensie jakiś main menu i tak dalej. Już nie pamiętam, jakie tam są te obszary, no ale da się pomiędzy nimi wygodnie skakać. Jest z punktu naszego widzenia chyba najważniejszy skrót Ctrl/, który pozwala nam wpisywać rzeczy i dzięki temu, że wpiszemy je i damy Enter na jakieś sugestie, to ona się stworzy, na przykład, nie wiem, czyli dniu sam tekst, na przykład zrobi nam tekst i tak dalej. I z tego Ctrl/a też jak wpiszemy Accessibility Settings albo właśnie jakiś początek typu Access, to nam wejdzie właśnie, pokaże się nam sugestia sekcji ustawień właśnie o tej nazwie i tam sobie możemy zaadaptować dokument na potrzeby screen readerów. Co prawda nie wiem w zasadzie, jaki jest z tego bonus, ale niechaj będzie. Co ważne, w tym przypadku tego Ctrl/a nie możemy zrobić bez zalogowania się. To jest też ciekawe.
1: Tak, ale to sam FigJam bez zalogowania się, jak się okazuje, nie ma większego sensu. Bo cała biurokracja, tak, którą odkryliśmy w związku z FigJamem, żeby w FigJamie cokolwiek edytować, wprowadzać jakieś zmiany w danej tablicy, trzeba założyć projekt i do tego projektu przypisać tą tablicę. Żeby stworzyć projekt, trzeba stworzyć zespół i do tego zespołu pozapraszać ludzi. Czyli musimy zrobić zespół, w ramach zespołu projekt, w ramach projektu tablicę. No i się okazuje, że w wersji darmowej, do której my mieliśmy dostęp, są ograniczenia, tak? Jeden projekt na zespół, trzy tablice na projekt,
0: tak.
1: Tak.
0: Więc to jest też ściśle poograniczane. No, samo to, że właśnie też był troszkę problem w tym, żeby przenieść tablicę ze szkiców do projektu. Jakby też domyślnie ten projekt się zapycha jakimiś plikami, więc to też jest troszkę męczące. Są szablony w tym FigJamie, które pozwalają nam zrobić sobie na przykład jakąś burzę mózgów, czy jakiś program wydarzenia, czy jakiś checkpoint w danym projekcie. No, są różne takie szablony. Tylko że one są strasznie, strasznie takie na... Jak to powiedzieć po polsku? No, ładnie. Nawalone jest w nich od groma elementów. Tak, i bardzo trudno się po tym poruszyć ze screen readerem tak efektywnie, wydajnie. No ale cóż, no możemy sobie robić właśnie tak jak powiedziałam od zera rzeczy. No i cóż, jest pewnego rodzaju... Trzeba się przyzwyczaić do ich sposobu edycji, bo na przykład w tabeli nie możemy sobie wejść tam w jakąś komórkę, dać sobie tryb formularza i tam sobie pisać coś, tylko musimy dać tryb formularza, na to Enter i później pisać. I na przykład jeżeli byśmy chcieli właśnie dobudować komórkę, czy kolumnę, czy wiersz do tabeli, to właśnie musimy w tym trybie wpisywania być, tak? Tam jest dużo takiej kombinacji, biurokracji. Dużo jest tego, że trzeba nad tym siąść i posprawdzać wszystko, czy aby na pewno i tak dalej. Dlatego na ten moment ludziom, którzy nie mają obeznania z takimi narzędziami, nie polecam. Fajnie, że to się jakoś tam rozwija, chociaż na przykład no, nie wszystkie te polecenia z control slasha wywołamy. Jest też skrót, o którym zapomniałam powiedzieć, control backslash, żeby ukryć sobie cały interfejs i mieć podgląd tylko tego, co jest zrobione, tego, co jest na tablicy. Ale no tak jak mówię, jest tutaj jeszcze dużo niedoskonałości, dużo problemów. No, zamierzam do nich napisać też, żeby protestować to bardziej i mieć stały kontakt z zespołem. Aczkolwiek mój czas na tyle mnie ogranicza, że mi to nie pozwala nawet spokojnie sobie siąść i zrobić cyfrowy przegląd, bo jest naprawdę dużo newsów, którymi się nikt nie zaopiekował. Ale cóż, jeżeli jeszcze chodzi trochę słówko o idei, dlaczego mi się to tak chce testować, bo ja widzę po sobie, jak jestem na studiach, jak jestem na hackathonach, jak jestem w jakichś projektach, bo po prostu ludzie się zebrali i chcą coś zrobić, jak jestem w jakichś płatnych, bezpłatnych czy jakichkolwiek testach, to co pada najczęściej? Dobra, zróbmy sobie jakiś Notion, jakiś Miro, jakąś Figmę, Figjama, coś sobie zróbmy i tam sobie spisujmy rzeczy. A ja mówię, ludzie, nie róbcie mi tego, jestem niewidoma, Google Docsa czy coś. No Jezu, serio, ale to przecież się będzie niewygodnie nam pisał. No ale mi wtedy, ja w ogóle nie będę mogła tego czytać, no ludzie, zlitujcie się. No i jakby specjalnie dlatego, że ja jestem w zespole, ludzie muszą używać rzeczy, która jest niewygodna dla nich, bo ta wygodna, żadna z tych wygodnych, nie ma zrobionej dostępności. I ja dlatego tak to chcę badać, bo chciałabym w momencie, kiedy to już będzie jakkolwiek bardziej interesujące, jakkolwiek bardziej atrakcyjne i dostępne, szerzyć tę wiedzę ludziom, którzy wychodzą z murów szkolnych i stają na mniej lub bardziej otwartym rynku i są zieloni, bo nikt raczej tego w szkole uczyć ich nie będzie, no bo znamy realia, tak? No i cóż, człowiek z entuzjazmem podchodzi, ale nie zawsze się to udaje. Jeżeli faktycznie coś się będzie rozwijało, to będę dawać znać, no bo postaram się jednak, żeby te uwagi, które myśmy wyciągnęli wczoraj i wnioski nie marnowały się w przestrzeni, tylko żeby coś z nich było. No i tymczasem chyba przyjdzie mi się pożegnać, bo a propos studiów, no to trzeba je zrobić.
1: Dzięki, Paulino, też dzięki za tutaj inicjatywę, żeby to rozwiązanie przetestować. Ja też jestem jedną z tych osób zielonych, które w życiu takiego narzędzia nie testowały. No i dla mnie, jako sposób, w jaki to przedstawiła Figma, nie różni się wiele od zwykłej prezentacji w PowerPoincie, bo w PowerPoincie też wstawiamy kolejne slajdy. Tam to się nawet nazywa jakieś itemy, czy items, elementy. I nie wiem, czy można dodać więcej niż jeden. Czy jedynym sposobem podziału treści na jakieś segmenty są te sekcje, które są dla nas przedstawiane jako nagłówki i pod tymi nagłówkami upychamy te nasze jakieś zdjęcia, teksty, pomysły, kształty i tak dalej. Natomiast tabele. Natomiast no właśnie dla mnie to się niczym nie różniło od prezentacji multimedialnej i jestem bardzo ciekaw, czy dla osób widzących to jest jakiś lepszy dużo układ niż odpowiednio sformatowany PowerPoint. Natomiast istotnie, tak, no, dodawać się da. Pracować z tym jakoś się da, nie wszystko, bo jeszcze nie odkryliśmy chyba, jak czat działa do końca, tam da się też jakiś czat prowadzić i to czat, który dotyczy konkretnej jakiejś tam linijki tekstu, czy jakiegoś konkretnego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, komórki, tabeli i tak dalej.
0: Tak, no i też nie testowaliśmy w sumie komentarzy.
1: Tak, to prawda. Komentarzy i głosowania oczywiście. Tam
0: no głosowania też, tak.
1: Też próbowaliśmy skonfigurować.
0: Chociaż w sumie, jak wezmę tą edukacyjną licencję, to może. Jakbyś jeszcze miał ochotę się z tym mocować to.
1: To zależy, czy mogę dołączyć do teamu, nie mając licencji. Nie wiem, jak to tam działa, ale
0: no nie wiem. No to no, będę się dowiadywać.
1: Tak. Ale no dobrze, że ktoś nad tym pracuje, że jakaś inicjatywa ruszyła. No tu i może to są jakieś tam problemy, bolączki wieku dziecięcego. Możliwe, że to się jeszcze wyrówna. Więc dzięki raz jeszcze i no do usłyszenia.
0: Też dzięki za współtestowanie i do usłyszenia.
2: Tymczasem mamy komentarze na YouTubie. Napisał do nas Eksterminator, dwie wiadomości. Za kilka miesięcy ma wyjść Mortal Kombat 12. Ciekawe, czy będzie chociaż trochę dostępne. I jeszcze jedna wypowiedź od tego samego użytkownika. Czy ktoś wie, czy będzie więcej głosów do Piper TTS dla NVDA mówiących po polsku, albo czy ten poprzedni poprawią?
3: No może, jeśli chodzi o Mortala, to w ogóle, co ciekawe, tak, to nawet nie jest tyle Mortal Kombat 12, tylko oni zrobili taki reboot serii i ta gra się dosłownie nazywa Mortal Kombat 1, nie pomylić z pierwszym Mortal Kombatem z roku 92 bodajże. Czy będzie dostępne? Ja podchodzę do tego z optymizmem, dlatego że no, Mortal 11, tego przypomnę, może to poprzednia gra, jakiś, nazwijmy to screenreader, to właściwie było bardziej narracja menu miało, ale to było tak zrobione, że to czytał ten główny komentator w tej grze i to tylko pierwszy poziom menu głównego bodajże był czytany, więc to było takie bardzo minimalne i tak właściwie to praktycznie się nam niestety nie przydawało, no i nie dało się tego łatwo po niewidomemu włączyć zresztą. Znaczy, jak ktoś zapamiętał, gdzie wejść, to się dało, ale tak, żeby tak jak dużo współczesnych gier nam to jakoś ułatwiało, no to nie. Natomiast pozostałe gry, które wychodziły z tego studia Warner Brothers, czyli ci sami, którzy są odpowiedzialni też za filmy i tak dalej, to jest wszystko jedna spółka. No to na przykład Hogwarts Legacy czy inne gry, one nie były dostępne dla niewidomych, ale miały jedną rzecz. Miały screenreadery i te screenreadery, w przeciwieństwie do tego, co było w tym poprzednim Mortalu, to już był normalny TTS naszego systemu. Można było sobie ustawić prędkość i one tam czytały faktycznie wszystko, praktycznie, wszystkie menu i tak dalej. Więc śmiem przypuszczać, a nie będziemy musieli czekać długo, bo gra wyjdzie we wrześniu, a będzie beta w sierpniu dla tych, którzy kupią ją w przedsprzedaży, no to już będziemy coś więcej wiedzieć, ale ja jakbym miał strzelać, to myślę, że będzie dostępna.
4: Ja się pobawiłem jeszcze chwilkę tą stroną do filmów i okazuje się, że ten czas, który tu jest pokazany, to jest czas filmu, więc on go przesłał bardzo szybko, ta strona. I teraz jakoś mi lepiej poszło w ogóle generalnie z tym wszystkim, bo po wysłaniu filmu od razu miałem, w zasadzie prawie od razu miałem, znaczy inaczej, ta tabelka była od razu, bo na niżej jest coś takiego.
5: Submit question to video HTTPT. Examples.
4: I tu mam tabelkę.
5: Tabela z 5 wierszy i 2 kolumn. Sany over it as hard poem inspired from the video.
4: Napisz krótki wiersz inspirowany tym filmem.
5: Pusta. W hat ist hema in hallen de facet byt hepe ople on trebat.
4: No, jakie ludzie mają zadanie w Łodzi, no to są jakieś losowe pytania, one się nie odnoszą do tego mojego konkretnego filmu, tylko one są jakby na dzień dobry wygenerowane, jakby zanim w ogóle wyśle tam cokolwiek.
5: Pusta. W hre ist his video strange?
4: Dlaczego to wideo jest, dlaczego ten film jest dziwny?
5: Pusta. W hre ist his video taken? W hat place landmark is schownintre video?
4: I to mnie pytanie najbardziej przypasowało i no kliknąłem sobie w nie i on je wtedy napisał w polu tekstowym, który jest poniżej.
5: Pusta. Koniec tabela parameters wypełniony trójkąt skierowany w dół. Video hat GPT hatbot.
4: Ja już to zrobiłem.
5: W here is his video taken, w hat place landmark is schownin tre video.
4: I on już to sobie tutaj napisał.
5: Tre video is taken at a train station, w here tre train is seven pulling into tre stationant. Stopping at tre platform, tre train station is located near a large building w his Ikelea. Hotel. Napisz szczegółowy opis w języku polskim tego filmu. Hotel.
4: A tak, dobra. I teraz tak, no napisał właśnie, że to jest na stacji kolejowej i to się zgadza, że obok jest budynek i to chyba też się zgadza, ale to jest nie hotel, tylko budynek po prostu stacyjny. No i zacząłem mu potem zadawać pytania w języku polskim.
5: Napisz szczegółowy opis w języku polskim tego filmu. W filmie możemy zobaczyć, jak pociąg zatrzymuje się na stacji kolejowej. Stacja kolejowa jest położona w pobliżu dużej budynku, który prawdopodobnie jest hotelem. W filmie możemy również zobaczyć, jak ludzie wchodzą i wychodzą z pociągu oraz jak ktoś wchodzi do hali peronowej.
4: No i mam takie wrażenie, że czat GPT jakoś tak ładnie pisze oryginalnie po polsku, więc nie wiem, dlaczego tutaj pisze, co tu...
5: Położone w filmie możemy zobaczyć, jak pociąg zatrzymuje się na stacji kolejowej. Stacja kolejowa jest położona w pobliżu dużej budynku, który...
4: Dużej budynku. To nie pamiętam, żeby czat GPT robił tego typu błędy. Więc no nie wiem, co tu się dzieje. No i pociąg na pewno nie zatrzymuje się, znaczy nie ma tego wjazdu pociągu na tym filmie. Bo nie słychać, że pociąg wjeżdża. Raczej by było słychać, bo to jest mała stacja raczej.
5: Zobacz, wypisz napis w filmie, wypisz napisy, które widać na pociągu lub na stacji. Zaznacz, gdzie co jest widoczne.
4: No, tak napisałem to na szybko, więc średnio to jest gramatycznie, ale...
5: W filmie możemy zobaczyć napisy na pociągu, które informują o miejscu, do którego skierowany. Napisy są umieszczone na ścianie pociągu.
4: I tyle. Ale już wypisać to mi ich nie wypisał.
5: Przytocz te napisy. Napisy na pociągu informują, że pociąg jest skierowany do miasta Warszaw.
4: To jest możliwe, ale nie wiem. Nie sprawdzałem, nie weryfikowałem tego w żaden sposób. No i bawiłem się jeszcze...
5: Opisz ludzi wysiadających z pociągu. Ich wygląd, przypuszczalny wiek, co mają przy sobie itp. W filmie możemy zobaczyć kilku ludzi, którzy wychodzą z pociągu. Wszyscy mają na sobie ubrania, które sugerują, że są gotowi do codziennego życia. Jednym z mężczyzn jest starszy człowiek, który ma na sobie koszulę i krawat. Wszyscy wyglądają normalnie i mają na sobie proste, codzienne ubrania, co wskazuje, że są gotowi do codziennego życia po wyprawie pociągiem.
4: I teraz... No właśnie. I to są jakieś takie jego sugestie, prawda, które no nie wie tak do końca.
3: Wyglądają pewnie... normalnie.
4: Wyglądają normalnie i są gotowi do codziennego życia. Znaczy, no okej. No z jednej strony super, natomiast zobaczcie, co jest dalej. To się troszeczkę będzie gryzło z tym.
5: W jakiej porze roku może być zrobiony film? Film został zrobiony w nocy, co jest widoczne na zdjęciu, gdzie pociąg jest widoczny na tle nocnego nieba.
4: No dobra, no powiedzmy, że może to być jakaś wczesna ranna godzina pewnie. No dobrze, choć z reguły, no nie wiem, czy ktoś wysiada w koszuli w nocy, no chyba, że byłoby, nie wiem, środek lata i jakieś 18-19 stopni. Okej, natomiast...
5: Czy ludzie mają na sobie kurtki, czy raczej ubrani są na lato? Ludzie mają na sobie kurtki, co wskazuje, że jest to film zimowy, a nie zima.
4: No i to nagranie jest, z tego co wiem, przynajmniej data na WhatsAppie jest z listopada. Więc ja nie wiem, gdzie on zobaczył krawat i koszulę. Być może ktoś wychodził rzeczywiście w koszuli, mając jakąś kurtkę i ją błyskawicznie sobie zaraz nałożył. To jest możliwe. Tego nie sprawdzałem, ale trochę dziwnie. Potem kazałem mu, czy są jakieś numery. To z uporem maniaka...
5: Czy widać numery wagonu, pociągu lub inne napisy prócz informującego o kierunku jazdy? W filmie możemy zobaczyć napisy na ścianie pociągu, które informują o kierunku jazdy. Widać również, że pociąg jest skierowany do miasta Warszaw.
4: Więc... No... Tak jakby nie do końca mnie zrozumiał, ale chciał odpowiedzieć. Więc... No potem ukazałem napisy, jakby wypisywać oryginalne napisy. Więc on mi napisał... Napisy w filmie to jeden... I?
5: 1. Warszaw. Informacja o kierunku jazdy pociągu. 2. Warszaw. Informacja o kierunku jazdy pociągu. 3. Warszaw. Informacja o kierunku jazdy pociągu.
4: Czyli albo w trzech miejscach jest to możliwe, że na trzech wagonach, ale i tak dokleił swoją interpretację. Natomiast...
5: Czy napisy znajdują się tylko na pociągu? Jeśli są gdzieś jeszcze, wypisz ich treść. Napisy są również widoczne na stacji kolejowej, co wskazuje, że film ukazuje obiekt, na którym pociąg się zatrzymuje.
4: Ale już tych napisów nie przytoczył.
5: Wypisz je w oryginalnej treści. Napisy na filmie to 1. Warszaw, informacja o kierunku jazdy pociągu. 2. Warszaw, informacja o kierunku jazdy pociągu. 3. Warszaw, informacja o kierunku jazdy pociągu.
4: No, możliwe, że to byłaby tablica jakaś stacyjna, ale jakoś tak mi to podejrzanie mimo wszystko przypomina to, co było wcześniej. Także no nie wiem. Kazałem mu też...
5: Ile osób wysiada z pociągu, ile znajduje się na stacji? W filmie możemy zobaczyć kilku ludzi, którzy wychodzą z pociągu oraz kilku innych, którzy są na stacji kolejowej.
4: Ale już ich liczby nie napisał. Także no to tak mniej więcej wygląda, więc no na pewno częściowo jest to zrobione dobrze, bo rzeczywiście tam był pociąg, tam była jakaś stacja kolejowa. Podejrzewam, że na filmie widać więcej niż te kilka jakichś szczegółów, które on przytoczył. I teraz nie wiadomo, czy to jest taka implementacja tego czata GPT, czy rzeczywiście no, ten czat GPT, przynajmniej póki co, no tak z filmami to sobie radzi różnie, a przynajmniej z tym filmem poradził sobie tam jakoś. I no to nie jest tak, że wystarczy go jakoś tam zapytać i on powie jakoś strasznie dużo o tym filmie. On jakby kilka sobie informacji zapisał i w zależności od tego, co się go zapyta, to albo te informacje nam przytoczy. Przynajmniej tak to wygląda po no, dwóch tych filmach, które tam wysłałem. Niemniej, no to jest na pewno więcej niż nic. Więc jeżeli mam jakiś film, na których kompletnie nie wiemy, co się dzieje, no to przynajmniej jest szansa, że przynajmniej będziemy wiedzieli, do jakiej grupy filmów to w ogóle zapisać. Być może też być tak, że tu na przykład rzeczywiście niewiele widać tego, nie wiem. Będę się musiał kogoś zapytać, co tu rzeczywiście widać. Spytam i może w przyszłym przeglądzie spróbuję o tym powiedzieć. Zaraz zapiszę to sobie w jakichś notatkach. W każdym razie no tyle. Nie wiem, czy coś byście jeszcze chcieli. Może ktoś jeszcze coś testował na temat tej strony, albo nie wiem, jakieś podobne rzeczy. Ale chyba nie. W takim razie przechodzimy do kolejnego newsa. Znowu sztuczna inteligencja, ale tym razem Adobe, które wprowadza sztuczną inteligencję do poprawy dostępności plików PDF.
3: No właśnie. I artykuł od Adobe, to jest właśnie taka notka prasowa może bardziej, rozpoczyna się od tego, że nie wiem, jak oni sobie to wyliczyli, aczkolwiek z doświadczenia chyba mają rację. Napisali, że ponad 90% plików PDF udostępnianych w sieci ma jakieś problemy z dostępnością. No pewnie tak. Tutaj mówią właśnie, że jest nieczytelne są przez czytniki ekranu, czasami jakieś kolory, no różne tam rzeczy są. No i mówią, że udostępnianie plików PDF w odpowiedni sposób, tak żeby były dostępne, jest ważne, no bo tutaj za dwa lata wchodzi Europejski Akt Dostępności, no i w Stanach już też są odpowiednie jakieś przepisy, które powodują często, że firmy są pozywane, no bo tutaj generalnie to jest skierowane właśnie do firm, a nie do użytkowników, natomiast dla nas to będzie miało znaczenie, no bo właśnie stworzyli sztuczną inteligencję, to się nazywa bodajże Adobe Sensei, której zadaniem będzie dodanie tagów dostępności do plików PDF. Więc to jest jakieś API, które deweloperzy stron, aplikacji mogą wykorzystać do remediacji już istniejących plików PDF, więc może jakieś rzeczy, które wcześniej były skanowane, czy po prostu jakoś zapisane, ale bez informacji o dostępności. No i co ta sztuczna inteligencja zrobi? No, przeskanuje te pliki PDF i doda do nich odpowiednie informacje, które pomogą czytnikom ekranu lepiej je interpretować, bo tutaj będzie w stanie to między innymi dodawać informacje o tabelach, o nagłówkach, o akapitach, o listach i jeszcze o ilustracjach. Więc myślę, że takie dosyć ważne rzeczy, no często pliki PDF faktycznie no czasem mają nagłówki, jakieś tabele fajnie zatagowane, często też nie mają, co często potem robi problemy na przykład przy czytaniu jakichś instrukcji obsługi lub jakichś dłuższych regulaminów, więc jak najbardziej coś takiego jest potrzebne. Tutaj firma mówi, że no, to nie jest w stanie złapać wszystkie błędy, więc i tak dobrze byłoby, gdyby jeszcze jakiś człowiek sobie w programie Adobe Acrobat, czyli tej aplikacji do tworzenia plików PDF, jeszcze je sobie otworzył i przejrzał mniej. Niemniej jednak dla jakichś firm, które właśnie dużo tych plików tworzą i potrzebują pomocy, żeby one były jakoś bardziej dostępne, no to takie narzędzie powstało i zainteresowani programiści mogą tam zapisać się, to jest usługa Adobe Document Cloud, tam też jeszcze jakieś będą wtyczki do Microsoft 365, tutaj jakieś takie typowo korporacyjne platformy też, ale no ta technologia będzie gdzieś szerzej dostępna w takich miejscach, no i miejmy nadzieję, że to spowoduje, że te pliki PDF, z którymi często mamy do czynienia, faktycznie staną się bardziej dla nas czytelne.
4: A teraz o terminalu płatniczym od Apple'a, który jak twierdzi no, źródło, jest najbardziej dostępnym terminalem płatniczym.
1: Tak, i chyba rzeczywiście tak jest. Chodzi o usługę Apple Tap to Pay, która została zapowiedziana na WWDC chyba rok temu, a do tej pory weszła no, w Stanach i jak się okazuje też w paru innych krajach, w tym w Australii. I dzięki temu miał okazję przetestować ją tamtejszy ekspert od dostępności David Woodbridge i przedstawił on w ramach swojego podcastu I See Using Various Technologies, jak to po prostu działa. No i jest to bardzo ciekawa sprawa, bo no jak wiecie, no terminale dotykowe, już pewnie sami tego doświadczacie, to jest zmora i nie wymyślono jeszcze na ten moment jakiegoś sposobu na to, jak osoby niewidome mogą na przykład wbić tam PIN. No a się okazuje, że Apple się wyrwał przed szereg i pomyślał. I Jest na to system. System wygląda tak, że w momencie, w którym przykładamy naszą kartę bądź smartfona do modułu NFC w iPhone'ie sprzedawcy, to wchodzi ekran z kodem PIN, jeżeli jest on wymagany. I teraz u sprzedawcy pod tą klawiaturą do PIN-u pojawia się duży przycisk z napisem Accessibility, czyli pewnie to będzie jako dostępność gdzieś tam tłumaczone. I po naciśnięciu tego przycisku aktywuje się tryb dostępności. Działa to tak, że głos, ten taki systemowy, odczyta nam instrukcję. I w instrukcji usłyszymy, że aby wprowadzać cyfry kodu PIN, należy stukać w ekran tyle razy, jaką cyfrę chcemy wpisać. Czyli dla jedynki stukamy raz, dla dwójki dwa i tak dalej, aż do dziewiątki, a 10 stuknięć to 0. Po wstukaniu każdej z cyfr usłyszymy dźwięk, który potwierdza, że cyfra została poprawnie wpisana. Gest przesunięcia dwoma palcami w prawo to Enter, czyli zatwierdzanie PIN-u. Gest przesunięcia dwoma palcami w lewo to usunięcie ostatnio wpisanej cyfry. I rzeczywiście to działa. Przynajmniej z tej demonstracji, którą David robił, wygląda na to, że rzeczywiście to działa. Włącznie z tym, że jest dość duży margines tolerancji na to, jak szybko i jak wolno, lub jak wolno wpisujemy te cyfry, dokonujemy tych stuknięć, bo on to robił i tak na zasadzie, no i też tak wolniej. I to wszystko wchodziło, więc nawet osoby o ograniczonej mobilności powinny mieć tu szansę. Natomiast przy usuwaniu tych cyfr, ten komunikat jest podawany w taki sposób, on nie jest logiczny, ale mi się wydaje on troszeczkę mylny pod kątem tego, jak wyłapujemy informacje, bo słyszymy, na przykład mamy trzy cyfry wpisane i chcemy tą trzecią, ostatnią usunąć. Usuwamy ją i słyszymy jedna cyfra usunięta, dwie cyfry wpisane. Więc jest ten komunikat taki trochę długi i no może nas trochę zagubić z początku, zwłaszcza jak chcemy szybko jakąś informację taką uzyskać o tym, i co usunęli, znaczy no co usunęliśmy, to wiadomo, że się nie dowiemy, ale no co jest w tym momencie, ile jest wpisane. I myślę, że tu spokojnie mógłby być ten system z kodów PIN w iPhone'ie, że podanych wartości tam nie wiem ileś, tak? Podanych wartości 2, podanych wartości 1 albo coś. Natomiast no tak jest jak jest. Oczywiście po zatwierdzeniu słyszymy, że PIN został wysłany. No i czekamy na kończącą się transakcję. No i co? No i tak to wygląda i działa. Ponoć perspektywa sprzedawcy niewidomego również jest okej, że terminal jako terminal jest jak najbardziej dostępny do obsługi. Natomiast tak, no nie wiem co o tym systemie sądzić. Jest chyba najlepszym, co do tej pory mamy, ale z drugiej strony ma też swoje wady. No po pierwsze, nie zazdroszczę osobom, które mają PIN złożony z tych cyfr bliżej końca spektrum, czyli 9708 powiedzmy. To tego stukania jest troszeczkę, więc trochę czasu to zajmuje. To po pierwsze, a po drugie, to jest system, który bardzo łatwo jest złamać, jeżeli są osoby, które nie do końca mają wobec nas dobre zamiary i bardzo by chciały ten nasz PIN poznać i go sobie podejrzeć, to zrobią, bo na pewno w internecie będzie się dało niedługo wyczytać w jakichś tam miejscach, że nie wiem, widzisz osobę niewidomą, która stuka po telefonie, to jest wpisywanie kodu PIN. Oczywiście odpowiednich do tego przeznaczonych gdzieś tam pewnie miejscach, więc to się rozniesie, jak to działa, więc będzie bardzo łatwo podejrzeć i będzie to dosyć przewidywalne, jaki tam jest ten rytm i jakie są tam te, jaki wzorzec. Nie jest to na pewno dużo bardziej bezpieczne niż to, co teraz na tych, czym te dotykowe terminale wygrywają, czyli zamienianie cyfr układem, kolejnością, gdzie u osób widzących właśnie w tym celu cyfry są zamieniane, czyli w miejscu nie, czwórki jest piątka, a w miejscu siódemki jest zero. Za każdym razem jest to losowo inaczej robione. Po to właśnie,
2: w sumie żeby można by było dosyć prosto coś takiego wprowadzić. Dostajesz telefon do ręki, dostajesz iPhone'a do ręki i on zaczyna wibrować. I na przykład najpierw wibruje powiedzmy
4: ale
2: dwa razy.
4: Ale słychać często.
1: No, nie, haptyka. Haptyka.
3: W takim sklepie haptyką, raczej nie.
2: Też można by było. Wystukuje, tak, że wprowadź teraz powiedzmy drugą cyfrę, pierwszą cyfrę, trzecią i czwartą. I to dałoby się zrobić.
3: A więc
1: No tak, a rzeczywiście. No można by...
2: Na zasadzie on mi stuknie, ja mu też stuknę. I tak sobie będziemy
3: stukać. Takie maskowane
2: stukać,
3: hasło, tak. takie coś.
1: Tak, Tak, tak. No, tak skramblowane nawet bardziej chyba, bo to tam, że są pozamieniane miejscami. No, i to jest pomysł. Kiedy wejdzie Tap to Pay do Polski, czy w ogóle w jakiejś najbliższej przyszłości? Ciężko powiedzieć, bo akurat te płatnicze rzeczy od Apple'a, oprócz Apple Pay, no raczej u nas nie są obecne, ani przesyłanie pieniędzy między kontaktami, ani karta Apple Cash, no ani właśnie ta funkcja, więc no nie wiadomo, czy my się tym będziemy mogli gdzieś tam pocieszyć w najbliższym czasie, natomiast jeżeli to wejdzie do Polski, to na pewno się o tym od nas dowiecie i na pewno będzie to wielka radość, chociaż też pytanie, ile tak naprawdę realnie w Polsce biznesów może zainwestować w iPhone'a jako terminal płatniczy stricte tylko i wyłącznie, tak? Albo no oczywiście, że to byłoby wtedy jakoś tam połączone, tak? Pewnie byłby to jakiś iPad, na którym byłyby też jakieś, nie wiem, katalogi, no, cokolwiek byłoby to jeszcze wykorzystywane do czegoś, ale no jakoś nie widzę, żeby w Polsce iPhone, ale mógłbym się mylił, zdominował, czy urządzenie Apple'owe zdominowało rynek terminali na taką skalę, żeby to uczyniło bardzo dużą różnicę. Więc, ale warto podglądać dobre praktyki i niech przemysł się uczy, bo jak widać, ktoś coś przynajmniej w tej kwestii zrobił. Oczywiście w komentarzu pod audycją będzie podlinkowana ta prezentacja, więc będziecie mogli sobie jej w języku angielskim wysłuchać i się samodzielnie przekonać, jak to tak naprawdę w praktyce działa.
4: To teraz news, no nie wiem, czy u nas to na razie będzie miało jakieś znaczenie, ale być może w jakiejś tam przyszłości, tak? No bo Discovery i HBO w Stanach Zjednoczonych łączą się w jeden serwis. No i co z dostępnością tego serwisu jednego?
3: Tak, ja myślę, że to u nas będzie miało znaczenie i dlatego już o tym wspominam teraz, bo już to też jest zresztą potwierdzone, że w przyszłym roku w Polsce czeka nas dokładnie to samo i też ten serwis ustaniemy, więc wydaje mi się, że to było, dlatego warto o tym wspomnieć, przynajmniej krótko. No właśnie, co się stało jakiś czas temu? Discovery Networks, czy Warner Brothers Discovery właściwie wykupiło HBO. No i stopniowo właśnie te dwa serwisy zaczęły się łączyć, tam różne rzeczy się działy, no i no właśnie między innymi ta walka HBO, tak niedawno w Europie właśnie wystartowała ta aplikacja HBO Max, więc dlatego ona jeszcze u nas jakiś czas będzie, no ale gdzieś tam w Stanach, no to już było trochę dłużej, ale postanowili te dwie aplikacje, bo też powstała aplikacja Discovery Plus 2 lata temu, no i te dwie aplikacje zostały połączone. Nowa aplikacja nazywa się po prostu Max, ale co też tutaj, znów kolejna taka notka prasowa, ale tutaj jest bardzo ciekawe to, na co firma zwróciła uwagę, bo jest takich 10 punktów. Ja nie będę czytał wszystkich, bo generalnie tutaj no, mamy 2 razy więcej treści, bo tutaj faktycznie te różne jakieś naukowe programy z Discovery czy TLC się tam pojawiły. Jakieś też starsze seriale, tam na przykład Przyjaciele są, jeśli ktoś lubi. No, aplikacja ma być bardziej stabilniejsza, łatwiejsza w nawigacji. Tutaj jest powiedziane, że aplikacja HBO to miała podjąć ponad 40 sekcji, tutaj są tylko 4 karty, to jest jakoś uproszczone, więcej personalizacji, więc tutaj aplikacja nam będzie coś więcej sugerować. Tutaj są plany 4K, no oczywiście aplikacja podrożała, niestety, to tak swoją drogą. Jest lepszy widok dla dzieci, ale co takie dla nas wydaje mi się najbardziej istotne kwestie. Tutaj funkcje dostępności. Po pierwsze, Max wystartuje z ponad 6000 godzin treści z audiodeskrypcjami. To są w większości materiały HBO. Można mieć nadzieję, że tego będzie więcej w Polsce, jeśli to, jak te serwisy się połączą, bo z HBO wcześniej było z tym różnie. Niektóre seriale HBO u nas mają audiodeskrypcje, a niektóre niestety nie, mimo to, że w Stanach Zjednoczonych jak najbardziej tą deskrypcję mają i to jest duża bolączka tego serwisu, a szkoda. Miejmy nadzieję, że jak te serwisy u nas w Europie się połączą, to też więcej tej audiodeskrypcji dostaniemy. Tutaj też właśnie dużo tych starszych seriali ponoć tą audiodeskrypcję ma, więc to jest też takie fajne. I tutaj też trochę treści z TLC na przykład, czy z Discovery też tam audiodeskrypcję ma. To jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że jest potwierdzone, że aplikacja będzie dostępna z czytnikami ekranu i to właściwie na wszystkich platformach, bo tu jest wymieniona strona internetowa, w Roku, Vizio, to są akurat telewizory, które są tylko w Stanach, ale na przykład LG, Samsung, Xbox, PlayStation 5, iPhone, iPad, Apple TV i Android. Zarówno w wersji telewizyjnej i mobilnej już w Polsce u nas jak najbardziej są, więc no tutaj raczej możemy być spokojni o to, że ta aplikacja na wszystkich telewizorach czy urządzeniach mobilnych, czy w komputerze, w przeglądarce będzie dla nas dostępna, więc będziemy mogli się zalogować i tą audiodeskrypcję włączyć. No właśnie z tym logowaniem to były problemy w pierwszej wersji tego artykułu. Zacząłem właśnie, że to tak miało być teoria, w praktyce były problemy, bo tam na iOSie jakaś kapcza się pojawiła, która miała wersję audio, co ciekawe, ale to okienko tej kapczy jakoś było nieczytelne dla voiceovera, tam można było coś z rozpoznawaniem ekranu próbować, ale to też po czasie znikało z niewiadomych przyczyn. Natomiast ten problem już został rozwiązany i z tego co słyszę, a słyszałem już tutaj raporty właśnie z iOS-a, ale też z Xboxa, na przykład z różnych tych platform, że faktycznie ta aplikacja jest dostępna, co cieszy, bo jak ta usługa Discovery Plus wystartowała, to pamiętam, że tam były z nią problemy, a ta aplikacja Max właśnie w większości bazuje na tym, co w tym Discovery Plus było, a nie w HBO Maxie. No więc możemy czekać, no na razie HBO Max na szczęście też, jeśli chodzi o samą aplikację, to raczej dostępne jest, no i kiedy ta usługa wystartuje w Polsce w przyszłym roku, i wtedy wszyscy abonenci HBO będą musieli się też na nią przesiąść, bo w Stanach tak jest, no to możemy być raczej spokojni, bo raczej myślę, że to będzie ta sama baza kodowa, no bo HBO Max już tak było w tym przypadku, no to możemy być spokojni o to, że wszystko powinno być dostępne, tylko miejmy nadzieję, że to również będzie dotyczyło audiodeskrypcji.
4: No, a teraz podejrzewam, że taki troszeczkę dłuższy news. Recha for the Blind in Poland jeszcze trwa, ale ja już byłem.
1: To może ja jeszcze szybko, bo chyba przedtem był mój news o Apple, o poprawkach w Apple'u.
4: To jeżeli tak, to chyba...
3: Jest, tak, ja tak widzę.
4: Na końcu, okay. Bo...
1: Nie, to no mogło się coś nie odświeżyć, ale...
4: Tak, ja coś mi się nie odświeżyło, tak. Bo rzeczywiście teraz tak. Widzę, ale to dopiero teraz widzę.
1: Jasne. Nie, spokojnie, bo tu nie jest długo. Chodzi o to, że wyszły systemy, to wszyscy wiecie, iOS 16.5. Ja tylko chciałem dać znać, że w iOSie ponoć doszła i w iPadOSie ta funkcja, która już w 16.4 się pojawiła, czyli informowanie o formatowaniu, o pewnych rodzajach formatowania na monitorze brajlowskim, to było dostępne w iBooks, a teraz ponoć ma być to dostępne w większej ilości aplikacji, aczkolwiek w notatkach to na przykład jeszcze nie działa. No, liczono na to, że będzie poprawiony ten błąd voiceovera, gdzie mowa przestaje nagle działać z niewiadomego powodu. Niestety tutaj tego nie zauważono, żeby poprawiono. Ja jeszcze nie mam 16.5, więc też sam nie wiem. No, a jeśli chodzi o Maca, to poprawiono nawigowanie z voiceoverem do punktów orientacyjnych w treściach internetowych. No i pojawił się nowy błąd po wejściu w ustawienia, w preferencje systemowe, tam w wersję oprogramowania, aktualizację. Jest przycisk dowiedz się więcej i ponoć tam nie da się w niego kliknąć z voiceoverem. I to jest tyle. Bo tak, no to jakieś tam doszła sekcja sportowa w wiadomościach w Apple News, ale to nas raczej też nie dotyczy. No i tam jakieś drobne poprawki, Spotlight się zawieszał, już się ponoć nie zawiesza i tak dalej. No to tyle, to można kontynuować.
4: No to Recha. Recha for the Blind się jeszcze odbywa. Ja tam byłem. Na przykład, żeby zrobić wywiady dla tego podcastu, także miejmy nadzieję, że uda mi się z tym w miarę szybko wyrobić i pokazać je w którejś z audycji. No i kilka takich moich wrażeń. Na szybko, zanim będzie duży wywiad, znaczy duży wywiad, no ileś wywiadów. Wystawców chyba coraz mniej na Recha. Iluś firm, które kojarzę wcześniej, jakiś American Printing House, jakieś kilka innych, które wcześniej jakoś tak się widywało, to tam nie widziałem. W zasadzie z tych Tyflo sklepów, no to był tylko Aldi X, Więc no trochę szkoda, że mimo wszystko ta fundacja jakoś, znaczy nie wiem, czy to jest fundacja, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiejś współpracy, czy czegoś, ale no te firmy, które współpracują z Altixem, nie wiem, Whispero chociażby, bo to zdaje się teraz producent DOSa, no to, to tam oczywiście były, tam ktoś tam przyjechał, natomiast Medisona nie było, Lumenu nie było, no ECE to już tam od chyba iluś lat nie ma, kilku tam jeszcze innych takich rzeczy nie ma, nie było, więc no szkoda, że to tak jakoś strasznie tak idzie w jedną stronę, że się tak wyrażę. Całość odbywała się jak zwykle w Centrum Nauki Kopernik, znaczy wystawa się odbywała w Centrum Nauki Kopernik, tam jest jeszcze ileś innych wydarzeń, część się również odbywa w Centrum Nauki Kopernik, część nie. No i co tam jakąś taką moją szczególną uwagę zwróciło? No to na pewno Fundacja Prowadnica i fakt, że udało im się przywieźć na stoisko drukarkę 3D. I rzeczywiście można było zobaczyć tę drukarkę, mało tego, zobaczyć w akcji. Bo tam mieli rzeczywiście drukarkę, ta drukarka działała, drukowała sobie tabliczkę, na której było napisane Fundacja Prowadnica, czyli tabliczkę tą taką brajlowską, to co to oni jakby oferują. No i te ich stoliki były no, zawalone wręcz różnego rodzaju tymi rzeczami, które tam można na stronie fundacji kupić. Czyli no, kółko i krzyżyk, rewersji, czwórki, jakieś ileś tabliczek, ileś jakichś materiałów z różnego rodzaju materiałów, powiększona moneta dwuzłotowa, powiększona moneta z jakichś tam czasów chyba Chrobrego, żeby sobie zobaczyć, jak ona wyglądała, no i tak dalej, dużo tam tego było, naprawdę dużo, kubarytmy drukowane, to wszystko oczywiście na drukarce 3D, znaczy to, są, no to były wydruki właśnie z drukarki, to z różnych materiałów, jakieś guma, było na przykład kilka pokrowców do telefonów, głównie do iPhone'a, też właśnie z takich materiałów typu guma, taki twardy plastik i taki średni plastik, znaczy taki, taka plastikoguma. I ta guma to było coś takiego, znaczy tak w dotyku, taki standardowy pokrowiec, który można by kupić w sklepie. To, no, dokładnie to tak wyglądało, jakby no taki zwykły po prostu pokrowiec kupiony gdzieś na, może nie jakiś super drogi, ale taki taki pokrowiec plecki, taki na iPhone'a. Więc tam tego było naprawdę tego sporo. Właśnie kilka różnych gier, w tym szachy. Zdaje się, tak, szachy były. Zdaje się. Akurat, gdy ja tam przyszedłem, to skończył się wydruk tabliczki, więc nie obserwowałem te ostatnie warstwy, znaczy no nie widziałem tych warstw, bo to jest tak dość gorące, ale widziałem ten ekstruder, czyli tę głowicę, nie wiem, czy tak można nazwać głowicę, która to wszystko drukuje. No to było to takie gorącawe, ale no ja wiem, no nie bardziej ciepło niż kaloryfer w jakieś takie zimowe dni, więc można to było dotknąć. Ten filament, szpulę z filamentem, która tam się powolutku gdzieś tam rozkręcała, to wszystko jest na zewnątrz. Właśnie po paru minutach rozmowy to wszystko wyjechało, ten stół z tą tabliczką przyklejoną do niego. Ta tabliczka no też była taka ciepła, ale no też bez przesady. To naprawdę wszystko można było ręką sobie zobaczyć. No nie było tak, że to jakoś parowało i nie wiem, jakiś piec hutniczy, absolutnie. Także no bardzo, bardzo to było ciekawe. No i szacun za to, że udało się przywieźć drukarkę 3D na wystawę. No to wiem, że tam na LTN-ie to fundacja zapowiadała, że to przywiozą, tak mówię, no zobaczymy, pewnie nie przywiozą. Znaczy, bo oni tak mówili, że to może przywiozą, może nie. No to tak obstawiam, że raczej nie przywiozą, a jednak przywieźli. Także różne rzeczy można zrobić. Natomiast oprócz tego no widać, że niektóre firmy tak próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w której na przykład Dolphin pokazywał, jak to się, Dolphin Guide, ten program? Nie pamiętam.
3: Guide Connect chyba nawet to się teraz nazywa.
2: Tak, bo Dolphin Guide był kiedyś.
4: Może, już nie pamiętam, bo ileś tych rozmów przeprowadziłem i to tak człowiek zapomina. To jest taki w ogóle dosyć ciekawy soft, chociaż ciekawy raczej dla ludzi, którzy z komputerem to tak nie bardzo są za pan brat. Bo to jest, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś było coś takiego jak Webi, czyli klient poczty, klient podcastów, coś tam jeszcze, no to tu coś ma być chyba podobnego.
2: Cały czas jest, o, bo mikrofon sobie nie włączyłem, to nawet cały czas jest jeszcze rozwijane, jeżeli chodzi o Webi, te aplikacje.
4: No to tu ma być też jakaś taka aplikacja, która obsługuje te nowe chyba protokoły, tak przynajmniej zrozumiałem, że tam można mieć i Gmaila i coś i to będzie z tym wszystkim działało. Natomiast co ciekawe, oni z tym, i nie wiem czy to jest razem z tym, czy to trzeba oddzielnie kupić, jeszcze nie wiem, dodają pilota. Pilota, który się łączy po donglu na USB, to jest wkład, to jest te, i ten pilot ma tam kilkanaście przycisków i mikrofon. I on korzysta z Windowsowego dyktowania, jako wbudowanego w Windows, więc można na przykład tym pilotem nacisnąć przycisk utwórz maila i on cię pyta, do kogo? I dyktujesz. Treść, dyktujesz. Tam jeszcze temat, dyktujesz. Tam wyślij. I on powinien teoretycznie wysłać, no o ile się nie pomyli przy dyktowaniu chociażby adresata maila, bo podejrzewam, że z tym to może być bardzo różnie. W każdym razie, no nie wiem, czy tam jest jakaś książka adresowana, jakby było, to no ciekawe, bo tam ten pilot ma na przykład strzałki takie na środku OK. Tam można odtwarzać jakieś pliki muzyczne, podcasty, chyba można się logować do tych bibliotek, które są zgodne z tym Dolphinowym protokołem, czyli do DZDN, zdaje się też. I czytać książki. Zdaje się, że to wszystko można obsługiwać z tego pilota, który jest dostarczany, czyli jakby zakładamy, że na przykład mamy kogoś znajomego, kto no nie ogarnia komputerów, nie zna się, nie zna klawiatury i nauczyć się mu tego raczej trudno. No i można komuś takiemu dać takiego pilota, no więc tu mamy no dużo mniej tych przycisków do nauczenia, a nie powiedzieć, tym się słucha książek, tym się, nie wiem, sprawdza pocztę, tym się coś tam jeszcze robi. Tu masz strzałki na góra, dół, lewo, prawo, żeby chodzić po tym wszystkim. No ma to działać. Nie sprawdzałem jeszcze, jak to działa. Nie wiem, czy to jest w języku polskim jeszcze nawet, szczerze mówiąc. I tak mi te wywiady 5 godzin zajęły. Autentycznie. Byłem tam 12.40, 17.40, 17.40 skończyłem wywiady. Także gdybym miał jeszcze każdy z tych produktów testować, to ze dwa dni tam bym musiał być, a nie bardzo akurat mogłem tak zrobić. WeWalk. O WeWalku tutaj zdaje się było, czyli aplikacja zintegrowana no, z laską powiedzmy, ale to bardziej jest uchwyt do laski. To znaczy można ten uchwyt sobie zintegrować z laską. Oni mówią, że zalecają AmbuTH najlepiej. No ale teoretycznie tam się nadają wszystkie laski, które posiadają ten taki sznurek, który łączy elementy w środku, które jakby są zrobione w taki sposób, że jest sznurek, który łączy właśnie każdy z elementów. Natomiast oni polecają AmbuTH, no bo z tym mają to przetestowane. Też, no znowu tego, nie testowałem tak za bardzo. Wiem, że to jest uchwyt, który ma no czujnik ultradźwiękowy, to jakby nic nowego, głośnik, w sumie nic nowego, i taki panel dotykowy, na którym się wykonuje gesty. To jest połączone z aplikacją WeWalk. No i teoretycznie można jakby z poziomu laski sobie sterować, teraz idę tu, chcę dojść tam, coś tam jeszcze. Nie wiem, co się dzieje w trakcie trasy na WeWalku. No raz, że nie dało się tego zrobić w budynku za bardzo.
1: Natomiast w czasie trasy on mówi po prostu, podaje co jakiś czas te instrukcje tam, ile trzeba jeszcze metrów czy coś, aczkolwiek to też różnie działa. To powiem z doświadczenia, bo ja WeWalkiem chwileczkę przeszedłem. I o tym też mówiłem chyba w tym przeglądzie którymś rok temu. On wibruje co jakiś czas, że wykrywa przeszkody i mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo czułe. I wibrował mi nawet wtedy, kiedy na 100% nic niebezpiecznego przede mną nie było.
4: Tam na resztę, no to było, wiadomo, wszystko dookoła, więc zdziwiłbym się, gdyby on nie wibrował. Choć znalazłem takie miejsce, gdzie on nie wibrował. Ale możliwe, że jak on jest tuż przy czymś, to nie wibruje. W sensie, że jak jest pół centymetra przez czymś, to chyba jakby nie wibruje. Nie wiem, jak to działa, w każdym razie jakoś tak jest. No to ciekawe, co mówisz. Co jeszcze było z takich rzeczy, o których warto wspomnieć? To bardziej jako ciekawostka. Wątpię, że ktoś to kupi, ale widziałem laskę, taką zwykłą laskę, bez żadnych, nie wiem, smart, też za 600 euro. To jest ten tak. Whitecane coś tam.com.
1: Whitecane. Tak, to na Side City też to było.
4: I to w ogóle ciekawe było, bo tam podchodzę do tego człowieka, który to prezentuje. Mówię, że jestem tam z portalu Tyflo Podcast, czy mogę zrobić nagrania. I tak, oczywiście. No i pierwsze do mnie pytanie, jak się czujesz? Po drugie, czy chcesz coś słodkiego? I tam miał gość na stoisku jakieś cukierki, którym częstował.
1: To my też mieliśmy przy Phil Space rok temu, żelki, Haribo. To był mój pomysł, żeby nie było, to był mój pomysł.
4: Okej. Okay.
1: Bo, i to jest w ogóle fajna praktyka, jak się jeździ na konferencje międzynarodowe, to też gdzieś wysłyszałem w którymś webinarium, że warto, żeby zainteresować i przyciągnąć ludzi do twojego stoiska, zwłaszcza jak jesteś z zagranicy, przywieźć jakiś lokalny słodycz, żeby ludzie mogli coś sobie wziąć i żeby mogli zapamiętać tą firmę lepiej, że coś od ciebie dostali takiego, co łatwo zapamiętać, tak, że tutaj rozdawali, nie wiem, firma była z Niemiec, przynieśli niemieckie Haribo. I autentycznie spotkałem się z takimi komentarzami, że kurczę, wy jesteście jednym stoiskiem, które coś daje.
2: Ale tak, to taka ciekawostka,
4: to
2: mi się też przypomniało, to już sprzed wielu, wielu lat, jak miałem okazję raz być na Cebicie, to też właśnie polska firma miała, już teraz nie pamiętam jaka to była firma, ale tam niewiele było tych firm, które się z Polski wystawiały, a oni akurat mieli też właśnie na swoim stoisku krówki. I to były akurat te krówki ciągutki. Przyszedł jakiś pan, zdaje się, z azjatyckiej części świata. Bardzo się zdziwił, kiedy spróbował sobie tych krówek, że nie może szczęko tworzyć.
1: Pozytywne podejście do klienta.
4: Tak,
3: nie możesz złego powiedzieć.
1: Jeżeli chcesz rozkleić, kup naszą nowoczesną, innowacyjną technologię.
2: Tak, rozklejarkę do krówek.
1: Tak.
4: No, także tam to była jedyna firma, o której wiem, że rzeczywiście mieli coś takiego i coś rozdawali o innego oprócz ulotek. No i oczywiście człowiek w ogóle, zanim powiedział swojej lasce, to zaczął mówić o historii w ogóle białych lasek. Skąd to się wzięło, kto tam pierwszy, coś tam jeszcze. To tam chwilkę potrwało, zanim on się z tym tematem uwinął. No i potem zaczął rzeczywiście opowiadać o tej lasce swojej, że jest innowacyjna, super i tak dalej. No fajne to jest, no ale 2600 zł to no nie. Znaczy, okej, okay, to jest rzeczywiście bardzo ergonomiczna jest ta rączka, ten uchwyt, bo rzeczywiście no to jest coś takiego, ktoś tam musiał się nieźle przyłożyć chyba do badań, bo to jest ten przekrój, on jest taki, no, taki bardzo niesymetryczny. To rzeczywiście chyba jest to coś związanego z tym układem palców, który tam jest. Sam kształt rączki, to też nie jest prosta rączka, tylko ona jakoś tak się też wygina. Najpierw kształtem dłoni, potem jakoś tak się wygina, żeby ten nadgarstek tam o to nie zahaczał. No, to jest wszystko powyginane na ileś sposobów i to rzeczywiście no, jest takie no fajne. Sama laska składa się, zdaje się, z trzech elementów i ten ostatni element, on się... on bardzo łatwo wychodzi z tego poprzedniego i się jakby składa. Bo chodzi o to, oni sobie wymyślili tak, że jak ktoś wejdzie na tę laskę, czy tam stanie, nie wiem, samochód przejedzie, cokolwiek, to żeby nie trzeba było tego kija robić super mocnego, żeby on to wytrzymał, tylko niech on się, no w cudzysłowie oczywiście, złamie na chwilę. Albo zegnie, wygnie na chwilę i potem znowu wróci. I ten element się rzeczywiście wyjmuje z tego poprzedniego, po czym jak się zmniejszy nacisk na to, to rzeczywiście wraca. I to jest takie bardzo elastyczne, ale w jednym konkretnym miejscu. Znaczy bardzo, no jest elastyczne, no to nie jest tak, że to się jakoś wyjmuje, nie wiem, co chwila, to trzeba do tego jakąś siłę przyłożyć. Jak się na tym oparłem, no to tak musiałem się konkretnie oprzeć, żeby to wypadło. Więc no, raczej nie ma takiej możliwości, żeby to się zgięło od tego, że nie wiem, że ktoś idzie jakoś w miarę szybko, to rzeczywiście musi gdzieś tam ktoś na to wejść, albo nie wiem, na przykład stoję, opieram się o laskę, ktoś mnie potrąci, czy coś się dzieje, ja się opieram całym albo prawym, albo nie wiem, schodzę ze schodów, coś się tam dzieje, no jestem też dość ciężki, ja się opieram siłą no jakoś tak przyzwyczajenia czasami na tej lasce, no i ta laska wtedy rzeczywiście może się zgiąć. Przy czym zawsze jest, to nie jest tak, że ona się zegnie i nagle lecę, nie ma oporu, nie, tam jest zawsze jakiś opór, nawet dość konkretny. I teraz, no, mam wrażenie, ma w środku jakiś taki element bardzo taki

0: To mi się kojarzy z tymi szyjkami do popfiltrów. Coś takiego?
1: Nie, bo szyjki, to jak wygniesz, to one zostaną.
0: Aha,
1: a to wraca. Jak antena w radiu na przykład, z takim
0: krótkofalówkach. Okej.
1: Tylko, że to można wygiąć o 180 stopni, bo tę laskę oczywiście się składa. Tę laskę się składa na trzy i jak tę laskę się złoży, to znowu, bajer, malutki, ale działa. Tam są gdzieś magnesy w środku wbudowane, więc jak się te elementy przysunie do siebie, to po prostu przytykają do siebie i już. Nie trzeba pętelek robić, czegoś, z gumki, z nie wiadomo czego. Po prostu składasz i to jest złożone. Potem to lekko tam pociągasz i to się rozkłada. Więc to jest super. Kolejna taka rzecz, która jest zupełnie inna niż w normalnych laskach, to jest ta, no ta gumka, bo ona tam jest mimo wszystko. Znaczy może być, bo to się da w ogóle zdjąć. I znowu, to nie jest na samej górze tej laski, tylko to, znaczy to jest na rączce, ale niżej. To się zaczepia o te tam jakoś, tam jest taki pierścień, do którego się tę gumę tak zaczepia, żeby ona się tak nie, żeby ona sobie nie zwisała. Tylko to jest taki po prostu pierścień z tym silikonem i to się nie majta. Nie zwisa sobie. To jest taki pasek silikonowy. Jak ten pasek się rozwinie, on jest taki na większej części rozcięty, ale nie od końca i nie do końca. On po prostu jakby środek ma rozcięty. Jak nie wiem, czy kiedyś robiliście faworki. I to jest takie rozcięcie się robi w środku tego paska ciasta, żeby włożyć ten przewlec, jakby tę końcówkę. To jest coś podobnego. I no, po pierwsze, można tę złożoną laskę za to coś powiesić, a po drugie, on pokazywał, że można sobie włożyć na przykład mały palec w to rozcięcie, laskę sobie tak dać od zewnętrznej strony dłoni i mamy w zasadzie dwie ręce wolne. Laska sobie jest na tym, no, trochę wisi, trochę tak, no, ten pasek rzeczywiście no, trzyma i ona sobie jest na tym małym palcu i no, tam gość mówi, że to można zapłacić. No, zapłacić to powiedzmy może jak jest niezbyt daleko terminal, ale rzeczywiście coś z telefonem można zrobić, coś można, nie wiem, poprawić, bez tego, że tam laskę pod pachę albo gdzieś przytrzymać brodą, nie wiadomo czym, tylko rzeczywiście to się trzyma gdzieś tam małym palcem i to sobie jest. Więc jest kilka takich fajnych elementów, które sprawią, że ta laska jest taka fajna. To tylko 600 euro.
0: No, podobno cena też jest fajna.
1: Tak, podobno jest super wytrzymała i zniszczyć to jest duża sztuka. Nie wiem, nie próbowałem.
0: Wiesz co?
1: Ja nigdy temu nie wierzę. W sensie to by musiały ktoś mi powiedzieć czarno na białym. Wytrzymuje taki a taki ciężar przyłożony tu i tu i proszę bardzo, wtedy okej, dobra.
0: Ewentualnie, że,
1: no
0: co by
1: to
0: mogło,
1: jest mocne.
0: Ewentualnie, no, co by mogło przekonać do zakupu takiego sprzętu, to jakaś taka wieczysta gwarancja producenta.
1: Na przykład.
0: Że na przykład, okej, płacę raz 600 euro, ale zniszczy mi się ta laska z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, pies ją pogryzie, coś na nią najedzie, coś gdzieś tam, powiedzmy, w jakikolwiek inny sposób ona ulegnie zniszczeniu.
1: Tak, to jest na bawę,
0: ja ją za darmo dostaję albo nową, albo po prostu jest ona naprawiana. I wtedy, w takiej sytuacji, przy założeniu, że się za dwa lata, powiedzmy, firma z rynku nie zwinie, to by miało sens.
1: Tak, to rzeczywiście tak. Także no zobaczymy, co będzie dalej. Było kilka takich rzeczy, które moim zdaniem są przerostem formy nad treścią. Na przykład było coś takiego, takie urządzenie do nauki Braille'a. To znaczy, nie wiem, może się nie znam. Być może to będzie dobre, nie wiem, w ośrodkach jakichś takich szkolno-wychowawczych. Nie wiem, choć mam wrażenie, że tam znają ileś różnych metod nauczenia Braille'a. Ale nie wiem, no może. Wygląda to tak, jest sobie coś w rodzaju monitora brajlowskiego, 9-znakowego, tylko że ten brajl to jest, oni nawet mówili, 10 razy większy od zwykłego brajla, więc to ma tak mniej więcej 3 cm szerokości ze 4 długości każda z komórka, więc to ma w sumie szerokości ze 30 parę centymetrów. Całe urządzenie to nawet ze 40. I trochę nad... Znaczy jakby z tyłu za tym

0: rzędem i trochę u góry jest drugi rząd takich, powiedzmy, że komórek brajlowskich, ale nie interaktywnych, tylko takich, które użytkownik może sobie wyjąć, one są przyczepione magnetycznie i może sobie wciskać każdy z tych punktów do środka albo je stamtąd wyjąć, jak są wciśnięte. I chodzi o to, żeby ułożyć to samo na górze, co jest napisane na dole. Tam są wyrazy, nawet w języku polskim, typu, nie wiem, beczka i potem, nie wiem, 3-6 punkty, czy 3-6 punkty. No więc układamy na górze też beczka z tych liter, które tam są, no i mówi, że no dobrze, albo że niedobrze. No i już. Tam jest 5 poziomów trudności, coś tam jeszcze. Fajnie. 8000.
1: Czyli to na dole się zmienia jakoś, tak?
0: Tak, to na dole to jest jakby monitor brajlowski, który wyświetla te...
1: A tylko taki
0: powiększony. Tak.
1: Okay.
0: I na górze są równie powiększone takie komórki, z których no, ktoś musi ułożyć jakby to, co było na dole. Więc no dobra, nie wymaga to nauczyciela, żeby tym się posłużyć. Więc no może to, nie wiem, w jakichś ośrodkach, może w czymś takim... Może ma sens, ale ja się wcale nie zdziwię, jak oni tam mają stare, wypróbowane metody. No nie wiem. Nie wiem, czy to tam zna egzamin, ale no ja nie jestem ani nauczycielem, ani jakimkolwiek, ani praktykiem, ani teoretykiem nauczenia, więc no nie wiem, może coś w tym jest. To nie wiem. Trochę podobny stosunek mam do innego urządzenia. To jest w ogóle polska firma, która zrobiła takie coś w rodzaju interaktywnych obrazów. Znaczy, mamy obraz taki no, wydrukowany no, taką wypukłą grafiką. To niektórzy na to mówią 2D+. I to jest położone też na takim urządzeniu, które jest jakby... No, to musi mieć... To musi być wszystko jakby skalibrowane jakby ze sobą. Znaczy, to nie może być dowolny obraz, no musi być jakby wszystko zaprogramowane w tym urządzeniu. Składzie się taki obraz na tym urządzeniu i się go ogląda normalnie palcami. Jeżeli się jakiś palec położy przez tam jakieś pół sekundy, może troszeczkę dłużej na jakimś tam elemencie, to on powie przez głośniczek, co to jest za element. To są sample. W języku angielskim są dość fajnie zrobione. Póki co w języku polskim to jest chyba synteza Google'owa i no jakaś taka dość cicho zrobiona, więc jest to jest troszeczkę gorsze. No i tam można chyba dowolną rozdzielczość uzyskiwać. Już nie pamiętam, jaki tam miałem obraz. Chyba dama z łasiczką i coś tam jeszcze. No i tam rzeczywiście no były te różne elementy, na które można było naciskać. On mówił, co to jest. To też i tam ileś tysięcy kosztowało chyba. No i znowu, no fajnie, że jest coś takiego. Możliwe, że to do jakiejś właśnie instytucji czegoś, no może, ale no tak się właśnie zastanawiam. No zastanawiam się troszkę, no to jest takie coś, co w sumie no nie wydaje mi się to szczególnie innowacyjne o tyle, że technika podejrzewam do czegoś takiego, no to była wcześniej. No dobra, no czasami pomysł polega na tym, że ktoś to musi wymyślić. Ale tak mimo wszystko, no wydaje mi się to takie, no dobra, było. Może ktoś to kupi, może to jest jakby w miarę okej. Okay. No nie wiem, jakoś nie trafiło to do mnie za bardzo, ale no, nie, to nie znaczy, że to musi być jakieś, nie wiem, złe. Coś, co nawet częściowo do mnie trafiło, choć cena też jest niezła, to jest drukarka drukująca tuszem, znaczy taką jakby farbą puchnącą na arkuszach, specjalnego papieru, który do tego jest potrzebny. Sama drukarka kosztuje dość sporo, no powiedzmy ok, 6000 zł chyba, no to można pewnie w aktywnym samorządzie jakoś tam pewnie na to przeznaczyć. Ale 200 arkuszy za 1700 zł to robi wrażenie. To są arkusze A4. Na tych arkuszach można drukować... znaczy, nie wiem, no oni piszą, że to normalnie z komputera się drukuje, co się podłącza do komputera. Nie wiem, czy to jest widoczne jako normalna drukarka, czy nie. To jest wielkości zwykłej, no może troszeczkę większe od drukarki atramentowej, ale to nie jest jakieś specjalne duże urządzenie. No i tutaj pokazywali, że można jakieś tam wykresy drukować, jakieś mapy można drukować, super, bardzo fajnie, no bo powiedzmy nawet, przepraszam, 1400, znaczy arkusze kosztują albo 1400 zł, albo 1900, jeżeli chce się na nich drukować jeszcze tak w czarnym druku, albo kolorowo, już nie pamiętam. No jest różnica w każdym razie kilkuset złotych za 200 arkuszy. I oni też pokazywali takie coś, no możliwe, że to się komuś przyda, chociaż no to też ktoś musiałby nie mieć nikogo widzącego do pomocy, że można sobie wydrukować na tym, załóżmy piszemy sobie jakiś dokument, no i no czasami trudno tak naprawdę stwierdzić, czy on jest poprawnie wydrukowany w takim sensie, czy tam nie ma jakichś pustych przestrzeni za dużo, czy formatowanie jest po prostu zachowane, więc można sobie wydrukować taki dokument i po prostu sprawdzić, no bo linie tekstu, nie odczytamy co jest w tych linijkach, ale sprawdzimy, czy te linijki są poprawnie jakby stworzone, no czy one po prostu, no czy widać wszystko tam, gdzie trzeba, tak? Czy to widać po prostu, że jest jedna linijka pod drugą, że gdzieś tam nie ma jakiejś wybitnie dużej przestrzeni, że tu nagle jest 8 linijek pustych, a nie powinno być, a w każdym razie nie w tej linijce, bo tam no, każdą linijkę widać tak mniej więcej. Tu jest pierwsza, tu jest druga, tu jest trzecia, tu jest czwarta, tu jest piąta króciutka. Okej, tak miało być. No tylko no właśnie cena tych arkuszy, zwłaszcza no to jest dość duży jakiś problem, podejrzewam, dla ludzi. I gdyby się dało w jakiś sposób to zamienić, no bo to są często jakieś takie rzeczy jednorazowe i to byle jak, ale żeby coś jakoś wydrukowało, no nawet czasami chciałoby się, żeby ten papier był jakiś inny. On jest taki bardzo... oni tam piszą, że on musi mieć jakieś kapsułki, czegoś, musi być jakoś dużo. Może, że ten papier ma jakieś puchnące elementy na sobie, nie wiem. On jest bardzo taki miękki w ogóle w dotyku. Dużo bardziej miękki niż zwykły papier. Więc no nie wiem, no tak się nad tym zastanawiam. Natomiast ja bym czasem chciał na pewno nawet zrzut ekranu zrobić w formie czegoś takiego. Nawet nie to, żeby nie wiem, zczytać to, co jest napisane, ale żeby przynajmniej na przykład, nie wiem, wiedzieć, czy ten mój ekran wygląda tak, czy inaczej, albo mam jakiś program, w którym no, powinno być coś. Na przykład mam napisane, że u góry znajduje się sekcja miksera, są cztery pokrętła, na dole jest sekcja czegoś. I dobra, teoretycznie mógłbym sobie sprawdzić, czy tam są cztery cosie, co można by zinterpretować jako pokrętło. Być może tak, być może nie, nie wiem. Ale sobie wyobrażam, że czasami można by coś takiego użyć właśnie do różnych rzeczy, albo nie wiem, robimy zrzut ekranu jakiegoś programu i sprawdzamy, czy tam jest jakby jedno okienko, które jest jakąś jedną całością, czy gdzieś nie ma czegoś. I można sprawdzić. W prawym dolnym rogu jest jakiś oddzielny kawałek czegoś. Można spróbować jakoś, no, zacelerować sam prawy róg dolny, pewnie zdjęcia jakoś. Nie wiem jak. No być może się da w jakichś programach do edycji grafiki jakoś no, zaznaczyć po niewidomemu. Nie wiem, ale no tak się zastanawiam, może by się to udało. W każdym razie no, to są takie rzeczy, które mnie zainteresowały. No jest jeszcze rysownica. No, tam była taka za też jakieś ciężkie pieniądze, chyba 2000. Wyglądało to tak, że no, była ramka, którą się przykrywało folię na rysownicy. Ta ramka miała podziałkę co pół centymetra i takie z boku otwory, w które się wkładało szablony, różne szablony. Albo taki prostokąt z naciągniętymi gumkami, które można sobie ponoć było zdejmować, chociaż nie odkryłem jeszcze jak. I tam to taki coś a la układ współrzędnych. Ale można to było gumki zakładać na jakieś tam inne sposoby i coś tam z tym robić. No można było założyć takie coś w formie koła i tam co kilka stopni, nie wiem, co 5, co 10 były, też była taka podziałka, więc też można było zrobić, nie wiem, narysować kąt 55 stopni, no to można sobie policzyć. Tu jest 50, tu jest 5, dobra, rysujemy. Więc no to z jakichś takich rysunków już częściowo technicznych, no być może by się coś udało. Był w tym wszystkim jakiś cyrkiel z taką podstawą magnetyczną, którą się przyczepia jakby do rysownicy i to też jest fajne, bo pamiętam, my w szkole używaliśmy w laskach takich cyrkli, które wbijało się taką nóżkę rzeczywiście folię, więc był taki punkt na środku zaznaczony i było takie kółko, takie radełko, którym się jeździło naokoło. Tutaj jest szpikule, z którym się jeździ i podstawa magnetyczna, którą się kładzie i ona, no właśnie na magnes przyczepiona do rysownicy, więc tu nic jakby nie ma tutaj problemu z tym, że jest jakiś punkt na środku i ten cyrkiel też ma jakieś tam oznaczenia też co pół centymetra, więc jeżeli ktoś by chciał narysować koło o promieniu 4 cm, proszę uprzejmie, da się, można. Jakieś tam kilka jeszcze innych rzeczy do rysowania, jakichś wykresów, czegoś, jakieś kątomierze, kierki i to wszystko można było sobie właśnie poprzyczepiać albo w tym kole, albo były też takie linie, które można było przyczepić, żeby jakieś linie równoległe czy prostopadłe rysować. Jakieś tam odpowiednie kąty, no to wszystko się dało zrobić. No znowu cena 2000 zł, niecałe, za rysownicę, oczywiście techniczną, fajną, no ale jednak rysownica, no ale no, to się zastanawiam, czy na przykład na poziomie jakiejś późnej podstawówki, może jakiegoś liceum, no być może komuś się coś takiego przyda, żeby rysować coś w konkretnej, nie wiem, skali, bo ktoś niewidomy akurat się tym interesuje, no, no może coś w tym jest. No tak się zastanawiam, no być może tak. No, szkoda, że to tyle kosztuje, ale no powiedzmy, no jest to przyrząd, który kupuje, no podejrzewam, niewiele osób, być może jakieś ośrodki, no ale no to też taka precyzja z dokładnością jakąś tam, to mało komu niewidomemu jest potrzebna w rysowaniu, ale no znowu otwiera się tu jakiś, nie wiem jaki, znaczy nie wiem, czy taka precyzja jest wystarczająca, ale no tak się zastanawiam, czy nie ma jakichś tam mimo wszystko dziedzin nauki, które dzięki temu może nie to, że przed nami otwierają, ale może są choć trochę łatwiejsze dla kogoś, bo coś musi rysować, albo chciałby. Na przykład, nawet dla samego siebie, ale z odpowiednimi właśnie odległościami, czymś tam, bo nie wiem, bo coś tam musi sobie obliczyć, albo pokazać komuś widzącemu, powiedzmy, tak, no i jakby to może być, nie wiem, no tak się właśnie zastanawiam. No i, no, skoro tu było tylko kilka firm, no to tak się zastanawiam, ile rzeczy, no, ominęło tutaj ludzi, którzy są na recha. Ja sobie tak w ogóle pomyślałem, że recha rechą, ale w takim razie można by przeprowadzić wywiady z tymi firmami, które na recha nie było. I chyba tak zrobię po prostu, że spróbuję się przejechać do siedzib kilku firm Tyflo i gdzieś tam jeszcze z kimś porozmawiać, bo myślę, że no w związku z tym, że Tyflo Podcast, no to jest Tyflo Podcast i fajnie by było, żeby ludzie mieli też no, styczność z jak największą ilością różnego rodzaju produktów, które mogliby sobie ewentualnie rozważyć gdzieś tam w głowie. No, także no, co do rechy, no to mam taki spory nawet niedosyt. No oczywiście jak zwykle. Jeżeli ktoś przyjeżdża na rechę sam, no to był trochę problem. To znaczy tam, gdzie były firmy w tej sali, to jeszcze nie było najgorzej, dlatego że tam to wyglądało tak, że wzdłuż ścian były te stanowiska, jedno po drugim, można sobie było obejść tę całą salę dookoła, się nawet udało. Było na przykład jeszcze stanowisko Gerdy, gdzie prezentowali zamki cyfrowe z aplikacją. Tam pan Jan Gawlik, pewnie też znany przez niejednego słuchacza, jakoś tam próbuje robić no coś tam, żeby ta aplikacja była bardziej dostępna. Podobno na iPhone'a jest lepiej niż na Androida. No ale tak czy inaczej, Gerda coś tam robi w kontekście dostępności swoich cyfrowych zamków.
2: Co no cieszy? I ta słuchawka Axtela, skoro już tak. O Janie Gawliku mowa, to też to urządzenie.
0: Tak. Tak, to też tam było. Więc no to były takie dwie firmy rzeczywiście takie zewnętrzne, przy czym no ta Gerda, no to jest coś, co rzeczywiście, no kto nie słyszał o Gerdzie, tak? Więc fajnie, że tego typu firma no, pojawiła się na recha. No Axtel oczywiście też, choć Axtel no, to są te rozwiązania bardziej profesjonalne. Zresztą chyba był podcast, tak zdaje się, o tym urządzeniu.
2: Zgadza się.
0: No, także jeżeli ktoś by chciał to o tym się więcej dowiedzieć, no, to też zapraszamy na podcast. Oczywiście no, Nie wiedziałem, znaczy nie pamiętałem w ogóle, że jest ten podcast, więc tam po prostu zrobiłem taki standardowy wywiad, się dowiedziałem trochę o tym urządzeniu. Natomiast no fajnie, że te firmy tam zawitały na Recha. Natomiast no taki trochę niedosyt, chciałoby się więcej tych firm. No i na pierwszym piętrze były właśnie różnego rodzaju fundacje, uniwersytety. Tu taka wielka szkoda, bo też nagrywałem wywiad z, i to był jedyny wywiad, z którym nie wyszedł, znaczy coś się tam nie nagrało, ze szkołą masażu w Krakowie. No i to nie wyszło. I tam mieli coś takiego, że można tam było też sobie jakiś masaż w ogóle zamówić. Tam chyba było jakieś łóżko, coś tam. Tam masowali też jakby. Także tam ponoć spora kolejka w ogóle do tego była. No tam właśnie na pierwszym piętrze była Fundacja Prowadnica, był Uniwersytet Warszawski, który też, co ciekawe, oni też na drukarkach 3D mieli modele, jakiś tam model. Czego oni mieli model? Jakiegoś malutkiego czegoś. Komara. I do takiej ogromnej skali. Ten komar to miał ze 40 cm może w sumie. Więc to dość ciekawie wyglądało. I kilka jeszcze jakichś tam modeli mieli, ale Fundacja Prowadnica tych modeli to miała dużo, dużo więcej. No niemniej no, to były takie dwie instytucje, które rzeczywiście poszły w ten druk 3D bardzo. Też w audycji, jak będę mówił na temat, znaczy będę mówił, jak będę prezentował te wywiady, to się pytałem właśnie różnych firm, tych, które się zajmują takimi tabliczkami do użyteczności publicznej, czemu oni nie korzystają z druku 3D. Pytałem prowadnicy, dlaczego oni korzystają z tego druku 3D, więc będzie takie kilka wypowiedzi na ten temat z różnych aspektów, no bo inne firmy nie korzystają z tego druku 3D i mówią, dlaczego nie korzystają. Fundacja Prowadnica mówi, dlaczego korzysta z tego druku 3D. Także no, to jest wszystko dosyć ciekawe. Także myślę, że coś tam z tych wywiadów będzie się można, mam nadzieję, przynajmniej dowiedzieć. No i chyba no tyle mam na dzisiaj do powiedzenia na temat Rechy. A teraz ostrzeżenie od Piotrka, które są też, obserwowałem troszeczkę ten temat. Ostrzeżenie dla użytkowników Goldwave'a, bo jest mały problem. Ciekawe, czy on zostanie. Mam nadzieję, że nie, ale póki co jest problem mały.
1: Jest mały problem, ale na szczęście da się go rozwiązać, więc tutaj też ostrzeżenie, zarazem porada. No, Goldwave, taki bardzo lubiany, niedrogi, prosty, jednościeżkowy edytor audio, który już od ponad 20 paru lat jest na rynku. No i jest bardzo lubiany przez osoby niewidome, bo ma dużo skrótów klawiszowych, jest fajnie dostępny. No właśnie, z tą dostępnością był problem, bo pojawiła się wersja 6.76 i dla niektórych osób, nie dla wszystkich, co ciekawe, po instalacji tej wersji aplikacja przestawała mówić. Pasek menu był kompletnie nieczytany, zarówno NVDA, jak i narrator, pewnie Joss też po prostu mówił element menu, to coś tam się popsuło dosyć poważnie, tutaj była konsternacja. Co się okazuje? Problem można obejść. Musimy po instalacji tej najnowszej wersji wejść do menu start, do sekcji Goldwave'a i tam znajdziemy opcję Goldwave Setup. To nam po prostu otworzy okno ustawień tej aplikacji i tam musimy znaleźć pole wyboru Force Screen Reader Mode, czyli Force Screen Reader Mode, pewnie jakoś tak to się będzie nazywało, czyli wymuś tryb dla czytników ekranu. Co ten tryb robi? No między innymi powoduje to, że elementy paska menu, które w najnowszej wersji Goldwave'a są reprezentowane przez ikonki, po prostu już nie ma na nich tekstu, tylko są ikonki, no to nie jest dostępne dla czytników ekranu, więc jeśli aplikacja taki czytnik wykrywa, no to przełącza to menu w taki klasyczny tryb, gdzie te elementy są po prostu czystym tekstem. No i aplikacja powinna sama ten czytnik ekranu wykryć, no ale coś w tej najnowszej wersji właśnie z tym wykrywaniem się popsuło, nie wiem dokładnie co, no bo faktycznie u niektórych osób ten problem się pojawił, a u niektórych nie. Na szczęście, jeśli my to sobie zaznaczymy, no to ten problem w przyszłości powinien się już nie pojawić. Wiem, że też użytkownicy tej aplikacji skontaktowali się ze wsparciem technicznym, więc można też mieć nadzieję, że jeśli ktoś tą wersję pominął, no to przyszłe wersje już takiego psikusa nam nie powinny zrobić. No a gdyby zrobiły w przyszłości, no to można sobie w ten sposób z tym poradzić, no i wtedy już po prostu zawsze ta aplikacja będzie w tym trybie się uruchamiać.
0: I teraz news Pawła, w zasadzie znowu komplet newsów, taki zestaw newsów, nowości od Polskiego Związku Niewidomych.
3: Tak, zgadza się, jest tego sporo zawsze co tydzień, natomiast ja dzisiaj znowu, tak jak zwykle, z trzema. No i pierwszy, dopiero co skończyliśmy międzynarodowy konkurs ILSC, a tu się szykuje kolejny jakoś tam międzynarodowo wspierany chyba, jeżeli dobrze czytam. Na pewno zaczyna się to od ogólnopolskiego konkursu, trzeciego już w Opolu, ogólnopolski konkurs piosenki osób niewidomych. I mamy informację, taką informację. Okręg Opolski PZN zaprasza utalentowane osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w trzecim ogólnopolskim przeglądzie piosenki osób niewidomych po Opole 2023. Zainteresowani mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 31 maja bieżącego roku. W przeglądzie mogą wziąć udział wokaliści oraz wokalistki, osoby niewidome i słabowidzące z całej Polski. Z przesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 15 wykonawców. Wystąpią oni w konkursie finałowym w Filharmonii Opolskiej w dniu 20 września bieżącego roku. W czasie koncertu profesjonalne jury wyłoni troje wykonawców, którzy otrzymają nagrody pieniężne. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przewidziano także trzy równorzędne wyróżnienia jury, także nagrody pieniężne. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc zaplanowano specjalną niespodziankę w uzgodnieniu z organizatorem festiwalu Lions World Festival for the Blind. I stąd mi się tutaj urodził gdzieś ten wątek międzynarodowy, więc nie, chyba wydarzenie jest po prostu polskie, ale jest wspierane przez Lions. Chociaż wiem, że były kiedyś takie koncerty, chyba nawet w Krakowie właśnie, przy wsparciu Lionsów, które były gdzieś tam bardziej międzynarodowe. Pamiętam, że coś takiego miało miejsce parę lat temu. Utwory w formacie MP3 można zgłaszać do 31 maja 2023 roku drogą mailową na adres oppon.opole@gmail.com lub na adres pocztowy Okręg Opolski PZN, ulica Kościuszki 25/1. 45063 Opole. Wykonawca może przysłać tylko jeden utwór. Czas trwania piosenki nie może być dłuższy niż 5 minut. Do nagrania należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku oraz podpisany formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie. Jest tu podany link. To jest pierwsza wiadomość. No a teraz z Opola, a z całej Polski przeniesionej na Opole, przenosimy się do Wielkopolski, bo tutaj projekt Widzimy Dotykiem i Zapachem, projekt ekologiczny. Jeżeli jesteście miłośniczkami bądź miłośnikami roślin, to tutaj jest to coś dla was, ponieważ Okręg Wielkopolski PZN realizuje projekt edukacji ekologicznej Widzimy Dotykiem i Zapachem. Osoby lubiące kwiaty i przyrodę mogą się zgłaszać do udziału w tym przedsięwzięciu. Inicjatorzy projektu zamierzają zaangażować użytkownicy, mi się już udzielili za dużo chyba, uczestników oczywiście, w działania proekologiczne, w tym prace związane z upiększaniem ogrodu, który znajduje się przy siedzibie stowarzyszenia. Wspólnie ze specjalistami osoby z dysfunkcją narządu wzroku wybiorą rośliny, które pachną, mają ciekawą fakturę liści, intensywne barwy, a może nawet wydają dźwięki. Wspólnie także zagospodarują przestrzeń w ogrodzie i zaadoptują miejsce tak, aby służyło wypoczynkowi i nauce. Dzięki grantowi teren okręgu w samym sercu Poznania zupełnie się zmieni. Wśród zieleni łatwiej będzie odpocząć po zajęciach rehabilitacyjnych, spotkać się i porozmawiać. Organizatorzy zaplanowali również warsztaty, które będą prowadzone przez ogrodników i innych specjalistów przyrody. Okręg zaprasza do udziału w projekcie. Kontakt i szczegóły w biurze. Telefon 61 847 46 16. Powtarzam jeszcze raz. 61 847 46 16. No, lub 17, bo tam są dwa numery wewnętrzne. No i trzeci projekt tutaj, który zauważyłem, to dostrzegamy, badamy w interesie kobiet. I tutaj informacja jest następująca. Już po raz piąty Gedeon Richter organizuje kampanię społeczną w kobiecym interesie. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Dostrzegamy, badamy. Polski Związek Niewidomych po raz kolejny objął patronatem tę inicjatywę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest około 5,5 miliona kobiet w wieku senioralnym, a z uwagi na starzejące się społeczeństwo do 2050 roku będą one stanowiły 22,2% ogólnej ludności kraju, niezależnie od wieku. Z tego powodu Gedeon Richter w tym roku szczególną uwagą obdarza kobiety po 59 roku życia, w tym te z niepełnosprawnościami. Stają się one niewidzialne na wielu płaszczyznach i sukcesywnie wycofują się z istotnych obszarów swojego życia, między innymi znikając z gabinetów ginekologicznych. Organizatorom zależy na pokazaniu, że potrzeba dbania o zdrowie nie powinna znikać wraz z wiekiem. Co więcej, zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wskazują między innymi na zasadność wykonania wymazu cytologicznego minimum co 3 lata, a testu na HPV raz na 5 lat. Mobilny gabinet przystosowany do potrzeb każdej kobiety. Mobilny gabinet ginekologiczny jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie można w nim bezpłatnie wykonać badanie ginekologiczne. Usługa dotyczy m.in. badania fizykalnego, cytologicznego USG, a także wykonania testu na obecność wirusa HPV. W tym roku pojazd odwiedzi 8 miast w 3 województwach: łódzkim, lubuskim i zachodniopomorskim. Poniżej harmonogram trasy gabinetu. Łódź 27 maja, Zduńska Wola 28 maja, Zielona Góra 2 czerwca, Międzyrzecz 3 czerwca, Strzelce Krajeńskie 4 czerwca, Szczecin 9 czerwca, Świnoujście 10 czerwca, Międzyzdroje 11 czerwca. O jakość i komfort każdego badania będzie dbał nie tylko lekarz specjalista, lecz także przeszkolony personel medyczny. Dodatkowo wyposażenie medyczne gabinetu będzie oferowało poza odpowiednią przestrzenią manewrową następujące udogodnienia. Podnośnik i wózek rehabilitacyjny, tłumacz online polski język migowy, dostęp do aplikacji transkrypcja na żywo, dostęp do aplikacji przekształcającej tekst na mowę, materiały kampanijne oraz dokumenty zaadaptowane do potrzeb osób słabowidzących. Na badania mogą zapisać się wszystkie kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet powyżej 59 roku życia, bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy stopień niepełnosprawności. Wymogiem jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu. Zapisy będą odbywały się dwutorowo. Pacjentki bez orzeczenia o niepełnosprawności mogą zapisać się na wizytę osobiście w dniu badania na miejscu. Pacjentki z niepełnosprawnościami oraz w wieku 59+, mogą umawiać się na badania pod numerem telefonu 45 285 2886. Raz jeszcze numer. 45 285 2886. Lub adresem mailowym zapisy @wkobiecyminteresie.pl. Konieczne podanie numeru legitymacji osoby niepełnosprawnej. No i to wszystko, jeśli chodzi o newsy Polskiego Związku Niewidomych na ten tydzień.
2: A tymczasem mamy słuchacza na łączach. Wojtek jest z nami. Witamy.
4: Słuchajcie, nie wiem, czy już słychać.
2: Słychać.
3: Tak, najbardziej.
4: Cześć. włączę oryginalny dźwięk, bo skoro tak ewangelizuję wszystkich, to może sam go włączę.
2: I od razu lepiej.
4: Tak, słuchajcie, ja nie wiem, czy właściwie a propos Rechy dzwonię, czy też tej konferencji IMC, jeśli, ja nie wiem, jak to jest, czy te linki na Zoomie do tej konferencji, one są jakoś publicznie dostępne, ale będę tłumaczył tam jutro ustnie, więc jeżeli ktoś ma dostęp do tych linków, a nie wiem, nie mam takiej informacji od organizatorów, czy to można udostępniać, to sesja druga. Będę tłumaczył z koleżanką, naszą studentką, wybitną osobą też z naszego środowiska, świetną tłumaczką, także polecam. Sesja druga będzie, będą to wykłady dotyczące orientacji przestrzennej. Także myślę, że coś ciekawego dla nas wszystkich i pożytecznego. To jest sprawa pierwsza. No ja też przysłuchuję się temu raczej zdalnie, bo za dużo mam pracy niestety, żeby tam chodzić, ale jest to ciekawe doświadczenie i mam też takie wrażenie, że nie wiem jak wy to postrzegacie, ale od strony właśnie tłumaczy, to wydaje mi się, że to się trochę profesjonalizuje organizacyjnie, idzie ku lepszemu, także to jest bardzo dobra wiadomość. Pan, z którym mamy kontakt, jest po prostu świetnym specjalistą i mogę tylko dobre rzeczy powiedzieć na jego temat. Także oby tak dalej, cieszę się, że to tak będzie. Nawet usiłuję go zarazić właśnie ideologią Original Sound. Zobaczymy, czy jutro się to uda, więc to też kolejny powód, żeby odwiedzić, jeśli ktoś może naszą sesję.
2: No my akurat w Tyflo Radio transmitowaliśmy piątą sesję, ale całkiem możliwe, że się na drugą przerzucimy jutro. I to też muszę przyznać, że jak tak podsłuchiwałem to, co tam się działo, żeby mniej więcej monitorować, kiedy tam są jakie przerwy, kiedy coś się dzieje, no to rzeczywiście te tłumaczenia były naprawdę całkiem zwarte, całkiem płynnie to wszystko szło.
4: Znaczy, ja tutaj nie oceniam koleżanek i kolegów, którzy to robią, bo...
2: Ale i pod względem jakości dźwięku też. No, Original Sound nie było, ale nie było jakichś czy przesterów, czy innych rzeczy tego typu.
4: No, u nas na pewno będzie, także wydaje mi się, że też jest to dobrze, tak dość organizacyjnie zrobione, tam wszystko jest powpinane jak trzeba, no tylko trzeba jeszcze ten jeden przycisk kliknąć i myślę, że będzie jeszcze lepiej, także zobaczymy, czy to się uda. Miejmy nadzieję, że tak. To jest sprawa dotycząca Rechy, ale jestem strasznie dumny, zadowolony, że będę mógł pracować właśnie z młodszą koleżanką, też osobą z naszego środowiska, która jest naprawdę świetną, obiecującą tłumaczką. Także fajnie, myślę, że to jest dobra też okazja i no, jestem absolutnie przekonany, że sobie świetnie dziewczyna poradzi. Także bardzo fajne ten. Natomiast z taką prośbą, może o poradę dzwonię do was, a mianowicie, czy macie jakiś model karty dźwiękowej, ale może nie takiego szerokiego, dużego interfejsu audio gdzieś do szafy rakowej, tylko właśnie czegoś takiego bardziej przenośnego, co można by było sobie wpiąć w USB, najlepiej C, ale jeśli nie, to A, i nagrywać po line-inie, najlepiej ze dwa kanały nawet po line-inie. Do czego mi to jest potrzebne? Otóż w pracy tłumacza chciałbym mieć taką możliwość, żeby nagrywać to, co tłumaczę na komputer, oczywiście ze zgodą tych tam osób, które tłumaczę, albo wręcz nawet jeśli nie nagrywać, tylko puszczać to na rozpoznawanie mowy. Bo to jest teraz taki nowoczesny trend, że tekst, który tłumaczymy, też się daje na rozpoznawanie mowy i wtedy jakby tłumacz ma do dyspozycji nie tylko wersję tę ustną, lecz także tę wersję pisaną. I dlatego poszukuję takiego rozwiązania. Czy macie coś może do polecenia?
0: To kart z wejściem liniowym jest bardzo dużo. I to naprawdę w tanich kosztach, zwłaszcza, że chcesz tego używać głównie do jakichś właśnie rzeczy w rodzaju rozpoznawania mowy.
2: Jak rozumiem, tu potrzebne by były tak naprawdę dwie karty, bo tu chcesz dwa sygnały pobierać, tak? niezależnie od siebie. Czy...
4: Jeszcze tego nie wiem, jaka będzie potrzeba. Myślę, że nawet jeden mi starczy na ten czas, bo widzę, że są jakieś dla graczy, no wiesz, ale nie
2: to
4: wiem, czy to
2: tanie karty dźwiękowe, tania karta dźwiękowa to może być nawet i za 3 zł, tak naprawdę.
0: Dokładnie. Tak, no bo wepniesz do tego mikrofon jakikolwiek i to rozpoznawanie mowy ci tam zadziała z reguły. Natomiast, jeżeli chcesz mieć coś wygodne, to są mikrofony za tam, nie wiem, 200-300 zł, bezprzewodowe, malutkie, krawatowe. Wpinasz sobie mikrofon, wpinasz sobie w USB-C taki, powiedzmy, dongielek i tym i to po prostu nagrywa. Więc możesz po prostu
2: tylko
0: mikrofoni.
2: Tylko jedna rzecz, czy to ma być mikrofon, czy to mają być, czy ty tę kartę chcesz jakby dopiąć do jakiegoś innego, większego systemu? Tak.
4: Ja chcę do pulpitu tłumacza dopiąć, dlatego mówię, że to musi być.
0: No to jak tak, to cokolwiek. Cokolwiek, co ma wejście liniowe, w każdym sklepie, nie wiem, muzycznym, bo tam... bo te karty za 3 zł, nie wiem, czy będą miały wejście liniowe, tam nieraz jest opisane jako wejście mikrofonowe, to trzeba ściszać.
2: Tak, to tam czasem się pojawiają problemy z przesterem.
0: Taka karta chyba najtańsza w sklepie muzycznym to jest tam 150 pewnie zł, czy coś koło tego, tak myślę, jakiś Behringer. I to na pewno starczy, bo zarejestrowanie sygnału stereofonicznego liniowego, który nie musi być jakiejś super jakości, to jest w tym momencie zadanie śmiesznie proste. Nie robi... Kart za 5 zł tego typu nie ma tylko dlatego, że prawie nikt tego nie chce. No jest jedyny powód, dla którego tego nie ma.
4: No tak. No dobra, czyli szukać po prostu kart z wejściem liniowym, właściwie byle jaką znajdę, to
0: tak, to powinno, to powinno się udać. No myślę, że
4: no
0: tak.
4: Dobrze, super. To bardzo wam dziękuję. To chyba ode mnie wszystko. Tak myślę sobie, czy coś jeszcze mam na dzisiaj. Ach, panie. Także dziękuję wam bardzo i wiem, że nas słuchają studenci, wiem, że się zbliża sesja, także...
0: Jest na przykład taka karta firma Unitec. Jest Y248, to jest karta na USB-C. Ma wejście, no niby mikrofonowe, ale tam jest sygnał dość słaby, więc to myślę, że liniowy sygnał tam by wszedł. Tam jest mały jack stereo, więc i to kosztuje chyba z 50 zł, czy jakoś tak. I to jest po prostu karta, która ma, to jest wielkości takiego dużego pendrive'a metalowego, od niego odchodzi ze 20 cm kabla dość grubego, jest na końcu USB-C, no i tyle.
4: No i to chyba starczy. W przyszłym tygodniu coś będę tłumaczył, to już pewnie nie zdążę tego zamówić, ale to jest bardzo ciekawe, są w ogóle te możliwości takiego nowoczesnego tłumaczenia, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. I na koniec jeszcze chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie to, że kiedyś obiecałem, czy też powiedziałem, że zobaczycie, że kiedyś będą pisali o Tyflo podcaście w czasopismach czy publikacjach naukowych. Otóż chcę powiedzieć, że właśnie skończyłem pisać taki artykuł. Będzie taka publikacja naukowa jeszcze prawdopodobnie w tym roku wydana, gdzie opisuję moje doświadczenia właśnie z nauczaniem tłumaczenia w czasie pandemii i bardzo często się powołuję na współpracę z wami przy tym wszystkim, co się wydarzyło.
2: No to fantastycznie.
4: Co ciekawe, właśnie ja sobie bardzo miło wspominam współpracę z platformą Big Blue Button i ona się dalej rozwija i jest dalej taka dostępnościowo w awangardzie i ma też jakiś moduł do tłumaczeń ustnych. To nie testowałem tego, ale wiem, że coś takiego jest. Natomiast ja wtedy, w 2020 roku, to sporo tam robiłem i takich konferencji właśnie z gośćmi z zagranicy, no bo jak był lockdown, no to w sumie czy dwie ulice, czy 2000 kilometrów dalej, to nie miało żadnego znaczenia. Zachowałem sobie te nagrania, ale niestety ich nie ściągnąłem i okazało się, że uniwersytet skasował tę platformę wraz z nagraniami z powodu RODO. Także niestety mi się nagrania nie wrócą, ale czego się nauczyliśmy przez ten czas, to nasze, myślę. Także tym optymistycznym akcentem się żegnam z wami i życzę miłego prowadzenia audycji.
2: Dzięki. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
0: Dzięki. To w takim razie wracamy do newsów. i coś mi tu uciekło, ale już chyba jestem. Dzień otwarty w Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących Naddniestrzej, czyli Kraków.
2: Tak jest. To ja akurat mam tu tę informację, która do mnie, że tak powiem, prosto ze źródła doszła. I to ogłoszenie jest następującej treści. Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół i Placówek pod nazwą Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością narządu wzroku wraz z rodzicami na dzień otwarty. To będzie miało miejsce to wydarzenie 3 czerwca w godzinach od 9 do 13. W tym dniu zaprezentujemy Państwu nasze szkoły i zawody, w których kształcimy, różne rodzaje zajęć rewalidacyjnych, internat oraz ofertę szkoły muzycznej. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami oraz rozmów w sprawie rekrutacji. I tu obowiązują zapisy, a zapisy można realizować pod numerem telefonu 12 267 44 20. Powtórzę jeszcze raz, 12 267 44 20. I tu jeszcze jest opis instytucji. Jesteśmy największą placówką w województwie małopolskim kształcącą osoby niewidome i słabowidzące. Mieścimy się blisko centrum miasta przy ulicy Tynieckiej 6 w Krakowie. Obejmujemy edukacją i rewalidacją dzieci oraz młodzież od urodzenia do 24 roku życia. Jeśli znają Państwo osoby, które mogą być zainteresowane edukacją w naszym centrum, prosimy o przekazanie im tej informacji. Więcej o naszej działalności znajdziecie Państwo na profilu facebookowym. Ten profil nazywa się Tyniecka Nasze Sprawy. I na sam koniec do zobaczenia, a zatem do zobaczenia, jeżeli ktoś z Małopolski albo okolic jest zainteresowany właśnie tym, co dzieje się w ośrodku na Tynieckiej, no to myślę, że warto skorzystać.
0: A teraz nowości od, nie wiem, pewnie RIN to się chyba tak czyta, o tym chyba nawet mówiliśmy już kilkukrotnie. Czyli
3: tak,
0: ta multiplatform.
3: Incident Manager, tak.
0: No właśnie, czyli ten wieloplatformowy dostęp zdalny dla niewidomych i tak dalej, i to ma nowe abonamenty.
3: Tak, ma nową opcję abonamentową, bo jak wiemy, tych abonamentów tam jest trochę, one do tanich nie należą, bynajmniej, ale opcje były tam różne, włącznie z tym, że jakieś na godziny wykupywanie tego na 24 godziny, coś tam. No ale teraz jest nowy pakiet, który się nazywa Personal Community Support, czyli do użytku ewidentnie osobistego, do pomagania osobom w naszej jakby bezpośredniej społeczności, czyli gdzieś rodzina, znajomi, sąsiedzi i tak dalej. I właśnie takim osobom jest to dedykowane. Pakiet zawiera oprócz tego pół godziny, które każdy ma do użytku darmowego dziennie, 3 godziny dziennie. Czyli w sumie mamy 3,5 godziny dziennie dostępu. Nie mamy w tym pakiecie dostępu do nienadzorowanego do maszyn, czyli nie możemy tego używać do gdzieś tam logowania się nagle do komputera, którego używamy w domu do czegoś tam z poziomu komputera drugiego gdzieś w trasie czy gdzie indziej. To zawsze musi być zainicjowane przez człowieka z jednej i z drugiej strony. I też te godziny nie przechodzą na następny dzień, czyli jeżeli tych 3 godzin dziennie nie wykorzystamy, no to po prostu nam przepadają. I tego typu pakiet kosztuje $150. Była promocja w dniu właśnie świadomości o dostępności, czyli w zeszły czwartek, że można było kupić ten pakiet za $100 i jeżeli nie anulowaliśmy subskrypcji, no to już te $100 nam zostawało potem z roku na rok. No ale tutaj mamy właśnie $150 ostatecznie. No, czy to jest cena warta tego produktu, zważywszy na to, że Windows nie będzie nam wyrzucał żadnych dziwnych komunikatów, tylko program się po prostu otworzy, na przykład, co nie jest bez znaczenia, jeżeli osobie mało technicznej udzielamy wsparcia, albo że po prostu się uruchomi NVDA na komputerze osoby widzącej i będziemy mieli od razu dostęp. No nie wiem, myślę, że warto to po prostu sobie samemu rozważyć. Aktualnie po przeliczniku z dzisiejszym $150 to no, blisko 630 zł.
1: Nie wiem, czy to się nie opłaca bardziej sobie na przykład, nie wiem, bo tam też można godzinę doładowywać sobie, nie wiem, tam chyba godzina kosztowała $25, jakoś tak sobie doładować, sobie to leży na koncie, jeśli faktycznie tak sporadycznie pomagamy, to
3: tak,
1: nie wiem, czy to się nie opłaca bardziej.
3: Prawdopodobnie tak. Zależy od częstotliwości używania, bo po tej cenie byśmy pewnie kupili 6 godzin. No, to mamy 6, to jest za cenę 6 godzin takich. Teraz mamy 3 godziny bez limitu. To wszystko zależy od tego, znaczy codziennie. Zależy od tego prawdopodobnie, jak często komuś tam pomagamy. No, ale taki pakiet jest, powstał, więc no, jeżeli ktoś ma ochotę, to można z tego skorzystać.
0: I kolejny news. Nowości dostępnościowe od Google tym razem.
1: Tak, no bo Apple swoje nowości ogłosiło 2 dni przed dniem oświadomości o dostępności. Google miało Google I.O., które było dzień przed i tak się trochę odwołam do tego, co chyba ty, Pawle, powiedziałeś, że tak zastanawialiśmy się, bo ta konferencja była tyle o AI, a na przykład nic nie było wspomniane kompletnie o na przykład aplikacji Lookout, tak? Która mogłaby dostać funkcje podobne do Be My Eyes. No zgadnijcie, co Google ogłosiło właśnie w ten dzień dostępności. No właśnie coś takiego, między innymi właśnie aplik... No, coś...
3: No nie, dokładnie, to potwierdziłem tylko. Tryb Q&A chyba nazywa.
1: Tak, dokładnie, to jest właśnie tryb Q&A. To jest, mamy nawet taki bardzo szczegółowo opisany zrzut ekranu, jak to ma wyglądać, bo mamy przedstawione zdjęcie pieska, który sobie gdzieś biegnie po plaży z jakąś piłeczką w pysku. No i jakaś osoba jest po prostu opisane. Na zdjęciu widzę pieska, który biegnie po piasku. W tle widzę, że trzyma w pysku piłkę. W tle widać wodę i jakieś góry i niebo. No i jest pod spodem interfejs, gdzie można zadawać pytania zarówno poprzez pisanie, jak i dyktowanie. Tutaj osoba zapytała się, czy ten pies wygląda tak, jakby się bawił dobrze. No i sztuczna inteligencja odpowiada, że tak, jak najbardziej tak wygląda. Tutaj to jest oparte na jakimś właśnie systemie, który został stworzony przez ten zespół Google DeepMind. No i bardzo podobnie jak w BeMyEyes pewnie będzie można więcej pytań zadawać. Będzie można oczywiście robić zdjęcie telefonem lub udostępniać z innych aplikacji, więc tutaj podobnie jak w BeMyEyes będziemy mogli sobie te zdjęcia też z innych miejsc importować. Fajnie, że takie rzeczy powstają. No to właśnie zastanawialiśmy się, czemu Google Lookout czegoś takiego nie dostał. No okazuje się, że dostanie. Na razie to jest testowane na małej grupie osób. Konkretnie to ta grupa została gdzieś skompletowana przez brytyjski RNIB. Możemy mieć nadzieję, że za jakiś czas to się gdzieś w innych miejscach zacznie pojawiać. No ciekawe jak z Polską, bo tutaj z tymi różnymi planami Google i AI, no to jakoś jest różnie, no ale na pewno jeśli to się pokaże, to myślę, że ta funkcja będzie całkiem przydatna. Zobaczymy, jak to sobie będzie dobrze radzić w porównaniu z Be My Eyesem, który oczywiście, jak już wspominaliśmy, też podobną funkcję, tylko tutaj opartą o modele OpenAI, o czata GPT dostanie. Tutaj jest ten model googlowski, ale to nie wszystko, co zostało ogłoszone z okazji Dnia Dostępności. Między innymi na mapach Google od 2020 roku już można było zaznaczać na tych mapach miejsca, które są dostępne. Tutaj głównie chodzi o to, czy są przyjazne wózkom inwalidzkim. Ale żeby zobaczyć takie miejsca na mapach, trzeba było sobie włączyć odpowiednie ustawienie. Od teraz to będzie tak wyglądało, że wszyscy będą te oznaczenia widzieć, więc będzie można łatwiej sobie w mapach Google, zarówno w aplikacji, jak i na stronie znaleźć miejsca przyjazne wózkom inwalidzkim, więc jeśli, nie wiem, jedziemy na wakacje, szukamy sobie jakiegoś fajnego hotelu, jakiejś fajnej restauracji, to może tak zastanawiamy się, gdzie pójść, no to myślę, że to się nam może bardzo przydać i też można zgłaszać takie miejsca. Więc jeśli gdzieś jesteśmy, no i zauważyliśmy, że jakieś miejsce jest albo nie jest przyjazne, to można to zgłosić taką sugestię w aplikacji Map, no i później to gdzieś będzie dodawane do tych danych. Tutaj też pojawiły się zmiany w tej funkcji live caption, która rozpoznaje tekst z otoczenia naszego mowę i wyświetla w tekście. No tutaj niestety cały czas języka polskiego nie ma. Tutaj pojawiły się nowe języki, tutaj głównie chodzi o niemiecki na nowych urządzeniach, ale na przykład coś, co nam się mogą przydać, będzie w Wear OS 4, nie wiem co to dokładnie oznacza, ale Google napisało, że w Wear OS 4, który niebawem ma się ukazać, pojawi się nowe doświadczenie text-to-speech, które ma być szybsze i bardziej stabilne. Nie wiem jak to z tymi zegarkami Wear OS było, czy tam faktycznie ta mowa była jakaś powolna, czy jakieś
3: tak,
1: były...
3: Tak, dość mało responsywny był ten talkback na tych Wear OS-ach. Tak.
1: No to tutaj jest powiedziane, że w Wear OS 4 to ma przyspieszyć. No to fajnie, miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie, no bo jednak no, użytkownicy telefonów z Androidami, jeśli chcą kupić jakiś inteligentny zegarek, no to tak naprawdę to oprócz właśnie zegarków z Wear OS nie mają innych opcji. A jeszcze doszło kilka nowości do przeglądarki Chrome. Po pierwsze, to już jest dostępne w wersji komputerowej, ale jeszcze nie w wersji mobilnej, ale to się pojawi. Przeglądarka będzie w stanie poprawiać nam błędy w wpisywanym adresie, więc tutaj pewnie też jakieś, nie wiem, sugestie, sztuczna inteligencja będzie wystosowana, więc gdybyśmy chcieli wejść, nie wiem, w tyflopodcast.net, ale wpiszemy niechcący ner, czy jakąś literę obok, może jakąś inną, no to przeglądarka Chrome powinna być w stanie nam to automatycznie poprawić. Tutaj też jest... No tutaj powiem, że to pomaga osobom, które mogą mieć dyslekcję, uczą się nowych języków, no ale po prostu też tym, którzy czasami robią jakieś literówki w adresach, no to myślę, że każdemu z nas chociaż raz coś takiego się zdarzyło. A też co ciekawe, jest tutaj informacja, że w Chromie na Androidzie użytkownicy TalkBacka dostali nowy interfejs z zarządzaniami zakładkami, który to jest siatka i tutaj możemy też sobie grupować te zakładki, tak jak w iOSie też Safari ma takie funkcje, można je jakoś grupować. Ponoć wcześniej to było tak, że mimo to, że osoby widzące miały ten interfejs taki bardziej zaawansowany, no to jeśli używaliśmy Chroma z włączonym talkbackiem, no to ta lista kart była upraszczana, po prostu to była taka zwykła lista i nie miała tych wszystkich funkcji, no a teraz już te dwa interfejsy się połączyły, po prostu mamy dostęp do tego, co pozostali. No i fajnie, że tutaj Google też ogłosiło kilka nowości z dostępnością. Zwłaszcza tutaj no, jestem bardzo najbardziej chyba ciekawy tego, co, jak się będzie ta aplikacja Lookout spisywała z tymi nowymi funkcjami. No, zobaczymy, jak jeśli będziemy już więcej coś o tym wiedzieć, może w jakichś podcastach się to pojawi, a może ktoś z nas będzie miał okazję przetestować, to na pewno damy wam znać.
3: Ja też dodam jeszcze, że podobno wyszła aktualizacja tej aplikacji, o której my tu jakiś czas temu mówiliśmy, Paulina ją prezentowała, czyli tryb czytania. To jest ta aplikacja, która bierze sobie zawartość strony, na przykład tam artykuł jakiś, to co normalnie pokazuje się chyba właśnie w, no, w trybie readera, tak, na Safari byśmy powiedzieli, albo w uproszczony widok strony i tak dalej. I pozwala z jednej strony na jakąś manipulację tym w kwestii czcionki, koloru, znaczy rozmiaru i tam kontrastu i tak dalej. Z drugiej strony pozwala na czytanie tego tymi głosami googlowskimi. No i demonstrując tą opcję wtedy ubolewaliśmy nad tym, że to byłoby w sumie fajne, gdyby można było albo zablokować ekran, albo wrzucić to gdzieś w tło i niech to sobie czyta, bo wtedy takiej funkcji nie było. No i cóż się dzieje? Aktualizacja wprowadza dokładnie to, czyli odtwarzanie przy zablokowanym ekranie i w tle. No więc teraz ten tryb czytania chyba staje się dużo, dużo bardziej użyteczny. Tak mi się wydaje.
0: Zapewne. To zostajemy przy Androidzie. I komentary. Komentary, no, dyktowanie w tym komentarzu ma kilka problemów. No i okazuje się, że przynajmniej część z nich można rozwiązać.
3: Tak, bo o tym nam mówił też nasz słuchacz Roberto. Pojawił się błąd, że przy aktywnym Gboardzie nie da się podyktować tekstu, kiedy jest włączone Jeszło. No i okazuje się, że tutaj no właśnie czeska społeczność użytkowników ruszyła do rozwiązywania problemu. Oczywiście z jednej strony autora oczywiście powiadomiono o tym problemie i wyszła już wersja poprawkowa, która próbuje ten problem zaadresować, natomiast u części to działa, u części to nadal nie działa. No i czeska społeczność podaje następujące rozwiązanie, że aby sprawić, żeby to działało, należy wejść do

0: jakaś permanentna poprawka. No bo wiadomo, najlepsze jest rozwiązanie problemu, a nie jego obchodzenie. No ale póki co, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
1: I na tym kończymy rubrykę Tyflowieści. Przechodzimy do technikaliów. No i pierwsza wiadomość, no niezbyt wesoła, choć można się było tego spodziewać. Netflix kończy ze współdzieleniem kont.
2: Tak, już się czarne chmury nad tym zbierały od X czasu tak naprawdę, bo w wielu krajach tak naprawdę, wszędzie praktycznie taki proceder się odbywał, że po prostu znajomi sobie udostępniali hasła, bo do tego czasu Netflix generalnie pozwalał na takie rzeczy. Mogliśmy sobie bodajże 5 profili możemy mieć na koncie, no a z jakich urządzeń logujemy się na te profile, no to już Netflix jakoś nie interesowało, więc można było spokojnie komuś dać hasło i ta osoba mogła sobie niezależnie gdzie jest oglądać filmy i tak można było sobie taniej gdzieś na serwisach aukcyjnych na przykład takie konta kupić między innymi. No ale od jakiegoś czasu Netflix testował różne sposoby na to. Jakiś czas temu na przykład zaczęło się od tego, że dodali funkcję łatwego przenoszenia profilu, więc jeśli, no tutaj był taki przykład podany, że załóżmy, że mieszkamy z rodzicami, mamy konto na Netflixie wspólne, no ale my się wyprowadzamy z domu, może zakładamy rodzinę, druga osoba ma osobne konto i chcemy nasz profil z naszymi rekomendacjami przenieść sobie, no to mogliśmy to zrobić, no ale oczywiście drugie dno było takie właśnie, że w przyszłości jak ktoś tak sobie korzysta z konta innej osoby, no ale ten dostęp z jakiegoś powodu straci, no właśnie po to, żeby sama ta osoba powinna sobie opłacić ten abonament, no to i tak może swój profil po prostu przenieść sobie. No i w różnych krajach były już testy prowadzone blokowania takiego wykorzystywania, nawet w Polsce już osoby zaczęły dostawać ostrzeżenia. Były testy gdzieś w Hiszpanii bodajże i chyba w Stanach Zjednoczonych wcześniej robione, ale wczoraj już taki szerszy test, właściwie wdrożenie tego się zaczęło już w ponad 100 krajach. A o co chodzi? No, Netflix już zaczął blokować dostęp do osób, które nie mieszkają w naszym domu. Jak oni to śledzą? No tutaj jest podane kilka rzeczy, to są jakieś identyfikatory urządzeń, adresy IP, jakieś algorytmy, które mają po prostu wykryć, że ktoś korzysta z naszego konta spoza naszego gospodarstwa domowego. Gdyby taka osoba właśnie logowała się na to konto i zostanie zablokowana, no to mamy dwie opcje. Pierwsza, no to już o niej wspominałem, taka osoba może po prostu sobie ten profil przenieść, wykupić własny abonament, no i dalej z usługi korzystać. Druga opcja to jest uiszczenie dodatkowej opłaty za takie dodatkowe osoby na naszym koncie. Ile to wynosi? W Polsce to jest około 10 zł, to jest 9,99. Co ciekawe, w Stanach to jest trochę drożej, bo w Stanach ludzie płacą około 8 dolarów, więc no tutaj wychodzi troszkę taniej, no ale czy to się będzie ludziom opłacało, właśnie takim, którzy właśnie, nie wiem, kontami handlują, no to nie wiem, chodzi o to, żeby to w jakiś sposób powstrzymać. Co ciekawe, Netflix mówi, że pewnie na krótką metę to spowoduje, że faktycznie spadnie im liczba abonentów, ale ostatecznie mają nadzieję, że właśnie, że to im pomoże jeszcze lepiej inwestować w różne treści, że więcej osób ostatecznie zasubskrybuje się do tej strony. No więc jeśli korzystacie z takiego konta, albo znacie kogoś, kto tak robi, no to może musicie się przygotować, że taka blokada może was czekać.
1: Teraz dwie takie małe nowości ode mnie. No w zasadzie trudno powiedzieć, czy one są tyflo, czy one nie są tyflo. No bo tak, aplikacja Time for Bus jest aplikacją niededykowaną dla nas. Oczywiście z trybem dostępności, w której producent myśli o dostępności. No w każdym razie Kraków i Łask w Time for Bus już są, z tym, że w Krakowie warto tutaj zaznaczyć, że w związku z tym, że miasto Kraków udostępnia lokalizację pojazdów nie co 5 sekund, jak to robi na przykład Warszawa, tylko co minutę, no to te informacje na temat tego, czy tam autobus, czy tramwaj był na przystanku, czy nie, no to powiedzmy są takie mniej więcej aktualne. Znaczy to jest takie tylko no tak orientacyjnie, że on jest mniej więcej gdzieś między tym a

0: tym przystankiem. No bo jeżeli to jest minutowe te interwały, no to jest dość dużo. Jak w Warszawie jest 5 sekund, no to jest w zasadzie no niemalże natychmiastowa informacja. Więc tu jest taki problem. Kolejne miasta gdzieś tam w drodze, także gdzieś tam ponoć Wrocław się szykuje, także no zobaczymy. A druga nowość ode mnie to jest recenzja Zooma M2 u Jonathana Mosena na podcaście. Bardzo sobie chętnie tej recenzji posłuchałem, bo to jest bardzo ciekawe urządzenie. Znaczy w ogóle Zoom, ta firma rejestratorów, od jakiegoś czasu robi takie urządzenia, które nagrywają w tak zwanym 32-bitowym formacie. O co chodzi w 32-bitowym formacie? To jest format cyfrowy, który no, praktycznie rzecz biorąc nie pozwala przesterować sygnału. Znaczy, w tych takich klasycznych formatach typu WAV, znaczy PCM 16, 24 bity było tak, że no jakby no, dźwięk był właśnie próbkowany z jakąś tam częstotliwością, czyli jakby zapisywany taki chwilowy poziom głośności. No i tam był jakiś pewien maksymalny poziom głośności, którego no, nie dało się przekroczyć, po prostu były same jedynki, no więcej się nie dało. Bo to trochę by było tak, jakby zrobić, nie wiem, mamy sobie jakieś urządzenie, które ma 8 cyfr i piszemy tam same dziewiątki, no to już większej cyfry to urządzenie nie pokaże. No nie ma siły na to. Więc tu jest coś podobnego, że mamy same jedynki, natomiast format 32-bitowy, znaczy inaczej, formaty typu floats, czyli formaty zmiennoprzecinkowe, to jest taka dość zawiła, to jest zawiła pisownia pewnych liczb, która mniej więcej mówi tyle, że ta liczba ma ileś cyfr i pierwsze ileś z tych cyfr to są następujące, a potem jest jeszcze ileś tam innych cyfr. Więc ona jest w pewnym sensie mniej dokładna. Jeżeli mam na przykład 8 kwadrylionów, to mało kogo interesuje, że to jest 8 kwadrylionów 4, czy tylko 8 kwadrylionów. To jest i tak potwornie wielka liczba i w sumie to w większości wystarczy. Więc w dźwięku jest podobnie. Można sobie zapisać właśnie coś tego rodzaju. No i tak do brzegu i z polskiego na nasze. Czy to jest fajne? Tak. To jest fajne, dlatego że to pozwala na zapisanie no, dużo większej wartości niż to tak zwane cyfrowe zero. O ile większej, czytałem specyfikacji, o 1500 prawie decybeli. Próbowałem sobie tę wartość przenieść na jakieś napięcia, na jakieś dźwięki. To po pierwsze, takich dźwięków nie da się w ogóle wygenerować. Najgłośniejszy dźwięk, jaki da się wygenerować w ziemskiej atmosferze, to 194 dB. Więcej się nie da fizycznie. Co nie znaczy, że nie da się uzyskać większych wartości energii dźwięku. Ten słynny wybuch Krakatau, o którym mówią, że to ma ponad 300 dB, to jest energia fali uderzeniowej, ale jakby głośność dźwięku i tak musiała wynosić 194 dB maksimum, czy tam 196, już nie pamiętam. Większe natężenie dźwięku da się generować w wodzie, tam chyba 273 decybele, czy coś koło tego, to jest maksimum. No niemniej do tych wartości, które są możliwe w tych rejestratorach, to jeszcze daleko, no ale mówię dobrze. To jest no, taki dźwięk, który jest słyszany z taką głośnością, natomiast to wszystko zgenerowane przecież na prąd w tych rejestratorach. Więc próbowałem sobie obliczyć, jakie to by było napięcie. No więc jak zaczęto liczyć w jakimś kalkulatorze i zacząłem wchodzić w jakieś dziesiątki tysięcy voltów, a jeszcze daleko przede mną było, bo ten kalkulator się potem wysypywał, to stwierdziłem, że dużo szybciej ten rejestrator się spali, niż się wyczerpie w ogóle możliwość zapisu dźwięku. W tego typu formacie. Więc to są absolutnie kosmiczne wartości, które on mógłby teoretycznie zapisać ten format. I ciężko mi sobie wyobrazić sytuacje, w których w ogóle ten format będzie jakkolwiek, nawet w większości, wykorzystany. Ile to zajmuje miejsca, no tak na karcie jakiejś pamięci? 2 razy tyle, ile płyta CD. Jeżeli godzina zapisu 16-bitowego pliku, czyli tak, no jakoś CD 44-116 bitów, no mniej więcej 600 mega, no to 44100 32 bit float to będzie 1,2 giga. Niby dużo, godzina 1 giga, ale z drugiej strony, no po pierwsze, w tym momencie, aż sprawdziłem niedawno, w jakimś popularnym sklepie internetowym ze sprzętem, no, komputerowym, smartfony i tak dalej, karta pamięci takiej szanującej się firmy 256 giga w tej chwili jest 100 zł. No nie jest to może najszybsza karta, ale z drugiej strony, no 256 giga to jest ponad 200 godzin nagrań. 200 godzin to jest ponad tydzień nagrań z rzędu. Więc nawet jeżeli to sobie potem przerzucimy na komputer, znormalizujemy sobie to w jakimś programie, jakimś DAW-u, bo 32-bitowe formaty są no, odtwarzane bez żadnego problemu przez programy typu Reaper, podejrzewam, że Goldwave zresztą też, i można właśnie na nich już na przykład ściszyć taki plik, nałożyć jakiś ewentualnie kompresor, limiter, czy co tam komu się będzie chciało, no zrobić to tak, żeby w takim normalnym, w cudzysłowie, formacie, jak nie, MP3, FLAC, czy coś takiego, co nie obsługuje tego floata, żeby to się odtwarzało poprawnie, no to potem można to zapisać właśnie do jakiegoś FLACa, czy do czego tam kto chce, jeżeli ten gigabajt na godzinę to jest za dużo, no i w ten sposób można sobie robić nagrania, które są naprawdę, no nie trzeba się martwić o przesterowanie. No i teraz Zoom. Wracając już do meritum. Zoom ostatnio robi takie rejestratory, które właśnie nagrywają w tym formacie. Część to są takie rejestratory z takiej linii takich profesjonalnych urządzeń, ta seria F. F1, F2, F3, F4, F6, F8 i chyba F10. To ma odpowiednio właśnie 1, 2, 3 kanały, to nie, F3 to chyba też ma 2 kanały, ale są 4 kanałowe, 6, 8 i największe urządzenie ma 10 kanałów, tak? Czyli 10 jakby, no 10 mikrofonów można do niego podłączyć, albo 5 jakichś tam źródeł dźwięku stereofonicznego. I M seria to są z kolei, można powiedzieć, mikrofonów z doczepionym rejestratorem, to znaczy to są takie urządzenia, które mają ze 20 cm długości, ponoć wyglądają trochę jak mikrofony, ale na tych mikrofonach można nagrywać, do tych mikrofonów można podłączyć słuchawki i to mają, i to jakby jest mikrofon, który no, nagrywa właśnie w tym formacie float. I w związku z tym, że ten format nie ma czegoś takiego jak przesterowanie, to tam nie ma, w ogóle nie ma regulacji poziomu nagrywania. Dlatego, że no, firma twierdzi, pewnie słusznie, że no, nie trzeba. Po prostu ten mikrofon ma jakiś poziom szumów własnych, który się ustawia tak, żeby on był no, nad poziomem szumów wynikających z formatu. Natomiast w górę, dopóki się nie spali urządzenie, albo póki mikrofon się nie zniszczy fizycznie, to nagra wszystko. Także no nie ma tam czegoś takiego jak regulacja poziomu nagrywania, bo wszystko, co potem trzeba będzie zrobić, jakieś regulacje głośności, to można zrobić na komputerze, nie znormalizować, powiedzmy, plik. Więc bardzo ciekawe dla nas, bo tutaj też o tym właśnie Jonathan Mosen wspomina, że no, częstym problemem, jeżeli chodzi o nagrywanie, jest to, że nie ma za bardzo jak sprawdzić tego, czy nam się odpowiednio głośno, czy tam cicho nagrywa, jak jesteśmy na jakimś, nie wiem, wydarzeniu typu koncert, tak? Jesteśmy na koncercie i w sumie nie możemy sprawdzić, czy nam się coś nie przesterowuje. To tu nie ma takiej opcji. Jeżeli mikrofon cię nie jest w stanie no, zarejestrować takie dźwięki, jak fizycznie, to format to przyjmie. I już. Czy ma to wady, to urządzenie? No, nie ma urządzenia bez wad. No, jest to duże, to ma ze 20 cm. Po drugie, wczesne wersje tego urządzenia, ja to też widziałem na YouTubie, miały problem z rejestrowaniem różnych przydźwięków generowanych no, elektroniczny na falach radiowych, powiedzmy, znaczy tego, co generuje, nie wiem, kuchenka mikrofalowa, routery, jakieś komputery.
1: Smartfony podejrzewam, że też.
0: Smartfony podejrzewam, że też. Tam był jakiś błąd konstrukcyjny, który powodował, że te dźwięki no, wchodziły do nagrania. Tam pewnie to jakoś magnetycznie, czy tam jakoś nie było odizolowane. No i Zoom twierdzi, że nowe sztuki zostały po pierwsze tego pozbawione, po drugie tym dotychczasowym klientom została zaoferowana możliwość wymiany tych urządzeń. Jednak do tej pory nie ukazał się jakiś film na YouTube, w którym by autor stwierdzał, dobrze, poprawiło się, jest lepiej. No więc Jonathan z taką trochę duszą na ramieniu kupił to urządzenie, no i mówi, testujemy. Przetestował, no i u niego nic takiego się nie wydarzyło. Czyli chyba rzeczywiście to poprawili. Więc no, urządzenie stwierdził, że jest rzeczywiście fajne. Zrobił w podcaście całą obsługę, to znaczy rozkład menu tego urządzenia, no, tam ponagrywał trochę różnych próbek i tak dalej, i tak dalej. No to jest taki 50-minutowy podcast, który sobie zresztą z ciekawości przerzuciłem przez Whispera, tam spolszczyłem, bo ja się tam nie będę ukrywał, mój angielski to jest jakiś, choć nawet coś tam zrozumiałem z tego podcasta, chyba dlatego, że był na temat, który mnie interesuje i siłą rzeczy, no gdzieś tam znam te określenia. No w każdym razie, no myślę, że może być to dosyć ciekawa propozycja. No z drugiej strony jest to urządzenie takie, no mówię, że to jest trochę jak zabawka, w sensie wygląda, waży, jak zabawka, to jest no 20 na 7 chyba na 8 centymetrów i to wszystko waży 200 gram. Więc to jest bardzo leciutkie jak na tego typu rozmiary, więc no to jest taka zabawka rzeczywiście. Kosztuje to u nas około 1000 zł. Jest jeszcze wersja M3, nie pamiętam czym się różni, i M4, która jest wyposażona w przewzmacniacze tej klasy F, czyli tych już profesjonalnych urządzeń, wejścia XLR. No i właśnie, Zoom coraz więcej robi takich urządzeń, które korzystają z tego formatu 32-bitowego Float. Pojawiło się kilka tych urządzeń. Ja naprawdę czekam z utęsknieniem na powrót serii H, czyli tych małych rejestratorów, które miałyby albo mikrofon jakiś, albo najlepiej w ogóle, ale właśnie wejście mikrofonowe typu mały jack, stereo, i żeby nagrywały stereo. Bo był taki rejestrator, on się nazywał H3, już nie pamiętam, nie, a może F, co, nie pamiętam. W każdym razie było coś takiego, co kosztowało chyba 600 zł, miało to 5 na 4 cm, nagrywało już w tym formacie Float, miało wejście stereofoniczne, nawet mówiliśmy o tym w tym przeglądzie, ale nagrywało do plików monofonicznych. Czyli nawet jeżeli się podłączyło mikrofon stereofoniczny, to on to sumował i nagrywał w mono z jakiegoś powodu. Szkoda.
1: A czy w tym podcaście, Tomku, Jonathan coś mówił a propos, no podejrzewam, że mówił, ale jakbyś to mógł tak streścić, jak z trudnością obsługi takiego rejestratora, bo okej, on omówił tam wszystko, menu i tak dalej, ale będąc w sytuacji takiej, że jesteś gdzieś, chcesz wyjąć ten mikrofon
0: I nagrać.
1: I nagrać, po prostu. I mieć pewność, że się nagrywa.
0: Mówi, że jest nieźle, bo tak. Przyciski są dość duże, jest głośno, znaczy to urządzenie ma głośnik i w momencie, gdy zaczynamy nagrywanie, to urządzenie może nam zapiszczeć. I zdaje się, jeżeli dobrze zrozumiałem, ale to warto gdzieś nam to zweryfikować, że ponowne wciśnięcie nagrywania wstawia marker. To znaczy nie ma takiej opcji, że wcisnę nagrywanie po raz drugi i nagle się zrobi stop. To jest w ogóle bolączka wielu rejestratorów, więc wychodzi na... Znaczy on mówi, że to jakby jest okej, ten rejestrator.
1: A no to super, bo to...
0: Gdyby nie to, że to jest takie rzeczywiście zrobione jak zabawka i nie wiadomo, czy mu to się nie rozwali za chwilę.
1: No właśnie, no bo tu mogą być obawy.
2: Mi się Zoom H1 przypomina. Świetny rejestrator, ale wygląd, no właśnie.
0: No to tu jest no podobno jeszcze ciekawiej.
1: No made in China total.
0: No i natomiast właśnie pod względem takiej użyteczności mówi, że fajne. I że chyba tak mam takie wrażenie, że no jakby nie żałuję tego, że to kupił. News kolejny od Piotrka dotyczący edycji wiadomości na WhatsAppie, bo to się udaje. Znaczy to się chyba zaczyna udawać.
2: To się zaczyna udawać. Nie wiem, czy ktoś z was już to dostał, bo ja jeszcze u siebie nie widziałem.
1: Ja też nie.
3: Mam, a patrzyłem dzisiaj. Nie mam.
2: No mniej więcej właśnie pozostałe komunikatory, gdzieś iMessage ostatnio z takich nowych dostał niedawno taką możliwość edycji wiadomości. No też wcześniej oczywiście Telegram, Signal, na Discordzie oczywiście, ale to jak to zostało zrobione na WhatsAppie bardzo przypomina to, jak to wygląda w iMessage, bo oczywiście no, robimy to z menu kontekstowego, tak? Przytrzymujemy palec na wiadomości w aplikacjach desktopowych, to przypuszczam będzie w menu kontekstowym. Mam nadzieję, że też będzie się dało po prostu strzałkę w górę nacisnąć, bo tak też często komunikatory na to pozwalają. Mniej więcej, no właśnie tam znajdziemy opcję edytuj wiadomość, ja jeszcze tej opcji nie znalazłem, no i jeśli nią naciśniemy, no to możemy po prostu sobie wiadomość tam zmienić i wysłać jeszcze raz. Mamy na to 15 minut, więc tutaj tak jak w iMessage to jest na to limit, kiedy możemy te wiadomości edytować. I taką zedytowaną wiadomość oczywiście, ona jest odpowiednio oznaczona z informacją, kiedy ta edycja została dokonana. No i tutaj jest taka różnica pomiędzy tym, jak to wygląda tutaj na WhatsAppie, a jak jest w iMessage, bo w iMessage możemy sobie otworzyć historię edycji, czy na przykład w Mastodonie też tak jest, i możemy zobaczyć, jak ta wiadomość wyglądała wcześniej. No a na WhatsAppie jest tak, że no, tej historii nie ma, tylko widzimy, że wiadomość była edytowana i kiedy, no ale po prostu treść no, to jest taka, jaka była w najnowszej wersji tej wiadomości. No mniej więcej no, WhatsApp jest fajnie dostępny, bardzo popularny, więc no, fajnie, że taka opcja się pojawiła. No to jest powiedziane, że ona stopniowo będzie się pokazywała u wszystkich, no a WhatsApp faktycznie czasami nowe funkcje troszeczkę dłużej wypuszcza, więc to obserwujcie swoje telefony, czy komputery, czy tablety, prędzej czy później tą opcję u siebie powinniście zobaczyć.
0: W ogóle mam wrażenie, że WhatsApp teraz jakoś, znaczy chyba się zorientowali, że te inne komunikatory, no to mają tych funkcji coraz więcej, no i rzeczywiście sporo tego teraz się pojawia, mam takie wrażenie, ale zobaczymy. Sztuczna inteligencja. Ten temat był, jest i będzie w Tyflo Przeglądzie. To jest ostatni news w audycji i znowu od Piotrka. Sztuczna inteligencja zawita do Windowsa 11.
2: I nie tylko, bo tutaj mamy sezon konferencji w dużych firm, no bo było Google, właśnie teraz był Microsoft wczoraj, a za dwa tygodnie będzie Apple, więc no te konferencje się odbywają. Tutaj to jest konferencja Microsoft Build, która jest generalnie kierowana do deweloperów, tak jak Google I.O. zresztą, no ale generalnie tam przy okazji też ogłaszają dużo rzeczy, które będą przydatne dla wszystkich. No i tutaj też było AI. Nie wiem, czy też to słowo tyle razy padło, akurat tej konferencji nie słuchałem. No ale tematy sztucznej inteligencji się pojawiały wiele razy. Jest taki duży post na blogu Windowsa bodajże Microsoftu, gdzie jest opisane wszystko, co tam zostało ogłoszone. Tam parę linków w komentarzach znajdziecie ze źródłami. No, ale co w tym znajdziemy? No, Microsoft nazywa te wszystkie swoje funkcje AI Copilot, czyli taki właśnie drugi pilot, druga osoba, która nam wszędzie gdzieś pomaga i ten Copilot się pojawia, no najpierw się pojawił w GitHubie, potem się zaczął pojawiać w Edge'u, w Office, no w Edge'u właśnie też, ale to za chwilę, ale pojawi się również w Windowsie 11. To będzie coś, co będzie się nam wyświetlało gdzieś z boku ekranu na pasku zadań, no i będziemy mogli z nim sobie rozmawiać. I w czym on nam będzie mógł pomóc? No oczywiście będzie mógł odpowiadać na nasze pytania, też związane z tym, w jakiej aplikacji akurat pracujemy. Tutaj jest podany na przykład przykład, że chcemy skontaktować się z jakimś znajomym, współpracownikiem, który jest w innej strefie czasowej i po prostu się tutaj pytamy tego co-pilota, która jest u niego godzina, ale też będzie nam pomógł na przykład zmieniać ustawienia w Windowsie, czy może pewnie, nie może przeszukiwać pliki, może, no to tak nie było powiedziane, ale no właśnie, zmiany ustawień, może otwieranie jakichś aplikacji, innych rzeczy. Co ciekawe, tego Copilota będzie można rozszerzać i to jest zrobione w całkiem fajny sposób, bo to będzie korzystało z tych samych wtyczek co Bing i sam chat GPT. Więc tutaj można mieć nadzieję, że a jednak chyba trochę firm jest zainteresowanych na rozszerzanie tego czata GPT wtyczkami, no to dzięki temu też te funkcje w Windowsie też będą mogły gdzieś pozyskiwać informacje z internetu, z różnych źródeł, no i też coś z nimi jeszcze robić. Testy tego się mają rozpocząć w czerwcu, pewnie w tym programie insiderów, w tych niejawnych testach. Czy na całym świecie? Nie wiem, bardzo możliwe, że to się najpierw gdzieś zacznie od Stanów, no ale akurat myślę, że tutaj kto wie, czy to nie trafi do Europy szybciej niż Google Bard, tak swoją drogą. Ale to nie jedyne miejsce, gdzie ten Copilot się pojawi, jak wspominałem, bo pojawi się również w Edge'u i tu jest to skierowane pod Microsoft 365, czyli dawniej Microsoft Office. No i tutaj zamiar jest taki, to też będzie się pojawiało z boku okna w Edge'u, będziemy mogli go wywołać na każdej stronie, no i poprosić na przykład, żeby nam naszą jakąś prezentację uzupełnił, na przykład jeśli, nie wiem, szykujemy się na jakieś spotkanie z klientem, jesteśmy na ich stronie, szykujemy sobie jakieś notatki, możemy go poprosić, żeby nam po prostu streścił tą stronę, co ta firma dokładnie robi, jakieś najważniejsze informacje zapisał do notatek naszych gdzieś w Wordzie. Kolejne miejsce, gdzie się pojawi Copilot, to jest aplikacja Windows Terminal, czyli wiersz poleceń. No i tutaj też myślę całkiem fajna sprawa, będziemy mogli go zapytać na przykład, co znaczy jakiś błąd, który nam się wyświetlił, albo chcemy jakąś skomplikowaną aplikację odpalić, nie pamiętamy składni, więc możemy poprosić, żeby za nas nam tą składnię przygotował albo napisał jakiś skrypt. No myślę, że akurat w terminalu takie coś całkiem się może przydać. Tutaj też taka informacja, no to było bardziej pod deweloperów, ale myślę, że to może mieć dla nas znaczenie, bo Microsoft zaczęło tworzyć takie API, platformę, która będzie pozwalała deweloperom pisać modele ML. No, czyli tutaj może być wszystko, jakieś otrzymanie dźwięku, jakaś synteza mowy, no właśnie jakieś przetwarzanie tekstu, różne rzeczy. I to API jest bardzo elastyczne, bo pozwala programistom zdecydować, czy taki model ma się uruchomić na procesorze, na karcie graficznej, czy w chmurze. To się może wszystko odbywać automatycznie, więc aplikacja może wykryć, czy nasz komputer jest na tyle mocny, że może coś odpalić lokalnie, jeśli nie, to gdzieś przekaże to do chmury. Co ciekawe, też te modele mogą być łatwo kompilowane na wiele platform, bo to nie jest tylko Windows 11, ale na przykład też iOS i Android, więc tutaj znacznie może ułatwić pracę programistom, więc tego o tym wspomniałem. A propos programistów, pojawi się aplikacja Dev Home i to jest, można powiedzieć, takie centrum dowodzenia dla programistów, bo będziemy mogli z jej poziomu łatwo sobie zainstalować nasze środowisko, tam zapisać, z jakich narzędzi korzystamy, w jakich językach piszemy i to nam po prostu wszystko odpowiednio ściągnie i skonfiguruje. Możemy sobie tworzyć jakieś specjalne woluminy z systemem plików takim, który jest bardziej zoptymalizowany pod kod źródłowy. Możemy mieć szybki dostęp do naszych projektów, w których bierzemy udział w GitHubie. To jest taka aplikacja, która właśnie będzie stanowiła takie centrum dowodzenia. Co ciekawe, ta aplikacja jest otwarto źródłowa. Ona już jest do pobrania w sklepie dla użytkowników Windowsa 11, ale jej kod jest też na GitHubie, więc tutaj sami programiści będą mieli wkład w jej rozwój. Teraz kilka takich informacji o samym Windowsie 11, co nam się nowego może pojawić. Będziemy mogli ubijać aplikacje z paska zadań z menu kontekstowego, więc jeśli coś nam się zawiesi, zamiast wchodzić do menadżera zadań, będziemy też mogli sobie po prostu przejść na pasek zadań, otworzyć menu na danej aplikacji, tam będzie opcja zakończ zadanie i w ten sposób to zrobić. Przypuszczam, że to będzie trzeba gdzieś włączyć w jakichś opcjach programistów, ale to się może przydać. Co jeszcze się może przydać? Wsparcie dla różnych typów plików skompresowanych, no bo Windows tak naprawdę to od lat, kiedy te foldery skompresowane doszły, to tylko wspierał pliki zip. No teraz dzięki bibliotece otwartoźródłowej będzie też mógł otwierać inne pliki, takie jak 7zip, RAR, TarGZ, no takie wszystkie najbardziej popularne archiwa, więc no jeśli ktoś nie planuje takich rzeczy kompresować, no to nie będzie musiał sobie jakiejś aplikacji ściągać, ale przypuszczam, że warto jeszcze mimo wszystko na przykład takiego 7zipa jednak sobie ściągnąć. No ale jak chcemy komuś pomóc, kto generalnie nie pracuje z takimi plikami, to będziemy mogli to zrobić na samym Windowsie. Sam eksplorator w ogóle będzie bardziej przebudowany. To główne okienko w widoku folderów będzie przeprojektowane w najnowszym WinUI. Teraz nie pamiętam, czy to jest WinUI 2 czy 3. Generalnie to ma być bardziej współczesne. No, z jednej strony eksplorator ostatnio zwolnił i to taka trochę toporna aplikacja. Z drugiej strony zastanawiam się, czy to będzie tak samo dostępne jak eksplorator w tym momencie, bo z obsługą współczesnych aplikacji z klawiatury to ostatnio było różnie. No, to się da zrobić, ale czasami to wymaga więcej naciskania taba i takich operacji, więc mam nadzieję, że to ostatecznie jednak spowoduje, że ta aplikacja po prostu przyspieszy, tak? I no myślę, że tego się możemy trzymać. Microsoft też tutaj potwierdził, że zależy im na procesorach ARM. To jest przyszłość, no w komputery Apple już przeszły na tą platformę i tutaj były bardzo fajne tego efekty. No, oczywiście smartfony to już od długiego czasu z tych procesorów korzystają. No i tutaj zwracają uwagę, że dla programistów jest coraz więcej bibliotek dostępnych, w których często się pisze takie aplikacje. Na przykład no, język programowania Python, NVDA na przykład w Pythonie powstaje. Qt to jest taki system do tworzenia interfejsów. Tutaj dużo aplikacji w Qt powstaje. TeamTalk na przykład. Unity, no to w Unity znów dużo gier powstaje. Na przykład Hearthstone. Więc no, to są takie bardzo popularne biblioteki. To może spowodować, że więcej aplikacji będzie powstawało natywnie na Windowsie pod procesory ARM. Zwracają też uwagę na to, że wychodzi coraz więcej aplikacji od partnerów, które już są skomplikowane pod ARM. I tutaj taka ciekawostka, bo się zaskoczyłem, bo oprócz aplikacji takich jak Brave, czyli ta przeglądarka internetowa, Zoom, na którym rozmawiamy akurat, LibreOffice, był wymieniony JAWS. Więc tutaj chyba Microsoft próbuje pokazać, że komputery z procesorami ARM z Windowsem jak najbardziej nadają się do pracy. Miejmy nadzieję, że wyjdą następne komputery wyposażone w takie procesory, które będą bardziej zbliżone do wydajności procesorów M1 czy M2, bo tam mimo wszystko na razie cały czas jest dosyć duża przepaść. No niej jednak właśnie nawet w takich zastosowaniach wirtualizacyjnych, jak ktoś z tego Windowsa korzysta na Macu, a od jakiegoś czasu trzeba też powiedzieć, że Microsoft uznaje wirtualizację przynajmniej przez Parallels jako takie coś, co jest dozwolane, więc no to się raczej nie będzie miało prawa już zepsuć, bo wcześniej to mogło w każdej chwili coś pójść nie tak, bo aplikacja instalowała wersje insiderskie, teraz to już są stabilne wersje Windowsa. No to fajnie, że coraz więcej aplikacji natywnych na ARM powstaje. I na koniec coś, co też już od jakiegoś czasu jest na Macach i na iPhone'ach, może bardziej właśnie na urządzeniach mobilnych, to przywracanie kopii zapasowych z chmury. W Windowsie 11 też coś takiego się pojawi, natomiast na razie niestety to tylko będzie dotyczyło aplikacji ze sklepu Microsoft, więc jeśli sobie postawimy komputer od nowa, zalogujemy się na nasze konto, no to poza tym, że po prostu Windows nam ściągnie te wszystkie aplikacje, które mieliśmy wcześniej zainstalowane, to będzie też w stanie ich ustawienia i jakieś dane też nam zaimportować. Czy to kiedyś przyjdzie do innych aplikacji spoza sklepu? Nie wiem, no na pewno to byłoby trudniejsze, no więc na razie zaczęli od tego i to już też insiderzy mogą testować. No i to są takie, wydaje mi się, najważniejsze informacje, o których dowiedzieliśmy się z konferencji Microsoft Build.
0: No, dobra, już chyba mnie słychać.
1: Słychać.
0: No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o nasze notatki przynajmniej. Czy coś się urodziło w trakcie audycji? Bo u mnie na przykład nic. I u was chyba też nic. W związku z powyższym, no nie pozostaje chyba nic innego, jak się pożegnać. I przypomnę, że w dzisiejszej audycji brali udział Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
1: Dobrej nocy.
2: Dobranoc.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Poniedziałek, 10 dzień lutego 2025 roku. Zaczynamy kolejne spotkanie w Tyfloradiu. W Tyfloradiu na żywo Arkadiusz Świętnicki dziś ponownie na naszej antenie. Dobry wieczór, Arku.
5: Ni hao, wan shou hao. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak jest. To nie bez powodu tak się przywitałeś, to może najpierw naszym słuchaczom powiedz, co ty właściwie powiedziałeś i czy nas wszystkich tu nie obraziłeś przypadkiem?
5: Nie, ni hao, oczywiście dzień dobry, ale potem się zreflektowałem, że już mamy wieczór, guang shan hao, dobry wieczór. Chciałem nawet to zdanie kontynuować, też nie bez powodu. Wo lai jie shao jie shuo du pin ruan jia. Zaraz pokażę wam program odczytu ekranu jie shuo. Trochę wyprzedziłem fakty. Zamierzam przedstawić i właśnie tutaj ta, jak ktoś ma wprawne ucho, to wysłyszał, że dzieszo przedstawiać, dzieszło program odczytu ekranu, komentator na przykład sportowy, to też jest dzieszło ren. No i dzisiaj o komentatorze, czyli o czymś, co zostało przetłumaczone jako komentary, będziemy po raz kolejny rozmawiać po 6 latach.
1: Tak jest. Znowu. Tak się trochę śmieję, że w międzyczasie program zdążył zmienić swoją nazwę, bo kiedyś wszyscy go znali jako komentary screen reader, a w dzisiejszych czasach obecnie to wszyscy jednak używają tej nazwy Jeshuo, tak bardziej mówiąc w języku, no nie wiem, czy to angielskim, czy trochę polskim, ale w każdym razie ten przekład taki nasz z języka chińskiego, bo jak to jest po chińsku? Jeshuo?
5: Dzieszło.
1: Tak, no to tak. Może do końca naszego dzisiejszego programu nauczę się, jak to wymówić prawidłowo, ale nie obiecuję. W każdym razie to jest ten rozbudowany czytnik ekranu dla Androida, dla systemu, który tak naprawdę ostatnimi czasy to mniej gości w twoim telefonie niż kiedyś. Natomiast cały czas gdzieś tam trzymasz rękę na pulsie tego czytnika ekranu. Dzieszło. I wiesz, co nowego się tam dzieje i o tym nam dziś będziesz opowiadał.
5: Tak, słuchajcie, 6 lat minęło. Pierwszy raz, gdy się to spotkałem z wami na żywo na antenie Tyfloradia, to właśnie było o komentarze screenreaderze w 2019 roku, kiedy to wraz z kilkoma osobami raszowaliśmy angielskie tłumaczenie, w sensie ja tłumaczyłem, oni po mnie poprawiali, żeby na audycję skończyć, a i tak było dużo rzeczy po chińsku. Dzisiaj program przeszedł ogromną drogę, jest już bardzo znany na zachodzie, nawet duże firmy już go rozpoznają, wiedzą o istnieniu takiego programu. Dla mnie takim punktem przełomowym, bo może zacznijmy od tego. Jeżeli Michale nie masz nic przeciwko, może trochę historii.
1: Oczywiście, bo być może nie wszyscy wiedzą, o czym my właściwie dziś mówimy, bo dla części naszych słuchaczy podejrzewam, że nadal Android, jeżeli chodzi o program odczytu ekranu, to kojarzy się przede wszystkim z talkbackiem.
5: No pewnie tak. Ja to, jakby całą historię chciałem opowiedzieć trochę ze swojej perspektywy, bo dla mnie Dzieszło to też program, który dał mi wiele, wiele, wiele i wiele się dzięki niemu nauczyłem. Potem były różnego rodzaju problemy, ale moja przygoda z tym programem zaczęła się tak, że siedziałem sobie na TikToku z kolegami z Chin i jeden z nich miał w swoim telefonie dźwięki z Pokemonów. Ja się zastanawiałem, jak on to zrobił. Była jakaś taka aplikacja Audials, ona się chyba nazywała, i to działało w taki sposób, że się wyłączało dźwięki w talkbacku, włączały się te aplikacje i ona generowała te dźwięki. Ale
1: i tam się można było chyba schematami wymieniać też dźwiękowymi, jakoś tak to było, nie?
5: Właśnie tak, tylko że zauważyłem, że ta aplikacja miała jeden taki problem, że ona jakby generowała te dźwięki za mową, czyli sprawiało to, że te dźwięki tak naprawdę nie były do niczego potrzebne, bo mowa była przed nimi. A mój kolega Louis, któremu tak naprawdę wszyscy powinni dziękować, bo to dzięki niemu tak naprawdę mamy Dzieszło na zachodzie, bo ja nigdy bym się o tym programie nie dowiedział, gdyby nie on. On miał te dźwięki razem z mową. I ja się go zapytałem po prostu, jak ty to zrobiłeś? Nie? No, on taki fajny program, on tyle potrafi. I mi wysłał mi plik, który się nazywał com.niren.talkman.apk. Bo deweloper wewnętrznie ten program nazywa Talkman, więc jeszcze taką nazwę też możecie spotkać, jakbyście tam grzebali gdzieś w API czy coś, to możecie tą nazwę Talkman spotkać. Ja ten program zainstalowałem, no i zaczął do mnie gadać syntezatorem Synthei. To jest taki bardzo znany chiński syntezator, tak zwana mała Chinka. Też bardzo dużo słyszałem takich określeń na ten syntezator. A wtedy jeszcze powiedzmy, że rozumiałem chiński, ale było to dla mnie niekomfortowe, że ten program mówił po chińsku do mnie. Udało mi się jakoś z bólem serca go przestawić na eSpeaka i zauważyłem, że jest on o wiele, wiele szybszy niż TalkBack. I tak sobie pomyślałem, kurczę, może spróbowałbym. Jak cała ta przygoda się zaczęła, to miałem wtedy 16 lat, niecałe 17. Więc jakby miałem inne obowiązki, liceum i tak dalej. Ale stwierdziłem, że w sumie fajnie byłoby może dla siebie, chociaż jeśli nie dla innych, spróbować ten program przetłumaczyć. I napisałem do dewelopera. On powiedział, żebym parę dni poczekał, no i dał mi pliki. W międzyczasie ja napisałem o tym programie chyba na Eltenie, na audiogames.net i na Icefree, taka lista mailingowa użytkowników Androida. I program spotkał się z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony ludzie byli zachwyceni, że wow, wreszcie coś po szpilu przyszło, bo był jeszcze taki program, on się Shine Plus chyba nazywał, on był z Korei Południowej.
1: Tak, to w telefonach klawiszowych on się sprawdzał chyba nawet lepiej niż w przypadku TalkBacka.
5: No, ale on tam miał parę fajnych rozwiązań i że wreszcie, wow, jakiś screen reader na Androida. I była druga grupa ludzi, która mnie kolokwialnie mówiąc wkurzała, bo jak program z Chin, to na pewno kradnie dane. I tak naprawdę tej drugiej grupie jestem wdzięczny najbardziej, bo to dzięki nim tłumaczenie wyszło na świat. Na początku to miał być taki projekt, który ja tam zrobiłem dla siebie, żeby sobie chiński poćwiczyć i ewentualnie paru znajomym dać. Ale jak tak zaczęliście Chińczyków obrażać i tak dalej, to wypuszczamy. No i wyszła pierwsza wersja tego programu ze Zvonimirem z Chorwacji, którego pewnie też znacie. Założyliśmy grupę na Telegramie. No i potem to była już lawina. O tym mógłbym opowiadać godzinami, bo z jednej strony byłem niesamowicie szczęśliwy. Słuchajcie, w pewnym momencie grupa miała taki przyrost, że dziennie przychodziło po 200-300 nowych osób. Dla mnie to było bardzo trudne do ogarnięcia. Z jednej strony bardzo się cieszyłem, z drugiej było to dość przytłaczające dla mnie, co się działo. Bo jednak różni byli ludzie, nie? Niektórzy byli mili, inni spamowali. Trzeba było to ogarniać. Jeszcze deweloper miał wtedy taką przypadłość, że on wypuszczał nową wersję codziennie, co dwa dni, trzeba było to na bieżąco tłumaczyć. To pierwsze tłumaczenie też nie było perfekcyjne, było w nim dużo nieścisłości, dużo błędów, które staram się w miarę możliwości poprawiać, ale ciężko było je poprawić, więc potem wyszła wersja 2.0 tego tłumaczenia, która była już dużo lepsza i ludziom się bardziej podobała. No i tak to się potoczyło. W międzyczasie dostaliśmy też polską lokalizację od Pauliny Gajuch i Jacka Nowackiego, do której to polskiej lokalizacji będziemy pracować dzisiaj. Więc program jest w pełni spolszczony teraz. Kiedy go pokazywałem w 2019 roku, to nie był. Był w języku angielskim.
1: I jeszcze pod hasłem w pełni masz na myśli to, że rzeczywiście wszystkie komunikaty, gdzie byśmy nie weszli, to mamy do czynienia z polskim językiem? Czy jeszcze gdzieś tam czasem coś się zdarzy, że wyświetlą nam się chińskie znaczki?
5: Może się tak zdarzyć, jak jest nowa wersja i tłumacze nie zdążą dotłumaczyć. Jakieś pojedyncze naprawdę opcje zaświecą szukać takich. Nawet komunikaty serwera są po polsku. Deweloper się wycwanił i jak... Jeżeli mamy na przykład polski lokal systemu, serwer generuje wiadomość po chińsku, to jest automatycznie przepuszczana przez tłumacza.
1: O, no to też
5: bo
1: fajnie.
5: Bo wiadomości serwerowe, serwer tego programu to jest w ogóle jakiś dramat, bo deweloper zrobił swój własny moduł serwerowy, więc to nie jest żaden Apache albo Nginx, tylko to jest jakiś jego serwer, który jest skryptowany w Lua, więc tam jest niezły śmietnik. Zresztą cały program jest bazowany na Lua, można pisać do niego wtyczki i ludzie też zrobili tak kosmiczne wtyczki do tego programu, że jest na przykład wtyczka SP Remote, która pozwala nam kontrolować telefon z Androidem, innym telefonem z Androidem, ale wtyczka ta jest płatna, ja jej obecnie nie posiadam. Ale są też inne wtyczki, równie ciekawe, od prostych po te bardziej skomplikowane. Więc program naprawdę przeszedł ogromną, ogromną drogę od czasu, kiedy go ostatnio pokazywałem.
1: Skoro mowa już o płatnościach, to nadal, jak rozumiem, istnieją dwie edycje tego programu, dwie edycje Jeshuo. Jest darmowa i płatna.
5: Tak, jest edycja darmowa, jest edycja płatna. Edycja darmowa to w sumie w pełni, bym powiedział, to nie jest tak jak w przypadku ZDSR-a, że mamy... No mamy do czynienia z pełnoprawnym czytnikiem ekranu. Nie mamy żadnych ograniczeń czasowych, nie mamy ograniczonych jakichś znaczących funkcji. Oczywiście nie mamy jakichś bardziej rozbudowanych funkcji typu na przykład menu krawędziowe, moje ukochane, czyli takie paski, które wysuwamy z boku telefonu i mamy menu, które możemy dostosowywać. Nie mamy OCR-a, nie mamy tłumacza, nie mamy funkcji AI. No bo oczywiście ta rewolucja wątpliwa też program uderzyła. Więc tak, mamy dwie edycje, ale doszło dużo więcej metod płatności. Można teraz płacić przelewem, można płacić kartą, można płacić PayPalem. Aktywacja dalej odbywa się ręcznie, czyli deweloper musi nam te licencje ręcznie aktywować, ale mamy więcej metod płatności.
1: Okej, to może porozmawiajmy chwilę o tym, jak to wygląda, jeżeli na przykład pobieram sobie instalkę. Jak rozumiem, instalka jest jedna. W zależności od tego, czy aktywujemy, czy nie, to dostajemy...
5: Tak, instalka jest jedna. Teraz też o tym bardziej w podsumowaniu będę mówił niż teraz, bo to jest szerszy problem, ale sam Android mocno się skomplikował pod wieloma względami. To już nie jest tak otwarty system, jak był kiedyś. Więc instalacja tego programu może niektórym nastręczyć trudności, bo musimy bardzo dużo uprawnień ponadawać, musimy wyłączyć jakieś ograniczone ustawienia, musimy w Play Protect się zgodzić na to, żeby aplikacja była dozwolona. Jeshuo było przez jakiś czas w sklepie Play, potem przestało w tym sklepie Play być i pozostało usunięte. Jakby to zacytować klasyka, dlaczego to nie wiem, choć się domyślam. Tak, to można powiedzieć. No niestety nie ma w sklepie Play programu, ale pochylali się nad nim analitycy bezpieczeństwa, bo tam ludzie na Ice Free mieli problem, że tam program z Chin to na pewno kradnie dane. Były przeprowadzane audyty bezpieczeństwa tego oprogramowania. No i jest ono czyste. Chyba, że ktoś korzysta z jakiejś wersji skrakowanej, no to wtedy to już jest jakby wasz tylko problem i wasza odpowiedzialność. Wersja oryginalna jest czysta.
1: Natomiast co do tej aktywacji, to czy tam jest jakiś, nie wiem, kreator, jesteśmy jakoś za rękę prowadzeni odnośnie tego, co my właściwie powinniśmy zrobić, gdzie przelać pieniądze, jak zapłacić, jeżeli
5: tak,
1: chcemy?
5: Też to się zmieniło. Pierwsza zmiana tak naprawdę, którą zobaczycie, jak korzystaliście z Dzieszło kiedyś, to od razu was byliście wrzucani na głęboką wodę. Teraz jest kreator konfiguracji, który wymuszę na swoim telefonie, żeby wam jego pokazać. I tam mamy różnego rodzaju informacje. Mamy centrum użytkownika, w którym możemy na przykład właśnie kupić program. Mamy też informacje, gdzie przelać, jak, co napisać w polu o uwagach i tak dalej. Więc teraz to jest prostsze troszkę niż kiedyś. Można bezpośrednio z programu jakby go kupić, no i deweloper go aktywuje potem i otrzymujemy klucz autoryzacyjny. No i możemy sobie korzystać z programu.
1: Takim jednym kluczem możemy aktywować program na jednym telefonie. Jaka to jest cena?
5: To jest $17 na rok, 34 na 2 lata i 40 na 3. Mhm. Jakoś tak? 34 i 43 na 3 lata.
1: Okej.
5: Okay. Ale często są promocje, z których też użytkownicy mogą teraz korzystać, zachodni. No tylko o tych promocjach się dowiedzieć to jest ciężko, bo tam informacje o nich się pojawiają na grupie Kuku albo na forum komentarzy tym oficjalnym, które jest po chińsku.
1: No więc rzeczywiście, to chyba, że ktoś ma na tyle determinacji, żeby z jakimś tłumaczem tam sobie wchodzić
5: no,
1: i
5: tak. No
1: i
5: ja tak się uczyłem chińskiego z tłumaczem właśnie i tak.
1: Zanim przejdziemy dalej, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, a zatem skoro tak, to możecie się z nami kontaktować. Jest telefon 663-883-600. Tu możecie dzwonić, tu możecie też wysyłać nam głosówki na WhatsAppie, możecie też pisać, jeżeli tak wolicie, Facebook, YouTube i nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net, kontakt.tyflopodcast.net. Net. To są wszelkie dane do nas, do Tyfloradia. A teraz, Arku, myślę, że można już przejść powoli do prezentacji nowości w samym programie.
5: Tak, no minęło 6 lat, odkąd się widzieliśmy, że więc zmian jest naprawdę dużo.
6: 19.27, poziom naładowania baterii, 80.
5: Odblokujemy sobie
1: iPhone.
5: Telefon.
6: Lista aplikacji, szukaj aplikacji, pole edycji.
5: Tak, no nie do końca, trochę się te dźwięki nie zgadzają, ale tak, mam
1: schemat. Okej, to od razu zapytam, bo to na pewno będzie ciekawiło naszych słuchaczy.
5: Jest repozytorium tematów dźwiękowych, voiceover po prostu, pobieramy, instalujemy i tak.
1: Dobra, i Vocalizera też sobie gdzieś tam można kupić i...
6: Menu.
5: Tak, w sklepie Play. Już. W sklepie Play się go kupuje za 16 zł per głos. Ja akurat tylko tego głosu używam, więc wyniosło mnie to 16 zł.
1: Okej.
6: Okay. Menu nawigacji. Widok list, czytaj, pasek rozszerzenia. Ustawienia programu.
5: Wchodzimy tu.
6: Domyślne ustawienia desktop.
5: Oj, tu już
6: domyślne
5: gdzieś...
6: mediów głośność. Ustawienia zachowania. Jest o. 20 250 128.
5: Ten charakterystyczny dla CSR-a numer wersji 20 milionów, czyli 20250128, wersja z 28 stycznia 2025 roku. I pierwsza zmiana.
6: E-mail 9460492.
5: Od razu
6: kucam przycisk.
5: Na starcie mamy kontakt do autora.
6: Uruchomy.
5: Jakbyśmy chcieli.
6: Przejdź wyżej przycisk multimediów głośność 50.
5: Możemy napisać maila.
6: Wstecz przycisk. Jest o. Ustawienia ogólne.
5: No i to mamy już ustawienia. Pierwsze co to wejdziemy sobie w ustawienia ogólne. Ogólne. Nie jest za szybko mowa?
1: Nie, myślę, że nie.
6: Ustawienia kreator konfiguracji.
5: No i tutaj mamy właśnie to, czego kiedyś nie było i czego bardzo brakowało, czyli kreator konfiguracji. Możemy sobie wejść w niego w dowolnym momencie. Nawet jeżeli już ustawiliśmy program, to możemy sobie w niego wejść.
6: Kreator konfiguracji. Kreator konfiguracji. Sprawdź status uprawnień. O, jest Host Creator. Multimediów głośność 60.
5: Nie wiem, czemu 66. Tak się dzieje, że mi się ścisza telefon
6: linie
5: głosowa.
6: O, jest Host
1: Creator. A to tylko u ciebie, bo ja wszystko głośność słyszę tu.
5: Tak, ale on mówi mi, że... Ale wiem, dlaczego pewnie się obraca orientacja.
6: Sprawdź kreator konfiguracji. Sprawdź status uprawnień.
5: No i tutaj będziecie chcieli na pewno tę zakładkę odwiedzić.
6: Uprawnienia nie zostały przyznane. Uprawnienia nie zostały. Anuluj przycisk. Oka przycisk.
5: O.
6: Kreator konfiguracji. Sprawdź status uprawnień do wyświetlania nakładek. Sprawdź status uprawnień. Kreator konfiguracji. 19.30. Sprawdź status uprawnień.
5: To był minutnik, też funkcja CSR-a.
6: Kreator konfiguracji. Kreator konfiguracji. Kreator, sprawdź status uprawnień. Sprawdź status uprawnień do wyświetlania nakładek. Uprawnienie do wyświetlania wyskakujących okienek zostało przyznane jest host renderer używa wyskakujących okienek do wyświetlania menu, wyników rozpoznawania lub do trybu kurtyny.
5: No tak.
6: Uprawnienie jest host renderer używa wyskak. Anuluj przycisk. Zmieniono przycisk. Uprawnienie do zmieniono anuluj przycisk. Kreator konfiguracji. Sprawdź status uprawnień do ignorowania optymalizacji baterii. Uprawnienie do ignorowania optymalizacji baterii zostało przyznane. Optymalizacja baterii może pomóc w wydłużeniu czasu pracy baterii, ale może spowodować nieoczekiwane wyłączenie lub hibernację czytnika ekranu. Zaleca się przyznanie uprawnienia do ignorowania optymalizacji baterii dla lepszej stabilności i użycie dedykowanego trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu pracy baterii. Oka optymalizacja baterii może uprawnienie oka przycisk kreator konfigur sprawdź status uprawnień do wyświetlania powiadomień.
5: Oczywiście.
6: Sprawdź uprawnienia do zarządzania plikami. Sprawdź uprawnienia do alarmów i przypomnień. Sprawdź status uprawnień do automatycznego uruchamiania OS Host Renderer. Kreator konfiguru OS Host Renderer. Programie. Informacja o OS Host zainstalowane. Prywatność. Powiadomienia dozwolone. Uprawnienia aparat. Wyłączone usuń uprawnienia nie używ aplikacji. Domyślne. Aplikacja przeglądarki Chrome. Użycie. Sieć komórkowa użyto 89%. Bateria od ostatniego pełnego naładowania użyto 0. Pamięć wykorzystano 146 MB pamięć wewnętrz. Wyświetlanie na wierzchu włączone. Zmień ustawienia systemu dozwolono. Obraz w obrazie dozwolono. Zainstaluj nieznane aplikacje dozwolono. Szczegóły Apple w sklepie aplikacja pobrana z ESHO niedostępne.
5: No właśnie, aplikacja pobrana z ESHO, to też musimy przyznać, żeby aplikacja mogła się sama aktualizować. Właśnie, automatyczna aktualizacja też już jest. Kiedyś nie było. Te 6 lat temu.
6: Szczegóły Apple w sklepie. Wersja 20 250 120. Kreator konfiguracji. Kreator konfiguracji. Kreator konfiguracji.
5: Ale możemy wejść w sam kreator konfiguracji?
6: Witamy w Commentary Screen Reader. Witamy w ESHO Screen Reader. To oprogramowanie ma na celu pomóc osobom niewidomym w bardziej efektywnym korzystaniu z telefonów. Kliknij kreator konfiguracji, aby ustawić podstawowe ustawienia czytnika ekranu. Kliknij pomoc dotycząca uprawnień, aby wyświetlić politykę prywatności lub kliknij wyjść, aby zamknąć.
5: I to mamy taki samouczek, powiedzmy, kreator pierwszej konfiguracji. To wygląda dokładnie tak samo, jakbyśmy uruchamiali program po raz pierwszy.
6: Sprawdź status uprawnień ESHO Screen Reader potrzebuje podstawowych uprawnień do działania, na przykład uprawnienia do pamięci masowej są używane do odczytywania tematów dźwiękowych, rozszerzeń lub innych danych zewnętrznych z urządzenia. Kliknij dalej, aby kontynuować i przyznać wszystkie wymagane uprawnienia, lub kliknij anuluj, aby zamknąć oprogramowanie. Sprawdź ESHO wyjście anuluj dalej przycisk.
5: Ja już te uprawnienia mam nadane, więc...
6: Nawiguj w górę przycisk. Dostęp do wszystkich ESHO 20 205. Wyłączone przyznaj uprawnienie.
5: O.
6: Ta aplikacja będzie mogła odczytywać, modyfikować i usuwać wszystkie pliki na tym telefonie lub jakichkolwiek urządzeniach w pamięci. Jeśli na to zezwolisz, aplikacja może mieć dostęp do plików, które nie mają z nią związku, bez powiadamiania cię. Nawiguj w górę przycisk. Wstecz przycisk. Przesuwaj palcem od lewej do prawej, aby nawigować. Najpierw ustawmy podstawowy tryb obsługi czytnika ekranu. Domyślnie jest host renderer używa przesunięcia w górę, aby przejść do poprzedniego elementu, przesunięcia w dół, aby przejść do następnego elementu, a przesunięć w lewo i prawo do wykonywania tzw. skrótów. Jeśli jesteś przyzwyczajony do bardziej tradycyjnej obsługi czytnika ekranu, wybierz tutaj opcję odwróć gesty przesunięcia. Należy zauważyć, że po zastosowaniu tej zmiany przesunięcie w górę będzie wykonywać tzw. lewy skrót, podczas gdy przesunięcie w dół będzie wykonywać prawy skrót. Teraz proszę przesunąć w dół, aby znaleźć opcję, którą chcesz ustawić, i dwukrotnie dotknąć, aby ją aktywować.
5: No właśnie, czyli też taka jedna rzecz, taki zarzut w stronę CSR-a, który padał bardzo często, to było to, że jest odwrócona nawigacja. Dla mnie to akurat było zawsze fajne i ja to lubię i używam do dziś, że mogę chodzić w górę i w dół. Było to zawsze dla mnie bardziej logiczne. Mimo, że używam iPhone'a, to dalej to tęskniłem za tą nawigacją z CSR-a.
1: Ale czyli to tutaj w górę i w dół to domyślnie jest to, co mamy zresztą na Androidzie też w TalkBacku i w iOSie w lewo, w prawo, te tak zwane fliki.
5: Tak, tak, tak, tak, tak.
6: Przesuwaj palcem od lewej do... Najpierw ustawmy podstawowy tryb. Odwróć gesty przesunięcia przycisk. Użyj domyślnych gestów przycisk.
5: No i mamy to, powiedzmy, że wybierzemy tak jak większość użytkowników, czyli odwrócimy gesty, zrobimy tak jak w TalkBacku.
6: Czytaj wskazówki dotyczące użytkowania. Następnie zdecydujmy, czy chcesz otrzymywać wskazówki dotyczące użytkowania od czytnika ekranu. Wskazówki dotyczące użytkowania to krótkie komunikaty wypowiadane na każdym elemencie. Te komunikaty mogą pomóc w obsłudze danej kontrolki, ale jeśli jesteś już zaznajomiony z obsługą czytnika ekranu, zaleca się ich wyłączenie dla szybszego działania. Czy chcesz otrzymywać te wskazówki?
5: Czyli stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
6: Czytaj, następnie zdecyduj. Wyjście przycisk. Nie przycisk. Tak przycisk. Czytaj wskazówki. Tak, nie przycisk. Odczytuj zakres listy. Listy są bardzo ważną częścią interfejsu użytkownika Androida. Teraz zdecydujesz, czy chcesz, aby czytnik ekranu wypowiadał różne informacje o bieżącej liście, w szczególności indeks aktualnie fokusowanego elementu lub zakres wyświetlania listy. Czy chcesz, aby te informacje były czytane?
5: Czyli wyświetlam elementy od 1 do 10 z 373. A listy indeks...
6: Są bardzo ważną część. Wyjście nie przycisk.
5: Czyli na przykład jak jesteśmy na liście, to mi mówi 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Nie chcę...
6: Czytaj powiadomienia z panelu powiadomień. Proszę wybrać, czy chcesz, aby czytnik ekranu zgłaszał powiadomienia. Powiadomienia obejmują przychodzące wiadomości SMS, prognozy pogody lub inne informacje generowane przez twoje urządzenie. Zaleca się włączenie powiadomień, ale jeśli nie chcesz, żeby ci przeszkadzały, możesz je wyłączyć. Warto zauważyć, że ESHO Screen Reader ma funkcję o nazwie skrzynka powiadomień, która może znacznie ułatwić przeglądanie powiadomień na niektórych urządzeniach.
5: No tak.
6: Wyjście przy... Nie czytaj powiadomienia przycisk. Nie czytaj powiadomień przycisk.
5: Skrzynki powiadomień też nie było. Ale ja używam jeszcze innego rozwiązania do tego, ale to też pokażę.
6: Używaj pojedynczego silnika TTS. ESHO Screen Reader może używać dwóch silników TTS jednocześnie. Główny silnik TTS będzie używany do czytania większości informacji, podczas gdy dodatkowy silnik TTS będzie używany do czytania powiadomień i innych mniej ważnych treści.
5: patent znany z wielu innych chińskich programów odczytu ekranu. Możemy używać dwóch syntezatorów. W Censerze możemy nawet używać ich teraz do 6, bo mamy tak zwane kanały, czyli możemy sobie ustawiać dla różnych zdarzeń różne syntezatory.
6: Używaj po jednym. Jest host render, może użyj jednego silnika TTS przycisk.
5: Ale na razie użyjemy jednego.
6: Kreator konfiguracji została ukończona, instalacja zakończona. Kreator instalacja zakończona. Oka przycisk. Ekran pomocy. Przycisk. Pomoc gestów przycisk. Kreator konfiguracji został instalowany. Oka przycisk. Kreator konfiguracji.
1: No, kreator dość prosty.
5: Tak, nie wiem jak ty, Michale, ale mi się wydaje, że jest teraz dużo prościej wejść.
1: Zdecydowanie. W program. Takie podstawowe ustawienia mamy ogarnięte. To, co mogłoby powodować jakieś takie zamieszanie u początkującego użytkownika, no przynajmniej jeżeli chodzi o gesty, o jakieś powiadomienia, tego typu rzeczy, o tym decydujemy na starcie. No pewnie ileś jeszcze rzeczy wyjdzie gdzieś tam w trakcie użytkowania.
5: A to oczywiście, no.
1: Ale przynajmniej jakaś baza jest.
5: Dokładnie, więc to
6: 19.36 poziom naładowania. Sprawdź status uprawnień. Sprawdź status uprawnień. O, jest kreator konfiguracji.
5: To możemy się cofnąć.
6: Ustawienia ogólne. Prędkość mowy. 50. Kreator konfiguracji.
5: I tu mamy ustawienia ogólne.
6: Prędkość mowy. 50. Głośność mowy. 100. Niezaznaczone czytaj wskazówki dotyczące użytkowania. Zaznaczone odczytuj zakres listy. Niezaznaczone czytaj powiadomienia z panelu powiadomień. Zaznaczone przesuwaj palcem od lewej do prawej, aby nawigować, używając domyślnego schematu gestów. Zmieniaj fokus za pomocą przesuwania palcem od lewej do prawej. Wykonuj funkcję skrótów za pomocą przesuwania w dół. Niezaznaczone używaj własnych gestów. Ustawienia własnych gestów. Ustawienia ogólne.

0: czyli tryb czytania, to tak jak na iPhone'ie mamy dwa palce w dół.
1: Ustawienia TTS automatycznego czytania wiadomości czatu. Ustawienia TTS dla automatycznego przeglądania. Ustawienia TTS dla trybu przeglądania znak po znaku. Ustawienia TTS
0: automatyczne
1: dla automatycznego
0: przeglądania to jest coś takiego, że kursor nam sam idzie i my go zatrzymujemy po prostu. I jak zatrzymamy ten kursor tapnięciem, to on klika w to i potem znowu idzie od góry dalej, dalej, dalej. To się przydaje w połączeniu z taką funkcją jak steruj czytnikiem ekranu przy pomocy pilota słuchawkowego. Bo właśnie w CSR-ze jest to fajne. Ten program naprawdę wygląda trochę jak komputerowy czytnik ekranu. W sensie my tu mamy tyle różnych rzeczy, które możemy sobie zmienić na różne sposoby. Jak tylko chcemy do siebie ten program dostosować, to możemy.
1: 19.38. Adaptacyjne konfiguracje. Ustawienia TTS dla automatycznego przeglądania. Ustawienia TTS dla trybu przeglądania znak po znaku. Ustawienia TTS dla informacji o rozmówcy.
0: O, osobny dla informacji o rozmówcy.
1: Ustawienia TTS dla ogłoszeń czasu. Ustawienia mowy asystenta głosowego. Ustawienia mowy monitorowania fokusu. Adaptacyjne konfiguracje. Ustawienia mowy monitorowania fokusu.
0: Tak, CSR też doczekał się monitorów. O monitorach opowiadałem w swojej audycji o chińskich screenreaderach. To jest taka sztandarowa funkcja chyba wszystkich programów z Chin. Czy nie możemy sobie coś monitorować? Tylko w CSR-ze przez to, jak działa Android, możemy monitorować rzeczy w innych aplikacjach. Te aplikacje mogą być w ogóle w tle, a my będziemy otrzymywali z nich informacje. Wejdziemy sobie na przykład w...
1: Ustawienia, drugi, główny silnik, przetwarzanie tekst, główny silnik, wybierz silnik TTS, syntezator mowy Vocalizer S, Codefactory Vocalizer PS.
0: No oczywiście.
1: Otwórz syntezator mowy Vocalizer S, Codefactory Vocalizer PS. Zaznaczone używaj pojedynczego silnika TTS, wszystko będzie czytane za pomocą głównego silnika TTS, gdy ta opcja jest zaznaczona.
0: To jest niestety trochę niedotłumaczone, bo to chodzi po prostu o to, czy chcemy używać tego drugiego silnika, ale jak sobie tam poustawiamy w tych adaptacyjnych zdarzeniach, no to ta opcja zostanie nadpisana. Ja to wyłączę dla porządku.
1: Niezaznaczone. Prędkość mowy 1. Prędkość mowy 70.
0: I tu niestety kolejna rzecz w tłumaczeniu. Prędkość mowy 1 to jest wzmocnienie prędkości. Już
1: prędkość
0: pokażę, jak
1: jeden.
0: To działa.
1: Prędkość mowy 1. Niezaznaczone 1.1. Niezaznaczone 1.2. Niezaznaczone 1.3. Prędkość mowy 70.
0: Tak, i podbijemy sobie na przykład 80. Tą prędkość do 100.
1: Niezaznaczone 99. Niezaznaczone 100.
0: Więc mamy akcelerację prędkości. Coś, co na przykład w ZDSR-ze też mamy. Bardzo fajnie ten algorytm działa, ja to pokażę. Na przykład tak. Nie ma
2: bardzo
0: artefaktów.
2: Szybko.
0: Bardzo szybko, ale nie ma artefaktów, zauważ.
2: Dokładnie.
0: Ja to zbiję, bo ja tego nie rozumiem.
1: Musi mi przetrwać nowe. Prędkość mowy. Co? Prędkość mowy. Niezaznaczone 95. Niezaznaczone 95.
0: O, taka też mała rzecz, też taka mała nowość. Oprócz tego, że zmienia się wysokość podczas przewijania, to zmienia nam się też panning w stereo.
1: Niezaznaczone 52.
0: To wynika z tego, że...
2: Akurat tu mamy dźwięk mono.
0: A, to nie słyszymy. No tak,
2: nie, nie słyszymy.
1: Niezaznaczone 89. Niezaznaczone 80. Główny silnik przetwarza głośność mowy 100. Wysokość głosu 50. Niezaznaczone przycisza inne dźwięki podczas generowania mowy. Przycisza inne dźwięki podczas mówienia.
0: Czyli audio ducking.
1: Zaznaczone używaj głośności dostępności. Niezaznaczone używaj czujnika zbliżeniowego. Zaznaczone używaj głośności dostępności.
0: Głośność dostępności to jest osobny kanał dla screenreadera. Jeżeli to wyłączymy, to będziemy mieli kanał multimediów i wtedy wszelkiego rodzaju processing, jaki jest dawany przez nasze urządzenie, będzie się nam dawał we znaki.
1: Niezaznaczone. Niezaznaczone używaj głośności dostępności.
0: O, ja na przykład mam ciszej wtedy dużo syntezator i taki bardziej płaski dźwięk.
1: Zaznaczone. Niezaznaczone używaj czujnika zbliżeniowego. Zaprzestań czytania po dotknięciu czujnika zbliżeniowego, zwykle znajdującego się w miejscu słuchawki urządzenia. Od niezaznaczone zatrzymaj czytanie po dotknięciu ekranu. Niezaznaczone używaj czujnika zbliżeniowego. Nie zrozumiałem twojej wiadomości. Niezaznaczone zatrzymaj czytanie po dotknięciu ekranu.
0: No, opcja działa w taki sposób, jak teraz.
1: Niezaznaczone używaj czujnika zbliżeniowego. Niezaznaczone używaj
0: czujnika zbliżeniowego. Zatrzymuje się, bo zmienia się akurat fokus, ale
1: zaznaczone. Niezaznaczone zatrzymaj czytanie po dotknięciu.
0: Zaczyna coś mówić, jak faktycznie fokus czegoś innego dotknie.
1: Zaznaczone użyj blokady wybudzania. Utrzymuje ekran w stanie czuwania podczas czytania tekstu. Główny silnik przetwarz. Zaznaczone używaj głośności dostępne. Niezaznaczone przycisza inne dźwięki. Wysokość głosu 5. Wstecz przy ustawienia mowy. Drugi silnik. Adaptacyjne konfiguracje TTS.
2: Zanim przejdziesz dalej, to może przeczytam pytanie, które się pojawiło od Maćka. Dzień dobry wieczór. Czy oficjalna

0: A grupa komentarzy to Joshua Screen Reader Official Chat Group na Telegramie. Pozdrawiam, tak. Maciek.
1: Tak, tak, tak, tak. To jest grupa, która też jest w programie, link do niej zawarty. A jest też grupa Komentary Polska i też jest w programie zawarta. Link do niej.
2: Ustawienia TTS dla czytania powiadomień.
1: Ale na przykład jak sobie wejdziemy w TTS dla czytania powiadomień.
2: Wybierz silnik, prędkość mowy, głośność mowy, kanał audio media. O. Ustawienia TTS, kanał audio, niezaznaczony dzwonek, zaznaczone media, niezaznaczony alarm, niezaznaczone powiadomienie, niezaznaczone ułatwienia, anuluj przycisk, niezaznaczony alarm.
1: Możemy przerzucać te różnego rodzaju rzeczy na różne kanały mowy, kanały audio. W Androidzie kanały audio, jest ich kilka. No i multimedia, no to jest wiadomo, kanał dla filmików na YouTubie, muzyki i tak dalej. Powiadomień, no to dla dźwięków powiadomień. Alarm, no to dla alarmu, dzwonek, to wiadomo, dla dzwonka i tak dalej. I tutaj możemy na przykład każdy z tych kanałów CSR-a, czy tam Dzieszło, przerzucać na
3: 19.43 poziom naładowania baterii 80.
1: O, teraz właśnie słyszeliście dwa silniki mowy w praktyce. Ekran blokady jest innym głosem czytany, ta informacja o wybudzaniu.
2: Anuluj przycisk. Ustawienia TTS dla czytania powiadomień. Ustawienia TTS dla kanału audiomedia. Wysokość głosu 50. Głośność, prędkość mowy 7, prędkość mowy 1. Adaptacyjne konfiguracje TTS dla ustawienia TTS dla trybu czytania. Ustawienia TTS automatycznego czytania wiadomości. Ustawienia mowy. Systemowe ustawienia mowy.
1: Tutaj systemowe ustawienia mowy.
2: Nawiguj syntezator mowy.
1: Po prostu mechanizm syntezatora mowy. Otwiera opcja dostępności.
2: Ustawienia mowy. Ustawienia ksunce i TTS. Ustawienia zamiany tekstu na mowę SPLAC.
1: I kolejna rzecz, z której wiele osób się ucieszy. Mamy w Dzieszło zintegrowanego eSpeaka w wersji jakiejś najnowszej. Zaraz wam pokażę nawet.
2: Jest import SPLAC dictionary import and voice variant NVDA 11. SPLAC punkt SPLAC none. Mnożnik szybkości mowy 170, domyślny ton 50, pitch variation 50, volume 100, SPLAC, status, domyślny głos polski, zainstalowane głosy 130, SPLAC version 1.52.0.1.
1: O, 1.52.0.1, więc to jest najnowszy chyba możliwy eSpeak. To, że te opcje są po angielsku, to nie jest wina tłumaczy CSR-a, to jest jakby po prostu zagnieżdżony eSpeak w CSR-ze.
2: Ustawienia mowy, niezaznaczone czytaj niestandardowe definicje symboli. Ustawienia niestandardowych definicji symboli.
1: To jest fajna rzecz, bo można sobie na przykład kropka, kropka, kropka zrobić, żeby czytało jako wielokropek. Albo dwie pauzy jako, nie wiem, półpauza tak zwana i tak dalej.
2: Niezaznaczone czytaj niestandardowe definicje. Ustawienia niestandardowe.
0: Czyli
2: przycisk.
0: Taki swego rodzaju słownik.
1: Tak.
2: Dodaj przycisk.
1: Ale to jest właśnie wada CSR-a, która się niestety pogłębiła przez te kilka lat, że w tym programie jest wiele rzeczy, które robią praktycznie to samo, nazywają się inaczej, działają inaczej, ale ich użycie jest takie samo w sumie. Ale to za chwilę.
2: Ten obraz. Ustawienia mowy. Ustawienia wykluczeń słów i obsługi symboli.
1: O.
2: Ustawienia wykluczeń słów i obsługi symboli.
1: To na przykład mamy taki rodzaj słownika.
2: Ustawienia niezaznaczone użyj niestandardowych wykluczeń tekstu. Menedżer listy wykluczeń, znaki dodane tutaj nie będą czytane. Niezaznaczone. Menedżer listy wykluczeń, znaki dodane
1: słowa
2: tutaj nie będą czytane. Obsługiwane są wyrażenia regularne. Niezaznaczone popraw obsługę powtarzających się symboli. Menedżer niestandardowych powtórzeń symboli.
0: No i teoretycznie właśnie te
2: przez czytnik ekranu.
0: Powtarzające się symbole i tutaj to, co mamy, to bardzo pasuje, przynajmniej jeżeli chodzi o interpunkcję do tego poprzedniego, co pokazywałeś.
1: No właśnie o to chodzi, a tutaj jest to w innym menu.
2: Tryb czytania emoji, przetwarzanie przez czytnik ekranu. Ustawienia tryb czytania emoji, przetwarzanie przez czytnik ekranu.
1: O, tu mamy jeszcze jak emoji mają być czytane.
2: Menedżer niestandardowych powtórzeń symboli. Niezaznaczone popraw obsługę powtarzaj. Menedżer listy wykluczeń, znaki dodane tutaj nie będą czytane.
1: Lista wykluczeń akurat jest bardzo fajna, bo możemy sobie dodać jakieś rzeczy, których po prostu nie chcemy, żeby nam program czytał w ogóle. I on nie będzie ich czytał.
2: Menedżer list. Dodaj domyślny przycisk. Przejdź. Ustawienie niezaznaczone użyj niestandardowych wykluczeń. Niezaznaczone popraw obsługę powtarzających się symboli. Menedżer niestandardowych powtórzeń symboli. Tryb czytania emoji, przetwarzanie przez
1: czytnik. O, tu mamy tryb czytania emoji.
2: Niezaznaczone przetwarzanie przez silnik TTS. Zaznaczone przetwarzanie przez czytnik ekranu. Niezaznaczone nie czytaj emoji.
1: Tego też nie było i na szczęście jest.
2: Ustawienia wykluczeń słów i obsługi symboli.
1: Bo można wreszcie odfiltrować emoji. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.
2: Ustawienia wykluczeń słów i obsługi symboli.
1: Jako że Android nie jest moim głównym systemem, to mi to nie przeszkadza, tak? Ale gdyby był, to screen reader, który tego nie ma, automatycznie odpada. ludzie tak nadużywają emoji w dzisiejszych czasach. Czasami można się czegoś nie doczytać przez to, że się ma to wyłączone, także to jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą, ale fajnie, że możemy to odfiltrować.
2: Ustawienia mowy. Pozostałe ustawienia. Pozostałe, zaznaczone dodawaj do kolejki powiadomienia do odczytania.
1: Czyli jeżeli przyjdzie nam jedno powiadomienie, na przykład z Telegrama, potem nam przyjdzie SMS i program jeszcze czyta to powiadomienie, no to jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to przeczyta nam jedno po drugim, a jeżeli nie, to przerwie poprzednie powiadomienie i będzie czytało to nowe.
2: Niezaznaczone zwolnij mowę w trybie przeglądania słów.
1: Czyli jak przejdziemy sobie w tryb przeglądania znak po znaku, no to będziemy mieli wolniejszy syntezator. Wada jest taka, że nie możemy ustawić poziomu zwolnienia, jakby o ile się to zwolni.
2: Niezaznaczone pomijaj głośnik słuchawki Bluetooth podczas generowania mowy.
1: Pomijaj głośnik lub słuchawki Bluetooth podczas generowania mowy. To też opcja, którą wiele osób chciało, jej nie było. Działa to w taki sposób, że jeżeli mamy podpięte słuchawki, na przykład Bluetooth albo głośnik Bluetooth i ta opcja jest aktywna, no to wówczas mowa nie będzie szła przez to urządzenie.
2: Niezaznaczone wstrzymaj mowę, gdy mikrofon jest używany. Niezaznaczone użyj ulepszonej kontroli głośności ułatwień dostępu, jeśli często zmieniasz głośność dostępności. Możesz spróbować włączyć tę opcję.
1: Nie mam pojęcia, co ta opcja robi.
2: Zaznaczone. Niezaznaczone rozszerzone blokada budzenia, jeśli powyższa opcja nie działa. Użyj tej.
1: Też nie mam pojęcia.
0: Okej. Okay. No. To bardzo wiele wyjaśnia.
2: Niezaznaczone. Niezaznaczone czytaj liczby po cyfrze.
1: Czytaj liczby po cyfrze, to jest akurat jasne.
2: Niezaznaczone czytaj interpunkcje. Zaznaczone czytaj wielkie litery podczas pisania. Pozostałe ustawienia.
1: Tak, i kolejny absurd. Mamy osobną opcję do czytania wielkich liter podczas pisania, czyli jak, wiesz, chodzimy po klawiaturze programowej, i osobną opcję do czytania wielkich liter podczas czytania.
0: No, może ktoś chce mieć to rozłącznie skonfigurowane.
1: W sensie ja wiem, dlaczego tak jest. To wynika po prostu z tego, że program był projektowany z myślą o chińskim użytkowniku, gdzie jednak ta wielkość liter nie ma znaczenia, więc pewnie dlatego.
2: Ustawienia mowy. Przejdź wyżej przycisk. Pozostałe ustawienia.
1: To jest tyle, jeśli chodzi o ustawienia mowy.
2: Jest o. Ustawienia informacji. Ustawienia. Ustawienia. Zaznaczone używaj tematu dźwiękowego. Głośność tematu dźwiękowego 60. Tematy dźwiękowe. Al voiceover sounds. O. Aplikacje, w których dodatkowe efekty dźwiękowe nie są używane. Dodatkowe efekty dźwiękowe będą tymczasowo wyłączone w wybranych aplikacjach niedostępne.
1: Tego też nie było wcześniej. I tu możemy wyłączyć tematy dźwiękowe w poszczególnych aplikacjach.
2: Ustawienia tematu dźwiękowego al voiceover sounds.
1: I tutaj kolejna nowość. Jak sobie wejdziemy w ustawienia tematu dźwiękowego.
2: Voice over sounds. Wyjść. Voice. Importuj przycisk. Element menu krawędziowego lub typ nawigacji rotor i to OBG. Element klikalny, element border OBG. Element fokusowalny focus OBG. Element klawiatury saturę charakter OBG. Element niefokusowalny empty space OBG.
1: Tutaj mamy edytor tematów dźwiękowych wreszcie. Kiedyś to było tak, że się pisało JSONa ręcznie. Teraz mamy edytor, a co więcej, mamy też te dźwięki odgrywane.
2: Kliknięcie select OBG. Długie naciśnięcie brill OBG. Przewin w górę scroll pad OBG. Przewin w dół scroll pad. Przewrócenie strony web padel edit. Postęp deletujący. Odpustem stop. Osiągnięto analiz tren. Odgłos. Zmien. Okno. Start minutnika bubble app. Koniec minutnika bubble disat. Start minutnika bubble app OBG.
1: Jak ja na przykład chcę zmienić ten dźwięk, ten start minutnika, klikam sobie.
2: Start sound cell voiceover. Start. Nawiguj w górę. Ale
1: to
2: OBG.
1: To mam tu wszystkie dźwięki, jak sobie chodzę.
0: To od razu są odtwarzane.
1: Tak, i ja bym chciał, fajnie byłoby, jakby był taki odtwarzacz jakby multimedialny zrobiony na tym silniku. Dałoby się, bo CSR ma bardzo rozbudowane API, ale chyba nikt jeszcze tego nie zrobił, a szkoda. O.
2: Reorder OBG. Road walking OBG. Road walking near border OBG. Rotor left OBG. Road walking OBG.
1: Jak sobie kliknę, no to ten dźwięk się po prostu ustawi.
2: Zatowar OBG. Żaden przycisk. Anuluj przycisk. Domyślny przycisk. Anuluj. Al voiceover są. Koniec minutnika. Google Disat PR OBG. Ustawienia informacji. Zarządzaj tematami dźwiękowymi. Pobierz więcej tematów dźwiękowych. Zarządzaj tematami dźwiękowymi.
1: Tutaj mamy zarządzaj tematami dźwiękowymi, no to możemy utworzyć sobie nowy, zrobić backup tych tematów i tak dalej.
2: Pobierz zaznaczone sygnał. Pobierz więcej tematów dźwiękowych.
1: I możemy pobrać więcej tematów dźwiękowych.
2: Zaznaczony sygnał wibracyjny. Intensywność wibracji bardzo intensywna. Przejdź wyżej przycisk. Intensywność. Zaznacz. Intensywność wibracji bardzo intensywna.
1: No i tu intensywność wibracji możemy sobie dostosować. To było akurat.
2: Jest o. Ustawienia zachowania.
1: Ups.
2: Ustawienia zachowania. Przejdź wyżej przycisk. Domyślne ustawienia gestów. Zarządzaj ustawieniami związanymi z domyślnym zachowaniem gestów i opcjami.
1: Oj, tu jest dużo i ciężko.
2: Domyślny styl gestów nawigacji, domyślna nawigacja globalna 2, przesunięcie w dół w górę, aby przełączać się między jednostkami nawigacji, a w prawo lewo, aby poruszać się po wybranych jednostkach.
1: I tutaj jest z tym duży problem. To się pojawiło w momencie, kiedy TalkBack dostał ten nowy tryb nawigacji, że góra-dół to jest poprzedni element pokrętła, dół-góra to następny element pokrętła i tutaj w CSS-ze też mamy
2: domyślny styl gestów
1: kilka
2: nawigacji.
1: Tych stylów gestów.
2: Niezaznaczona alternatywna nawigacja po stronach internetowych 2, przesunięcie w dół, a następnie w górę lub w górę, a następnie w dół, aby zmienić jednostkę nawigacji, a w dół w górę, aby poruszać się po wybranych jednostkach.
0: Przecież to można się pogubić.
1: No, dokładnie.
2: Zaznaczone domyślne nawigacja. Nie zaznaczone,
1: to są takie presety, bo wszystkie gesty możemy sobie dostosowywać dowolnie, jak chcemy.
2: Niezaznaczone alternatywna nawigacja globalna 2, przesunięcie w dół, a następnie w górę lub w górę, a następnie w dół, aby zmienić jednostkę nawigacji,
1: to jest
2: a w dół
1: tak,
2: górę,
1: w TalkBacku,
2: aby poruszać się po wybranych jednostkach. Przesunięcie w prawo-lewo służy do przemieszczania fokusa. Anuluj przycisk. Zaznaczone domyślne nawigacja globalna 2, przesunięcie w dół w górę, aby przełączać się między jednostkami nawigacji, a w prawo-lewo, aby poruszać się po wybranych jednostkach.
1: To jest tak jak po prostu w CSS-ze domyślnie. Pamiętajcie, że to są presety. Wy możecie sobie zrobić dowolne gesty na te akcje.
2: Nie, anuluj przycisk. Domyślne dostosuj nawigację po elementach strony internetowej domyślne, nagłówki, linki, formularz, znaki, słowa, linie.
1: Tutaj mamy taką edycję pokrętła jakby i to pokrętło jest moim zdaniem zrobione lepiej niż w iOSie, bo mamy osobno je dla stron internetowych.
2: Dostosuj nawigację po elementach standardowego interfejsu domyślne, przesunięcie pionowe, znaki, słowa, linie, głośność, szybkość mowy.
1: I osobno dla zwykłego interfejsu.
2: Dostosuj zaznaczone domyślne. Niezaznaczony tekst. Niezaznaczony przycisk. Niezaznaczone pole edyt. Niezaznaczony obrazek. Niezaznaczone pole wyboru. Niezaznaczony pasek. Niezaznaczone lista. Niezaznaczony element list. Niezaznaczone fokusowalne. Niezaznaczone klikalne. Niezaznaczony węzeł. Niezaznaczony suwak. Zaznaczone przesunięcie pionowe. Zaznaczone znaki. Zaznaczone słowa. Zaznaczone linie. Niezaznaczone paragrafy. Niezaznaczone strony. Niezaznaczone kopiuj. Zaznaczone głośność. Zaznaczone szybkość mowy. Niezaznaczone rozpoznawanie. Niezaznaczone okno. Anuluj przycisk.
1: Tak, mamy też nawigację po oknach.
2: Domyślne ustawienia gestów. Zaznaczone zapamiętaj wybrany typ nawigacji przy zmianie okien.
1: No czyli na przykład mamy ustawione znaki, zmieni się nam okno, no to pokrętło się nam nie zresetuje.
2: Alternatywne ustawienia gestów.
0: A czy te pokrętła można sobie przypisywać do konkretnych aplikacji, czy to się dzieje jakoś z automatu, że na przykład on rozpoznaje, okej, tu mamy przeglądarkę, więc będę używał tego pokrętła
1: zdefiniowanego? Jak jest WebView, to on używa tego
0: w ten sposób.
1: Do stron, a jak nie ma WebView, to używa tego zwykłego.
2: Alternatywne ustawienia gestów. Niezaznaczone przesunięcie w lewo i w prawo przechodzi szybko między elementami listy. Pozwala na szybki ruch na listach.
1: Tak, czyli mamy wtedy niejako dwa kursory. Jeden kursor, powiedzmy ten góra-dół, chodzi nam po całym interfejsie, a prawo-lewo chodzi nam po liście. To na przykład się przydaje, nie wiem, macie listę produktów w Allegro, a chcecie jednocześnie sprawdzać opinię o danym produkcie.
2: Zaznaczone włącz uniwersalną kontrolę połączeń.
1: Czyli w prawo odbiera, w lewo odrzuca.
2: Zaznaczone użyj gestów skrótów, aby odbierać i kończyć połączenia na ekranie przychodzącego połączenia.
1: Właśnie tutaj to, tylko że jak ktoś dzwoni.
2: Zaznaczone użyj gestów skrótów, aby przesuwać kursor w polach tekstowych. Zaznaczone użyj gestów skrótów, aby dostosować suwaki. Zaznaczone użyj gestów skrótów, aby przewijać listy. Zaznaczone użyj gestów skrótów, aby kliknąć przycisk OK anuluj w oknach dialogowych. Zaznaczone użyj gestów skrótów, aby aktywować pasujące elementy ekranu.
1: To jest bardzo fajna opcja.
2: Skrót przesunięcie w lewo.
1: Bo mamy na przykład skrót przesunięcie w lewo i możemy sobie tutaj dodać, jakie przyciski ten skrót ma wykrywać i aktywować.
2: Dodaj przycisk. Domyślny odłóż słuchawkę i przełącz na głośnik. Przejdź wyżej przycisk. Odłóż słuchawkę i przełącz na głośnik. Odłóżmy. Odłóż słuchawkę i przełącz na głośnik pole edycji.
1: No, nie wiem, w jakim telefonie tak się nazywa przycisk jakiś, ale...
2: K I S O E G S A N Z C O L Z R P N T E K W A H C U L S P R U. Anuluj przycisk.
1: Ale no to mamy takie przykładowe.
2: Przejdź wyżej przycisk.
1: Kiedyś to było tak, że było wielkie pole edycji i musieliśmy kreską pionową rozdzielać. Teraz mamy to ładnie.
2: Przejdź wyżej przycisk. Ustawienie gestów dla czytnika linii i papieru. Ustawienie
1: profilu
2: skrótów
1: klawiatury.
2: Ustawienie trybu gry. Schemat gestów. Zarządzaj schemat. Opis gestów. Ustawienie gestów. Schematy gestów. Domyślne ustawienia gestów. Zarządzaj ustawieniami. Domyślny gesty, czas rozpozna, gesty dwuczęści, czas, nie, ustawienia gestów krawędzi, zaznaczone używanie, domyślny styl gestów, dostosuj, zaznaczone zapamiętaj, alternatywne ustawienie, zaznaczone,
1: tu byliśmy,
2: alternatywne, skrót przesunięcie w prawo, skrót, dodaj, domyślny przycisk, odpowiedz, przesuń, aby, zestaw głośno, przesuń, aby odebrać połączenie gwiazdka, zestaw głośno mówiący, głośnik, przełącz następny, jeden utwór, następny utwór. Przejdź wyżej przycisk.
0: Czyli po prostu dla każdego z tych gestów definiujemy sobie różne rzeczy, które w zależności od tego, gdzie jesteśmy, czy w aplikacji telefon, czy w odtwarzaczu, mają się zadziać po jego wykonaniu, tak?
1: Tak, on sprawdza po prostu, iteruje przez te przyciski. No i mamy wsparcie wyrażeń regularnych też, więc możemy naprawdę fajne rzeczy tu robić, jak mamy na to pomysł. na przykład ja, jak korzystałem z Androida, to zawsze sobie dodawałem tak, zaraz wam pokażę nawet. Pora się skompromitować i pisać na Androidzie w Braille'u.
2: Reklamę. Anuluj reklamę, pole edycji.
1: O, no i straciła mi się część, ale można sobie pisać pomiń reklamę. No i wtedy w YouTubie na przykład mamy od razu pominięcie reklamy.
2: Dodaj przycisk.
0: Ale mamy pominięcie reklamy, dlatego że on co, automatycznie wyszukuje ten przycisk i go klika, czy
1: tak,
0: jak to
1: właśnie
0: jest?
1: Tak, właśnie o to, Michale, tutaj chodzi, bo patrz, tutaj mamy na przykład...
2: Odpowiedz. Przesuń, aby zestaw głośno mówiąc, głośnik, przełącz następny.
0: A, bo on po prostu szuka sobie przycisków o odpowiedniej etykiecie.
1: Ale możemy też przypisywać dowolne funkcje programu, jeżeli poprzedzimy znakiem krzyżyka, a jeżeli poprzedzimy znakiem dolara, to możemy wpisać identyfikator przycisku i wtedy on jest jakby niezależny od wersji językowej, no bo...
0: Jasne.
1: Zauważ, że tutaj jest na przykład odpowiedź, czyli gdybym miał po angielsku telefon, no to już by nie działało.
0: To już by nie działało, dokładnie.
1: Kurczę, zablokował się znowu. I nie chce się odblokować.
3: 19.58, poziom naładowania. Bieżąca
2: temperatura 12, częściowe zachmurzenie. Skrót przesunięcie w prawo.
1: Udało się. Chciałem uniknąć wpisania pinu.
2: Alternatywne ustawienie. Skrót przesunięcie w prawo. Domyślne, zaznaczone użyj gestów wielopalczastych.
1: Tego też nie było? W gesty wielopalczaste?
2: Zaznaczone używaj gestów krawędziowych. Gesty krawędziowe jednym lub dwoma palcami.
1: Gesty krawędziowe to jest coś, co uwielbiam. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Bo w 2019 roku pamiętam, że nie do końca umiałem tej funkcji używać i nie pokazałem jej wam, więc teraz to
2: ustawienie
1: uczynię.
2: Gestów krawędzi. Ustawienia gestów krawędzi. Zaznaczone użyj dolnego menu krawędziowego kontroluje, czy używane jest dolne menu krawędziowe. Dolne menu krawędziowe jest wysuwane w górę z samego dołu ekranu i pozwala wykonywać akcje takie jak powrót do ekranu głównego, otwarcie paska powiadomień lub otwarcie dialogu szybkich ustawień.
1: Komuś się... Ludziom, którzy korzystają z iPhone'a, powinno się to odpowiednio kojarzyć. Jak sobie wysunę taki gest,
2: przesunięcie
1: takie
2: od lewej do prawej. Przesunięcie od... Wróć. Ekran domowy. Wróć. Ekran domowy. Otwórz panel powiadomień. Ekran nie da się
1: wyciągnąć. Ja wyciągnę palec w górę, mam na przykład szybkie ustawienia. Puszczam palec. Pyk.
2: Bluetooth włączony. NFC włączony. Bo Wi-Fi. NFC włączony.
1: I mam szybkie ustawienia.
2: Bo Wi-Fi. USB do przesyłania. Rozwin przycisk. Ustawienia gestów krawędzi. Dłuższe przytrzymanie i przesunięcie. Przesunięcie od lewej do prawej. Wróć. 20.00. Dostosuj menu lewej krawędzi. Niezaznaczone użyj menu skrótów. Zaznaczone użyj dolne. Ustawienia gestów. Niezaznaczone używaj dwóch palców menu krawędzi. Niestandardowe funkcje, które są skonfigurowane, aby być używane przy pomocy gestów krawędziowych, nie są dostępne w menu krawędzi.
1: Chodzi o to, że jak działają te krawędzi? Działa to w taki sposób, że wysuwamy maksymalnie z lewej lub maksymalnie z prawej strony telefonu takie menu i ciągniemy palcem i chodzimy po tym menu w taki sposób. Jak puścimy palec, to się to aktywuje. I w momencie, kiedy tą opcję zaznaczamy...
2: Niezaznaczone używaj dwóch palców menu krawędzi niestandardowych.
1: No to wtedy dwoma palcami te paski wyciągamy, a nie jednym. Jeżeli na przykład ktoś bardzo często o nie zahacza przez przypadek.
2: Zaznaczone używaj menu krawędzi ekranu niestandardowe funkcje, które są skonfigurowane, aby
1: tutaj,
2: być używane
1: czy w ogóle chcemy tego używać?
2: W menu krawędzi. Niezaznaczone użyj menu skrótów pojedynczej aplikacji po lewej stronie.
1: Czyli jeżeli to zaznaczymy, to jeżeli mamy zdefiniowane jakieś własne skróty w aplikacji, mamy wtyczkę, która wspiera daną aplikację, to czy funkcje tej wtyczki mają być przypięte do tego menu po jego lewej stronie?
2: Zakres wyzwalacza gestu krawędzi BIP.
1: Zakres wyzwalacza gestu krawędzi, czyli jakby jak, kiedy ma program reagować na to, jak blisko krawędzi trzeba być, żeby na to reagować.
2: Dostosuj menu lewej krawędzi.
1: No i tu mamy najlepsze. Dostosuj menu lewej krawędzi. Klikamy sobie w to.
2: Dostosuj menu
1: lewej.
2: Aplikacja telefon. Domyślny przycisk. Aplikacja TeleTalk. Aplikacja telefon. Aplikacja Telegram. Aplikacja wiadomości. Aplikacja TotalSummander. Aplikacja dyktafon. Aplikacja TotalSummander.
1: No i pokażę wam, bardzo mi tej funkcji brakuje na iPhone'ie. Wysuwam sobie to menu.
2: Wiadomość Total Commander aplikacja.
1: Słyszę Total Commander, puszczam.
2: Ikonę aplikacji. Przyłącz do innego panelu przycisk.
1: I już jestem w Total Commanderze.
0: Okej, czyli to menu pozwala na wybranie, takie szybkie wybranie aplikacji z jakiejś listy, którą tam mamy.
1: Dokładnie.
0: Ale to są wszystkie aplikacje. To są wszystkie aplikacje?
1: Czy nie,
0: to
1: jest... właśnie zaraz będę pokazywał.
0: Okej.
2: Wstecz przycisk. Dostosuj menu lewej. Aplikacja wiadomości.
1: Jak sobie zrobimy dwuklik z przytrzymaniem na przykład na tych wiadomości... W wiadomościach.
2: Przesuń w górę. Przesuń w dół.
1: To możemy przesunąć w górę, w dół tego menu, czyli w lewą lub w prawą stronę.
2: Usuń. Przenieś. Przesuń w górę.
1: Możemy przenieść, wtedy wybieramy pozycję, na której chcemy, żeby to było.
2: Dostosuj menu lewy. Aplikacja Total Commander.
1: Ale fajne jest to, że jak wysunę sobie menu z prawej strony.
2: Tryb zaznaczania. Kopiuj. Dołącz do schowk. Wklej. Adres URL. Menu schowka. Odczytaj czas
1: i poziom baterii. To mam zupełnie inne opcje. Bo to nie jest tak, że menu z lewej i menu z prawej to jest to samo. To są dwa zupełnie różne menu.
2: Odczytaj czas i odczytaj informacje o sieci.
1: O, na przykład tej opcji nie było odczytaj informacje o sieci. Puszczam.
2: PIM sygnał 4G. Jeden kreski sygnał Wi-Fi, dwie kreski.
1: I wszystko mi czyta. To menu krawędziowe jest genialne. Tego mi brakuje w iOSie po dziś dzień.
2: Aplikacja wiadomości. Aplikacja notatki. Aplikacja. Dostosuj. Dodaj przycisk.
1: No ale powiedzmy, że chcemy coś dodać sobie. Klikamy.
2: Wybierz. Brak polecenia. Plugins. Instrukcje. Tools. Kimmer. Aplikacja.
1: Tu niestety, dlatego to jest po angielsku, to też nie jest wina tłumaczy, tylko wynika to z tego, że on bierze nazwy katalogów. A nazwy katalogów nie zostały przetłumaczone, żeby na przykład jak ktoś importuje wtyczki, które napisał ktoś z inną wersją językową, żeby to się nie gryzło.
2: Profile. Rozszerzenia. Profil. Aplikacja. Profile.
1: O, możemy na przykład przypisać sobie profil pod gest. Czyli możemy szybko zmienić zestaw ustawień, możemy szybko zmienić profil ustawień.
2: Rozszerzenia. Wtyczki i narzędzia. Menu główne. Ustawienia zaawansowane. Szybkie ustawienia. Menu akcji. Ustawienia programu. Włącz logowanie. Opis gestów. Zawieź przeglądanie. Zawieź mowę. Wyłącz skróty klawiszowe. Zablokuj dotyk. Kurtyna. Zawieź gesty. Wstrzymaj dodatkowy.
1: Mamy
2: zmniejsz głośność. Zmniejsz głośność. Dyktowanie głosowe. Działa. Adres URL. Monitoruj element. Manager monitorowania fokusa. Edytuj słownik. Edytuj alias element. Tryb słowo po słowie. Menu nawigacji. Edytuj gesty. Automatyczne tłumaczenie. Rozpoznaj napisy.
0: I tu wszystko można sobie wrzucić albo w menu po lewej, albo w menu po prawej stronie.
1: Menu po prawej, tak. Mhm. Tego menu od dołu nie można edytować. I automatycznego tłumaczenia też nie było. Można teraz używać na przykład chińskich aplikacji.
2: Kopiuj. Następny obraz. Pełnoekranowy zapyt.
0: To ja może zerknę do komentarzy.
1: Opis wideo mamy. Opis wideo mamy, to też będę pokazywał.
0: To zerknę do komentarzy, bo mamy tu trzy wypowiedzi od DJ-a Graco, który do nas napisał tak. Heja, używam CSR w darmowej wersji od kilku lat. Wpadłem tu na chwilkę, bo niestety nie mam dziś aż tyle czasu, ale mam jedno pytanko. Co z odczytywaniem wielkich liter? Ja znalazłem to w ustawieniach i tylko czyta mi duże litery podczas pisania, a kiedy nawiguję na przykład po znakach, to mi nie czyta w ogóle. Może coś źle szukałem? W każdym razie fajnie.
1: Ustawienia prezentacji treści i ustawienia słownika i tam.
0: Okej. W każdym razie fajnie, że jest podcast, bo pomoże mi on bardziej zorientować się w tym czytniku. I kolejna wypowiedź. Jeszcze jedna sprawa. Ustawiałem sobie kiedyś ten preset z pokrętłem na góra-dół i owszem działało fajnie, ale była tego jedna wada. Otóż kiedy na przykład stanąłem na jakimś suwaku, to musiałem najpierw góra-dół wybrać suwaka, dopiero potem lewo-prawo ustawić wartość tego suwaka. Nie było tak jak w talkbacku, że on domyślnie góra-dół regulował wartość tego suwaka na tym trybie domyślnym, czyli nawigacja lewo-prawo oraz lewo-prawo flikowanie oraz góra-dół skróty działają suwaki jak należy.
1: Akurat ja właśnie dlatego ja używam tej domyślnej nawigacji, ale z suwakami jest taka sprawa, że ja używałem Androida w czasach, gdzie o flikowaniu jeszcze nikt nie słyszał i suwaki się dostosowywało klawiszami głośności. I ja dalej tak robię na Androidzie, więc tu akurat nie pomogę.
0: No i to tyle wypowiedzi od DJ-a Graco.
3: 20.06 poziom naładowania baterii 80.
2: Anuluj przycisk. Wybierz. Opis wideo. Wszystkie węzły.
1: O, na przykład mamy taką opcję wszystkie węzły.
2: Szczegółowy automatycznie czytaj wiadomości czatu. Historia automatycznego czytania. Szybkie przeglądanie. Odbierz połączenie. Zakończ połączenie. Wstrzymaj użycie głośności dostęp. Historia rozmów. Dotknij i przytrzymaj. Rozpoznawanie ikon. Zapytanie głosowe. Pełnoekranowe zapytanie głosowe.
1: To możemy pytać o otoczenie.
2: Anuluj przycisk.
1: Dostosuj menu lewej krawędzi. Blue Hearts od Vivo.
2: Domyślny przycisk. Aplikacja telefon. Wstecz przycisk. Ustawienia desk. Dostosuj menu prawej krawędzi.
1: O, pokażę wam prawą
2: dostosuj
1: krawędź.
2: Menu prawej. Dostosuj
1: co
2: menu.
1: Mam?
2: Tryb zaznacz. Kopiuj. Dołącz do schowka. Wklej. A menu schowka. Odczytaj czas i poziom baterii. Odczytaj informacje. Automatyczne tłumaczenie. Automatycznie używaj optycznego rozpoznawania tekstu. Wirtualny ekran. Anuluj. Rozpoznawanie.
1: Jak widać, ja mam to tak w miarę logicznie. Tam mam obok siebie
2: rozpoznawanie edycja. Rozpoznawanie 20.07.080. Dostosujmy.
1: Oj, tu. OCR dodaj, się przestrzegł, zamknij. Zrobił.
0: Czym jest wirtualny ekran?
1: To jest tak, jakbyś zrobił inserter w NVDA.
0: A, w ten sposób.
2: Dodaj przycisk. Do tryb zaznaczania. Kopiuj.
1: To było od zawsze.
2: Dołącz, wklej.
1: Tak się grało w Quizvanie kiedyś z CSR-em. Pamiętam, że w tym swoim podcaście na Quizvaniu pokazywałem właśnie OCR-a.
2: Adres URL. Menu schowka. Odczytaj czas. Wirtualny ekran. Dostosuj menu prawej krawędzi. Wirtualny ekran.
1: No i w taki sposób
2: ustawienia
1: to wygląda.
2: Desktop. Przesunięcie od lewej do prawej, wróć.
1: I tutaj mamy przesunięcie od lewej do prawej.
2: Dłuższe przytrzymanie i przesunięcie w prawo ekran domowy.
1: To też od lewej do prawej, jak dłużej przytrzymamy. I tutaj jest kolejna konsekwencja tego, że zaznaczymy sobie używanie menu jednym lub dwoma palcami. Bo jeżeli mamy menu pod dwoma palcami, to wtedy te gesty...
2: Przesunięcie od lewej do prawej, wróć.
1: Wykonujemy jednym palcem. To jest przesunięcie od lewej krawędzi do prawej strony. Ja to może zademonstruję, jak to brzmi.
2: Domyślne ustawienia gestów.
1: O, tak to brzmi. Dwoma palcami to zrobiłem, a jednym palcem...
2: Dyktafon, aplikacja.
1: Otwieram menu. Wysuwam.
2: Dostosuj, zaznaczony, zapamiętaj wybrany. Dostosuj nawigację po elementach wstęp. Dostosuj nawigację, domyślny styl. Zaznaczony, użyj gestów. Zaznaczony, używaj gestów. Ustawienia gestów w krawędzi. Ustawienia, dostosuj menu. Przesunięcie od lewej do prawej, wróć. Przesunięcie od prawej do lewej, ekran niedawno używanych aplikacji. Dłuższe przytrzymanie i przesunięcie w lewo, aplikacja Notistar. Ustawienia gestów w krawędzi.
1: No, więc to tak wygląda. Tutaj nowością jest to menu z dolnej krawędzi.
2: Domyślne niezaznaczone, używaj gestów dwuczęściowych.
1: Gesty dwuczęściowe to kolejna nowa rzecz. Gesty dwuczęściowe polegają na tym, że gest składa się niejako z dwóch części, czyli najpierw na przykład robimy gest lewo-prawo i potem system czeka na drugą część tego gestu, czyli góra, dół, lewo-prawo, góra-prawo, góra-lewo i tak dalej. Mamy dzięki temu dużo więcej gestów do dyspozycji.
2: Niezaznaczone, używaj gestów. Czas rozpoznawania gestów wieloczęściowych 500 niedostępne.
1: Tutaj jak długo system ma czekać, zanim wykona gest, to są takie gesty warstwowe, no jak w JOSie na przykład mamy skróty warstwowe.
2: Gesty dwuczęściowe. Ustawienia gestu dwuczęściowego w górę niedostępne.
0: A dlaczego tutaj na przykład ten czas oczekiwania był niedostępny?
1: Dlatego, że mam to wyłączone. Jak to włączę?
2: Zaznaczone. Czas rozpoznawania gestów wieloczęściowych 500.
0: Okej.
2: Okay. Gesty dwuczęściowe. Ustawienia gestu dwuczęściowego w górę. Ustawienia gestu dwuczęściowego w lewo. Ustawienia gestu dwuczęściowego lewo-prawo.
1: I na przykład powiedzmy, że chcę gest dwuczęściowy lewo-prawo.
2: Ustawienia gestu. Niezaznaczone, używaj gestu dwuczęściowego lewo-prawo. Przesunięcie w lewo, brak polecenia niedostępne. Przesunięcie w prawo, brak. Przesunięcie w górę, brak polecenia niedostępne.
1: Dlatego to jest wyłączone, że to siłą rzeczy powoduje większe opóźnienia w gestach. No nie, no bo on musi poczekać, czy ja zrobię drugi gest, a może go nie zrobię. Czy on ma to oddać systemowi, czy on ma wykonać akcję, która jest przypisana po prostu do tego gestu.
0: No tak.
2: Nie zaznacz ustawienia gestu dwuczęściowego. Wstecz przycisk, gesty dwuczęściowe, ustawienia gestu dwuczęściowe, ustawienia gestu, wstecz przycisk, domyślny czas rozpoznawania gestu, zaznaczone, używaj gestu, niezaznaczone.
1: Jakby Android zawsze miał mniej gestów od iPhone'a, no ale dzięki właśnie temu, że teraz są faktycznie gesty wielopalczaste, są te gesty dwuczęściowe, to chyba to się odwróciło.
2: Czas rozpoznawania gestów. Gesty dwuczęściowe. Zaznaczone, nie używaj własnych gestów w trybie przeglądania po słowie. Zaznaczone, nie używaj własnych gestów w trybie przeglądania po słowie.
1: Tryb przeglądania znak po znaku ma swoje gesty. Właśnie ludzie bardzo narzekali na edycję tekstu w CSR-ze, więc też w tym podcaście będzie trochę o edycji tekstu. Po prostu jak ta opcja jest zaznaczona, to system automatycznie przełączy nas na domyślny schemat gestów, jak będziemy edytować tekst, żebyśmy mieli dostęp do wszystkich funkcji edycji.
2: Zaznaczone, użyj nowej nawigacji i zaznaczania tekstu. Zaznaczone. Zaznaczone, użyj nowej nawigacji i zaznaczania tekstu.
1: Jak to odznaczymy, to wtedy CSR działa po staremu, czyli nie integruje się z systemowym zaznaczaniem i z systemowym schowkiem, tylko używa swoich rzeczy.
2: Zaznacz ustawienia zachowania. Domyślne ustawienia gestów. Domyślne gesty dwuczęściowe.
1: Pomyliłem się gest.
2: Zaznaczone, nie używaj. Zaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczone, wykorzystuje statystyki charakterystyczne gestów do użycia.
1: I zaznaczone. Przez to, że ta opcja została dodana w nowej wersji, to chodzi o to, czy chcemy przypisać gest do czytania liczby znaków, słów, akapitów w polu tekstowym. Wtedy przesunięcie w lewo, w prawo w polu tekstowym przeczyta nam statystyki tego pola. Ile jest znaków, ile jest słów i tak dalej.
2: Przycisk. Ustawienia zachowania. Schematy gestów. Domyślne ustawienia gestów. Schematy gestów. Iphone.
1: Tak, ja sobie zrobiłem z iPhone'a schemat gestów.
2: Schematy gestów. Niezaznaczone domyślne. Niezaznaczone custom. Zaznaczone ifony.
1: Anuluj. Możemy sobie wybrać schematy gestu. Schemat gestów.
2: Ustawienie zachowania.
1: Ustawienie
2: gestów ifony.
1: Możemy sobie wejść w ustawienie gestów iPhone.
2: Ifony. Wyjść ifony. Zapisz przycisk. Udostępnij więcej opcji. Przesuń w górę poprzedni element określony. Przesuń w dół następny element określonego typu funkcji. Przesuń w lewo poprzedni obiekt funkcja. Przesuń w prawo następny obiekt funkcja.
1: Funkcja, czyli typ elementu, bo tu też możemy przypisywać sobie aplikacje. Różne rzeczy.
2: Przesuń w lewo i w prawo tłumacz funkcja. Przesuń w prawo i w lewo wróć domyślny. Przesuń w górę i w dół góra domyślny. Szybkość mowy. Głośność. Szybkość domyślny. Przesuń w dół i w górę dół domyślny. Przesuń w lewo i w górę otwórz panel powiadomień domyślny. Przesuń w lewo i w dół nawigacja po słowach domyślny. Przesuń w prawo i w górę zmień metodę wprowadzania. Przesuń w prawo i w dół widok listy domyślny. Przesuń w górę i w lewo rozszerzenia. Podwójne dotknięcie dwoma, jednokrotne dotknięcie dwoma palcami wstrzymaj główny silnik TTS funkcja.
1: Oczywiście, tak jak na iPhonie.
0: No tak.
2: Podwójne dotknięcie dwoma palcami przycisk słuchawkowy otwórz wstrzymaj domyślny.
1: Też tak jak na iPhonie, tylko że na iPhonie to się nazywa magiczne stuknięcie, tego też nie było.
2: Potrójne dotknięcie dwoma palcami widok listy funkcja.
1: Widok listy, no, czyli symulujemy wybór rzeczy.
2: Jednokrotne dotknięcie trzema palcami szczegółowy opis całego ekranu funkcja. Podwójne dotknięcie trzema palcami brak polecenia. Potrójne dotknięcie trzema palcami kurtyna funkcja. Przesunięcie w górę trzema palcami przewin stronę w dół funkcja. Przesunięcie w dół trzema palcami przewin stronę w górę funkcja.
1: Też jak na iPhonie.
2: Przesunięcie w lewo trzema palcami. Przesunięcie w górę czterema palcami góra domyślny. Przesunięcie w dół czterema palcami dół domyślny. Przesunięcie w lewo czterema palcami poprzednia jednostka nawigacji funkcja. Przesunięcie w prawo czterema palcami następna jednostka nawigacji funkcja.
0: W sumie fajnie by było, jakby ten schemat był już gdzieś od razu dostępny razem z programem, bo dzięki temu może niektórzy by się lepiej odnaleźli, na przykład jeżeli ktoś się z iPhone'a przerzuca na Androida.
1: Mogę wystawić ten schemat, tylko muszę jeszcze trochę nad nim popracować.
2: Aha. Podwójne dotknięcie czterema palcami przeczytania domyślny. Potrójne dotknięcie czterema palcami brak polecenia domyślny. Podwójne dotknięcie i przytrzymanie dwoma palcami edytuj alias elementu funkcja.
1: O, oczywiście, no musi być nadanie etykiety.
0: No tak.
2: Podwójne dotknięcie i przytrzymanie trzema palcami brak polecenia domyślny. Podwójne dotknięcie i przytrzymanie czterema palcami brak polecenia. Potrójne dotknięcie i przytrzymanie dwoma palcami brak polecenia domyślny.
1: O, tego na przykład nie mamy w iPhone'ie takiego gestu.
2: Dotknięcie i przytrzymanie trzema palcami brak polecenia domyślny. Potrójne dotknięcie i przytrzymanie trzema palcami brak polecenia. Długie przesunięcie w górę brak polecenia domyślny. Długie przesunięcie w dół brak polecenia.
1: Nie umiem tych długich przesunięć wykonywać, niestety.
2: Przesunięcie w lewo, a następnie długie przesunięcie w prawo brak polecenia domyślny.
1: Czyli robimy tak, przesuwamy w lewo i potem długo przez cały ekran powoli ciągniemy w prawo, ale mi ten gest na tyle rzadko wychodzi, że go nie używam.
2: Przesunięcie w prawo, przesunięcie w lewo, a następnie długie przesunięcie w górę brak polecenia. Przesunięcie w przesunięcie w dół, a następnie długie przesunięcie w lewo brak polecenia.
0: Czyli to takie elki.
2: A następnie długie przesunięcie w prawo brak polecenia.
1: Tak, tylko takie bardziej rozwleczone.
2: Przesunięcie od prawej do lewej ekran niedawno używanych. Dłuższe przytrzymanie i przesunięcie w lewo aplikacja Notistar domyślny. Dłuższe przesunięcie od prawej do lewej ekran niedawno używa. Przesunięcie w dół, a następnie długie przesunięcie w prawo brak polecenia domyślny. Wstecz przycisk. Wstecz przycisk. Ustawienia zachowań. Opis gest. Ustawienia gestów. Ifony. Wyjść. Ifony. Zapisz przycisk. Udostępnij przycisk.
1: O, tu możemy udostępnić do repozytorium.
2: Wyskakujące. Utwórz funkcję. Utwórz nową funkcję autokliku. Menedżer funkcji. Nowe polecenie głosowe. Menedżer poleceń głosowych. Utwórz funkcję.
1: To możemy na przykład stworzyć funkcję.
2: Ufony.
1: Ale...
2: Edytuj nazwę. Pole edycji. Anuluj przycisk. Oka przycisk.
1: To możemy tu wpisać cokolwiek. Ja bardzo nie lubię Braille'a na
2: edycja.
1: Androidzie.
2: Pole edycji. Ufony. Test. Edytuj na test. Edycja.
1: Tyle anuluj, jestem w stanie napisać.
2: Test. Wyjść. Test. Zapisz przy. Edycja. Więcej opcji przy. Pole edycji. Wyjście przycisk.
1: No i wygląda to w taki sposób.
2: Pole edycji.
1: Na tym polega tworzenie funkcji.
0: To teraz już tu trzeba opcji, umieć przycisk. Programować.
1: Skryptować, tak.
0: A w czym?
2: Wstaw funkcja.
1: W Lua.
2: Wstaw plugins. Okay. Wstaw tools. Wstaw aplikacja. Wstaw autoklik. Wstaw funkcja. Wstaw aplikacja.
1: Ale możemy na przykład coś tu sobie, wstaw tools. Wiesz, gotowego powstawić. Na przykład powiedzmy, że chcę wstawić...
2: Test. Tryb. Anuluj tryb cichy.
1: Taki
2: test.
1: Plugin, tryb
2: edycji.
1: Cichy.
2: Więcej opcji przy i w serwice plugin tryb cichy. No return to end pole edycji.
1: O, i on tu wstawił już fragment kodu. Bo jest taka funkcja service.plugin, która może wykonać wtyczkę i to, co ta wtyczka zwróciła, przenieść gdzieś dalej.
2: Więcej opcji. Wstaw autoklik.
1: Możemy wstawić też tak zwany autoklik, czyli możemy...
2: Pole edycji. Wprowadź przyciski do kliknięcia jeden na linię.
1: O, i tu możemy sobie bardzo prosto zrobić taką prostą automatyzację. Czyli piszemy, nie wiem, na przykład wiadomości, enter. Michał Dziwisz, enter. Wiadomość, w sensie wiesz, żeby w pole edycji wszedł, enter.
0: Aha.
1: Gwiazdka, czy mamy dzisiaj audycję, pytajnik, gwiazdka. Pomiędzy gwiazdkami to oznacza, że ma to wpisać. Wyślij. I wtedy ten autoklik kliknie w te wszystkie przyciski i ja nie będę musiał tego robić.
0: No to rzeczywiście. Czasem może być przydatne.
3: 20-17 poziom naładowania baterii. Anuluj przycisk.
2: Test. i w serwisie, wyjście przycisk, i w serwisie plugin, wyjście przycisk, iPhone, przesuń w górę, więcej opcji, przycisk, nowe polecenie, menedżer poleceń, nowy menedżer funkcji, iPhone, wyjście, iPhone, utwórz przycisk, udostępnij przycisk, wyjście przycisk.
1: I tutaj dla każdego schematu gestów mamy osobne te funkcje.
2: iPhone, udostępnij, więcej opcji, przycisk, menedżer poleceń, nowe polecenie, menedżer poleceń, nowe polecenie.
1: Tu mamy polecenie głosowe.
2: Edytuj nazwę, pole edycji.
1: Wpiszemy też sobie test.
2: Test. Edytuj, oka przycisk. Test, pole edycji.
1: Bardzo nie umiem pisać na tej klawiaturze.
2: S, edu, te duże. Te duże, e duże.
1: Wybaczcie mi to.
2: Wycześć. Edytuj nazwę.
1: Ale chcę to akurat pokazać.
2: Edyt, pole edycji. Odrzucone. Przycisk. S. Edytuj nazwę. Test, edycja. Anul, oka przycisk. Test. Wyjdź, test, zapisz, edycja. Więcej, pole edycji. Wyjść, pole, więcej. Wyskakuj, wstaw funkcja, wstaw plugin, wstaw tool, wstaw api, wstaw funkcja.
1: No i tutaj to samo, wstaw tools, tylko tutaj nie możemy wstawiać autokliku, dlatego że polecenie głosowe możemy wykonywać z ekranu blokady.
2: Wstecz przycisk, test. Ikonę. Przesuń w górę, przesuń w dół, następny element określonego.
1: I też kolejna to jest taka rzecz, że dlaczego nie może to być tak, że tworzymy funkcję, która może być też poleceniem głosowym po prostu. To jest mój główny problem właśnie z CSR-em.
0: A że, to by okay, się przydało czasem.
1: Funkcje, w sensie my możemy zrobić, i zauważ, że tam było wstaw funkcję, więc my możemy zrobić funkcję i użyć jej w poleceniu głosowym, tylko jakby to jest trochę bez sensu, bo czemu to nie można było w jednym
2: zapisz iPhone.
1: Jak?
2: Udostępnij iPhone. iPhone. Wpisz słowo kluczowe pole edycji. Error. iPhone. Wpisz słowo kluczowe pole edycji. Error.
1: A, bo ten telefon jest odpięty od sieci, więc dlatego nie iPhone. Mogę, w sensie jest odpięty od repozytorium. Dlatego nie mogę tego udostępnić, ale tak to mógłbym ten gest udostępnić innym użytkownikom CSR-a.
2: Zapisz iPhone, wyjście przycisk, ustawienia zachowania, opis gestów.
1: Tu mamy opis gestów.
2: iPhone, iPhone, potrójne dotknięcie dwoma palcami, funkcja widok listy, jednokrotne dotknięcie trzema palcami, funkcja szczegółowy opis całe, oka przycisk, iPhone.
1: To jest
2: iPhone,
1: bardzo fajna rzecz.
2: iPhone.
1: Możemy wygenerować sobie w bardzo prosty, szybki sposób dokumentację do swojego schematu gestów. Mamy to w formie takiego dokumentu, jak możemy go na przykład skopiować.
2: Oka, iPhone, potrójne dotknięcie dwoma palcami, funkcja widok listy, jednokrotne dotknięcie trzema palcami, funkcja szczegółowy opis całego ekranu, przesuń w dół, funkcja następny element określonego typu, przesunięcie w lewo trzema palcami, funkcja poprzednia jednostka nawigacji, przesuń w górę, oka
1: nie
2: przycisk.
1: Nie wiem do końca, jak on sortuje te gesty jakoś w dziwnej
0: jakoś
1: kolejności.
0: Dziwnie. Może jakaś, nie wiem, kolejność przypisania tych gestów.
1: Możliwe.
2: Ustawienia, zarządzaj schematami gestów. Schemat gestów dla aplikacji. Zarządzaj schematami gestów. Schemat gestów dla aplikacji.
1: Tutaj możemy dla konkretnych aplikacji robić schematy gestów. Co się przydaje, bo na przykład jest cały schemat gestów dla Worda potężny i tam mamy, osobno możemy sobie przypisywać gesty, nie wiem, do formatowania, do pogrubiania i tak dalej.
2: Ustawienia trybu gry. Ustawienia przewijania. Ustawienia trybu gry.
1: Tryb gry. Sam to tak przetłumaczyłem kiedyś na angielski, ale teraz żałuję, bo jakby ja popełniłem taki problem, że tłumaczyłem CSR-a dosłownie z chińskiego. Ale powiedz mi, co ci mówi tryb gry w screenreaderze? Bo mi niewiele, jak na to patrzę z perspektywy czasu.
0: Tryb gry to co najwyżej kojarzy mi się z tym, że on pewne gesty powinien wtedy przepuszczać.
1: On wszystkie gesty. To jest tak, jakbyś ignorował, jakby screen reader się zawieszał w konkretnych aplikacjach. To prawda.
0: To bardziej jakoś, no nie, można by go nazwać uśpi dotyk.
1: Wyłącz gesty w poszczególnych aplikacjach.
2: Ustawienia trybu gry. Ustawienia aplikacji w trybie gry. Niezaznaczone wstrzymaj mowę, gdy tryb gry jest aktywny. Niezaznaczone wstrzymaj gesty krawędziowe, gdy tryb gry jest aktywny. Ustawienia trybu gry.
1: O, to i tutaj tego trybu gry nie było. Tego trybu gry kiedyś w starych czasach się używało do tego, żeby klawiatura brajlowska się usypiał program przy klawiaturze brajlowskiej.
2: Aplikacje w tryb. Ustawienia przewijania. Ustawienia trybu gry. Zaznaczone użyj szybkiego przechodzenia między elementami listy podczas automatycznego przeglądania.
1: Automatyczne przeglądanie to jest coś takiego, że trzymamy palec. To jest to, co. To jest szybkie przeglądanie, to co chciałem powiedzieć, więc nie. Automatyczne przeglądanie to jest to, co mówiłem, że kursor sam idzie.
2: Zaznaczone użyj szczegółowej nawigacji. Ta opcja może potencjalnie pozwolić na fokusowanie większej liczby elementów. Proszę włącz lub wyłącz je zgodnie ze swoimi potrzebami.
1: Tak, czyli jak na przykład mamy aplikację, gdzie wiele elementów jest pokazywanych jako jeden, to możemy to włączyć i.
2: Zaznaczony popraw szybkość renderowania elementów. Włączenie tej opcji może zwiększyć szybkość reakcji niektórych programów, jednak może naruszyć kompatybilność.
1: No tak, bo on wtedy reaguje na mniej zdarzeń dostępności program.
2: Zaznaczony zawijaj przy nawigacji. Zaznaczony zawijaj przy nawigacji.
1: Tego też nie było. Możemy to odznaczyć i wtedy będzie się zachowywało jak iPhone, czyli jak dojdziemy do końca, no to nie będzie wracał do początku.
2: Niezaznaczony ostrzegaj przed zawinięciem nawigacji.
1: Czyli na ostatnim elemencie będziemy mieli informację, że ej, bo zaraz będzie ściana.
2: Zaznaczony użyj nowej metody obsługi przeglądania stron internetowych. Nowa metoda obsługi przeglądania stron internetowych może zwiększyć prędkość przeglądania, jednak może również powodować niestabilność. Jeśli po włączeniu tej opcji przeglądanie stron internetowych jest niestabilne, proszę je wyłączyć. Niezaznaczone przewijaj stronę automatycznie. Automatycznie przewin na następną stronę, gdy aktualna zostanie ukończona.
1: No czyli jak dojdziemy do końca strony, to program sam przewinie. To na przykład jak są karty. Mamy na przykład aplikację z kartami. Dojdziemy do końca jednej karty, to automatycznie przewinie się nam na drugą.
2: Niezaznaczone.
1: I tu kolejna opcja z nowej wersji.
2: Niezaznaczone automatyczne okno przełączania. Niezaznaczone używaj trybu niezaznaczone.
1: Automatyczne przełączanie okien, czyli jak to sobie zaznaczymy, dojdziemy do końca ekranu, to on nam przejdzie w stronę na paski nawigacji, potem na pasek stanu i tak dalej. Sam.
2: Niezaznaczone używaj trybu przeglądania węzłowego tylko dla zaawansowanych użytkowników.
1: O, tryb przeglądania węzłowego. Wtedy mamy tak jak nawigację obiektową w NVDA. Ja to może zademonstruję.
2: Zaznaczone. Ma dwa węzłów podrzędnych niezaznaczone. Ma trzy węzłów podrzędnych niezaznaczone. Ma dziewięć węzłów podrzędnych zaznaczone. Użyj szybko.
1: Idę sobie palcem w górę.
2: Brak węzłów. Węzeł główny, dwa węzeł podrzędne, ustawienia przewijania.
1: I mam węzeł główny.
2: Ma dwa węzłów podrzędnych zaznaczone. Używaj trybu przeglądania węzłowego tylko dla zaawansowanych użytkowników.
1: Wchodzimy w ten węzeł.
2: Brak węzłów podrzędnych. Używaj trybu przeglądania węzłowego tylko dla zaawansowanych użytkowników. Zaznaczone pole wyboru.
1: O, i tu mamy dwa jakby elementy. Mamy osobno pole wyboru i osobno etykietę.
0: A w jaki sposób po tym nawigujesz? Przesuwając
1: góra,
0: palcem czy flikami?
1: Palcem flikuję w górę.
2: Ma dwa węzłów podrzędnych zaznaczone. Używaj trybu przeglądania węzłowego tylko dla zaawansowanych użytkowników.
1: Jeszcze raz flikuję w górę.
2: Ma dziewięć węzłów podrzędnych zaznaczone. Użyj szybkiego przechodzenia między elementami listy podczas automatycznego przeglądania zaznaczone. Użyj szczegółowej nawigacji.
1: Tak jak interakcja na Macu.
2: Pozwolić na fokusowanie większej liczby elementów. Proszę włączyć lub wyłączyć zgodnie ze swoimi potrzebami.
1: Jeszcze
2: zaznaczone
1: raz?
2: Węzeł główny, dwa węzeł podrzędne, ustawienia przewijania.
1: O, węzeł główny. I już do góry. Nie mogę.
2: Ma dwa węzłów podrzędnych zaznaczone. Używaj
0: ma dwa węzłów podrzędnych zaznaczone. Używaj trybu przeglądania. Palec w dół.
2: Używaj trybu przeglądania węzłowego. Zaznaczone pole wyboru. Niezaznaczone.
1: Ja to może sobie wyłączę. No bo tak, to się przydaje jak na przykład chcemy jakąś wtyczkę zrobić i chcemy zrozumieć jak aplikacja działa. Albo jak jesteśmy programistami, na przykład jest osoba widząca i chce sprawdzić jak program dokładnie chodzi po tych węzłach.
2: Ustawienia przewijania. Niezaznaczone. Wstecz przycisk. Wstecz przycisk. Ustawienia zachowania. Ustawienia akcji klikania. Ustawienia przewijania. Niezaznaczone pojedyncze dotknięcie. Aby aktywować, kliknij jednokrotnie, aby aktywować obiekt, na którym się znajdujesz.
1: O, no po prostu.
2: Zaznaczone.
1: Włączymy to na przykład. Idę dalej.
2: Niezaznaczone podnieś palec z elementu, aby go aktywować. Podniesienie palca uaktywni element pod nim. Jeśli palec pozostanie dłużej na elemencie, element nie zostanie aktywowany.
1: Chodzi po prostu o to, że możemy chodzić tak jak po klawiaturze ekranowej. Chodzimy eksploracją, puszczamy palec, od razu się aktywuje. Ale ta poprzednia...
0: I wtedy nie trzeba stukać.
1: Tak, a tutaj to pojedyncze dotknięcie. Ustawiam się na tym elemencie, pyk.
2: Niezaznaczone podnieś palec. Niezaznaczone podnieś palec z elementu. Inny błąd klienta. Niezaznaczone podnieś palec z elementu. Zaznaczone.
1: O.
2: Niezaznaczone.
1: Klikam raz i się aktywuje.
2: Zaznaczone pojedyncze dotknięcie. Niezaznaczone. Niezaznaczone komunikat o czasie oczekiwania przy podniesieniu palca niedostępne.
1: To chodzi o to, bo jeżeli tą opcję z klawiaturą
2: elementu,
1: to mamy włączone.
2: Podniesienie palca uaktywni element pod nim. Jeśli palec pozostanie dłużej na elemencie, element nie zostanie aktywowany.
1: No to właśnie, jeżeli dłużej przytrzymamy palec, to po prostu on zrezygnuje z aktywacji tego elementu.
2: Zaznaczone komunikat o czasie oczekiwania przy podniesieniu palca niedostępne.
1: I tutaj ten komunikat właśnie nas poinformuje dźwiękiem. Ja to może zademonstruję, włączymy tą opcję.
2: Podnieś palec. Zaznaczone.
1: Teraz ja sobie trzymam palec na czymś.
2: Niezaznaczone pokaż niedostępne akcje w menu akcji.
1: O, i był ten dźwięk blokowania Apple Watcha, ja teraz puściłem i ten element się nie aktywował. A teraz przytrzymam.
2: Niezaznaczone wyświetl menu akcji po długim naciśnięciu. Zaznaczone.
1: I puściłem palec, od razu się to aktywowało.
2: Niezaznaczone wyświetl menu akcji po długim niezaznaczone.
1: Bardzo fajna też opcja.
2: Niezaznaczone komunikat o czasie oczekiwania przy podniesieniu palca. Zaznaczone podnieś palec z elementu. Niezaznaczone użyj bezpośredniego kliknięcia zamiast kliknięcia dostępności w systemie Android 7 i nowszych. Ta funkcja może rozwiązać problemy niektórych aplikacji, które nie reagują na dane wejściowe.
1: Tak, bo niektóre aplikacje mają wyłączone obsługę tych klików dostępnościowych tak zwanych i wtedy używamy tego bezpośredniego kliknięcia, czyli program symuluje jakby kliknięcie takie typowe bez scanner readera.
2: Niezaznaczone kliknij i podnieś palec. Aby zasymulować długie kliknięcie, symuluj długie naciśnięcie za pomocą gestu kliknięcia i podniesienia palca.
1: To jest właśnie problem tego tłumaczenia. Chodzi po prostu o to, że jak długo przytrzymamy palec na jakimś elemencie, to się zrobi dwuklik z przytrzymaniem. Nie musimy robić tego gestu, tylko trzymać po prostu palec na elemencie, który znajdziemy eksploracją.
2: Niezaznaczony wyświetl menu akcji po długim naciśnięciu. Zaznaczony wyświetl menu skrótów po długim naciśnięciu wybranego elementu.
1: No, czyli menu kontekstowe, czy chcemy wyświetlać.
2: Niezaznaczony pokaż niedostępne akcje w menu akcji.
1: Czy chcemy niedostępne takie rzeczy, których na przykład nie możemy wykonać i tak, czy chcemy, żeby były pokazane.
2: Opóźnienie dwukliku z przytrzymaniem, short.
1: Opóźnienie dwukliku z przytrzymaniem, krótkie.
2: Niezaznaczone podnieś palec w celu aktywacji opcji menu.
1: Czyli jak odpalimy sobie menu programu, to główne na przykład, czy menu akcji, czy jakiekolwiek inne, to wtedy tylko w menu będzie to działało w taki sposób, że podniesiemy palec z elementu i się on aktywuje. To się przydaje, bo menu możemy dostosowywać, więc jak sobie zrobimy jakiś własny układ, który znamy, no to może to znacznie przyspieszyć nam pracę.
2: Niezaznaczony podnieś palec w celu aktywacji. Zaznaczony podnieś palec, aby aktywować programowe klawisze nawigacyjne.
1: Czyli w Androidzie charakterystyczne dla tego systemu klawisze nawigacji, ostatnie aplikacje, ekran domowy, wstecz.
2: Ustawienia akcji klikania. Ustawienia skrótów klawiszowych.
1: O, tutaj kolejna ważna bardzo rzecz. Kiedyś komentary, czy gdzie szło, nie posiadał wsparcia klawiatur Bluetooth. Teraz to wsparcie posiada.
2: Ustawienia skrót. Zaznaczone używaj klawiszy głośności jako klawiszy skrótów. Przytrzymanie przycisków głośności umożliwia wykonywanie różnych operacji. Zaznaczony wyświetl panel głośności systemowej podczas regulacji. Niezaznaczone podczas czytania długiego tekstu. Naciśnij klawisze głośności, aby dostosować głośność mowy.
1: Tego też kiedyś nie było. Teraz to działa tak jak w iPhonie. Jeżeli program mówi i my podgłaśniamy, to się podgłaśnia screen reader. Jeżeli program nie mówi i my naciskamy, to się podgłaśniają multimedia.
2: Zaznaczone używaj przycisków głośności do nawigacji po tekście będąc w trybie edycji. Niezaznaczone używaj klawiszy strzałek jako klawiszy kursora. Niezaznaczone użyj przycisku zestawu słuchawkowego, aby sterować czytnikiem ekranu. Naciśnij klawisz zestawu słuchawkowego, aby przejść do następnego elementu. Długo naciśnij klawisz, aby włączyć asystenta głosowego.
1: A możemy jeszcze tak średnio nacisnąć, średnio długo nacisnąć, aby aktywować element.
2: Jednoczesne naciśnięcie przycisków głośności w górę i w dół zawieść przeglądanie dotykowe. Krótkie naciśnięcie klawisza zwiększania głośności zwiększ głośność. Długie naciśnięcie przycisku zwiększania głośności przełącz podnieś palec, aby aktywować. Długie naciśnięcie klawisza zwiększania głośności przy zablokowanym ekranie brak polecenia. Krótkie naciśnięcie klawisza zmniejszania głośności zmniejsz głośność. Długie naciśnięcie klawisza zwiększania głośności przy zablokowanym ekranie brak polecenia. Długie naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności asystent głosowy. Długie naciśnięcie klawisza zmniejszania głośności przy zablokowanym ekranie plugin tryb cichy.
1: O, przy zablokowanym ekranie, ja może pokażę jak to działa, zablokuję telefon. Trzymam przycisk. Oj, tu mi się coś zbagowało.
3: 20-29 poziom naładowania baterii 80.
1: Teraz jest zablokowany telefon, trzymam przycisk.
2: Włączono tryb cichy.
0: I jest.
2: Wyłączono tryb cichy.
1: To jest wtyczka mojego autorstwa, ona przełącza po prostu pomiędzy trybem cichym a trybem niecichym.
0: Czyli zastępuje ten przełącznik z iPhone'a.
2: 20-30.
1: Tak, ja już go nie mam.
0: A, no tak. Mamy pytanie od Marka w międzyczasie.
1: To był moment, bo ten telefon musi się wygadać, tak?
0: Jasne, już czytam. Witam, czy da się zainstalować komentary screen reader na smartwatchu z Androidem? To jest pierwsze pytanie.
1: Słyszałem, że się da, słyszałem, że się nie da, więc podejrzewam, że to zależy od tego, jaki smartwatch masz i wiem, że się da na telewizorze, bo robiłem to. Ale wymagało to takiej ekwilibrystyki z ADB, z edycją ręczną bazy danych, bo Android trzyma ustawienia w bazie danych SQL i tak dalej, że jest to trudne, ale da się wtedy chodzić pilotem. Nie wiem jak na smartwatchu.
0: I jeszcze drugie pytanie, czym się różni wersja Joshua Plus od wersji Joshua Lite? No trochę o tym mówiliśmy na samym początku.
1: Nie, to jest jeszcze coś
0: jeszcze
1: innego,
0: co innego,
1: ale teraz już nie ma. Teraz już jest jedna wersja i tyle. To chodziło o to, że wersja Lite nie miała różnych rzeczy związanych z Chinami, czyli jakichś chińskich screen reader, syntezatorów, nie miała silnika OCR offline i tym się różniła. Była po prostu lżejszą wersją, tam zajmowała 17 MB zamiast 56.
0: A teraz jest wszystko już w jednej instalce.
1: Tak.
0: Okej.
3: 20-31 poziom naładowania.
2: Niezaznaczone. Długie naciśnięcie klawisza zmniejszania głośności przy zablokowanym ekranie plugin tryb cichy. Niezaznaczone użyj funkcji wielokrotnego naciśnięcia przycisków głośności.
1: No, czyli możemy dwukrotne, trzykrotne.
2: Potrójne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności, zwiększ głośności.
1: Tego też nie było
2: potrójne,
1: kiedyś.
2: Potrójne skróty klawiszowe aplikacji. Ustawienia skrót. Utwórz przycisk.
1: No i tu też możemy różne akcje dla klawiszy głośności ustawiać w dla aplikacji. Skróty klawiaturowe ustawiamy jeszcze gdzie indziej.
2: Ustawienia profilu skrótów klawiszowych.
1: O, właśnie tu.
2: Ustawienia profil skrótów klawiszowych domyślny. Ustawienia profilu skrótów klawiszowych domyślny niedostępne. Opis profilu skrótów klawiszowych.
1: Domyślnego profilu nie możemy modyfikować. To jest takie zabezpieczenie.
2: Zarządzaj profilami skrótów klawisz. Profil skrótów klawiszowych dla aplikacji. Ustawienia opis profilu skrót. CTRL DPADUP. Ostatni fokus.
1: Kontrol góra.
2: CTRL DPADDOWN. Następny element. CTRL DPADLEFT. Funkcja lewego skrótu. CTRL DPADRIGHT. Funkcja prawego skrótu. CTRL PADUP. Przewin do góry. CTRL PADDOWN. Przewin w dół. CTRL H. Ekran główny. CTRL N. Panel powiadomień.
1: No dziwne są te domyślne skróty. Ja słyszałem taką legendę, że cały komentarz jakby powstawał na telefonie komórkowym. Deweloper bardzo nie lubi komputera.
2: CTRL-P, ostatnio używane aplikacje.
1: No i to niestety widać, bo te skróty domyślne to jest po prostu siąść i zapłakać.
2: CTRL space, kliknij. CTRL-L, długo kliknij. CTRL-Q, szybkie ustawienia. Alt-M, menu główne. Alt-A, menu zasilania. Alt-P, działania. Alt-T, rozszerzenia. Alt-5, asystent głosowy.
1: Alt-V.
2: Alt-S, edycja. Alt-L, przeglądanie listy. Oka przycisk.
0: Ale jak rozumiem, to wszystko można zmienić.
1: Tak, tak, tak.
2: Ustawienia, zarządzaj, ustawienia, utwórz nowy profil skrótów klawiszowych, przycisk.
1: Uruchomy. Muszę podać nazwę.
2: Przycisk, kropka. Przycisk, kropka, przycisk, kropka. Przycisk, kropka. Przycisk, kropka, przycisk, kropka. Przycisk, kropka, przycisk, kropka. Przycisk, kropka,
1: tak będzie prościej. A może jednak nie? O, jest.
0: To jeszcze w międzyczasie tylko dodam, że Maciek do nas napisał, że instalował Jeszło na zegarku Fossil i działa.
1: O, no to fajnie wiedzieć.
2: Udostępnij więcej opcji. Wyjście przycisk. Dodaj przycisk. Naciśnij klawisz lub kombinację klawiszy. Anuluj przycisk. Naciśnij klawisz lub kombinację klawiszy.
1: Spróbujemy.
2: Zonus. Terminal. B. Messages. B. Termin. Skrzypce. SMS. SMS741B. Standard Windows.
1: Na przedniem Ctrl A.
2: CTRL-a.
1: O, udało się.
2: CTRL-a. Domyślny. Brak plugins. Installs. Timer. Usuń przycisk. Funkcja. Profile. Wpisz słowo kluczowe.
1: No i poszukamy sobie tej funkcji, na przykład.
2: Z, A, Z, N, A, C, Z. Zaznacz. Zaznacz pole edycji. Zaznacz wszystko. Udostępnij przycisk, więc CTRL-a funkcja zaznacz wszystko.
1: O, no i tak możemy sobie mozolnie cały schemat stworzyć.
2: Więc dodaj przycisk. Udostępnij więcej opcji przycisk. CTRL-a funkcja zaznacz wszystko.
1: Może jeszcze jedną dodamy, na przykład kopiuj, żeby sprawdzić, czy działają te dwie.
2: Naciśnij klawisz lub kombinację klawiszy.
1: Ctrl-C.
2: CTRL-C. Domyślny. Brak pole. Install. Timer. Usuń przycisk. Funkcja. Funkcja. Aplikacja. Profile. Szybkie ustawienie. Aplikacja. Wpisz słowo klucz. Uruchomy. K. O. P. I. U. Kopiuj. Kopiuj pole edycji. Kopiuj. Kopiuj do chmury. Anuluj przycisk. Kopiuj. Więcej. CTRL-a. CTRL-C funkcja kopiuj.
1: No i zobaczymy. Ctrl-A. O, nie działa. CTRL-a. Może, no pewnie musimy być w polu edycji jakimś.
2: Wyjście przycisk. Ustawienia profilu skrótów.
0: Albo może dopiero teraz.
2: Utwórz nowy profil. Wstecz przycisk. Ustawienia opis profilu skrótów. Ustawienia profilu. Profil skrótów klawiszowych domyślnych.
1: A, muszę zmienić, wybrać.
2: Anuluj przycisk. Zaznaczony domyślny.
1: On się w ogóle nie zapisał.
2: Zaznaczony domyślny.
1: Czasami tak się to zbaguje, że trzeba...
2: Zarządzaj profil skrótów klawiszowych dla aplikacji. Ustawienia profil. Opis profilu skrótów klawiszowych. Zarządzaj. Utwórz. Dodaj. Więcej o. CTRL-a. Utwórz funkcję. Utwórz nowy. Menedżer. Nowe polecenie. Menedżer poleceń. Utwórz funkcję. Wstecz przycisk.
1: To mamy taki sam interfejs jak...
2: Ustawienia profilu skrótów klawiszowych. Wstecz przycisk. Ustawienia profilu. Opis. Ustawienia profil skrótów klawiszowych domyślny. Anuluj przycisk. Zaznaczone do... Ustawienia profilu skrótów klawiszowych.
1: O, i nie działa. Mimo, że mam wybrany profil.
2: Wybrane ustawienia profilu. Wybrane
1: działa.
2: Wybrane zarządzaj profilami skrótów klawiszowych. Wybrany profil skrótów klawiszowych dla aplikacji. Wybrane ustawienia profilu skrótów klawiszowych domyślne niedostępne.
1: Nie jest to zbyt...
2: Wybrany opis profilu skrótów.
0: Responsywne.
1: No ale jakoś tam powiedzmy to działa, no. Jakby ktoś bardzo chciał.
0: No też pytanie, jakby to pamiętaj, się zachowywało, że... kiedy będziesz miał podpiętą klawiaturę rzeczywiście po Bluetoothie.
1: No właśnie, bo pamiętajcie o tym, że ja mam po prostu taki program, którego nazwy nie ośmielę się wymówić, który pozwala mi streamować wam sygnał, dźwięk.
2: Pozostałe ustawienia. Ustawienia desktop dla czytnika. Ustawienia profil
1: no i ten program też pozwala mi...
2: Wybrany profil skrótów klawiszowych domyślnych. Anuluj przycisk. Wybrane zaznaczone domyślnie.
1: Teraz to się w ogóle jakoś pobagowało i mówię jakieś
2: ustawienia
1: wybrane profil, i tak dalej.
2: Wstecz przycisk. Ustawienia zachowania. Ustawienia gestów dla czytnika linii papilarnych.
1: Ja wiem, że ludzie korzystają z klawiatur Bluetooth i to działa, więc podejrzewam, że to jest wina akurat tego programu, którego ja używam.
2: Ustawienia gestów dla czytnika linii papilarnych.
1: To mamy gesty dla czytnika linii papilarnych. To działa na bardzo małej liczbie telefonów. To działa, jeżeli mamy czytnik linii papilarnych z tyłu, na przykład na Huawei'ach albo na tego typu telefonach. Na moim to nie działa.

0: Przycisk. Wstecz przycisk. Wstecz przycisk. Ustawienia zachowania. Ustawienia skrótów klawi. Ustawienia pozostałe ustawienia. Przejdź wyżej przycisk. Jest ustawienia prezentacji treści.
1: I tu ustawienia prezentacji treści.
0: Ustawienia niestandardowe. Przejdź wyżej przycisk. Wybrane ustawienia wskazówek. Wybrane niezaznaczone. Czytaj wskazówki dotyczące użytkowania. Czytaj wskazówki
1: tego nie było. 6 lat temu.
0: Zaznaczone czytaj informacje o bieżącym węźle. Czytaj dodatkowe informacje o węźle, na którym znajduje się fokus w trybie przeglądania węzłowego.
1: Czyli ile jest węzłów podrzędnych.
0: Zaznaczony monit głośności. Przeczytaj monit przy dostosowywaniu głośności.
1: Tego też nie było. Nie dało się kiedyś tego wyłączyć.
0: Niezaznaczone czytaj całą zawartość okna w górę po zmianie okna.
1: Tego też nie było.
0: Niezaznaczone echo klawiszy. Ustawienia wskazów. Niezaznaczone echo klawiszy. Zaznaczone.
1: No echo klawiszy.
0: Nie, zaznaczone echo klawiszy.
1: No to po prostu echo klawiszy.
2: Multimediów głośność 76.
1: Ale to działa tylko jak piszemy.
0: Nie, zaznaczone. Nie, ustawienia wskazówek. Ustawienia ustawienia listy. Ustawienia wybrane niezaznaczone odczytuj zakres listy. Czytaj informacje o zakresie wyświetlanej listy podczas przewijania. Niezaznaczone czytaj indeks aktualnie fokusowanego elementu listy podczas przewijania niedostępne.
3: Czyli to co mieliśmy w kreatorze.
1: Tak, tylko w kreatorze była to jedna opcja, taki master switch, tak. A tutaj możemy osobno to ustawiać.
0: Wybrane niezaznaczone odczytuj zakres listy.
1: Zakres listy,
0: niezaznaczone czytaj indeks obiektów, na których znajduje się fokus. Przeczytaj indeks aktualnie zaznaczonego elementu listy.
1: Indeks obiektu, ale poza listą, mimo tego co mówi tłumaczenie.
0: Niezaznaczone czytaj zakres wyświetlania aktualnie przewijanej listy. Czytaj zakres aktualnej listy podczas przewijania.
1: Zakres wyświetlania, czyli jakie elementy się
0: zaznaczone,
1: pokazują.
0: Czytaj całą widoczną zawartość listy podczas przewijania za pomocą poleceń.
1: Czyli jak przewijamy poleceniami, na przykład przewiń stronę w górę, przewiń stronę w dół, nie tym standardowym, androidowym, płynnym przewijaniem, jak ja to nazywam, tylko tym bardziej iPhone'owym, no to wtedy nam czyta całą nową stronę.
0: Niezaznaczone utrzymuj bieżącą pozycję listy podczas przewijania, automatycznie blokuj ostatni dotknięty element listy podczas przewijania.
1: Chodzi o to, że jak przewijamy, to dwuklik i tak spowoduje kliknięcie w to, co ostatnio dotknął palec.
0: Ustawienia listy. Ustawienia prezentacji etykiet. Wybrane zaznaczone czytaj nazwę aktualnie podświetlonej kontrolki. Przeczytaj typ i nazwę bieżącego elementu. Jeśli nie ma nazwy, czytnik ekranu spróbuje ją zgadnąć. Zaznaczone czytaj typy kontrolek na stronach internetowych kontroluje. Czy wszystkie typy kontrolek są ogłaszane na stronach internetowych? Zaznaczone czytaj typy kontrolek na stronach internetowych kontroluje. Czy wszystkie typy kontrolek są ogłaszane na stronach internetowych? Jeśli opcja jest wyłączona, tylko najważniejsze typy kontrolek, takie jak linki, nagłówki i przyciski są czytane. Zaznaczone spróbuj odgadnąć etykietę niezaetykietowanego elementu. Identyfikator aktualnie zaznaczonego elementu jest odczytywany, gdy element nie ma nazwy. Zaznaczone przeczytaj numer niezaetykietowanej kontrolki, czytaj numer elementu, który ma fokus, nawet jeśli element nie posiada etykiety lub ID.
1: Czyli indeks.
0: Niezaznaczone czytaj podpowiedzi w polach tekstowych. Zaznaczone najpierw czytaj stan bieżącego elementu, na przykład zaznaczone.
1: No to jak to wyłączymy?
0: Niezaznaczone. Czytaj podpowiedzi w polach tekstowych niezaznaczone. Najpierw czytaj. Zaznaczone. Ustawienia prezentacji etykiet. Ustawienia treści dynamicznych. Ustawienie wybrane niezaznaczone automatyczne czytanie pasków postępu. Czytaj automatycznie zmiany na pasku postępu w oknie, w którym się znajdujesz. Zaznaczone informuj o dynamicznych zmianach treści, czytaj automatycznie zaznaczony element. Zaznaczone czytaj nazwę okna. Zaznaczone automatycznie czytaj informacje o bieżącym oknie, automatycznie czytaj zmiany w aktualnym oknie. Ustawienia treści dynamicznych. Ustawienia treści. Ustawienia automatycznego czytania wiadomości czatu. Ustawienia automatycznego.
1: Tego też nie było.
0: Wybrane zaznaczone automatycznie czytaj wiadomości czatu kuku, automatycznie czytaj przychodzące wiadomości na kuku.
1: I tu jest niestety kwestia tego, że to jest stare tłumaczenie, gdzie to było wspierane tylko dla kuku.
0: Lista aplikacji czatu Telegram.
1: Ale tutaj możemy sobie wybrać, jakie aplikacje on ma monitorować. To działa w taki sposób, że jak on widzi, że jest lista i aplikacja znajduje się na liście tych aplikacji, no to on wtedy uważa, że ta lista to jest czat.
0: Czarna lista automatycznego czytania wiadomości. Ustawienia TTS automatycznego czytania wiadomości. Czarna
3: lista to powoduje, że można wykluczyć te aplikacje, tak?
0: Dodana zawartość do czarnej listy nie będzie automatycznie czytana. Służy to do filtrowania treści, których nie chcesz, aby były czytane podczas automatycznego czytania wiadomości. Słowa kluczowe można dodawać z użyciem gwiazdek, aby zaimplementować proste wzorce dopasowania. Słowo kluczowe filtruje treści zaczynające się od słowa kluczowego. Słowo kluczowe filtruje treści kończące się na słowo kluczowe filtruje treści zawierające słowo kluczowe. Brak gwiazdek oznacza dokładne dopasowanie.
1: Czyli chodzi o to, że na przykład nie chcemy, żeby czytało nam samo przekleństwa. Na przykład.
0: Oka przycisk. Czarna lista utwórz ustawienia TTS automatycznego czy
1: ustawienia wsparcia rozwiązań regularnych
0: stanu ekranu. Wybrane zaznaczone czytaj komunikat o odblokowaniu ekranu. Format odczytywania czasu domyślny systemowy.
1: Tego nie było.
0: Wybrane zaznaczone domyślny systemowy. Niezaznaczone format 12 godzin. Niezaznaczone format 24 godziny. Anuluj zaznaczone zawsze czytaj stan baterii.
1: Tego też nie było. Kiedyś było tak, że stan baterii był czytany tylko jak telefon się ładował.
0: Niezaznaczone czytaj liczbę nieprzeczytanych powiadomień.
1: I tego też nie było.
0: Niezaznaczone czytaj komunikat zablokowania ekranu. Zgłaszanie stanu. Ustawienia ogłaszania rozmówcy. Wybrane zaznaczone informacje o dzwoniącym. Czytaj numer dzwoniącego i jego nazwę, gdy do ciebie zadzwoni.
1: Tego też nie było.
0: Powtórz identyfikator rozmówcy 5. Zaznaczone użyj głośności dzwonka, użyj głośności.

0: dzwonka, aby określić głośność informacji o dzwonący.
1: To powtórz identyfikator rozmówcy 5, to że 5 razy będzie powtarzał.
2: Czyli będzie mówiło Michał Dziwisz, Michał Dziwisz, Michał Dziwisz, Michał Dziwisz, Michał Dziwisz i potem już nic.
0: Zaznaczone użyj głośności dzwonka, aby określić głośność informacji o dzwonącym.
2: Czyli to jest to, co tłumaczyłem o tych kanałach, że on przełączy się na kanał dzwonka, żeby to odczytywać.
0: Zaznaczone czytaj czas trwania zakończonego połączenia kontroluje, czy czas trwania połączenia jest automatycznie czytany po jego zakończeniu. Ta funkcja wymaga uprawnienia do odczytu dzienników połączeń.
2: No tak, bo on musi to umieć wyliczyć.
0: Ustawienia TTS dla informacji o rozmówcy. Ustawienia TTS.
2: No i tu mamy odnośnik, to nas przeniesie tam do ustawień mowy, gdzie możemy sobie dokładniej to dostosować.
0: Ustawienia słownika. Wybrane zaznaczone czytaj połączone litery jako jedną literę.
2: Czyli na przykład zamiast a to będzie czytało 3a, czy tam 5a.
0: Niezaznaczone odczytaj kilka pierwszych liter.
2: Czyli kilka pierwszych i niestety nie wiadomo ile to jest, to on to procentowo wylicza. Czyli jak masz tam 100 liter a, to ci przeczyta 20a i w sensie a plus 80a.
0: Zaznaczone informuj o dużej literze.
2: I tu jest to, o co pytał Gracjan. Informuj o dużej literze.
0: Niezaznaczone czytaj przykładowe słowa dla liter podczas nawigacji po znakach. Zaznaczone. Nawigacja po słowach. Niezaznaczone. Czytaj przykładowe słowa. Ha Henry. Cecelina. Adam. Czytaj przykładowe słowa dla liter podczas nawigacji. Góra. Zaznaczone informuj o dużej literze. Zgodnie z fokusem. Zaznaczone czytaj przykładowe słowa dla liter pod... Ustawienia słownik. Niezaznaczone czytaj przykładowe słowa. Ustawienia ustawienia filtrowania treści. Ustawienia filtrowania. Wybrane czarna lista treści. Przefiltruj. Niezaznaczone. Wybrane czarna lista treści. Przefiltruj zawartość czarnej listy, by rozwiązać niektóre problemy z fokusem.
2: Czyli możemy tutaj do tej czarnej listy dodawać elementy, których nie chcemy, żeby program fokusował w ogóle.
0: Niezaznaczone odfiltruj niechciane elementy. Niezaznaczone filtruj grafiki podczas przeglądania stron internetowych. Filtruj grafikę podczas przeglądania stron internetowych.
2: Czyli obrazków nie mamy.
0: Niezaznaczone surowe filtrowanie treści internetowych. Odfiltruj treść stron, która nie jest w języku chińskim.
2: No, właśnie. No bo tak był projektowany program.
0: Ustawienia filtrowania treści. Ustawienia niestandardowych etykiet i aliasów. Wybrane niezaznaczone udostępnianie etykiet, udostępnia i pobiera etykiety użytkowników z serwera.
2: Kto używał wtyczki WebVisum, wie dlaczego mam to odznaczone.
1: Oj tak, bo tam się różne rzeczy potrafią dziać, jeżeli użytkownicy zaczną się bawić.
2: A to dalej jest jeszcze ta wtyczka tak swoją drogą?
1: Wiesz co, jeżeli nawet jest i jeżeli nawet gdzieś ona działa, to działa prawdopodobnie na przeglądarkach typu Bazylisk i podobne, które mają wsparcie dla tych starszych wtyczek Firefoxa. No bo przecież nowy Firefox to już nie obsługuje tych wtyczek.
2: A, no to było...
3: 20:46, menedżer niestandardowych etykiet. Naładowania baterii.
0: Wybrane niezaznaczone udostępnianie etykietu. Menedżer niestandardowych etykiet. Niezaznaczone użyj niestandardowych aliasów elementów. Menedżer aliasów. Niezaznaczone użyj słownika użytkownika.
2: I etykieta jest przypisana do ID, alias jest przypisany do nazwy.
0: Niezaznaczone użyj słownika użytkownika. Niezaznaczone użyj wyrażeń regularnych do zastąpień w słowniku.
2: A to w ogóle mamy słownik, czyli taki tradycyjny słownik, jak w każdym screen readerze.
0: Ustawienia słownika użytkownika. Ustawienia słownika użytkownika. Ustawienia, przejdź wyżej przycisk.
2: Więc ja tych słowników naliczyłem już chyba z 6. Bo jest ten do wykluczenia znaków interpunkcyjnych, jest ten główny, jest ta czarna lista w tych powiadomieniach.
0: Ustawienia powiadomień, ustawienia
2: Tu jeszcze wejdziemy.
0: Ustawienia prezentacji, ustawienia niestandardowych, przejdź wyżej przycisk, ustawienia niestandardowych etykiet i aliasów.
2: To już tyle.
0: Ustawienia powiadomień, wybrane czytaj powiadomienia z panelu powiadomień, tylko gdy ekran jest odblokowany.
2: I tutaj też w kreatorze mieliśmy taki master switch, a tu możemy sobie wybrać.
0: Wybrane niezaznaczone nie czytaj powiadomień. Zaznaczone tylko, gdy ekran jest odblokowany. Niezaznaczone tylko, gdy ekran jest zablokowany. Niezaznaczone zarówno przy zablokowanym, jak i odblokowanym ekranie. Anuluj przycisk. Ustawienia. Zaznaczone czytaj wyskakujące powiadomienia. Zaznaczone czytaj powiadomienia czytnika ekranu. Zaznaczone czytaj wyskakujące powiadomienia,
2: czyli te tosty takie, jak się pokazują, te powiadomienia takie, wiesz, tymczasowe, że tam wiadomość wysłana, coś tam.
0: Zaznaczone czytaj powiadomienia czytnika ekranu.
2: Powiadomienia czytnika ekranu, czyli że screen reader coś tam mówi, że skopiowano, wklejono i tak dalej.
0: Niezaznaczone nie czytaj powiadomienia automatycznie, gdy palec jest na ekranie. Niezaznaczone nie czytaj powiadomienia automatycznie podczas połączeń. Niezaznaczone nie czytaj powiadomienia automatycznie, gdy używany jest tryb czytania lub automatyczne przeglądanie. Niezaznaczone podsumowanie powiadomień.
2: Podsumowanie powiadomień, czyli on będzie starał się filtrować, na przykład jak nam przyjdzie mail, to przeczyta nam tylko temat tego maila.
0: Zaznaczone czytaj źródło powiadomienia. Czarna lista powiadomień, powiadomienia zawierające obiekty będące na czarnej liście nie będą wypowiadane. Biała lista powiadomień. Powiadomienia zawierające obiekty na białej liście będą zawsze wypowiadane.
2: Czyli nawet jak mamy wyłączone, czarna lista, czyli nawet jak mamy włączone powiadomienia, to on powiadomień z danymi słowami nie będzie czytał, a biała lista, jak mamy nawet powiadomienia wyłączone, ich czytanie, to te powiadomienia z białej listy zawsze będą czytane.
0: Ustawienia TTS dla czytania powiadomień. Uprawnienia dostępu do powiadomień włączone. Przyznanie tego uprawnienia zwiększy stabilność czytania powiadomień. Przejdź wyżej przycisk. Jest o. Pomoc i opinie. Jest o. Pobierz dodat. Wtycz. Ustawienia powiadomień. Ustawienia prezentacji treść. Ustawienia zaawansowane. Ustawienia za. Ustawienia. Wybrane ustawienia asystenta głos. Wybrane ustawienia. Ustawienia. Ustawienia. Wybrane historia rozmów. Niezaznaczone.
2: To kolejna opcja z nowej wersji.
0: Jest niezaznaczone używa wejścia tekstu do zastąpienia wejścia głosowego do interakcji.
2: Czyli jak chcemy pogadać sobie z asystentem, to możemy do niego pisać, nie musimy gadać.
0: Język rozpoznawania mowy English.
2: To język rozpoznawania mowy, ale to tylko jeżeli używamy jakiegoś chmurowego rozpoznawania.
0: Silnik rozpoznawania. Android System Intelligence, com Google Android, com Google Android, apps, iPhone, AI, Apple, AI, SP, recognition service.
2: O, bo kiedyś nie było tego, był tylko chmurowy silnik, a teraz mamy różne silniki.
0: Wybrane niezaznaczone domyślne.
1: I też jest lokalny.
0: Tak. Zaznaczony Android System Intelligence. Niezaznaczone rozpoznawanie i syntezę mowy od Google, com Google. Niezaznaczone Bixby, recognition service, com Samsung Android Bixby. Anuluj przycisk. Ustawienia komend głosowych. Silnik, ustawienia, instrukcja, więc wybrane utwór, udostępnij, wybrane utwórz.
2: Możemy sobie stworzyć jakąś testowe polecenie.
0: Test, edycja, anuluj, oka, test, wyjść, edycja, więcej, pole edycji, wyjście, pole, więcej, wstaw funkcja, wstaw plugin, wstaw tools, wstaw aplikacja, wstaw funkcja.
2: Ta sama historia jak wcześniej.
0: Instrukcja, wpisz słowo, więc... Wstecz, ustawienia asystenta, super polecenia głosowe.
2: Super polecenia głosowe. To są polecenia, gdzie możemy sobie tworzyć, powiedzmy, chatboty, w sensie drzewa dialogów. To już wymaga znajomości języka Lua.
0: Super polecenia, więcej. Utwórz, edycja, download, utwórz.
2: Tu możemy na przykład sobie pobrać jakieś polecenia.
0: Bluetooth, device, sneaking, kumar, Bluetooth, device, zbieg 3, hangname, ikra 12, nvp, hatari, hoi, bozek, hvpk, slayer, hat, ikra 12, nvp, disk, space, information, display information on mantnitin kumar 2000, Google Uslan UVPK, important symbols and syntax 3, installet application packa desnitin kumar, entehalaminka atfafa, random number generator by, superdicta do devosa text, random number generator by, anitin kumar, nitin kumar 51 UVPK.
2: To pobierzemy sobie.
0: Random number generator by, anitin, download przycisk. Czekaj, random, importuj assistant, anuluj przycisk, oka przycisk. Super polecenia głosowe. Super, system, blotic, sound, c, system, command, data, meeting, kumar 2. Super polecenia, random, super polecenia, random, wygodny edytor tekstu jest, start, assistant, random, number generator by, anitin, kumar, mail, lua.
2: To się nam otworzy edytor tekstu.
0: Otwórz. Zapis. Nowy plik. Otwórz projekt. Nowy projekt. Sformatuj kod źródła. Analizuj pakiet. Jest hoła preference. Mat random set os email, ocel random num równe mat random 1. 10 print random number. Random num pole edycji.
1: Czyli te polecenia to są napisane przez innych, tak?
2: Tak, tak, tak. I tu możemy edytować sobie to polecenie.
0: Jest hoła. Mat random set os email, ocel random num równe mat random 1. 10 print random number. Random num pole edycji.
2: Tu mamy po prostu kod źródłowy.
0: Cały tekst przycisk, akapity przycisk, linie przycisk, niestandardowe przycisk, znaki przycisk, oka, wykonaj.
2: O tym edytorze tekstu też będę mówił. O, możemy wykonaj. Na przykład wykonać to polecenie.
0: Oka, przycisk, start assist, wykonaj.
2: W nim jest chyba jakiś błąd, bo ono w ogóle
0: oka,
2: nie działa.
0: Wykonaj. Oka, wykonaj. Analizuj pakiet Java Line.
2: O nie, on...
0: Mat random.
2: On się gdzieś wyświetlił, tylko coś się zawiesiło.
0: Random number generator, wygodny edytor tekstu, wykonaj.
2: Ale coś jest nie tak z tym poleceniem, bo nie działa. Głosowe. Jeszcze mogę spróbować wywołać. Random number generator.
0: I klik, wygodny edytor tekstu jest alert. Anuluj, alert. Random number 5. Anuluj,
2: o,
0: random
2: jest. Number 5.
1: A tu jest,
2: działa.
1: Bo wiesz co, bo może dlatego, że on w jakimś innym widoku teraz się otworzył, w swoim własnym
2: może,
1: okienku.
2: Możliwe. Ten edytor tekstu też to jest jedna z fajniejszych. Gość po prostu wziął i napisał całe ideę. Czyli środowisko programistyczne.
1: No, co czyni tę legendę o tym, gdzie powstał Jeszło, jakąś taką bardziej wiarygodną.
2: Tak, bo tam nawet jak sobie doinstalujesz wtyczkę, to możesz te wtyczki jako możesz budować na telefonie kliki APK. Więc mogło tak być, owszem. Ale no... Dziwne.
3: 20:52 poziom naładowania baterii. 80.
0: Cofnij. Ponów. Wstecz przy super polecenie. Wpisz więc random super polecenie. Wstecz ustawienia funkcji asystenta głosowego.
2: Oczywiście to polecenie, które ja zainstalowałem, jest takie, powiedzmy, głupiutkie, no bo tam jest ta liczba na siłę wpisana. Podejrzewam, że ktoś po prostu się chciał nauczyć tego i napisał coś takiego.
0: Super polecenia głosowe. Ustawienia funkcji. Zaznaczone zezwalaj na przełączanie schematów gestów za pomocą asystenta głosowego. Zaznaczone zezwalaj na przełączanie schematów gestów za pomocą asystenta głosowego. Zaznaczone zezwól na korzystanie z komend głosowych. Zaznaczone użyj dodatkowych komend głosowych w asystencie.
2: Czyli tych super poleceń.
0: Zaznaczone używaj rozszerzeń w asystencie głosowym. Zaznaczone zezwól na korzystanie z rozszerzeń w asystencie głosowym. Zaznaczone bezpośrednio aktywuj określony element. Można użyć nazwy elementu, aby go uaktywnić. Jeśli opcje są wyłączone, powiedz aktywuj nazwę elementu, aby aktywować ten element. Zaznaczone uruchom bezpośrednio określony program. Możesz uruchomić określony program mówiąc tylko jego nazwę. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, powiedz otwórz nazwę programu. Zaznaczone użyj czatu AI. Zaznaczone użyj dużego modelu językowego.
2: Bo tu jest ten mały model językowy, czyli on jest jakby lokalny, a duży, czyli to jest Vivo Bluehart i on jest no już online. A co do tego? Tryb cichy.
0: Alert. Ale random number 2. Anuluj trzeci.
2: Teraz to się w ogóle coś rozjechało i on cały czas próbuje użyć tego
0: ustawienia
1: funkcji.
2: Ja to polecenie wyinstaluję, bo ono jest jakieś ewidentnie popsute.
0: Super polecenie, więc random number. Usuń, edycja, usuń. Usuń random number generator. Oka przy. Super polecenia głosowe.
2: Tryb cichy.
0: Wyłączono tryb cichy.
2: Tryb cichy.
0: Włączono tryb cichy.
2: Bo mam włączone możliwość wykonywania rozszerzeń.
1: Tu mamy jeszcze pytanie od Maćka. Czy jest szansa na integrację jakiejkolwiek klawiatury brajlowskiej w Jeszło w przyszłości?
2: Masz wsparcie ABK, jest wsparcie SBK też. Ubolewam nad tym, bo deweloper na pewno mógłby napisać lepszą klawiaturę niż to, co mamy obecnie. No ale z tym na razie trzeba żyć. Jest jeszcze taka chińska klawiatura, Rhyme się nazywa, i tam jest klawiatura brajlowska, która działa trochę jak tabliczka brajlowska.
1: Czyli, że pojedynczo wpisujemy
2: pojedynczo
1: punkty.
2: Naciskamy punkty, 20, tak.
3: 55, super polecenia naładowania baterii.
2: Wstecz.
0: Wstecz, ustawienia asystenta, ustawienia funkcji asystenta. Niezaznaczone automatycznie kopiuj wyniki tłumaczenia do schowka. Ustawienia funkcji asystenta, niezaznaczone, język źródłowy, auto. Język docelowy Polish. WS, niezaznaczone użyj, język docelowy Polish. Niezaznaczone użyj niestandardowego silnika tłumaczenia.
2: O, tego też nie było. Jak to sobie zaznaczymy?
0: Zaznaczone. Edytuj niestandardowy silnik tłumaczenia.
2: I sobie w to wejdziemy.
0: Wygodny edytor tekstu jest UO. Wykonaj.
2: To nas wita taki oto widok.
0: Linie, akap, cały, rekwile, import, import, java, util, local, local form, to, tekst, ltr, local, url, string, format, https, translate, google.com, ms, ls, ls, ls, from, to, local, get, default.dev, co, untry, tekst, http, get, url, funkcjon, code, tekst, ltr, on, trans, result, tekst, mat, result, container, defend, pole, edycji.
2: Mamy przykładowy silnik. Możemy, możemy sobie tu napisać, że nie ma na przykład nam z diplem z dipla tłumaczyć.
0: Wstecz przycisk, ustawienie
1: asystenta. Po prostu trzeba wiedzieć, jak to API danego tłumacza działa.
2: No tak.
1: W czym, w jakim formacie wysyłamy, co zwraca, w jaki sposób.
2: Jakie biblioteki użyć, bo mamy... No tutaj ten interpreter Lua jest dość rozbudowany, to jest Lua 5.3, więc to nie jest najnowsza Lua, ale dość nowa. Taka jak w World of Warcraft, jak ktoś pisał wtyczki do WoWa, no to sobie poradzi.
0: Edytuj niestandardowy silnik tłumaczenia. Wyszukiwarka Google. Edytuj niestandardowy wyszukiwarka Google. Zaznaczone korzystaj z wprowadzania głosowego po długim naciśnięciu na polu tekstowym.
2: Mhm. Wyszukiwarka.
0: Zaznaczone dołącz tekst na końcu pola tekstowego pod ustawienia zaawansowane.
2: Na przykład mogę spróbować zrobić, użyć tego. Czym jest chleb? Ale on chyba domyślnie się zwróci do Vivo o pomoc. Ale nie wiem, co on teraz zrobi.
1: Teoretycznie wibruje. Myśli nad czymś, ale...
2: Albo myśli, albo...
1: Ale coś długo.
0: Chleb, średnik, średnik, średnik, średnik, średnik, średnik, średnik, chleb.
2: A, on ze słownika skorzystał.
1: Okej.
0: Okay. Ustawienia, wybrane ustawienia.
2: Jak zrobić chleb? Długo, bo ja mam tu problemy z internetem. Komputer jest w lepszym miejscu niż telefon akurat. Więc jak on musi się odwołać do internetu, no to jest to ciężkie. No ale mamy mamy wyszukiwarkę.
0: Ustawienia zaawansowane. Profile, profile mogą zarządzać zaplanowane ustawienia trybu, ustawienia pisania, ustawienia akcji, ustawienia
2: asystenta.
0: Mnóstwo, ustawienia OCR.
2: O, coś mówił o tym chlebie, ale już...
0: Wybrane ustawienia asystenta głosowego.
2: Już za późno.
0: Język docelowy Polish. Niezaznaczone użyj niestan... Edyt. Wyszukiwarka Google. Zaznaczone korzystaj z wprowadzania głosowego.
2: Tego też nie było. Mamy kilka wyszukiwarek.
0: Niezaznaczone Baidu. Niezaznaczone Bing. Zaznaczone Google. Anuluj przycisk. Ustawienia. Zaznaczone korzystaj z wprowadzania głosowego po długim naciśnie. Zaznaczone dołącz tekst na końcu pola tekstowego podczas korzystania z wprowadzania głosowego.
2: Czyli możemy część tekstu napisać, część podyktować.
0: Zaznaczone.
2: I tu znowu opcja z nowej wersji.
0: Zaznaczone kliknij, aby przytrzymać i użyć głosu, aby zapytać o funkcję ostrości.
2: Czyli jak długo przytrzymamy na jakimś elemencie i to jest element graficzny, to możemy się zapytać Vivo na przykład, żeby opisał.
0: Zaznaczone wycisz głośność multimediów, kiedy asystent głosowy jest aktywny. Przejdź wyżej przycisk. Ustawienia zaawansowane. Przejdź wyżej przycisk. Ustawienia asystenta głosowego. Ustawienia OCR. Ustawienia OCR. Zaznaczone użycie ciemnego tła dla wirtualnego ekranu.
1: Swoją drogą, a propos tego Vivo, to czy on jest w stanie nam też generować opisy po polsku, czy...
2: Tak, pokażę, jak to działa.
1: Okej.
0: Okay. Zaznaczone automatycznie czytaj rozpoznany tekst podczas korzystania z wirtualnego ekranu lub rozpoznawania bieżącego ekranu. Zaznaczone automatycznie używaj optycznego rozpoznawania tekstu. Automatycznie identyfikuj obraz lub nieoznakowaną kontrolkę, na której znajduje się fokus. Będzie to zużywać więcej ruchu sieciowego i energii. Zaznaczone. Automatyczny opis obrazu zaznaczono. Silnik OCR Tencent Flow Powered by THL Accessibility Association.
2: Tutaj mamy silnik OCR.
0: Zaznaczone Tencent Flow. Niezaznaczone Vivo. Niezaznaczone użyj własnych danych API do OCR. Niezaznaczone niestandardowe rozszerzenia OCR. Niezaznaczone OCR offline. Anuluj przycisk. Niezaznaczone niestandardowe rozszerzenia OCR.
2: O, mamy na przykład...
0: Ustawienie język OCR kontroluje, jaki język jest używany podczas rozpoznawania tekstu. Filtrowanie słów kluczowych podczas rozpoznawania napisów pozwala zastąpić typowe błędy OCR poprawnymi słowami, obsługując wyrażenia regularne w języku Java.
2: No tego też nie było.
0: Rozpoznawanie napisów domyślny tryb pionowy pytaj za każdym razem.
2: Tego też nie było, możemy rozpoznawać napisy.
0: Zaznaczone pytaj za każdym razem. Niezaznaczone górna ćwiartka ekranu preferowana w trybie pionowym. Niezaznaczone dolna ćwiartka ekranu preferowana w trybie poziomym. Niezaznaczone górna trzecia część ekranu. Niezaznaczone środkowa trzecia część. Niezaznaczone dolna trzecia część. Niezaznaczone górna trzecia część bieżącego elementu. Niezaznaczone Niezaznaczone górna połowa bieżącego elementu. Niezaznaczone bieżący element. Anuluj przycisk. Ustawienia. Rozpoznawanie napisów domyślny tryb poziomy pytaj za każdym razem.
2: Czyli dla trybu poziomowego i dla trybu pionowego
0: ustawienie
2: możemy...
0: Ustawienie pozwala ustawić niestandardowe ustawienia związane z silnikiem Bajidu OCR. 21.00. Edytuj niestandardowe rozszerzenia OCR.
2: No i...
0: Wygodny edytor tekstu jest UO. Wykonaj.
2: Tu mamy już więcej, dużo.
0: Prekwile import somnir and talkman IBS, listener, task function BS, return, otwórz nawias klamrowy lęgy D2, otwórz nawias klamrowy T, X0, Y300, w 1000, H100, S50, otwórz nawias klamrowy T, X0, Y600, w 800, H100, S50, zamknij nawias klamrowy end localet BS, localet OCR, result OCR, item, return,
1: tworzenie. Czyli to jest jakaś procedurka do
0: OCR-a. Tak. Return.x, return.y, return.f, return.h, prawy nawias end, return OCR, result rex end, BS, byte function rex listener, on rex on end, pole edycji.
2: To jest przykładowy silnik, on jakby to nigdzie się nie łączy, tylko rysuje kształty.
0: Ustawienia OCR, ustawienia Bajidu OCR, rozpoznawanie napisów domyślnych, filtrów, język OCR, kontrol, silnik OCR, niestandardowe rozszerzenia OCR. Niezaznaczone Tencent Flow Powered by TH. Ustawienia OCR, język, filtr, rozpoznawanie napisów domyślnych, ustawienia Bajidu OCR pozwala, edytuj niestandardowe rozszerzenia OCR. Ustawienia OCR.
2: Mam pewien pomysł, jak to API wykorzystać, bo fajnie byłoby na przykład, gdyby to się mogło z Luomo łączyć jakoś. Bo Luomo ma bardzo dokładny OCR, który działa po polsku nawet.
0: Edytuj niestandardowe ustawienia Bajidu OCR pozwala rozpoznawanie napisu. Ustawienia minutnika. Ustawienia minutnik. Ustawienia TTS dla ogłoszeń czasu. Zaznaczone oznajmiaj czas, oznajmiaj określony czas. Częstotliwość alarmu co 30 minut. Aktywne godziny 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
2: godziny,
0: 19, 20,
2: mówi...
0: 21, 22. Niezaznaczony komunikat głosowy minutnika. Częstotliwość minutnika 10 minut.
2: Tutaj minutnik, czyli po prostu
0: zaznaczone
2: 10 minut.
0: Zaznaczone komunikat minutnik. Zaznaczone dźwiękowe powiadomienie minutnik. Timer Tax Manager. Minutnik. Dzisiaj zarządzaj dzisiaj przycisk. Brak etykiet minutnik.
2: Możemy sobie tworzyć minutniki.
0: Ustawienia Timer Tax Manager.
2: To jest też w Chinach bardzo popularne.
0: Dodaj domyślny żaden. Przejdź wyżej przycisk.
2: Możemy sobie tworzyć minutniki, że na przykład tworzymy sobie jeden minutnik. Ustawiamy, że on ma trwać do godziny powiedzmy 21 i co 15 minut on nam będzie mówił, ile czasu zostało do tej godziny, albo ile czasu już minęło. Możemy te minutniki sobie tutaj tworzyć.
0: Timer tak, dodaj przycisk. Test. Anuluj oka przycisk. Timer tak, żaden. Test. Przejdź wyżej. Test. Odwrócony. Test usunięty. Anuluj oka przycisk. Test pole edytuj.
2: To mogę tworzyć te nazwane jakby minutniki.
0: Żaden. Wstecz ustawienia prekonfigurowane minutniki. Timer tak, minutnik. Dzisiaj zarządzaj przycisk. Bracket, minutnik. Brak etykiet minutników. Minutnik. Niezaznaczone 22 stycznia 2025 roku, 15.40 do 15.40, razem 6 sekund.
2: O, tutaj mam stoper.
0: Niezaznaczone 22 stycznia 2025 roku, 15.39 do 15.40, razem 6 sekund. Usuń przycisk. Zaznacz wszystko. Kopia zapasowa przycisk. minutnik. Wstecz minutnik. Brak minutnik. Wstecz ustawienie prekonfigurowane. Anuluj przycisk. Utwórz przycisk. Dodaj.
2: O.
0: Nazwa. Godzina. Minuta. Etykieta. Co ma zostać powiedziane, gdy minutnik startuje? Co ma zostać powiedziane, gdy minutnik się zatrzymuje? Usuń przycisk. Anuluj przycisk.
2: Takie opcje mamy?
0: Ustawienia minutnika.
2: Ja nie widzę akurat dla siebie zastosowania
0: domyślne
2: tych funkcji.
0: Timer Tax Manager. Minutnik.
2: Ale wiem, że zaznaczone to są dość popularne.
0: Dziś zarząd brak etykiety.
2: Bo w ZDZ, że to jest w Dubai, w WoW i większość tych chińskich programów to ma.
0: Żaden. Żaden usunięty. Anuluj przycisk. Żaden. Anuluj. Timer Tax Manager. Domyślny przycisk. Żaden. Uwaga, kliknięcie, uwaga, klik, anuluj przycisk,
2: okaz,
0: timer tax manager, żaden, przejdź wyżej, ustawię, domyślna akcja dla funkcji minutnika, uruchom teraz.
2: Tutaj co się ma stać, gdy wykonamy minutnik, na przykład z menu czy z krawędzi?
0: Zaznacz ustawienie ogłoszeń prekonfigurowanego, domyślne ustawienie ogłoszeń prekonfigurowanego minutnika, czas, który upłynął.
2: I tu możemy sobie ustawienie wybrać, ogłoszeń, co ma mówić
0: ustawienie ogłoszeń, zaznaczony czas,
2: prekonfigurowany minutnik domyślnie.
0: Niezaznaczony pozostały czas, niezaznaczony bieżący czas, anuluj przycisk.
1: A czy na przykład da się zrobić tak, jak mamy w iOS-owym zegarku, że minutnik nie tylko będzie nam coś tam odliczał, ale też wykona jakąś akcję, na przykład taki globalny sleep timer.
2: Za chwilkę do tego dojdziemy. Mhm. Zaraz ci pokażę, bo tutaj oczywiście okay. To jest zrobione w stylu
0: ustawienia
2: dewelopera.
0: Przejdź wyżej przycisk.
2: Czyli jeszcze przywitamy się z panem wygodnym edytorem tekstu.
0: Ustawienia akcji. Ustawienia zaznaczone, pamiętaj położenie fokusa. Niezaznaczone, czytaj zapamiętany fokusowany element.
2: Czyli jak zwrócimy, to nam przeczyta, gdzie lądujemy po
0: niezaznaczone powrocie. Niezaznaczone gestów nawigacji pełnoekranowej, jednym palcem przesuń w górę od dolnej części ekranu, aby wykonać gesty pełnoekranowe Android 11 i nowsze.
2: Czyli jak mamy, możemy wyłączyć przyciski nawigacji i używać tych gestów pełnoekranowych.
0: Niezaznaczone, zapobiegaj przypadkowym dotknięciom. Niezaznaczone, zapobiegaj przypadkowym dotknięciom tylko na ekranie, blokady niedostępne. Zaznaczone.
2: Ta funkcja zapobiegania... Przypadkowym dotknięciom nie do końca wiem, jak ma działać.
0: Zapobiegaj przypadkowym dotknięciom tylko na zaznaczone.
2: Bo ona moim zdaniem zapobiega wszystkim dotknięciom.
0: Niezaznaczone, zapobiegaj przypadkowym dotknięciom. Niezaznaczone, pozwól ponownie włączyć czytnik ekranu tylko z paska powiadomień. Zaznaczone, wznów mowę i przeglądanie dotykiem, gdy ekran zostanie włączony.
2: Czyli klasyczna, tak jak w talkbacku, jak zawiesimy talkbacka i zablokujemy telefon, to on się od razu wznawia.
0: Zaznaczone, wznów mowę i przeglądanie dotykiem podczas otwierania paska powiadomień przez przesunięcie jednym palcem w dół od góry ekranu. Zaznaczone, wznów mowę i przeglądanie dotykiem, gdy nadejdzie połączenie. Zaznaczone, włącz gesty, nie wyłączaj, jeśli jesteś całkowicie niewidomy.
2: No tak.
0: Ustawienia akcji. Ustawienia pisania. Zaznaczone, używaj gestów do wybierania słów, będąc w trybie edycji przesunięcia, będą zmieniać słowa autokorekty. Niezaznaczone, wstrzymaj przeglądanie dotykiem, gdy klawiatura jest wyświetlona.
2: Tego też nie było, to możemy dla każdej klawiatury to zrobić. Jeżeli na przykład umiemy bardzo dobrze pisać na klawiaturze QWERTY albo mamy włączoną funkcję rysowania ścieżek, na przykład w Gboardzie, no to możemy to zrobić i wtedy mowa będzie normalnie aktywna, a gesty nie.
0: Niezaznaczone, podwójne dotknięcie, aby wprowadzić.
2: To jest tryb pisania bezwzrokowego, tak jak na iPhone'ie, tego też nie było.
0: Zaznaczone, czytaj elementy klawiatury podczas ich dotykania. Zaznaczone, czytaj wielkie litery podczas pisania.
2: O.
0: Niezaznaczone, czytaj przykładowe słowa dla liter podczas pisania.
2: I tutaj echo.
0: Zaznaczone, czytaj podpowiedzi.
2: Fonetyczne. Podpowiedzi to dla chińskiej klawiatury.
0: Zaznaczone echo wprowadzanych znaków. Zaznaczone echo wprowadzanych słów. Zaznaczone, czytaj hasła. Ustawienia pisania. Zaznaczone, czytaj hasła.
2: I tego też nie było. Echa znaków, echo słów i czy chcemy czytać hasła.
0: Ustawienia. Dostosuj menu.
2: Tutaj dostosuj menu.
0: Dostosuj menu. Niezaznaczone, używaj menu wielokolumnowego.
2: Menu wielokolumnowego. Ja porównam zaraz te menu. Teraz nie mam menu wielokolumnowego.
0: Menu nawigacji. Widok listy.
2: I menu
0: czytaj
2: wygląda tak.
0: Asystent głosowy. Rozszerzenia. Ustawienia programu. Zawieź mowę. Edytuj wymowę elementu. Anuluj przycisk. Edytuj wymowę elementu, na którym się znajdujesz. Anuluj.
2: A teraz włączymy menu wielokolumnowe.
0: Niezaznaczone. Zaznaczone.
2: I menu wygląda tak.
0: Menu akcji. Ustawienia zaawansowane. Automatyczne przeglądanie. Tryb czytania. Widok listy. Przełącz tryb menu nawigacji. Tryb słowo po słowie. Czytaj cały ekran. Zaawansowane. Zaznacz wszystko. Asystent głosowy. Rozpoznaw. Aparat fotograficzny. Rozszerzenia.
1: Czyli tu mamy znacznie więcej opcji.
0: Zawieź przeglądanie. Zawieź skrzynkę powiadomień. Otwórz panel powiadomień. Zaawansowana edycja tekstu. Edytuj gesty. Wyłącz kurtynę. Wirtualny ekran. Szybkie przeglądanie. Tryb szczegółowej nawigacji. Wirtualna nawigacja. Edytuj wymowę elementu. Anuluj. Więcej przycisk.
2: I tu mamy więcej, czyli mamy paletę poleceń.
0: Dostosuj menu. Zaznaczone, używaj menu wielokolumnowego.
2: Developer chyba to przemyślał sobie tak, żebyśmy my chodzili eksploracją po tym menu.
0: Zaznaczone.
2: A nie tak jak ja dochodziłem flikami. I mam dostosuj menu
0: dostosuj
2: główne
0: menu wielokolumnowe.
2: I dostosuj menu wielokolumnowe. Na przykład dostosujemy dostosuj menu wielokolumnowe.
0: Domyślne menu ustawienia zaawansowane. Menu akcji.
2: I mam tu różne opcje, które mogę sobie...
0: Tryb słowo po menu, widok, tryb czytania, widok,
2: przełącz, tryb przeglądania. Teraz idę eksploracją. Mam widok listy.
0: Automatyczne przeglądanie.
2: Automatyczne przeglądanie i tak dalej. Mam kilka tych kolumn.
0: Asyst, zaznacz wszystko.
2: Jak sobie zrobię dwuklik, to mogę po prostu zmienić tą opcję. A jak zrobię dwuklik z przytrzymaniem?
0: Przesuń w górę, przesuń w dół, usuń, przenieś, przesuń w górę, przenieś.
2: Mogę na przykład zrobić przenieść.
0: Asystent głosowy, czytaj cały ekran.
2: I chcę przenieść to przed czytaj cały ekran, więc naciskam tutaj dwukrotnie.
0: Przeniesiono do 8. Tryb słowo, czytaj cały ekran.
2: I przeniesiono do 8, czyli na pozycję 8.
0: Wirtualna nawigacja, tryb szczegółowej, domyślny, dodaj uwaga, kliknięcie przycisk, uwaga, klik.
2: Tutaj też możemy dodawać aplikacje, wtyczki i tak dalej.
0: Wstecz, dostosuj menu, niezaznaczone, używaj wysuwanego menu.
2: Wysuwane menu, tego też nie było. To działa trochę tak jak wysuwa, jak dynamiczna wyspa w iPhone'ie. Czyli jak sobie to zaznaczę.
0: X. Wysuwane menu ustawień.
2: To u góry ekranu, u samej góry.
0: Niezaznaczone, używaj menu wielokolumn, menu główne.
2: Mam taki oto przycisk, menu
0: niezaznaczone,
2: główne.
0: Niezaznaczone, używaj menu główne.
2: No bo to jest taka malutka pastyleczka, w niej się mieszczą, mieści jedna, dwie opcje maksymalnie.
0: Zwin, menu główne. Zwin.
2: O, tu mogę to zwinąć, to menu.
0: Zaznaczone, pokaż, dostosuj menu.
1: Ale to menu główne, w jaki menu sposób ustawiam. Wtedy aktywujemy? Po prostu
2: dwa
1: stukamy?
2: Klikam, tak. Zaraz pod paskiem. Mogę na przykład to zmienić.
0: Wysuwany menu dodaj domyślny menu wysuwany
2: nie
0: menu.
2: Nie chcę akurat menu
0: wybierz,
2: głównego.
0: Wybrać lub install team, aplik, profil, rozszerz, wtycz, menu główne, ustawienia, szybkie ustawienie, menu, ustawienia, prób, włącz logo, opis gestów, zawieź mo, zablokuj do, kurtyna, zawieź gest, wstrzymaj do, tryb słuchawki, przełącz gesty wielopalczaste, zwiększ głośność, ułatwień dostęp, zwiększ szybkość, zwiększ głośność. Asystent głosowy, dyktowanie głosowe, działania, adres URL, monitoruj element, manager monitorowania, edytuj słownik, edytuj alias element, zmniejsz tryb menu nawigacji, edytuj de, automatyczne tłumaczenie, rozpoznaj napisy, automatycznie używaj optycznego rozpoznawania tekstu, wirtualny ekran, zidentyfikuj formularz, rozpoznawanie tekstu, rozpoznaj element, cat, tłumacz, aparat fotografii, aktualny czas, minutnik, wstrzymaj minutnik, aktualne lokali, odczytaj bieżące oświetlenie, odczytaj czas i poziom baterii,
2: o, na przykład
0: odczytaj
2: to.
0: Bieżące oświetlenie,
2: powiedzmy
0: wysuwany
2: sobie
0: menu ustawień, wysuwany menu. Wstecz,
2: teraz
0: menu.
2: Wejdę w jakąkolwiek inną aplikację, nie
0: notatki,
2: wiem, na przykład,
0: dyktafon aplikacji, Total Commander aplikacja,
2: Total aplikacja.
0: Dodaj wtyczki, pobierz.
2: No i naciskam sobie u góry ekranu.
0: Pamięć urządzenia.
2: Oj,
0: pamięć urządzenia, pamięć, odczytaj bieżące oświetlenie.
2: O, tu, zaraz pod paskiem stanu, klikam.
0: Zero luksów, ciemno. Zero luksów, ciemno.
2: No, nie do końca w to chcę wierzyć, ale...
0: Zero luksów, ciemno. Zero luksów, ciemno.
2: Ale może. Nie no, w sumie tak, jest tu dość ciemno w tym pomieszczeniu.
1: Czyli tu możemy sobie zamiast tego menu głównego to wrzucić taki przycisk, tak naprawdę, który nam wywoła coś. Jakąś
2: tak.
1: funkcję.
2: A jeżeli umiemy skryptować, to możemy sobie nawet widgety robić, bo aha. nic nie szkodzi. Jest tam funkcja plugin title update, czyli aktualizujemy nazwę wtyczki dynamicznie, więc możemy sobie takie, wiesz, jak dynamiczna wyspa na iPhone'ie robić.
1: No tak.
2: Więc no... Dlaczego ten system musi działać tak powoli? Mi jest tak przykro, że na przykład na iOS-ie nie mamy CSR-a. To by było wtedy.
1: No, to rzeczywiście byłoby naprawdę dużo możliwości konfiguracyjnych. Może kiedyś, jak się iOS jeszcze bardziej otworzy, to i się tego doczekamy. Z jakiegoś zewnętrznego sklepu na przykład. Chociaż musiałby ten czytnik ekranu naprawdę, obawiam się, dość głęboko wgryźć w system, a Apple mogłoby mieć coś.
2: Na to nie pozwolę. To prawda, niestety.
0: Więcej, edyt, zawiesz ustawienia programu. Przejdź wyżej. Zaznaczone, niezaznaczone, pokaż akcję w menu funkcji. Wysuwane menu ustawień. Zaznaczone, używaj wysuwanego menu. Niezaznaczone, pokaż akcję w menu funkcji.
2: Pokaż akcję w menu funkcji, czyli jeżeli mamy niestandardowe wtyczki albo aplikacja ma niestandardowe działania, to są pokazane w menu funkcji, czyli w tym drugim menu góra-prawo.
0: Zaznaczone, pokaż dodatkowe opcje związane z fokusem w menu funkcji.
2: No, czyli na przykład edytuj fokus, informacje o fokusie, informacje o węźle i tak dalej.
0: Dostosuj menu. Zaznaczone, pokaż dodatkowe opcje związane z fokusem w menu funkcji. Metoda wprowadzania zaawansowane kopiowanie tekstu. Edycja. Ulubione. Menu schowka. Wklej.
2: To zaraz o tym będę mówił, o menu.
0: Metoda wprowadzania. Anuluj dostosuj menu. Ustawienia zaawansowane. Przejdź ustawienia minutnika. Ustawienia akcji. Ustawienia pisania. Dostosuj menu. Ustawienia trybu czytania artykułów.
2: Tryb czytania artykułów. Kolejna fajna rzecz.
0: Słowa kluczowe przycisku następnego rozdziału.
2: O.
0: Słowa kluczowe przycisku poprzedniego rozdziału.
2: Czyli tu możemy wybrać, jakie przyciski to jest... Możemy tu wpisać. Następna strona. Dalej. I tak dalej. Jeżeli na przykład mamy jakiś wielostronicowy artykuł.
0: Ustawienia trybu czytania. Słowa kluczowe przycisku następnego rozdziału. Ustawienia, automatyczne uruchamianie.
1: Możemy sobie na przykład w Markdownie podefiniować, tak, że jakiś tam poziom nagłówka, jeżeli dużo czytamy tego typu sformatowanych plików.
2: Że dwa hasze na przykład.
0: Tak. No. Automatyczne uruchamianie, niezaznaczony test, niezaznaczony tryb cichy, anuluj zaznaczone, ustawienia zaawansowane.
2: No i na przykład to automatyczne uruchamianie wtyczek, zrestartujemy CSR-a. Akurat ta wtyczka to nie jest dobry kandydat, żeby to pokazywać.
0: Nie są mentary strony radar.
2: Bo on nie
0: ustawienia języka.
2: On nie zdąży nam powiedzieć.
0: Profile mogą automatyczne uruchamianie.
2: Więc ja to wyłączę, żeby mi się tryb cichy nie włączał.
0: Niezaznaczone.
2: O, ale na przykład ta wtyczka.
0: Zaznaczone.
2: Już jest dobrym kandydatem, bo z tego co pamiętam, ona wyświetla jakiś tekst po starcie swoim. Mam taką testową wtyczkę napisaną, która mi zwraca, gdzie jest katalog wtyczek programu.
0: Zarządzaj zasobami.
2: Ale chyba nie działa tak.
0: Menu. Anuluj, edytuj,
2: więc niestety tego nie pokażę, bo nie mam.
0: Zarządzaj zasobami. Profile, anuluj przycisk.
2: O, start plugins. Działa.
0: Alert.
2: Tylko to on po jakimś czasie tą wtyczkę uruchomił.
0: Start plugins.
2: O, i wyświetliło, działa ta wtyczka, wyświetliła nawigacja ścieżkę do katalogu z wtyczkami. Anuluj przycisk.
0: Zaplanowane zadanie. Ustawienia trybu. Automatyczne uruchamianie wtyczek. Test. Zaznaczony test. Anuluj przycisk. Ustawienia. Zaplanowane zadania.
2: Proszę bardzo, Michale, to jest to, co cię interesowało.
0: Zaplanowane zadania. Zaplanowane zadania. Dodaj przycisk. Dodaj. Godzina. 21 przycisk.
1: Okej.
0: Minuta. 15 przycisk. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 2, 3, 4, 17. Dodaj. Funkcja. Brak polecenia. Anuluj przycisk.
1: Jest funkcja.
0: Brak plugins. Plugins. Test. Tryb cichy. Dodaj. Anuluj. Przycisk. Zaplanowane zadania. 21:17 plugins. Tryb cichy. Zaplanowane zadania.
2: No zobaczymy, stek, ustawienie, czy to zadziała.
1: No, za 3 minuty.
2: A za 3 dopiero, to tak. Jeszcze trochę pokażemy to.
0: Profile mogą być używane. Zaplanowane zadania. Profile mogą być używane do tworzenia dodatkowych schematów ustawień, umożliwiając płynne przełączanie między nimi. Profile. Niezaznaczone domyślny. Zaznaczone nuno. Utwórz nowy profil na podstawie. Anuluj przycisk. Utwórz nowy profil na podstawie bieżącego profilu przycisk. Utwórz przycisk.
2: Mamy utwórz na podstawie bieżącego i utwórz, czyli utworzymy sobie całkiem nowy schemat ustawień.
0: Anuluj przycisk. Ustawienia. Zarządzaj zasobami. Ustawienia kopii zapasowej. Zarządzaj zasobami. Skanuj zasoby przycisk. Zarządzaj schematami gestów. Zarządzaj wtyczkami. Zarządzaj narzędziami. Zarządzaj tematami dźwiękowymi.
2: I tutaj mam taki problem z nazewnictwem. Ja to tak nazwałem, bo wtyczki to są rzeczy, które działają w obrębie usługi programu. Czyli one przeważnie nie pokazują własnego interfejsu. A narzędzia to są takie już pełnoprawne aplikacje. I nie wiem, jak to nazwać dobrze, bo to nie są dobre
0: zarządzaj
2: nazwy.
0: Narzędziami.
2: Ja wiem, że to nie są dobre nazwy, ale nie wiem, jakby to dobrze rozróżnić nazewniczo. No bo na przykład wtyczka, no to jest właśnie tryb cichy, a narzędzie to może być na przykład menedżer kontaktów. Mhm. Jakiś tam.
1: No tak, to tu rzeczywiście ja też nie mam na ten moment lepszego pomysłu, ale może ktoś, kto nas słucha, coś podpowie, coś zasugeruje.
2: Byłoby fajnie.
0: Zarządzaj wtyczkami. Usuń przycisk. Zaznacz. Kopia zapas. Niezaznaczony tryb cichy.
2: O, mam na przykład ten tryb cichy.
0: Zaznaczone. Zarządzaj. Usuń przycisk. Zaznacz wszystko. Kopia zapasowa. Przycisk. Zarządzaj zasobami. Zarządzaj narzędziami. Zarządzaj tematami dźwiękowymi.
2: Mogę wykonać kopię zapasową. Ona wtedy, ta wtyczka się kopiuje do specjalnego folderu. Backup.
0: Zarządzaj niestandardowymi etykietami. Zarządzaj zapisaną zawartością schowka. Zarządzaj ulubionymi. Minutnik. Zarządzaj profilami skrótów klawiszowych. Zarządzaj kopiami zapasowymi. Zarządzaj zasobami. Niezaznaczone tryb cichy 2, 0, 2, 5, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 3, 0, ppk.
2: O, za chwilę, za kilka sekund dosłownie powinna wyświetlić.
0: Wyłączono tryb cichy.
2: O.
1: Zadziałało.
2: Zadziałało.
0: Zarządzaj zasobami.
2: Więc to jest bardziej rozbudowane niż w iPhone'ie. Trochę. No bo tu mogę dowolny, jakby arbitralny, jakikolwiek kod uruchomić.
1: No to prawda.
0: Zarządzaj zasobami. Ustawienia kopii zapasowej i przywracania. Ustawienia kopii zapasowej. Ustawienia przywracania. Utwórz kopię zapasową w chmurze.
2: Tego też nie było.
0: Eksportuj wszystko. To spowoduje wyeksportowanie wszystkich ustawień i plików jest chłodzi w celu zaimportowania na nowym telefonie. Proszę unikać udostępniania wyeksportowanego archiwum innym, ponieważ zawiera ono twoje dane, w tym informacje o logowaniu.
2: No właśnie. Tego też nie było.
0: To spowoduje wyeksportowanie. Ustawienia kopii. Przywróć z chmury. Utwórz kopię zapasową w chmurze. Ustawienia przywracania. Ustawienia kopii zapasowej. Wstecz przy ustawienia języka.
2: I tutaj bardzo ważna rzecz. przez to, że była wielka awantura o tłumaczenie CSR-a, deweloper zrobił edytor pakietów językowych.
0: Ustawienia języka. Zapisz przycisk. Więcej op. Niezaznaczone użyj niestandardowego tłumaczenia pole wyboru. Wpisz słowo kluczowe pole. Następny wynik. Poprzedni wynik. Lang.pl. Menu title menu. TTS spec title prędkość mowy. TTS spec summary prędkość mowy.
2: Tu mamy wszystkie.
0: Ustawienia summary. Czytaj wskazówki dotyczące interakcji z aktualnie używaną aplikacją.
2: Wszystkie możliwe. Wiadomości, jakie program może wypowiedzieć. To się przewija. Samo teraz ja nic nie robię. To jest właśnie też duża wada Androida, to, że na przykład jak ja próbuję teraz przejść na początek i czekam,
1: Przydałby się taki suwaczek, jak w iOSie.
2: Ale wiesz co, on teraz sam to robi, ja mu kazałem przejść na początek. Aha. Ekranu. Ja nie robię tego sam. Ja teraz...
1: Okej.
0: Okay. Lang.pl.
2: No.
1: No i w końcu. Doczekaliśmy się.
0: Poprzedni wynik przycisk.
2: Ale to nie jest wina CSR-a niestety.
0: Nie zaznaczone więcej opcji przycisk. Wyskakują. Udostępnij. Eksportuj. Eksportuj wszystko. Download. Domyślny. Góra. Dół. Udostępnij.
2: A ciekawe, czy jak programowo jakby przejdę z CSR-em, to czy on też
0: ustawienie
2: tak zrobi?
0: Języka. Input content.
2: Nie, szybko wejść.
0: Ustaw język.
1: Mamy, Arku, chwilowy jakiś problem z siecią, ale chyba już zaczynasz do nas wracać.
2: A, czyli to mój problem. No,
1: tak, tak, tak.
2: To jest to,
1: no, już teraz,
2: mówię?
1: Tak, już teraz jest, już jest okej.
0: Okay. ADS filter. Use text stat summary. Use text statki. Use long tweets voice. Fint obiect. Voice question. Use image to text kit. MSG stop video descript. MSG start video, video description. Voice kit, które description.
2: I na przykład tu mam
0: zapytanie głosowe.
2: Jakieś z nowej wersji. Z nowej wersji jakąś wiadomość. Nie przetłumaczono. Klikamy sobie w to. I no, mogę tu wpisać. Opisuj wideo. Opisuj filmy. Albo przełącz opisywanie. No nie wiem, nieważne.
0: Usunięto. Edyt. Opisuj filmy. Pole edyt. Oka przycisk. Ustawienia języka. MSG Start Video Description.
2: To jeszcze przetłumaczymy na przykład.
0: Usunięto. Edyt. Włączono opisywanie filmów. Ustawienia języka. MSG Start Video Description.
2: Ja nie mam tu chińskiego syntezatora, więc nie wiem, czy jakby korzystam tylko z identyfikatorów jako ze wskazówek, więc nie wiem, czy dobrze tłumaczę.
0: Wyłączono opisywanie filmów w pole. Ustawienia
2: języka.
0: MSG Start Video Description. Włączono opisywanie. Video Description. Wpisz słowo kluczowe pole edycji. Niezaznaczone użyj niestandardowego tłumaczenia pole wyboru. Zaznaczone użyj niestandardowego tłumaczenia. Więcej. Zapisz przycisk. Więcej opcji. Zapisz przycisk. Wstęp ustawienia zaawansowane.
2: No i zobaczymy, czy to się... Zrestartuje CSR-a dla pewności.
0: Witamy w Commentary Strand.
2: On teraz ustawienie dłużej będzie startował, no bo on musi to, musiał to zrekompilować.
0: Więcej przycisk. Menu. Wirtualna nawigacja. Alert. Start plugins.
2: Anuluj przycisk. A, i zapomniałem o tej wtyczce, która mi startuje przycisk. Teraz
0: więcej
2: z programem.
0: Przycisk. Menu. Właściwości elementu. Następny znak. Następne słowo. Opisuj filmy.
2: O.
0: Ustawienia zaawansowane.
1: Jest.
2: Działa.
1: Czyli tak, czyli menu. Jeżeli narzekacie menu. Na to, że czegoś nie więcej macie przycisk. Po polsku, zawsze możecie zrobić sobie to sami.
2: Ale nie, no ja na przykład mam w swoim profilu tak, że mam na przykład zamiast poziom nagłówka 1, mam H1, H2, H3 i tak dalej. Więc nawet jeśli na przykład chcecie zmienić kolejność czegoś, anuluj, albo chcecie sobie
0: przycisk.
2: Zrobić jakieś...
0: Anuluj przycisk. Właściwości elementu przycisk. Następny poprzedni przejdź do nas.
2: Różne takie...
0: Opisuj filmy. Ustawienia to, zaawansowane.
1: Krótsze wyłącze. Komunikaty.
2: Krótsze komunikaty, tego typu rzeczy.
0: Ustawienia języka. Zapisz przycisk.
2: Ja to wyłączę. Więcej,
0: wpisz, teraz, o niezaznaczone tak, użyj niestandardowego ustawienia, ustawienia energii. Ustawienia, zaznaczone tryb oszczędzania energii, zredukuj zużycie baterii.
2: Czyli program będzie bardziej w tle działał.
0: Niezaznaczone pozostaw w tle, jeśli ekran jest często nieaktywny, zaleca się zaznaczenie tej opcji.
2: To chodzi po prostu o to, że CSR będzie działał jako aplikacja panelu powiadomień, tak jak na Androidzie niektóre aplikacje cały czas są w panelu powiadomień, to CSR może tak działać na wypadek, jakby bardzo agresywnie telefon go blokował?
0: Ustawienia energii. Ustawienia, pozostałe ustawienia. Pozostałe zaznaczone włącza automatyczne aktualizowanie. Pobierz jest chłobeta. Niezaznaczone wyświetl wypowiadany tekst. Niezaznaczone używaj niestandardowego słownika, wymagane ponowne uruchomienie. Lista symboli i słów do niestandardowego podziału tekstu, możesz dodać symbole, słowa lub zdania. Oddziel elementy kresko pionowo. Możesz umieścić symbole między nawiasami kwadratowymi. Obsługiwane są wyrażenia regularne.
2: Chodzi o to, że możemy sobie robić własne jakby jednostki nawigacji. Nie wiem, następny adres e-mail w tekście, poprzedni adres e-mail w tekście, następny nagłówek markdown, poprzedni nagłówek markdown i tego typu rzeczy.
0: Niezaznaczone zgłaszaj numer linii i akapitu w trybie granularnej edycji. Podświetlenie kursora wymagane jest w wersji Androida 12 lub późniejsza. Zaznaczony włącz kurtynę ekranu przy starcie. Pozostałe ustawienie. Zaznaczony włącz pobierz jest chło beta.
2: To możemy betę sobie pobrać.
0: Przy ustawienia użyj tapety jest chło włączone. Niektóre telefony mają domyślnie włączone ekstremalne ograniczenia baterii. Jeśli czytnik ekranu jest zamykany przez moduł optymalizacji baterii, włączenie tej opcji ustawi jest chło screen reader jako hosta tapety, redukując ten efekt.
2: Tak, to jest właśnie to, jak aplikacje na Androidzie muszą kombinować teraz. Że screen reader się rejestruje jako tapeta. Kolejną ważną rzeczą jest to, bo kiedyś mówiliście o jakimś... Czy czytniku e-booków na Androida, który tam z CSR-em coś nie działał? Czy tam nie było działań dla CSR-a, a dla TalkBacka były? Deweloper obszedł to w taki sposób, że teraz CSR ma dwie usługi. Jest Jeshuo Service i Jeshuo Helper Service. I Jeshuo Helper Service to jest usługa, która podszywa się jakby pod TalkBacka. Czyli jeżeli na przykład jakaś aplikacja ma typowe wsparcie dla TalkBacka, albo tak jak niektóre aplikacje... I wtedy zamiast używać Jeshuo, używamy Jeshuo Helper.
1: Gdybyś mógł powtórzyć jeszcze raz, bo znowu
0: Jung
1: nam...
0: Internet, co
2: stable.
1: Tak jest.
2: To odkąd mam mówić?
1: Co z tą aplikacją pomocniczą dla Jeshuo?
2: Bo nie wiem, wy mówiliście o jakimś czytniku e-booków kiedyś na Androida, który nie miał akcji dla CSR-a, z tego co pamiętam. I deweloper zrobił coś takiego, że jest teraz druga usługa, Jeshuo Helper. I ta usługa podszywa się jakby pod TalkBacka. To jest usługa, która sprawia, że CSR zachowuje się jak TalkBack, przedstawia się jako TalkBack, a nie jako CSR. Więc jeżeli są rzeczy, które działają tylko z TalkBackiem, na przykład jakieś aplikacje bankowe, no to wtedy tą usługę można włączyć.
1: Nie wiem, czy to przypadkiem nie był ten nowy czytnik ekran, nie, czy ekranu, tylko książek Kolibrio.
2: Tak, tak, tak.
0: Dostosuj menu. Ustawienia pisania, ustawienia trybu, automatyk, zaplanowane zadania, profile mogą, zarządzaj zasobem, ustawienia kopii, ustawienia języka, ustawienia energii, pozostałe ustawienia, użyj tapety jest chło włączone,
2: przejrzyj
0: przycisk, użyj tapety, przejrzyj, jest chło, pomoc, cent, ustawienia, więcej ustaw, pobierz dodatkowe zasoby, wtyczki i narzędzia, rozszerzenia, ustawienia zaawansowane, ustawienia, wtyczki i narzędzia, więc,
2: tu mamy wtyczki,
0: więc, utwórz, edycja, download, zarządzaj, download, zarządzaj narzędziami.
2: Pobierzemy sobie jakieś przykładowe wtyczki narzędzia.
0: Wtyczki i narzędzia.
1: I tu jeszcze Michał nam potwierdził na WhatsAppie, że rzeczywiście to Kolibrio dotyczyło, ale ponoć problem już został rozwiązany. Ciekawe, czy przypadkiem właśnie nie dzięki temu.
2: O, to możliwe.
0: Wszystko moje. Wtyczki i narzędzia. Input URL. Advanced Audio Player via NXPK.
2: Padło na to, to pobieramy to rozszerzenie.
0: Advanced Audio Play, download 2020.
2: O, to jakaś nowa wtyczka całkiem.
0: Wajach 2025, 01, 29. Advanced Audio Play,
2: Wajach NXPK. Pobieranie jest download z 29.
0: Czekaj, importuj to osoba. Oka przy, zarz wtyczki i narzędzia. Wpisz, więc Advanced Audio
2: Player.
0: I to
2: jest narzędzie.
0: Audio Player, prośba, zamknij przycisk. Audio Player, select folder przycisk. Search Audio Files, pole, adpiąc available OGG. Alert OGG, app switch border OGG. Alert, adpiąc available OGG. App switchboard, app, next, 12 w nocy, slash 12, pozycja, 0 sub, speed, 1, 10
2: o,
0: sekund, przycisk,
2: mamy...
0: przycisk.
2: Po prostu 10 sekund, mamy
0: app switchboard, gdyby... OGG, przycisk, pauza.
2: Media player, taki zwykły.
1: No fajnie, jakby on działał rzeczywiście 10, też na tej przycisk, zasadzie, o której przycisk, mówiłeś, że od razu odtwarza te pliki podświetlone.
2: No tak, byłoby to bardzo fajne, ale to może będzie nowa wersja, jak się po prostu pobrałem pierwsze dostępne narzędzie.
0: Audio player. Zamknij przycisk. Capital z OGG. Co laboratorium od Curepo. Adpiąc available OGG. Search audio file. Select folder. Alfiles. Al voice over soul. Voice recorder. Samsung. Select folder.
2: To są różnego rodzaju
0: recorder.
2: Nagrania,
0: Samsung.
2: Więc wolę...
0: Audio player.
2: Jakby wtyczki uważać. Narzędzia. Ale na przykład jak sobie zrobimy dwuklik z przytrzymaniem.
0: Więc advanced.
2: Oj. Co? Nie mogę gestu wykonać. Wstecz, albo tu wejdziemy.
0: Więcej opcji.
2: Edycja na przykład sobie edycja. Zrobimy.
0: Otwórz. O, advanced audio player.
2: Zobaczymy, czy jest zaszyfrowany.
0: Cofnij. Wykon. Okaż. Znak. Nie. Linie. Akap. Cały tekst. Przy. Rekwile. Import. Import. Android. App. Import. Android. OS. Import. Android. Widget. Import. Android. Wi-Fi. Import. Android. Content. Import. Android. Provider. Import. Android. Media. Import. Android. Graphics. Color. Import. Java. Iofile. Import. Java. Utila. Array. Listacki. Wity. Septem. Android. First. Letem. Edwice. Default. Funkcjon. Loata. Audio. Files. Local. Audio. Files. Równe. Local.
2: No i tak dalej. Wstecz. Przycisk. Nie o tym dzisiaj. Ale to są właśnie narzędzia.
0: Wtyczki i narzędzia. Advanced Volume Controller Sandep 13N, Advanced Translator Sandep 13N, Advanced Translator Virgin 1. Advanced Text Analyzer with Hindi and English Speech Typing Ravi Mehara NXPK, Advanced Quiz Generator Sandep 13N, Advanced Fast Generator Sandep 13, Advanced Yalpa Ravi Mehara NXPK, Advanced Yalpa Link 2000, Advanced
2: AI Hub Sandep 13N NXPK. Jakichś swoich wtyczek?
0: Advanced Text Analyzer, Advanced Translator Virgin 1, Advanced Translator Sandep 3, Advanced Volume Controller Sandep 13N NXPK.
2: Advanced Volume Controller, spróbujemy to zainstalować. Pamiętajcie o tym, że to repozytorium nie jest moderowane. Na dobre i na złe, więc uważajcie, co instalujecie.
0: Importuj to Advanced. Wtyczki i narzędzia. Więcej. Advanced Audio Player. Advanced Volume Controller. Advanced Volume Controller. Welcome to TH Advanced Volume Controller. Music. Pozycja. 66 słówek.
2: Aha, po prostu.
0: Pozycja. Alarm.
1: No i tu sobie te różne kanały audio możemy regulować.
0: Close przycisk. More options. H2 i przycisk. About przycisk, settings przycisk, close przycisk.
2: Po co mogę rozmawiać z AI z poziomu tej wtyczki? Nie wiem.
1: Bo tak.
0: Settings, set, zaznaczone na blackit sound pole wyboru. Zaznaczone na vibration pole wyboru. Save settings przycisk, close przycisk, settings, close.
2: No ale wiecie, o co chodzi z tymi narzędziami już mniej więcej. O to mi jakby chodziło.
0: Wstecz przycisk, advanced volume controller. Wstecz przycisk, słowo. Zamknij, load layout error 2. Wstecz, wtyczki i narzędzia. Wtyczki, wpisz słowo klucz, advanced audio play.
2: Jak sobie zrobimy dwuklik z przytrzymaniem?
0: Dodaj do ekranu głównego. Usuń.
2: To możemy na przykład dodać do ekranu głównego.
0: Edycja.
2: Usunąć, edytować.
0: Dostępni. Wyślij. Dodaj do ekranu. Usuń.
1: Wysłać ekranu głównego telefonu.
2: Telefonu. Mhm. Telefonu, tak.
0: Usuń advanced sound.
2: No i to już są pełnoprawne aplikacje, możemy na tym silniku tworzyć. W języku Lua. Czyli no dużo jest tych wtyczek, nawet widzicie, no taki prosty media player, ale jest na przykład ten Esper Remote, który jest płatny. Ja go nie kupowałem, bo nie mam takiej potrzeby, ale wiem, że działa i ludzie z niego korzystają do kontrolowania innych urządzeń.
0: Advanced wtyczki i narzędzia. Wtyczki i Advanced Audio Player via HNI, Advanced Hack Tera Fisic NXP, Advanced DL Pad Sander. iPhone Amir Hosin, iPhone Hafiz Yirtiza, ale pędem bandem
2: tu, ale tu,
0: ale tu, ale tu, ale tu, ale tu, Google ICSR 120, File Shark, LMP, Selector Luminositate, Rotation Control, Rebound Bezawar Fus, Reaper, Reaper 1, Reaper 123 000, Radio Hafiz Ten,
1: Radio, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick,
2: Quick, Quick, Quick, Quick, Quick,
0: Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, NVDA 123 567 ZHXPK. NVDA L201 i ZHXPK.
2: To są forum NVDA, klient do forum NVDA.
1: Okej.
0: Notetaking tool pro efficient NI. Notetaking NXPK.
2: Notetniki, jakieś przeróżne rzeczy, no dużo ich jest.
1: Mnóstwo.
2: Chciałem po prostu pokazać.
0: Aha.
2: To mamy pobierz dodatkowe zasoby.
0: Pobierz dodatkowe, pobrane zasoby, GitHub. Jest UO. Aplikacja. Tematy dźwięk, schemat gestów, profil skrótów klawiszowych dla aplik, rozszerzenia. Wtyczki i narzędzia. Super.
1: A właśnie, bo my tak rozmawiamy cały zasoby. Czas o Jeszło, a w sumie skąd obecnie się go pobiera?
2: github.com/nirenr/jieshuo.
1: I tam gdzieś pewnie w releases, tak?
2: Releases, można /releases/latest.
1: Ale dobrze, że potem jest automatyczna aktualizacja i...
2: O, wersję beta.
1: Będzie to...
0: Wersję beta. Wpisz,
1: już działało.
0: 20 250 125 APK.
2: Niestety nie ma żadnej wersji beta. Wpisz,
0: pobierz do... Gamę. Pobierz dodatkowe... Gamę. Niestandardowe tłumaczenia. Inne zasoby.
2: No, niestandardowe tłumaczenia.
0: Apenas PT Aldiego... Apenas PT Mar... Apenas DLCO 9. SMOX. SMOX String Season. S. Steven String. S. Jan Racks String. S. Luis Habibi, S. Max 57 Spring Season.
2: Czy jest coś dla polskiego? O, to wietnamskie. Mam.
0: Pobierz wstecz przycisk. Jest UO. Więcej ustawień. Pobierz dodatkowe zasoby. Więcej ustawień. Więcej notatki w chmurze.
2: I tutaj mamy też tego nie było, notatki w chmurze. Możemy sobie tworzyć...
0: Tryb czytania. Notatki w chmurze. Wpisz więcej o... Utwórz. Obrócone. Pasek. Test. Edycja. Anuluj. Oka. Edytuj. Test pole edycji. Edytuj nazwę 5-10. Test. Edyt. Anuluj. Oka. Notatki. Error. Open user. Dorka. Notę. Test. Oka. Error.
2: Coś nie działa.
0: Notatki w chmurze.
2: A, bo ja tu miałem inne konto. Dobrze, więc tego nie pokażę, to wymaga niestety...
0: Więcej ustawień. Tryb czytania. Notatki w chmurze.
2: Na tym telefonie nie ma. Tryb czytania.
0: Tryb czytania. Wyjście. Tryb czytania. Historia przycisk. HTTP. Przeglądaj. HTTP. mbaidu.com pole edycji.
2: Mogę sobie...
0: Przeglądaj przycisk. Spełać przeglądaj przycisk. Zatrzymaj przycisk.
2: Wczytać.
0: Następny rozdział. Poprzedni rozdział. TC logik. Następny rozdział. Przycisk.
2: No i tutaj właśnie mam poprzedni rozdział. Następny rozdział to jakbyśmy mieli te ustawienia, o których ja mówiłem wcześniej.
0: Zatrzymaj przycisk. Spełać przycisk. Przeglądaj przycisk. Spełać przycisk.
2: Tutaj mamy speak. No niestety teraz nam to nic nie da, bo mamy po chińsku jakąś stronę.
0: Wyjść 1-1-0. Wstecz przycisk, więc asystent wizualny VR. Tryb czytania. Asystent wizualny VR. Ważne powiększenie 1.0x. Szybkość mowy. Ważna informacja. Asystent wizualny VR jest przeznaczony do użycia z zestawem do wirtualnej rzeczywistości dla smartfona i pilotem Bluetooth, ale można go również używać tylko z telefonem. Ta funkcja pomaga głównie osobom słabowidzącym w widzeniu otoczenia, czytaniu książek lub ekranów komputera i telewizora poprzez powiększenie i optyczne rozpoznawanie znaków OCR. Jednak ze względu na szeroki kąt widzenia i wolną częstotliwość odświeżania, ta funkcja nie nadaje się do scenariuszy takich jak chodzenie czy podróżowanie. Jeśli potrzebujesz obserwować otoczenie na zewnątrz, na przykład czytać znaki przystanków autobusowych lub nawigować w stacjach metra, upewnij się, że zatrzymasz się i użyjesz asystenta wizualnego VR tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Aby użyć asystenta wizualnego VR, najpierw upewnij się, że ekran telefonu jest podzielony na dwie części. Następnie włóż telefon do zestawu VR, ekranem skierowanym do ciebie. Użyj klawiszy strzałek na pilocie, aby zmieniać wartości oraz przycisku oka, aby rozpoznać tekst. Jeśli nie masz pilota, możesz użyć klawiszy głośności telefonu.
2: To jest taka
0: przycisk.
2: Lupa.
0: Nie pokazuj ponownie oka
2: powiększalnik taki
0: asystent
2: zrobiony
0: VR.
2: Z telefonu i okularów.
0: Powiększenie 1.5x.
2: Power.
0: Powiększenie 1.0x. 75. 7, 75. 7.
2: Więc...
0: Głośność. Domyślne.
2: No akurat mi to się nie za bardzo przydawało.
0: Znaki. Słowo. Domyślne.
2: Nigdy, no bo to jest... Tak jak jest to powiedziane, bardziej dla słabowidzących.
0: Naciśnij ponownie. Więcej ustaw. Aparat fotograficzny jest SLO.
2: Ale tu już mamy coś ciekawszego.
0: Rozpoznawanie SLO. Niezaznaczone ciągłe rozpoznawanie pole wyboru. Szczegółowy opis. Niezaznaczone latarka pole wyboru. Niezaznaczone ciągłe rozpoznawanie pole wyboru. Pomniejsz przycisk. Powiększ przycisk. Niezaznaczone. Zaznaczone ciągłe rozpoznawanie pole wyboru.
2: I teraz jak sobie przejdę na przykład klawiszem głośności w dół.
0: Rozpoznawanie tekstu. Rozpoznawanie twarzy. Opis obrazu. Rozpoznawanie zwierząt. Rozpoznawanie roślin. Rozpoznawanie owoców i warzyw. Rozpoznawanie waluty.
1: Sporo tych trybów. A złotówki rozpoznaje?
2: Nie, ale euro tak.
0: Trzymaj nieruchomo.
2: O, tu mam, jakbym chciał selfie zrobić.
0: Trzymaj nieruchomo. Trzymaj rozpoznawanie scenerii. Rozpoznawanie tekstu. Rozpoznawanie twarzy.
2: Zobaczymy.
0: Niezaznaczone ciągłe rozpoznawanie pole wyboru. Opis obrazu. Pomniejsz przycisk. Powiększ przycisk.
2: Na przykład opis obrazu. Przycisk.
0: Rozpoznawanie tekstu. Przycisk.
2: I do góry klawiszem pyk.
0: Rozpoznawanie.
1: I czekamy.
2: No niestety mój...
0: Zdjęcie pokazuje okno z białym chłodnicy.
1: Aha. Co?
2: Zdjęcie pokazuje
0: zdjęcie
2: okno z białym
0: przycisk.
2: Czymś.
0: Zdjęcie
1: chłodnicy.
0: Zdjęcie pokazuje okno. Tak, ale... Rozpoznawanie twarzy. Szczegółowy okno. Wstecz przycisk. Więcej ustawień. Wygodny edytor tekstu jest SLO. Przeglądarka internetowa. Wygodny edytor tekstu jest SLO.
2: I moja ulubiona funkcja? Czyli wygodny edytor tekstu?
0: Wygodny edytor tekstu jest SLO. Start resources OCR. Cofnij. Ponów. Cof. Wykonaj.
2: Mamy najpierw taki pasek.
0: Cofnij. Ponów. Wyszukaj. Ostatnio otwarte pliki. Otwórz. Zapisz. Nowy plik. Rekwile import i import co mnie. Cały tekst przycisk. Akapity przycisk. Linie przycisk.
2: I to mamy jak chcemy filtrować.
0: Cały tekst
2: mamy
0: przycisk.
2: Cały tekst, czyli mamy...
0: Rekwile import i import co mnie. Rentaltman IBS.
2: Tak.
0: Akapity przycisk.
2: Ale możemy na przykład wejść akapity.
0: Local IBS.
2: I wtedy jak chodzę sobie...
0: Linie przycisk. Nie. Znaki przycisk. Oka przycisk. Start reso. Akapity przycisk. Cały. Local IBS. Rekwile import i import co mnie. Rentaltman IBS. Listener. Test funkcjon BS. Funkcjon BS. Return.
2: I mam to podzielone tak? Na dwie części. Mam linie.
0: Start reso. Rekwile import. Import co mnie rentaltman AI. BS. Import co mnie rentaltman AI.
2: W ten
0: przykładu
2: sposób.
0: Przykładu pseudokod, który pomaga zrozumieć kod i nie można go działać bezpośrednio. B.
2: No niestety Google się bardzo pogorszył.
0: BS. Słuchacz równy. Uzyskaj parametry. Import co mnie rentaltman AI.
2: I na przykład jak na tym sobie kliknę.
0: Import co mnie. Czy mogę zrobić to, że chcę zrobić to, zamknąć? Czy to mi było wracać do. Import. Anuluj przycisk. Import co mnie rentaltman AI. Pole edycji. Edytuj. Import co mnie rentaltman AI. Pole edycji.
2: To mam coś takiego.
1: Czyli to jest ten fragment, linię, który...
2: Fragment, tą linię mam w izolacji jakby pokazaną osobno.
0: Anuluj przy... Wygodny edytor. Import co mnie...
2: Jak sobie zrobię na tym dwuklik z przytrzymaniem? To akurat się nic nie dzieje.
0: Wygodny edytor tekstu jest słowo. Import... Przecinek.
2: O.
0: Niestandardowy przycisk. Znaki przycisk. Oka przycisk. Linie...
2: Mogę to podzielić jakoś niestandardowo.
0: Znaki... Oka... Rekwire... Import...

0: Znaki przycisk. Nie. Akapity. Cały tekst przy. Lęgd 2. Import zum nirenk. Rekwire import. Start resources OCLUA. Rekwire
1: import. No możemy tworzyć nowe pliki, możemy czytać PDF-y tym.
0: Zamknij przycisk.
1: Oczywiście edytować projekty.
0: Wstęp wygodny, start resources, ok, przycisk.
1: Wtyczek, więc przycisk. Całkiem
0: więcej,
1: fajna rzecz.
0: Więcej, przeglądar, więcej, wygodne, przeglądarka internetowa.
1: No i ostatnia
0: przeglądarka
1: rzecz.
0: Internetowa, wyjście, przeglądarka, wstecz, przycisk, odśwież, przycisk, więcej opcji, Google grafika, język, pl.
1: Nie wiem, kto by chciał tej opcji, przeglądarki używać tak dalej. Całkiem szczerze.
0: Dodać adres internetowy, kopiuj link, niezaznaczone, niezaznaczone, niezaznaczone.
1: O, tu też mamy jakieś rzeczy.
0: Niezaznaczone filtr reklamowy.
1: Filtruj reklamy?
0: Niezaznaczone.
1: O.
0: Niezaznaczone, dalej. Niezaznaczone.
1: I to nie wiem, co robi.
0: Wstęp przeglądarka internetowa.
1: Mamy też przeglądarkę internetową.
0: Zaloguj się link. Zanim przejdziesz do budynku, zaloguj się.
1: Jakbyśmy chcieli.
0: Długo naciśnij. Kopiuj. Tłumacz. Zaznacz wszystko. Więcej opcji. Wyjście przycisk.
1: O.
0: Czytaj dalej przy. Warunki link. Wyjście. Odrzuć. Zaakceptuj wszystko przycisk.
1: Mamy po prostu przeglądarkę.
0: Ustawienia
1: menu główne
0: wystawiający element. Wstecz przycisk. Więcej
1: można
0: ustawień. Więcej ustawień.
1: Sporo z nią wstecz przycisk. Zrobić.
0: Ustawienia centrum użytkownika. Ustawienia ułatwień dostępu. Centrum użytkownika. Pomoc i opinia. ISO. Pomoc i opinia. Centrum użytkownika.
1: No i to mamy centrum użytkownika, gdzie możemy kupić program i się logować i tak dalej.
0: Pomoc i opinia. Pomoc i opinia. Przejdź. Pomoc i opinia. Włącz logowanie, dotknij oka. Niezaznaczone loguj zdarzenia. Wyślij logi 2. Usuń wszystkie dzienniki. E-mail 9, 4. Pobierz ISO beta. Dziennik zmian. Ekran pomocy. ISO preferencje. Pomoc Androlua.
1: Tutaj mamy dla programistów pomoc Androlua.
0: Podręcznik referencyjny Lua. Pomoc gestów. Pomoc asystenta głosowego. Forum Commentary Screen Reader. Podziel się swoją opinią na temat Commentary Screen Reader na naszym forum. Tłumacz. Wesprzyj rozwój ISO przez darowiznę za pomocą Alipay. Tłumacz. Tłumacz. Dwukropek Niren. English, Nuno 69, Polski, Nuno Espanol, Luis Carlos González Morales, Espanolus, Felipe Ibarra.
1: Chorwacki, Zvonimir Stanecic.
0: Srbski, Zvonimir Stanecic, Ilija Simeunović Petr, Portugues Brasil, Xio Santos. Turke, Available, Omer Yeilta. Przecinek. Wstecz przycisk.
1: Lista tłumaczy
0: wstecz przycisk. Pomoc i opinia. Wesprzyj rozwój ISO przez darowiznę za pomocą. Wesprzyj rozwój ISO przez darowiznę za pomocą PayPal. Hebei Biotechnologico, LTD. Statystyki użytkowania 71.
1: O, Hebei tego też nie było.
0: Statystyki użytkowania 71058 zdarzeń ze średnim czasem 1 ms. Przeglądano w sumie 467 elementów. Ze średnim czasem 319 ms. Ekran został dotknięty 1489 razy. Ze średnim czasem 0 ms. Odpowiedziano na 6797 gestów. Ze średnim czasem 15 ms. Znaleziono w sumie 8260 elementów ze średnim czasem 11 ms.
1: Lubię takie rzeczy.
2: To jest statystyka z ogólnego użycia, czy z na przykład jednego dnia? Jak
1: z ogólnego.
2: Jest? Z ogólnego.
0: Slash Rason. 13 description. Isolated not needed. Isolated not needed. English website unofficial. Porozmawiaj o programie lub kupgo. Pół international. Kuku grup. Porozmawiaj o programie lub kupgo. International. Telegram. Porozmawiaj o programie lub kupgo. English. WhatsApp. Porozmawiaj o programie. English. Telegram. Porozmawiaj. Portugues. WhatsApp. Portugues. Espanol. Jest Pols. Persian. Polski.
2: Jest
0: Telegram.
2: Polski.
0: Porozmawiaj o programie lub kupgo. I teraz przetłumaczyć z telegram. Zapraszam z nami na font. New message. Capture story. New Karol. Piotr.
1: No i tu nie wiem, czy ten link jest nieaktualny, czy ja kiedyś otworzę mój Telegram.
0: Wstecz przycisk, pomoc i opinia.
1: Po prostu. Może mnie dołączyło do tej
0: Persian,
1: grupy.
0: Telegram porozmawiaj.
2: Może właśnie.
0: Telegram.
2: Mamy wiesz co, telefon, więc może odbierzemy. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Z tej strony Patryk.
2: Cześć Patryku, słuchamy.
3: Ja ogólnie mam takie pytanie, nie ukrywam, że czekałem na tą transmisję. Ogólnie to jest tak, na telefonie to dzisiaj po prostu mam tak myślę, że opanowany, ale mam teraz takie pytanie odnośnie instalacji na zegarkach z Androidem, bo wiem, że się da, a i teraz pytanie jest takie, jeżeli macie jakąś wiedzę, jak to można by było zrobić.
1: Podejrzewam, że przez ADB i niestety z kimś
3: no
1: widzącym,
3: właśnie.
1: Że
3: no tak, tak, tak, tylko że ja to trochę jakby próbowałem rozkminić i no i jakoś nie bardzo się to łączy.
2: To może jest coś to więcej nasz słuchacz Maciek podzieli się jakimiś informacjami, bo on dawał znać w dzisiejszej audycji, że jemu się
1: że
2: udało.
1: Tak. Że
3: jemu
1: się
3: no
1: udało.
3: Właśnie, bo ja nie jestem od początku i jakby nie.
2: No
3: nie
2: my też wiemy
3: tego.
2: Tyle, że się da, bo mamy potwierdzenie od naszego słuchacza, natomiast nic więcej nie wiemy, na to wychodzi, więc Maćku, jeżeli nas jeszcze słuchasz, to daj znać.
3: Fajnie, to myślę, żeby był przełom ogólnie, jeśli chodzi o te
1: jest
3: zegarki,
1: taka strona, Nasz Central, ona się chyba nazywa? Wiesz, nie wiem, czy Michale kojarzysz, o co mi jest taki gość, który robi tam różne dystrybucje Linuxa i tak dalej. I on zrobił coś takiego jak instalator Talkbacka na zegarkach. Może jakby tam zamiast Talkback wpisać com.nirener.talkman, to by poszła ten jego skrypt. Spróbuję go znaleźć i podlinkować.
3: Bo to by było akurat ciekawe, no bo

0: Szkoda, że ogólnie jakby całego dzisiaj nie ma w sklepie Play, bo to myślę by ułatwiło sprawę, bo to z automatu by się dało zainstalować, no ale tu niestety jest taka polityka, jaka jest i no trzeba kombinować.
1: No właśnie o to
2: No
1: chodzi.
2: niestety, no ale to już taka polityka Google'a po prostu. Oni tak
0: No,
2: zdecydowali
0: no,
2: i
0: szkoda,
2: teraz
0: szkoda.
2: jest
0: Coraz
2: szkoda.
0: gorzej z tym już Tasker chyba wyleciał ze sklepu Play MacroDroid. Czy tam są jakieś ograniczone wersje w sklepie jakoś tak? Także smutna sprawa niestety z
2: To tak,
0: Androidem.
1: jak ktoś mówi, jak ktoś jest taki mniej zaawansowany, to tak naprawdę zostaje tylko ten TalkBack, który no różnie działa, w zależności od sprzętu, no ale jakby no nie jest to tak fajnie zrobione jak na Apple na przykład, tak.
2: No
0: No
2: niestety.
0: tak. Ale CSR bardzo fajny program. Jeszcze tu nam trochę zostało. Chciałbym trochę rzeczy pokazać.
2: Więc Patryku, czy jeszcze jakieś pytania masz?
1: Nie, właśnie tutaj tylko fajnie, jakby się udało jakąś informację, jak na
2: Okej,
1: zegarku
2: okay. No
1: zrobić.
2: to czekamy na
1: Myślę.
2: odzew od naszego słuchacza Maćka, a tobie dziękujemy za telefon.
1: Dziękuję.
2: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
0: O. No i to mamy generalnie ustawienia.
3: 21:45 poziom
0: Teraz z
3: naładowania
0: takich
3: baterii 79.
0: ciekawszych rzeczy, ciekawych, to na przykład otworzymy sobie kuku. Kuku.
3: Inny błąd klienta.
0: A ty jesteś błąd klienta.
3: Notes. No, kuku. Server effect kuku. Kuku. Ikona aplikacji.
0: I włączymy
3: E3
0: automatyczne
3: U.
0: tłumaczenie.
3: Automatycznie używaj optyczne. Automatyczne tłumaczenie. Włączono automatyczne
0: I idziemy
3: tłumaczenie.
0: sobie w prawo.
3: Kuku 1 średnik kuku. Powiadomienie offline. Twój numer kuku jest zalogowany na innym urządzeniu o 2, 6, 16, 20. Oka przycisk. Kuku. Interfejs logowania. 2, 7.
0: I nam tłumaczy na
3: Przycisk
0: żywo.
3: niedostępny.
2: Wiadomo, jest opóźnienie, no ale trudno,
0: No
2: żeby go nie
0: musi być,
2: było.
0: no.
3: Numer, zapomniałem hasła,
0: I pamiętajcie,
3: przycisk.
0: jaki mam internet,
3: Wirtualny
0: więc.
3: ekran. Automatycznie używaj optycznego. Automatyczne tłumaczenie. Wyłączono automatyczne
0: Teraz ja
3: tłumaczenie.
0: na chwilkę wyłączę udostępnienie ekranu i przejdę na
3: Voice over.
0: YouTube'a, bo nie wiem, co tam się pokaże. I spróbujemy pokazać sobie opis wideo. Czy słychać mój telefon? Chyba już nie
2: Nie,
0: powinno
2: teraz
0: być.
2: nie.
0: Tak ma być, bo z YouTube'em wiecie, jak to jest. Kto oglądał YouTube'a choć raz, to wie, że tam różne rzeczy się pokazują.
2: Ja w międzyczasie zerknę, czy mamy jakieś dodatkowe pytania, czy ktoś do nas jeszcze napisał w jakiejś sprawie, ale nie, nie wygląda, żeby. Chyba, że jeszcze YouTube, wspomniany przez ciebie zresztą, ale też nie wygląda, żeby coś się pojawiło, więc pamiętajcie, że skoro jesteśmy na żywo, to jeszcze możecie i dzwonić, tak jak Patryk przed momentem skorzystał z naszego numeru telefonu 663-883-600. Jest Facebook, jest YouTube, tam można pisać, jest kontakt.tyflopodcast.net, tam też można pisać, no i pod numerem telefonu można też komunikować się z nami przez WhatsAppa.
0: Mam chyba w miarę bezpieczny filmik na YouTubie.
2: Okej.
0: Jesteśmy na żywo, więc pamiętajcie, bezpieczeństwo ponad wszystko, żeby tutaj kogoś.
3: Arkadiusz Świetnicki.
0: Mam już filmik, włączam ten opis wideo, no i zobaczymy.
4: Ma lusterko, nie ma luster w zakonie.
3: Na zdjęciu pokazano kobietę ubraną w jasnobrązowy top z długimi rękawami. Siedziała w środowisku wewnętrznym z żółtymi i czarnymi wzorami w paski na tle. Jej ramiona przeszły na jej klatkę piersiową, jej wyraz spokoju, jakby
1: Ola,
3: przygotowywała
1: przez
3: wywiad
1: lata
3: lub nagrała
1: żyłaś
3: wideo.
1: jako osoba niewierząca. I nieoczekiwanie w wieku 22 lat pojawił się taki pomysł, żeby
0: I
1: wstąpić
0: tu
1: do
0: niestety mój
1: zakonu.
0: internet daje o sobie
1: Skąd to
0: znać.
1: się
0: Na
1: wzięło?
3: krześle siedzi dwie osoby i rozmawiają. Osoba po lewej nosiła ciemne
0: Myślę, że
3: ubrania ze skrzyżowanymi nogami,
0: to chodzi
3: rękami na
0: o
3: kolanach,
0: Boga,
3: uchylając się
0: że
3: lekko do
0: jest to
3: przodu,
0: taki
3: jakby słuchał
0: dar.
3: uważnie. Mężczyzna po prawej nosił lekko w kolorze i ciemnych
0: Powołanie
3: spodniach.
0: jest
3: Jego nogi zostały złożone,
0: tajemnicą
3: a jego ręce
0: dar.
3: umieszczono na jego nogach, skierowane do mężczyzny po lewej
0: Dobrze,
3: stronie,
0: że
3: jakby mówił.
0: to
3: Tłoczone na ścianach z żółtymi
0: zaistniało, bo
3: paskami, a
0: najpierw
3: środowisko
0: myślałam, że
3: wygląda
0: jest
3: jak scena
0: jakiś
3: strzelania w
0: proces
3: pomieszczeniach.
0: poznawania i odkrywania
2: No.
0: Boga.
2: Zwłaszcza
0: Mężczyzna
2: ten
0: nie wydarzył
2: ostatni
0: mi się
2: opis jest
0: umowy w tym mieście.
2: dosyć ciekawy.
0: No
3: Na
0: tak.
3: zdjęciu pokazuje kobietę ubraną w jasny
0: Decyduję,
3: top z
0: że
3: długimi
0: będę
3: rękawami,
0: szukać
3: siedzącą przed ciemnym
0: tłem
3: półem. Jej
0: Boga.
3: dłonie skrzyżowały się przed nią,
0: Zgadzam.
3: a jej wyraz jest spokojny,
0: No
3: jakby
0: niestety to
3: przygotowany
0: jest
3: do
0: dość
3: wyjścia
0: mało
3: na wideo. Nazwy,
0: dynamiczny.
3: rozmyte wzory i linie, ale główny
0: Dla
3: nacisk kładziony jest na
0: własnego
3: postacie.
0: sumienia postanowiłam
3: No tak, bo to
0: zapisać
3: jest
0: ten
3: kamera
0: list. Otwórz film.
3: skierowana do
2: Za pomocą
0: postaci.
2: czego te opisy są robione?
0: Viva Blue Heart.
3: Zdjęcie pokazuje
2: Okej.
3: kobietę w jasnym topie siedzącym przed ciemnym tłem.
2: Szkoda,
3: Menu.
2: że to nie
3: Więcej
2: jest
3: przycisk. Menu.
2: coś, co
3: Więcej
2: jednak lepiej
3: przycisk.
2: po polsku
3: Menu.
2: daje opisy, bo
3: Alt
2: podejrzewam,
3: głośniejszego
2: że taki
3: przycisk.
2: GPT to
3: Następny utwór.
2: byłby w
3: Poprzedni.
2: stanie
3: Zaawansowany.
2: zdecydowanie lepiej sobie z tym poradzić, ale
0: Tak, ale on jest,
2: coś
0: ale
2: mamy.
5: ten Bluehart jakby rozpoznaje faktycznie wideo, bo GPT by to robił tak, że on by robił cyk, cyk, cyk fotki.
3: Na ekranie wyświetlany jest interfejs odtwarzania wideo. Po lewej znajduje się film. Na ekranie wyświetlany jest interfejs odtwarzania wideo. Po lewej stronie znajduje się wideo, które gra na krześle, ubrane w lekko koszulę z rękawami z rękami na kolanach, najwyraźniej wygłaszając przemówienie lub wywiad. Jej wyraz twarzy był skupiony, a jej oczy spojrzały na bok. Tło to ciemne odcienie z żółtymi i czarnymi paskami ozdobnymi. Po prawej stronie znajduje się obszar reklamowy pokazujący zbliżenie smartfona i jego aparatu.
5: No tak.
2: No.
3: YouTube.
2: Można, no, ale... można.
3: Przez, dlatego nie można opisać żadnych działań ani form postaci. Jeśli odtwarzacz, następny...
2: W jaki sposób ty włączyłeś to rozpoznawanie?
5: Z menu. Dół prawo i opis wideo.
2: I menu, okej.
3: Okay. Odtwarzacz. Mini odtwarzacz. Portret.
5: Mamy też...
3: Ekran startowy, pixel launcher.
5: Możemy sobie przypisywać... Możemy sobie teraz łatwiej debugować, jeżeli na przykład jesteśmy... widzącymi deweloperami i chcemy wiedzieć, jak screen reader dokładnie widzi elementy, to możemy sobie wejść w menu.
3: Więcej przycisk.
5: Więcej.
3: Anuluj wirtualna nawigacja. Tryczek. Szybkie przeglądanie.
5: I...
3: Anuluj więcej
5: przycisk. Jeszcze raz więcej.
3: Anuluj przycisk. Więc menu.
5: I...
3: menu.
5: Coś mi się tu zbugowało.
3: Następny element określa prosz poprzedni obszar ekranu.
5: Jak potrzebuję, żeby mi to...
3: Anuluj przycisk.
5: Dobrze działało, to mi nie działa. O, jest.
3: Anuluj właściwości elementu przy... Typ Android Widget Text VF.
5: O.
3: Typ. Tekst, moje pliki. Opis zawartości ułatwień dostępu, moje pliki. ID zasobu, app pixel launcher i Python. Indeks 1.22, pozycja na ekranie 440.1000, element nadrzędny. Dostępne akcje 12. Anuluj. Adspion SLCT. Adspion Focus. Adspion Clear Select. Adspion Click. Adspion Long Click. Adspion Clear Accessibility. Adspion NXT Atem Movement Granularity. Adspion Previous Atem Movement Granularity. Adspion Select Pion. Adspion Show On Screen. Skróty i powiadomienia. Dodaj do ekranu głównego. Anuluj przycisk. Dodaj do ekranu głównego.
5: Akcje i też możemy
3: skróty i list dostosuj.
5: Te akcje wykonywać z tego miejsca. Jeżeli chcemy skryptować CSR-a, no to mamy też te właściwości elementu. Tego też kiedyś nie było.
3: Menu akcji. Menu akcji. Wyczyść. Menu kopiuj. Dołącz do wklej. Menu ulubione. Edycja. Zaawansowane kopiowanie. Metodę wprowadzania. Anuluj przycisk.
5: Teraz ja pokażę nową metodę edycji tekstu, która jest zintegrowana z...
3: menu.
5: Systemem operacyjnym Android.
3: Ustawienia programu.
5: W tym celu
3: pomoc i opis.
5: Kolejna rzecz, której też nie było,
3: wstecz przycisk.
5: Czyli mogę sobie wykonać, ja mam akurat przypisany gest prawo góra i zmienić w locie klawiaturę.
3: Wybierz zaznaczony advanced, niezaznaczony klawiatura Samsung.
5: Zmień metodę, ustawię sobie przycisk. Klawiaturę Samsung. Uledy,
3: anuluj, jest słowo. Centrum, więcej ustawienia, więcej centrum użyć, centrum pomoc. Pobierz dodatkowe zasoby, więcej ustaw.
5: Wejdziemy sobie więcej wygodny edytor tekstu.
3: Wygodny edytor, przegląd, wygodny edytor tekstu jest UO. Wygodny edytor tekstu. Rekwile import, import, co mi rentalt ma na IBS.
5: Teraz mogę zrobić gest
3: tryb edycji.
5: Domyślnie to jest lewo dół, żeby przejść w tryb edycji tekstu. I teraz jak przesuwam sobie palec.
3: Rekwile import, rekwile import.
5: W górę i w dół.
3: E, Q, U, I, R, E, S, cudzy, I, M, P, O, R, T, cudzysł.
5: To chodzę po znakach. Jak przesuwam palec prawo-lewo.
3: Rekwile import. Rekwile. Import.
5: To chodzę po słowach.
3: Import. Rekwile. Góra. Dół.
5: Góra, dół.
3: Góra.
5: To jest początek tekstu. Dół, góra, koniec tekstu.
3: Tryb zaznaczania.
5: A góra, prawo to jest tryb zaznaczania. I teraz wszystkie te rzeczy.
3: Rekwile import zaznaczone.
5: Wszystkie te gesty.
3: Import zaznaczone. Są zaznaczone. Niren zaznaczone. Talkman zaznaczone. Ai zaznaczone. Zaznaczone.
5: Będą mi zaznaczały tekst. I teraz jak ja już zaznaczę to, co chcę zaznaczyć, robię lewo-dół.
3: Zgodnie z fokusem. Rekwile import. Linie przy rekwile. Rekwile import.
5: A nie pokazałem klawiatury niestety, więc nie będę widział.
3: 5, T, 5, tłumacz, przycisk.
5: O, widzę jednak.
3: Przycisk, asystent czatu, asemois, mpum, schowek, ustawienia, przycisk.
5: Mam tutaj taki pasek.
3: Schowek, tłumacz, przycisk.
5: Nawigacji, który wynika z tego, że zaznaczyłem
3: przycisk.
5: Jakiś tekst.
3: Akapity przycisk.
5: Kiedyś CSR nie umiał znaki się
3: dogadywać
5: z systemową
3: edycją.
5: A tak, to jeszcze raz sobie coś zaznaczę.
3: Tryb zaznaczania. Rekwile import zaznaczone.
5: Na przykład to.
3: Zamknięto tryb zaznaczania. Zgodnie z fokusem. 6. Schowek. Przypisz tekst do tłumaczenia. Zaznacz wszystko. Wytnij. Kopiuj.
5: I mogę na przykład
3: wytnij.
5: To wyciąć.
3: Wpisz tekst do tłumaczenia. Wytnij. Wpisz tekst. Wytnij.
5: O.
3: Wykop oka przycisk. Import co mnie rentalkman. Ostatnio otwórz.
5: I tego require import już nie ma.
3: Nawigacja po słowach.
5: Mamy też nowe gesty w tej nawigacji otwórz. Po słowach.
3: Tryb zaznaczania. Z.
5: Mamy na przykład góra lewo, żeby dołączyć coś do schowka. Mamy
3: menu.
5: dół prawo w tym trybie, żeby coś do schowka skopiować, i dół lewo, żeby coś wyciąć. Więc nie musimy też używać tych rzeczy na klawiaturze. Na przykład, bo CSR zawsze miał zaawansowane dość możliwości edycji tekstu. Mamy na przykład ten tryb granularnej edycji tekstu, on się chyba nazywa po polsku, zaraz zobaczymy.
3: Menu, metodę, dostosuj 1000. Dostosuj wartość 1000. Emni Rentaltman, zaawansowane, edycja. Zaawansowane kopiowanie tekstu. Edycja. Wygodny edytor tek, edycja. Edycja. 46 linii, 683 znaków. Import com. Niren, tal, ai. BS.
5: Tutaj mamy lewy, leng, d, ten tryb edycji.
3: Nite, prawy, end. Akapity przycisk. Niestandardowy, słowa, znaki, więcej, kopiuj przycisk. Więcej przycisk. Kopiuj przycisk, oka przycisk, anuluj przycisk. Znak, słowa, niestandard, akapity, eksport, importuj przycisk. Tryb wielokrotnego wyboru przycisk, ponów przycisk, cofnij przycisk, zamień przycisk, wyszukaj przycisk, ondone, reksondone, listener.
5: Tutaj mamy ten tryb edycji jakby typowo CSR-owy, gdzie mamy domyślnie podział na akapity,
3: tryb
5: ale
3: wielokrotnego
5: możemy
3: wyboru przycisk, importuj przycisk, eksport, akapity,
5: to zmieniać na przykład, słowa, nie wiem, niestandardowe, ten tryb akapity, niestandardowy, nie, albo przycisk, po słowach słowa, możemy chodzić.
3: Red.
5: I jak sobie w coś klikniemy,
3: edytuj.
5: No to mamy importuj, edytuj.
3: Przycisk, red, edytuj, red pole edycji, edycja. Import, otwórz.
5: Możemy nawet zaimportować jakiś plik w to miejsce, możemy wykonywać operacje wyszukiwania, zamieniania i tak dalej. Tak się kiedyś edytowało tekst w CSR-ze. Teraz możemy też korzystać z tego trybu zaznaczania systemowego.
2: Mamy informację od Maćka a propos instalacji Jeszło na zegarku. Instalując komentary na zegarku, podążałem za instruktażem umieszczonym pod tyflopodcastem o smartwatchu TicWatch, gdzie Michał opisał procedurę instalacji SPK, natomiast analogicznie zadziałało z Jeszło. Warto jednak dodać, że był to starszy Wear OS, i nie wiem, jak wygląda nadawanie uprawnień w nowych systemach na zegarkach.
5: No właśnie, bo z tym może być
2: różnie.
5: Z tym może być różnie. Więc tak jak sobie myślę, to chyba wszystko tak naprawdę, co chciałem dziś pokazać. No zmian jest sporo. Nie wiem, czy ty, Michale, pamiętasz tamten podcast, ale wydaje mi się, że dużą drogę program przeszedł. Jest chyba prościej niż kiedyś.
2: Zdecydowanie jest prościej niż kiedyś i no, cieszy mnie to osobiście i myślę, że naszych słuchaczy też, że tu naprawdę mamy, no nie natknęliśmy się na żaden komunikat, którego byśmy nie rozumieli, no bo to już nawet nie chodzi o to, że ktoś nie rozumie chińskiego, ale jeżeli mamy jakąś syntezę, która nam mówi w języku polskim, to ewentualnie no, angielski komunikat nam może przeczytać, ale jak trafi na chiński, to już będzie zdecydowanie problem, więc to nawet o to tutaj mogłoby chodzić, a tu takie sytuacje miejsca nie miały, więc jest dobrze.
5: No jest dobrze. Taka moja refleksja jest taka, że to Michałowi mówiłem przed audycją, że mamy naprawdę wyśmienity, mamy desktopowej klasy screen reader, nie bójmy się tego powiedzieć, przynajmniej ja tak uważam. Ale niestety ogranicza nas system. System, który teoretycznie zawsze był reklamowany jako, wiesz, taki otwarty, że każdy może wszystko z tym systemem zrobić. Można absolutnie, wiesz, wszystko, co chcesz, to sobie ustawisz i tak dalej. Ale niestety teraz już tak nie jest. Więc mamy świetny program zamknięty w zielonej klatce.
2: Wiesz co, zastanawiam się, co by było i może to jest jakaś droga dla tych wszystkich, którzy bawią się w te różne mody, te różne niestandardowe wersje Androida. O ile to w ogóle jeszcze nadal jest rozwijane? Szczerze mówiąc, nie śledzę tego
5: jest,
2: w ogóle.
5: Jest, ale teraz mody androidowe poszły w moim zdaniem złą stronę, w sensie, że my to chcemy, żeby nic absolutnie nie zbierało danych i my zablokujemy usługi Google i my zablokujemy obsługę map i my zablokujemy obsługę AdSense'a i my zablokujemy obsługę wszystkiego, co łączy się z serwerami Google, bo to jest złe i w ogóle nie wolno tak robić. No i niestety jest problem, że ciężko jest znaleźć teraz dobrego moda. Można rootować telefon i pewnie wtedy faktycznie można dużo zrobić. No ja, mimo że CSR jest programem kilkukrotnie lepszym niż VoiceOver, moim zdaniem przynajmniej, no to ja mam taki problem jak z macOS-em, że ZDSR jest dużo lepszy niż VoiceOver na macOS-ie, to jest i taki eufemizm, ale przez to, że mam pewne problemy z Windowsem, to nie jestem w stanie korzystać z tego systemu jako z daily drivera. I tak samo jest tutaj, że jakby sam program, złego słowa nie mogę na niego powiedzieć, jest stabilny jak skała. Nie miałem takiej sytuacji, żeby telefon mi się wywalił, żeby mi się screen reader wywalił. Funkcjonalności są, mogę tłumaczyć, mogę edytować tekst, mogę czytać artykuły, mogę w sumie robić wszystko, ale jednak problemem jest tutaj sam system.
2: No to się niestety zgadza i tu może być kłopot. Jeszcze widzę, że mamy telefon, więc tak już zupełnie na koniec proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. A kogo witamy po drugiej stronie?
1: Tu jeszcze raz Patryk.
2: Cześć Patryk.
1: W sumie fajne tutaj zakończenie robicie odnośnie tego programu. I tak właśnie fajnie tu zostało powiedziane, że no, ten program jakby nie powoduje żadnych błędów, bo kiedyś to było różnie, a teraz naprawdę odkąd mam tego swojego Samsunga S24+, to jest od lipca zeszłego roku, naprawdę nie było takiej sytuacji, żeby tam coś się zawiesiło, wyłączyło, nie chciało działać naprawdę. No, można śmiało to porównać do iPhone'a. Jeżeli to się dobrze skonfiguruje i ustawi, no to naprawdę działa. Po prostu działa i nie zaprząta głowy, a chyba o to chodzi, nie?
2: No dokładnie o to chodzi. Tu jedynie progiem wejścia może być mnogość różnych opcji konfiguracyjnych.
1: To mówimy o ludziach, którzy są już bardziej zaawansowani, którzy jakby wiedzą, czego szukają, wiedzą co i jak.
5: I to, że w losowym momencie cię może wrzucić do pola edycji ze skryptem, no nie?
2: No właśnie.
1: No tylko tyle. Właśnie mówię, najgorzej to zacząć i gdzieś tam... Ja nawet taki eksperyment zrobiłem, bo dla mojej siostry, ona ogólnie używa Apple'a na co dzień, a właśnie dałem jej Samsunga, mojego poprzedniego S21, no i jako drugi telefon sobie z niego korzysta. Czyli no taki nawet, jak to się mówi, posiadacz iPhone'a, który jakby nigdy nie korzystał z Androida, spokojnie może sobie z tego korzystać, tak?
5: Może, oczywiście.
2: I zwłaszcza jak sobie zainstaluje schemat VoiceOvera.
5: Tak, jak ja mam.
1: W ogóle właśnie, jaki to jest ten temat dźwiękowy, bo mi się to podoba.
5: All VoiceOver Sounds on się nazywa.
1: Mhm, bo tam różne są, ale no, ja mam wrażenie, że ten jest taki najbardziej taki efekciarski, że jak najbardziej...
5: Tak, ten jest taki najbardziej realistyczny.
1: O właśnie, o to mi chodzi, nie?
5: Tam też są jakieś dźwięki z iPada czasami, no bo CSR ma więcej dźwięków niż VoiceOver, więc musieli dobrać. Ja w ogóle zacząłem niedawno pracować nad tematem dźwiękowym z ZDSR-a, ale mi się trochę koncepcja rozwaliła i...
1: I też w ogóle, tak moim zdaniem, też warto powiedzieć, to też nie wiem, czy było mówione, bo ja mówię, nie jestem od początku, też zależy to od telefonu, bo inaczej to będzie działało na jakichś tam, nie wiem, Samsungach serii S, które mają te wibracje, tą haptykę i w ogóle taką fajną, że to naprawdę jest to odczucie jak w iPhone'ie, a inaczej będzie to działało na telefonie, który... nie wiem, kosztuje tam do 1000 zł, nie? To też trzeba jakby powiedzieć.
5: No tak, to jest ogólnie specyfika Androida. Cokolwiek na nim nie zainstalujesz, to zawsze będzie różnie działało. Ja też zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo ja miałem jeszcze tą skrzynkę powiadomień pokazać. Ten fajniejszy panel powiadomień. Więc też jeszcze chyba to zrobię, zanim skończymy.
2: Jasne. Okej, Patryku, to czy jeszcze jakieś refleksje? Masz,
1: myślę, że tak chciałem tutaj powiedzieć, no mówię, tak się podzielić takimi przemyśleniami, bo to myślę, może komuś gdzieś się przyda.
2: Oczywiście, że tak, bo to rzeczywiście, no tu widać potęgę tego narzędzia, moc, jednocześnie też i mnogość różnych parametrów.
1: Ogólnie, też tutaj mówiliście o tym, że jednak Android się troszeczkę jakby tak zamyka, robi się bardziej iOS-owy, jak ja to mówię. Pierwsza instalacja na przykład na Samsungu, no to też nie jest taka prosta, bo wiele zabezpieczeń trzeba tam...
5: Tak. Musisz rozbroić normalnie. Ja się, wiesz, toczyłem jak saper, jak to instalowałem na tym Samsungu, dokładnie. Że to muszę, żeby rozbroić jedno zabezpieczenie, to muszę najpierw rozbroić drugie, a na iOS jest coraz mniej tego.
2: Ale to jest, myślę, że dobry moment, żeby też o tym porozmawiać, bo słuchajcie, no jest niby w trakcie tej prezentacji Arku, którą dziś pokazywałeś, to jest kreator, który pyta o różne rzeczy, to co, to nie wystarczy? Tam trzeba coś jeszcze?
1: Nie wystarczy. Nie.
5: Nie, bo on, nie bo tam na przykład on ci każe nadać, to jest, powiedzmy, on ci mówi, dobra, to teraz mnie włącz i wejdź w ułatwienia dostępu. I wchodzisz w te ułatwienia dostępu, próbujesz włączyć i telefon ci mówi, nie, nie włączysz tego, tak, bo to jest wyszarzone, ograniczone.
1: Ja jestem jako osoba słabowidząca, więc ja to widzę i to jest jakby wyszarzone, jakby to jest po prostu niedostępne.
5: Tak, jest to musisz wejść w ustawienie aplikacje, tak. Dzieszło, ustawienie ograniczone, zezwól na modyfikację ustawień ograniczonych, wracasz do ustawień ułatwień dostępu, włączasz, wtedy on krzyczy, że to jeszcze nie to, bo jeszcze musisz tam wyłączyć chyba coś związane z modyfikacją ustawień systemu.
1: Tak, trzeba wejść w aplikację, jakby w ustawienia telefonu, aplikację, odnaleźć Dzisiaj Plus i zezwolić tam, klikamy opcję i zezwolić na specjalny dostęp, czy coś takiego.
5: Tak,
1: jeszcze.
5: Tak.
1: I dopiero wtedy
5: w dostępności.
2: No to myślę, że jest bardzo istotna kwestia.
1: To jest istotna.
2: Bo niestety, no bez tego, to jak rozumiem, to po prostu nie będzie działał.
1: No nie, on się nie uruchomi. Nie uruchomi się po prostu.
5: Tam niby to jest napisane, że jak to zrobić, ale tyle się trzeba naklikać i to jest właśnie taka największa zaleta Androida, no. Czyli to, że tam, wiesz, telefon faktycznie należał do ciebie i to ty byłeś panem, ta zaleta już moim zdaniem coraz bardziej jest wyblakła, już tak...
2: Ale z drugiej strony, wiecie, jak na Androida i to w sklepie Google'a było tyle różnych aplikacji, które no, wykradały dane, które były po prostu złośliwym oprogramowaniem, no to oni też musieli coś z tym zrobić, żeby to po prostu, żeby użytkownik nie był sobie w stanie tak łatwo zrobić krzywdę.
1: Dokładnie. I ja w ogóle ja mam takie przemyślenie, że ten Android jakby w drugą stronę, on się robi coraz bezpieczniejszy i jakby no, ludzie nie powinni się go obawiać, tym bardziej, że teraz nowe Samsungi czy Pixel, one są bardzo długo aktualizowane, bynajmniej oni tak zapowiadają, że będą tak długo aktualizowane, więc naprawdę no, można to przez długie lata używać i w bezpieczny sposób, tak? Też myślę, że to jest jakaś zaleta, nie?
5: No, też zależy, jakich aplikacji się używa i tak dalej. Mi na przykład brakuje bardzo na iOS-ie tych pasków. To jest taka niby głupota, ale to w dniu, jakby jak na przykład korzystam dużo z telefonu, to mi to naprawdę ratuje kilka minut każdego dnia, te paski.
1: No ja ogólnie, ja z iPhone'a, jeśli chodzi o iOS-a, no to tak korzystam z doskoku, no bo jakby u mnie głównym jednak telefonem jest Android i po prostu go wolę, nauczyłem się go i tak po prostu wolę, więc ja zawsze śledzę, co tam się dzieje. No, ale jeśli mówię, chodzi o te dzisiaj, jest trudność w tej instalacji, jednak taka osoba, która nigdy tego nie robiła, no może mieć duży problem, nie? To jest najważniejsze, to trzeba mówić.
2: Jasne.
5: No, to prawda. I jak macie jakiś pomysł na wtyczki, to piszcie wtyczki, no bo to fajny jest ten mechanizm rozszerzeń. Można dużo zrobić z wtyczkami.
1: Jest dużo, fajnie. Ja naprawdę ten program to jest, ja go ciągle odkrywam. Nieraz ktoś mnie coś tam pyta, bo pewno tam wiesz, bo to instalowałem kilku osobom, ale naprawdę ten program z aktualizacji na aktualizację jest coraz, naprawdę, no to jest ogromne narzędzie, nie?
5: Tak, i gość nie zwalnia tempa, pisze cały czas.
1: Jeszcze
5: są nowe
1: wersje. Fajnie, jakby mówię, na tych zegarkach jakiś taki prosty sposób, żeby to się udało gdzieś tam zainstalować, to też...
5: Możesz napisać maila do dewelopera, on dość szybko odpisuje, więc może na przykład ci pomoże jakoś.
1: Mm-hmm. No ciekawe.
5: Teraz nie wiem, czy to mój Android, czy twój iPhone?
2: Nie, to u mnie się odzywa. Okej, dobrze, Patryku, no to dzięki w takim razie za podzielenie się tymi refleksjami, słusznymi zresztą i wartymi odnotowania dla tych wszystkich, którzy na przykład posłuchali i się zastanawiają, czy spróbować, bo to z jednej strony na pewno robi wrażenie, krótko mówiąc. Z drugiej strony trzeba też wiedzieć, że no, najpierw to się trzeba będzie trochę pobawić, poklikać, poustawiać, ale potem może będzie fajnie.
1: No będzie na pewno fajnie, tylko no mówię, fajnie też, żeby samemu na początku się nie zrazić, tylko po prostu zapytać się kogoś, ktoś jest bardziej tam zaawansowany, tak, żeby to dobrze ustawić. Tak, tak. Bo żeby się nie zrażać od razu. Nie, ten Android niedobry, to nie działa. Nie. Nie zrażać się, bo to naprawdę to jest ogromne narzędzie, bardzo fajne. Można tego na co dzień używać. Jest to naprawdę super. Nie?
5: Nie no, ja na CSR-ze pisałem dużo rozprawek, wypracowań na polski i tak dalej. Wtedy jeszcze nie było ten wygodny edytor, to była osobna aplikacja jakby. To nie było wbudowane w CSR-a, ale to na tej samej zasadzie pisało i działało i ja dużo na tym robiłem. Dawno, jak byłem w liceum.
1: Też myślę, warto powiedzieć, że na przykład na Samsungu można sobie ustawić dwa skróty, czyli na przykład możemy jednocześnie korzystać sobie z Talkbacka i właśnie z GSiło Plus. Jak ktoś nie czuje się jeszcze pewnie, no to można sobie dwa skróty ustawić, nie? Żeby to uruchamiać.
5: No tak, bo tam można zwiększanie power plus głośność tak. W górę i dwa klawisze głośności, to prawda. Tak, ja akurat starałem się tak generalnie nie wdawać się w konkretne telefony, bo ja na przykład mam tu Samsunga, jak słyszeliście, ale...
1: A właśnie jaki to Samsung, bo ja nie...
5: Z Flip 6.
2: Okej, Patryku, to dzięki w takim razie.
1: Fajnie, to wszystko wiem, wszystko tutaj się podzieliłem z wami, myślę.
2: Jasne. To do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
2: To co, Arku, jeszcze skrzynka powiadomień.
6: Lista druga, 10 poziom naładowania baterii, 7.
5: Skrzynka powiadomień.
3: Centrum powiadomień, powiadomienie. Centrum powiadomień. Google 2204, tryby i procedury. Google 2204, prawdopodobieństwo. Centrum powiadomień. Google 2204, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów jutro. 80 maksymalna temperatura. 9 Mediolan, zobacz pełną prognozę.
5: I to mam takie powiadomienie, jak w nie kliknę, to mi się to otworzy. Po prostu.
3: Google.
5: A jak zrobię dwuklik z przytrzymaniem.
3: Google, prawdopodobieństwo. Maksymalne.
5: To mi się to otworzy w widoku takim.
3: Mediolan, zobacz.
5: Linia po linii.
3: Centrum po. Ogłoszenie aplikacji, przycisk. Powiadomienia, okien, przycisk. Anuluj przycisk. Wyskakujące powiadomienie, przycisk.
5: Tu mogę sobie filtrować te przycisk. Powiadomienia.
3: Wyczyść przycisk.
5: Mam powiadomienie, na przykład wyskakujące powiadomienia.
3: Jest 21:29. Load layout error 2.android widget CX bar second progress handed is not a filter motota android widget CX bar DCF 81 BVFD i 0.006.
5: Tu mam jakieś stare logi.
3: Powiadomienia, okien, przycisk. Anuluj przycisk.
5: Powiadomienia, okien.
3: Jest 21:51. Wygodny edytor tekstu jest o.
5: Czyli jakie okna, kiedy otwierałem?
3: Jest 21. Wyskakuj kuku 25. Jest hło pixel launcher. Jest hło 20. Anuluj przycisk. Jest hło 21:30. Anuluj przycisk. Powiadomienie, okien. Ogłoszenie aplikacji. Wyskakujące powiadomienie.
5: Ogłoszenie aplikacji, czyli dostępnościowe.
3: Kod PIN zawiera co najmniej. Chrome 21:30.
5: Dostępnościowe jakieś.
3: Przetłumaczyć stronę.
5: Rzeczy. Przetłumaczyć stronę.
3: Opcja dostępna u góry ekranu. Powiadomienie, przycisk. Wyskakujące powiadomienie. Wyczyść przycisk. Powiadomienie.
5: Powiadomienia, no to takie
3: Telegram
5: zwykłe. 25.
3: Telegram. Centrum.
5: Telefon 17. Zwykłe powiadomienia.
3: Powiadomienie. Ogłoszenie aplikacji, przycisk. Powiadomienie, anuluj przycisk. Wyskakujące powiadomienie. Powiadomienie, przycisk. Wyczyść przycisk. Edytuj.
5: No i to mogę wyczyścić jeszcze tą skrzynkę po prostu.
3: Edycja. Słowa.
5: No i tyle. Też myślę, że fajne narzędzie. Jak na przykład ktoś ma mało dostępny panel powiadomień w telefonie, bo są...
2: No to prawda.
5: O, mogę się wycofać.
2: Tak jest.
3: 79 ładów zatrzym w celu ochrony baterii.
2: Aha, no.
3: Polskie kwerty pokazano.
5: To nie CSR.
2: Okej.
5: O, właśnie blokada telefonu powoduje automatyczny zapis pliku w notatniku.
2: Też fajnie.
5: No, więc chyba na tyle.
2: Chyba na tyle. To tak jeszcze, czy coś, Arku, słowem podsumowania na koniec? Chciałbyś dodać słowem do tego, o czym mówił Patryk?
5: Słowem podsumowania, Talkback, ja wiem, że są fani Talkbacka, ja wiem i trudno, ale jakby dla mnie Talkback to jest instalator CSR-a tak naprawdę, bo nie wyobrażam sobie pracy z Talkbackiem, nawet na tym, że Samsungu ten screen reader po prostu działa tak powoli. Czy to chodzi o nawigację, czy to chodzi o przewijanie. Ogólnie Android jest powolnym systemem, nawet jak widzieliśmy, to CSR się sam przyznaje, że czas odpowiedzi to jakieś 300 milisekund średni, co jest ogromną wartością dla mnie. No ale TalkBack jest dużo wolniejszy, więc nie bójcie się tego CSR-a. Jak boicie się, że wysyła gdzieś dane, no to nie macie się czego bać, jak mi nie wierzycie, no to sprawdźcie to jakimś Wiresharkiem czy czymś. No bo mówiąc szczerze, deweloperowi wasze dane na nic potrzebne są, bo jest za mały, żeby mieć jakieś kontakty w rządzie, a jednocześnie no nie ma jakby co z tymi danymi robić, więc nawet możecie sobie sprawdzić użycie, bardzo prosty sposób, użycie CSR-a sobie sprawdźcie. Tak sobie wyliczcie, że 1000 znaków to jest mniej więcej 1 kilobajt. No i na tej podstawie sobie wyliczcie, czy program mógł wysyłać całą waszą mowę na serwer, czy nie mógł na podstawie zużycia danych, bo prawda sama się obroni. To chyba na tyle.
2: Okej, no to w takim razie, cóż, komentarze, screenreader, Jeszło. Inaczej.
5: Dzieszło.
2: Tak. Nie udało mi się do końca audycji wymówić tego prawidłowo.
5: Dzieszło, Dłupin, Ruandzia, pełna nazwa.
2: No to teraz tuż kolega wyżej poprzeczkę postanowił podnieść. To.
5: Dłupin, Ruandzian to screen reader, czy to jest Zhendu Dłupin, Ruandzian, czyli ZDSR, czy jakkolwiek, no. Dupin Ruandian to po prostu program odczytu ekranu, gdybyście chcieli na przykład czegoś w chińskim internecie szukać, to jak tą nazwę wpiszecie, Dupin Ruan J-I-A-N, no to powinno wam przetransliterować jako screen reader, jakbyście na przykład chcieli się czegoś więcej dowiedzieć.
2: A o tym programie, o jego możliwościach i o tym, co w nim nowego, to stan na luty 2025, opowiadał dziś Arkadiusz Świętnicki. Dzięki, Arku.
5: Dziękuję.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy wtorek, to 4 grudnia 2018 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Patryk Faliszewski, który dziś razem ze mną tę audycję będzie prowadził. Witaj, Patryku.
8: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry, chyba tu wszystko słychać, wszystko jest pod kontrolą, takie
2: miejmy
8: mam
2: tak,
8: wrażenie.
2: Tak, miejmy nadzieję, że tak będzie do samego końca naszej dzisiejszej audycji. A dziś znowu się będziemy zajmować kwestiami dotyczącymi telewizji, czy to satelitarnej, czy to telewizji naziemnej, kablowej, w każdym razie takiej telewizji, jaką jesteśmy w stanie oglądać za pomocą programu, o którym to już kilka audycji było na antenie Tyflo Radia i w Tyflo Podcaście, czyli DVB Viewer. To oprogramowanie ma swoje dodatkowe rozszerzenia i o jednym z nich dziś będziemy rozmawiać. Ja na samym początku dodam, że nasza audycja jest prowadzona na żywo, zatem jeżeli macie ochotę zadzwonić, to śmiało 123 834 835. Tyle tytułem wstępu, a teraz oddaję Ci głos, o czym dziś, co będziemy dziś omawiać i do czego w ogóle nam się to może przydać.
8: Dziś będziemy omawiać rozszerzenie, jakie nazywa się DVB Viewer Media Server. To jest dodatek do właściwego DVB Viewera. Troszkę kosztuje niestety. To jest tam około 20 euro. To jest koszt. Więc mniej więcej drugi DVB Viewer.
2: Zdaje się, że 19, jak pamiętam ze strony, ale mogę to sobie zaraz nawet
8: tak, 19.
2: Sprawdzić.
8: 19 albo 19 z groszem.
2: To chyba nawet pełne 19.
8: Orientacyjne. Kilkadziesiąt złotych generalnie, tak po naszemu patrząc. Jest to dodatek, który zastąpił wcześniejsze darmowe rozszerzenie, jakim był DVB Viewer Recording Service, czyli usługa nagrywania DVB Viewera. Teraz zostało połączonych kilka pomniejszych narzędzi w jedno duże narzędzie.
2: No tak, to jest w ogóle, dodajmy, dodatek, który możemy kupić pod jednym warunkiem. Prawo do zakupu tego dodatku mamy jedynie wtedy, kiedy kupiliśmy DVB Viewera. To nie działa tak, że kupujemy sobie osobno DVB Viewer Media Server, instalujemy go osobno i możemy się cieszyć tym rozwiązaniem. Nie, musimy jeszcze mieć licencję na DVB Viewera, bo inaczej to sobie nawet tego dodatku nie pobierzemy.
8: Nie pobierzemy, oczywiście. Dlatego, że pobiera się go ze strony jakby obsługi klienta DVB Viewera, do której to strony loginem i hasłem są dane zakupionej licencji DVB Viewer.
2: Tak, potem sobie instalujemy, ten program, ten dodatek na naszym DVB Viewerze. On sobie wykryje, gdzie my go mamy zainstalowanego.
8: Warto byłoby, gdyby komputer zawierający serwer zawierał też DVB Viewera, aczkolwiek dopuszczalna jest instalacja i jako, jest to jakby też rozważane jako jedna z możliwych instalacji, kiedy komputery na przykład dwa w sieci osobno są serwerem i jakby klientem. W sensie może być tak, że na przykład mamy do komputera małego klienckiego podłączoną antenę do telewizji naziemnej, a duży komputer na drugiej stronie domu ma satelitę, ale to tak naprawdę komputer mający tę naziemną telewizję jest serwerem nadal.
2: Mhm. Tak, natomiast ja chciałem jeszcze dodać, że w trakcie instalacji zostaniemy poproszeni o uaktualnienie klucza i w momencie, kiedy podamy dodatkowe dane licencyjne, które nam zostaną wysłane po zrealizowaniu płatności, to wtedy dopiero będziemy mogli używać DVB Viewer Media Servera, bo tam jeszcze jest taki specjalny wpis, który musimy sobie wkleić i wtedy po prostu...
8: I dopiero wtedy tak, to
2: i zacznie dopiero wtedy będzie działać. Dokładnie.
8: Tak.
2: Ale po co to w ogóle jest? Co to nam umożliwia? Bo tak mówimy o tym, że można sobie kupić, można wydać te 19 euro, ale po co?
8: Żeby rozszerzyć funkcjonalność DVB Viewera jako takiego. Żeby rozszerzyć zasób funkcji programu o rzeczy, które są przydatne w przypadku, kiedy mamy więcej na przykład niż jeden komputer, kiedy chcemy sobie na przykład z tego całą naszą sieć lokalną, to jest wszystkie komputery, jakieś smartfony, telewizory, zamienić w takie, można powiedzieć, smart media centrum troszeczkę.
2: Ja podam może jeden przykład z własnego podwórka, z własnego doświadczenia, bo to sprawdziłem i to mi działa. Wyobraźcie sobie, że no, karta do telewizji satelitarnej to nie jest raczej urządzenie, z którym będziemy gdzieś tam spacerować, nawet jeżeli ono jest zasilane gdzieś tam i podłączane po USB. Natomiast moglibyśmy...
8: No bo przecież kabla nie przeniesiemy.
2: Dokładnie, no kabla nie przeniesiemy, to jest zazwyczaj ten kabel przecież do satelity, on jest taki dość gruby, jest taki koncentryk, który tam raczej lepiej...
8: Wychodzi często tak ze ściany, bo dokładnie to przecież z dachu gdzieś tam,
2: tak,
8: coś tam.
2: Pan złota rączka od satelity przyszedł, zamontował, no i przecież nie będziemy z tym chodzić po domu. A na przykład ja bym sobie chciał podczas przysypiania obejrzeć coś w telewizji. No to co zrobić? Można oczywiście sobie kupić drugi telewizor, ale można...
8: Można próbować z pakietami typu NC Plus Go, tak, czy inna Ipla.
2: Dokładnie, to też jest opcja, ale można sobie zainstalować na DVB Viewerze, naszym własnym, a właściwie można na naszym komputerze, można zainstalować sobie DVB Viewer Media Server na tym komputerze, do którego podłączona jest karta telewizyjna i można... W tym momencie na drugim komputerze w sieci lokalnej udostępnić sobie całą zawartość tej naszej karty, tak bardzo obrazowo mówiąc, i ona będzie się nam zachowywała dokładnie w ten sposób, jak gdybyśmy tę naszą kartę mieli podłączoną fizycznie
8: do tego
2: laptopa,
8: przy którym sobie śpimy. Tego, tak, laptopa, gdzie chcemy oglądać tę telewizję.
2: Dokładnie, a my go sobie możemy wziąć do kuchni, do łazienki, do pokoju, gdzie tam sobie chcemy coś obejrzeć, bo coś jest akurat ciekawego i no nie chce nam się siedzieć już przy tym komputerze, do którego mamy to wszystko popodpinane, chcemy sobie pójść gdzie indziej. Proszę bardzo, można, działa to bez problemu, przetestować zainstalowane na sieci bezprzewodowej w obrębie mieszkania. Przetestowane także za pomocą
8: w bardziej zaawansowanych
2: konfiguracjach. Tak.
8: O której za chwilkę postaramy się opowiedzieć, jak to wygląda. Natomiast drugi taki scenariusz to chociażby urządzenia mobilne. Mi, Michale, na początku średnio wierzyłeś, jak żeśmy rozmawiali w ogóle, co to może i tak, no może nie tyle średnio wierzyłeś, ile o ciekawe, jak to będzie działać. Nie, no każdy gdzieś tam jest na swój sposób niewierny w takich kwestiach. No
2: oczywiście, bo to wiadomo, że różnie z tym bywać może.
8: Dokładnie, bo media serwer to nie tylko przedłużenie satelity na komputerze, ale to także kontrola całego tego ustrojstwa poprzez przeglądarkę, poprzez interfejs web, to konfigurujemy mniej więcej niczym taki router po prostu domowy.
2: Tak.
8: To jest takie najprostsze porównanie, jakie mi się rzuciło. Login, hasło, domyślnie to nawet chyba tylko sam login i puste hasło. I już.
2: Oczywiście.
8: I mamy dostęp do całkiem sporej konfiguracji. DVB Viewer Media Server, dlatego dziś nie skupiamy się aż tak bardzo i nie skupimy się podczas tej audycji na pokazywaniu meandrów, zakamarków i interfejsu, bo teoretycznie można by zrobić o tym podcast kontrolka po kontrolce. Natomiast w taki sposób pokażemy tylko niektóre aspekty.
2: No i pytanie, czy my wiemy, do czego służy każda kontrolka, bo to jest zaawansowane narzędzie. I nie wiem jak ty, ale ja się ekspertem aż od takich rozwiązań nie czuję, żeby o wszystkim wyczerpująco opowiadać. Udało mi się to narzędzie skonfigurować na miarę swoich potrzeb, tobie zresztą też. I w większości myślę, że i tak nasi słuchacze będą do tego wykorzystywać.
8: Znając DVB Viewera, znamy tak naprawdę 80 parę procent przeznaczenia kontrolek, szczególnie w tej konfiguracji nieinternetowej, tej konfiguracji takiej z menu w zasobniku systemowym. Bo to jest tak naprawdę bliźniaczo podobne do DVB Viewera i o bardzo podobne rzeczy tam chodzi. Natomiast musimy znać jakby niektóre zależności, że zmiana tutaj lub włączenie takiego, a nie innego serwera, bo to tak naprawdę jest kilka usług w jednym. Zaraz to postaramy się usystematyzować jeszcze raz w kilku prostych zdaniach, bo żeśmy bardzo zabrnęli w dygresyjki, ale to dobrze, żeby pokazać obrazowo całą tę paletę funkcji. Więc po prostu musimy wiedzieć, że zaznaczenie jednego ptaszka gdzieś tam, coś tam, może spowodować, że nam inna funkcja przestanie działać albo zacznie działać w troszeczkę innym trybie.
2: Przede wszystkim także myślę, że warto powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że DVB Viewer w momencie, kiedy konfigurujemy usługę DVB Viewer Media Server, przestaje obsługiwać fizycznie nasze urządzenia, które mamy podłączone do komputera.
8: Staje się jednym z tych klientów, tak. Jednym z użytkowników serwera.
2: Na całe szczęście odpala nam się taki bardzo prosty kreatorek, jeżeli on to wszystko wykryje. On nas zapyta, czy my chcemy uruchomić specjalny kreator do tego, żeby stworzyć odpowiednie dodatkowe urządzenia. On nam na to pozwoli, on skonfiguruje wszystko automatycznie i to w zasadzie będzie działało.
8: Tak, i na tym komputerze to jest tyle. Na komputerze tym, który posiada media server, to jest w zasadzie tyle.
2: Tak naprawdę w większości przypadków, jeżeli będziemy obsługiwać to wszystko w sieci lokalnej, to też zasadniczo zbyt wiele nie będziemy musieli robić, bo te serwery, one nam też zostaną wykryte gdzieś tam automatycznie, ale
8: tak, ten serwer posiada protokół wykrywania po prostu zarówno UPnP, jak i swój gdzieś tam taki sobie znany dla bardziej zaawansowanych, to się odbywa w domenie multicastu wszystko. I w sieci LANowej, w sieci lokalnej to w ogóle nie ma problemu, bo odpalamy DVB Viewera, klikamy opcję w DVB Viewerze najnowszym, w zakładce w menu opcji jest Media Server. Jedyne co trzeba podać to użytkownik, który domyślnie jest, zdaje się, DVB User, tak? Gdzie DVB i U są z dużych, a hasła nie ma. Resztę trzeba sobie skonfigurować, hasło też trzeba sobie nadać, a przynajmniej warto by je nadać. I tyle. I pojawi nam się lista, na której jeżeli nie będzie nic wykryte, mamy 0 elementów, jeżeli będzie, mamy od razu nazwę naszego serwera. Podświetlenie go na liście uzupełnia wszystkie inne parametry poza użytkownikiem i hasłem.
2: Tak, więc
8: także niewiele trzeba robić.
2: Nie trzeba tam jakoś specjalnie się nawet na tym znać, żeby to wszystko sobie skonfigurować i żeby to po prostu działało. Natomiast
8: trzeba się znać, żeby osiągnąć pożądany cel.
2: Dokładnie.
8: Trzeba się znać, żeby, brzydko mówiąc, wiedzieć, co się robi po prostu i mając konkretne wymagania, to osiągnąć.
2: Dokładnie.
8: Więc dalej w las, tym więcej drzew, krótko mówiąc.
2: Tak, my parę ładnych dni spędziliśmy na rozgryzaniu tej całej usługi, bo postawiliśmy sobie za cel także dostępność tego w podróży. Dostępność tego w podróży w różnych konfiguracjach. Jedne konfiguracje są bardzo proste, bo i to też o tym warto powiedzieć, jeżeli mamy dostęp do DVB Viewer Media Servera na zewnątrz. Tam oczywiście trzeba odpowiednie porty sobie przekierować, no ale o tym myślę, że każdy, kto będzie się chciał tym bawić gdzieś na zewnątrz swojej sieci, to wie doskonale, że trzeba przekierować odpowiednie porty. Warto też zadbać o to, abyśmy byli osiągalni w sieci pod jakimś konkretnym hostem. Jeżeli mamy na przykład zmienne IP, no to są takie podstawowe kwestie, ale to nam spowoduje tylko i wyłącznie możliwość oglądania konkretnego kanału, na przykład przez przeglądarkę internetową albo za pomocą różnego rodzaju playlist. Jeżeli chcielibyśmy korzystać z tego tak jak lokalnie i jeżeli chcielibyśmy mieć na przykład dostęp do wszystkich ścieżek jednocześnie, żeby sobie móc tym zarządzać, przełączać jak właśnie w programie DVB Viewer.
8: Poprzez playlistę się da?
2: Tak.
8: Natomiast poprzez playlistę nie wszystkie odtwarzacze mogą to umieć. Poprzez playlistę istnieje większe prawdopodobieństwo, że coś się gdzieś nie załaduje. Więc żeby to mieć dokładnie 1:1, jak to wyszło z satelity.
2: Czy z karty, czy ze zwykłej karty
8: telewizyjnej. Czy ze zwykłej karty naziemnej, tak. Bo tak skrótem myślowym ta satelita przykładowa. Bo na tym też testowaliśmy całkiem sporo.
2: Oczywiście.
8: Żeby mieć to 1:1, potrzeba posłużyć się VPN-em.
2: Tak. VPN, niektóre routery potrafią sobie same zestawić. Akurat router, który posiadasz zarówno ty, jak i ja, ma taką funkcję, że możemy sobie zestawić VPN-a. Natomiast, no wiadomo, te takie tańsze routerki nie mają tego i jeżeli chcielibyśmy skorzystać z opcji VPN-a, no to musimy już naprawdę sporo się pobawić, żeby skonfigurować sobie odpowiednio ten serwer i dostęp do naszej sieci. Ale jeżeli będziemy chcieli korzystać z takiego właśnie pełnego pasma, czy satelitarnego, czy naziemnego, to jest jedyna metoda. Przekierowanie portów nic nie da. Tam teoretycznie coś uda się podłączyć, ale po prostu będzie totalny brak sygnału.
8: Tak.
2: Co ciekawe, dane co będą ciekawe, wysyłane.
8: Tak. Dane będą wysyłane, ale i co warto też nadmienić, z poziomu tej obsługi takiej, nazwijmy to 1:1, działa nawet skanowanie kanałów.
2: Tak.
8: My sobie możemy na swój lokalny komputer przy łóżku zeskanować kanały urządzenia, które jest paręnaście metrów od nas i jest podłączone do zupełnie innego komputera. Przy czym ta lista kanałów zapisze się nam na lokalnym urządzeniu tym przy łóżku. Albo można pobrać sobie listę kanałów z serwera.
2: I lepiej tak nam, ale lepiej skanować ze strony naszego
8: serwerze.
2: Tak, ze strony naszego serwera z jednego prostego powodu, bo się potem może okazać, że na przykład te kanały nam się nadpiszą, bo możemy sobie ustawić, żeby przy połączeniu pobierał listę kanałów z serwera. Więc wtedy,
8: na przykład, no, tak.
2: Więc
8: tak,
2: wtedy
8: tak,
2: coś
8: tak.
2: Nam się może zadziać, więc lepiej to wszystko skanować z poziomu serwera. I ja zauważyłem jednak mimo wszystko, bo robiliśmy takie testy, teoretycznie wyszły fajnie i byliśmy z tego bardzo zadowoleni, że tam to super, wszystkie kanały się zeskanowały, nawet skanując zdalnie. Okazało się, że jednak
8: dopóki
2: nie wszystkie.
8: Dopóki nam się nie nadpisała lista.
2: Nie, wiesz co, to nawet nie to. Okazuje się, że nie wszystkie, tam chyba ze dwa kanały czy coś koło tego gdzieś tam, jak przeglądałem, to czegoś potem nie miałem.
8: Uciekły,
2: uciekły, tak, no bo to w końcu zdalnie atestowaliśmy to na zasadzie mojego domowego łącza i połączenia LTE, więc może połączenie dość szybkie, ale nie jakieś takie
8: stabilne
2: i o małych opóźnieniach, o małym pingu. To tam jednak te od 30 do 60 milisekund jest.
8: A przy tak dziwnych i niestandardowych aplikacjach to już ma znaczenie, często.
2: Dokładnie. Dlatego ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to działa.
8: Tak, to postraszyliśmy.
2: Tak, to teraz może coś pokażmy.
8: Lista wymagań jest całkiem spora i pokaźna, żeby to działało tak w pełni.
2: Tak, i dlatego dziś tę naszą audycję tak pokazujemy na zasadzie, że się da, że jest coś takiego możliwe, że można sobie rozszerzyć te funkcje, które mamy w DVB Viewerze, jeżeli skusiły was te nasze opowieści sprzed jakiegoś czasu.
8: Tak, co interesujące, sami twórcy bardzo mało pomocy udzielają, jak chodzi o DVB Viewer Media Server, w sensie takiej pomocy w formie manuala. Tu nie ma kompletnego manuala, co i jak ustawić, postawić. Tę wiedzę trzeba sobie czerpać na bazie znajomości DVB Viewera, na bazie znajomości usługi Recording Service, starej, do której był lepszy manual, na bazie tego, jak DVB Viewer sam z siebie się zachowywał lokalnie i że prawdopodobnie Media Server będzie się zachowywał tak samo zdalnie. No, o takich rzeczach mówimy.
2: Dokładnie. Dobrze, Patryku.
8: Nie ma jakiejś takiej...
2: To może pokażmy. Może pokażmy.
8: Pokazujemy konfigurację zdalną, czy...
2: W sensie znaczy, pokażmy może na razie to, co mamy w ogóle... Bo wiesz, nasi słuchacze zainstalują sobie ten DVB Viewer Media Server, no i co? No i zapyta tam ich kreator, czy skonfigurować to odpowiednio. Może przejdą sobie przez ten kreator, ale co dalej? To myślę, że warto rozjaśnić. Chociażby to, tę ikonkę w zasobniku systemowym, jak
8: to tam wygląda.
2: W zasobniku
8: systemowym. Też tak myślałem, że to będzie na początek, dlatego że w sumie po skonfigurowaniu, po zatwierdzeniu tak, po daniu zakończ, nie powinno się nic zmienić. Audio powinno płynąć. Wideo powinno się pokazywać. I kanały powinny być widoczne, jak były. Dlatego, że to jest lokalnie, dlatego, że to jest po tym protokole RTSP dla tych bardziej technicznych, czyli właśnie po tym takim bardzo dosłownym 1:1.
2: RTSP to jest dla satelity, naziemnej to jest chyba jeszcze jakoś coś innego jest skonfigurowane.
8: Nie, to jest też RTSP.
2: Aha.
8: Jest też RTSP, real-time streaming protokol, czyli krótko mówiąc UDP i multicast w sieci lokalnej dla
2: Jasne.
8: Bardziej zaawansowanych sieciowo. On sobie zajmuje kilkaset portów. On tam się nie patrzy i nie pieści. To są porty wysokie, bo to są 52 tysiące, coś domyślnie.
2: A to wszystko można zmienić tak w ogóle.
8: Tak, to można oczywiście zmieniać, ale on domyślnie robi to tak, żeby nikomu nie przeszkadzać w sieci. On zajmuje tego dużo, ale nikomu nie przeszkadzać powinien. Natomiast, i to jest jakby efekt początkowy, że po prostu włączamy kanał i on gra, choć tak naprawdę leci przez ten sieciowy filtr już na tym etapie. Natomiast warto by ten media server sobie jakoś tam ustawić i zobaczyć, gdzie są w ogóle
2: jakieś opcje, cokolwiek. No, tylko gdybyś jeszcze nam dał syntezę.
8: Już właśnie to robię. Dobrze. Mamy ikonkę w treju. Kontekst memu. Słychać?
2: Słychać.
8: Ja może
2: tak.
8: Zwolnić troszeczkę?
2: Możesz troszeczkę zwolnić, bo...
8: Uruchom usługę nagrywania na mailable. Zakończ sterowanie usługą Z. O. Uruchom usługę nagrywania na mailable. Mamy takie menu. Kliknąłem już na ikonkę DVB Viewer Media Server w zasobniku systemowym. Po prostu klawiszem kontekstowym, nie Enterem.
9: Zatrzymaj usługę nagrywania Z.
8: Tu mogę całą tę usługę zatrzymać, wiadomo.
9: Interfejs Wi-Fi.
8: Dostęp do tej konfiguracji sieciowej.
9: Konfiguracja K. Konfigurować admin request.
8: W zależności od naszych potrzeb tu mamy dwie konfiguracje. Albo na prawach administratora, albo zwykła. U mnie to nie ma znaczenia, dlatego że użytkownik ma administratora jakby w systemie, bo to chodzi o te prawa.
2: Okay.
8: O prawa systemowe administratora. Chodzi o zapisywanie plików, o zapisywanie konfiguracji, listy kanałów i innych takich rzeczy.
2: No tak.
8: Dlatego to są dwie.
9: Uruchom systemem WebKetu. Pokaż powiadomienia WebKetu. Zakończ sterowanie usługą Z.
2: Menu wydaje się proste.
8: Całych opcji w menu jest mało, to menu wydaje się całkiem proste. Ja zacznę może od konfiguracji nie web, nie tej internetowej konfiguracji, a od tej...
2: Dokładnie.
8: Konfiguracji na prawach administratora.
2: Bo od tego i tak zazwyczaj zaczniemy.
8: Ja może zmienię tę szybkość permanentnie, żebyśmy nie mieli problemów, że on tu będzie nam przyspieszał. O, już proszę sekundkę. O. I już jesteśmy z powrotem.
2: Okej.
8: DVB Viewer Media Server to jest pierwszy element w drzewie. To, tak jak DVB Viewer zwykły, jest dostępne w języku polskim, aczkolwiek to tłumaczenie czasem może mylić i ja już widziałem kilka...
2: No i też nie wszystko jest przetłumaczone.
8: Tak. Ja już widziałem kilka zupełnie niezwiązanych z media serwerem komunikatów w menu media serwera, także wolę nie ryzykować. Mamy w drzewku wybraną główną gałąź DVB Viewer Media Server. Tutaj to jest prosty język. Nie pozwalaj na zamknięcie komputera, jeżeli nagrywanie ma się

0: jesteśmy w pracy, mamy dostęp do zdalnego interfejsu przez stronę, to też postaram się jakoś pokazać sensownie, a o 20.30 jest nasz ulubiony serial Nie wyrobimy się prawdopodobnie. Link dodaj, o 20.20 coś zacznie się nagrywanie, skończy się równo z końcem serialu lub tam minutkę, dwie po, to jest ustawialne ile po, no bo telewizje różne rozjazdy na reklamy mają. Chcę nagrać cały serial. W tym momencie wiem, że nie będę oglądał. Dodaję sobie jeden odcinek, a w połączeniu z takimi dobrodziejstwami internetu jak IMDb i innymi tego typu serwisami, on może wiedzieć, można go nauczyć. Uwaga, to jest serial. Jeżeli zobaczysz ODC, kropka, wiedz, że chodzi o odcinek. Szukaj następnego wystąpienia, nazwy takiego i takiego programu o takim i takim ID programowo, przy założeniu, że ma ODC, czyli odcinek, on będzie wiedział, że to jest serial, będzie nagrywał każdy odcinek, niestety również z powtórkami tego, co już nagrał.
1: No to akurat mogłoby się jakoś dać wyeliminować, ale...
0: Da się, ale to już wymaga troszkę bardziej zaawansowanej regułki wrażeń regularnych i innych, tak.
1: Jasne.
0: Da się. Można sobie na przykład... To jest interesujące. Jeżeli media serwer stoi na stacjonarnym komputerze na przykład i stacjonarny komputer ma kartę satelitarną, ale mamy tę niestandardową konfigurację, że laptop ma kartę naziemną i dodaje swoją cegiełkę do media serwera, bo to można łączyć w dużą sieć, że jeden komputer do drugiego przesyła internetem, a w zasadzie siecią lokalną, to można na przykład z poziomu media serwer może wysłać pakiet Wake Online, nawet przez Wi-Fi, jeżeli router to wspiera, i obudzić dany komputer, że panie, tu jest nagrywanie, tu trzeba pracować.
1: Tak, przy czym...
0: A nie pan komputer się pan obija.
1: Przy czym Wake Online trzeba sobie też gdzieś zazwyczaj w BIOSie ustawić, bo to nie jest tak domyślnie też, jak dobrze kojarzę, włączone, a przynajmniej nie zawsze może być.
0: W nowych komputerach to już często jest.
1: Aha.
0: Chcemy tego czy nie?
1: Wiesz, to z jednej strony dla nas dobrze, bo wiadomo, jak i niewidomi mają dostęp do BIOSa albo do oprogramowania UEFI, ale no to jeżeli komuś by to nie zadziałało, to tak tylko uczulam, że trzeba tam być może grzebnąć.
0: Tak, można, może trzeba
1: BIOS.
0: Będzie pokręcić w BIOSie. Mhm. To są takie funkcje odnośnie nagrywania. Następnie funkcje blisko związane, czyli EPG. Możemy sobie na przykład... analizować to EPG, ile razy w ciągu tygodnia występuje jakiś tam serial, znowu ile odcinków jest transmitowanych. Możemy sobie przeglądać to EPG, możemy sobie bardzo zaawansowanie szukać w EPG. Szukanie w EPG pokażę bardzo pokrótce, bo ono jest bardzo rozłożyste i rozległe. Ale do tego stopnia, że możemy decydować, czy szukamy w nazwach stacji, czy w nagłówkach, tych króciutkich opisach filmu, czy w rozszerzonych opisach filmu, czy może chcemy wprowadzić numeryczne ID, tak jak nadawca nadaje ten program, jeżeli się znamy. Nie wiem po co. Ale można. To są kolejne rzeczy związane z EPG. Następnie to, o czym już, na czym skupiliśmy swoją uwagę wcześniej, czyli udostępnianie programów telewizyjnych zarówno w formie takiej uproszczonej przeglądarkowej, jak i w formie tej 1:1 pomiędzy urządzeniami w sieci lokalnej. To jest kolejna funkcja media serwera, o której warto wiedzieć i pamiętać.
1: Okej, okay. No to czy coś jeszcze?
0: I to myślę tak z grubsza tyle. A mówimy o tym dlatego, żeby lepiej mieć rozeznanie jakby w tych opcjach, co to
1: co nam to
0: umie
1: może dać,
0: i po co to wszystko.
1: Bo może na przykład, komuś nie będzie potrzebne oglądanie na drugim komputerze stacji telewizyjnej, którą ma dostępną na pierwszym, bo
0: Ale już nagrywanie,
1: bo na przykład często wyjeżdża gdzieś tam w różne miejsca i nie zawsze ma do tego dostęp i chciałby sobie to móc programować zdalnie, bo jest człowiekiem no jak zapominalskim i mu się na ostatnią minutę coś przypomina, no to na przykład już to może być jakąś dobrą opcją.
0: Tak. Ostrzeżenie o trwającym nagrywaniu w sekundach, ile on ma jakby przed ostrzegać, że będzie.
1: A tu priorytet.
0: Priorytet procesu. Systemowy priorytet procesu. Warto go ustawić troszkę wyżej.

0: niż normalny lub na wysoki, tak żebyśmy nie mieli potem problemu, że coś się tu nagle zgubiło, przycięło. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z transmisją na żywo, więc lepiej dmuchać na zimne. Czy ma nam pisać bardzo szczegółowy plik dziennika o działaniu media serwera?
1: Przycisk.
0: Dokąd ma go pisać?
1: Ok, przycisk. Cancel, media server. Preorder, open preorder, open preorder.
0: Jesteśmy w menu nagrywania. A w zasadzie w menu mechanizmu nagrywającego.
1: A muzyki 1 of 1.
0: No, testowy folder, który sobie dodałem do sporządzania nagrań. Co ciekawe, tych folderów można tu mieć ileś i DVB Viewer będzie ich używał ze względu na ilość wolnego miejsca. Czyli mamy trzy foldery, patrzy sobie, w którym jest najwięcej miejsca, w tym zacznie nagrywać.
1: Add przycisk.
0: Dodaj.
1: Delete przycisk. Folder Teams of Norder as long as per is a class for a keyboard radio button headset 2 of 2. Folder VIP maximum for a disk space radio button headset 1.
0: No właśnie, tu niedawno nam dodali opcję jeszcze, bo kiedyś było tylko, że po maksymalnym wolnym miejscu.
1: Folder Teams of Norder as long as per is a class.
0: Teraz jest tak, że decyduje priorytet na liście, dopóki w każdym z tych folderów jest wystarczająco wolnego miejsca. Jeżeli nie, brany jest następny z listy, w którym jest wystarczająco wolnego miejsca. Minimalna przestrzeń na dysku, do której on w ogóle zacznie nagrywanie. Format nagrywania z telewizji. Format nagrywania stacji uznanych za radiowe. Tak, tu ja mam to ustawione dość dosłownie, ja mam to ustawione tak, jak nadawca nadał, tak ja to chcę mieć, ale wiem, że nie każdy potrzebuje mnóstwa gigabajtów na dysku. Można sobie na przykład uprościć format wideo do jakiegoś jednościeżkowego, bardziej skompresowanego, albo mieć radio w formacie MP2 lub w ogóle skąd do MP3, jeżeli ktoś bardzo chce.
2: A czy telewizję tego... da się jako samo audio zapisać?
1: SMPEG 2 wideo, SMPEG 1, audio on SMPEG
0: 2 za 3. Oczywiście, że się da.
2: To coś dla tych, którzy by chcieli jeszcze przeoszczędzić na miejscu.
0: Dokładnie.
1: Restart recording is not data for 60 Xbox not headset.
0: Jeżeli by się coś zablokowało w urządzeniu, jeżeli coś by się nagle sygnał osłabł i by się przycięło, to tutaj można zrestartować nagrywanie za... poprosić go, aby to robił automatycznie. Dziel pliki, jeżeli się zmieni program, jeżeli się zmieni nowy wpis w EPG, jakby zacznie obowiązywać. Tu już mamy opcje bardzo techniczne i zaawansowane. Co ma być w tym nagraniu? Przyda się do...
2: Tak, szczególnie, że właśnie są na różnych dodatkowych ścieżkach nagrania z audiodeskrypcją, to nie ma co się tego pozbywać. Jeżeli już chcemy, to można się pozbyć obrazu w naszym przypadku. Jeżeli nic nie widzimy i nie planujemy tego oglądać z kimś widzącym, ale audio to sobie lepiej zostawić.
1: Przycisk, ok, przycisk,
0: o właśnie. Ile minut przed ma rozpoczynać? Ile minut po teoretycznym zakończeniu według EPG ma kończyć? EPG monitoring. O co tu chodzi? Ano o to, że telewizja zawsze może coś zmienić. I choć widzimy, że o 20.20 będzie nasz ulubiony serial, o 15.00 mamy zamach terrorystyczny i o 20.00 mamy orędzie prezydenta, a nie nasz ulubiony film. Jeżeli nadawca w EPG to uwzględni, nasze nagrywanie będzie wiedziało, że ma się jednakowoż nie włączać, bo nie ma po co.
2: No tak.
0: Co ciekawe, to jest kolejna z mniej istotnych, acz fundamentalnych w pewnym sensie funkcji media serwera. On sobie zajmuje naszą kartę telewizyjną. Jeżeli my nie oglądamy, to media serwer cały czas z nią tak czy inaczej rozmawia. ano po to, żeby jak my właśnie nie oglądamy, przespacerować się po wszystkich kanałach i raz na kilka godzin, domyślnie jest 12 godzin, ale to można zmienić w bardziej zaawansowanej konfiguracji, przespacerować się po tych wszystkich kanałach i zebrać sobie EPG, tak aby ono cały czas było aktualne lub w miarę aktualne.
2: Tak, bo to EPG co jakiś czas też gdzieś tam się uaktualnia. Zresztą takie zbieranie tego EPG to wcale nie jest proces bardzo szybki, bo jeżeli na przykład przeskanujemy sobie gdzieś tam kanały na nowo, czy je wczytamy, to zanim nam się EPG pojawi, to może chwilę potrwać. To nie jest tak, że ono będzie od razu, zwłaszcza w przypadku satelity.
0: Tak, dlatego, że często na jednym transponderze, na jednej paczce jest podawane EPG dla kilkudziesięciu kanałów, nawet z innych paczek, jakby. Więc z jednej strony zadanie ułatwione, bo jak wejdziemy na paczkę, która sama z siebie nie zawiera EPG, ale byliśmy wcześniej w drugiej paczce, to już te dane mamy zbuforowane, jakby, z wyprzedzeniem. Natomiast nie każda paczka nadaje pełne EPG i tego też warto być świadomym. W naziemnej telewizji ten problem nie obowiązuje, tam siłą rzeczy jest to troszkę inaczej, natomiast...
2: No i zresztą jest o wiele mniej kanałów.
0: Natomiast ten spacer po EPG raz na parę godzin się przydaje. Już nie mówię o sytuacjach właśnie takich okolicznościowych, że się coś nagle zmieniło. Ale chodzi o to, że na przykład przez dwa dni nie oglądamy telewizji, no to już mamy w EPG tylko 5 dni z tygodnia, tak? A tak mamy nadal tydzień, cały czas.
2: Bo się aktualizuje.
0: Co komputer ma zrobić po zakończeniu kolejki nagrań? Zadanie po. Ja już mówiłem, że DVB Viewer Media Server to jest narzędzie duże i wiele mogące. Jeżeli nie mówiłem, to się to powiem. Jeżeli mówiłem, to się powtórzę jeszcze raz, że jest narzędziem wielomogącym. Dlatego, że możemy sobie programować zadania. Tu mamy dwa predefiniowane zadania. Trzecie jest oczywiście brak zadania. O co chodzi? W pierwszym zadaniu z dużego pliku TS, który nie jest usuwany oczywiście, bo on sobie jest w naszej bibliotece nagrań, możemy uruchomić bibliotekę FFmpeg. FFmpeg, może tak. Generalnie bardzo znaną mainstreamową bibliotekę, która jest dołączana z media serwerem i do zupełnie innego katalogu wygenerować sobie MP4 z prostym wideo na przykład dla iPhone'a i MP3 audio jako dwa osobne pliki po nagraniu pliku, po nagraniu naszego odcinka serialu. Po co? Ano po to, że DVB Viewer Media Server ma też serwer streamingowy po UPnP. Takie bardzo proste DLNA, krótko mówiąc. Więc można sobie na przykład tego filmu posłuchać w MP3 lub obejrzeć na jakimś urządzeniu mobilnym, niekoniecznie marnując na to mnóstwo gigabajtów, megabajtów. Można sobie to obejrzeć w locie po sieci lokalnej, ale tak w razie czego on jest jeszcze zmniejszany, żeby to tam łatwiej i płynniej chodziło. No i kompatybilniej przede wszystkim. Nie każdy smartfon i nie każde urządzenie obsłuży nam TS tak bezpośrednio. To, żeby nie było problemów, mamy MP4, mamy coś uniwersalnego, każdy telefon to jakoś tam obsłuży. Ja mam tu oczywiście to zadanie wybrane na brak, dlatego że nie chcę, żeby nic mi tam po konwersji robił. Priorytet korzystania z urządzenia.
2: To chyba jakaś
0: zmienne, jak się ma nazywać, plik.
2: Nazwa pliku właśnie.
0: Jeszcze osobny plik TXT z informacjami EPG możemy sobie utworzyć. Możemy sobie kolejny plik TXT utworzyć, jak przebiegło nagranie, ile było błędów, jaka jest średnia prędkość odczytu, zapisu i inne takie. Tu zaczynamy bardzo istotną rzecz. Mamy listę urządzeń, tłumu wskazujemy. No właśnie. Których urządzeń media serwer ma używać, a których wręcz nie powinien. Dlatego, że może się tak stać, że nie wszystko chcemy udostępnić media serwerowi. Chcemy udostępnić jedynie jakieś konkretne urządzenie, tak jak w moim przypadku na przykład tylko kartę do telewizji naziemnej. Karta do satelity pozostaje pod bezpośrednią jakby moją kontrolą. No to tutaj możemy to zrobić. Tu, te ustawienia, ja ich nie będę szczegółowo omawiał, dlatego że one bardzo przypominają DVB Viewera, więc po pierwsze zawsze mogę bardzo chętnie udzielić w komentarzu gdzieś tam informacji.
2: A poza tym wystarczy sobie też posłuchać
0: te
2: tej audycji.
0: Te ustawienia są całkiem sensownie, jak dobrze pamiętam, opisane w audycji o samym DVB Viewerze. One tu się naprawdę niewiele różnią. EPG. Preferowany język EPG. Niektóre stacje wyświetlają EPG w iluś językach, który ma być używany. No właśnie. To jest to pole wyboru, które mówi, czy ma sobie spacerować, czy nie ma sobie spacerować po EPG. Ile czasu, wędrując po tych paczkach, ma sobie czekać, żeby to EPG zebrać? Żeby było szybciej, skanuj tylko transpondery, z ulubionymi. Pochodzą kanały dodane do ulubionych. Tak. Auto Search After an Update. Ta opcja jest w ogóle nieudokumentowana w opcjach media serwera. Będę musiał empirycznie zobaczyć, co robi.
2: Wygląda, jakby coś miało automatycznie być wyszukiwane po aktualizacji. Ale co?
0: Zapewne rzeczy w EPG. Na pewno nie programy, na pewno nie kanały. Dostosowywanie strefy czasowej, albo wybrana z listy, albo automatyczna z naszego komputera. Jak widzicie, tu są już bardzo zaawansowane ustawienia do konkretnych rzeczy z satelity, do konkretnych platform, gdyż one nadają EPG teoretycznie zgodne z normami, ale w praktyce nieco swoim standardzie, który to DVB Viewer rozumie, więc
2: FreeSat
0: z jego pobierania...
2: to jest...
0: FreeSat to jest brytyjska Astra, Media Highway to jest niemiecka Astra 19.2, ale i system z NC+, chociażby na Polskę.
2: No tak, czyli tu nie warto tego gdzieś tam kasować, modyfikować, bo to nam się może przydać.
0: Warto, ale jeżeli naprawdę sprawia problemy i jeżeli wiemy, że to jest to. Bywa tak, że na przykład w Media Highway nie ma podanego EPG, a na danym kanale jest podane EPG. Media Highway teoretycznie ma priorytet, więc Media Highway unieważnia wszystko to, co wysyła kanał jako EPG. Może się tak stać, ale to już mówimy o naprawdę skrajnych przypadkach i o takich geekowskich rzeczach, takich, wiecie państwo... Dlaczego to nie działa, a u mnie działa?
2: Tak, i to już jest na zasadzie kombinowania z różnymi kodekami i różnego rodzaju ustawieniami, a co się stanie, jak wyłączę te opcje, a jak przestawię to w jakimś konfigu? O, działa.
0: Tak, to już mówimy o tym poziomie konfiguracji. W konfiguracji pod elemencie drzewa tasks możemy definiować te zadania dostępne. Tam.
2: I tu są...
0: Jak słyszycie, tu jest fajnie, tu jest skrypt, po prostu. DVB Viewer nawet jest tak miły, że nam pozwala wybrać język, w jakim to chcemy napisać. Może być Visual Basic, może być chyba JavaScript. Tak w ogóle. No generalnie dla entuzjastów programowania nawet w media serwerze coś się znajdzie. czyli jak sobie napisać zadanie do konwertowania po nagraniu albo czegokolwiek, bo tak naprawdę równie dobrze możemy napisać sobie zadanie, jeżeli nazwa kanału zawiera TV, to zrób coś. Nie wiem, no taki pomysł na poczekaniu mi wpadł.
2: No tak, ale to jest po prostu jakieś narzędzie takie kolejkujące, czy bardziej na zasadzie, że można te zadania wywołać na podstawie jakiegoś konkretnego warunku?
0: Na podstawie warunków. Mhm. Na podstawie warunków, na podstawie zmiennych. Mówię, na przykład, jeżeli nazwa kanału zawiera w sobie TV, zmień pobieranie EPG na jakieś tam.
2: Aha.
0: Albo można sobie napisać bezsensowne zadanie, jeżeli nazwa kanału nie równa się TVP, wyłącz komputer. Co bądź. 19.
2: No tak, to już jak tam
0: to,
2: sobie...
0: To naprawdę może przyjmować mnóstwo zmiennych.
2: Już jak tam sobie zaplanujemy i co chcemy zrobić, to jest naprawdę mocne narzędzie.
0: Jedna rzecz. Opis na ten temat w internecie żaden.
2: No to nie jest
0: zwykle
2: to,
0: przy TVP,
2: nie jest to pocieszające, nie jest to niestety.
0: Tak, to...
1: Przycisk, extended privilege, before executing tasks in press, key, zeraz, phone, press, box, no press, key.
2: Aha, podnoszenie uprawnień?
0: Dokładnie, podnoszenie uprawnień przy użyciu Microsoft Task Schedulera, jakby co.
1: Load external default tasks, press, box, press, key.
0: Domyślne zadania z zewnątrz, kolejki i też zadania Microsoftowe.
1: Box, start, exam. Start, exam, stop, exam, autopimer. Data recording database. Clear recording database. Rebuild recording history. Clear recording history. Clear recording statistics. Update media database. Update video database. Update audio database. Update photo database. Rebuild video database. Rebuild audio data. Rebuild. Clear media database. Clear. Clear video statistics. Clear audio statistics. Clear photo statistics. Clear log and thumbnail DB. Hibernate. Clear mode. Shutdown reboot.
0: To są zadania takie małe, takie makra, wewnętrzne DVB Viewera, które też sobie można wywoływać w tych zadaniach większych. Można zrobić, że jeżeli nazwa kanału TVP, zatrzymaj i odłącz wszystkich klientów, rozpocznij skanowanie EPG na przykład. Nie wiem po co, ale...
2: No ale można, i można, na pewno, można łączyć. I można na pewno opracować sobie jakieś ciekawe zadanie z wykorzystaniem tego, co tu pokazałeś.
0: Tak. Web UPnP. Zaczynamy zabawę konfiguracji interfejsów na zewnątrz, wewnątrz, w sieci lokalnej i nie tylko. Adresy IP kart sieciowych, których nie używać. Domyślny port, na którym stacjonuje usługa interfejs web. Zapobiegaj przechodzeniu w stan uśpienia. Do strumieniowanych rzeczy usuń dane do wideo. Jest kolejny port, gdzie realne strumieniowane dane są wysyłane. To jest port tej usługi strumieniowania na zewnątrz. To nie jest to w sieci lokalnej, to jest to, co możemy sobie wystawić do internetu i podzielić się z kimś swoją listą kanałów. To te programy będą operowały domyślnie na porcie
1: 7522.
0: Na tym się skupię, bo te pola tyczyły się, że wszystkie ścieżki, że EPG, znaczy, że napisy, przepraszam, i że teletekst tyczyły się właśnie tych strumieniowanych kanałów przez internet.
2: I że to wszystko ma być wysyłane.
0: Tak, w tym trybie playlisty. W tym trybie takim właśnie z zewnątrz, nazwijmy to. Port 8090 służy do zarządzania, zdaje się, serwerem UPnP. Wewnątrz sieci lokalnej dla odmiany. Możemy sobie udostępnić całą bazę nagrań, dodaną muzykę, dodane filmy po UPnP, tak żeby móc je oglądać na innym komputerze. To jest jakby usługa taka, nazwijmy to, rekreacyjna, nie bardzo związana z samą telewizją.
2: Tak, po prostu tworzymy sobie takie centrum multimedialne jakby.
0: Dokładnie, to jest to, o czym mówiłem. Rodzinka zbiera się na dole, można sobie obejrzeć film i nieważne, że komputer jest w tym momencie na górze, ale na dole jest większy ekran. Proszę bardzo.
2: Działa.
0: Da się. Mhm. To jest pole do włączenia tego serwera.
1: Przycisk.
0: No właśnie. Tu mamy typowo użone pola już do konfiguracji web interfejsu. Jak widzicie, zdefiniowałem sobie użytkownika, zdefiniowałem sobie również hasło. No i tak to działa.
2: I tu możemy sobie włączyć dostęp z internetu, przy czym, że włączymy sobie ten dostęp z internetu, to nie znaczy, że on od razu będzie. Musimy sobie tam na routerze tak czy inaczej te porty poprzekierowywać.
0: Tak, to oznacza tylko tyle, że nawet jeżeli mamy jakąś restrykcyjną sieć ustawioną w Windowsie i tę zaporę tak bardziej, powiedzmy, restrykcyjnie, to że on się przepuści przez zaporę. To tylko tyle.
2: Zgadza się.
0: Konto gościa możemy sobie włączyć, czyli osobny użytkownik i osobne hasło. Takie mogące zrobić troszkę mniej niż administrator. Można logi nagrań sobie przeglądać w interfejsie webowym. Pokaż na liście kanałów kanały bez EPG. Edycje timerów, edycje tych zakolejkowanych nagrań też można sobie robić w web interfejsie, bądź też nie. Jak się zalogujemy do web interfejsu, na czym mamy lądować?
1: Przycisk, ok, przycisk, tam, reset, link, zero, RTSP, server, RTSP, server. Temable, RTSP, API, server, reset, box, reset, TCP, portę, bit, ilem, set, ilem, 64, ut, portę, bit, 6200.
0: Tu przeszedłem, bo wiadomo, że siłą rzeczy nie będziemy tego w stanie jakby pokazać. W tym momencie całą konfigurację jakby serwera RTSP, czyli tego serwera takiego najbardziej 1 do 1, najbardziej bezpośredniego, bezpośrednio udostępniającego nam kanały telewizji.
1: Przycisk, ok, przycisk, tam RTSP server, media library, open.
2: To są te właśnie chyba rekreacyjne rzeczy, tak? Te biblioteki mediów.
0: Przycisk, ok, przycisk, tam tak, co ile je? Możemy pokazać na przykład, zakładając, że włączymy sobie serwer UPnP, możemy niekończące się strumienie.ts pokazać jako pliki w serwerze mediów też.
2: Ja powiem więcej. Radia w ten sposób też można sobie z satelity słuchać. Ja jutro myślę, że pokażę to w przypadku Fubara, bo jutro będziemy mieli o tym audycję. Ja sobie na przykład za pomocą Fubara jestem w stanie słuchać stacji radiowych.
0: Radia właśnie jako elementu UPnP.
2: Dokładnie.
0: I to działa. No właśnie. Nagrania też mogą być udostępnione jako UPnP. I między innymi po to jest to transkodowanie do jakiegoś przystępniejszego formatu, jako jedno z zadań. Czy ma pokazywać, że to jest serial, czy nie?
2: Jakieś miniaturki.
0: Miniaturki, podglądy. Ile sekund przesunięcia, jeżeli to jest miniaturka dla filmu? Bo to są takie malutkie preview, małe podglądy kilkusekundowe.
1: Przycisk, ok, przycisk, tam, UPNP media. Zero, email, email. SMT, server, web, portę, bit, 25, server, rekli, SSL, on, net, on, stat, sender, email, bit, user, name, bit, password, email, bit, send, mail, fem, recording, sare, fin, set, box, send, mail, fem, auto, sare, hub, snap, inner, set, box, przycisk.
0: No właśnie. Ciekawa funkcja, można sobie mailem na przykład skonfigurować powiadomienia.
2: Mhm. Czyli tam, jeżeli się nagrało, jeżeli coś tam nowego znalazł, jakieś właśnie nowe
0: ale
2: odcinki.
0: Mailem też można przesyłać wyniki zadań.
2: A też dobre.
1: okrzyki, email. Anne logos, Anne logos. Debit. Tony Anne z Witold Logorec, box noteczkę, reset przycisk. Przycisk, okrzyk, zap, Anne logos.
0: I to tyle. Jeżeli chodzi o tę dużą konfigurację serwera, to taką najbardziej, można powiedzieć, zaawansowaną, bo od tego, jak to skonfigurujemy, zależy potem, no jakby, czy wszystko będzie się dało zmienić w web interfejsie, tym przez stronę.
2: No tak.
0: Dlatego, że przez stronę na przykład nie wszystko jest dostępne. Przez stronę nie pozmieniamy portów, przez stronę nie zmienimy sobie użytkownika, przez stronę nie bardzo zmienimy sobie hasło. Siłą rzeczy. Gdyby to się dało, to byłoby barbarzyństwo, brzydko mówiąc. No, no nie ma opcji.
2: No zwłaszcza jeżeli ktoś ma, powiedzmy, zostawi sobie tak tego użytkownika niespecjalnie zabezpieczonego, to wtedy już w ogóle dziwne rzeczy by się mogły dziać.
0: A są tacy ludzie, nie brakuje
2: takich ludzi. Tak, tak. Wyszukiwarki pokroju Shodan i inne tego typu pokazują naprawdę sporo, sporo różnych ciekawych miejsc.
0: Zasobów u ludzi, tak. Jest, działa, entuzjastom polecamy.
2: Tak.
0: Jeżeli...
2: Tylko trzeba, tylko żeby przeglądać takie wyniki, trzeba się najpierw zalogować przez Facebooka na przykład. Albo
0: dokładnie.
2: W jakiś inny sposób. Konto sobie utworzyć, bo tam chyba na Shodanie akurat to jest jedna strona wyników dostępna. Ale bardzo, bardzo ciekawa wyszukiwarka i to wcale nie do jakichś, powiedzmy, bardzo niecnych celów, tylko żeby w ogóle coś sobie zobaczyć, jakie różnego rodzaju usługi są w sieci i co można fajnego znaleźć, bo niektóre usługi różne, to tak tylko na marginesie taka ciekawostka, niektóre nie są w ogóle w żaden sposób autoryzowane, a są otwarte na świat. Na przykład, jeżeli ktoś ma ochotę posłać radia w dobrej jakości, to czasem może coś znaleźć. I inne.
0: Tak.
2: Tak. I inne ciekawe.
0: Tego typu rzeczy.
2: Tak. Ciekawe sprawy. Bo tak się o Shodanie zawsze mówi, że to jest wyszukiwarka dla hakerów, ale nie, no jak ktoś jest po prostu...
0: Nie,
2: ja bym powiedział, że to jest wyszukiwarka
0: po prostu tego, czy...
2: Tak, że to jest wyszukiwarka dla ciekawskich ludzi.
0: Po prostu.
2: Dobra, to co dalej?
0: Tak czy inaczej, konfigurację mamy omówioną. Co teraz, Michale, jakby...
2: Ja proponuję może ten web interfejs pokazać jeszcze troszkę, bo to...
0: Tak, pokażemy go w sporo większym skrócie niż tę konfigurację zaawansowaną, bo tak jak mówię, prowadzenie kroczek po kroczku, sporo z tych parametrów będzie zależało od was i w jakim konkretnie scenariuszu chcecie używać media serwera, dlatego my w ogóle media serwerem zainteresowaliśmy się z jeszcze ciekawszego powodu, o którym nie powiedzieliśmy na wstępie.
2: To myślę, że dobry moment, żeby o tym wspomnieć.
0: Tak, to jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Mianowicie mieliśmy do czynienia z audiodeskrypcją w trybie Receiver Mix. To jest taki tryb, w którym na szczęście my w Polsce audiodeskrypcji nie mamy. Natomiast są kraje takie jak chociażby Wielka Brytania w naziemnej telewizji cyfrowej, jak Czechy, zarówno na ziemnie, jak i satelitarnie.
2: Tak, i tu naszego kolegę Roberta Lombina pozdrawiamy serdecznie, który właśnie, z którego też powodu się tym zainteresowaliśmy gdzieś tam.
0: Tak. Audiodeskrypcja w trybie Receiver Mix polega na tym, że na pierwszej ścieżce nadawany jest program, a na drugiej ścieżce lektor czytający deskrypcję. Założenie jest bardzo ambitne, mianowicie, że to w odbiorniku telewizyjnym, w naszym telewizorze jest miksowany odpowiedni poziom pomiędzy lektorem a programem, że to sobie będzie można skonfigurować, jak głęboko ten program właściwy ma się ściszać pod naporem deskrypcji, czy my tę deskrypcję tak w ogóle chcemy, czy nie. No założenie jest szczytne, problem w tym, że nie każdy telewizor, no i niestety też DVB Viewer nie bardzo to obsługuje po bardzo dużej serii kombinacji, no a to nie każdy chce tak kombinować, chcieliśmy znaleźć coś łatwiejszego. Po krótkiej konsultacji z deweloperami DVB Viewera doszliśmy do wniosku, że jedyną sensowną opcją będzie połączenie DVB Viewer Media serwera, udostępnienie sobie strumienia lokalnie i zmiksowanie tego w VLC, Media Playerze. No VLC to jest program do wszystkiego, jak Państwo już wiedzą zapewne. Jeżeli czegoś się nie da zrobić w VLC, prawdopodobnie się tego nie da.
2: No tak, VLC fajnym narzędziem jest.
0: Można
2: chociaż
0: go lubić, można nie lubić,
2: chociaż,
0: ale...
2: No, ze względu na dostępność interfejsu, która jakaś jest, ale mogłaby być lepsza, no i w ogóle taką dość zaawansowaną obsługę, to nie wszystkim, to jest program, który nie wszystkim może przypaść do gustu.
0: Tak. Mi na przykład nie przypadł osobiście. Ale wiem, że część funkcji jest unikalnych po prostu.
2: Dokładnie.
0: W każdym razie to był jakby jeden z głównych powodów, dla których zainteresowaliśmy się w ogóle MediaServerem, a przy okazji czemu by nie warto rozszerzyć funkcji, zasobu funkcji zwykłego DVB Viewera. No
2: to,
0: i
2: może,
0: tak
2: to może powiedzmy
0: się...
2: tak jeszcze na koniec a propos tego, jaki efekt udało się osiągnąć z tym VLC i co trzeba było zrobić w ogóle, żeby to osiągnąć.
0: Trzeba było uruchomić VLC z osobnym parametrem command line'owym, tak aby nie przełączał ścieżek, a je na siebie nakładał, jakby, żeby były dostępne wszystkie naraz, a następnie wybrać te ścieżki, które nas interesują, w tym wypadku ścieżkę programu i ścieżkę audiodeskrypcji. Wtedy to działa.
2: A czy można sobie wtedy VLC regulować proporcje między tym, czy to już za wiele wymagam?
0: Wtedy nie, natomiast osobnymi parametrami dla volume poszczególnej ścieżki można.
2: Aha, czyli to wszystko
0: znowuż command line'owymi przy uruchamianiu strumienia.
2: To
0: tak,
2: trzeba wszystko
0: znać,
2: w skrócie
0: pamiętać,
2: do VLC-ka gdzieś tam należy podać.
0: Zapisać, tak, niestety, tak. Mozolna robota.
2: Ale VLC rzeczywiście, no, ilość poleceń z linii command ma imponującą i to jest program tak naprawdę do wszystkiego, jeżeli chodzi o multimedia. Jeżeli wiemy tylko, jak z niego korzystać, to naprawdę można bardzo dużo tam zrobić.
0: Tak mówię, można go lubić, można nie lubić. Ja należę do tej drugiej grupy, ale to nie zmienia faktu,
2: ale
0: że
2: jak
0: nie
2: jak przychodzi co do czego i czegoś się nie da zrobić, to potem jeszcze dobrze wiedzieć, że VLC jednak można.
0: Może, dokładnie. Tak. Dokładnie, to jest to.
2: No dobrze, to co mamy w tym interfejsie webowym?
0: Już właśnie go uruchamiam.
2: To ja tak jeszcze dodam, że 123 834 835, jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie a propos DVB Viewer Media Server, to zapraszamy do kontaktu. No myślę, że narzędzie, dodatek do DVB Viewera jest to bardzo fajny. Oczywiście wiadomo, no wszystko jest kwestią zastosowania odpowiedniego. Już
0: tymczasem
2: otworzyłeś.
0: Już jest chyba.
2: No właśnie.
0: To jest menu główne. Jak widzimy, dużo tu się tyczy właśnie nagrań i operacji na danych EPG. Na tym się Państwo z MediaServera głównie skupili i do tego też ten web interfejs w sporej części służy. Konfiguracja jest domyślną stroną.
2: Ja co myślę, zresztą że... można sobie chyba gdzieś tam w ustawieniach też wybrać.
0: Wybrać, tak, pokazałem to chwilkę wcześniej, można to sobie wybrać. Który link Cię, Michale, interesuje?
2: Wiesz co,
0: te operacje na EPG, czy,
2: myślę, że
0: czy słuchanie
2: może,
0: tego
2: może
0: zewnątrz?
2: Pokażmy najpierw EPG, bo mówiłeś o tym, że coś tam zademonstrujesz, jak można się tym posługiwać, bo szczerze mówiąc, dla mnie ten EPG to jest taka jedna wielka strona, na której no, trzeba się dość mocno...
0: Bo to jest niewygodne, zaraz to zresztą pokażę. Channel EPG. To się ładuje. Tu możemy sobie wybrać, co nas interesuje. Możemy sobie wybrać kryteria i tu z jakiegoś powodu on powinien nam... On nam powinien pokazać, ale tego nie robi, więc wezmę się na sposób i wejdę sobie w TV Guide.
1: Sondobox DVB Europe Sondobox 498 przycisk, przycisk, a przycisk, a przycisk.
2: Co to było 498?
0: Częstotliwość w megahercach multiplexu, który mijałem właśnie.
2: Rozumiem.
0: Możemy sobie tu... Bierzemy sobie 506 MHz, czyli MUX TVP. Dodaj, usuń. Data, dla której nas interesuje, południe, jako orientacyjna pora dnia. Morning, noon i afternoon. No,
2: teraz to już afternoon.
1: Evening przycisk, TVP 3 Wrocław Clic Kable, TVP 1 HD Pol Clic Kable, TVP 2 HD Pol, TVP Kultura Pol, TVP Historia Pol, TVP Info Clic, TVP Blank, Link 0500, Link dla niesłyszących telekurier, Blank, Link 0535, Tygodnik Polityczny, Link 0500.
0: Mamy jakiś EPG. Ten konkretnie wyświetlił się dla pierwszego z listy kanału, czyli dla TVP 3 Wrocław.
2: Tymi elementami klikalnymi, jak rozumiem, możemy sobie przełączać na kolejne kanały, tam co są u góry. Co,
0: tak,
2: co
0: tak, tak.
2: Wcześniej.
0: Zresztą... Tak zrobimy. Ale, jak widzisz... Jak widzisz, Michale, w tym momencie nam się odpaliło zupełnie nowe okienko, które jeszcze znikło, tak jak na złość.
2: Aha.
0: Ale już tu. Ale już tu wracamy do żywych. Dlatego, że...
2: To jest... Ja mam dziwne wrażenie, że to wszystko to jest i tak cały czas jeden ten... A czy przypadkiem kliknięcie na ten TVP Sport to nie uruchomiło odtworzenia tej stacji?
0: Zaraz właśnie do tego dojdę. Tak, uruchomiło. Natomiast to jest taki TV Guide, czyli on jakby pokazuje w jednej dużej tabelce. O 5.20 na TVP Wrocław mamy Dziennik Regionów. O 5.35 mniej więcej nakładająco się mamy jakiś sondę na dwójce, czy tam jedynce.
1: Link 0630. Link było mnie minęło kronika zwiadowców historii, gdzie te noci były.
0: No właśnie.
1: Link 0701. Fakty o poranku.
0: Fakty o poranku to jest TVP 3 Wrocław. A zobaczymy, na przykład w szukajkę wpiszemy...
1: 0525
0: to jest jedna wielka strona, która ma 643 aktualnie linie ze wszystkim rozpisanym na takiej dużej tabeli.
2: To strasznie niewygodne do nawigacji.
0: Tak, to jest niewygodne. To jest bardzo niewygodne.
2: A czy chociaż nawigacja w tabelce działa za pomocą, wiesz, tam prawego alta i strzałek?
0: Jak słyszysz?
1: Notable.
0: Nie.
1: Link 0, link 20, link
0: mnóstwo linków.
1: Blank, link 0, 30, niebieska kula. Link 0, 40. Link każdemu to, czego mu wcale nie trzeba. Blank, link 0, 0, link braciszek.
0: Powiedzmy, że interesuje mnie braciszek.
2: Aha.
0: Na jakimkolwiek on by kanale nie był, więc klikam sobie w link braciszek.
1: Link grafice, kraj produkt, rok aktor, DVB, Nohead Links, DVB, Leder, Media, Server, Betting, TVB, Deframe.
0: Idę sobie do ramki TV Guide.
1: Sondobox, TV, Sondobox, 3, a 3, a 3, to Reddit, Sondobox, 3, no, 1, TVP, TVP, TVP, TVP, TVP, TVP, TVP, Blank, Link, 0, Link, 0, Link, Blank, Link, Link, Link, Link, Sond, 2, Sik, Rapping, Top, DVB, Leder, Media, Server, Rapping, Top, Tom.
0: I jak widzicie, to jest bardzo niewygodne, dlatego, że to się rozwija. To jest, wszystko jest czytelne, ale jest rozwinięcie, rozwinięcie, rozwinięcia.
1: Link 0, Link, Blank, Braciszek, Blank, TVP, Kultura, Poltorek, 2018, 12, 04, 0, Link, 0, Link, 11, 0, 0.
0: Skorzystałem z opcji znajdź, po prostu Ctrl, Insert, F w czytniku ekranu, żeby tego braciszka...
1: Link, piłka ręczna, Blank,
2: Tu mamy coś ze sportu.
0: No właśnie, tu końcówka TVP Sport, gdzieś tam za tydzień, w ogóle nie wiadomo kiedy. A tu pusta linia TVP Kultura, wtorek, wtedy i wtedy. Mamy opis i szczegółowy opis. No właśnie. Mamy tu linki. Szukaj. Na przykład kolejnych wystąpień braciszka. Powtórek. Stream setup. Jak sobie tego posłuchać w zewnętrznym odtwarzaczu. Oglądaj w przeglądarce. I link do IMDb.
2: Czyli takiego zewnętrznego serwisu, w którym być może będzie więcej informacji na temat tej pozycji programu.
0: Informacji o filmie, tak. Ta integracja jest ciekawa. Niestety, nie ma tu pod ręką dodanego nagrywania. To nagrywanie trzeba sobie zlecić w timersach, ustawić, po prostu nowy timer dodać. Stream setup.
2: Tak, i tu możemy sobie wybrać jakość.
0: Tak, tu naprawdę.
1: Blank, lewym browser, przycisk, blank, lewym browser, przycisk, operator, lewym przycisk, blank, blank, tablet, lens, hobby, expert, settings, tablet.
0: No, eksperckie ustawienia są ukryte, żeby nie kusiły. I tak to wygląda, ustawienie sobie strumienia, można w tym momencie... Normalnie pobieranie pliku byłoby w przeglądarce lub
2: i możemy sobie to otworzyć teraz na przykład w jakimś tam programie zewnętrznym, tak? Typu, no nie wiem, właśnie to VLC chociażby.
0: Tak, bez problemu. Po to jest ten strumień. Co prawda transkodowany może nie działać, bo tu testowałem z biblioteką FFmpeg, ale oryginalny na pewno zadziała. Także tak wygląda stream setup. Wygląda całkiem fajna rzecz, natomiast niestety, tak jak już pokazałem wcześniej, czytanie tego EPG w formie rozwiniętej nie jest intuicyjne.
2: A czy coś z tymi timerami testowałeś może? Czy my jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić?
0: Wiesz co, ja te timery, powiem szczerze, dodawałem lokalnie. Nie testowałem timerów z poziomu web interface.
2: Okej, ale jak rozumiem, jeżeli skonfigurujemy sobie DVB Viewera we współpracy z tym serwerem, to w tym momencie, jeżeli ja na przykład na laptopie, gdzieś tam drugim, ustawię sobie, żeby mi nagrywał coś, to on wyśle zlecenie do serwera, a nie...
0: Do serwera.
2: A nie do siebie jakby.
0: Inaczej, jeżeli ręcznie naciśniesz R, nagrasz na swój dysk.
2: No tak.
0: Jeżeli,
2: ale z EPG, z poziomu EPG.
0: Wyślesz, dodaj do kolejki przycisk, a w media serwerze, znaczy w swoim kliencie w opcjach zaznaczysz wysyłaj na listę, wyślesz na listę. Jeżeli uprzesz się, że chcesz lokalnie, będziesz nagrywał to lokalnie.
2: Okej.
0: Okay. Domyślnie jest wysyłaj na listę.
2: Mhm. Czyli jeżeli mam to tak skonfigurowane, to po prostu mogę sobie z tego korzystać. I szczerze mówiąc, chyba jest to wygodniejsza opcja, bo ta strona internetowa no, nie należy do jakichś takich bardzo przyjaznych. Chociaż...
0: Inaczej, żeby nie było, tam wszystko znajdziemy.
2: No tylko się
0: tylko
2: trzeba
0: pytanie, naszukać. Ile czasu.
2: Ale wiesz co,
0: dokładnie.
2: Jest jedna dość fajna opcja, chociaż wtedy to się trzeba jeszcze bardziej naklikać, a myślę, że wiesz co mam na myśli, chodzi mi o jedną taką pozycję, która jest w links.
0: No tak. Zanim links, bo do links zaraz przejdziemy.
2: Okej. Okay.
0: Myślę, że warto pokazać szukanie.
2: No, pewnie.
0: Wydawałoby się, że wystarczy nacisnąć szukaj i byłoby spoko. wybierz preset szukania, bo tych ustawień jest tu tyle, że deweloperzy pomyśleli, że w sumie to by wypadało kilka najczęściej używanych ustawień sobie zapisać pod ręką.
1: Blank, tablet, czy kolumn, zamk, cztery, roz, serwin, hexbox, hexbox, title, hexbox, not, hexbox, upgrading, hexbox, not, hexbox, description, hexbox, not, hexbox, ignore, czas, hexbox, not, hexbox, to regular expressions.
0: O właśnie.
2: Jeszcze wyrażenia regularne możemy zaprząc do pracy.
0: Oczywiście. No jakby ci było mało, nie? To jak najbardziej. Więc możemy szukać po tytułach, możemy szukać po kanałach, możemy szukać po tych takich jednozdaniowych, prostych opisach, możemy szukać po tych długich opisach, po recenzjach i używać wyrażeń regularnych. I...
1: Original language, bargaining, advertisement shopping,
3: talking, fitness and health,
1: motoring, handy craft, tourism travel.
0: Tu tego jest tyle, ile przewiduje norma DVB. 80 chyba dwa elementy.
2: Nieźle.
1: Talk traditional music, next theater report, next tour rent a hire, adult novel drama.
0: O, na przykład.
1: Serious classical religious historical novel
2: drama. No to jest właśnie Braciszek, tak? Serious.
0: Tak, to jest Braciszek.
1: Blank, text box, text term. Blank, text box, text text.
2: I tu mamy dni tygodnia. Kiedy to ma być?
1: Blank, text box, blank, blank, data, edit, edit.
0: From i tu data.
2: Czas.
0: Czas kiedy, ale i czas trwania od do.
2: A, i to też dość fajne jest, bo jeżeli
0: tak,
2: znajdziesz,
0: jeżeli
2: to utwórz.
0: Jesteśmy pewni, że coś znajdzie, to może automatycznie nam utworzyć dla wszystkich wystąpień timery na liście.
2: Czyli tu z przodu i z tyłu nagrania, ile ma tam jeszcze zapisywać?
0: Tak, bo możemy sobie niestandardowe utworzyć. Nieważne, że w opcjach przed jest 5, a po jest 10, tu chcemy minutę przed, 2 minuty po. Bo
1: jasne.
0: Wiemy, że telewizja planu się trzyma. Znowuż, generalnie chcemy wszystko w TS, ale dla tego wyszukiwania wiemy, że chodzi o audycję radiową, chcemy MP2, bo nic innego tu nam nie odkryją przed nami i się nie wydarzy. Niestandardowy schemat nazywania plików dla danego kryterium szukania w EPG. Generalnie nie rób nic, ale po nagraniu tego wyłącz komputer. Znowu w zadanie.
2: Priorytet. A i tu możemy nadać taki priorytet w ogóle, że dla nas na przykład ten braciszek
0: nie,
2: byłby taki ważny, tak?
0: To nawet nie to. Priorytet jest po to, że jak inni użytkownicy korzystają, z jak dużym priorytetem ma stroić kanał.
2: Nie, bardziej mi
0: natomiast
2: chodzi o to, że jeżeli coś tam się pokrywa z tym.
0: Nie. To jest na pewno tuning priority, dostępu do urządzenia.
2: Aha, a co jest, o co chodzi tutaj?
0: Tu mamy ciekawą opcję. Patrz, Michale. Wyłącz autotimer, jeżeli istnieje nagranie o takim samym. W tytule WPG, pod nagłówku WPG. Dodatkowo sprawdź.
2: No to rzeczywiście, to już jest...
0: Czy już nie ma usuniętego nagrania o takim samym? Czy już nie ma timera o takim samym? I to tyle, jak
2: i
0: chodzi
2: można
0: o
2: sobie
0: preset
2: jeszcze...
0: szukania EPG.
2: I sobie
0: myślę,
2: można
0: że wystarczy.
2: To I sobie to można chyba pod jakimś presetem jeszcze zapisać, tak? Bo tu mamy preset name.
0: Tak. No właśnie o tym mówiłem, że tu jest tyle opcji, że już wypowiedziałem, że pomyśleli o tym, że jednakowoż tyle ustawiania na raz to chyba nie. I można to zapisać.
2: Poza tym wiesz, jedna kwestia. Na przykład mamy jakieś seriale. I serial ma, dajmy na to, tych odcinków tam, nie wiem, 50, a w EPG mamy informacje na temat 10 odcinków. No to za jakiś czas możemy sobie znowu wywołać to wyszukiwanie z EPG, właśnie z tego presetu, który sobie zapiszemy i zlecić mu nagranie kolejnych odcinków.
0: Michale, to jest za inteligentne, nie ma po co, bo jest coś takiego jak ten auto search function cały, który wykryje, że tu jest nowe i to się chyba pokrywa z twoim patternem, który do tej pory ustaliłeś.
2: A, czyli jeszcze mądrzejsze to jest. No to... Nic tylko oglądać.
0: No właśnie to jest to.
2: Dokładnie.
0: Właśnie to
2: takie
0: jest to.
2: Inteligentne wideo. Pomyślę, że człowiek kiedyś miał, wiesz, magnetowid i tylko sobie tam musiał się nauczyć, jak zaprogramować to w odpowiedni sposób.
0: Nie, no nie marudź, ja wpisywałem kody ShowView.
2: Okej, okay, to fajnie. Ja nie. Dobra.
0: Były w programach telewizyjnych tych co ciekawszych.
2: Aha.
0: Co z co większą ilością były kody ShowView dla magnetowidów.
2: Co mamy jeszcze?
1: Blank, przycisk, blank, extend, select, list box, blank, blank, tablet, select, select, select.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o Search EPG. Teraz myślę, że można się faktycznie zająć linkiem links. Linki internetowe.
1: Link DVB Leder Forum. Link DVB Leder Wiki. Link FMPEG Download. Local Links. Link Mobile Web Interface. Link Media Server Handelog. Link Debuglog Download. M3 Handel List Download. Link HTTP Handel List Original Stream M3.
0: Dobrze, to za dużo na jeden raz. Linki internetowe nie trzeba chyba mówić. To są linki pożyteczne, przydatne i tak dalej, i tak dalej. Na przykład do aktualizacji biblioteki FFmpeg, jeżeli by coś nowszego wyszło. Natomiast... Mobile Web Interface to jest link interesujący. Po wejściu w niego ukaże się nam inaczej zupełnie wyglądająca strona,
2: zdecydowanie
0: zoptymalizowana prostsz. Głównie pod iOS-a.
2: Tak, tam nawet sobie będziemy mogli
0: nie
2: wybrać,
0: tylko.
2: Czy iPod, czy iPad, czy iPhone, czy iPad, jakoś tak. Albo iPod.
0: Tak.
2: iPad na pewno.
0: Możemy podejrzeć listę zmian. Pobrać logi z serwera. No i pobrać listę kanałów. To jest ta opcja, o której mówiłem, że jest najwygodniejszą i najdostępniejszą opcją słuchania telewizji z zewnątrz. Ona nie jest aż tak bardzo 1:1 jak to, co jest dostępne w sieci lokalnej, ale jest na tyle dobrze dostępna, że spokojnie można tę telewizję pooglądać w zadowalającej jakości.
2: Na przykład jak właśnie w podróży gdzieś jesteśmy.
0: Tak, przy czym lista w oryginalnych jakościach wymaga tyle, ile wymaga faktycznie kanał, czyli jeżeli jest 8 megabitów, no to 8 megabitów łącza nam będzie to wymagało, a najlepiej jakby tak z 10 było na tak zwany zapas. Listy transkodowane zawierają transkodowane na żądanie kanały, czyli jeżeli włączamy sobie jakiś, nie wiem, TVP1 powiedzmy, tak naprawdę jest wysyłane żądanie do serwera, wtedy on uruchamia na komputerze, na którym jest serwer, procedurę transkodowania i my dostajemy tam zmniejszony strumień z parosekundowym opóźnieniem, ale on sobie jest.
2: No tak, żebyśmy mogli sobie wtedy na gorszym łączu na przykład to oglądać, a w końcu w przypadku osób niewidomych, no to po co nam jakiś wysokiej jakości obraz, wystarczyłby dźwięk, żeby on tam sobie był.
0: Tak, natomiast żeby dźwięk zawierał wszystkie ścieżki w strumieniu transkodowanym, trzeba użyć opcji eksperckich i znać parametry command-line'owe biblioteki FFmpeg. Spędziłem na tym jakieś kilkanaście godzin.
2: No wiesz co, to ja myślę, że w komentarzu pod tą audycją to mógłbyś coś takiego wpisać, jeżeli...
0: Dobrze.
2: Bo to bez sensu teraz to podawać, żeby ktoś musiał to przepisywać. To jest akurat taka informacja, która się w komentarzu, myślę, może znaleźć pod naszą audycją.
0: Szczególnie, że każdy może mieć troszkę inne potrzeby.
2: Oczywiście.
0: Co do tych bitrate'ów, formatów używanych.
2: Jasne.
0: Ja na przykład zrobiłem tak, żeby audio kopiowało wiernie z multiplexu, a tylko wideo transkodował. Mhm.
2: Okej, okay, to co tu możemy pokazać? Może ten interfejs taki uproszczony? No właśnie.
0: Którą wybierasz, Michale?
2: One chyba wyglądają tak samo, może się grafiki różnią, wiesz? Jak dobrze pamiętam. Mhm. To bez różnicy w zasadzie, w którą wejdziemy.
1: Link, 14 links, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link Blank link Hudson. Blank link Hudson. Blank link TVGuide. Blank link, blank link Hudson.
0: What's on now? Czyli znowuż taka duża tabelka. A czy mimo wszystko mam wrażenie przejrzystsza. Zaraz ją możemy przetestować. Co jest teraz? Tam jeden w przód chyba program pokazywało. What's on at? Czyli możemy sobie wyszukać godzinę, ale dostaniemy podobną tabelkę.
1: Blank link

0: Już widzę, że... O proszę, tego nie wiedziałem, powiem szczerze. Jakoś umknęło to mojej uwadze, że każdy z multiplexów teraz tutaj z tej strony możemy sobie pobrać jako M3U z konkretnym jakby właśnie multiplexem, a nie tylko z pojedynczym kanałem. Mhm. Tego na stronie z głównej nie ma.
1: A przynajmniej tego nie zauważyłeś, bo może gdzieś jest, ale nie jest dostępne po prostu.
0: Nie, trzeba sobie kliknąć w kanał.
1: Aha, i wtedy.
0: I wtedy dla pojedynczego kanału masz.
1: Mhm. No ale pytanie, czy wiesz, czy nie można tego jakoś tam zaznaczyć zrobienia... albo, albo coś, a może tu jest właśnie o tyle prościej.
0: Może.
1: No dobrze, ale czy nam tu...
0: A, wybrałem MUX TVP.
1: Aha. Link cancel, Noreslitz, bullet, bullet, link, TVP, czy Wrocław, bullet, TVP, jeden, ABO, bullet, TVP, AT, bullet, TVP, kult, bullet, TVP, list, bullet, TVP, info, bullet, TVP, sport, link, TVP, sport, TVP, sport, link. Tu się trzeba naklikać z kolei.
0: Tak, a i tak nie wiem, czy dostanę.
1: No, zaraz zobaczymy. Link, Los Angeles, link, nor, bullet, link, C6, bullet, link. TVP, czy Wrocław, bullet, TVP, jeden, bullet, link, TVP, bullet, TVP, bullet, link, TVP, bullet, link, TVP, link, bullet, link, TVP, link, TVP, sport, bullet, link. TVP, link, TVP, sport, cac, bullet, link, link, TVP, info, TVP, info, link. Bullet, TVP, link, link, te, bullet, link, TVP, jeden, HD, bullet, TVP, dwa, HD, bullet, TVP, kultura, to link, bullet, bullet.
0: Nie bardzo chcę ze mną współpracować.
1: Ale jak rozumiem, na dole niczego nie ma tam.
0: Nie ma, nie ma. Ta strona się kończy po prostu.
1: Aha. W żaden sposób nie chce nam tego pokazać. Mhm. A szkoda.
0: Muszę zobaczyć, czy to jest błąd przeglądarki, czy to jest błąd strony. Mhm. Po prostu, bo ten interfejs nie jest wolny od błędów. Kilka zresztą zostało już wyłapanych i zgłoszonych, także...
1: To co możemy z tego interfejsu jeszcze zrobić?
0: Z tego interfejsu możemy w nowoczesnej przeglądarce, najlepiej działa w Firefoxie i w Chromie, kliknąć sobie w każdy z tych kanałów lub w M3U z tym multiplexem i sobie tego posłuchać. Względnie kliknąć w link. Tu trzeba się wrócić do iOS Index, to nie ma tak prosto. Mała, wygodna strona. Możemy wrócić na przykład do Live TV. Link 506 i widzimy link TVP 2 HD, który odpali nam to w przeglądarce. Link as M3U.
1: Czyli możemy sobie tak, konkretną playlistę.
0: No i dobrze, nam to tutaj nie zadziała. Ale kliknięcie w link. Jak najbardziej powinno
1: zadziałać.
0: Uruchomić machinę. Chyba, że się wysypie. Ale bardzo w to wątpię.
1: To zaraz zobaczymy, czy uda nam się coś odtworzyć.
2: Ale nie masz pewności, że zawsze
1: działa.
0: Wybierz na chwilę to zajęło, ale działa. Z ubezpieczeniem od utraty
1: dochodu. Sprawdź u agenta. Tak, akurat na reklamę trafiliśmy.
0: Tak.
1: No, ale sami widzicie, że to działa. To był, jak rozumiem, stream nie reenkodowany w żaden sposób.
0: Nie, to był stream.ts, co więcej uruchomiony za pomocą w ogóle obejść różnych w programie Winamp, który u mnie jest domyślnym odtwarzaczem do plików TS.
1: No tak, bo jak się tam pokombinuje odpowiednio, to jest to możliwe.

0: żeby nam to zadziałało. No dobrze, no i to są takie opcje. Możemy sobie tym sterować, możemy sobie sterować za pomocą strony internetowej, możemy za pomocą DVB Viewera, co dla nas chyba jednak będzie lepszym rozwiązaniem, mam takie wrażenie. Nawet mimo
1: tak,
0: tego,
1: że strona internetowa jest fajna
0: tam się bawić.
1: Do tego dostępu zdalnego, powiedzmy.
0: Mhm. Ale nawet strona mimo tego, że wiesz, że za pomocą DVB Viewera trzeba by było zestawiać jakieś tam VPN-y, nie VPN-y, to chyba jednak nawet i zdalnie dla nas to większy komfort.
1: Wiesz co, jakieś konfiguracje, żeby sobie pobrać listę kanałów, czyli na takie ta strona wystarczy, jest naprawdę spoko. Żeby czytać EPG, analizować to EPG i grzebać w nim coś więcej, ustawiać timery ręcznie, ja wolę zrobić to bezpośrednio w DVB Viewerze.
0: Tak, to się zgadza. I no ja mam podobnie. Ja mam podobnie i jakoś bardziej do mnie to rozwiązanie przemawia. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć, pokazać?
1: Myślę, że z pokazywania rzeczy to tyle, chyba że masz jeszcze, Michale, jakiś typ, który mi gdzieś w ferworze walki.
0: Nie, wiesz co, bo to jest...
1: EPG zdążył umknąć.
0: Nie, bo to jest rozwiązanie tak bardzo pojemne i tu można tak wiele różnych rzeczy robić, że...
1: I tak wiele scenariuszy, tak wiele kombinacji pomniejszych rozwiązań, tych, które już pokazaliśmy, że... No bez przesady, że wszystko, co sobie wyobrazimy, ale całkiem sporo jest dostępne.
0: Tak,
1: tylko
0: można
1: pytanie,
0: takie
1: w
0: nasze,
1: jaki sposób.
0: Można takie nasze centrum multimedialne sobie zbudować w oparciu o to. A jak sobie to zrobimy, no to już kwestia gdzieś
1: no
0: tam
1: już,
0: naszej fantazji.
1: Dokładnie, ewentualnych ograniczeń programu, które no nic nie jest z gumy, każde... jakieś ograniczenia ma.
0: Ale DVB natomiast... Viewer Media Server, tak samo jak zresztą i DVB Viewer, to są programy cały czas rozwijane.
1: Tak. Można na forum napisać, poprosić, zasugerować coś.
0: I być może kiedyś zostanie to zrobione. Zresztą, no, może nie są one jakoś super dostępne, ale autor programów ma świadomość, że osoby niewidome także z tego korzystają. I to jest też dobre. Bo w DVB Viewerze samym są opcje poprawiające jego dostępność.
1: Jest tryb dla niewidomych, tryb dla czytnika ekranu, oczywiście. I to nie jest tryb, który gdzieś tam robi ten program, udźwiękawia ten program jakimś głosem SAPI czy czymś. To jest po prostu normalny interfejs. Fakt, jedna wada, przysłaniający obraz. Ponoć
0: no
1: generalnie nie da się wtedy oglądać kanału telewizyjnego, jeżeli tryb dla niewidomych jest włączony. No ale coś kosztem czegoś, gdzieś to na ekranie się musi zmieścić to ładne nasze pole edycyjne do odczytu z podanym EPG i co tam za chwilę, jaki następny będzie program, bo takie informacje możemy w tym polu znaleźć.
0: No dobrze, także zachęcamy Was do korzystania z DVB Viewer Media Server, jeżeli oczywiście macie taką potrzebę, jeżeli chcecie się w to bawić. Ja sobie to też skonfigurowałem, ja sobie zakupiłem ten program, korzystam na co dzień, może nie aż tak bardzo, ale wiele razy już mi się przydał gdzieś tam taki przenośny telewizor w postaci laptopa.
1: Telewizor, tak, ja też testowałem w boju.
0: Mhm.
1: Też testowałem w boju, udostępnione radio po satelicie, więc transfery małe, bo to kilkaset kilobitów i nawet plik TS po prostu strumieniowany z iOS-a. Działa.
0: I wszystko działa. Także zapraszamy do zabawy. Z naszej strony to tyle w dzisiejszej audycji. Dziękuję Ci, Patryku, za udział.
1: Dziękuję bardzo również.
0: My spotkamy się
1: oczywiście
0: jutro.
1: Oczywiście na wszelkie pytania w komentarzach postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile będę umiał, bo tak jak mówię, pomocy i manuala jakiegoś tam do programu za bardzo nie ma. Manualem jest forum, manualem jest porada innych użytkowników, względnie logika
0: tak.
1: Po prostu. Ona z reguły się sprawdza.
0: A my spotkamy się jutro. Jutro będziemy sobie opowiadać o Fubarze, który to na iOS-a okazał się być dostępnym. Jak sobie tam poklikałem w jego interfejs odpowiednio. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Ja również dziękuję na dziś za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: No i już jesteśmy. Technika nas dziś nie rozpieszcza, ale udało się i jesteśmy po godzinie 16 w drugim wydaniu programu RTV. Znowu będziemy mówić do Was o tym, co interesującego dzieje się w radiu oraz w telewizji, a witają Was po raz drugi w takim duecie radiowym Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No to co tam się ciekawego? Dużo się ciekawego w ciągu ostatniego tygodnia w radiu i telewizji zdarzyło? Trochę rzeczy było, prawda?
1: Trochę się działo, ale najwięcej się dzieje teraz, podczas tego weekendu. To jest ważne wydarzenie, dlatego Wam o nim opowiemy na samym początku.
0: Dokładnie, ale żeby wszystko było zgodnie z planem i zgodnie z właściwą kolejnością, to ja tu przygotowałem taki dźwięk, który to wydarzenie będzie w tym momencie anonsował. Mam nadzieję, że uda mi się go wypuścić. Uwaga, próbuję. To spróbuję jeszcze raz.

0: No, to już myślę, że nie jest to zagadką, cóż to takiego był za dźwięk, ale może wyjaśnijmy, jaki to festiwal ten dźwięk zapowiadał?
1: Ten dźwięk to jest festiwal kojarzący się z festiwalem opolskim, więc taka jego zapowiedź, która zawsze się pojawia.
0: Chociaż kiedyś to chyba był w jakiejś takiej starszej wersji, mam wrażenie, ten sygnał.
1: Możliwe, to jest jakaś taka wersja na żywo chyba.
0: Tak, ale co do festiwalu opolskiego, to dziwne rzeczy się z nim dzieją, bo miał być w czerwcu, jak zresztą zwykle, ale to jest we wrześniu. Dlaczego? Przypomnijmy może o tym naszym słuchaczom.
1: Tak, przypomnijmy całą tę aferę, bo raczej właśnie festiwal nam się kojarzy z czerwcem. No a dlaczego mówimy o nim teraz? No bo w czerwcu festiwal został odwołany, a cała afera zaczęła się od tego, że Jacek Kurski miał podobno nie zgodzić się na występ Kai w jubileuszu Marii Rodowicz. Podobno z uwagi na to, że Kaja brała udział w czarnych protestach i to się miało prezesowi nie podobać.
0: Następnie a jak się prezesowi nie podoba, to nie ma przebacz.
1: No to już nie ma przebacz, tak. Następnie prezes spotkał się z samą Marylą Rodowicz i poinformował ją, że telewizja nie zamierza wpływać na dobór gości do jej koncertu. Ale Maryla Rodowicz z powodu osobistej tragedii, ponieważ mniej więcej w tym czasie zmarła jej mama, oraz politycznego skandalu wokół festiwalu, jaki się wytworzył, zdecydowała o odwołaniu swojego występu.
0: I zresztą nie tylko Maryla.
1: I to wywołało taką lawinę, ponieważ zaczęli się wycofywać po kolei wykonawcy, niektórzy z solidarności z Marylą, a niektórzy mam takie wrażenie, że po prostu, bo tak wypadało.
0: Tak, i artyści pozostali, tak, scena by im tego nie wybaczyła, być może jakoś tak w przyszłości.
1: Dokładnie, więc już nawet debiutanci, o których świat nie słyszał, zaczęli
0: oni też
1: rezygnować z udziału festiwalu. Tak. Do tego stopnia, że już nie wiadomo, kto miałby tam wystąpić, stąd też podjęto decyzję o odwołaniu festiwalu. Dlatego on się w czerwcu nie odbył.
0: Tak, natomiast jeszcze tam w międzyczasie były plany przeniesienia tej całej imprezy do Kielc. Ale to takie były plany, na których się skończyło. Jakoś nie było zbyt dużo i zbyt często mówione o tym.
1: No w Kielcach się odbył jakiś festiwal TVP bodajże w sierpniu, ale to tylko na to
0: tak,
1: się skończyło.
0: Tylko taki festiwal.
1: Opole jest w Opolu.
0: Opole jest w Opolu, nie
1: no
0: w Kielcach.
1: Jakoś tak krótko trwało to, jak się wszyscy tam na siebie wzajemnie obrażali, bo już tydzień po planowanym terminie festiwalu zaczęło się tak po cichu mówić o tej wrześniowej dacie, czyli właśnie o 15, 16 i 17 września.
0: No i cóż dalej, jeszcze w międzyczasie pojawił się też problem ze sprzedażą biletów, prawda? Bo
1: tak,
0: okazało
1: tak.
0: się, że biletów jest dużo.
1: Tak, napiętnowany.
0: Tak, biletów dużo, a chętnych niewielu.
1: No bo zawsze podobno tak było, że bilety na Festiwal Opolski sprzedawały się dość szybko, już praktycznie po jednym dniu ich nie było, a tu nagle pojawił się problem. Jeszcze tydzień przed festiwalem było mnóstwo niesprzedanych biletów. No i szczególnie to dotyczy koncertu Jana Pietrzaka sobotniego, ponieważ kiedy festiwal miał się odbyć w czerwcu, bilety były rozprowadzane przez działaczy Solidarności, a tak się pechowo złożyło, że w obecnym terminie festiwalu wybierają się oni na pielgrzymkę,
0: a jak
1: też
0: wiadomo,
1: nie za silą widowni.
0: A jak wiadomo, działacze Solidarności to są ludzie pobożni i religijni, więc no wszystko wszystkim, ale pielgrzymka jest istotniejsza.
1: To jest najważniejsze. No i festiwal się zaczął zbliżać, ale biletów w puli dalej było mnóstwo niesprzedanych i sytuacja już się zrobiła na tyle podbramkowa, że część biletów zaczęto rozdawać nawet za darmo.
0: Albo po celnie niższej o 40%, tak, niektórzy mogli sobie kupić.
1: Tak, ale to specjalnie dla pracowników Opolskiej Elektrowni oraz dla pracowników TVP Opole.
0: Jeszcze w międzyczasie pojawił się problem z prokuraturą, tak? Bo tam
1: tak, no
0: doszło
1: widzicie,
0: do...
1: Tych afer po prostu tak. jest, a to niby święto muzyki ma być. To jest ciekawostka. W prokuraturze w Świdnicy się odbywa postępowanie dotyczące Opola, a dotyczy ono możliwości ujawnienia przez władze Opola tajemnic zawartych w umowie o organizacji Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, tej czerwcowej jego edycji, która się nie odbyła, a którą to tajemnicę ujawnił dziennikarzom prezydent miasta na konferencji prasowej po zerwaniu tejże umowy.
0: Natomiast rzecznik prasowy opolskiego ratusza tłumaczył, że po prostu stało się tak, gdyż mieszkańcy Opola mają prawo wiedzieć, na co są wydawane pieniądze i jak są rozporządzane te pieniądze. W zasadzie każda złotówka, na co jest wydawana i tak, na co idzie.
1: Tak, że to były pieniądze publiczne, no to tym bardziej taka jawność jest tutaj istotna.
0: Tak, i
1: chyba
0: tyle
1: już wszystkie afer omówiliśmy, możemy przejść do artystycznej strony festiwalu.
0: Wiesz co, o ile tam jeszcze w międzyczasie jakieś afery nie wyszły, ale nic nam na razie o tym nie wiadomo. Być może dziś na przykład okaże się, że ktoś nie wystąpi, bo też tak może być. Już tak zdradzamy trochę zakulisowo. Ale dobrze, na razie powiedzmy o tym, co było, bo festiwal trwa od wczoraj.
1: Tak, zacznijmy od tego, co było wczoraj, od czego festiwal się zaczął. Spróbujmy trochę podsumować. A na początku mogliśmy obejrzeć jubileusz Maryli Rodowicz. Niestety na imprezie zabrakło Kai i Margaret, które miały wystąpić w czerwcu, ponieważ artystki miały już inne plany koncertowe, a wystąpili za to Marcin Wyrostek, Kozak System, Pektus, Kasia Popowska, Andrzej Lampert, Phil, Doda, Cleo, Blue Cafe, Opole Gospel Choir, kto jeszcze? Jan Kliment, Damian Ukedże, Mateusz Ziółko, Piotr Cugowski i Tomasz Szczepanik. A koncert poprowadzili Maria Szabłowska i Marcin Kusy. Oglądałeś z ciekawości? No raczej nie, bo prowadziłeś.
0: No nie,
1: program.
0: No poprowadziłem ja program. I jakie są twoje wrażenia?
1: Ja oglądałam, no nie całe niestety. Zgodnie z zapowiedzią pojawiły się duety Maryli Rodowicz i jej gości, jak również występy samych tychże gości w nowych aranżacjach piosenek pani Maryli. No uczucie dość mieszane, jak to bywa w tego rodzaju koncertach. Część gwiazd rzeczywiście dosyć dobrze wybrnęła z tych wykonań, jak na przykład Doda w utworze Niech żyje bal, nawet to wyszło nieźle. No ale niektóre osoby, na przykład no, Kasia Popowska czy Phil, no to nie są jacyś artyści tacy o wysokim poziomie, no i to się jednak dało odczuć, aczkolwiek bałam się tego, że będzie zrobiona większa krzywda piosenkom pani Maryli. No i też dobrze, że podczas takiego długiego koncertu można było usłyszeć przeboje, które teraz dosyć rzadko można spotkać na przykład w radiu, tak jak Wariatka tańczy, tak zresztą się bodajże cały koncert nazywał, czy Polska Madonna, no to jednak takie utwory już mniej spotykane, aczkolwiek znane, więc myślę, że to ciekawie. A pani Maryla podczas koncertu ponoć się przebierała aż 6 razy.
0: Wow.
1: Chociaż niektórzy twierdzą, że wyglądało to jakby 10 razy się przebierała.
0: No tak, no skoro
1: jakieś
0: miała
1: w ogóle miała takie tam układy taneczne, robiące ponoć wrażenie, no nie wiem, jakieś tu takie było szaleństwo.
0: Ale duetu z Zenkiem Martyniukiem nie było.
1: No może to lepiej.
0: A takie nie, wydarzenie nie. To się więcej razy nie powtórzy, mam wrażenie.
1: No nie.
0: Jak w sylwestrową noc. Ale to nie jedyne wydarzenie muzyczne pierwszego dnia Festiwalu Opolskiego, bo jeszcze mieliśmy koncert debiutów.
1: I to już oglądałeś.
0: Tak, to już
1: możesz coś powiedzieć.
0: To ciężko się tego słuchało.
1: Bardziej merytorycznie może.
0: No to właśnie już przechodzę. Nasz kolega tak skomentował to, że mógłby to podsumować na literkę B, słowem na literkę B. Ja może aż tak bardzo ostro bym się nie wypowiadał, że było to takie kompletne barachło, natomiast rzeczywiście, no niczym tam w zasadzie mnie nie zaskoczono. Nie miałem takiego odczucia, że wow, teraz tworzy się nowy przebój. W ogóle mam wrażenie, że muzyka w tym momencie ma takie jakby dwie skrajności w sobie. Ta muzyka nawet popularna, że ktoś chce albo być bardzo takim rozrywkowym artystą, schlebiać tym najniższym instynktom i gustom i śpiewa disco polo, albo jeżeli już ktoś idzie w tę scenę taką popową, to stara się iść w taką jakąś alternatywę, której ja osobiście, którą ja osobiście średnio trawię. Dlatego też większość rzeczy z debiutów opolskich, no po prostu, mówiąc krótko, nie podobała mi się.
1: Przypomnijmy może, że w koncercie wzięli udział artyści wyłonieni podczas programu Opolskie Przeboje, który mogliśmy wiosną tego roku oglądać. Były to takie zespoły jak Ogień, jak Leon, jak Moa, jak młoda 13-letnia wokalistka Dominika Ptak, a także kilka osób spoza tego programu, ale gdzieś tam już znanych w świecie muzyki, jak Arek Kłusowski, którego pamiętam z programu The Voice, No jakoś nie podobała mi się ta jego piosenka, podobnie Karolina Leszko, chociaż już trochę lepszy był ten utwór. Najlepsze wrażenie na mnie kto zrobił? No chyba na pierwszym miejscu zespół Ravel, ale niestety nie dostał żadnej nagrody, a szkoda, bo to była taka dość ciekawa, energetyczna piosenka. A na drugim miejscu myślę, że ex aequo zespół Moa, no taki dość też utwór, który niektórym może się podobać, innym nie. Taki dość spokojny, ale myślę, że dość się odróżniający. Oraz Szymon Pejski ze swoją piosenką taką w klimacie reggae, no więc też powiedzmy, że coś innego. Ale widzowie uznali nieco inaczej niż ja, bo to właśnie zespół Ogień z piosenką Mary Jane najbardziej im się spodobał, podobnie słuchaczom Radia Opole, a jury, któremu przewodniczyła Izabela Trojanowska, uznało, że to właśnie zespół Moa był najlepszy.
0: No i rzeczywiście oni również otrzymali nagrodę, także no, twoje gdzieś tam przewidywania się sprawdziły poniekąd.
1: No ale nie do końca. Liczyłam na zespół Ravel, bo to ma większy potencjał.
0: Tak, tak. To się zgadza. No, to się zgadza. Mi osobiście Moa się nie podobała ze względu na to, jak wokalistka śpiewała, jak ją jeszcze usłyszałem, jak mówiła. To już w ogóle...
1: Mówiła
0: jeszcze gorzej niż śpiewała. Tak? No jakąś wadę wymowy miała po prostu, tak moim skromnym zdaniem i tyle. No i co, to teraz myślę...
1: Przechodzimy do tego, co dziś i co jutro.
0: Do tego, co dziś i co jutro. A jeszcze się będzie działo. Dziś się będzie szczególnie działo.
1: O, dziś to jest, słuchajcie, koncert. Ale zacznijmy od koncertu premier, który się pojawił o godzinie 20:20, w którym wystąpią takie gwiazdy jak Kasia Cerekwicka, Lambery, Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz, zespół Pektus, zespół Carpe Diem, Zako Power, formacja Nieżywych Schabów oraz Izabela Trojanowska. No i będą też takie zespoły jak zespół Navi i zespół Omen. Czy ty kojarzysz takie zespoły?
0: Ani jednego, ani drugiego nie kojarzę, ale może ja się nie znam na
1: muzyce. Zespoły są nikomu nieznane, ale to już się w pewnych mediach doszukano takich powiązań. Otóż wokalistą w zespole Omen jest niejaki Tomasz Siwak, który od marca 2017 roku jest prezesem zarządu PGE Energia Odnawialna SA, a podczas pierwszej kadencji rządów PiS-u w latach 2005-2007 zajmował się nieruchomościami biurowymi i mieszkalnymi w kancelarii premiera. No, naprawdę.
0: Przypadek?
1: Tacy ludzie będą śpiewać, no. Z kolei gitarzysta w grupie Navi, Paweł Poszytek, jest byłym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Garwolińskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i możemy również przeczytać, że dziś jest dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i no, pobiera dość wysoką pensję w związku z tym faktem. No także, no to jest jakiś taki chyba nie przypadek, ale no zobaczymy, jak się artystycznie zaprezentują. No, zobaczymy.
0: Zgadza się, ale to, pożyjemy, takie powiązania zobaczymy. Są.
1: Warto tylko podkreślić, że względem tej czerwcowej listy zabraknie Kasi Popowskiej, zespołu Golec Orkiestra i
0: doktora Misia,
1: który przypomnijmy, że został usunięty za nieemisyjny teledysk do piosenki Pismo.
0: Tak, bo tam szydzono z księży, jak dobrze pamiętam, tak?
1: Tak,
0: coś tam takiego było, obrazoburczego.
1: Nowością będzie metoda głosowania, jaka będzie przyjęta, ponieważ widzowie wybiorą trójkę finalistów, a następnie zwycięzcę konkursu premier. A koncert dodatkowo urozmaici niezwykła podróż zaskakującego gościa koncertu. Nie wiemy, kto nim będzie, a ten gość będzie w różnych zakątkach Polski szukać recepty na przebój. A koncert poprowadzą Agata Konarska i Rafał Brzozowski.
0: A potem będzie Jan Pietrzak.
1: A potem będzie, słuchajcie.
0: Jan Pietrzak,
1: ja się
0: tak
1: cieszę, ja tak już czekam na to. Jeżeli oglądaliście w czerwcu taki ponad chyba 3-godzinny koncert, to się nazywało
0: Imieniny Pana Janka,
1: to powiemy wam tak szczerze, że was już niewiele dzisiaj zdziwi, bo to się szykuje powtórka z rozrywki powtórka.
0: Natomiast wystąpi tam m.in. Ryszard Makowski również.
1: Tak,
0: i to
1: z nową premierową piosenką.
0: Właśnie, i to będzie nowy akcent, bo pan tak. Rychu występował w czerwcu, natomiast no, miał tam swój stały repertuar. Ale dziś ma być coś nowego.
1: A oprócz tego zespół Świt się pojawi, Natalia Sikora, to wszystko było w czerwcu, Kasia Nowa, była jakaś taka artystka i nawet w DHT ją gramy, ale w nieco innych klimatach.
0: Tak, tak.
1: Stanisław Klawę, projekt Patrioci, no i właśnie pan Ryszard.
0: Swoją drogą, a propos pani Kasi, to Jan Pietrzak się na nią ostatnio zdenerwował i powiedział, że jak będzie tak śpiewać i się mylić, to nie zaśpiewa z nim, więc nie wiadomo, czy ona wystąpi. To tak jeszcze no właśnie, nic nie jest przesadzone.
1: Na środowej próbie pomyliła zwrotki, więc jak się nie nauczyła, to będzie miała kłopot.
0: Więc może być jeszcze jedna afera dzisiejszego wieczoru. Kto wie, obserwujcie.
1: No, nie wiadomo, tak, bo co będzie.
0: Różne rzeczy mogą nas czekać. No i jeszcze mamy niedzielę.
1: A w niedzielę o 20:20 mamy koncert od Opola do Opola, w którym usłyszymy podobno największe przeboje minionego roku. Jest to koncert, który poniekąd zastępuje Super Jedynki, które od kilkunastu chyba już lat były takim stałym elementem wręczania tych statuetek. A w tym koncercie mają się znaleźć różne gatunki muzyczne, od klasycznego popu do, i tak napisano, słuchajcie, pogranicza muzyki alternatywnej, ale my nie wiemy z czym. To wy może ocenicie, z czym i nam powiecie.
0: facebook.com/radio-dht, może wy macie no, jakieś pomysły. Co to z pogranicze z czym właśnie?
1: No, ale jednak pomysł na wręczanie nagród cały czas zostaje, bo mają zostać nagrodzeni najważniejsi twórcy minionego roku. No i mnie to zastanawia ten dobór artystów do tego koncertu, bo to będą tak, Edyta Górniak, nie wiem, co zrobiła rok temu, ale pewnie coś, ale to jest jeszcze nic. Bracia Ania Wyszkolni, Rafał Brzozowski, Natalia Schroeder, Mateusz Ziółko, no tu jakoś nic nas nie bulwersuje, Antek Smykiewicz, Monika Lewczuk, Demono, Rezerwat, czy zespół Rezerwat, coś wiesz?
0: Oprócz utworu Zaopiekuj się mną, który był kiedyś wielkim przebojem, zbliżającym ludzi, że tak to ładnie nazwę, no to oni nic więcej nie wytworzyli takiego jakiegoś bardzo znanego. No nie, no jeszcze Kocha Ciebie Niebo, tak, w latach 90., ale co
1: ale
0: potem?
1: Ale mówimy o zeszłym roku, a zespół No to co? Które zresztą mogliśmy usłyszeć na początku naszej audycji, no może zaśpiewają o polskich dziołchach. No.
0: W jakiejś nowej aranżacji.
1: W wielkich paradnicach.
0: Tak.
1: Ja się tego boję. Oddział zamknięty, no ja nic, to ja chyba jestem nie na bieżąco z muzyką. A oprócz tego Aleksandra Bogucka i Rafał Brzozowski. I ja się pytam, gdzie jest ta alternatywa tutaj,
0: właśnie.
1: Bo oni tak zapowiadali szumnie, że to pogranicza alternatywy, ale ja to nie widzę takich wokalistów, których się uznaje za alternatywy.
0: Wiesz, może to jest pogranicze alternatywy z popem i tak generalnie będzie pop, a nie
1: tam
0: będzie alternatywy.
1: Wszystkich.
0: Tak. I chyba o to tu rzeczywiście chodzi. A później będą dansy.
1: Będziemy tańczyć.
0: Tak, after party.
1: Naprawdę, koncert after party się nazywa.
0: Nie zespół. Nie będzie chyba ich, ale koncert tak się nazywa.
1: Koncert. Największe przeboje polskiej muzyki tanecznej. Tam usłyszymy od Big Beatu i prywatek lat 70. przez elektroniczny pop lat 80. po wszelkie odmiany muzyki dance obecnej w Polsce od lat 90. aż do czasów obecnych. Koncert poprowadzą Edyta Herbuś, Rafał Patyra oraz Norbi. I kto wystąpi?
0: Formacja Nieżywych Schabów, między innymi The Chance, Papa D, Bolter. Tak, no D, tak, może nawet. Kto tu jeszcze będzie? Bolter, Pektus,
1: Trojanowska. Andrzej Dąbrowski, Ryszard Rynkowski, no jestem cała szczęśliwa.
0: Kapitan Nemo.
1: I teraz jest to, z czego jestem najbardziej szczęśliwa, tercet egzotyczny, no będę tańczyć przed telewizorem. Dobrze, że to jest radio tutaj. Ewelina Lisowska, no to może mniej, Kleo, Robert Chojnacki. No słuchajcie, się zapowiada interesująco, my będziemy oglądać.
0: Zwłaszcza będziemy oglądać program pana Jana Pietrzaka, bo to jest...
1: Koniecznie.
0: Tak, to jest konieczne. A teraz, jeżeli ktoś z was nie ma ochoty oglądać pana Jana w telewizji...
1: Albo potrzebuje zachęty do
0: albo
1: tego,
0: potrzebuje
1: bo jak tego
0: zachęty.
1: Posłuchacie, to już będziecie wiedzieli, że chcecie to obejrzeć. Ja wam to mówię. Tak.
0: Dokładnie.
1: Będzie.
0: Ta piosenka na 99% pojawi się w tym dzisiejszym programie pana Pietrzaka. Teraz zostawiamy was z nią na niecałe 3 minuty.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Co zrobimy z naszą wolnością? Tak śpiewał na antenie radia DHT Jan Pietrzak. No, piosenka wybitnie nie w naszym stylu, ale mam nadzieję, że zachęciła was do tego, żeby oglądać dziś tak występ pana Janka. My będziemy oglądać, ze względu na pana Makowskiego w szczególności. A teraz kontynuujemy kwestie związane z telewizją. Teraz będzie kultura wysoka.
1: Tak, TVP chce nas ukulturalniać.
0: Zgadza się i TVP kulturą stoi. Będzie teatr, będą opery, tak?
1: Tak, ale po kolei zacznijmy od teatru. Teatru telewizji, który jest od lat taką chlubą i znakiem rozpoznawczym TVP, TVP1 konkretnie. Spektakle teatru telewizji w TVP1 będą się jak dotąd pojawiały w poniedziałki, ale o kwadrans wcześniej niż to było, czyli o godzinie 20.15. Nie będą, jak to się zdarzało często, konkurowały w tym paśmie z filmami czy wielkimi testami,
0: które bo przypomnijmy, że
1: w poniedziałki.
0: Tak, one były w poniedziałki i przypomnijmy, że wielkie testy teraz będą w środy. Nie wiadomo, czy tak, jeszcze tak bardzo będzie. Regularnie, ale będą w środy.
1: Ale będą w środy, więc teatrów się możemy spodziewać co tydzień o stałej porze. No i to dobrze, bo pamiętam, że często tak się zdarzało, że ten teatr był owszem w poniedziałki, ale tam go przerzucano na jakąś 22, jak już wszystkie tam filmy zdążyły polecieć, także w takiej porze największej oglądalności. A i to myślę jest dobra decyzja, bo ja te teatry często lubiłam oglądać.
0: Tym bardziej będzie można oglądać i będzie co oglądać, bo Telewizja Polska zapowiada, że dwa razy w miesiącu będziemy mieli do czynienia z premierowym spektaklem.
1: Tak, podpisano już umowy z niektórymi teatrami na nagrania ich spektakli z repertuaru tychże teatrów oraz emisję przedstawień na żywo. Pamiętam takie inicjatywy, na przykład spektakl Boska z Krystyną Jandą, to było takie duże wydarzenie, chyba już 7 lat temu czy jakoś tak. No i taka współpraca będzie się pojawiała zdecydowanie częściej niż do tej pory.
0: Ale to nie tyle, nie tylko to będzie się działo w telewizji, bo będziemy jeszcze mieli coś w TVP Kultura, jakieś nowe rzeczy, prawda?
1: Tak. I też teatr.
0: O,
1: też
0: proszę.
1: Teatr, ale we wtorki. Tyle teatru. Pasmo teatralne w TVP Kultura pojawi się we wtorki o 20.20. W nim będzie można obejrzeć wybrane spektakle z archiwum Telewizji Polskiej, a co najmniej raz w miesiącu premierę przygotowaną specjalnie dla TVP Kultura.
0: No i oprócz tego jeszcze...
1: Takie pewnie bardziej ambitne będą
0: spektakle. Tak, no w końcu TVP takie, Kultura, no i niedaleko teatru stać będzie również w TVP Kultura opera, bo już od 1 października pojawi się stałe pasmo operowe. Co tydzień po godzinie 14 będziemy mieli do czynienia.
1: Będą pokazywane spektakle operowe, operetkowe i baletowe. Także dla fanów opery, jeżeli tacy nas słuchają, chociaż oni mi będą robić konkurencję z tą operą, to nie wiem, czy to tak dobrze.
0: No właśnie, przy okazji powiedzmy, co będzie jutro. Zróbmy sobie też reklamę, w końcu mówimy o mediach.
1: Tak, już jutro jest premiera mojej autorskiej audycji w Radiu DHT. W każdą niedzielę o 14 program Kapsel będzie się pojawiał. Kapsel, czyli wnikliwie o piwie, gdzie będę wam właśnie o tymże trunku opowiadała, przybliżała jakoś jego temat i mam nadzieję, że zachęcę was do tego, żeby się nim bliżej zainteresować.
0: No nie wiem jak
1: wy... Zachęcam już od jutra.
0: No nie wiem jak wy, ale ja będę słuchał. Radio DHT. Wracamy do was z kolejnymi nowościami, z kolejnymi ciekawostkami dotyczącymi radia i telewizji. Teraz będzie o radiu. Tylko czekaj, o radiu Chili Z? Z Chili? Chili Z? Jak oni w końcu się nazywają?
1: Ja w notatkach widzę, że Chili Z, ale gdyby nie notatki, to bym też się zgubiła, bo ja się już pogubiłam odnośnie właśnie tej nazwy.
0: Bo oni z nią zmieniali.
1: Przypomnijmy, że stacja wystartowała jako Chili Z w 2008 roku, bodajże po 5 latach zmienili nazwę na Z Chili, bo tak, a w tym roku znowu wrócili do starej nazwy Chili Z, tylko jakoś to się chyba inaczej pisze, tam chodzi też o łączną i rozdzielną pisownię, więc to już tak kombinują i co im to w zasadzie przynosi,
0: No, w Eurozecie mają różne dość ciekawe pomysły, łącznie z najnowszym hasłem Radia Z. Przecież nawet gdy stoisz, to się poruszasz. Kto to wymyślił? Nie wiem, ale po prostu takie hasło
1: można... Powiedzmy, że to nie jest chyba hasło, które na antenie się pojawia na billboardach reklamowych stacji. Jest istotne hasło Radio Z, nawet gdy stoisz, to się poruszasz.
0: Fajnie, fajnie. Gratulujemy kreatywności. Ale do rzeczy. Nowe programy na antenie Radia Chili Z się pojawiają. Kuba Badach to najnowszy nabytek stacji Radia Chili Z i prowadzić będzie program, który nazywa się Dźwięki Nieoczywiste. A właściwie on już zaczął go prowadzić. Premiera programu miała miejsce w czwartek, 14 września. I Kuba prezentuje utwory z gatunku jazz i funk. A jeszcze dodajmy, że w czwartek tego 14 września audycja pojawiła się po godzinie 21, jeżeli kogoś zainteresował jazz i funk. Oprócz tego, żeby tak rozszerzyć nieco ten opis, to ja jeszcze dodam, że w tym programie dominować będzie muzyka zagraniczna i to muzyka znana, natomiast Kuba będzie prezentował oprócz tego mało znane polskie utwory. Takie połączenie znanych przebojów z zagranicy z nieznanymi utworami z Polski. No ciekawe, ciekawe. Nie miałem okazji posłuchać, ale dla miłośników gatunku może to być interesujące, prawda?
1: Tak mi się wydaje. Myślę, że też tam któregoś dnia posłucham, bo czemu nie? No jednak Kuba Badach jest postacią znaną dla tych, którzy może nie kojarzą. Jest to kompozytor i wokalista. Prywatnie chyba związany jest z Olą Kwaśniewską. Działał w takich zespołach jak Poluzjanci oraz The Globetrotters, ale też no, głównie z tej kariery solowej jest kojarzony w ostatnich latach. Taka była płyta z piosenkami Andrzeja Zauchy między innymi. No także ceniony wokalista w tym świecie jazzu i gatunków przyległych.
0: A teraz ma okazję sprawdzić się jako prezenter radiowy. No, życzymy powodzenia. Jeżeli chodzi o Radio Chili Z, no to już powiedzmy, że nie jakieś bardzo wielkie nowości, natomiast od 7 lipca, tak na wakacje, wprowadzili różnego rodzaju nowe propozycje programowe i ta ramówka już od wakacji zaczyna ewoluować w stronę taką, żeby słuchacza przyciągnąć różnego rodzaju ciekawymi propozycjami programowymi. Oprócz tego mają grać więcej jazzu w ciągu dnia. Takie są założenia, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Tak, jakichś chyba akustycznych wersji też znanych piosenek, co chyba nie wszystkim fanom chilloutu się podoba, bo jednak nie to rozumie się przez chillout, no ale wyniki słuchalności pokażą, jak to rzeczywiście jest.
0: Tak, natomiast przyjrzyjmy się jeszcze tym propozycjom programowym Radia Chili Z. Co my tu mamy ciekawego w ramówce? Między innymi mamy audycję Past Perfect Rafała Turowskiego. W poniedziałki po godzinie 21 Rafał będzie prezentować muzykę chillout lat 80.
1: Kolejna nowa propozycja, a właściwie nowa wakacyjna propozycja, to Salon Polski Martyny Wawryło-Wojciechowskiej w poniedziałki o 22, gdzie będzie można usłyszeć polski chillout, a do tego pojawią się goście, będą to artyści i przedstawiciele show biznesu.
0: Ja mam teraz dla ciebie taką zagadkę. O czym jest audycja Chili 90s?
1: No nie wpadłabym. Raczej powiedziałabym, że to jakaś muzyka z lat, nie wiem, dawnych.
0: Okazuje się, że to muzyka lat 90. Prezentuje to Bartek Winczewski. No i audycja pojawia się we wtorki po godzinie 22. I oczywiście muzyka chillout jest tam prezentowana, żeby nie było, że coś innego.
1: No nie wpadłabym. Aha. Również Marcin Wojciechowski, będzie również jego można usłyszeć w tym radiu, na co dzień, przypomnijmy, w Radiu Z, czyli na antenie głównej, a jego autorska audycja w Chili Z to Strona B. W czwartki o godzinie 22 do północy trwa, a Marcin tam będzie grał mało znane wersje znanych utworów, remiksy, wersje akustyczne, wersje a cappella i covery.
0: No po prostu wszystko to, co może nam się gdzieś kojarzyć na zasadzie ja to kiedyś słyszałem, ale może niekoniecznie w tej wersji. Kolejna propozycja Radia Chili Z to program Spokój w Wielkim Mieście w soboty i w niedzielę od godziny 10. Prowadząca Natasza Kotarska wraz ze swoimi gośćmi poszuka odpowiedzi na intrygujące i niecodzienne pytania.
1: Ponoć w pierwszej audycji gościem był jej mąż.
0: Jej mąż, tak.
1: Miała łatwo, żeby go zaprosić.
0: Tylko jakie nietypowe, niecodzienne pytania można sobie zadać wtedy?
1: A to ciekawe, to taki jakiś taki rozwojowy element dla związku widocznie.
0: Zgadza się.
1: A kolejną weekendową propozycją w niedzielę obecną od godziny 19 do 20 jest wieczór z Melpomeną Rafała Turowskiego. Jest to audycja dotycząca wydarzeń teatralnych.
0: Tak, i to tyle, jeżeli chodzi o nowe propozycje Radia Chili Z. To wszystko za sprawą nowej szefowej tej stacji, Iwony Kostki-Kwiatkowskiej, się dzieje.
1: Wcześniej w Czwórce,
0: tak,
1: między
0: wcześniej
1: innymi.
0: W Czwórce, no a teraz właśnie zawiaduje Chili Z. Może powiedzmy, bo to nie jest wcale takie oczywiste dla słuchaczy, którzy nie są w miejscach zasięgu tej stacji, gdzie ich właściwie można posłuchać. No wiadomo, w internecie to na pewno, a poza tym gdzie?
1: No kiedyś Chili Z było obecne w większości dużych miast, ale na skutek pewnych tam zawirowań i poczynań Eurozetu. Obecnie można Chili Z posłuchać naziemnie w Warszawie, na Śląsku i w Krakowie, ale to jest stan tymczasowy, ponieważ tej stacji mogą się u siebie spodziewać również mieszkańcy Wejherowa oraz Helu. Niedługo.
0: No, fajnie, tylko...
1: Mnie to tak zastanawia, bo w ostatnim wywiadzie dotyczącym Meloradia akurat, Kamil Dąbrowa powiedział, że Chili Z to ma być taka wielkomiejska stacja, kierowana właśnie do takiego odbiorcy wielkiego miasta i to Wejherowo mi się tutaj tak kłóci. No, z całym szacunkiem, jak tam nas słuchają mieszkańcy, to pozdrawiamy, no ale jednak nie jest to jakaś aglomeracja ogromna, więc nie wiem, czy ta stacja tam odnajdzie odbiorców.
0: Wiesz, jeszcze Hel mogę zrozumieć, bo to jest miejscowość turystyczna, przyjeżdżają ludzie zewsząd, także i z wielkich miast, więc fajnie, żeby sobie Radia Chili Z wakacyjną porą mogli posłuchać, jeżeli te stacje lubią. Natomiast no, Wejherowo to jest zagadka dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie.
1: No co chcesz, filharmonię tam mają, to nie jest taka mała mieścinka zupełnie. No to... Także tak, miasto tak się wspina kulturalnie, jak widać.
0: To się tak ukulturalniamy. Najpierw filharmonia, potem Chili Z, a potem masz jakieś propozycje, co jeszcze może się pojawić w Wejherowie?
1: No jeszcze nie wiem. Muszę pomyśleć, a ty?
0: Też nie mam jakiegoś pomysłu. Teatr
1: a myślę,
0: tam
1: że
0: mają...
1: tam DHT powinno zagrać.
0: Tak, a teatr już tam mają jakiś?
1: Nie wiem.
0: No, to jeżeli ktoś z Wejherowa
1: byłam
0: nas...
1: tylko w filharmonii.
0: Okej, okay, to jeżeli ktoś z Wejherowa nas słucha, to oczywiście my was bardzo lubimy, żeby nie było. Ale napiszcie nam, co jeszcze macie z kultury wysokiej. Bardzo chętnie o tym opowiemy na antenie Radia DHT. facebook.com/radio-dht. To jest droga kontaktu do nas tu na żywo. My cały czas jesteśmy z wami i opowiadamy wam o tym, co nowego i ciekawego w radiu i telewizji się dzieje w programie RTV. Do 18:00.
2: Radio DHT.
0: Za 9 minut będzie godzina 17, za 9 minut najświeższe wiadomości ze Studia Głosu Ameryki w Waszyngtonie, ale zanim te wiadomości, to my mamy jeszcze dla Was jedną wiadomość dotyczącą znowu radia, i to radia dla młodych, które już wcale takie młode nie jest.
1: To ja może zacznę tak. Czy słuchają nas jakieś matki oczekujące dziecka i to w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie, tak, bo to nie, że tam
1: i to,
0: za czas
1: i to jasny. Jeszcze jest mało wymagań, bo że to dziecko jeszcze musi być chłopcem, jeżeli już jest... To musi być chłopiec, ponieważ stacja RMF Max szykuje dość nietypowy konkurs. Otóż radio obchodzi niedługo swoje 13 urodziny, konkretnie 27 września. I tak sobie Państwo z RMF Max wymyślili, że jeżeli jakaś mama da im znać, że właśnie tego dnia urodziło się dziecko, i to chłopiec, i to jeszcze mało tego, da temu chłopcu na imię Max...
0: Ale przez jedno X, będzie... czy przez trzy X-y, bo się RMF
1: Nie,
0: Max...
1: Nie, przez jedno, przez spokojnie, 3. Na szczęście przez jedno, to będzie się można przy okazji wzbogacić i wygrać 1000 zł.
0: Taki dodatek do becikowego.
1: No właśnie, tak. Może warto pomyśleć. Niektórzy to już komentują, że sprzedać imię swojego dziecka, jak tak można, no ale imię Max to jest imię gdzieś tam normalnie funkcjonujące, więc...
0: Zawsze lepsze niż Izaura, a w latach 80. taka legenda miejska krążyła, że mnóstwo pań swoim córkom nadawało takie imię, chociaż ja żadnej Izaury nie znam.
1: Masz jakąś Izaurę?
0: No właśnie, no mówię, że legenda miejska.
1: Tylko też o tym zawsze słyszę w kategoriach legendy.
0: Właśnie, więc być może więcej Maxów się pojawi, no mój świętej pamięci dziadek miał na imię Max. I widzisz, gdyby wtedy było RMF Max, przed wojną, to byłaby okazja, żeby moi pradziadkowie dostali 1000 złotych. No, a tu się nie udało. No ale w każdym razie, jeżeli któraś z naszych słuchaczek spodziewa się dziecka w niedługim czasie, to jest taka okazja, tylko jeszcze dajcie na imię Max i 1000 złotych do wygrania. A właściwie do dostania, bo to nie będzie żadnego losowania, to każda mama dostanie, tak?
1: No każda, no bo przypuszczam, że jakoś tam ich dużo nie będzie, no więc...
0: Aż tak wielu tych Maxów 27 września na świat nie przyjdzie.
1: No właśnie.
0: No w każdym razie stacji z Krakowa grającej dla młodego słuchacza życzymy powodzenia, sukcesów, no i...
1: Nieco większej kreatywności w tworzeniu ramówki oraz powrotu do klubowej muzyki, ponieważ no co prawda nie ja, ale wielu słuchaczy na to liczy.
0: Dokładnie, a tak to Radio DHT musi wypełniać normy muzyki klubowej, a jednak nieco mniejszy zasięg mamy. No i to tyle, jeżeli chodzi o wieści w pierwszej godzinie programu RTV. Teraz odrobina muzyki, o 17 połączymy się z Waszyngtonem, ale my jeszcze nie odchodzimy ze studia.
1: Nie,
0: jeszcze mamy mnóstwo wiadomości.
1: Jeszcze dużo ciekawych informacji.
0: Zostańcie z nami, bo warto.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Video Kill the Radio Story, The Buggles, na dobry początek drugiej godziny programu RTV, a witają Was w niej bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I znowu będziemy Wam opowiadać, co tam interesującego dzieje się na rynku radia i telewizji, a teraz mówić będziemy o telewizji, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że z telewizją wirtualnej Polski dzieje się nie najlepiej. Otóż stacja... Między innymi rezygnuje z programu Dzień Dobry WP. Symptomy już były od kwietnia tej decyzji, bo program w kwietniu skrócono o godzinę, zredukowano także część załogi, natomiast w czerwcu odeszła jedna z prowadzących ten program, Kamila Biedrzycka. Osica. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, to mają odejść również kolejni prowadzący, Małgorzata Serafin i Marcin Antosiewicz, ma także odejść reszta zespołu redaktorów tworzących ten program, chociaż zwalniani dziennikarze dostali taką opcję, że mogą wziąć udział w wewnętrznych rekrutacjach w firmie Wirtualna Polska, no i zostać zatrudnieni, jeżeli oczywiście będą spełniać różnego rodzaju wymogi na inne stanowiska.
1: Ponadto telewizja WP rezygnuje również z programu informacyjnego Dzieje się o godzinie 16.50. Prowadzącym był Maciej Orłoś. No ten prowadzący i ta godzina to ewidentnie przywołuje skojarzenia
0: z Teleekspresem.
1: Dla kogo i dlaczego chcieli być konkurencją, ale jak widać się nie udało. Zrezygnowano już wcześniej z wydania Dzieje się o godzinie 18.00. Już w kwietniu, już od kwietnia tego wydania nie możemy oglądać, a prowadził je Igor Sokołowski.
0: Tak, natomiast wszyscy fani Macieja Orłosia, spokojnie, prosimy nie regulować odbiorników i nie panikować. Maciej Orłoś zostaje w stacji, od 18 września poprowadzi talk show Orłoś Kontra i w tym programie będzie wyrażał swoje opinie na temat zjawisk dotyczących show biznesu, rzeczy i zagadnień społecznych oraz politycznych. W pierwszych odcinkach programu w studiu pojawią się m.in. Maciej Sztur, Piotr Gąsowski i Ewa Błachnio.
1: No i telewizja WP będzie nadal produkować swoje programy, właściwie samo WP, ale no niestety będzie je można oglądać tylko i wyłącznie w internecie, przynajmniej część z nich. A do takich internetowych programów będzie należał cykl Łukasza Mężyka oraz wspólny program Jacka Żakowskiego i Pawła Lisickiego.
0: Tak, no i...
1: Ty w ogóle oglądałeś kiedykolwiek ten
0: nie,
1: program?
0: Nie,
1: nie. W ogóle WWP1 czy jakiekolwiek te nowe programy, Metro, Zoom? Bo ja tak szczerze mówiąc, no, pojawiły się te programy, nowe kanały w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej i jakoś no ciężko było znaleźć na nie czas, bo jednak widzowie są przyzwyczajeni do tych kanałów, które oglądają najczęściej i w tym tkwi, myślę, problem. Jednak ciężko jest tym nowym, pojawiającym się kanałom, mimo jakiejś tam atrakcyjnej oferty, znaleźć sobie jakąś taką niszę, bo jednak są już dość utarte te pozycje na rynku medialnym w Polsce, no więc też i trudno się dziwić, że się takie ruchy odbywają, jak na przykład kupno udziałów w telewizji Metro, należącej do Agory przez Discovery, teraz takie redukcje w WP, no niestety, takie są konsekwencje, takie są prawa rynku.
0: Wiesz co, ja mam taką jeszcze jedną teorię, dla której to wszystko się nie udaje. Teraz już widz nie jest tak przyzwyczajony do oglądania linearnie telewizji. Teraz widz lubi mieć możliwość wyboru i oglądania tych pozycji programowych, kiedy chce, zwłaszcza ten widz młodszy i no Wirtualna Polska, mimo tego, że jest rzeczywiście, no... portalem internetowym, to jednak nie sprzysięgła się z jakimś większym wydawcą, tak jak chociażby zrobiło to TVN i Polsat z Onetem. No i te ich programy niby są gdzieś dostępne, przynajmniej niektóre w internecie, ale nie można sobie tego tak, wiesz, włączyć, odpalić jakiejś aplikacji i obejrzeć,
1: no
0: kiedy
1: tak,
0: mielibyśmy
1: naprawdę
0: na to ochotę. I to moim zdaniem też jest problem, bo no, z pewnością Telewizja Wirtualnej Polski nie może konkurować z TVN-em, z Polsatem, czy chociażby z publiczną telewizją, bo to są zdecydowanie bardziej rozpoznawalne marki i dziwi mnie to, że tak słabo starali się również innymi kanałami dotrzeć do swoich odbiorców, a myślę, że mogliby to śmiało zrobić i mogłoby to być rzeczywiście z dość dużym sukcesem. Natomiast jeszcze znamiennym jest fakt, tak a propos Wirtualnej Polski, że ludzie chyba z tego tonącego okrętu, tak może to duże słowa, ale powoli uciekają, o czym może świadczyć chociażby ostatnia decyzja szefa Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski Jarosława Mikosa, który to sprzedał akcje Wirtualnej Polski za 1,95 miliona złotych. I w ogóle akcje Wirtualnej Polski lecą na łeb, na szyję, bo... z 55 zł do 43-45 zł obniżyły się przez ostatnie pół roku ceny akcji Wirtualnej Polski. No coś jest ewidentnie nie tak. Pytanie co? I pytanie, czy w ogóle Wirtualna Polska ma zamiar coś z tym zrobić? Ja mam takie wrażenie, że władze Wirtualnej Polski miały nadzieję na to, że znacznie lepsze będą wyniki oglądalności, wyniki klikalności w treści na portalu i tak dalej, i tak dalej. A to, co się dzieje i tak słabe wyniki, zwyczajnie je po prostu przerosły. Nie wiem, co
1: dokładnie
0: o tym sądzisz.
1: Nikt tego nie przewidział, jakoś tak założono z góry ten sukces, a niestety.
0: Tak, no bo wydawałoby się, że Wirtualna Polska jako jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy taki internetowy serwis w Polsce, ikona internetu, no zdawałoby się, świat stoi przed nimi otworem. Jak się okazuje, chyba nie do końca tym otworem, który sobie zaplanowali i wymarzyli. Radio DHT. Powiedz mi, czy ty przed nadejściem tak zwanej dobrej zmiany w mediach kojarzyłaś kogoś takiego jak Marzena Paczuska?
1: Nieszczególnie, to znaczy jak potem gdzieś przeczytałam w internecie, ta pani już coś miała wspólnego z telewizją, z samymi wiadomościami chyba nawet, ale to już tak parę lat temu i przez krótki czas, ale bardziej to ją kojarzyłam z Twittera, nawet nie bardzo wiedziałam, kto to jest, że jest jakoś właśnie tam związana ze światem mediów. Gdzieś po prostu mi się taka osoba przewijała i potem coś tak mi się kojarzy, że był taki wątek, kiedy już pojawiła się plotka, że pani Marzena ma kierować redakcją wiadomości, to jakoś tak się postanowiła pożegnać z przeszłością i usunęła wszelkie swoje poprzednie wpisy na Twitterze.
0: A zapewne w internecie nic nie ginie i ktoś jeszcze nie jednego trupa z szafy może jej tam wyciągnąć. Natomiast, natomiast a propos Twittera, jeżeli chodzi o panią Marzenę Paczuską, bo...
1: Zawsze jest obecny, widzicie, tak, jak widać.
0: Zawsze jest obecny, no? Nawet przez Twittera ją zwalniają, a uczynił to Klaudiusz Pobudzin, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej. Zwolnił ją ze stanowiska kierownika redakcji Wiadomości podczas urlopu. I pani Marzena się zbulwersowała tym faktem, zresztą również na Twitterze. Zrobiła się z tego wszystkiego cała afera. Jacek Kurski, czyli prezes TVP, musiał się gęsto tłumaczyć przed Radą Mediów Narodowych nawet, dlaczego w ogóle miało to miejsce i co się stało. No i pan prezes obiecał, że zaproponuje pani Marzenie Paczuskiej dwa prestiżowe stanowiska do wyboru. No i w końcu się spotkali w czwartek 7 września. Efektem tego spotkania jest to, że no, myślę, że pani Paczuska awansuje, bo z kierownika redakcji Wiadomości awansuje na doradcę prezesa Kurskiego do spraw informacji i publicystyki. To jest rzeczywiście no, spory awans i myślę, że również w wymiarze finansowym Marzenie Paczuskiej się to opłaci.
1: Ale to jest jeszcze mało, ponieważ przy okazji dostaje dość, myślę, prestiżowe i ważne zadanie do wykonania jako pierwsze, a ma być nim pilotowanie projektu stworzenia anglojęzycznego informacyjnego kanału TVP. O tym się już mówiło kilka lat temu, że taki kanał ma powstać. Już za pana Kurskiego był taki pomysł, ale jak widać, gdzieś tam dopiero wchodzi to w życie.
0: Musiał się odpowiedni człowiek pojawić dopiero do wykonania tego zadania.
1: Tak, to dlatego dopiero chyba z tym ruszono. Stacja się będzie nazywała albo Poland 24, to wtedy pewnie wydaje się, że trzeba przeczytać
0: 24. Tak.
1: Yeah. Albo TVP Poland Today. To są takie robocze wersje, więc jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak się kanał będzie nazywał.
0: Więc może się nazywać jeszcze jakkolwiek, bo różne propozycje mogą jeszcze paść.
1: Niezbadane są pomysły w głowach.
0: Ja myślę, że powinny... Ja wiem, ja jestem złośliwy, ale ja proponuję, żeby zatrudnili jakichś konsultantów z Eurozetu do wymyślenia nazwy i myślę, że będzie
1: tak.
0: Spoko.
1: O, jestem za. Nazwę jakiegoś hasła promocyjne.
0: Oczywiście,
1: to, że po prostu
0: tak.
1: Sukces murowany.
0: Z pewnością. Pierwotnie to w ogóle miał być taki projekt na dość szeroką skalę, bo to miała być wspólna stacja Grupy Wyszehradzkiej z siedzibą w Krakowie, nie wiadomo. Natomiast jak to będzie wszystko wyglądało, prawdopodobnie tylko my, w sensie Polska, będziemy zaangażowani w tworzenie tej stacji. Natomiast bardzo ciekawe wzorce ma prezes Jacek Kurski, bo chce, żeby ta stacja była w założeniach podobna do stacji telewizyjnych takich jak BBC World, France 24.
1: No i to jest w porządku.
0: Tak, czy Al Jazeera. Po prostu, wiesz, Al Jazeera ma prawa do transmitowania wystąpień i różnego rodzaju takich oficjalnych komunikatów Al-Kaidy. Zastanawia mnie tylko jedno, jak Jacek Kurski chce to przebić? Jakieś pomysły?
1: Nie wiem. Masz jakieś... Nie wiem właśnie, ale się już boję. Coś przewidujesz?
0: Nie, mój umysł nie jest w stanie tego ogarnąć, ale po prostu dobra zmiana czuwa i na pewno prezes Jacek Kurski coś wymyśli, żebyśmy no, po prostu byli godnie reprezentowani za granicą.

0: opowiadaliśmy o wiodących stacjach, ale zapomnieliśmy o jeszcze jednej stacji, no, która może nie ma jakiejś wielkiej oglądalności w rynku, ale się liczy, prawda?
1: No właśnie, bo ja tego wcale nigdy prawie nie oglądałam, tejże telewizji, o której mowa, a mówimy o telewizji Puls. Jakoś nigdy nie mogłam znaleźć tam nic dla siebie. Kiedyś jakiś taki teleturniej był. Jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, to chyba tam było. Gdzie dorośli ludzie musi odpowiadać na pytania takie dotyczące wiedzy ze szkoły podstawowej. To jedyne, co z Pulsu pamiętam.
0: I okazywało się, no że różnie im z tym idzie zapewne.
1: I że różnie idzie, ale te pytania też nie zawsze były takie... No wiesz, nie zawsze koniecznie dokładnie na tym poziomie piątej klasy. Moim zdaniem nie zawsze były takie proste. Natomiast ja bym nawet nie wiedziała, że telewizja Puls szykuje dla nas jakieś ciekawe nowości, ale nasi redakcyjni koledzy też czuwają, a nawet również osoby zaprzyjaźnione z redakcją.
0: Tak, między innymi człowiek od jednego wejścia sportowego w tym radiu, Paweł Warszachowski. Pozdrawiamy cię, Pawle, serdecznie, jeżeli nas słuchasz.
1: Tak, on... O ile nie zapomniał.
0: Tak, o ile
1: on
0: nie zapomniał.
1: Ogląda tutaj te nowości, śledzi i nam powiedział, że to są zdecydowanie rzeczy, o których warto powiedzieć, dlatego wam też powiemy. Chociaż już te seriale, o których mowa, trwają od jakiegoś czasu.
0: One już trwają, a mamy na myśli dwie nowe propozycje telewizji Puls dla widzów. To są dwa seriale, tak jak powiedziałaś. Pierwszy z nich to serial, który nazywa się Lombard, Życie pod zastaw. Ten program, a właściwie ten serial, pojawia się od poniedziałku do piątku po godzinie 18:20. Fabuła tego serialu rozgrywa się w Lombardzie i kręci się wokół Lombardu. Bohaterami tego serialu są właściciel Lombardu, tu Zbigniew Buczkowski gra główną rolę, właśnie właściciela Lombardu, jego rodzina, gdzieś tam pewnie jacyś jeszcze znajomi, no a każdy odcinek kręci się wokół jakiegoś konkretnego tematu, konkretnej sprawy i losów konkretnego człowieka, który musiał z tego Lombardu skorzystać, żeby coś tam pod zastaw oddać. Przedstawiane są właśnie różne sprawy ludzkie w tych odcinkach, więc teoretycznie, jeżeli zaczniemy oglądać nawet teraz, to nic się nie stanie, bo każdy odcinek jest swego rodzaju odrębną całością, natomiast pewne wątki, prawdopodobnie dotyczące właśnie właściciela, czy jakiejś jego rodziny, znajomych, przyjaciół, mogą już być dla nas nie tak do końca zrozumiałe. No a problem jest taki, że w internecie nie da się tego serialu nigdzie obejrzeć, więc jeżeli macie ochotę sobie pooglądać Lombard Życie pod zastaw, no to albo pozostaje wam czekać na jakieś, no nie wiem, powtórki, zapewne Puls takowe ma, albo po prostu poczekać, może uda się gdzieś od początku to obejrzeć. Szkoda, że Lombardu nie da się nigdzie obejrzeć w internecie, ale a propos internetu, to ja jeszcze dodam, że telewizja Puls razem z OLX, no, czyli takim serwisem ogłoszeniowym, stworzyło specjalną stronę internetową, na której można będzie kupić różnego rodzaju rekwizyty z serialu Lombard, które wzięły udział właśnie w kręceniu tego serialu. Całość zostanie przeznaczona na działanie Fundacji Pod Dębem, pomagającej seniorom. Także szczytny cel, nieprawdaż?
1: Tak, zdecydowanie. A kolejna nowość serialowa nosi tytuł Lekarze na start. I tutaj mieliśmy do czynienia z pewną zmianą, niedużą co prawda, jeżeli chodzi o porę emisji, ponieważ
0: minut.
1: Od 4 września przez tydzień można było serial oglądać o godzinie 19:10, a od ubiegłego tygodnia, czyli od 11 września, 15 minut później, czyli o 19:25. Nie wiem, co dokładnie podyktowało tę zmianę i co oni tam w tej ramówce pozamieniali, ale no tak teraz jest, więc się trzeba do tej nowej godziny przyzwyczaić. No i jak sama nazwa serialu wskazuje, bohaterami jest piątka studentów medycyny, konkretnie Zuza, Daga, Marta, Piotr i Łukasz. Trafiają oni do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. No i jak to w tego rodzaju serialach, życie zawodowe będzie się mieszało, łączyło z życiem osobistym, wątkami miłosnymi, pomiędzy postaciami i tak dalej. Młodych lekarzy zagrają postaci, których szczerze mówiąc nie znam. Nie znam tych aktorów.
0: Ja też nie.
1: Taka szansa właśnie na start.
0: Aktorzy młodzi.

0: tego pokolenia, tak zwani.
1: Dominika Kryszczyńska, Maria Pawłowska, Zuzanna Grabowska, Filip Gurłacz i Kamil Szeptycki. A oprócz nich w serialu zobaczymy inne postaci, które zagrają doświadczonych lekarzy, a w ich role wcielą się Marta Król, Kamil Szklany, nikogo tu nie znam,
0: no właśnie...
1: Krzysztof Kudzicki oraz Aldona Jankowska, no to ją znam, bo to... Jeżeli ktoś kojarzy takie programy jak Bar u Danuśki, czy w ogóle Szymona Majewskiego, to ona się tam w różne role wcielała, no to panią Aldonę kojarzę, reszty nie.
0: I oprócz tego jeszcze kilku aktorów się pojawi. Tu to są znani jakoś bardziej.
1: Marek Siudyn. No to jest chyba Złotopolscy, nie? Czy nie? Pani oglądała.
0: Jacek Borkowski,
1: Mariusz,
0: no
1: Jakus,
0: to...
1: nie znam. Katarzyna Kwiatkowska kojarzę. Nawet pani w Radiu Złote Przeboje miała... jakiś epizod, jeszcze bodajże w tym roku coś prowadziła, tak, ale aktorsko również, zdaje się, u Szymona Majewskiego. Jacek Borkowski, no,
0: no
1: tak.
0: No to tak, to zgadza się.
1: Grzegorz Wąs też.
0: No to też.
1: Leopold Kwapisz w serialu Klan na przykład obecnie. Julia Wieniawa, nazwisko znam, ale szczerze nie kojarzę z żadnych dokonań. Joanna Jarmułowicz też nie znam. I ci aktorzy, których wymieniliśmy, zagrają pacjentów oraz członków rodziny głównych bohaterów. No czyli też w każdym odcinku, no tak jak pewnie w tego typu serialach, jak na dobre i na złe, będzie można obejrzeć jakąś tam odrębną historię poszczególnych pacjentów, ale wątki życia osobistego lekarzy będą się jakoś łączyły i mieszały, więc też jednak... warto oglądać na bieżąco, ale tak jak wam powiedzieliśmy, jak na razie nie ma jak wrócić do poprzednich odcinków.
0: Ale zobacz, to jest ciekawe. Tyle seriali jest o lekarzach. No, zapoczątkowało to wszystko na dobre i na złe, przynajmniej w wersji polskiej, bo gdzieś za granicą to pewnie sporo innych rzeczy tego typu było, chociażby nieśmiertelny ostry dyżur polsatowski.
1: No tak,
0: który
1: chirurdzy.
0: Gdzieś tam, tak, który się oglądało. Natomiast... tyle seriali jest o lekarzach, a o radiu,
1: no tak,
0: było tylko Radio Romans.
1: Radio Romans.
0: Tak, i nic więcej. My się do... Chociaż nie, kiedyś chyba Polsat...
1: Był...
0: Tak, Polsat
1: TV4
0: jakiś...
1: TV4 miał serial pod tytułem Sex FM.
0: Tak.
1: Czy ktoś to oglądał? Bo ja tylko wiem, że to było.
0: Ja tylko o tym
1: tak
0: słyszałem.
1: Tak, 10 lat temu.
0: Ja tylko o tym słyszałem i nigdy nie udało mi się jakoś trafić na ten serial, więc się nie wypowiem, ale...
1: Ale ten tytuł tak brzmi, że ja nie wiem, co tam się działo w ogóle, jak jest sceny, jak to było Sex FM.
0: Zapewne był to serial o seksie.
1: O lekkim zabarwieniu,
0: tak.
1: Erotyczno-radiowym.
0: Tak, o seksie w radiu.
1: No. Jak oglądaliście, to nam napiszcie i powiedzcie, jak to tam dokładnie wyglądało, jesteśmy ciekawi.
0: Dokładnie. facebook.com/radio-dht. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Piszcie do nas, jeżeli macie ochotę, a jeżeli wolicie skorzystać z poczty elektronicznej, to rtv@radio-dht.com.
2: Radio DHT.
0: Była telewizja, to teraz będzie znowu radio i to, żeby nie
1: I
0: było
1: polskie
0: radio, publiczne polskie radio, bo tam się dzieje, tam są afery również.
1: I tam jest czas powrotu.
0: Tak, dokładnie. Dziennikarze wracają do programu trzeciego, do programu drugiego, a są to konkretnie?
1: Są to Wojciech Dorosz do programu trzeciego i Marcin Majchrowski do dwójki.
0: Tak, w sierpniu już zawarli ugodę z radiem publicznym, natomiast zaczną pracę, jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać, no zwłaszcza pana Majchrowskiego, to w czwartek 21 września już prawdopodobnie gdzieś tam się na antenie dwójki pojawi.
1: Tak, Wojciech Dorosz będzie wydawcą audycji w Radiowej Trójce, tak jak to było wcześniej, a Marcin Majchrowski prowadzącym w Radiowej Dwójce, czyli również wszystko po staremu. Może w ogóle przywołajmy tę sytuację, dlaczego oni wracają, no co się z nimi stało, że ich nie było? No bo z tego co pamiętam, pana Marcina nie słyszymy w radiu od grudnia, chyba pan Wojciech też jakoś w podobnym czasie zniknął. To może powiedzmy, jak to dokładnie było.
0: Poprzednie władze Polskiego Radia, bo tam się w międzyczasie ekipa rządząca również pozmieniała, postawiły zarzuty, między innymi tym dziennikarzom, bo to nie są jedyni, którzy wtedy zostali zwolnieni.
1: Tak, było kilka takich osób, ale o tym jeszcze wam powiemy.
0: Dokładnie, no, zarzuty były no, niebagatelne, bo to były zarzuty wywierania presji psychicznej na zarząd Polskiego Radia. Destabilizacja.
1: To strasznie brzmi. Boże, co oni robili tam?
0: Ja nie wiem, po prostu...
1: No... Jacy źli ludzie to są.
0: Ale słuchaj, mało tego, oni destabilizowali jego pracę, w sensie tego zarządu. Poprzez publiczne nękanie.
1: Publiczne nękanie. Tak. Żądaniami przystąpienia do mediacji.
0: Ale to wiesz, nękanie, to jest, no właśnie, to jest publiczne nękanie na zasadzie, no pogódźmy się, zróbmy jakoś, dojdźmy do jakiegoś kompromisu. To jest publiczne tak. Nękanie zdaniem
1: Jezu,
0: władz
1: ja
0: Polskiego
1: nie wiedziałam.
0: Radia.
1: Ja jakoś tak żyłam w przeświadczeniu, że to inaczej się postrzega takie relacje między
0: też,
1: ludźmi.
0: Ja no, też, okay. Ja też, ale...
1: I oni czarny PR też stosowali. Boże, jedyny.
0: No są po prostu, to są po prostu niesamowite przewinienia i właśnie za to zostali zwolnieni. Zresztą nie tylko oni, tak jak już wspomnieliśmy, ale może przypomnijmy historię tych dwóch panów, gdzie oni tam się w Polskim Radiu i kiedy pojawili, zanim zostali zwolnieni.
1: Tak, Wojciech Dorosz do Trójki trafił w roku 2006, był właśnie wydawcą audycji, takich jak magazyn Bardzo Kulturalny, Trójka pod Księżycem i Klub Trójki. Natomiast Marcin Majchrowski pracę w Dwójce rozpoczął, ja myślałam, że on jest młodszy tak z głosu, a rozpoczął w 1993 roku. Prowadził no, takie standardowe dwójkowe programy jak Kanon Dwójki, Wolna Sobota, Europa Chopina, te wszystkie relacje z konkursów chopinowskich, o wszystkim z kulturą również. No i to dobrze, że będziemy mogli ich znowu usłyszeć, bo pamiętam, że moje rozgoryczenie było bardzo duże wtedy, kiedy się okazało, że już pana Marcina nie będzie można w Dwójce słyszeć. Ekipa Dwójki była również z nim bardzo solidarna. Na znak tego grali jeden z polskich tańców, nie pamiętam, chyba anonimowy, zatytułowany Jeszcze Marcinie. No i Marcin powrócił.
0: I Marcin powrócił.
1: Jak widać się udało.
0: Tak, ale jeszcze w ogóle taka była dosyć ciekawa sytuacja, bo Marcina Majchrowskiego, mimo tego, że go nie było, to w Dwójce można było swego czasu usłyszeć, prawda?
1: Tak, ponieważ były jakieś nagrane koncerty, bodajże z siedziby orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, nagrane już tam rok temu czy dwa lata temu, akurat transmitowane, i tak się pechowo wydarzyło, że akurat te koncerty prowadził Marcin Majchrowski. No i no, musiały, prawda, polecieć akurat z jego komentarzem, z jego opisem, no i jednak pan Marcin był obecny, mimo że go nie było.
0: Dokładnie, więc taki mały sabotaż się wkradł gdzieś tam na antenę Dwójki, ale to dobrze, dobrze, bo no, przecież no, ci ludzie nic złego nie zrobili absolutnie, a zostali zwolnieni zupełnie za nic. Zresztą nie tylko oni, bo między innymi Jerzy Sosnowski, który wygrał sprawę, bo on nie poszedł na ugodę. Tam zdaje się, zasądzono mu chyba trzykrotność pensji z odsetkami, ale jak czytałem wpis na jego blogu, no jest bardzo rozgoryczony, bo wspominał o tym, że no takiej atmosfery, mimo tego, że obecnie Jerzy Sosnowski w Tok FM pracuje i prowadzi tam audycję, i mimo tego, że on pisze, że jest mu tam dobrze, no bo ekipa radia jest fajna, pomocna i wszystko jest super, to jednak takiego klimatu jak w programie Trzecim Polskiego Radia, no to po prostu nie ma. Nie ma i nie będzie i już chyba nigdy nie będzie miał okazji, żeby pracować w podobnej atmosferze.
1: Dokładnie. Również proces wygrał już jakiś czas temu Tomasz Ławnicki, którego mogliśmy słyszeć w trójkowych serwisach informacyjnych, ale no jego tam już na razie nie usłyszymy. Obecnie pisze artykuły dla serwisu Na Temat. A do pracy powrócił również Paweł Sołtys, który również proces swój wygrał. Jest to dziennikarz zajmujący się głównie tematyką ekonomiczną.
0: Tak, więc takie zmiany czekają was, drodzy słuchacze, jeżeli słuchacie, no przede wszystkim Dwójki, bo raczej tego pana, który w Trójce wydawcą będzie, no to nie usłyszymy jakoś na antenie, bo wydawcy zwykle się nie pojawiają, prawda, pana Dorosza.
1: Tak, tak, dokładnie, tak. Ale to naprawdę jest bardzo radosna informacja, że panowie wracają. Ja na pewno będę pana Marcina słuchać.
0: Tak, zatem gratulujemy i dobrze, że jednak udało się zawrzeć ugodę i że wszystko, no powiedzmy, że skończyło się jakimś happy endem, bo tak jednak moim skromnym zdaniem, nie wiem jak twoim, ale jednak pewien niesmak po tej całej aferze pozostaje.
1: Oj tak, zdecydowanie. RTV.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Kapsel. Wnikliwie o piwie. W każdą niedzielę po 14 zaprasza Milena Wiśniewska.
0: Zawsze jak słuchamy tego dżingla, to nam się jakoś tak uśmiech na twarzy pojawia.
1: Oj, tak, zdecydowanie.
0: Tak, bo słuchajcie, no, naszukaliśmy się w czeluściach naszej radiowej biblioteki akurat takiego podkładu i jest. I się udało
1: jak
0: go znaleźć.
1: Jak ja go usłyszałam, to byłam zauroczona od razu i tak. Mówię, to musi być taka melodyjka.
0: Tak, ja przy tym byłem, Milena po prostu krzyknęła, mój ci on. Ten podkład.
1: Tak było?
0: Tak było.
1: A to ja nie pamiętam takich
0: nie?
1: Aż, wiesz,
0: A widzisz, ja wszystko pamiętam.
1: To tak. Może i lepiej.
0: Okej. Okay. No w każdym razie kapsel będzie jutro. To teraz z racji tego, że jeszcze mamy chwilę wolnego czasu antenowego, zanim Grzesiek przystupa w zastępstwie za Kazimierza, który gdzieś tam buja po morzach i oceanach.
1: Pływa.
0: Tak, pływa. Poprowadzi dzisiejszą polostrefę, to możesz przy okazji jeszcze naszych słuchaczy do kapsla zachęcić.
1: Tak, ja jeszcze raz zachęcam do słuchania jutrzejszego premierowego wydania audycji Kapsel. To będzie pierwsza audycja, więc tak postaram się Wam przybliżyć, dlaczego w ogóle o tym piwie chcę opowiadać. No bo wydaje się nam, że o piwie, no co można o piwie opowiadać, że o piwie wszystko wiemy, no bo przecież kojarzymy tam różne marki tego piwa. Każdy to piwo pije gdzieś tam na imprezie, w domu, przy ognisku i gdziekolwiek tam jeszcze. A postaram się Was przekonać, że to nie jest taka prosta sprawa, ale tak z drugiej strony naprawdę zagadnienie piwa jest bardzo interesujące. Piwo może smakować na różne sposoby. No ja zdecydowanie jestem pasjonatką tego tematu od jakiegoś czasu i też postaram się Was do niego zachęcić. Ale więcej nie zdradzę, posłuchajcie jutro o 14.
0: Przy czym namawiamy oczywiście, że jeżeli pijecie, to pijcie odpowiedzialnie. Zresztą naprawdę ktoś musi być bardzo bogatym człowiekiem, żeby piwem rzemieślniczym chcieć się upijać. To już naprawdę ekstrawagancja.
1: Dokładnie, to byłoby... Bez sensu, bo to jest. To chodzi o to, że jednak piwo warto pić dla smaku, a niekoniecznie aż tak bardzo dla tych procentów, które w głowie czuć. Ale to wszystko jutro dokładnie usłyszycie.
0: Tak, usłyszycie w programie Kapsel, przypomnijmy, w niedzielę po godzinie 14 i tak będzie już teraz co tydzień. Powolutku będziemy się z Wami żegnać, bo 18 coraz bliżej, Grzegorz Przystupa za moment na naszej antenie się pojawi, ale zanim Grzegorz się pojawi, to my jeszcze zagramy jedną polską piosenkę. Tak już w nawiązaniu do polostrefy. Tak, my przypomnimy.
1: My jeszcze przypomnimy, co nas dzisiaj czeka o godzinie 22 bodajże 30. To jest no, jedno z przez nas najbardziej wyczekiwanych wydarzeń opolskiego festiwalu. Koncert pana Jana Pietrzaka i jego gości zaproszonych. I tam jest... Sporo na pewno się wydarzy. Ale no, na szczególną uwagę, myślę, zasługuje pan Ryszard Makowski, który no, też jednak postacią medialną był, jest.
0: No chociażby no, niestety, prowadzący program Studio Jajo z Pawłem Dłużewskim.
1: Prawdopodobnie, no ja mam nadzieję, że jak ten program może wróci na antenę, to my wam na pewno o tym wtedy powiemy. Ja liczę na to, że to się jeszcze wydarzy, bo to jest zmarnowany potencjał.
0: Tak, bo to był naprawdę...
1: Studio Jajo nie ma.
0: My Studio Jajo oglądaliśmy. Byliśmy wiernymi widzami tego programu, bo po prostu takie rozrywkowe abstro, jakie działo się tam, to... Nie, nikt nie jest w stanie tego przebić i wyprodukować czegoś lepszego. W tej kategorii oczywiście. Także...
1: Dokładnie, ale pan Ryszard no, jest osobą wszechstronnie utalentowaną.
0: On teraz pisze, no, on teraz dużo pisze.
1: I pisze jakieś w ogóle artykuły do serwisów. Gdzie on dokładnie zamieszcza?
0: Czekaj, jakieś w sieci, w polityce?
1: Poglądy?
0: Tam, no, na prawo, na prawo w każdym razie.
1: No to wiem, że na prawo, ale tych serwisów też jest trochę. Więc możecie go poczytać, jego opinie dotyczące wydarzeń politycznych w Polsce, ale to, co jest również ważną częścią życia pana Ryszarda, to są piosenki.
0: To są piosenki,
1: które również opiewają w wydarzeniach polityki polskiej.
0: Tak, i my chcielibyśmy wam taką jedną piosenkę pana Ryszarda zaprezentować. To będzie oczywiście piosenka o całkiem nie takim lekkim, ale nawet dość mocnym zabarwieniu politycznym. A kolejny program RTV na antenie Radia DHT pojawi się już za tydzień. Zapraszamy was bardzo serdecznie, a na dziś już za uwagę dziękuję. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz, a ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, przypomnieć o tym, że dzisiaj będzie można usłyszeć w Opolu premierową piosenkę pana Ryszarda. Będzie jakoś podobno blisko finału, więc myślę, że warto na nią czekać. A teraz przebój, którym myślę, że zapadnie wam w głowy, o przetraconych co do grosza pieniądzach. Temat się wydaje trudny, a zobaczcie, jaka melodia lekka, łatwa i przyjemna.
0: Tak, ale pan Rychu niech zapowie się teraz sam.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: The Sun Always Shines on TV i aha, no tego chyba jeszcze na początek nie graliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Chyba, ale wydań było już dotychczas dużo. 124, dzisiaj mamy 125, także już też nie wszystko możemy pamiętać, ale staramy się zawsze te radiowe czy też telewizyjne utwory dla was wybierać na początek i się nie powtarzać.
0: Tak jest. A właśnie, 125 wydanie programu RTV rozpoczynamy. Jesteśmy dziś na żywo, tak gdyby kto pytał i chciał się z nami skontaktować, to można. Będziemy śledzić to, co na Facebooku i na stronie www.radiodht.com będziecie do nas pisać. Witamy was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. No tak. I od czego my to zaczniemy dzisiaj? No dzisiaj będzie takie wydanie też trochę tak jak w zeszłym tygodniu, czyli letnie, wakacyjne, koncertowe, muzyczne. Ja akurat przygotowałam dla was dużo takich informacji, ale nie uciekniemy od tych tematów, no trochę bardziej uwikłanych politycznie, bym powiedziała. I na początek zapytam cię, bo no też mamy tę naszą muzyczną bazę taką całkiem obszerną. Nasza płytoteka radiowa jest duża i tam są różne dziwne rzeczy. I chciałam cię zapytać, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy u nas na co dzień na pierwszym kanale pojawiają się jakieś utwory Pawła Kukiza?
0: Pojawiają się. A i owszem.
1: A chyba ta piosenka z Kasią Nosowską,
0: tak?
1: W ramach projektu Jugoton, to ja nie wiem, to my może powinniśmy rozważyć wyeliminowanie tych utworów z naszej playlisty, tak jak na przykład to zrobiło Antyradio po sejmowych głosowaniach w środę, kiedy to Paweł Kukiz no, rzekomo miał się pomylić, a później jednak zmienił swoją decyzję i już zagłosował inaczej. No na pewno o tym słyszeliście w serwisach informacyjnych, ale co ty sądzisz, powinniśmy postąpić jak Antyradio?
0: Wiesz co, ja bym nie usuwał, bo nie po to zadaliśmy sobie trud, żeby każdą piosenkę skrzętnie opisać, żeby je teraz usuwać. Szczególnie, że te piosenki nie są złe. Co najwyżej tam, wiesz, i teraz zdradzimy wam trochę z naszej radiowej kuchni, tam przy każdej piosence jest taki parametr, dzięki któremu określamy, czy piosenka ma się pojawiać często, czy na przykład rzadziej. I nasz system emisyjny czasem lubi niektóre piosenki bardziej od innych. I wtedy im się po prostu ten parametr zwiększa i on wtedy losuje je rzadziej. No to może taki zabieg ewentualnie.
1: Tak, to jest od 1 do 10. My domyślnie ustawiamy wszystkim piosenkom 1, żeby miało równe szanse. Jak widzimy, że bardzo często utwór się pojawia, bo właśnie system sobie upodobał, to mu zmieniamy na jakieś 5, a Pawłowi Kukizowi po prostu damy 10, gdzie będzie losował raz na pół roku, ale tak całkiem go nie wyrzucimy. Jeżeli chodzi o to medialne komentowanie sprawy Pawła Kukiza i słynnej reasumpcji, to również bardzo kreatywnie podeszło do tego radio Złote Przeboje, a właściwie podszedł prowadzący poradny program Kamil Baleja i teraz to moglibyśmy wam opisać to, co się tam wydarzyło, ale tak się składa, że mamy plik dźwiękowy, tak więc wam go teraz wyemitujemy.
5: 7:07, dzień dobry państwu, poranku dla was teraz Kukiz, bo tutaj jest jak jest. Ania, przepraszam najmocniej. Przepraszam, bo się pomyliłem. To nie ten guzik. Nie. Teraz Urszula. Niebo dla ciebie.
0: No właśnie. Można.
1: To jest dobre, podoba tak, mi się
0: nie
1: to,
0: ten guzik.
1: To całkiem.
0: Ale u nas też była taka wpadka radiowa, my wam jej niestety nie zaprezentujemy, bo nie możemy, bo tam
1: to
0: się...
1: To było słownictwo Karola Stopy trochę.
0: Tak, tam było słownictwo Karola Stopy, ale nasz redakcyjny kolega Kazimierz też no, kiedyś nacisnął zły przycisk.
1: No i tak właśnie skomentował, że tak. Zły przycisk, a potem już właśnie były takie słowa, których może niekoniecznie o tej porze, które niekoniecznie o tej porze powinny się pojawić, natomiast właśnie cookies, reasumpcja, to wy już chyba wiecie, do czego my zmierzamy, tak, zmierzamy do tematu Lex TVN, nie będziemy już analizować, tak jak wspomniałam, tych politycznych aspektów, bo to zrobili wszyscy inni.
0: Tak, od lewa do prawa.
1: I my trochę nie o tym mamy program, więc już zostawmy tego nieszczęsnego Kukiza i innych posłów. Nas interesuje ten medialny aspekt, dlatego teraz Michał wam opowie, na czym stoimy, jeżeli chodzi o Lex TVN, bo przypomnijmy, że w środę mieliśmy głosowanie w Sejmie. Zresztą tak. Była to sytuacja na tyle wyjątkowa, że aż główny TVN pokazywał te najważniejsze wydarzenia. Od 11.30 obrady i później po południu chyba głosowania te pierwsze i właśnie to głosowanie nad przerwą w posiedzeniu, która miała być do września i które się też zakończyło wygraną opozycji, które zostało powtórzone po reasumpcji. Tych rzeczy, które były wieczorem, czyli powtórzenia głosowania nad przerwą i głosowania nad Lex TVN już chyba nie pokazali, no bo umówmy się, to się wszystko działo w taki niespodziewany sposób, nie wiadomo było kiedy i co, ale no to było takie wydarzenie bez precedensu, że coś w ogóle z tej anteny TVN24 w takiej, no, w formie łącznie z wywiadami politycznymi, wywiadami z publicystami się pojawiło na antenie głównego TVN-u. To też się wiązało z chyba jakimś historycznym wynikiem oglądalności TVN24 w tym właśnie dniu. No ale właśnie mieliśmy głosowania, mieliśmy też wprowadzone do ustawy różne poprawki i na czym stoimy teraz?
0: No stoimy na tym teraz, że cóż, kolejne głosowanie, no wszystko teraz w rękach Senatu. Senat to prawdopodobnie tę ustawę odrzuci, wróci do Sejmu, no a później Sejm, wiadomo, będzie potrzebował już tym razem większości bezwzględnej. Natomiast, żeby tę ustawę przyjąć albo odrzucić ewentualnie, ale no to wiadomo. No i później trafi ona do prezydenta. Prezydent będzie mógł ją podpisać, zawetować albo odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz ja mam w ogóle takie wrażenie i trochę się dziwię też stacji TVN24, bo oczywiście no wiadomo, że każdy będzie mówił o sobie. Ale czy ty nie masz takiego wrażenia, że za dużo mówi się o TVN24, a trochę za mało o TVN-ie i innych tak. Kanałach nadających na ziemię, a to tak naprawdę o to toczy się gra?
1: Tak, bo jeszcze to nam się wszystko miksuje z tą sprawą koncesji. To tak. Się zlewa ludziom jeszcze wątek tej koncesji dla TVN24, wciąż nieprzedłużonej, o czym też chyba będziesz wspominał, z tak, tego co widziałam. Tak. A właśnie to tak naprawdę ten główny TVN jest przede wszystkim zagrożony.
0: No bo w tym momencie tu nawet mamy taką, jako pierwszą w notatkach, wypisałem sobie informację, że Marek Suski, czyli jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który jest autorem tej ustawy Lex TVN, zapowiedział, że w Senacie zostanie zgłoszona kolejna poprawka i wynik posiadania przynajmniej 51% kapitału z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będzie obowiązywał nadawców kanałów z koncesjami satelitarnymi. To, żebyście nie mówili, że chcemy wam likwidować TVN24, tak powiedział pan Suski. No i to jest rzeczywiście prawda, no bo tak ma rzeczywiście się stać, ale to tak w rzeczywistości nie o to toczy się gra. Gra się toczy o coś zupełnie innego. Gra toczy się o stację TVN-u, o główne anteny TVN-u, tak naprawdę o główną antenę TVN-u. No i TVN7, tam powiedzmy jeszcze TTV, to zdaje się są te...
1: No i Metro.
0: No i Metro,
1: ale
0: tak.
1: To
0: no ale to głównie tak, no głównie chodzi o antenę TVN, bo ona ma największy zasięg. ona ma największy zasięg i to właśnie ta stacja telewizyjna odczuje najboleśniej tę stratę, jeżeli no, grupa Discovery musiałaby zrezygnować. Tak, i cóż na to wszystko właściciele? Po pierwsze, zarząd TVN, bo tu oni się już wypowiedzieli, przede wszystkim najpierw głos po tym głosowaniu zabrał zarząd TVN, tam się od razu ukazało odpowiednie pismo, odpowiednie stanowisko. No i cóż, w tym stanowisku napisali, że decyzja Sejmu podważa prawo własności. Dodali, że będą bronić TVN24 i naszych pozostałych kanałów. No, przede wszystkim to chyba jednak TVN-u. No i naczelni się odezwali, jeszcze wyżej stojący, bo koncern Discovery też zabrał głos. I tu już nie są to przelewki, bo list został odpowiedni wystosowany. Adresatem tego listu był prezydent Andrzej Duda oraz polski rząd. I w tym liście koncern Discovery zaznaczył, że nadal chce dążyć do pozytywnego wyjścia z tej sytuacji, ale w razie niepowodzenia zamierza podjąć procedurę arbitrażową, żeby otrzymać pełną rekompensatę strat. No i z racji tego, że na początku lat 90. Polska się zgodziła na coś takiego w przypadku różnych sporów właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, no to nas to nadal obowiązuje i tu już to będzie tak naprawdę decyzja stojąca powyżej ponad polskim prawem. Tak naprawdę. Cóż dalej? Pojawia się właśnie sporo głosów, ja do tego dążę i to tak naprawdę moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście te zapisy w ustawie medialnej, w ustawie o radiofonii i telewizji miałyby przejść, to tak naprawdę chodzi tu przede wszystkim o to, chociaż ja się z drugiej strony zastanawiam, jak nasi włodarze planowaliby to zrobić, bo pojawia się sporo głosów, że chodzi o to, że po prostu chodzi o pozbawienie dostępu do nie tyle TVN-u, co do faktów. Czyli głównego wydania serwisu informacyjnego, który pojawia się na antenie TVN. A fakty tak naprawdę to są robione przy olbrzymim udziale również ludzi pracujących w TVN24. W tym momencie to wszystko to jest jedna spółka, to jest jeden właściciel, ale jeżeli TVN i TVN24, do czego może dojść, to będą osobne podmioty, to podejrzewam, że nie będzie to wszystko tak łatwo zrobić, żeby zespół faktów się utrzymał ten w obecnym składzie. Więc tak to wygląda, tak na chwilę obecną wyglądają kwestie związane z Lex TVN. Oczywiście no teraz komentarzy i różnego rodzaju głosów na ten temat jest dużo. Jedni medioznawcy, bo to oni przede wszystkim teraz się wypowiadają, chociaż mam wrażenie, że poza nimi to i tak się wypowiada też każdy, bo każdy ma coś do powiedzenia na ten temat. No jedni uspokajają, że tak naprawdę nie ma się czego obawiać, że Discovery wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką, bo mają jeszcze kilka opcji różnych, nawet jeżeli ta ustawa by przeszła, te zapisy w ustawie. Oprócz tego, no cóż, pojawiły się nawet głosy, bo nie zapominajmy, że Discovery no, to jest koncern amerykański, że nawet Stany Zjednoczone mogą nałożyć na Polskę różnego rodzaju sankcje. Nie wiem, czy ty wczoraj widziałaś, to mnie po prostu na początku zmroziło, a potem rozbawiło. Nie wiem, czy ty zauważyłaś wczoraj w RMF-ie, jak została podana informacja dotycząca ewentualnych sankcji, jakie mogłyby nałożyć na Polskę Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy to trafiłaś na ten nagłówek.
1: Chyba nie.
0: Jak dla mnie to jest clickbait roku. Słuchaj, bo tam było napisane, że Stany Zjednoczone rozważają również opcję atomową.
1: Aha.
0: A wiesz, o co chodzi w opcji atomowej?
1: O co?
0: Chodzi o to, że zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych mieliby prezydent, premier i Jarosław Kaczyński. Tak, i nazwano to opcją atomową.
1: O Boże.
0: Nie od dziś wiemy, że Stany Zjednoczone są w posiadaniu broni jądrowej. Prezydent ma tę walizkę ze słynnym guzikiem. No i ktoś już by, tak czytając tylko nagłówki, mógłby sobie pomyśleć, to co oni, to na nas rakiety będą za TVN chcieli wysłać. Nie, nie, nie. No, w tych najłagodniejszych sankcjach, no to tam ewentualnie na jakąś taką konferencję organizowaną przez Stany Zjednoczone prezydent mógłby nie zostać zaproszony. Są jeszcze jakieś sankcje pośrednie, ale na razie nic o tym nie wiadomo. No, na razie są również wypowiedzi płynące z rządu Stanów Zjednoczonych. Ludzie gdzieś tam pracujący w administracji też się wypowiadają i wypowiadają się negatywnie, jeżeli chodzi o Lex TVN. No, ale nic na razie za tym nie idzie. Trzeba będzie po prostu poczekać, tak myślę, przez najbliższy miesiąc. Ja podejrzewam, że Senat no, odrzuci i tak jak wspomniałem, wróci to do Sejmu, a potem no, w Sejmie zobaczymy, co będzie działo się dalej. Natomiast...
6: Senat odrzuci chyba, że ktoś się tam zatrzaśnie, wiecie,
0: no
6: w toalecie.
0: Tak, tak, no to może
6: jednak
0: też
6: ta
0: tak
6: większość
0: być
6: jest krucha, także opozycja powinna tutaj się pilnować pod jedno z takich strategicznych głosowań.
0: Dokładnie, ale żeby nie było, to w tej ustawie, w propozycjach zmiany, to nie tylko mamy informacje dotyczące tych zapisów, które mogłyby mieć wpływ na TVN. Mamy też poprawkę Konfederacji, która
6: została przegłosowana.
0: Tak, która została przegłosowana. Szkodu. Została przegłosowana, chociaż zdaniem części członków Rady Mediów Narodowych to ona jest napisana niechlujnie i tak naprawdę tam wymagałoby jeszcze sporego doprecyzowania. Natomiast fakt faktem, została ona przegłosowana w środę wieczorem w ramach nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w Sejmie. Przegłosowano także zgłoszoną przez Konfederację poprawkę stanowiącą, że członków zarządów mediów publicznych znów będzie powoływała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a nie działająca od 5 lat Rada Mediów Narodowych. Ponadto zmienić ma się sposób powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaproponowane przez Konfederację przepisy zakładają powołanie 5 członków do Rady przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka albo grupy 35 posłów. No i tak naprawdę to skoro tak, to co ta Rada Mediów Narodowych miałaby jeszcze robić? Bo ja
6: no
0: nie
6: dokładnie
0: wiem.
6: To by już było... nikt jej nie potrzebuje. Tak. I tak jej nikt nie potrzebuje, bo to wiemy,
0: dokładnie,
6: że ten organ jaki jest, taki jest.
0: Tak, natomiast no co oni mieliby jeszcze robić, to ja się zastanawiam. Któryś z członków Rady Mediów Narodowych, już teraz nie pamiętam, który to nawet właśnie stwierdził, że mogliby oni się już po prostu rozwiązać, jeżeli to rzeczywiście przejdzie. No ale na razie to nie wiadomo, bo to jest pakiet, tak? Więc pytanie, czy przyjmą w całości, czy w części, bo też może tak być. I co się będzie działo? No podejrzewam, że tak jeszcze miesiąc albo ponad będziemy niejednokrotnie słyszeć o zmianach określanych krótko Lex TVN, a jak widać nie tylko TVN, bo Lex TVN i RMN.
6: Tak, no tak jak już wspomnieliśmy, sprawa koncesji TVN24 wciąż nie jest zakończona, tam w czwartek chyba było posiedzenie Krajowej Rady i znowu były 2 chyba głosowania, znowu się skończyło tak jak poprzednio, czyli żadne nie przyniosło rozstrzygnięcia, bo w żadnym nie było jakiejś większościowej decyzji, bo chyba znowu tylko pan Kołodziejski był za przedłużeniem koncesji.
0: Dokładnie.
6: A tam się jakaś osoba wstrzymała, a reszta dalej przeciw i nie chcą tego zdania zmienić.
0: Dokładnie,
6: także
0: tu nadal koncesja dla TVN24, to nie wiadomo, no ale być może za czas jakiś w ogóle nadawcy satelitarni nie będą tej koncesji potrzebować.
6: Mnie się jeszcze bardzo podobało w kontekście Lex TVN, jak do sprawy podeszły Wiadomości TVP, bo oni,
0: aha,
6: no Wiadomości my lubimy bardzo, jak wiecie, i oni zrobili taki super materiał o TVN-ie generalnie, w którym przypomnieli im różne, bardziej lub mniej wstydliwe fakty z przeszłości, a to wszystko w komentarzu do jakiegoś takiego spotu TVN-u, w którym oni no, chwalą się tym, jacy są, i tam się pojawiają jakieś hasła typu rzetelność, wolność i tak dalej, więc powiedzmy jest słowo wolność i potem się pojawia jakiś fragment, jak dajmy na to, pan Morozowski krzyczy na posłankę Maciejewską, bo rzeczywiście akurat coś takiego miało miejsce i tutaj się nie do końca zachował w porządku do posłanki, której zdania nie podzielał.
0: Natomiast... Ja w ogóle mam wrażenie, że oni się teraz bardzo lubią cytować, bo przecież Fakty TVN jakiś czas temu też pokazały Wiadomości.
6: Tak, tak, o tym też mówiliśmy, więc może to trochę odpłacenie pięknym tak. za nadobne. Natomiast po słowie oryginalność czy niepowtarzalność, już nie pamiętam, przywołali dwa istotne materiały z przeszłości. Wiesz jakie?
0: Jakie?
6: Z Buczyn, Tomasza Lisa Aha. i fragment Kamila Durczoka o obrudzonym stole, prawda?
0: I o rurku. Ale
6: i o rurku,
0: i wszystko fajnie, tylko te ani jeden, ani drugi materiał nie był nigdy emitowany na antenie
6: TVN.
0: No TVN.
6: Dokładnie, ani jedno, ani drugie nie pojawiło się na
0: ale
6: antenie.
0: Wiesz, być może,
6: już są poza tym.
0: Ale
6: totalnie.
0: Być może po prostu teraz są tam młode kadry i one sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że te materiały nigdy nie były emitowane na antenie. Nie TVN, to nawet może być tak, ale oczywiście ktoś mógł zrobić to celowo zupełnie, bo się widzowie nie połapią, natomiast
6: no
0: ja,
6: tak.
0: ja nie wykluczam takiej ewentualności, bo zaraz, kto tam w TVN-ie był? Lis, dobra, Tomasz Lis, no z Buczyn. Dobra,
6: no, jest. Zbuczyn jest pierwszą rzeczą, która
0: tak.
6: pewnie wychodzi.
0: Kamil
6: no.
0: Durczok też był w TVN-ie, dobra, Durczok, a stół, okej, okay, montujemy. No i to tak wcale nie wykluczam takiej ewentualności.
6: No i jeszcze padło zdanie, że w TVN-ie obrażają papieża i w tym kontekście przywołano fragment z reporterem Faktów Pawłem Pulską, który w absolutnie fantastyczny sposób udaje głos papieża i rzeczywiście Aha. kiedyś coś takiego mu się udało zrobić. Później to zostało wyemitowane na chyba urodzinach szkła kontaktowego, bo później to gdzieś znalazłam. Też znajdziecie chyba nie na YouTubie, gdzieś tam na stronie TVN24. Nie pokazali już także, że Paweł Pulska udaje również świetnie Waldemara Pawlaka, czy tam jakiegoś aktora, bo nawet jako ten Waldemar Pawlak, będąc w Sejmie, wykonał telefon do jego sekretarki i zamówił kawę i ta sekretarka się nie zorientowała, że to nie jest prawdziwy Waldemar
0: to
6: Pawlak.
0: Ja...
6: Ale już o tym nie było, tylko o papieżu.
0: To jeżeli słuchają nas pracownicy TVP, to ja uprzejmie donoszę, że obraża papieża też RMF FM, bo tam kiedyś był taki dżingiel.
6: O tak!
0: RMF FM, muzyka, którą kochacie. I to też jeden z pracowników RMF podłożył głos, bo to absolutnie nie był Karol Wojtyła, nie nagrał im dżingla. To był po prostu jeden z pracowników, któremu też to tak dobrze wychodziło.
6: Także no, Wiadomości są nie do podrobienia i oczywiście ten materiał bujał się też we wszystkich innych programach TVP Info i widziałam go tam we wtorek i w środę kilkukrotnie, więc pozwoliłam sobie podzielić się z wami tą refleksją, a teraz pozostajemy w TVN-ie, bo w TVP będziemy jeszcze dzisiaj i będą tematy takie też związane z religią, więc wszystko nam się to ładnie plecie, ale jeżeli chodzi o TVN, to teraz jesteśmy w tematach około muzycznych, festiwalowych, bo w przyszłym tygodniu mamy festiwal TVN-u, który wraca po dwuletniej przerwie, no bo po przyczyn oczywistych w zeszłym roku nie mógł się odbyć. To jest takie zawsze nietypowe, że on się nie odbywa w weekend, tylko od wtorku do czwartku. Tym razem zawsze to jest jakoś tak w środku tygodnia. Mowa o imprezie Top of the Top Sopot Festival. Tego lata właśnie do Opery Leśnej powraca ta impreza, no jak Sopot to Opera Leśna. Określana ta impreza jest jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w Polsce. No z tą rozpoznawalnością, czy aż tak bardzo tych festiwali w Sopocie mamy przecież trochę i odbywają się one pod różnymi markami organizowane przez różne stacje. A warto przypomnieć, że marka Top of the Top należała kiedyś do Polsatu. To jest taka ciekawostka. Oni robili kiedyś jednocześnie top trendy na początku wakacji i top of the top pod koniec. A kilka lat temu tę ostatnią markę przyjął właśnie TVN i pod nią organizuje sierpniową imprezę w Operze Leśnej. No i w tym roku wydarzenie, jak już dałam znać, trwa 3 dni i będzie relacjonowane oczywiście na żywo przez TVN. No i co się tutaj artystycznie wydarzy, omówimy sobie kolejne dni tej imprezy. Pierwszego dnia, czyli 17 sierpnia, odbędą się 2 koncerty. Forever Young oraz I Love Sopot. podczas których publiczność w Operze Leśnej i widzowie TVN będą bawić się przy kultowych przebojach. Wystąpią m.in. Edyta Górniak, Kaja, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska i teraz powinnam powiedzieć Paweł Kukiz, a nie, przepraszam, Urszula, bo to akurat naprawdę będzie Urszula, Kukiza nie będzie, Ania Karwan, Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak, Oddział Zamknięty, Demono Lombard i Big Cyc. W programie wieczoru znajdą się liczne odwołania do historii miasta, gospodarza festiwalu, który w tym roku celebruje 120-lecie uzyskania praw miejskich. No i tak trudno mi było znaleźć informacje konkretnie o tych koncertach, czym się będzie ten pierwszy różnił od tego drugiego. Więc chyba trudno powiedzieć, żeby różnice były duże, ale jak zobaczycie też w kontekście drugiego dnia, chyba ten podział niekoniecznie ma jakieś duże znaczenie. Po prostu wiecie, trzeba to było jakoś nazwać i tak dalej, ale będą też charakterystyczne elementy dla poszczególnych tych muzycznych wydarzeń, także spokojnie. Przechodzimy do dnia drugiego i tego właśnie dnia, czyli 18 sierpnia, zobaczymy koncert I Dance in Opera Leśna. Na deskach amfiteatru zabrzmią największe taneczne przeboje, które podczas barwnej 60-letniej historii sopockich festiwali podbijały serca kilku pokoleń słuchaczy. Wśród wykonawców zobaczymy m.in. Agnieszkę Chylińską, Ewę Farną, Kleo, Andrzeja Piasecznego, Kasię Kowalską, Małgorzatę Ostrowską oraz zespoły Blue Cafe, Kombi. Pamiętacie, to jest Kombi przez 2 i, to jest ważne, to o ile się nie mylę, to jest to Kombi ze Skawińskim, bo Kombi tak. I przez 1 i to jest ten pierwotny skład, tylko z innym wokalistą. Będzie też jeszcze Phil i będzie Pectus. No, ja mam takie skojarzenie, które już miałam przy okazji jakiegoś podobnego wydarzenia na festiwalu Polsatu w Sopocie, bo oni też się odwoływali do tej 60-letniej historii sopockich festiwali. No to okej, ale to są tacy wykonawcy, którzy byli modni w latach 90., 2000 i modni są teraz, a skoro chcemy się odnosić do tego, co było 60 lat temu, okej, no wiem, że wielu wykonawców już się nie da zaprosić, ale gdzie jest Maryla Rodowicz, jakieś inne postaci, albo czy będą wykonania utworów, które faktycznie były wykonywane w Sopocie 60-50 lat temu. No o tym nie mamy żadnych informacji. Drugiego dnia odbędzie się również konkurs Top of the Top Challenge. Obór nowego słowika, no bo sopockie festiwale słyną z tej nagrody, marki i nazwy festiwali się zmieniają, ale bursztynowy słowik zostaje. I gdzieś tak jakoś trwa zawsze pod którąś marką na którymś festiwalu.
0: No
6: i
0: to właśnie akurat dobrze, nagrodę, przynajmniej coś stałego.
6: Tak, tylko wiesz, nie zawsze wiadomo, gdzie się go można spodziewać, tak? Która stacja akurat na którym festiwalu uzyskała prawa do tej nagrody
0: do tej
6: i będzie
0: nagrody,
6: je mogła przekazywać.
0: Tak, tak.
6: Od kilku lat, bo kiedyś to był Polsat przecież, od kilku lat to jest TVN i oni właśnie tę nagrodę przyznają, właściwie przyznają widzowie, o czym zaraz. Natomiast zawalczą o nią polscy artyści, którzy w ciągu ostatniego roku wydali utwory emitowane na antenach największych krajowych stacji radiowych. Do rywalizacji staną Roxana Węgiel, Wiki Gabor, Grzegorz Chyży, Dawid Kwiatkowski i Arek Kłusowski. O zwycięstwie tradycyjnie zdecydują widzowie TVN za pośrednictwem SMS-ów. Zwieńczeniem imprezy będzie koncert jubileuszowy pierwszej całodobowej stacji informacyjnej w Polsce, czyli TVN24. Jubileusz mieliśmy poniedziałek, mówiliśmy, w jaki sposób on był celebrowany, no jednak w cieniu tych czarnych chmur, jakie nad stacją wiszą. No ale mimo wszystko będą próbowali robić dobrą minę do złej gry i świętować. Koncert będzie zatytułowany TVN24 Nasze 20-lecie. Tak się też przecież nazywał program, który już był od kilku miesięcy emitowany i którego celem było właśnie wspominanie tych 20 lat. To będzie ostatniego dnia festiwalu, czyli 19 sierpnia. I pojawią się na tym koncercie najważniejsze polskie utwory ostatnich 20 lat, przeplatane materiałami wideo ilustrującymi kluczowe momenty z historii TVN24. Na scenie z towarzyszeniem orkiestry pod batutą Daniela Nosewicza i Nikoli Kołodziejczyka wystąpią m.in. Kaja, Agnieszka Chylińska, Brodka, Sylwia Grzeszczak, Natalia Przybysz, Wiki Gabor, Grzegorz Szturnał, Stanisław Sojka, Raz, Dwa, Trzy, Fisz Emadę Tworzywo, Cortes, Michał Szpak, Paweł Domagała i Krzysztof Iwaneczko. Więc tutaj jest troszeczkę więcej dla fanów takiej muzyki niekoniecznie komercyjnej, niekoniecznie właśnie takiej emitowanej w tych najpopularniejszych stacjach radiowych, ale i dla miłośników takich piosenek coś się oczywiście znajdzie. Ale to jest nie koniec atrakcji, bo tutaj istotni są prowadzący, ponieważ wieczór poprowadzą duety cenionych i znanych dziennikarzy newsowych od lat związanych ze stacją. A będą to Monika Olejnik i Piotr Kraśko. Ciekawe, czy Monika Olejnik przywita się swoim słynnym już cytatem "Witam w wolnych mediach". Diana Rudnik i Grzegorz Kajdanowicz, Marta Kuligowska i Andrzej Morozowski, Dorota Gardias i Tomasz Sianecki, Kasia Zdanowicz i Konrad Piasecki oraz Anna Jędrzejowska i Piotr Jacoń. Wszystkie te koncerty będą pokazywane o godzinie 20, więc przypomnijmy jeszcze raz, od wtorku do czwartku o 20. Sprawdziłam, w te dni nie ma uwagi. Są za to jakieś takie materiały pewnie zza kulis festiwalu, które się będą pojawiały przed nim, być może jakoś tam jeszcze w ciągu dnia możecie się czegoś takiego spodziewać. Jedyne, co może być takie rozczarowujące dla fanów imprezy, to jest to, że no generalnie z czego wyrósł festiwal w Sopocie? No interwizja, te klimaty, no to jednak zawsze słynęło z zapraszania tych gwiazd zagranicznych, w przeciwieństwie do Opola, które było festiwalem polskiej piosenki. I rzeczywiście stacja TVN również przez lata kultywowała te tradycje, zapraszając jakichś artystów zagranicznych. Niekoniecznie, wiecie, największe nazwiska, tylko powiedzmy fan faktory, którzy lubią przyjeżdżać
0: do
6: Polski.
0: Oni lubią Polskę, tak, tak.
6: Bo gdzieś tam widocznie nie chcą zbyt wysokiego wynagrodzenia. Jak jakieś tam młodsze gwiazdy, które walczyły właśnie o tego bursztynowego słowika, ale były to też gwiazdy zagraniczne. A teraz w ogóle się nie mówi o tym, żeby tacy artyści mieli się pojawić, no chyba, że będą jeszcze jakieś niespodzianki, tak jak w przypadku festiwalu polsatowskiego zespół Maneskin ogłoszono jakoś na krótko przed samą imprezą, no ale zobaczymy. No na razie to no jest jakiś taki uszczerbek względem tego, co było w poprzednich latach, no bo w zasadzie no rozumiem, że mamy pandemię i tak dalej, ale jednak już jakoś wracamy do tego życia, więc może kogoś by można było zaprosić, ale i tak dobrze, że wracamy po latach. Za chwilę zagramy sobie utwór jednej z wokalistek, która na festiwalu wystąpi, ale zanim to jeszcze, odnośnie TVN-u i kanałów tematycznych, taka informacja, na którą mogło czekać wielu fanów, pewnej dziennikarki, która pożegnała się z Telewizją Polską w lutym, jeśli dobrze pamiętam, wówczas nie zdradzając swoich planów na przyszłość. No i teraz się dopiero odnalazła. Mowa o Marzenie Rogalskiej, która powraca do grupy TVN, konkretnie do TVN Style. Mało tego, że powraca ona, to po 6 latach powraca program Miasto Kobiet, który będzie miał 3 prowadzące. Jeszcze nie zdradzono całego grona, ale wiadomo, że jedną z nich będzie właśnie Marzena Rogalska. Wiadomo też, że jakaś taka prapremierowa emisja programu będzie miała miejsce w głównym TVN-ie i to będzie chyba już we wrześniu, jakoś tam w pierwszy weekend, czy coś w tym rodzaju. Będziemy o tym oczywiście mówić. Także dla pani Marzeny to też jest, o ile się nie mylę, powrót do TVN-u po latach, więc myślę, że fani powinni być zadowoleni i chyba program Miasto Kobiet miał wielu fanów. A jeszcze co do prapremier, to jedną taką będziemy mieć już w ten weekend, dlatego warto o niej powiedzieć, a jest to prapremiera propozycji stacji TTV na jesień. Już jutro o 21.05 ta prapremiera będzie. TTV pokaże swój nowy program, on się będzie nazywał Walk the Line prosto do celu. Ja tylko powiem w dwóch zdaniach, czego mniej więcej się można spodziewać, a więcej na jego temat przypomnę za 2 chyba tygodnie, bo on wystartuje pod sam koniec sierpnia już ze startem jesiennej ramówki, jeżeli chodzi o jego regularną emisję, ale może ktoś chce sobie wyrobić zdanie teraz i zerknąć na tę prapremierę, no to jeżeli chcecie się przekonać, czy warto, no to tutaj będzie chodziło o to, że bohaterowie programów TTV, no to nie jest taka pierwsza sytuacja, bo przecież mamy już ten program Orzeł czy Reszka, gdzie też występują bohaterowie Google Box, Królowych Życia i innych, więc tutaj będzie podobnie. także już poniekąd zdani celebryci, wraz z osobami towarzyszącymi stanął przed wyzwaniem przejścia w linii prostej wyznaczonej odległości. W każdym odcinku dwie drużyny stają naprzeciwko siebie na końcach wyznaczonej linii prostej. Ich zadaniem będzie pokonać trasę jak najkrótszą, najprostszą i najbardziej bezpośrednią drogą, a do tego zmieścić się w określonym czasie. Więcej szczegółów, tak jak wspomniałam, za 2 tygodnie, bo regularna emisja rozpocznie się 30 sierpnia i chyba w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory będzie to emitowane, a prapremiera, przypomnijmy jeszcze raz, jutro 15 sierpnia o 21.05 na antenie TTV.
0: No to jeszcze a propos Sopotu, tu mamy taki komentarz od naszego słuchacza Wojciecha. W latach 80. Sopot był transmitowany w TVP2 i równocześnie w stereofonicznej radiowej dwójce. Telewizor czarno-biały ściszało się do zera, radio było jako dźwięk i było luks.
6: Tak, super.
0: Tak to kiedyś sobie radzono, żeby mieć dźwięk stereofoniczny.
6: Super, dzięki bardzo za ten komentarz, bo my nie mieliśmy okazji doświadczyć tych czasów. I widzicie, kiedyś to było, teraz to już człowiek ma tak łatwo, włącza telewizor, ma dobry obraz i dźwięk. I to właśnie będzie od wtorku do czwartku w telewizji TVN. No i właśnie trudno nam było wybrać, bo nie mamy żadnej zagranicznej gwiazdy, która wystąpi, którą można byłoby wyróżnić. A zatem taka artystka, której u nas troszeczkę mniej było dotychczas, no bo jest młoda i nie ma jeszcze tak wielu hitów na swoim koncie. Nie wiemy, czy tę konkretną piosenkę wykona w Sopocie, ale można podejrzewać, że w którymś koncercie ona się pojawi. Mowa o Vicky Gabor, nie będzie to Superhero, bo to już u nas było, ten jej eurowizyjny przebój, a będzie inna, całkiem letnia, przyjemna na piosenka Getaway.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I to jest, myślę, że twój ulubiony moment w programie RTV.
6: Drodzy Państwo, a teraz odwiedzamy Imperium Prezesa Jacka.
0: No właśnie.
6: Ponieważ tutaj dzieje się dużo. Jest też wydarzenie artystyczne. Ono zaczęło się wczoraj, ale tydzień temu o nim nie wiedzieliśmy, dlatego też nie mieliśmy wam okazji o nim powiedzieć. Jeden koncert już za nami, ale przypuszczam, chociaż nie sprawdziłam tego przed audycją, a mogłam w sumie, że będzie on możliwy do obejrzenia w serwisie TVP VOD. Tak czy inaczej, obejrzeć na żywo będzie można dzisiejszą część tego wydarzenia. Mówiłam, że będzie wątek religijny i to właśnie teraz, bowiem wydarzenie, o którym mowa, to jest Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Jasna Strona Mocy. Miejscem festiwalu jest częstochowska Jasna Góra. Jak powiedział sam prezes Jacek, impulsem do zorganizowania festiwalu był zeszłoroczny koncert Abba Ojcze, który okazał się wielkim sukcesem i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez naszych widzów. Czy myśmy mówili o tym koncercie? Ja tego nie pamiętam w ogóle. Ale czasem się tak zdarza, że jakaś informacja się pojawi zbyt późno albo właśnie w jakimś czasie, kiedy my nie robimy programu, bo na przykład nas nie ma przez 2 tygodnie, więc wiecie, nie będziemy się z wami spotykać tylko po to, żeby powiedzieć o jednym koncercie i po 5 minutach stąd wyjść. Także akurat to mogło być jakoś tak i dlatego być może tego nie pamiętamy, bo o tym nie mówiliśmy, a może mówiliśmy, tylko tego jest tak dużo, że już nam umykają te szczegóły. Cytując dalej prezesa Jacka, Abba Ojcze to także hymn 6 Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie dokładnie 30 lat temu. Festiwal będzie zatem także upamiętnieniem tego przełomowego wydarzenia, w czasie którego po raz pierwszy wspólnie modliło się ponad 1 000 000 młodych ludzi z całego świata. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał wiele razy, że to właśnie Jasna Góra zapoczątkowała cykliczne spotkania młodych. Jestem przekonany, że festiwal Jasna Strona Mocy będzie równie wyjątkowym wydarzeniem, zrealizowanym z rozmachem i na najwyższym poziomie artystycznym. No jaki jest ten poziom artystyczny, to się można było przekonać, oglądając już koncert wczoraj. Ja oglądałam trochę, no bo wiecie, wieczorami no to są jeszcze 40 kontra 20 i mało tego, że są one, to jeszcze wczoraj mieliśmy taki trudny wybór, bo jeszcze przecież było jedno wydarzenie muzyczne, o którym akurat mówiłam wam tydzień temu. Można było wybrać albo Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, albo Festiwal Weselnych Przebojów.
0: No to są także trudne wybory.
6: To są bardzo trudne wybory, niesamowicie po prostu. Także no, pilot się przydaje w takich momentach, dlatego mówię, że oglądałam trochę. Pozwolę więc sobie dać wam znać, co się wydarzyło wczoraj. Zainteresowani, mam nadzieję, znajdą nagrania w internecie. I właśnie wczoraj, w piątek 13 sierpnia, pierwszego dnia festiwalu, widzowie TVP1 mieli okazję zobaczyć koncert zatytułowany Abyśmy byli jedno, międzynarodowy konkurs piosenki chrześcijańskiej. Na scenie zaprezentowali się wykonawcy zagraniczni, bo byli tacy goście specjalni. Oni są tu wymienieni najpierw, chociaż oni w zasadzie wypełnili tę drugą część koncertu. W pierwszej mieliśmy konkurs, potem mieliśmy właśnie gości specjalnych, a potem wyniki. Ale już skoro przy tym jesteśmy, to zacznijmy od zagranicznych gości specjalnych. Pierwszym wymienionym był ojciec Stan Fortuna ze Stanów Zjednoczonych. To jest franciszkanin, który przed nawróceniem był profesjonalnym muzykiem jazzowym. Przepraszam, to znaczy ja rozumiem oczywiście, o co chodzi w tym zdaniu, ale jakoś tak mnie ono rozbawiło, bo trochę z niego wynika, jakby po nawróceniu już stracił ten profesjonalizm, jakieś swoje umiejętności, ale po prostu się czepiam, no rozumiem gdzieś tam, co autor chciał przekazać. Kolejną osobą była siostra Christina Scuccia, chyba tak powinnam przeczytać, ale nie umiem po włosku, to jest właśnie pochodząca z Sycylii, włoska zakonnica i piosenkarka. W 2014 roku wzbudziła sensację, zwyciężając w The Voice of Italy. No i była też gwiazda specjalna, czyli Ingrid. W zasadzie nie mam pojęcia, co Ingrid ma wspólnego z tym repertuarem. Ona w duecie zaśpiewała z Krzysztofem Iwaneczko, zwycięzcą 6. edycji The Voice of Poland. Ona z nim zaśpiewała taką piosenkę, która mi się wydawała, że ja to już gdzieś kiedyś słyszałam. Nie wiem, czy pamiętasz, ale lata temu Ingrid nagrała duet, uwaga, uwaga, ze Stachurskim.
0: Tak, pamiętam.
6: Było to. I teraz właśnie to odtworzyła z Krzysztofem Iwaneczko.
0: Aha.
6: I to chyba nie jest utwór o Bogu.
0: Nie wydaje mi się.
6: Jakoś taki po prostu miłosny duet, potem zaśpiewała coś solo i już nie wiem, o czym to było, więc to być może rzeczywiście już było o Bogu,

0: utwory obecne na tym rynku, że tak powiem, a to były, jeżeli się dobrze orientuję, ich autorskie piosenki. No i w tym plebiscycie wzięło udział 8 uczestników reprezentujących różne kraje, wykonujących wybrane utwory z gatunku muzyki chrześcijańskiej w języku angielskim lub własnym, albo wersji mieszanej. Laureat plebiscytu został wyłoniony w drodze głosowania, w którym udział wzięli wszyscy artyści, uczestnicy plebiscytu. Oni tam przyznawali sobie punkty od 1 chyba do 8. To nie było jawne, także nie wiemy, kto jak na kogo głosował, ale mało tego, widzowie mogli głosować na laureata publiczności, wysyłając SMS-y. Ja oczywiście tutaj wam nie zrobię spoilerów, kto wygrał, powiem tylko tyle, że wzięli w tym plebiscycie udział uczestnicy z Chorwacji, ze Słowacji, z Hiszpanii, ze Szwecji, z Włoch, z Kolumbii, z USA i była również reprezentantka Polski Ola Maciejewska. Tak jak wspomniałam, nie powiem wam, kto wygrał, bo może ktoś będzie chciał to sobie w internecie obejrzeć, tylko tak poddam pod rozwagę, ty nie podawaj może swojego typu, ale jeżeli chodzi o te nagrody przyznawane przez publiczność, no to jeżeli mamy 8 wykonawców, 8, z czego jedną osobę z Polski i rzecz dzieje się w Polsce i głosują polscy widzowie, to ciekawe, kto mógł dostać nagrodę publiczności, ale nic wam absolutnie więcej nie powiem. Mówimy. Ja nic nie sugeruję. No a poza tym, jeżeli chodzi o tę nagrodę przyznaną przez uczestników, to przecież sprawa jest otwarta, więc tutaj mogło być różnie, czy tak było. Musicie się przekonać oglądając. A piątkowy koncert poprowadzili Ida Nowakowska, Herndon oraz Tomasz Wolny. No i jesteśmy na bieżąco, co się dzisiaj wydarzy. Drugiego dnia w sobotę odbędzie się koncert Abba Ojcze, pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II. Na scenie zaprezentują się polscy wykonawcy Halina Młynkowa, Pektus, Roxana Węgiel, Arka Noego, Sara Egwu James, Siewcy Lednicy, Edyta Górniak, Ryszard Rynkowski, Golec Orkiestra, Mietek Szcześniak, Halina Frąckowiak, Boski Rafał Brzozowski, Piotr Cugowski, Katarzyna Cerekwicka i będzie też zagraniczny gość, ten, który już był wczoraj, czyli ojciec Stan Fortuna, w duecie z Krzysztofem Iwaneczko. Iwaneczko ze wszystkimi zaśpiewa, ze wszystkimi zagranicznymi, jak widać, w duecie może coś wykonać. Koncert poprowadzą wspomniany już Boski Rafał Brzozowski i nie wiem, czy Boski Piotr Rubik, a wydarzenie rozpocznie się tak samo jak to wczorajsze o godzinie 20:15. Ale mnie to też tak zastanawia, no okej, okay, bo właśnie będzie ten Brzozowski, czyli ulubieniec TVP, niekoniecznie ulubieniec żony prezesa Jacka, jak już wiemy. Natomiast czemu oni w te koncerty nie angażują na przykład Zenka? Przecież Zenek już śpiewał te kolędy.
1: Kolędy, oczywiście.
0: To czemu nie mógłby tutaj zaśpiewać? To co? Ja tak jeszcze jego pozycja nie jest tak wysoka chyba, jak tych innych wykonawców.
1: Być może
0: to jest
1: albo,
0: trochę zastanawiające.
1: Albo jest, wiesz, jest tak, że Zenek zamiast grać tam powiedzmy koncert w TVP w tym momencie, to ma tak zapełnioną trasę koncertową po różnych większych i mniejszych miejscowościach, że po prostu może to w tę stronę idzie, że tak bardzo grafik ma napięty, że czasu nie ma.
0: Być może jest to możliwe. Chciałam też zapytać, skoro jesteśmy przy tych muzycznych wydarzeniach, zaraz przejdziemy do twoich tematów, chciałam też zapytać, czy może planujesz się wybrać jutro do Ostrudy?
1: Nie.
0: Albo jutro w Ostródzie jest właśnie koncert wakacyjnej trasy dwójki, podczas którego zaprezentują się takie wybitne osobistości jak Sławomir Stachurski i Szaza, a także będzie ponownie gwiazda zagranicznej, ponownie ten wątek obiecywany przez TVP, który już się rozpoczął tydzień temu, czyli będzie gwiazda eurowizyjna.
1: Już myślałem, gwiazda że powiesz, roku, że... Już myślałem, że powiesz, że znowu pojawi się gwiazda zagraniczna i będzie to ojciec Stan Fortuna.
0: Ingrid... No chyba będą jeszcze jacyś tam zagraniczni artyści, bo tacy się pojawiają, natomiast myślę, że wątkiem interesującym może być gwiazda eurowizyjna z kraju, który, to chyba jeszcze nie przywoływałam tej anegdoty, moja koleżanka z gimnazjum, grając w Państwa Miasta kiedyś z nami, zapomniała jak dokładnie brzmi nazwa tego kraju, więc powiedziała, że kraj na A to Aberzejżan, a więc prosto z Aberzejżanu do Ostródy przyjedzie Efendi, która w tym roku z utworem Matahari dotarła do finału Eurowizji, także nie wiem, jeżeli cię nie przekonałam, to już absolutnie nie mam pojęcia, co cię przekona. I jeszcze mi się wydaje, że są takie drobne wątki około muzyczne, o których powinniśmy powiedzieć, bo chyba tydzień temu zapomnieliśmy, bo tak gromadziliśmy informacje odnośnie składu jurorskiego The Voice of Poland i

0: Bo były plotki, że tam będzie Rafał Brzozowski, potem, że jednak nie. No a teraz już wiemy, że w składzie trenerskim właściwie, bo tam przecież są trenerzy, a nie jurorzy, obok Justyny Styczkowskiej, o której była już mowa, obok Marka Piekarczyka i Thompsona i Barona, którzy już byli wielokrotnie w tym programie, będzie całkowicie nowa trenerka, czyli Sylwia Grzeszczak. Także
1: o, tak proszę.
0: Sytuacja się ma. Oczywiście jesienią emisja, będziemy też o tym informować. Ja też powiem Ci szczerze, że nas nie rozumiem, że my nie powiedzieliśmy o absolutnie najważniejszej sprawie w tym czasie związanej z mediami, że zostanie zmieniona czołówka klanu. No przecież to jest w
1: ogóle
0: jakieś
1: właśnie,
0: absolutnie
1: tak.
0: Najważniejsze wydarzenie, jakie ma miejsce. No klan się dotychczas opierał trochę tym zmianom.
1: No przecież tam aranżacja została
0: aranżację
1: zmieniona.
0: Aranżację zmienili, no tam wizualną stronę to też wiadomo, ale opierał się trochę tym zmianom, które dotknęły na przykład jak Miłość czy Na Dobre i Na Złe, którym wrzucono całkiem inne piosenki. Więc jak zobaczyłam nagłówek, że nowa czołówka, to mówię: o Boże, ktoś napisał jakiś nowy utwór. No nie, na szczęście aż tak źle nie będzie. Będzie dalej Życie jest nowelą, ale w nowym wykonaniu i nie będzie już śpiewał Ryszard Rynkowski. Będzie śpiewała Izabela Boni Królowo-Trojanowska, będzie śpiewała Kaja Małachinka Cikulinka Paschalska, będzie śpiewał Tomasz Stockinger zwany Koniaczkiem i chyba ktoś jeszcze, któryś z panów z obsady, ale teraz zapomniałam, który. Więc premiera chyba ma być 25 sierpnia na konferencji ramówkowej TVP, a pierwszy raz już tak w serialu to usłyszymy to 6 września, bo wtedy wystartuje nowy sezon. No i też na ten temat się wypowiedział Jacek Cygan, bo wykazał takie pewne rozżalenie, że nie dano mu znać o tych zmianach, bo gdyby wiedział, to mógłby dołożyć coś nowego do tej wersji, na przykład, wiecie, dopisać jakąś nową zwrotkę, no ale to, co się już stało, to się nie odstanie, już zostało nagrane, więc
1: ale chyba w tej piosence to w ogóle, czekaj, tam chyba tylko pierwszą zwrotkę teraz już w ogóle się wykorzystuje.
0: Tak.
1: Już nie ma o każdej rodzinie, co jest jak drzewo.
0: Jak drzewo nie ma, no bo to było w tyłówce, a teraz w tyłówce są zapowiedzi.
1: No właśnie,
0: tego,
1: zapowiedzi. Więc co tu pan Jacek by chciał dodawać? Gdzie?
0: No to może nie tyle, wiesz, dodawać, ile w ogóle napisać, powiedzmy, no, nowy tekst, a refren zostawić, prawda? No to ewentualnie jeszcze by miało sens, tak więc, no dobrze, że to nie jest nowy utwór, ale jednak troszkę chyba jesteśmy przerażeni, szczególnie jak się posłucha na YouTubie autorskiej wersji piosenki Życie jest nowelą w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej. To rzeczywiście jest trochę przerażające, jeżeli to by miało pójść w tym kierunku. Także na pewno będziemy śledzić ten temat i wam zagramy tę czołówkę, jak już ona będzie dostępna, ale musieliśmy tam dać wam znać, bo to są
1: żebyście się po prostu przygotowali na to.
0: Żebyście się psychicznie przygotowali i się jeszcze musicie psychicznie przygotować na jedną rzecz, bo ty czytałeś, kto dołączy do obsady klanu.
1: Czekaj, coś mi umknęło.
0: No więc do obsady klanu dołączy ten, który już wam występował w jakichś epizodycznych rolach, no ale to nie on jeden, powiedzmy, już przecież mieliśmy aktorów, którzy na przykład ta aktorka, która gra teraz Mildę, to wcześniej grała Sławę, która była jakąś transpłciową osobą. Natomiast teraz do obsady klanu w roli Tymona, który będzie podbijał serce Agnieszki, dołączy Michał Milowicz w Szybkie 600.
1: O proszę, no to
0: powiem, naprawdę.
1: No to tu się rzeczywiście dzieje i na bece z klanu podejrzewam też się dziać będzie.
0: No oczywiście, że tak. Na pewno o tym, co w nowym sezonie, jak będziemy coś więcej wiedzieć, damy wam znać. A teraz przechodzimy do całkiem innych wydarzeń, ale też związanych z Telewizją Polską, bo tutaj odnalazł się pewien pan, o którym przez długi czas było cicho.
1: Tak, a konkretnie Sergiusz Ryczel, który to 19 lat temu związał się z TVN, gdzie prowadził serwisy sportowe na antenach TVN i TVN24, później pracował dodatkowo w kanale N-Sport i przez 7 lat był związany również z Kanal Plus. A teraz od kilku tygodni pojawia się w roli prowadzącego sportowy program Inside the Game w internetowej stacji Poland In. Z zaproszonymi gośćmi rozmawiał m.in. na temat letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Więc jak widać, nowy prowadzący, no dzieje się, dzieje i to jest taki chyba początek czegoś większego, bo Poland Inn ma zostać przekształcony w TVP World, a jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska chce, aby w przyszłym roku stacja była dostępna z satelity Astra 19,2 stopnia wschód dla mieszkańców Europy Zachodniej i z platformy Dish Network dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Tak, Dish Network, jak słyszymy, to się uśmiechamy, bo niejednokrotnie, jak słuchamy gdzieś tam stacji polonijnych, to tam się Dish Network reklamuje bardzo, bardzo intensywnie.
0: Tak, a my mamy ciepłe uczucia wobec tych stacji.
1: Tak, tak,
0: no ale
1: tak,
0: właśnie tak, jak się czyta o tym Poland Inn, że ten dziennikarz jednak znany, bo ja nawet kojarzę to nazwisko, a o moich stosunkach ze sportem już mówiłam wiele razy, no to jak skoro on dołączył do Poland Inn, no to, to gdzieś tam się jawi jako no swego rodzaju degradacja.
1: To znaczy,
0: no,
1: wiesz,
0: tego nikt
1: na
0: nie
1: razie,
0: ogląda. No chyba, że właśnie to traktować jako
1: degradacja.
0: Coś chwilowego.
1: Bo... Na razie degradacja, bo z tego, co czytałem na wirtualnych mediach, to oni tam się intensywnie przygotowują. To ma być w ogóle taki kanał z założenia nie tylko koncentrujący się na sprawach polskich, ale też bardziej regionu tutaj tego naszego, więc Polska i państwa ościenne zapewne. No i cóż, zobaczymy, jak w ogóle przyjmie się ten kanał. Zobaczymy, jak będą i czy widzowie będą chętnie go oglądać. Astra 19.2, no to jest rzeczywiście ta platforma satelitarna, która jest skierowana, myślę, że przede wszystkim do niemieckich użytkowników telewizji satelitarnej, bo tam jest bardzo dużo różnych niemieckich kanałów, ale nie tylko, bo też zdaje się Wielka Brytania jest w zasięgu, jeszcze pewnie kilka innych państw. No i w Stanach Zjednoczonych, no też zasięgi będą sobie mogli robić, bo pamiętajmy, że Polaków, podejrzewam, że mówiących po polsku, a mających polskie korzenie, to może być coraz mniej, nawet w tych polskich dużych aglomeracjach, bo tam się pokolenia po prostu wymieniają i nie wszyscy, podejrzewam, w domach kultywują te tradycje mówienia po polsku, bo też im często jest takie tłumaczenie, że zależy, żeby dzieci przede wszystkim po angielsku się jakoś uczyły mówić, więc ten język może być tak troszkę zapominany, a jak ktoś tam w 80-tych latach na przykład wyjechał, no to już na pewno dzieci ma jak nie wnuki, które wcale po polsku mogą się nie porozumiewać, ale być zainteresowane może tą kulturą swoich przodków.
0: Jasne, ale co do pana Ryczela, po prostu jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, że dopóki właśnie to Poland Inn jest jeszcze takie niszowe, bo oni to uruchomili w tym 2018, ale tak za bardzo tego nie reklamowali i tam ta liczba tych wyświetleń jest nie za duża w tym internecie. Tam Rachoń ma jeszcze jakiś program, ale to mało kogo rzeczywiście interesuje i dopóki to TVP World nie jest jakieś tam rozwinięte, to że nie skorzystali z jego potencjału jako dziennikarza sportowego.
1: Owszem.
0: Chociażby przecież mieliśmy teraz Igrzyska Olimpijskie, więc można było chyba go do tego zaangażować, a potem jeżeli rzeczywiście mówi dobrze w języku angielskim, no co, czym pewnie nie każdy się może pochwalić, no to rzeczywiście, żeby już prowadził programy również w tej odsłonie międzynarodowej. O tematach olimpijskich i o tym, co później, no bo przecież mamy kolejne igrzyska za chwilę, to o tym zaraz, ale teraz jeszcze o jednym panu, który z kolei odnalazł się w internecie.
1: Tak, o panu Janie Pospieszalskim, który uruchomił kanał w serwisie YouTube, na którym publikuje program Janek Pospieszalski Hasz. Warto. Na kanale już pojawiły się pierwsze odcinki programu i tu pan Pospieszalski relacjonował między innymi pikietę w obronie mecenas Katarzyny Tarnawy Gwóźdź. Cykl ma być utrzymany z wpłat od internautów. Trwa już zbiórka na konto bankowe, a Jan Pospieszalski zapowiedział również uruchomienie wpłat w serwisie Patronite. No i całość związana z uruchomieniem Patronite'a ma być dopięta w ciągu tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o Telewizję Polską, to oni nadal nie zdecydowali o tym, czy i kiedy wróci do ramówki program Warto Rozmawiać, także z drugiej strony nie ma się co dziwić panu Pospieszalskiemu, że po prostu stwierdził, dobra, nie chcecie mnie, albo nie wiem, czy mnie chcecie, to ja ruszam w internet, bo tu przecież można też jakoś, jak będę mieć wiernych widzów, to oni mi rzucą groszem i jakoś to będzie.
0: Dokładnie. Tam już niby to było, że to miało wrócić, ale była jakaś odręczna notatka prezesa Jacka na jakimś tam piśmie w tej sprawie, więc on tutaj też miał jakiś decydujący głos, prawda? Był jakiś taki wątek
1: było, natomiast
0: tego programu,
1: no, jak widać
0: to,
1: takiego...
0: Wciąż to się nie kończy ostatecznymi decyzjami.
1: Wiesz, co się mówi, a będzie, a co rzeczywiście jest i gdzie jest oficjalne klepnięcie, a przypuszczam, że TVP już musi tak zmierzać w stronę finalizacji swojej jesiennej ramówki. Jeżeli Jan Pospieszalski pracował w TVP przez lata, no to wie, kiedy może się spodziewać jakiegoś komunikatu. Panie Janku, to pan wchodzi od tam powiedzmy września i wtedy, żeby się móc przygotować i zaplanować sobie chociażby to, kogo zaprosić do programu albo jakieś inne kwestie z tym związane. No a jeżeli takiej informacji nie dostał do teraz, no to przypuszczam, że już może się liczyć z tym, że jednak najzwyczajniej w świecie nie będzie mu dane zagościć na antenie TVP, ale o tym się przekonamy pewnie w ciągu najbliższych kilku tygodni.
0: A teraz wątek, który też już sygnalizowałam. Igrzyska olimpijskie dobiegły końca w zeszłą niedzielę. No i teraz wyczekujemy igrzysk kolejnych, tym razem paraolimpijskich. No to jest już taki wątek trochę na przyszłość, ponieważ one startują, żeby wam nie skłamała, 24 sierpnia, ale no... Prawdopodobnie, jeżeli się niezbyt wiele wydarzy w przyszłym tygodniu, to za tydzień nas nie będzie, bo dzisiaj mamy taki program. Inaczej, gdybyśmy chcieli wam powiedzieć tylko o tych bieżących wydarzeniach, to już byśmy się teraz rozstali, a minęła godzina, więc bez sensu trochę, prawda? Także teraz przechodzimy do rzeczy, które zapowiadamy na kolejny tydzień, kolejny czas i wstępnie przewidujemy, że się pojawimy za 2 tygodnie dopiero. Wtedy już będziemy wam opowiadać o ramówkach jesiennych, bo wiele pozycji będzie wtedy startować. No chyba, że się coś rzeczywiście ekscytującego wydarzy, no to pojawimy się w przyszłym tygodniu, także zobaczymy, jak to będzie. Nie nastawiajcie się na obecność programu, ale śledźcie naszego Facebooka, tam będziemy dawać znać co i jak. Dlatego już teraz dajemy znać o tym, co wiemy, jeżeli chodzi o igrzyska paraolimpijskie, o transmisję z tychże, a niewykluczone, że uzupełnimy te informacje, czy to jeżeli pojawimy się za tydzień, czy to wtedy, gdy pojawimy się za 2 tygodnie, bo to będzie no, gdzieś tam dopiero początek rywalizacji, także może czegoś jeszcze odnośnie transmisji wtedy się dowiemy. Ale no, jako, że tak przewidujemy, że to może być temat elektryzujący wielu naszych słuchaczy, przede wszystkim z niepełnosprawnością, no to dajemy znać już teraz, żeby w miarę możliwości nikomu nic nie umknęło. Paraolimpiada w Tokio, tak jak wspomniałam, rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa blisko 2 tygodnie. Koniec zmagań zaplanowano na 5 września. Sportowcy wystartują w 22 dyscyplinach i powalczą o 540 kompletów medali. No to się wydaje dużo względem tej ilości dyscyplin, no ale mamy przecież też kategorie z uwzględnieniem poszczególnych niepełnosprawności, tak? Jak sądzę, więc stąd ta liczba się tutaj pewnie bierze. W skład polskiej reprezentacji wchodzi 89 osób, a na poprzednich igrzyskach paraolimpijskich Polacy zdobyli 39 medali, tak więc apetyty są duże, ale oczywiście spokojnie, nie ma presji, to jest sport, tu się wszystko może zdarzyć. No i mamy transmisję z igrzysk przede wszystkim w Imperium Prezesa Jacka, bo sobie w notatkach zapisałam, że w Eurosporcie, a to nieprawda, miałam na myśli TVP Sport. Eurosport się jeszcze nie chwali i oni chyba nie zamierzają tutaj transmitować, ale TVP Sport jak najbardziej pokaże ponad 100 godzin transmisji oraz podsumowanie dnia w popołudniowo-wieczornym paśmie. Natomiast TVP1 przed Ekspresem emitować będzie kronikę zawodów. A więc nie mamy tego tyle, ile w przypadku olimpiady.
1: Ale i tak jest tego sporo. Ale
0: i tak jest dobrze. No wiecie, w idealnym świecie to byłoby tak i naprawdę chciałoby się, żeby to tak było. Żeby olimpiada jako olimpiada może trwała dłużej, nie 2 tygodnie, tylko nie wiem, 3, i żeby te rozgrywki sportowców z niepełnosprawnościami odbywały się równolegle i tym samym może z siłą rozpędu poleciałyby gdzieś do Eurosportu, tak? Skoro on pokazywał wszystko, to by i pokazywał to, a tutaj mamy oddzielną imprezę, ale że absolutnie nie znam się na sporcie, na niczym, to, no to może jest konieczne, skoro to tak działa od lat, to widocznie to tak musi być. A czy działa tak idealnie, to też jest wątpliwe, bo nie wiem, czy widziałeś na Facebooku, jest drama, ponieważ jeden z naszych reprezentantów, niewidomych pływaków, Wojtek Makowski, napisał o tym, że polska ekipa, no podejrzewa, to za małe słowo, no bo oni są pewni tego, ale no wiecie, my nie mamy dowodów, bo tych filmików nie widzieliśmy. Oni mają jakieś filmiki, że w holenderskiej bodali reprezentacji jest również pływak startujący w kategorii pływaków niewidomych, który ponoć widzi, bo są jakieś filmiki, że porusza się z białą laską, ale tak niekoniecznie jej używa, tak jak powinni niewidomi, że obsługuje media społecznościowe w telefonie wzrokowo, że nabiera sobie jedzenie na stołówce, też korzystając ze wzroku. Oni to ponoć zgłosili gdzie trzeba, jeszcze to się nie spotkało z żadnym odzewem, także to jest też pewnie temat, który warto śledzić.
1: Mnie w ogóle zastanawia, ale czy to tam wszyscy, bo to wiadomo, jak to jest z niewidomymi. Mówi się o niewidomych, też o osobach bardzo często słabowidzących i zastanawia mnie, czy na przykład tam wszyscy dla wyrównania szans mają jakoś zawiązane oczy, albo mają jakieś gogle, albo jakoś to inaczej jest rozwiązane. Czy rzeczywiście jest tylu sportowców całkowicie niewidomych, żeby to mogło się wszystko odbywać na równych szansach?
0: Wydaje mi się, że zdarza się rzeczywiście jakieś zakładanie gogli, czy tam jakieś coś tam innego, żeby rzeczywiście wszyscy byli na równych prawach, jeżeli chodzi o to niewidzenie, no ale chyba właśnie w tym pływaniu tak nie do końca jest, no bo gdzieś tam ten Wojtek no wyraża te obawy, a już tam się chyba tak zdarzyło, że go kilkukrotnie tam ten Holender przegonił, że Holender był drugi, Wojtek był czwarty, więc to wyraża tutaj taki żal, że no zrobi wszystko, co będzie mógł, ale no nie wygra, jeżeli walka jest na tyle niesprawiedliwa, prawda?
1: Zgadza się.
0: Więc temat możecie śledzić, to tak no zahaczamy o to, bo to może być interesujące dla naszych słuchaczy, a że wiemy, że słuchają nas osoby niewidome, to jeżeli się bardziej orientujecie, jak to jest z tymi sportami,
1: to dajcie znać.
0: Z olimpiadą, paraolimpiadą, właśnie z tymi poszczególnymi konkurencjami, to dawajcie znać, chętnie przyjmiemy ciekawostki, bo my na sporcie niepełnosprawnych znamy się tak samo jak na sporcie ogólnym. My to nie jesteśmy tymi niepełnosprawnymi, co by uprawiali sport, tylko się zajmujemy innymi rzeczami. Ja się na przykład zajmowałam w życiu trochę muzyką i teraz właśnie muzyka będzie na naszej antenie. Będzie siostra Krystyna, ta, która zaszczyciła swoją obecnością Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Częstochowie. Wydaje mi się, że wykonała inne piosenki niż ta, którą tutaj dla was dzisiaj wybrałam, ale ta gdzieś tam, jak przeszukiwałam internet w poszukiwaniu jej twórczości, to gdzieś tam wyskakiwała na samej górze, czyli być może jest jakimś bardziej znanym jej przebojem z jej autorskiej płyty.
2: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: Blessed Be Your Name. To gdybyście byli ciekawi, jak zatytułowana jest ta piosenka wyśpiewana przez siostrę Krystynę, to właśnie ona taki nosi tytuł.
0: Tak brzmi muzyka chrześcijańska. Tak, może brzmieć tak całkiem
1: Jeżeli ktoś jest zainteresowany muzyką chrześcijańską w ogóle, to ja polecam serdecznie, aby sobie posłuchał stacji w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest sporo muzyki chrześcijańskiej, dobrej, chociaż ty zaraz się pewnie na ten temat wypowiesz, bo jak ja słucham tych stacji czasem sobie gdzieś tam przeglądając katalogi mediów i trafię na jakąś stację chrześcijańską, to ja po prostu mam wrażenie, że one się od country różnią tylko podmiotem lirycznym, od tego współczesnego.
0: No właśnie, dlatego czy taka dobra ta muzyka, no, to wiecie, ale sami wyróbcie sobie opinię.
1: No
0: prawda?
1: Ale tak, ale ja zachęcam, jeżeli kogoś ten temat interesuje, to sobie może znaleźć, tam niejedna stacja w Stanach Zjednoczonych jest właśnie z muzyką chrześcijańską i można sobie tego posłuchać. A teraz nie o muzyce chrześcijańskiej, tylko o propozycjach Polsatu i tak przez te propozycje Polsatu będziemy przemykać przez najbliższe dwa wejścia, ale zanim o konkursach piękności, które to ta stacja będzie transmitować, to jeszcze o ofercie multimedialnej, która to niebawem zostanie udostępniona użytkownikom nowoczesnych urządzeń, bo od 16 sierpnia rusza platforma Polsat Go. Jak poinformował nadawca, na nowej platformie streamingowej znajdą się jedynie bezpłatne treści poprzedzone reklamami. W skład oferty mają wchodzić treści Polsatu i wybranych partnerów. Wymagana będzie rejestracja i logowanie. Serwis będzie działał w oparciu o system operacyjny Android TV, Apple TV i inne systemy Smart TV, a także za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów i przeglądarek internetowych na komputerach. Do tego wszystkiego to już informacja tak na przyszłość i na pewno jeszcze co nieco o tym powiemy, jak w ręce swe dostaniemy aplikację mobilną, chociaż ja już czekam na poniedziałek, żeby przetestować ten Polsat Go, bo na razie to w App Store ja mam cyfrowy Polsat Go i ocena tam 1,2 gwiazdki chyba, czy coś koło tego.
0: No to musi być jakieś cudo, które służy do zarządzania rzeczywiście
1: tak, kanałem. Tak, i 216 opinii, czy też coś koło tego.
0: To, tak, to raczej
1: tak, 240. No to nie jest to, więc czekamy na poniedziałek, bo wtedy właśnie ma się objawić ta nowa aplikacja, więc na pewno jej dostępności się przyjrzymy i nie omieszkamy skomentować. Natomiast 1 września ma wystartować odpłatny serwis Polsat Box Go, który zastąpi cyfrowy Polsat Go. O właśnie.
0: A właśnie to?
1: O tak. Oraz platformę streamingową Ipla. Także no tu się też będzie ciekawie, podejrzewam, działo. Po rebrandingu w ofercie pojawią się nowe pakiety telewizyjne, ale obecni klienci będą mogli korzystać z wykupionych przez siebie ofert do zakończenia okresu rozliczeniowego, na który zostały wykupione. I też można by się zastanawiać, czy w tej bezpłatnej aplikacji będą oferowane streamingi na żywo kanałów, które są dostępne naziemnie w ofercie Polsatu. Na razie tego nie wiadomo, więc będzie trzeba poczekać, no ale niedługo, no bo w poniedziałek wszystko się wyjaśni.
0: A my jesteśmy dalej przy tym, co w kolejnym tygodniu, co w kolejny weekend, w który na nas prawdopodobnie nie będzie, bo to jest właśnie tak z tym sezonem ogórkowym, że trudno przewidzieć, jak te informacje się ułożą, więc już na wszelki wypadek mówimy Wam o nich teraz, bo Polsat szykuje ofertę bogatą czy interesującą, no to już kwestia gustu. Najpierwsza rzecz, no to właśnie są konkursy piękności, o których wspomniałeś, to całe wydarzenie, z tego co widziałam, to chyba się w ogóle nazywa Festiwal Piękna. I w dniach od 20 do 22 sierpnia, czyli to jest od przyszłego piątku do przyszłej niedzieli, Nowy Sącz po raz pierwszy stanie się światową stolicą piękna właśnie i poznamy za tą sprawą dwie najpiękniejsze kobiety i przystojniejszego mężczyznę. No Polsat już od lat pokazuje jakieś konkursy piękności, czy w TV4 coś chyba nawet było, ale jakoś tak z reguły to się właśnie układało, żeby się o tym nie dowiadywaliśmy na czas i nie mieliśmy Was jak o tym poinformować. Teraz więc Wam dajemy znać. No i co będzie, kiedy, jak to będzie wyglądało? W piątek, czyli 20 sierpnia o godzinie 20 po raz 32 już zostanie wybrana Miss Polski. Do rywalizacji o koronę najpiękniejszej Polski staną 24 finalistki ze wszystkich regionów naszego kraju. Będzie to zarazem pierwszy telewizyjny show ze sceny amfiteatru w Nowym Sączu. W jury Miss Polski 2021 zasiądą inspirujące kobiety, ale niestety nie wiem jeszcze, kiedy to będą. No i takie pytanie tutaj jest, komu koronę przekaże Anna Maria Jaromin z Katowic? Finalistki Miss Polski 2021 powalczą również o nagrody o łącznej wartości 100 tysięcy złotych, a także możliwość reprezentowania kraju w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie. Podczas wyborów nowej Miss Polski finalistki zaprezentują się w kilku pokazach. Zobaczymy je m.in. w kolekcji casual, strojach kąpielowych oraz w sukniach ślubnych i wieczorowych. Finalistki Miss Polski mają już za sobą pierwsze zgrupowanie, uczestniczyły w sesjach zdjęciowych i realizacji wizytówek do materiałów telewizyjnych oraz zwiedzały Małopolskę. Przed nimi finałowe zgrupowanie w Nowym Sączu. Tam odbędą się próby układów choreograficznych i przymiarki kolekcji, w których zaprezentują się na scenie. Z kolei w sobotę, czyli 21 sierpnia o godzinie 20, olśniewające dziewczyny z całego świata będą rywalizować o tytuł Miss Supranational, nie Supernational, tylko Supranational, podczas 12. edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Polskę będzie reprezentowała Natalia Balicka, która została pierwszą wicemis Polski 2020. Skoro wicemis, to co, nie było głównej mis? A była przecież ta Jaromin, ale to ona była w 2019, nie wiem, to jakieś wszystko jest bardzo skomplikowane. Tak. Kto otrzyma koronę mis Supranational z rąk Antoni Porsild, chyba, trudno mi powiedzieć, jak to czytać, bo to jest pani z Tajlandii, która właśnie miała tę nagrodę. A, i ona była Miss Supranational 2019, tak, no widać, że tutaj coś miało roczną przerwę, jeżeli chodzi o tę rywalizację. Zwyciężczyni otrzyma nagrody o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych, a więc widać, że już międzynarodowo, także pułap finansowy wyższy. Z kolei w niedzielę 22 sierpnia o godzinie 15, a więc wcześniej, bo tamte konkursy o 20, tutaj o 15, na 20 Polsat ma inne atrakcje, o których będzie w następnym wejściu. No a poza tym prawdopodobnie to, co teraz, no i gdzieś tam się może cieszyć mniejszym zainteresowaniem reklamodawców i innych, bo oto fantastyczni mężczyźni z każdego zakątka globu stoczą bój o tytuł najprzystojniejszego na Ziemi, Mister Supranational 2021. No to jakoś tak chyba jest, prawda, że te konkursy Miss się cieszą większą popularnością od konkursów Mistera.
1: To tak
0: nie ja to ustalam zasady, tak po prostu jest skonstruowany patriarchalny świat. Polskę będzie reprezentował Daniel Bożewski, zdobywca tytułu Mistera Polski 2019. Tytuł Mister Supranational 2019 zdobył Amerykanin, także zobaczymy, kto wygra w tym roku. Triumfator międzynarodowego konkursu dla mężczyzn otrzyma nagrody o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych. Także, no tutaj mamy kolejny przejaw tego, o czym mówiłam. Nie dość, że inna, mniej atrakcyjna godzina, to jeszcze te nagrody są o połowę mniejsze w tym międzynarodowym konkursie niż w analogicznym konkursie przeznaczonym dla pań. Wszystkie trzy gale Miss Polski 2021, Miss Supranational 2021 oraz Mister Supranational 2021 będą transmitowane na antenie Polsatu. Mnie to w ogóle zastanawia, dlaczego te konkursy jeszcze istnieją, bo jednak, to znaczy ja wiem, że już teraz no tak się trochę próbuję to unowocześniać i odchodzić od postrzegania tego tylko przez pryzmat wyglądu. No nawet widziałam reklamę już tego, to tam coś było, że szukamy najciekawszej osobowości. No i wiadomo, że zawsze się pyta o coś te dziewczyny, no i słynne żarty z tego spokoju na świecie i tak dalej, że to zawsze tam pada, ale ja na przykład nie mam tutaj pełnej wiedzy na ten temat, a nie byłam tak zdeterminowana, aż żeby robić super dokładny research przed audycją, ale albo w wielu, albo we wszystkich tego rodzaju konkursach piękności jest tak, że aby kobieta mogła w nich wystartować, nie może A. być mężatką, B. mieć dzieci. Nie wiem, czy w tym konkursie jest analogicznie, ale czy ktoś może mi wytłumaczyć, w czym to przeszkadza? I ciekawe też, czy tak samo jest z panami, czy pan nie może mieć żony i być ojcem.
1: No właśnie, to jest w ogóle ciekawe, o tym, o czym wspomniałaś, też słyszałem. Także to rzeczywiście, no dziwne jest to
0: jest
1: trochę.
0: Jest to dziwne, naprawdę, w czym mąż przeszkadza, żeby być piękną kobietą? I no, dlaczego wciąż kultywujemy? Wiem, że podkreślamy tę osobowość, ale wciąż jednak podkreślamy ten wygląd zewnętrzny. Już moglibyśmy od tego odejść po tylu latach, no ale może ktoś lubi sobie popatrzeć, także
1: będzie okazja.
0: My informujemy, będzie okazja. A teraz piosenka, o Boże, co ty znalazłeś u nas w płytotece? Będzie zespół Bayerful, który nagrał piosenkę o Miss Polonia, ale właśnie nie można tego pomylić, bo to są dwa różne konkursy.
1: Tak jest.
0: Miss Polonia i Miss Polski. Ja tego wczoraj szukałam. Miss Polonia ma korzenie, chyba pierwsza edycja była tam w 30 latach. Nazwę w ogóle wymyślił Tadeusz Bojżeleński. Potem mieli różne przerwy, łącznie z taką przerwą chyba tam od 2012 roku, kiedy Paulina Krupińska nosiła koronę przez 4 lata, bo nie było komu konkursu zorganizować. I był taki moment, kiedy oni się chcieli właśnie połączyć z tym Miss Polski i stworzyć jeden konkurs, ale im się nie udało dogadać.
1: Czy ty byś chciała, żebym ja znalazł piosenkę o Miss Supra International?
0: Supranational, nie wprowadzaj
1: naszych
0: słuchaczy w błąd, bo nie będą widzieli, co mają oglądać. No takiej piosenki jeszcze nikt nie nagrał, to jest wyzwanie dla nowych artystów disco polo.
1: Ale tak nam się to medialnie, wiesz co, spina, bo nie dość, że Bayerful o Miss Polonii zaśpiewa nam za moment, to nie wiem, czy wiesz, gdzie zespół Sławomira Świeżyńskiego wystąpi w tym roku.
0: Gdzie?
1: Wyobraź sobie, że na pikniku słuchaczy Radia Maryja.
0: Aha, no nawet nie jestem jakoś bardzo zaskoczona. I to nie jest ostatni powrót do religijnego wątku u nas w audycji, bo my też tak skończymy, to już możemy zdradzić, ale no teraz coś zupełnie innego, bo właśnie o swojej Miss Polonia zaśpiewa Sławomir Świeżyński z zespołem Bayerful.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak to właśnie grał i śpiewał zespół Bayerful o Miss Polonii, a teraz z festiwalu Piękna przenosimy się na festiwal muzyczny.
0: Tak, i to festiwal ekologiczny, muzyczny, aha, tak, bo to nie tam będzie taki temat. To już też impreza corocznie organizowana przez Polsat, bo właśnie powiedziałam, że w niedzielę oni wieczorem mają inne plany, niż by pokazywać konkurs piękności. No i właśnie nam pokażą Air Festival. W niedzielę 22 sierpnia odbędzie się ta impreza. To jest wielki koncert Air Festival Gwiazdy dla Czystej Polski. No bo Czysta Polska to jest jakaś ta taka inicjatywa Solorza, taka, że tam proekologiczne, zaraz sobie to skomentujemy, bo przecież już znowu się dzieje to samo,
1: tak,
0: co roku.
1: Greenwashing.
0: Już wiecie, tak. Drogie dzieci, to jest greenwashing. W tym roku już się zaczyna. Ja to powiem, ja nie mam po prostu siły tego komentować. W tym roku myślą przewodnią festiwalu Earth Festival jest hasło zaczynam od siebie. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych. To tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie, rozumiesz, przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym. Celem całego wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, jak wielkie znaczenie dla środowiska mogą mieć nawet najmniejsze zmiany codziennych nawyków. Aha. Przyszłość planety jest w naszych rękach, dlatego tak ważne jest, by żyć w świadomy i odpowiedzialny sposób. W trosce o Ziemię i z myślą o przyszłych pokoleniach. Weź powiedz coś, bo ja już po prostu nie mam siły, a co roku mówię to samo.
1: A pan Zygmunt, to on jest właścicielem, czy ma jakieś duże udziały tam w elektrowniach czy w elektrowni.
0: Tak, no tak, właśnie, tak. Nie pamiętam tych własnościowych sytuacji, ale generalnie, słuchajcie, chodzi o to, że to nie jest tak, że macie teraz nie segregować śmieci, że jeżeli chcecie na przykład zaoszczędzić cierpienia zwierzętom, to że ograniczanie spożycia mięsa jest bez sensu, bo jak ktoś chce, to czemu nie, żeby nie
1: było. Ja się na weganina niczego nie nadaję, przykro mi bardzo.
0: Ale nikt nikogo do niczego wiadomo nie zmusza, no chyba, że jacyś fanatycy, którzy nie robią dobrze sprawie, ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej to jest spoko. Nie wiem, oszczędzanie wody też jak najbardziej jest w porządku i ma sens, ale takie gadanie, że te najmniejsze działania mają sens, no to ma niewiele wspólnego z prawdą, bo nawet logika wskazuje to, że największy wpływ na degradację środowiska mają działania tych właśnie największych koncernów, które niekoniecznie mają wiele wspólnego z ekologią i te pomniejsze działania, że sobie jeden z drugim oszczędzi wodę albo nie kupi schabowego, no to niekoniecznie właśnie one mają ten najistotniejszy wpływ i takie gadanie, przenoszenie odpowiedzialności na jednostkę, ono właśnie sprawia, że zapominamy o tym, kto tutaj gra największą rolę i że jak w końcu nie zostanie wprowadzona jakaś sensowna polityka, jak się koncerny nie ogarną, to dalej tak będzie źle, chociażbyśmy ja i ty ładnie, grzecznie oszczędzali wodę i segregowali śmieci.
1: Wiesz, i stali się weganami.
0: I no też. Chociaż to też jest dyskusyjne, no bo też tam te uprawy soi też tam pochłaniają chyba dużo wody, więc to jest też taki temat do dyskusji, nie? Ale ja się nie czuję bardzo kompetentna w tych sprawach, więc nie będę dyskutowała, co jest lepsze. Sama nie jestem ani wegetarianką, ani weganką, więc w to nie wchodzę tym bardziej. Ale wiecie, o co chodzi. I jeszcze jak mówię o tym Polsat ze sprawą właśnie Solorza, który ma sporo za uszami, jeżeli chodzi o takie działanie, to jest po prostu tym bardziej słabe. No i to jest właśnie ten greenwashing, co już wam tłumaczyłam w zeszłym roku. czyli firma kreuje się na taką bardzo ekologiczną, dużo o tym mówi, podczas gdy sama w swoich działaniach postępuje dokładnie odwrotnie, ale właśnie to, co jest na wierzchu, ten wizerunek jest taki, że są tacy eko i dzięki temu pozyskują sporo sympatyków, bo i ten temat się bardziej do świadomości społecznej przebija, więc to jest złe. Już skończę ten mój rant, bo tak jak mówię, nie jestem specjalistką w tematach ekologii, klimatu. Nie znam się na tym po prostu, ale no wiem, że to są ważne sprawy. Mieliśmy ostatnio nawet ten raport opublikowany naukowców. Więc to są ważne tematy i to naprawdę nie jednostka ma tutaj decydujący.
1: Ale wiesz, tak w ogóle sobie myślę, to przy okazji tego koncertu nagłośnienie zużyje i cała jego obsługa zużyje jakąś tam ilość energii elektrycznej. Ta energia, no zapewne będzie wyprodukowana nie za pomocą wody czy wiatru, prawdopodobnie po prostu z węgla, no bo cóż no innego. Właśnie. I pójdzie to do atmosfery i taki mamy ekologiczny koncert.
0: A żeby to tylko koncert był tam, bo tam będzie więcej wydarzeń, co do których ekologiczności możemy mieć pewne wątpliwości. One nie będą telewizyjne, ale może ktoś by się chciał wybrać, to już skoro przy tym jesteśmy, to dam znać. Air Festival w Uniejowie się odbędzie. To są 2 dni po brzegi wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w dedykowanym ekomiasteczku. Znajdą się tam ekostrefy edukacyjno-rozrywkowe, w których będzie okazja skorzystać z aktywności przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Jedną z atrakcji będzie niepowtarzalna możliwość jazdy testowej samochodem wodorowym. No dobrze. Na sobotni festiwalowy wieczór zaplanowano także kino plenerowe. No właśnie, to już na to przecież ile pójdzie znowu prądu, tak?
1: No tak.
0: Podczas którego emitowane będą filmy. Film dokumentalny National Geographic Wroga Planeta oraz kino akcji telewizji Polsat Wyzwanie. I to się zawsze wszystko o godzinie 20. To jest dla tych, którzy mogą przyjechać do Uniejowa, a dla tych, którzy mogą i którzy niekoniecznie, bo będą woleli to śledzić przed telewizorami, to w niedzielę drugiego dnia festiwalu na scenie wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Podczas koncertu Air Festival Gwiazdy dla Czystej Polski zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Roxana Węgiel, Paweł Domagała, Kwiat Jabłoni, no to takie myślę zaskoczenie, bo ich na tego rodzaju imprezach dotychczas nie było, oraz Michał Szpak.
1: Swoją drogą też... Kwiat Jabłoni to niedawno był w Iławie, tylko akurat takim się niefortunnie zdarzyło, że dali koncert, kiedy była dość spora ulewa.
0: O nie, to szkoda.
1: Przykre.
0: Usłyszymy również największe przeboje zespołów Wilki, Enej, Golden Life i Sun and Grace. To jest tak napisane, więc no chyba to będą też ci wykonawcy, prawda? Ale tak to napisano, że równie dobrze to mogliby być jacyś inni artyści,
1: albo
0: którzy wykonają covery. Nie, aż tak to chyba nie, ale skoro to jest mowa o Eneju, no to przecież Enej jest gwiazdą Polsatu, więc jakżeby mieli odmówić, jakżeby ktoś inny miał wykonać ich utwór. Ale tak naprawdę wczoraj widziałam na festiwalu weselnych przebojów zespół Masters wykonujący Bałkanice, więc też już mnie niewiele zdziwi. Transmisja widowiska w niedzielę 22 sierpnia, czyli za tydzień od godziny 20 na antenie telewizji Polsat. No i zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać. No właśnie, żeby to było były jakiś utwór wykonawcy, który zaśpiewa w tym koncercie, ale może żeby jakoś nawiązał do jego tematyki. Najpierw pomyślałam o Kwiecie Jabłoni, no bo oni mają utwór Wody mi daj, a z zasobami tej wody może być różnie w przyszłości, ale ten utwór u nas niedawno był. Natomiast mamy coś o podobnym wydźwięku, no bo jeżeli się nie ogarną, co niektórzy i nie, to nie chodzi aż tak bardzo o nasze indywidualne decyzje, bo one też są ważne, ale są też ważne.
1: Ale bez przesady.
0: Ale bez przesady, dokładnie. O tyle, jeżeli nie ogarną się ci najwięksi, no to rzeczywiście nasz świat może się stać pustynią, a na pustyni, jak wiemy, nie ma wody. Już dawno temu wiedziała o tym Beata Kozidrak. Czy zaśpiewa o tym w Uniejowie, się okaże, ale teraz zaśpiewa o tym na antenie Radia DHT.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio DHT.
1: Zwykle program RTV szacujemy sobie tak na 2 godziny czasu antenowego. I
0: tak jest nawet powiedziane w naszej zapowiedzi, w ramówce napisane. I tego się nigdy nie udaje.
1: A tym razem to się nawet
0: teraz
1: może.
0: To się nawet uda.
1: Tak, może się udać, bo w tym momencie mamy godzinę 17.43, no prawie 44, a jeszcze mamy takie dłuższe wejście, ale to już jest ostatnie. Wejście.
0: Tak,
1: ostatnie wejście, w którym powiemy wam o kilku sprawach, o sprawach internetowych i o sprawach radiowych. Zaczniemy właśnie od internetu i od tego, co nam zaproponuje w najbliższym czasie Netflix. Konkretnie 25 sierpnia będzie miała miejsce premiera nowego polskiego serialu produkcji Netflixa, więc hurra, będzie audiodeskrypcja, następny materiał z audiodeskrypcją i z uruchomieniem, którego nie będzie absolutnie żadnego problemu. Jeżeli nie macie Netflixa, to a na przykład posiadacie iOS-a, to ja naprawdę gorąco polecam, bo tam jeżeli coś jest z audiodeskrypcją po polsku, to co prawda nie ma tego aż tak wiele, ale jeżeli jest, to w ogóle nie ma żadnego problemu z uruchomieniem tego, bo jak sobie zaznaczycie odpowiednią opcję w ustawieniach dostępności, to po prostu automatycznie włącza się ścieżka audiodeskrypcji, no i tak trzeba żyć, proszę państwa. Serial zatytułowany będzie Otwórz oczy. I teraz kilka słów o fabule tego serialu. Julka w tej roli Maria Wawreniuk, która jest w ogóle debiutującą aktorką, trafia do Centrum Leczenia Amnezji w następstwie tragicznego wypadku. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama, granego przez aktora młodego pokolenia Ignacego Lisa. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają jej się aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje, jest tym, za które je dotychczas uważała. Dziewczyna stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy. Ten świat nie jest takim, jakim się wydaje. Otwórz oczy to oparty na książce Druga szansa Katarzyny Bereniki Miszczuk, dramat dla młodych widzów w reżyserii Anny Jadowskiej i Adriana Panka. W serialu wystąpili również Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuzanna Galewicz, Klaudia Koścista, Michał Sikorski oraz Sara Celer-Jezierska.
0: Także, no, nie jest jakiś bardzo znany skład. Także też, no, taki pewnie debiutanci, no, poza Radkiewicz mi coś jeszcze mówi, ale no to też fajnie, że można.
1: Fabuła dosyć ciekawa. Dosyć ciekawa. Tak w ogóle słyszałem, że Sexify ma się doczekać drugiego sezonu. Także jeżeli się komuś podobał pierwszy, no to za jakiś czas ma się ponoć ukazać drugi sezon. Także fajnie. Zobaczymy, jak tam sobie będą radzić dalej dziewczyny. Natomiast, no, tu fabuła też się wydaje dosyć fajna. Ja już czuję tak podskórnie jakieś kwestie jakichś eksperymentów medycznych, ale czy tak będzie rzeczywiście, no to przekonamy się po 25 sierpnia. No, ja mam zamiar obejrzeć, ale właśnie, jeszcze tak a propos Netflixa, to dla tych wszystkich, którzy korzystają z tego najdroższego abonamentu, to mam przykrą wiadomość, bo od sierpnia nastąpiły zmiany cen abonamentu. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę korzystać z planu podstawowego, to się ucieszy, bo on poszedł w dół i kosztuje teraz 29 zł. Standardowy to cena tu się nie zmieniła, 43 zł. Natomiast plan premium z 52 zł skoczył do 60 zł, no ale tam można na iluś urządzeniach jednocześnie oglądać. I to dlatego ten plan cieszy się dość dużą popularnością, no bo po prostu kupuje się jedno konto i udostępnia się na ileś osób, a że tam profili można mieć kilka, no to sobie też nie wchodzą ludzie w drogę przy tych algorytmach, które to podrzucają różnego rodzaju produkcje na podstawie tego, co już obejrzeliśmy. Także można mieć kilka osób pod jednym kontem. No Netflix zawsze mówił o tym, że to jest dla osób w jednym gospodarstwie domowym i jak widać na razie zwiększyli cenę, natomiast będą prawdopodobnie chcieli to coraz bardziej weryfikować. Natomiast w ogóle taka ciekawostka, to się dowiedziałem na Facebooku w jednym z komentarzy. Znajoma, której mąż wykupił abonament Netflixa w Wielkiej Brytanii, to na przykład płaci za ten najdroższy abonament 79 zł. Więc te ceny w ogóle dla poszczególnych państw to nie są takie, że przelicznik tylko jakiegoś tam dolara, ale one są zróżnicowane, więc my i tak mamy taniej niż inne kraje. A no być może drożej też niż inne, nie wiem, może gdzieś jest taniej niż w Polsce, ale tak to właśnie wygląda z tymi abonamentami. Także w tym miesiącu, jeżeli zakładać będziecie konto Netflixa i będziecie chcieli skorzystać z tego najdroższego abonamentu, no to już za 60 zł, a ci wszyscy, którzy ten abonament opłacają, to po prostu dostaną informację, no i przy następnym okresie rozliczeniowym, no już niestety też wam więcej z karty zejdzie.
0: A my na sam koniec przenosimy się jeszcze do radia. Tutaj nie wydarzyło się jakoś za dużo, bardziej to są takie pogłoski przede wszystkim, jeżeli chodzi o te stacje ogólnopolskie. Otóż wyobraź sobie, że pan Marek Wiernik, znana nam persona, prawda?
1: No, znana.
0: Ma przestać być wicedyrektorem Trójki, ale nie znaczy to, że się z tą stacją rozstaje, ma dalej prowadzić audycję. No to jest interesujące, no mija właściwie rok od tego jego awansu i od tego drugiego pogrążenia Trójki. Bo
1: a pan Marek tak na Facebooku bronił. Pamiętasz?
0: Tak, tyle miał planów, tak bronił i to wszystko na nic, można to powiedzieć, żeby nie powiedzieć brzydko. To są oczywiście na razie plotki. Jeżeli chodzi natomiast o nie plotki, to w ostatnim czasie nie przedłużono umowy Piotrowi Majewskiemu. Mogłoby się wydawać, że pan Piotr się odsunął od prowadzenia audycji po tym, gdy umarł jego syn Franciszek Majewski, o którym mówiliśmy. On prowadził z kolei audycję w Radio Spacji. No, być może te sprawy miały jakiś związek, może pan Piotr chciał tego nie przedłużenia umowy, natomiast no to nie jest tak, że on wziął jakiś urlop czy coś, tylko tej umowy po prostu nie ma już. Co do Trójki jeszcze, to Trójka zamierza celebrować w tym roku 85. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Już jest ona celebrowana w audycjach Romana Dziewońskiego do trzech razy nuta. W każdą niedzielę między 14 a 16 pojawiają się mniej znane utwory z tekstami poetki. Natomiast na październik stacja szykuje jakiś spektakl, w którym mają upamiętnić. Więc to na pewno będzie coś, co będę śledziła i dam wam znać, jak będę wiedziała więcej, kiedy to, kto tam wystąpi, zobaczymy, jak im to wyjdzie. Jeśli natomiast chodzi o plotki personalne, to jest jeszcze taka, że do Radia Z ma wrócić Mariusz Gierszewski. On chyba przez ostatni rok był w Wirtualnej Polsce. Już wcześniej tak było, że był w Radiu Z, potem odchodził, potem wracał, ale on sam jeszcze się nie chce odnosić do tej sprawy, także znów, jak będzie wiadomo coś oficjalnie, to wam damy znać. I na koniec jeszcze lokalne podwórko. Obiecałam, że będzie wątek religijny. Owszem, będzie. Za sprawą Radia Profeto, które zwiększa swój zasięg. Po, jak donosi serwis radiopolska.pl, po serii mniej lub bardziej nieregularnych testów w limanowskim eterze zagościło Radio Profeto. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 103 MHz, choć emisja nadal ma charakter testowy, dłuższe przerwy nie powinny już występować. No, wirtualne media napisały o tym, nie wiem czy widziałeś, w takim kontekście, że no już mają taki zasięg, bo jeszcze trochę tych emisji w dabie, że no czyżby następca Radia Maryja. No do tego im brakuje bardzo dużo, bo radio... bo Radio Maryja ma tutaj duże, duże zasięgi ze sprawą koncesji ogólnopolskiej. Oni tutaj no, działają lokalnie, plus właśnie kilka tych koncesji w DAB-ie, więc
1: rzeczywiście ja powiem szczerze,
0: to nie
1: jest to. Ja powiem szczerze, to by myślę, że Kościołowi wcale źle nie zrobiło, gdyby ogólnopolską koncesję otrzymał Radio Profeto zamiast Radia Maryja. Ja tam nie jestem słuchaczem akurat tych zarówno jednej, jak i drugiej stacji, natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście Radio Profeto, jak tam podsłuchiwałem ich kilka razy, to mają ofertę taką bardziej ewangelizacyjną, a tam zdecydowanie mniej kontrowersyjnych treści i różnego rodzaju o zabarwieniu chociażby politycznym.
0: No ja nie słuchałam akurat, także tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ale mamy często podobne spojrzenie na takie sprawy, więc pozostaje mi cię uwierzyć i tą informacją zakończyć 125. wydanie magazynu RTV. Jak wspomniałam, daliśmy wam znać, co się wydarzy w przyszły weekend w stacjach telewizyjnych. Daliśmy wam też znać o tym, co wiemy, jeżeli chodzi o Igrzyska Paraolimpijskie, więc jeżeli zbyt wiele w przyszłym tygodniu się nie wydarzy, to wtedy się u was nie pojawi. My będziemy korzystać z uroków wakacji, oby pogoda dopisywała i można było z tego sierpnia korzystać. I wówczas pojawimy się u was za 2 tygodnie, żeby już mówić o tym, co w jesiennych ramówkach, a także przygotować was na festiwal w Opolu, który nas czeka w pierwszy weekend września. To już będziemy musieli to wtedy zapowiedzieć, ale może być też tak, że coś się wydarzy, nie wiem, prezesa Jacka odwołają, coś jeszcze zdarzy takiego
1: bardzo ważnego. Albo prezeskę Agnieszkę odwołają.
0: No widzicie, jednak już Michał tutaj zaczyna się przejmować. Coś się ważnego jednak wydarzy, jakiś zwrot akcji w sprawie Lex TVN, nie wiem, wycofają się całkiem, wyrzucą to do kosza, już teraz chyba nie mogą, skoro jesteśmy w toku prac
1: legislacyjnych. W toku jest to, raczej także, na to bym nie liczył.
0: Także już co się stało, to się nie odstanie, trzeba było myśleć wcześniej i się liczyć z konsekwencjami, prawda, ale różnie to może być, także być może będziemy za tydzień, także śledźcie naszego Facebooka, jeżeli nie za tydzień, to na pewno za 2.
1: Tak jest i tą informacją się z wami żegnamy w 125. odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. Na koniec jeszcze piosenka. Nawiązująca do propozycji Netflixa, o której opowiadałeś.
1: Tak, do serialu Otwórz Oczy, skoro główna bohaterka zapadła na amnezję, no to o amnezji właśnie nam zaśpiewa i zagra zresztą też zespół Chumbawamba. Taki bardzo przyjemny utwór z lat 90. wcale nie zwiastujący, że zanik pamięci, to coś zdecydowanie mało przyjemnego. Ten utwór na koniec dzisiejszego programu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcast. Robert Obęcki przed mikrofonem. Dzisiaj nietypowo, bo kolejny raz z mikrofonów binauralnych. A to dlatego, że urządzenie, o którym będę mówił, jest dość daleko od studyjnego mikrofonu, a chciałem Państwu to urządzenie zaprezentować w miarę możliwości jak najlepiej, jak najłatwiej. Kanikuła w pełni, lato w pełni, więc przyda się wiatrak. No ale wiadomo, wiatrak wiatrakowi nierówny. Otóż o czym mówię? Mówię o tym, że każdy wiatrak ma śmigła, tak? No i to powietrze nam tutaj rozrzedza. No i ten wiatrak też ma coś w rodzaju śmigieł albo, nie wiem, jakąś turbinkę. Wszystko to jest zabudowane, natomiast różni się tym, że można go postawić tam, gdzie nie mamy miejsca. Mówię tu o wentylatorze kolumnowym. Silver Tower 70 firmy Fun Design. Fun Design razem pisane przez A, F, A, N DSYGN. Wentylator ma 140 cm wysokości, 7 cm, tak mniej więcej, nie więcej, 10 cm szerokości powierzchni naddmuchowej. No i cała reszta wentylatora, czyli, bo w sumie to jest 32 cm, to jest to, czym powietrze jest zaciągane. Szerokość podstawy wentylatora to 32 cm, więc nie jest to takie duże. Co otrzymujemy w zestawie? Otrzymujemy karton, jak kupimy wentylator. Wentylator kosztuje około 100 zł, można drożej, można taniej. Otrzymujemy karton, w którym jest wentylator owinięty w dużą taką torbę, reklamówkę. Otrzymujemy podstawę, składającą okrągłą podstawę, taką gładką plastiką, składającą się z dwóch połówek. Ją trzeba złożyć i skręcić. Za chwilę powiem, jak, co i z czym. No i otrzymujemy śrubki motylkowe i krzyżakowe, jak również pilota w zestawie. Chociaż nie wiem dlaczego sprzedawcy mówią, że pilota w zestawie nie ma. Ale pilot w zestawie, przynajmniej w naszym egzemplarzu, jest. Urządzenie jest całe zbudowane z plastiku. Takie ma z tyłu żebra, jest żebrowane całe. No i teraz powiem, może troszkę spróbuję go tutaj ułożyć. Troszkę powiem o podstawie. Podstawa trzeba włożyć na czpień i jest skręcana, złożyć ją z dwóch połówek. Po prostu tam są takie plastikowe wcięcia i je trzeba złożyć jedno w drugie. Następnie na tych połówkach, na tych złączeniach musimy wkręcić po dwie śrubki krzyżakowe. Natomiast resztę wiatraka przykręcamy śrubkami motylkowymi. Ich jest 4. Czym się różni śrubka motylkowa od śrubki krzyżakowej? Śrubkę motylkową możemy przykręcić ręcznie, ponieważ ma takie dwie wystające części, za które możemy chwycić i przykręcić. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na to trzeba zwrócić uwagę jeszcze, żeby przeprowadzić kabel. Kabel wystaje od środka wiatraka, więc trzeba go włożyć sobie w taką rynienkę. Te rynienki są dwie. Z góry i z dołu

kabel z lewej strony podstawy czy z prawej strony podstawy. No to już skolką godna. Tutaj ja już przykręciłem to wszystko, bo to nie będę tutaj przykręcał w tym podcaście, bo to troszkę zajmuje czasu. Opowiem o wyglądzie wiatraka. Wiatrak, który do mnie przyszedł, tutaj jest w kolorze czarnym z zielonym wyświetlaczem. O, widzicie. Już zaczyna być ciekawie. Z tyłu to są żeberka i śrubki, którym jest skręcony ten wiatrak. Tych śrubek jest tutaj raz, dwa, trzy, 18 śrubek. Na 18 śrubek jest skręcona tylnia obudowa. Tak jak powiedziałem, jest to sprzęt dość duży. Z tyłu na tylniej ściance mamy schowek do pilota. Taki. I mały pilot. Naprawdę mały. Zasilany baterią pastylkową. Ona jest zabezpieczona. Trzeba z tyłu wyjąć taki tutaj specjalny papierek plastikowy, żeby to zadziałało. No i nad tym schowkiem do pilota jest rączka taka, taki wyrzeźbiony uchwyt do przenoszenia całego urządzenia i schowek do kabla jednocześnie. No ten kabel tu niestety różnie się zachowuje, wcale się tak fajnie nie chowa, ale to już jest inna kwestia. Ja postawię wiatrak w tej chwili na podłodze, na podstawie. Trzyma się to dość stabilnie. Tak jak mówię, mało miejsca zajmuje. Jest to wysokie, ale mało miejsca zajmuje. Przód to są żeberka nadmuchowe. Teraz długość żeberek nadmuchowych to jest 120 cm. Tak jak powiedziałem, wysokość wiatraka to jest 140 i te 20 cm oni sobie zarezerwowali na silnik, na wyświetlacz, na całe to, że tak powiem, na całe te urządzenia, które tam są. Natomiast szerokość nadmuchu jest 120 cm. Dlaczego tak? Nie wiem, ten silnik, który tam jest, może jakiś większy albo coś. Zużycie prądu 55 W. No i teraz jeszcze powiem, z przodu mamy wyświetlacz. Z góry mamy napisane Fan Design i mamy też napisane przyciski, jakie są, bo też z góry są nad wyświetlaczem przyciski bezstanowe i one są tak ustawione, jeden wyżej, drugi niżej, trzeci jeszcze inaczej, tak trochę dziwnie, albo tak jakby sygnalizowały wiatrak. One tak się tutaj naciskają. No i powiem, pierwszym przyciskiem od lewej strony jest przycisk Power. Drugim przyciskiem jest przycisk Style. Zaraz powiem, o co chodzi. Trzecim przyciskiem jest przycisk Mode. Czwartym przyciskiem jest przycisk Timera. I piątym przyciskiem jest przycisk oscylacji. No a teraz pozwolimy sobie podłączyć nasze urządzenie do sieci elektrycznej. Usłyszeliście Państwo taki dźwięk. I w tym momencie ja włączyłem urządzenie do prądu. I co się stało? Na wyświetlaczu pojawił się symbol wiatraka i pojawiła się temperatura otoczenia. Wiatrak ma wbudowany termometr. Ja uważam, że jest to jako jakiś bajer albo coś w tym stylu, nie wiem. No ale ma! Jest! Poza tym, jak Państwo słyszą, ten wiatrak trochę szumi, nic nie robi. Nic nie działa, a trochę szumi. Dla niektórych może być to irytującą sprawą. No ale, żeby nie przedłużać, przystąpmy dalej do prezentacji urządzenia. Na razie postaram się obsłużyć panelem urządzenia, bo możemy obsłużyć urządzenie z pilota bądź z panelu. Ja tylko przypomnę, że prezentuję urządzenie Fan Design Silver Tower 70. Tutaj w wersji black. Urządzenie jest w kilku kolorach. Tutaj mam czarny. Dla użytkowników niewidomych powiem, że czarny kolor to taki kolor, gdzie najmniej jak dotykamy, to widać palce i on tak jest dość odporny na zabrudzenia. Te różne zabrudzenia mniej widać, są mniej widoczne na urządzeniach z serii czarnej, bądź koloru czarnego, bądź szarego, coś w tym stylu. No ale dobrze,

0: Pierwszy przycisk od lewej strony, przycisk power, naciskam. Mamy oczywiście dźwięk. O, i zaczyna nam wiać. Najpierw mocniej, teraz już nieco słabiej. Naciskam power jeszcze raz. O, przestało. Czyli power włącza i wyłącza nam wiatrak. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale słychać taki przydźwięk. A to potem pokażę przy trybach może. Drugi przycisk jest przyciskiem trybów. Style. Mamy trzy tryby. Tryb najwolniejszego powiewu, tryb szybszego i jeszcze szybszego. To jest tryb najwolniejszy. No akurat taki się ustawił. Po prostu. Ale to nie jest domyślne. Domyślnie jest taki tryb, w jakim wiatrak zostawiliśmy. No i naciskam przycisk style, czyli przycisk drugi od lewej strony. Szybciej. Szybciej, prawda? Jeszcze szybciej. To jest są najszybsze obroty. Wolniejsze. Szybsze. Jeszcze szybsze. Ajajaj. Dobrze. To jest przycisk style. Teraz przycisk mode. Może naciśnijmy przycisk mode. Raz. No i poczekajmy chwilkę. O, to się samo robi, proszę Państwa. O. Tak. To się samo robi. Tutaj weszliśmy w tryb natural. Czyli albo natural. No, natural. Tryb naturalnego powiewu. Tak nazywa to producent. W tej chwili to, co słyszą Państwo, to się robi samo. Ja w tej chwili mogę o ręce, nic nie robię, nic nie włączam, nic nie wyłączam. Sam sobie reguluję obroty według jakiegoś algorytmu, który ma zaprogramowany. I nie wiem, czy Państwo słyszą właśnie taki ten dźwięk. Taki dziwny, ostry trochę. On nie jest irytujący, jeśli jesteśmy dalej od wiatraka, czyli tam 2-3 metry. Niemniej trochę może denerwować co ludzi z lepszym słuchem. No w każdym razie go słychać. A teraz przełączę w tryb nocny. Trzeci przycisk od lewej strony. Każde naciśnięcie przycisku jest sygnowane dźwiękiem. Tutaj mamy o, właśnie. Czym się to zacharakteryzowało? Nie słychać już tego ostrego dźwięku i wygasł nam wyświetlacz. A mamy tak samo ten powiew taki podobny, jak mówię, w trybie naturalnym, ale nie mamy już tego przydźwięku, który co niektórych może denerwować. I nie świeci nam wyświetlacz. I sobie wiatrak tak pracuje. Aby wyłączyć tryby i przejść do normalnego, naciskamy przycisk. Trzeci raz naciskamy przycisk mode, czyli trzeci po lewej stronie. Ale wyświetlacz nam się zajarzył i... Natomiast jeśli nie będziemy wiedzieli, w którym jesteśmy trybie, cały czas możemy wyzerować powerem, czyli pierwszym przyciskiem po lewej stronie. Przycisk power zeruje nam wszystkie ustawienia. Także problemu nie ma. Czwarty przycisk to przycisk timera. Urządzenie możemy zaprogramować, żeby wyłączyło nam się od godziny do 12 godzin, czyli na przykład po 11 godzinach, po 10, po 9, po 8 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jak to robimy? Naciskamy czwarty przycisk po lewej stronie i to dokładnie wygląda to tak. Jedna godzina, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwudziesta, off, 00. Tak programują power. Także jeśli chcemy zaprogramować na 3 godziny, naciskamy raz, dwa, trzy. Czwarty przycisk po lewej stronie i mamy już timer, który nam pracuje. Po czym jeszcze możemy się zorientować? O! Wyciszył nam się trochę ten dźwięk. I wtedy timer zaczyna pracować. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Chińskie rączki to składały, chińskie rączki to produkowały. Chociaż polska firma się pod tym podpisuje. Urządzenie nam się po iluś tam godzinach zatrzyma. Już nie pamiętam, ile zaprogramowałem, ale jak chcemy wyzerować, bo nie wiemy, zawsze power zeruje nam te ustawienia. Także jak włączymy jeszcze raz, timer musimy zaprogramować od początku. No i zawsze jest tak, że nawet jak zostawimy na najwolniejszym trybie, to zawsze urządzenie najpierw nam zadziała w tym trybie najszybszy. No i piąty przycisk Oscillation służy do tego, żeby wiatrak nam się trochę pokręcił. Naciśnijmy. I teraz tutaj specjalnie mamy... O! Wiatrak nam się przekręca w prawą stronę. Oscylacja wynosi 70 stopni. O, stanął. I teraz będzie nam się przekręcał w stronę lewą. O, właśnie. Już słychać. Wieje nam w prawym mikrofonie, teraz w lewym mikrofonie. No, a teraz znowu się zatrzymał. I tak nam może się tu nam... I tak nam może się pokręcać. W jedną bądź w drugą stronę. Jak kto chce. Oczywiście w każdej chwili możemy to zatrzymać i według swojej tam ustawić to według swojego widzimisię, czyli tak sterować tym przyciskiem, o, żeby nam na przykład na siebie, żeby na siebie nastawić tą oscylację. Każde naciśnięcie przycisku powoduje dźwięk. No a teraz zobaczmy pilota. Pilot jest naprawdę mały, zasilany baterią pastylkową. Ma takie zabezpieczenie. Zabezpieczenie usunąłem. No i teraz jak wyglądają tu przyciski. Żeby utwierdzić, jak trzymamy pilota, z tyłu pilota mamy takie nadruki. Tam jest napisane coś na nim. Z przodu mamy taką żaróweczkę, więc przodem trzymamy pilota. No i pierwszym przyciskiem, takim wysuniętym od czterech, bo te przyciski są ułożone taki troszkę w taką piramidę, są cztery zgrupowane i jeden wysunięty, ten jeden jest przycisk power, naciskamy. Tak samo przycisk power działa. O. Wyłączam, włączam. Wtedy przyciski są takie, o, takie bezstanowe też. Drugim przyciskiem po prawej stronie jest przycisk oscylacji. I tak samo 70 stopni nam oscyluje pilot, znaczy wiatrak. To jest o tyle fajne, słuchajcie, że siedzimy sobie na krześle gdzieś dalej i chcemy sobie nasz podmuch wiatraka skierować na siebie, więc mamy pilota. Wtedy, kiedy poczujemy powietrze na sobie, to możemy zatrzymać pilotem wiatrak. I to jest naprawdę fajne. Nie musimy podchodzić. Naprawdę fajna sprawa jest. To jest pierwszy przycisk koło powera. Power jest taki wysunięty po prawej stronie. Drugim przyciskiem po prawej stronie jest przycisk trybów. Tak, to jest ten sam przycisk trybów i on działa identycznie jak ten na panelu. Czyli mamy tryb natural, w tej chwili natural. Możemy przełączyć na tryb nocny i za chwilę nam się tryb nocny ozwie. Nie będziemy mieli tego przy ćwierku. O, właśnie. Już nam zniknął ten dźwięk taki. Ja go nieszczególnie lubię, ale takie życie. Egzemplarz, który mamy, akurat tym się cechuje, może inne tego nie robią. No, w każdym razie. To tu są tryby. Teraz jesteśmy w trybie nocnym. No i wyłączamy. Mamy tryb zwykły. No i teraz po lewej stronie przyciski. Po lewej stronie. Pierwszy przycisk to przycisk Styles, czyli tryby. Szybciej, jeszcze szybciej i wolniej. Możemy sobie tak... zmieniać, zwalniać, szybciej. To jest najszybszy, najwolniejszy, a potem średni. No i na końcu został nam przycisk timer, no, który wiadomo jak działa, proszę bardzo. Tak samo możemy, no 8 godzin w tej chwili zaprogramowałem timer. To identycznie działa jak przycisk na panelu. I to jest cały malutki pilocik, który można też spokojnie sobie schować w schowku z tyłu urządzenia. To jest też dobre. On nam się tu nie plącze. O, z tyłu schowaliśmy i jest w porządku. Teraz wyłączę urządzenie z prądu. To zobaczcie Państwo. O. Nie ma. Zniknął ten taki lekki szum. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi tutaj, ale taki ten lekki szum jest. Urządzenie może nam złożyć ktoś, możemy złożyć go sami, nie jest większy problem. A w trakcie zimy możemy, nie musimy go rozkładać, tylko wystarczy użyć dołączonej torby plastikowej, położyć, włożyć urządzenie do torby, postawić na podłodze gdzieś w kącie i urządzenie będzie czekać na następne lato, aby nas chłodzić. Co jeszcze mogę powiedzieć z takich parametrów? 55 W zużycie prądu, 60 dB hałasu najwięcej. Urządzenie testowałem tydzień czasu bez wyłączania. Nie zrobiło to na nim żadnego problemu, czyli nie zagrzało się, ma jakiś naprawdę silnik niesamowity i to cieszy, to działa. Wadą urządzenia jest ten ostry dźwięk taki, który może irytować. Naprawdę może irytować, mnie trochę irytuje, no ale cóż, tak już jest chyba. Natomiast wszystkie inne plusy to jest właśnie obsługa z pilota. No i to, że urządzenie jest wysokie i małe. Można je włożyć naprawdę w taki kącik i naprawdę się może nam fajnie sprawdzić. FanDesign albo FanDesign. FanDesign Silver Tower 70 w wersji czarnej BK, czyli Black. Urządzenie dla Was starał się przedstawić Robert Łabęcki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu piątek, 30 dzień września 2016 roku, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam, ale dziś nie jestem sam w tej audycji. Po drugiej stronie wasz oraz mój dzisiejszy gość Paweł Masarczyk. O, Paweł się już odezwał głosem swojej syntezy. Cześć, Pawle.
3: Tak, witajcie. Cześć wszystkim.
2: Tak, jeszcze jakieś przewracające się mikrofony nas tu atakują, ale wszystko jest okej. Wszystko teoretycznie mamy pod kontrolą i wszystko mamy pod kontrolą po to, żeby zaprezentować wam Allo. Co to jest Allo? Pisane przez dwa L.
3: Allo, allo.
2: Allo, allo.
3: Ale to z tym serialem nie ma nic wspólnego. Chociaż zabawny to on był. Dzień dobry. Natomiast Allo, o którym my będziemy dzisiaj mówić, to komunikator Google do duetu z Duo. Tworzy takie Duo z Duo. I jak Duo potrafi robić rozmowy wideo i głosowych jeszcze nie, ale to w przyszłości potrafi zadzwonić do kogoś. Tak, Allo pozwala na pisanie wiadomości tekstowych, wysyłanie głosowych i z załącznikami.
2: Tak. I wszystko jest fajnie. I dziś będziemy pokazywać właśnie możliwości programu Allo.
3: Tak. Właśnie. Owszem. Google tak zainwestował w niego, rozwija go. Ostatnio się zastanawialiśmy, czy będą one połączone, Duo i Allo. I ostatnio była dyskusja na Twitterze, gdzie osoba odpowiedzialna w Google za rozwój tych dwóch aplikacji, okazało się, że jest jedna osoba, nie tak jak myślałem, różne zespoły od różnych aplikacji, na pytanie, czy nie miałoby to sensu połączyć tych dwóch aplikacji, połączenie ich w jedną, odpowiedział, że jak najbardziej, więc jest szansa, że w przyszłości się to stanie.
2: I że po to zostały rozłączone hangouty, żeby później się połączyć znowu w jedną aplikację. No to...
3: Tak, no.
2: Logika
3: może jednak
2: Google.
3: Jest gdzieś to, że trzeba rozwinąć te aplikacje osobno, żeby każda osiągnęła swoją własną perfekcję. No, ale to jeszcze przed nami.
2: Zgadza się. No dobrze. Aplikacja dostępna na Androida, na iOS-a to na pewno. Będziemy pokazywać, jak to działa w tych dwóch właśnie systemach operacyjnych, mobilnych. Ty, Pawle, pamiętasz, jak wygląda proces rejestracji? Jakoś podobnie chyba jak w przypadku
3: nawet
2: Duo.
3: Nie... Tak, nawet chyba nie, jeżeli już miałem Duo, to chyba nawet nie było to nijak weryfikowane. O numer byłem pytany, o ile pamiętam, ale już nawet nie dostałem SMS-a potwierdzającego, po prostu zostały z Duo przejęte pewne dane i Allo zaczęło po prostu działać.
2: Dokładnie. I mamy prostą aplikację na ekranie naszego telefonu, dzięki której możemy do kogoś coś napisać, możemy wysłać wiadomość głosową. Z tym wysyłaniem wiadomości głosowej to jest też ciekawa sprawa. Zobaczymy, czy nam się uda to pokazać. Możemy wysłać zdjęcie, możemy wysłać... co tam jeszcze?
3: Położenie.
2: Położenie, tak, tak. Możemy wysłać położenie.
3: Filmiki, naklejki. Mhm.
2: Z naklejkami w iOSie jest problem, bo się nie da, nie czyta.
3: W Androidzie nie próbowałem, szczerze powiedziawszy, zobaczymy zaraz.
2: Ponoć się da, zobaczymy. Okej, okay, no to dobrze, to co, to przejdźmy może do prezentacji. Ta aplikacja jest na tyle prosta, że chyba nie ma sensu, żebyśmy się dublowali. Może ty pokaż, jak to wygląda w przypadku Androida, ja to za chwilę pokażę w przypadku iOSa, po prostu jako taki komplet.
3: Dobrze. Główne okno aplikacji nie różni się zbytnio od głównych okien podobnych aplikacji, czyli WhatsAppa czy Messengera. Mamy tutaj po prostu listę czatów.
4: Rozmowa z użytkownikiem Michał Dziwisz. Otworzyłeś kolekcję lista.
3: No, tutaj dalej w prawo.
4: Wiadomość do... Rozmowa z użytkownikiem Barbara Weller.
3: Tu z Basią.
4: Rozmowa z użytkownikiem Linda Rojewska.
3: Z Lindą, więc jak widać mam po prostu rozmowy. Co jest ciekawe, tutaj Google chyba trochę bardziej zadba o użytkowników... Przepraszam, użytkowników niewidomych, ponieważ postanowił opisać elementy w sposób bardzo dokładny, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest rozmowa, a nie jakieś inne okno. Ja osobiście takie akcenty doceniam, bo mam wrażenie, że prezentowana mi jest dokładnie ta zawartość, jaką osoba widząca widzi w postaci ikon. I że aplikacja poniekąd do mnie mówi takim językiem, żebym po prostu zrozumiał, co to jest, a nie się domyślał. Niektórzy mogą stwierdzić, że za dużo mówi, ale... Cóż tam, każdy ma swoje preferencje w tej kwestii. Mamy też tutaj...
4: Rozpocznij nowy wątek, opuściłeś kolekcję lista.
3: Jadąc od prawej do lewej, czyli gdzieś poza listą, mamy opcję rozpoczęcia nowego wątku.
4: Szukaj.
3: Opcję przeszukiwania i co ciekawe, możemy szukać wiadomości we wszystkich rozmowach, czyli jeżeli wiemy, że gdzieś tam rozmawialiśmy o jednorożcach, to jeżeli w wyszukiwarkę wpiszemy jednorożce, pokażą się wszystkie rozmowy, gdzie mówiliśmy o jednorożcach.
4: Allo.
3: Tu jest okienko, nagłówek.
4: Pokaż panel przycisk.
3: I pokaż panel, czyli...
4: Rozmowa z użytkownikiem Tomasz Bilek.
3: I czyli najzwyczajniej w świecie menu, które możemy sobie otworzyć, żeby wejść poziom wyżej na szufladę.
4: Pokaż panel przycisk, opuściłeś kolejny.
3: W samym menu mamy coś ciekawego?
4: Twoje zdjęcie profilowe. Paweł Masarczyk 669. Nie zaznaczono profil. Nie zaznaczono zablokowane kontakty. Nie zaznaczono ustawienia. Nie zaznaczono pomoc i opinie.
3: No, tu mamy takie różne zakładki. Mamy też ustawienia. Mamy ustawienia i mamy profil. A, no i to tyle, jeśli chodzi o okno główne. Nie wiem, czy Michale chciałbyś teraz pokazać swoje
2: na iOSie? Mogę pokazać okno główne, jak ono wygląda. Niech no tylko sobie tu odblokuje telefon. Telefon mógłby się do mnie odezwać. Bardzo bym o to prosił. O, wyszedłem niechcący, ale już wchodzę sobie w Allo.
4: Wpisz numer, zamknij, przycisk.
2: A, dobrze.
4: Zamknij, menu, przycisk.
2: Okno główne.
4: 18, alo, nagłówek, menu, przycisk.
2: Mam przycisk menu.
4: Menu, przycisk.
2: On jest umieszczony, no tak jak to w przypadku aplikacji iOS-a, w lewym górnym rogu.
4: Menu, przycisk.
2: I to jest ten guzik.
4: Alo, nagłówek.
2: Mamy nagłówek alo i mamy...
4: Paweł Masarczyk, 18, 58.
2: Paweł Masarczyk.
4: Google Assistant, 20, Kamil Łukaszewicz, przycisk, nowa rozmowa, przycisk.
2: Tak. I tu miałem osoby, z którymi rozmawiałem, też rozmawiałem z Lindą, rozmawiałem z tobą, z Kamilem. Mam jeszcze Google Asystenta, który mi nie działa. O tym za chwilę.
3: Okay.
2: I mamy przycisk do tworzenia nowej rozmowy.
4: Nowa rozmowa. Nowa rozmowa.
2: I to jest wszystko. To jest wszystko, co jest w oknie głównym.
4: Menu.
2: Podobnie jak ty, wejdę jeszcze w menu.
4: Menu. Michał Dziwisz, 695 milionów, Michał Dziwisz, 695
2: milionów, tu jest mój numer telefonu.
4: Przycisk, zamknij menu, przycisk, profil, przycisk.
2: Zamknij menu, profil,
4: zablokowane kontakty, przycisk,
2: zablokowane kontakty, przycisk, ustawienia, przycisk, pomoc i opinie. I to jest tyle, co znajduje się w tej aplikacji, w jej menu.
4: Michał Dziwisz, 695 milionów,
2: jak wychodzimy z menu, mamy przycisk, zamknij menu, a czy gest zadziała?
4: Menu.
2: Zadziała. Gest potarcia dwoma palcami po ekranie, czyli ten standardowy gest voiceovera do wycofywania się z różnych rzeczy działa w Google Allo. Więc gdyby ktoś chciał tak, bo mu wygodniej, to proszę bardzo, można. To teraz co? Jakaś rozmowa?
3: Myślę, że możemy spróbować.
4: Rozmowa z użytkownikiem Michał Dziwisz.
3: Okej, okay. Otwieram rozmowę z tobą.
4: Klawiatura z emotikonami przycisk. Dotknij i przytrzymaj, aby nagrać dźwięk.
3: Ten przycisk z reguły zamienia się w wyślij. Tu mam klawiaturę z emotikonami wcześniej.
4: Michał Dziwisz. Przejdź wyżej przycisk. Więcej opcji przycisk.
3: Czy mam coś więcej opcji?
2: Szczegóły rozmowy.
4: Otworzyłeś kolekcję. Ignoruj. Wyczyść historię. Szukaj. Pomoc i opinie.
3: Aha, mogę przeszukać naszą rozmowę. Mogę cię też zablokować, gdyby kiedyś to się stało konieczne. Mogę też... Weź szczegóły rozmowy.
4: Szczegóły rozmowy.
3: Co to za szczegóły?
4: Zdjęcie profilowe Michał Dziwisz. Przejdź wyżej przycisk. 690. Wyślij wiadomość. Ustawienia. Ignoruj. Dźwięk powiadomienia. Dzwonek domyślny. Zablokuj.
3: Mówię ignorować. Aha, czyli ignorowanie to jest bardziej wyciszanie. To bardziej w rozmowach grupowych się przyda. Ale mogę też zablokować. I mogę ustawić sobie specjalny dźwięk na nasz czat.
2: Tak, żeby łatwiej było się zorientować.
4: Dodaj załącznik.
3: Tak.
4: Kliknij, aby zobaczyć log. Dodaj załącznik, przycisk. Opuściłeś pole edycji. Napisz coś.
3: Napisz coś. Mamy pole edycji. Tutaj ono jest na lewo od tej klawiatury z emotikonami, bo troszeczkę chaotycznie biega kursor w tej aplikacji.
4: Klawiatura z emoji.
3: Klawiatura z emoji jest po prawej stronie, znaczy po przesunięciu w prawo. Od pola edycji do pisania, a na lewo mamy dodaj załączniki.
4: Dodaj załącznik, przycisk.
3: Załączniki, czyli...
4: Pichowice.
3: Oj.
4: Wyślij mapa Google, opuściłeś kole... Moja lokalizacja, przycisk.
3: O, tu mogę wysłać na przykład położenie moje.
4: Mapa Google.
3: I...
4: Znacznik bieżącej lokalizacji. Moja lokalizacja, przycisk. Ikona do załączania lokalizacji. Aktualna lokalizacja. Gajowa 15D40. Dodaj lokalizację, przycisk. Miejsca w pobliżu, otworzy. Obraz lokalizacji w pobliżu, Erfurt SC piekarnia. Erfurt
3: o,
4: 44.
3: Piekarnia. No typowo, miejsca Google są. Mogę na przykład teraz dołączyć taką lokalizację.
4: Dodaj lokalizację, przycisk. Wysyłam wiadomość.
2: O,
4: wyświetlam elementy od 11.
2: O, czekaj, Google... czekaj.
3: Też zapał?
4: 30 września. Alo, teraz Paweł Masarczyk przesyła lokalizację.
2: O, dostępne dostałem. Dostałem informację, że wysłałeś mi lokalizację.
3: A mi TalkBack powiedział, że wysyła niewiadomości i wydał z siebie dźwięk. To jest fajne, zarówno dużo TalkBack mówi, jak i jest dużo dźwięków, więc o wszystkim wiadomo. Bardzo fajny jest dźwięk, jak ktoś pisze wiadomość, a mamy otwarte okno. Cały czas słychać, jak ktoś jakby skrobie po ekranie.
2: No zaraz to sprawdzimy.
3: Bardzo miły odgłos. Dobrze. Może jeszcze
4: więcej,
3: spróbuję się poszerzyć nad tymi załącznikami.
4: Dodaj załącznik. Przejdź wyżej, wyjdź do łączenia lokal. Przejdź wyżej. Wiadomość od użytkownika Michał. Ma klik, klik, od klik. Dodaj załącznik. Przejdź wyżej. Dołączenie lokalizacji. Mapa Google. Moja lokalizacja, przycisk.
3: Nie chcę mi teraz wyjść wyżej, ale uwierzcie mi, że tam są jednak zdjęcia i filmy oraz opcja pisania SMS-ów. Czym się różni od pisania zwykłych wiadomości, nie wiem.
2: Być mam może chodzi o to, że wysyła SMS-a na ten numer telefonu, a nie na alo.
4: Napisz coś.
3: Nie pamiętam, żeby prosiło o pozwolenie, ale możesz mieć rację.
4: Dodaj załącznik.
3: No dobrze.
4: Kliknij, aby zobaczyć lokalizację na
3: No to zobaczmy sobie, jak tu wyglądają wiadomości, bo już trochę od ciebie mam.
4: Mat, pchu, zielona dziew. Wiadomość od użytkownika Michał Dziw. Od klip audio od nadawcy Michał Dziwisz.
3: No mam na przykład klip audio, obok jest...
4: Odtwórz załącznik audio.
3: Odtwórz załącznik audio.
4: Klip, odtwórz załącznik. Klip audio od nadaw... Odtwórz za... Klip audio od nadaw...
3: Trochę klipów od ciebie?
4: Klip audio... Odtwórz za... Wysłałeś klip audio.
2: To może odtwórz ten
3: ostatni...
2: Może odtwórz ten ostatni, który pokazywałem, w którym mówiłem, że coś testuję.
5: Ja tu tylko testuję jeszcze kwestie związane z lokalizacją. Wysłałem ci lokalizację. Zobaczymy, co to daje u ciebie.
2: Tak.
3: Okej. Tutaj widać, że z wiadomości, albo nawet słychać, mają dość sporo tej góry.
2: Tak, jest fajna jakość.
3: To jest śmieszne. Tak, jakość jest fajna, ale tylko jak się nagrywa na iPhone'ie.
2: No i właśnie, tylko czasem. I to też tylko czasem, żeby było śmieszniej, bo nie zawsze. Ja nie wiem, czy uda nam się to teraz taką sytuację odtworzyć, ale ja już parę razy tak sprawdzałem, że od czasu do czasu... Raz działa to dobrze, raz działa to źle, raz więcej tej góry jest, raz mniej. Na pewno Android jest w tej kwestii bardzo stały, bo po prostu... No bo on po prostu tej góry nie dodaje. Tak, wysyła w tej jakości gorszej. No dobrze, no to teraz co? Czy pokazujemy jakieś, nie wiem, nagranie rozmowy? Wysłanie wiadomości głosowej?
3: No. Możemy coś nagrać, ja jeszcze mogę, chociaż może w sumie nie, lokalizację pokazać, nie wiem, czy tam byś sobie życzył, albo... Chociaż czekaj, gdzieś mam taką lokalizację swoją,
2: dla mnie to nie ma najmniejszego problemu, żeby to pokazać.
4: Wysłałeś wiadomość, wyświetl, aktualna lokalizacja, Pilchowice.
3: O.
4: Kliknij, aby zobaczyć lokalizację na mapach, przycisk.
3: No, więc lokalizacje są też czytane, co jest dość ważne, bo nie każda aplikacja podaje, nawet jak jest taki gdzieś powiedzmy okrojony, ogólny, zarys adresu, to nie zawsze jest to podawane z talkbackiem, a tu jak najbardziej możemy nawet od razu otworzyć sobie w nawigacji naszej ulubionej ten adres. W porządku. To w takim razie spróbujmy nagrać.
4: Pole edycji, napisz coś.
3: To nagrać ja tobie, czy ty
2: mnie najpierw? Słuchaj, to może po kolei. To najpierw ty mi możesz nagrać coś, a za chwilę nagram coś ja tobie.
4: Klawiatura z emoji. Dotknij i przytrzymaj, aby nagrać dźwięk.
3: Dotknij i przytrzymaj, aby nagrać dźwięki. Tu na początku, jak przytrzymamy, to zacznie nam coś mówić, bo przeskoczy kursor na listę. Jakiś błąd tu jest. Będę musiał przytkać ręką głośnik, żeby to przestało mówić, ale potem już pójdzie gładko.
4: Nagrywanie rozpoczęte.
3: O, nawet tym razem się udało bez. Ale powiedział to, że nagrywanie rozpoczęte. Co jest też istotną informacją, tak jak już mówiłem, tutaj Google zadbał o to, żeby każda operacja została nam podana z talkbackiem. I ja myślę, że to jest fajne.
4: Znam wiadomość. Nagrywanie zatrzymane. Pole edycji. O? Napisz coś.
2: Zobaczmy.
4: Wyświetlam elementy od 12. Już.
6: Uwiadomienie. 5.
2: O, tu jeszcze w międzyczasie jakieś powiadomienia mi przyszły.
6: Halo, 5 metrów przypomnienia. Halo, 5 metrów temu. Parę masaczy przesyła lokalizację.
2: No tak, a...
3: Nie, jeszcze wcześniej?
2: Tu. Tu będzie Paweł Masarczyk przesyła klip audio.
3: A masz w czynnościach odsłuchanie?
2: Wiesz co? A to już teraz nie sprawdzę, bo już go...
6: Paweł Masarczyk. Wstecz.
2: Bo już go sobie odnotowałem.
3: Mogę ci wysłać jeszcze jedno na chwilę.
2: No to za chwilę.
3: Ale to może najpierw pokazać. Dobra, to najpierw...
2: Tak. Mam tu wiadomość, mam tu naszą konwersację i każda wiadomość wygląda w ten sposób.
6: Otwórz, przycisk, Paweł Masarczyk wysłał, a klip dźwiękowy 0, 15.
2: Tak. To jest jakby po lewej stronie i to jest pierwsza pozycja danej wiadomości. Później mamy na prawo od tego...
6: Otwórz, przycisk.
2: Przycisk otwórz.
6: Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby otworzyć menu edycji wiadomości.
2: I mamy tu menu edycji wiadomości. No i teraz sobie klikam w przycisk otwórz.
6: Otwórz, przycisk. Wstrzymaj.
3: O, nawet tym razem się udało bez. Ale powiedział to, że nagrywanie rozpoczęte. Co jest też istotną informacją, tak jak już mówiłem, tutaj Google zadbał o to, żeby każda operacja została nam podana z talkbackiem. I ja myślę, że to jest fajne.
2: No, i zadziałało. I teraz, jak słychać, talkback, przepraszam, voiceover stracił górę.
6: Ekran wygaszony. O. Otwórz, przycisk.
2: I on tej góry nie zyskuje. Żeby on ją zyskał, to musiałbym wyskoczyć z Allo na ekran główny, a następnie wrócić do Allo. A spróbuję nagrać ci teraz wiadomość. W tym celu mam pole edycji do wpisywania wiadomości, ale go na razie nie użyję, bo będę chciał to zrobić za momencik. Mam w prawym dolnym rogu taki przycisk jak nagraj wiadomość dźwiękową. I postępujemy tu tak samo jak w przypadku na przykład WhatsAppa. Stukam dwa razy z przytrzymaniem.
6: Rozpoczęto nagrywanie. Anulować. Przycisk lewo.
2: I trzymam. I nagrywam. I coś mówię. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczymy, jak to się nagra. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Puszczam przycisk. Jakiś nawet dźwięk.
4: Wiadomość od użytkownika Michał Dziwisz. Wyświetlam elementy od 13.
2: O. Nagrany.
3: I tu mamy informacje w środku aplikacji, jaką mają otwartą i prowadzimy rozmowę. Też na bieżąco. Jest nam wszystko podawane.
4: Dodaj załącznik. Odtwórz załącznik. Odtwórz załącznik.
2: Tylko audio, teraz właściwą odtwórz.
4: Audio od nadawcy Michał Dziwisz.
3: Tak, dlatego właśnie 10 tysięcy razy sprawdzam.
4: Odtwórz załącznik audio.
3: Chyba to chwila prawdy. Może teraz pójdzie to, co trzeba.
5: I trzymam, i nagrywam, i coś mówię. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa,
2: i tej
5: trzy,
2: góry
5: cztery.
2: Jakoś...
5: Zobaczymy, jak to się nagra.
2: Za dużo to nie ma.
3: Ubyło.
5: Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Puszczam przycisk.
3: Tak, czyli... Ale to też... To jest ta teoria, która ci się nie sprawdziła.
2: Nie sprawdziła, tak.
3: Którą miałeś, że po prostu po tym jak voiceover, bo warto wspomnieć, że voiceover, jeżeli nie mam podpiętego do żadnego miksera, ucieka dźwięk na słuchawkę
2: na
3: do
2: słuchawkę.
3: Rozmów.
2: Tak, i to jest bardzo irytujące.
3: I mieliśmy teorię, że ten dźwięk, wtedy też ta góra się obniża w wiadomościach, które wysyłamy. Ale chyba później się okazało, że to nieprawda.
2: Nie, bo to działa jak chce. To działa jak chce. Uh-huh. Raz działa tak, uh-huh. Raz działa inaczej. Różnie z tym jest. To ja teraz spróbuję, żeby zobaczyć ten dźwięk skrobania po ekranie, to ja bym cię poprosił, żebyś
3: dobrze.
2: Może...
3: Spróbuj coś napisać.
2: Dobrze, tylko niech mi się telefon odblokuje. O, dobrze, wiem.
6: Allo. Allo, wstecz, przycisk.
2: No i coś piszemy.
6: Kuletekstowe. Wielkie T. Wielkie I. O. O. Spacja. Odstęp. J. J. E. E. Z. S. S. T. T. Spacja. Odstęp. T. T. E. E. S. S. T. T.
2: No jakoś nie chcę skrobać.
4: Michał Dziwisz pisze. Otwórz załącznik. Michał Dziwisz pisze.
6: Otwórz spację załącznika. Kuletekstowe.
3: Ale mam za to komunikat.
2: Aha. I teraz wyślę.
6: Wyślij wiadomość.
4: Wiadomość od Michał Dziwisz, to jest test. Wyświetlam elementy.
3: Aha, to wczoraj przeczytał talkback automatycznie.
2: Dobra, to spróbuj mi teraz nagrać wiadomość jeszcze jedną i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Czy możesz odsłuchać?
2: Tak, mhm. czy mogę odsłuchać z ekranu blokady.
3: Okej, okay. Już?
2: Już.
4: Nagrywanie rozpoczęte. Wysłałeś wiadomość. Dzisiaj...
3: No to już. To w takim razie stało się właśnie to, o czym mówiłem, czyli kursor przeskoczył nam na listy wiadomości. No i musiałem go uciszyć ręcznie, ale to tylko taki drobny mankament.
4: Wysłałem wiadomość. Nagrywanie zatrzymane. Pole edycji.
6: 20.
2: Tak, dostałem.
6: Piątek. Halo, teraz. Bez chmur. Więcej. Aktywuj. Domyślna. Bez chmur.
2: Bez chmur, tak. To jest nowa funkcja voiceovera.
6: Więcej.
2: Więcej. Zobaczymy, co mam więcej.
6: Jeden powiadomienie. Halo, przycisk. Nagłówek. No. Okej, okay, przycisk. Paweł Masarczyk przesyła klip audio. Paweł Masarczyk przesyła. Okej, okay. Halo. Przycisk.
2: Aha. Halo, przycisk. Paweł Masarczyk przesyła klip okay, audio. Okej. Okay. Stukam w okej. Okay. I co?
6: Jeden powiadomienie.
2: I...
6: Przypomnienia? 13.
2: I tyle. I nie, nie mogę. Nie mogę odsłuchać tego z ekranu blokady, niestety. A ty możesz?
3: Nie, u nas w ogóle nie ma tych akcji na ekranie blokady.
2: A, rozumiem.
3: Tych działań takich, to tej opcji jeszcze nie ma. One będą dopiero chyba w ogóle powiadomienia z ekranu blokady są jakoś wycofywane, ale są w centrum i interakcje z powiadomieniami mają nadejść, czy już nadeszły w Nugecie. Czy w Nugacie. W Nugacie, tak.
2: Okej.
3: Okay. Więc tak. Ale ja jeszcze dzisiaj piszę wiadomość tekstową, bo chciałem
2: dobra,
3: pokazać,
2: no zobaczymy jak... właśnie, jak to będzie wyglądało. O. Czy ja mam sobie ekran odblokować i przejść do programu?
3: Tak, i do naszej rozmowy, tak.
2: To czekaj, już sobie do niego przechodzę. O, chyba nawet jestem. Tak, jestem. To pisz.
4: spacjo, spacja. Usunie krop, spacja, du, o, b, a, c.
6: Otwórz przycisk.
2: Ja sobie na wszelki wypadek będę tu przesuwał co jakiś czas, żeby mi się... No? I co?
3: Wysłałem ci wiadomość i chyba nawet voiceover nie czyta, że coś nie. się stało.
2: Czekaj, czekaj.
6: Wielkie, o, nagraj wiadomość dźwiękowo. Napisz to, otwórz pacjent, kliknij dwukrotnie przy czym. Tu jest test, zobaczymy co z tego wyjdzie. Paweł Masarczyk, tu jest test.
2: No nie, nie, jeżeli jestem w wiadomości, ja to głupio strasznie. Nie dostałem ani żadnego powiadomienia wibracją, ani dźwiękiem, no po prostu niczym. To jest niedopracowane, niestety. I
3: okay.
2: Nie da się.
3: Dobra,
2: w ten sposób.
3: To ja wam pokażę, jak to wygląda z mojej strony, bo powinno nam podać informację, czy dostarczono wiadomość, przynajmniej czy wysłano.
2: Dobra, czyli
4: więcej opcji przy Michał, dotknij i przy klawiatur, pol, dodaj za, treść twojej wiadomości, to odtwórz załącznik, treść twojej wiadomości, to jest test, zobaczymy co z tego wyjdzie, wysłano.
3: Aha, czyli tylko, że wysłano.
2: Wysłano.
3: Czyli
2: tak, tu jest w ogóle dość śmiesznie z tymi, a z wiadomościami dźwiękowymi jest też dość śmiesznie, bo też są różne statusy tych wiadomości dźwiękowych. Ja to dziś testowałem i tam było na przykład wersja robocza, coś tam gotowa do wysłania. Jeszcze, szczerze powiedziawszy, nie udało mi się zorientować, od czego to zależy, czy coś jest w wersji roboczej, czy gotowej do wysłania, ale tam tych statusów jest kilka. No w każdym razie, jak zablokujemy, jak wyjdziemy sobie z naszej wiadomości, z naszej konwersacji, to ta wiadomość jest na pewno wysyłana wtedy. Wcześniej chyba bywa z tym różnie. Dobrze. To ja teraz może pokażę, jak to u mnie wygląda. Co to jest? Tu mamy coś takiego jak otwórz pasek załącznika. Jakby po lewej stronie pola tekstowego do wprowadzania tekstu wiadomości. Klikam sobie w to.
6: Zamknij pasek załącznika, przycisk, zaznaczone, wybierz naklejkę, przycisk.
2: Wybierz naklejkę,
6: wybierz z rolki z aparatu,
2: aparat,
6: wybierz lokalizację, przycisk.
2: Wybierz lokalizację.
6: Wybierz lokalizację. Przycisk.
2: Mogę wysłać lokalizację.
6: Zaznaczone, zamknij,
2: stukam sobie
6: przycisk.
2: W to.
6: Aktualna lokalizacja, Bolesława Chrobrego 2, Iława, przycisk.
2: No, trochę niesprawdzona, ale mogę ci wysłać chyba tę lokalizację na przykład.
6: Wyślij lokalizację, przycisk.
2: Tak, ewentualnie mogę ci wysłać miejsca w pobliżu.
6: Zługi do obecnienia Piotr Dowiak, Kazimierza Odnowiciela 2, 1, 4, 2, 0, 0, Iława, Polska.
2: Na przykład.
6: Przycisk.
2: Mogę sobie wysłać taką lokalizację do ciebie teraz. Stukam na to.
6: Zługi do obecnienia Piotr Dowiak, Kazimierza Odnowiciela 2, 1, 4, 2, 0, 0, Iława, Polska. Miejsca w pobliżu. Zługi do
2: obecnienia Piotr Dowiak, żadnej informacji, że to wybrane zostało, czy coś.
6: Miejsca w pobliżu. Nagłówek. Wyślij lokalizację. Przycisk.
2: Wysyłam.
6: Wyślij lokalizację. Wstecz. Przycisk.
4: Wiadomość od użytkownika Michał Dziwisz. Wyświetlam elementy od 14 do 20.
3: No i tylko tyle się dowiedziałem, że przyszła wiadomość.
2: Coś
3: to już tam jest w środku, to
2: tak, to już,
3: to już
2: nie wiadomo. Ale udało się przesłać takie coś. Więc na iOSie również się da. Pokaż, Pawle, może te naklejki na Androidzie.
3: Emotikony zobaczymy, bo naklejki chyba są w tych załącznikach, które się nie chcą przyłączyć na nic innego.
2: Aha, okej, okay, dobra.
3: Ale zobaczymy emotikony.
4: Osoby. Dotknij i przytrzym. Michał Dziwisz. Przejdź wyżej przycisk. Treść twojej wiadomości. Kliknij, aby zobaczyć usługi geodezyjne Piotr Dowiak. Kazimierz, pole edycji. Napisz coś. Ekran główny przycisk. Po usługi geodezyjne Piotr Dowiak. Dotknij i przytrzym. Klawiatura z emotikonami przycisk. Pole edycji. Napisz coś. Wyłącz talkback. Możesz to zrobić wykonując gest w kształcie. Zamkniętą klawiaturę. Pole edycji. Usług. Kliknij. Usług geod. Pole edycji. Napisz co. Klawiatura z Osoby. Osoby. Otworzyłeś kolekcję.
3: On tu czyta.
4: Spacja, przycisk. Otworzyłeś jakoś... kolekcję siatka.
3: Kategorie.
4: Otworzyłeś kolekcję siatka.
3: O, nie czyta ich. Czyli to zależy od syntezatora mowy. To są zwykłe emoji. A pewnie twój syntezator by to czytał.
2: Zapewne.
3: Mój odmawia posłuszeństwa.
2: Tak, no zaraz to sprawdzimy. Podejrzewam, że no to jest kwestia ewidentnie klawiatury.
6: Alo, wstecz, przycisk.
2: Zobaczymy.
6: Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj. Napisz coś, wielokropek.
2: Napisz coś, wchodzimy
6: napisz coś,
2: sobie.
6: Wielokropek, dyktuj. Następna klawiatura, ikony emoji.
2: Emoji.
6: Następna klawiatura, polski. Wyślij osobę, lekki uśmiech.
3: A to już jest klawiatura twoja na iOSie.
2: Dokładnie.
3: To
2: ale ciekawe,
3: zawsze będzie czytane.
6: Uśmiech w okularach przeciwsłonecznych, buźka.
2: Na przykład tam ci taką...
6: Zakochanie, mrugnięcie jej, buźka bez miny.
2: Zakochanie to może nie.
6: Buźka bez miny. Buźka, buźka. Wyślij osobę, usuń. Buźka bez miny.
2: Buźka bez miny akurat było, ale na przykład...
6: Osobę. Dobrymi nogami, buźka. 43. Lekki uśmiech, buźka. Lekki uśmiech, buźka.
2: Lekki uśmiech, buźka. I zobaczymy, czy ci to przeczyta.
6: Kliknij dwukrot. Otwórz pasek. Pole tekstowe. Wyślij osobę. Lekki uśmiech. Dobrymi nogami. Lekki uśmiech. Uśmiech oczy. Buźka.
2: Czekaj, bo teraz nie mogę...
6: Następna klawiatura.
2: Przełączę
6: polski.
2: Się na...
6: Następna klawiatura. Polski. Następna klawiatura. Polski. Następna klawiatura. Polski. Następna klawiatura. Polski. Kliknij dwukropnie i przyczyn. Otwórz pole tekstowe. Edycja. Lekki uśmiech. Buźka.
2: Dobrze.
6: Wyślij wiadomość. Przycisk.
2: I wysyłamy wiadomość.
6: Wyślij wiadomość.
2: Ciekawe, czy to.
6: Wiadomość. Wiadomość. Przycisk.
4: Wyświetlam elementy od 15 do 20
3: razy. Chyba nie. Po prostu...
6: Wyleta ziemia ze sprzedaż kilku dźwięku. Posłuchaj.
2: Aha. Jeszcze powiadomienie z Tok FM.
4: Michał Dziwisz pisze. Dodaj załącznik przycisk. Michał Dziwisz pisze. Otworzyłeś kolejny.
2: A, czyli to jest kwestia ewidentnie u ciebie syntezy.
3: Tak, syntezy, która nie będzie tego czytać, czyli Google sam nie etykietował tych emoji, no co zresztą nie miałoby sensu wielkiego, powinno to wspierać synteza. Więc, no, cóż poradzić. W porządku, co jeszcze byśmy mogli pokazać? Myślę, że proces tworzenia rozmowy, bo tam jest też parę ciekawych rzeczy.
2: Tak, bo to jest dość fajne, to może zacznij ty.
4: Ale no.
3: Dobrze.
4: Rozpocznij nowy wątek.
3: Rozpocznij nowy wątek.
4: Utwórz rozmowę grupową, otworzyłeś. Utwórz rozmowę incognito.
3: Jak widać, możemy zrobić czaty grupowe. Do ilu osób nie sprawdziłem, bo mogłoby się to okazać niewykonalne. Natomiast z pewnością możemy też tu zrobić rozmowę incognito. A to jest dość ciekawa funkcja. Bo Google w trosce o naszą prywatność wymyślił nam funkcję, dzięki której możemy stworzyć czat, który istnieje tylko określoną ilość czasu. Może być godzina, może być tych godzin pewnie więcej, może być tydzień, miesiąc i po tym okresie czat samoistnie się rozpada. Wiadomości znikają, nie było w ogóle śladu po tym, że rozmawialiśmy, więc...
2: Ciekawe, czy nie było również śladu na serwerach Google'a.
3: No to już jest inna kwestia. My się raczej nie dowiemy. W ogóle Edward Snowden ma wątpliwości co do bezpieczeństwa Allo i odradza użytkownikom używania tego. Bo nigdzie w polityce prywatności nie jest wymienione, że te wiadomości są usuwane, to bezpieczeństwo nie jest takie, jak Google obiecywał i gdzieś tam mogą być przetrzymywane na potrzeby jakichś tam rządowych operacji, śledztwa i tak dalej. Więc Snowden nie poleca, a my no, to już posłuchacie sami na podcaście, czy to jest jakby wasza aplikacja, czy wam się podoba, czy nie. Ale opcja znikających czatów jest i na pewno jest to coś oryginalnego. Może później spróbuję stworzyć też taki czat, pokazać wam, jak wygląda potem przedłużanie i skracanie czasu. A dalej...
4: Google Assistant, małpa Google.
3: Google Assistant? Google Assistant to jest takie okrojone trochę Google Now, czyli możemy mu wydawać różne polecenia. Na razie w języku angielskim. W języku polskim odpowie nam, że na razie uczy się polskiego i całą naszą frazę wrzuci jako wyszukiwanie w Google. Nawet wyświetli kilka wyników wyszukiwania. Ale to też za chwileczkę zademonstrujemy.
4: Kontakty.
3: Kontakty.
4: Akash Khanolkar, komórka. Alejandro Pino, komórka. Aleksander Janskin, komórka, plus 79.
3: No i tutaj już są kontakty. To wygląda tak, że po prostu jest podane imię, nazwisko i numer telefonu. Nie ma tu żadnych opisów, jak w przypadku WhatsAppa. Co ciekawe, wyświetlane są tu też osoby, które nie mają Allo. Nie wiem dokładnie, jakie kryterium musi być spełnione, ale niektóre osoby da się znaleźć na Allo bez Allo. Jak to działa? Działa to tak, że my widzimy je jako osoby, które Allo posiadają, wysyłamy im wiadomość tekstową, a u tych osób na telefonie wyświetla się jakby taka reklama czy coś takiego, że ikona Allo i wiadomość od takiej to takiej osoby, na przykład ode mnie. Na taką wiadomość można mi odpisać, a można też pobrać Allo jako pełną aplikację ze sklepu Play.
2: To znaczy, wiesz, ja zauważyłem i dla mnie to jest bardzo irytujące, szczerze mówiąc, to co Google zrobiło, przynajmniej w iOSie, jeżeli chodzi o kontakty, że te kontakty są ze sobą totalnie wymieszane. Po prostu jest to, leci to wszystko alfabetycznie, bez względu na to, czy ktoś ma Allo, czy ktoś nie ma Allo. Jeżeli ktoś nie ma Allo, to w iOSie jest po prostu przycisk zaproś, jak dobrze pamiętam. Jest możliwość zaproszenia kogoś do skorzystania z Allo. Jeżeli ktoś posiada już Allo, no to sobie klikam w tę osobę i jest z nią tworzona rozmowa. Ale bardzo mi się nie podoba to, jak to zostało zrobione, bo to powinno zostać jakoś, nie wiem, jakimś nagłówkiem chociażby rozdzielone. Być może Google zrobiło to specjalnie, licząc na to, że ludzie nawet nieświadomie będą wysyłać takie zaproszenia do Allo, do swoich znajomych i że ta aplikacja się w ten sposób spopularyzuje. O wiele bardziej podoba mi się tak, jak ma to zrobione na przykład WhatsApp, że mam po prostu osobną zakładkę, w której widzę, kto z moich znajomych posiada WhatsAppa i mogę sobie od razu z nim nawiązać tę rozmowę. No ale w Allo działa to inaczej.
3: U mnie te kontakty są jak najbardziej oddzielone, bo są kontakty, które mogę zaprosić, a są kontakty, które rzekomo już Allo mają, przy czym tak jak wspomniałem, nie wszystkie rzeczywiście tą aplikację mają, a mają, spełniają jakieś kryteria. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest wersja Androida 6.0 na przykład, czy odpowiednia wersja usług Google zainstalowana w telefonie, czy Hangouty, czy jakieś jeszcze inne kryterium, na podstawie którego jestem w stanie napisać do tej osoby po jakimś rodzaju komunikatora, nawet jeżeli ta osoba go nie posiada. Dzięki temu poniekąd działa to jak iMessage w iPhone'ie, czyli mamy kontakt ze wszystkimi, nawet jak nie mają tego Allo, ale przy naszej pierwszej wiadomości są zachęcone, żeby Allo pobrać. Mi się to podoba, bo nareszcie Android ma coś takiego, dzięki czemu można wejść w kontakt bez informowania znajomych, że trzeba pobrać jakąś specjalną aplikację. Tak, o, można po prostu napisać, ta osoba może nawet odpisywać nam bez...
2: A z jakiego to numeru wtedy przychodzi?
3: Numer jest mój, natomiast wtedy widać jakąś taką ikonę właśnie Allo. Ktoś widzący opisywał, że w życiu takiej ikony wcześniej nie widział na swoim telefonie, a nagle się pojawiła. I jest opcja odpowiedz, a jest opcja też pobierz ze sklepu Play.
2: Rozumiem. Ale to nie jest jakby połączenie wtedy przez Allo, tylko to SMS-ami idzie najprawdopodobniej.
3: Nie, właśnie jakby internetem. Jakby internetem, tylko dzięki temu, że nie wiem, czy usługi Google, czy jakiś inny komponent Androida ma taką możliwość, to odpala się ten taki okrojony komunikatorek, który rozumie jakby wiadomości z Allo.
2: W ten sposób to zrobić.
3: I można na nie szybko odpowiedzieć, a można pobrać aplikację, żeby móc te rozmowy też inicjować i wysyłać wiadomości głosowe i tak dalej. Więc w jakiś sposób da się nawiązać kontakt też z kimś, kto Allo jeszcze nie ma, a ma, no właśnie nie wiem, czy Androida 6, czy jakieś usługi Google w najnowszej wersji, czy Hangouty, czy coś.
2: No ja zauważyłem, że jest to totalnie wymieszane, szczerze powiedziawszy. I być może, gdybym próbował kontaktować się przez Allo z ludźmi, których nie mam w kontaktach, to znaczy, którzy nie używają Allo, to byłoby tak, jak mówisz, ale ja po prostu tego nie sprawdzałem, nie chciałem ludziom tam spamować jakimiś wiadomościami, wiesz. Skorzystaj z Allo.
3: Jasne. Oczywiście. Dobrze, to może w takim razie spróbuję.
2: Co to zanim, to jeszcze odbierzmy telefon, bo Grzegorz się do nas dodzwonił. Witaj, Grzegorzu.
7: No, dzień dobry. No.
2: Słuchamy.
7: No, tak, no, słyszę, że właśnie rozmawiacie o tym Allo, o tym komunikatorze Google.
2: Używasz, korzystasz?
7: Próbowałem go zainstalować sobie na moim tablecie. Ale mi wyskoczyło, że urządzenie, że wersja aplikacji nie wspiera tego urządzenia, czy coś takiego.
2: Może chodzi o to, że po prostu twój tablet nie ma numeru telefonu, a tu zdaje się, że identyfikatorem jest nasz numer telefonu, tak jak w przypadku WhatsAppa.
3: Tak.
7: No w sumie to tak, nie no, mam kartę telefonu włożoną do tableta, więc numer ma, co nie? Więc...
3: Więc no, a jaki masz Android? Jaka wersja Androida?
7: 5.0.1.
3: To może po prostu aplikacja nie jest wspierana na tabletach, bo z założenia tablet no nie jest telefonem jednak. WhatsApp no, też, nawet to... jeżeli możesz wsadzić kartę do tableta, to wiem, że chyba nie działa, o ile się czegoś tam nie zrobi ekstra. Może to wynikać z tego, że nie dostosowano Allo do rozmiaru ekranów tabletów.
7: A właśnie, no a tutaj właśnie, że tu bym się z tym za bardzo nie zgodził, bo to nieraz testowałem, instalując te aplikacje, co nie wchodziły na tablety, instalując na telefon, robiąc sobie kopię no, za pomocą na przykład CleanMastera, przesyłając apkę do tableta, instalując i normalnie działa.
3: No ale wiesz, producent tego nie testował, producent tego oficjalnie nie wspiera, więc nie udostępnia też.
7: No ale no, tak mówię, że to tak można zrobić i po prostu to jest dla mnie trochę głupota, że to tak Google zrobiło. No. No i też się dziwię tak po co trzeci komunikator, czy tam czwarty, bo jest trochę tych... komunikatorów jest Hangout, jest Google Messenger, jest teraz wyszło Duo i teraz to Allo i tak się dziwię, tak w zasadzie po co te komunikatory, zwłaszcza dwa ostatnie, że jak mamy konto Google, no to przecież można było się przez konto Google zalogować, a tu trzeba specjalnie numer telefonu podawać, żeby się zalogować. Też dla mnie to trochę głupie, jak czytam te komentarze, czy to na dobrych programach, czy to pod aplikacjami, właśnie tymi też się tak zastanawiają.
2: To znaczy, wiesz, no jest to po prostu najbardziej uniwersalny identyfikator. Ja akurat rozumiem, po co jest podawany numer telefonu w Google Allo. Dlatego, żeby po prostu łatwo było użytkownika zidentyfikować, żeby nie trzeba było robić sobie żadnych loginów i innych rzeczy tego typu. Numer telefonu zawsze masz, więc najłatwiej będzie cię po tym właśnie znaleźć.
7: Tak, ale no, taką samą funkcję ma to jest Messenger na Facebooku, więc...
3: No, to jest konkurencja.
2: No, to jest inny komunikator, więc dokładnie. To jest po prostu, zasada działania może być taka sama, ale zarówno Google, jak i Facebook chciałyby, te firmy, żeby to właśnie z ich komunikatorów najczęściej korzystano. Dobrze, Grzegorzu, dziękuję bardzo za telefon i za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
7: Dzięki.
2: Trzymaj się.
3: Do usłyszenia.
2: Jeżeli jeszcze ktoś z was będzie miał jakieś przemyślenia odnośnie Google Allo, to zachęcamy, tyflopodcast.net. To nasz namiar. To cóż, Pawle, jeszcze możemy tu właśnie, a propos tej rozmowy, tego okna rozmowy, tak? Tworzenia rozmowy.
3: Próbuję teraz pokazać, jak się tworzy właśnie czaty, w jaki sposób wygląda zaznaczanie kontaktów, czy Tołbek to wszystko czyta, jak należy.
2: Okej.
4: Ankatwin Modest, Aleksander.
3: Gdzie to mamy?
4: Pole, utwórz rozmowę grupą, wstecz przycisk, opuściłeś pole edycji, pisz nazwę lub numer.
3: A, jeszcze możemy przeszukiwać listę, to gdzieś pominąłem.
4: Utwórz rozmowę grupową,
3: otwórz rozmowę grupową.
4: Kontakty. Wyjdź, Aleksander. Barbara Weller, Bernier Eber, Zati, Curier, Komórka.
3: Poszukam może najpierw ciebie.
4: Sławek Tom, Andrzej, Anna Pilar, Arwic.
3: Ojej, się trochę rozpędziłem.
4: Wyświetlam Elem, Aleksandra Stetsiuk, zaproś.
3: Tu trochę kontaktów mi się...
4: Michał Dziwisz, Komórka, 6, Nawiny P, Michał Dziwisz, Komórka, 6, dodano Michał Dziwisz, trwa edytowanie.
3: Aha, no i mamy...
4: Nawiny P, Komórka. Michał Dziwisz, komórka, 6-9. Marcin Łaska, komórka.
3: Nikolajs, no i możemy P, komórka, na przykład...
4: Nikolajs, Wend, Pinger, Piotr, Rafał Kiwa, Pinger, komórka.
3: Pinger, to jest jakiś serwis VoIP, którego kiedyś używałem. Ponoć ich numer kontaktowy też może korzystać z Allo. No to pewnie
4: wstecz przycisk.
3: Taki przypadek, jak opisałem.
4: Rozpocznij czat grupowy. Dalej przycisk. Pole edycji, plus 48. Pinger, komórka, plus Piotr Machaczek. Pinger.
3: Tu w polu edycji mamy numery telefonów osób, które już dodaliśmy.
4: Pole edycji, kontakty, akasz, pole rozpocznij czat grupowy.
3: I mogę nacisnąć przycisk dalej i taki czat rozpocząć. No ale ja raczej go anuluję, bo nie będziemy go tworzyć tak do końca. Mamy też możliwość utworzenia rozmowy incognito.
4: Wiadomość od Michał.
3: I taką rozmowę utworzę.
4: Rozpocznij nowy utwórz rozmowę incognito. Kontakty. Wyślij Barbara Weller, komór.
3: I tu już
4: Krystian Stefanowski, komór.
3: Widzę tylko te osoby, które rzeczywiście mają Allo.
4: Kamilu.
3: Teraz tu znajdę.
4: O. Dodano Michał Dziwisz, trwa edytowanie.
2: Całkiem sporo osób się okazuje, chyba u ciebie ma Allo.
3: Tak. Tak, to już gdzieś tam przed podcastem zaczęli ludzie testować. No i mamy. To jest rozmowa.
4: Klawiatura z emotikonami.
3: Jak widać, wygląda wszystko tak samo.
4: Dotknij i Michał Dziwisz. Przejdź wyżej przycisk. Jedna godzina, czas wygaśnięcia czatu.
3: Ale mamy czas wygaśnięcia czatu. Aktualnie ustawiony na jedną godzinę. Klikamy.
4: Czas wygaśnięcia czatu. Czas wygaśnięcia czatu. Jedna minuta przycisk. Czas wygaśnięcia. Jedna minuta. Pole edycji. Jedna godzina.
3: Jedna minuta, jedna godzina.
4: Jeden dzień przycisk.
3: Jeden dzień. W tym polu edycji możemy wpisać.
4: Pole edycji. Jedna minuta przycisk. Jeden dzień przycisk. Pole edycji.
2: Możemy zmienić tę jedynkę zmienić na przykład pole na edycji. Trójkę, tak?
3: Tak, powinniśmy móc przynajmniej. ale jakoś nie chce mi się to uaktywnić.
2: No to zaraz sprawdzimy u mnie.
4: Pole edycji, jeden dzień, przycisk. Pole edycji, przycisk, zapisz przycisk.
3: No i
4: Michał Dziwisz.
3: Zapisałem. Klawiatura z emocji. Chyba możemy przycisk. Tylko jedną minutę, jedną

0: nie będzie pokazana treść wiadomości w powiadomieniu na pasku, szyfrowanie i czas wygaśnięcia. Więc jest tak prywatnie, jak to tylko możliwe, przynajmniej dla użytkownika zewnętrznego. Jak to wygląda po stronie serwerów Google,
1: tego nie
0: to
1: nikt.
0: Ciężko stwierdzić.
1: Musimy im zaufać po prostu, jeżeli chcemy. Dobrze, to ja spróbuję teraz to pokazać. No właśnie, pozdrawiamy Tomka, który do mnie dzwonił przed chwilą.
0: Dobrze.
1: To teraz wycofuję się z tego. Zrobimy sobie głośniej nieco. Tak. Jeszcze a propos Google Asystenta. U mnie to nie działa. Już wam pokazuję, o co chodzi.
2: Google Asystent 24.01 zaznaczone. Wstecz.
1: Chodzę sobie w Google Asystenta.
2: Google Asystent. Kimchał. Kliknij Google Asystent. Kimchał. Kliknij Google Asystent. Google Asystent. Plasecone zwit. Plasecone zwit. Kliknij Google Asystent. No thanks. Przeczytam. No thanks. Kliknij Google Asystent. Okej. Jest co ją. Kliknij Google Asystent. Ja
1: tak. Kliknij Google Asystent. Plasecone zwit. Plasecone zwit. I właśnie. Pokazuje mi się, że potrzebuje jakiś uprawnień, żeby to działało. Ja mam domenę w Google Appsach, które ostatnio zmieniły nazwę na jakąś inną, której szczerze powiedziawszy nawet jeszcze nie zdążyłem zapamiętać. Teraz się zmieniła nazwa, ale wszystko pozostaje tak samo. I powinienem zmienić sobie jakieś ustawienia. Jakie? Nie za bardzo ten asystent był mi w stanie powiedzieć. No ale w każdym razie fakt jest taki, że nie mogę nawet za bardzo po angielsku z tego asystenta skorzystać. W ten sposób to...
0: A jak naciśniesz wiadomość dwukrotnie, tą... tych pozwoleniach, to on to
2: otworzy?
0: A, rozumiem.
1: I nic się nie dzieje.
2: Wstecz.
1: Wycofajmy się z tego. Podejrzewam, że w Google'ach zwykłych, jeżeli ktoś ma tradycyjnego tak zwanego Gmaila, to nie będzie problemu.
2: Nowa rozmowa. Przycisk.
1: Dobrze. Nowa rozmowa.
2: Nowa rozmowa. Zamknij. Przycisk. Wpisz level. Rozpocznij czat incognito. Przycisk.
1: Rozpocznij czat incognito.
2: Zaznaczone. Wstecz. Przycisk. Wpisz level numer. Kontakty.
1: Tak. I tutaj szukam sobie...
2: O!
1: Jest Paweł Masarczyk. Proszę bardzo.
2: Zmień czas wygaśnięcia czatu. Przycisk.
1: I cóż my tu mamy teraz?
2: Wstecz, wstecz, przycisk. Zmień czas wygaśnięcia czatu. Przycisk.
1: Zmień czas wygaśnięcia
2: Paweł
1: czatu.
2: Masarczyk.
1: Paweł Masarczyk, czyli ten kontakt.
2: Pokaż opcję rozmowy. Przycisk. Zaczyna czat incognito. Nul.
1: Aha, super.
2: Czas wygaśnięcia czatu ustawiony na 1 godzina.
1: Ty zaczyna czat incognito z nul.
2: Otwórz pasek załącznika. Czat incognito. Otwórz pasek. Czas wygaśnięcia czatu. Pokaż opcję rozmowy.
1: Ale zobaczmy,
2: przycisk.
1: Czy mogę zmienić...
2: Zmień czas wygaśnięcia czatu. Przycisk.
1: Czas wygaśnięcia czatu.
2: Czas wygaśnięcia czatu. Nagłówek. Nigdy. Przycisk. 5 sekund, przycisk, 10 sekund, przycisk, 30 sekund, 1 minuta, przycisk, 1 godzina, przycisk, 1 dzień, przycisk, 1 tydzień, przycisk, wyjdź z menu, przycisk, wyjdź z menu, przycisk.
1: Aha, czyli to tak.
0: A, czyli te opcje rzeczywiście są ograniczone.
2: Jeden dzień.
1: Dobrze, i powiedzmy ustawiam sobie na 1 dzień.
2: 1 dzień, wstecz, przycisk, zmień czas wygaśnięcia czatu, przycisk, masaczek.
0: Tu wyskoczyło nam powiadomienie.
2: Czas wygaśnięcia czatu ustawiam na 1 godzina. Ustawił, a okres ważności wiadomości na 1 dzień, otworzyłeś kolekcję lista. Dzisiaj, 19.
0: Aha, czyli dostałem powiadomienie.
1: No i teraz powiedzmy, nagram jakąś wiadomość dźwiękową. Bo szczerze powiedziawszy, nie chce mi się pisać. Nagrywam wiadomość dźwiękową, nagrywam wiadomość, że to jest test. No i zobaczymy, czy ona dojdzie i jakie powiadomienie dostaniesz.
0: Aha. To o tyle był przykład... Nie powiem kiepski, ale miałem otwartą aplikację, bo nie bardzo wiedziałem, co do końca chciałeś zrobić. Ale i tak to jest wiadomość głosowa, więc on nie podałby treści wiadomości, tylko powiedział, że jest wiadomość pewnie głosowa i...
1: I tyle.
0: I tyle by z tego było.
1: Rozumiem.
0: Więc mógłbym ja coś napisać na przykład.
1: No to napisz, zobaczmy.
0: Jeżeli ty zamkniesz aplikację...
1: Dobra, blokuję ekran.
0: Tak, tak.
1: Więc napisz coś i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
2: 19.46.
0: Słucham?
2: Piątek, czyli alo, teraz masz nową wiadomość.
1: O! Następne czynności. I to wygląda w ten sposób. Masz nową wiadomość.
2: Przypomnienie. Powiadomię. Dwa.
1: Masz nową wiadomość. No i tyle. I mam tę nową wiadomość. Żeby ją przeczytać, musiałbym po prostu odblokować ekran, przejść do tego czatu. No i tyle. I się zapoznać z tą wiadomością. Więc tak to wygląda. Czy coś jeszcze, Pawle, warto, żebyśmy pokazali, jeżeli chodzi o Allo?
0: Ja mogę spróbować Google Asystenta.
1: To pokaż.
0: Bo chyba u mnie to jednak działa.
2: Zamknij do klawiatury. Allo. Rozpocznij nowy. Wiadomość do... Utwórz rozmowę grup. Utwórz rozmowę inco. Google Asystent. Dodany Google Asystent. Trwa edytowanie. Rozpoczynam czat. Dodaj sugerowana odpowiedź. Sugerowana.

0: odpowiedź.
1: A, to jeszcze są sugerowane odpowiedzi. Dobrze, więc Google Assistant, jak wspomniałem, nie działa zbytnio dobrze po polsku. Możemy do niego pisać, a możemy nagrywać wiadomości głosowe. Nagrywanie wiadomości głosowych jest tym samym, czym wyszukiwanie głosowe, czyli po prostu dyktowaniem różnych rzeczy. Ja na przykład spróbuję mu nagrać coś.
0: Dotknij i przytrzymaj, aby nagrać. Nagrywanie rozpoczęte. Subskrypcja.
1: Buty.
0: Wysyłam wiadomość. Nagrywanie zatrzymane. Pole edycji. Napisz coś. Opuściłeś kolekcję lista. Wiadomość od Google Assistant. Twoje słowa. Buty. Wyświetlam elementy od... Dodaj za... Sugerowana odpowiedź. Sugerowana odpowiedź. Wiadomo. Działanie w innej aplikacji. Search results. Obuwie damskie. HTTPS. Google, Google Assistant pisze. Twoje słowa. Buty. Odtwórz załącznik audio. Google Assistant pisze. Twoje słowa. Buty. Google Assistant pisze. I found this on the web.
1: I tutaj I found this on the web i zwraca mi wyniki wyszukiwania.
2: Ale w czym on to otworzył?
0: Ukośnik www.czasnabuty.pl. Największy sklep internetowy z obuwi.
1: Nie, to jest wiadomość, którą mi wysłał.
2: Nie, bo tam coś mówił, że w aplikacji zewnętrznej.
0: Czasnabuty.pl. Większe niż modne, tanie buty dla 3. Działanie w innej aplikacji.
2: O,
1: działanie. I gdybym to nacisnął, to otwarłyby się wyniki wyszukiwania Google jako aplikacja Google.
2: Okej, sprytne. No to całkiem...
1: Bardzo, i teraz tu mam...
0: Sugerowana odpowiedź. Sugerowana odpowiedź.
1: Sugerowane są różne odpowiedzi. Allo ma też to, że stara się uczyć w jakiś sposób, jak rozmawiamy z naszymi kontaktami i stara się nam podpowiadać, co może byśmy chcieli odpisać na podstawie tego, o czym już pisaliśmy, na podstawie tego, co wypada, co pasuje, co zdaje się być odpowiednie algorytmowi. Nie wykorzystałem tego jeszcze nijak w sposób jakiś taki kreatywny, oprócz tego, że tu z asystentem Google rozmawiałem. Ale no, jak widać, opcja sama jest. Może jeszcze się z czasem to rozwinie i będę mógł tego rzeczywiście używać. Tak samo nie mogłem dotrzeć do opcji powiększania czcionki, pomniejszenia czcionki i wyrażania w ten sposób swoich emocji, co było jedną z opcji zapowiadanych w czasie konferencji Google I.O. No dobrze, to może spróbujmy wydać mu jakieś polecenie po angielsku. Na przykład zapytamy się, co taki asystent może dla nas zrobić.
0: Dodaj za pol, klawie, dotknij i przytrzymaj. Nagrywanie rozpoczę.
1: What can you do for me?
0: Wysyłam wiadomość. Nagrywanie zatrzymane. Pole edycji. Napisz coś. Wyświetl. Dodaj załącznik. Wiadomość od Google. Sugerowana od... Sugerowana odpowiedź. Dodaj załącznik. Going out. Restaurant. Travel. Flick. Weather. Hot as the weather. Google Assistant pisze. Here are some things you can ask for. Opuściłeś kolekcję listy.
1: Tutaj pewne rzeczy, które, o które możesz mnie zapytać.
0: Weather. Hot as the weather. Bill i train tomorrow. Otworzyłeś kolekcję listy.
1: Weather, czyli pogoda.
0: Travel, flick, to New York, status of A123.
1: Flights, czyli travel, wszelkiego rodzaju podróżnicze rzeczy, loty głównie, status konkretnego lotu, loty do konkretnego miasta, kiedy.
0: Going out, restaurants, near menu, arby, events.
1: Może tu polecić miejsca, które są gdzieś niedaleko mnie?
0: Klawiatura z emotikonami, pole edycji, do sugerowana odpowiedź. Na assistant, can you learn? Where do you live? Otworzyłeś kolekcję list. Fun i embord, recito a poem. Translation, hello in Spanish, thank you in Hindi.
1: O, tłumacz, możemy powiedzieć coś do tłumacza, aby dostać odpowiedź z Google Translate.
0: Fun i embord, recito a poem.
1: Tutaj można poprosić, żeby na przykład za wyrecytował nam wierszyk.
0: Na assistant, can you learn? Where do you live?
1: I zadawać pytania asystentowi. Swego rodzaju dyskusja, rozmowa z takim z botem.
2: Czyli taka po prostu kolejna wersja
1: możemy na przykład. Tak. Myślę, że Google nam już to wszystko potrafi. No dobra, to zobaczmy, czy na przykład nam powie cześć po polsku, jeżeli go zapytamy przez opcję tłumaczącą.
0: Klawiatura z M. Dotknij i przycz. Dotknij i przycz. Nagrywanie rozpoczęte.
1: What is Polish for hello?
0: Wysyłam wiadomość. Nagrywanie zatrzymane. Pole edycji. Wiadomość od Google Assistant. Twoje słowa w hat is Polish for hello. Wyświetlam elementy.
1: Oj,
0: dodaj załącznik.
1: Chyba.
0: Sugerowana odpowiedź. Działa. Sugerowana odpowiedź. Sugerowana odpowiedź. Sugerowana odpowiedź. Sugerowana odpowiedź.
2: Tam nie było what is hello in Polish
0: sugerowana
2: może.
0: Odpowiedź. Translate i love. Działanie w innej aplikacji. Search results.
1: No masz rację.
0: Pole edycji. Dotknij i przytrzymaj.
1: What is hello in Polish?
0: Mam wiadomość.
1: I? Co nam powie?
0: Wiadomość od Google Assistant. Twoje słowa w hat is love in Polish. Wyświetlam element.
1: Chyba się dzisiaj nie dogadamy.
2: To jeszcze nie ta technologia.
0: Użytkownika Google Assistant.
1: Tak, więc...
0: Pole edycji, napisz...
2: Ty mu chciałeś hello on love.
0: Sugerowana odpowiedź.
2: W ogóle zrozumiał.
1: Czy...
2: O?
1: Czy Flow nawet.
2: Ale czekaj, tu coś było.
1: Cześć, Polish, hello, English.
2: Cześć, Polish, hello,
1: English. Ach, odpisał.
2: Okej. Okay. Audio,
1: przeczytana. No,
2: udało
1: czyli jak
2: się.
1: Widać...
2: On tak musiał chwilę pomyśleć, ale w końcu wymyślił. Mhm.
1: Tak. Miejmy nadzieję, że to z czasem będzie też działało po polsku, aczkolwiek taka dobra sprawa to po co, skoro jest Google Now, które też to samo potrafi.
2: No też fakt.
1: A już działa po polsku i może dużo więcej, znacznie więcej. Włącznie z tym, że działa z aplikacjami zewnętrznymi, jeżeli tak się zaprogramuje. Dobrze, możemy jeszcze wejść do ustawień.
2: Okej. Okay.
1: Bo w sumie tam nie byliśmy.
2: No nie byliśmy, pokazaliśmy, że są w menu.
1: Nie zaznaczono profil. Jeszcze profil, może zobaczymy co w profilu słychać.
0: Twoje zdjęcie profilowe. Przejdź wyżej przycisk. Edytuj profil. Numer telefonu. Edytuj profil. Numer 660.
1: No i w zasadzie tyle. Edytuj profil.
0: Pole edycji. Paweł Masarczy. Importuj nowe zdjęcie profilowe przycisk.
1: Zdjęcie profilowe. Nazwa, jak się wyświetlać znajomym.
0: Pole. Zapisz. Edytuj profil.
1: A.
0: Przejdź wyżej przycisk. Twoje tak. Zdjęcie profilowe. Twoje zdjęcie. 660. Numer telefonu. Importuj nowe zdjęcie profilowe przycisk.
1: Numer telefonu widać. No i to w zasadzie wszystko.
0: Twoje zdjęcie profilowe. Allo. Rozmowa z użytkownikiem. Szukaj. Allo. Pokaż panel przycisk. Nie zaznaczono. Zablokowane kontakty.
1: I...
0: Nie zaznaczono. Ustawienia.
1: Ustawienia. W zablokowanych kontaktach nikogo nie mam, dlatego...
0: Przejdź wyżej przycisk. Ustawienia ogólne. Dźwięki wiadomości. Otworzyłeś kolekcję. Przełącz.
1: Możemy włączyć lub wyłączyć dźwięki. Te, które słyszeliśmy, te takie kreskówkowe trochę.
0: Powiadomienia. Przełącz.
1: Powiadomienia, czyli czy chcemy dostawać powiadomienia w tle?
0: Dźwięk powiadomienia, dzwonek domyślny, bongo.
1: Tu możemy ustawić ogólny dźwięk na jakiekolwiek powiadomienia z Allo.
0: Wibracje. Przełącz.
1: I opcja wibracji.
0: Zawsze pobieraj multimedia automatycznie. Przełącz.
1: Zawsze pobieraj multimedia, czyli nieważne czy Wi-Fi, czy 3G, zawsze automatycznie ściągać ma zdjęcia, nagrania, wiadomości głosowe i tak dalej.
0: Twój numer telefonu 600, konto Google Paweł Masarczyk, odłącz przycisk.
1: I
0: wyrejestruj numer telefonu, wyświetlam elementy.
2: Można odłączyć konto.
1: I można
0: odłącz,
1: Google numer. I wyrejestrować numer telefonu.
2: Okej.
1: Okay. I to w zasadzie tyle.
2: To ja jeszcze pokażę, jak to wygląda w moim przypadku. Tylko najpierw muszę znaleźć iPhone'a, bo gdzieś mi się schował. O, jest. Dobrze. Odblokujmy ekran. A, zobacz jakie u mnie to jest ubogie.
0: Edytuj, przycisk.
2: Chyba, że ja zrobię edytuj.
1: Nie, edytuj.
0: Tryb znaków, aparat, przycisk.
2: Tu już się schował, mogę zrobić zdjęcie z aparatu.
0: Twój numer telefonu, aparat, przycisk, pole tekstowe, zapisz,
2: i mogę zaktualizować, ale nie będę z tym nic robił, przynajmniej na razie.
0: Edytuj, wstecz,
2: dobrze, więc jeszcze się wycofajmy z tego. Menu. I wejdźmy
0: profil,
2: sobie.
0: Zablokowane kontakty. Ustawienia. Przycisk.
2: Ustawienia.
0: Wstecz, przycisk. Ustawienia od twój numer telefonu. 695 milionów. Zapisy otrzymywane multimedia. Automatycznie zapisy otrzymywane obrazy i filmy w rodzaju aparatu. Wyłączone. Przycisk.
2: Właśnie. Dziwnie. Zamiast zastosować jakieś pola wyboru, to tu jest wyłączone.
0: Zapisy otrzymywane. Wyłączone. Przycisk. Zapisy otrzymywane multimedia. Automatycznie zapisy otrzymywane obrazy i filmy w rodzaju aparatu. Wyłączone. Przycisk.
2: Zaznaczę sobie na przykład. O.
0: Wyłączone.
2: Albo odznaczę i w ten sposób to działa. Nie ma tu pól wyboru, tylko są takie po prostu przyciski, które nas informują, że jest coś wyłączone albo włączone.
0: Zawsze pobieraj multimedia, automatyczne pobieranie zdjęć filmów.
2: Zawsze pobieraj multimedia, włączone.
0: Wstrząśnij,
2: aby wysłać opinię. Wyłączone. Ty to miałeś, Paweł?
1: Nie, u nas tego nie ma.
0: Dźwięki w aplikacji. Włączone. Przycisk.
2: Dźwięki w aplikacji włączone.
0: Aplikacje Google. Przycisk. Ustawienie urządzenia, powiadomienia, lokalizacja, kontakty inne, przycisk.
2: Google, ustawienie urządzenia,
0: konto Google, Michal,
2: konto Google.
0: Rozłącz, przycisk, wyrejestruj numer telefonu, przycisk.
2: I też rozłącz, wyrejestruj numer telefonu.
0: Rozłącz, konto Google, ustawienie urządzenia, powiadomienia, aplikacje Google, przycisk.
2: A co jest w aplikacjach Google?
0: Zaznaczone, wstecz, przycisk, aplikacje Google, nagłów, używaj aplikacji zamiast przeglądarki. Chrome, przełącznik, włączone, Google Maps, przełącznik, włączone.
2: A, i tu mamy jeszcze takie coś, że jakby... zamiast w przeglądarce, że ma mi się to po prostu wyświetlać w konkretnych aplikacjach.
3: YouTube, przełącznik,
2: YouTube, włączone. Jeżeli ktoś mi wyśle pewnie jakiś filmik.
3: Google Drive, przełącznik, włączone.
2: Dysk,
3: Google Docs, przełącznik, Google Sheets, zainstaluj.
2: Dokumenty. A, arkusza nie mam.
3: Google Sheets, zainstaluj.
2: Prezentacji też nie mam. Więc dlatego
3: wstecz,
2: tu by mi to wstecz, nie zadziałało.
3: Google,
2: no, ale to taki taka dodatkowa rzecz, której chyba też nie ma w Androidzie. Czy to miałeś?
1: Nie, bo też nie ma do końca takiej potrzeby, bo te aplikacje z reguły są zainstalowane. Zresztą Android ma taki zwyczaj, że za każdym razem jak się wykonuje taką akcję po raz pierwszy, jest pytanie, za pomocą czego chcesz zrobić. I można określić,
2: w ten sposób, no faktycznie, więc rzeczywiście nie ma takiej potrzeby, bo i tak zostaniemy o to zapytani, tak czy inaczej.
1: Mm-hmm.
2: Powolutku, no tak. Powolutku będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z Google Allo. Jak myślisz, Pawle, odniesie sukces?
1: Przede wszystkim spodobała mi się ta możliwość wysłania wiadomości do kogoś, kto Allo nie ma, a ma telefon z Androidem. Bo dzięki temu jest kolejny taki sposób, żeby mieć pewność, że się z kimś skontaktuje, kto nie musi kompletnie nic robić, żeby ten kontakt ode mnie otrzymać.
2: No tak, bo to jest dość fajne.
1: Ze mną go nawiązać. Więc tak, myślę, że jakość wiadomości, jeśli się ustabilizuje na tą lepszą, no to pobije WhatsAppa bez problemu. Chociaż WhatsApp ma opusa, więc to będą mniejsze wiadomości. Tu jest jednak AAC. No, trzeba patrzeć, jak się to będzie rozwijało. Może to nie uzyska jakiejś zaporowej liczby użytkowników, aczkolwiek już słyszałem o 5 milionach pobrań, więc
2: to pięknie.
1: Może
2: całkiem,
1: z czasem.
2: Całkiem
1: jeżeli
2: ładnie.
1: Jeszcze Android, jeśli jeszcze będzie miał to zintegrowane w przyszłych wersjach, na przykład z systemem w jakiś sposób, no to wtedy będzie ta aplikacja promowana i naturalnie uzyska dość dojrzałą bazę użytkowników.
2: Pożyjemy, zobaczymy.
1: A słyszałem już o telefonach Android One, które mają mieć taką integrację. To są te tańsze telefony na rynki głównie Indie, Filipiny i tak dalej.
2: No to pożyjemy, zobaczymy, jaka przyszłość czeka aplikacje do komunikacji od Google'a. Fakty są takie, że no mają coraz, że na tym rynku jest coraz większa konkurencja. Coraz więcej różnych aplikacji oferuje takie możliwości i podobne. No i teraz tak naprawdę wygra ten, kto zrobi to najprościej, najfajniej i najwygodniej dla końcowego użytkownika. No i wiadomo, jakiś tam plus zawsze mają ci, którzy już mają przetarte szlaki. Chociażby Skype i Facebook Messenger. A przypominam, że dziś prezentowaliśmy aplikację Google Allo. Paweł Masarczyk pokazywał na Androidzie, jak to działa. Ja pokazywałem, jak to działa na iOSie. Pawle, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję również.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, kolejny dwukasetowy magnetofon, tym razem z firmy AIWA. Pewnie tę firmę wielu z nas również kojarzy, więc tutaj myślę, że jakieś obszerne wyjaśnienia nie będą zbyt potrzebne. Co to jest? To jest element wieży, dek, wyglądający nawet trochę podobnie, no inaczej oczywiście, nie zupełnie jak Technics, ale też wymiary zbliżone, obudowa też taka śliska, taka, no może nie taka, ja tutaj trochę mam ją, że się tak wyrażę, po drobnej renowacji, więc no nie wiem dokładnie jak ona była w oryginale, ale wygląda mi chyba na blachę. Chociaż no nie wiem, czy to jest blacha, czy plastik, ale chociaż no ciężko mi powiedzieć w sumie. I model tego magnetofonu to jest ADWX707. Rok produkcji prawdopodobnie 1984 albo 1985. Tak jak tu patrzę na opcje, to wygląda mi to na magnetofon klasy podstawowej. No bo co my tu mamy? Mamy dwie kieszenie. Mamy w jednej z kieszeni jest auto reverse, mamy system Dolby B i C i mamy też, proszę Państwa, gniazdo słuchawek i tak naprawdę tyle. Nie ma jeszcze ani ręcznej, ani automatycznej regulacji prądu podkładu. Chyba w tamtych latach jeszcze tego tak powszechnie nie stosowano. I może tak, niestety ten magnetofon, który tu mam, jest lekko uszkodzony, więc wszystkich opcji nie będę mógł Państwu pokazać, dlatego że kieszeń lewa, czyli no ta uboższa w opcję na szczęście jest niefunkcjonalna. Właściwie nawet mogę Państwu pokazać, co się dzieje. Naciskam, proszę Państwa, zaraz wszystko powiem, gdzie jest. Naciskam, proszę Państwa, eject. Znaczy nie eject, tylko power. Eject. Wkładam, proszę Państwa, kasetę. I naciskam start. Zaraz wszystko powiem, gdzie co jest. Gra? Nie gra. No i się właśnie wyłączyło. To spróbuję nacisnąć przewijanie. Zatrzymuję. No, lepiej wyjmę tę kasetę od razu, żeby nic nie wciągnęło. Kasetę na razie odkładam. I teraz tak. Omówimy go, proszę Państwa, jak zwykle. W lewym górnym rogu jest napis AIVA. Pod spodem jest power, który wcisnąłem. Pod nim jest gniazdo słuchawkowe. I już na lewej ściance właściwie już nic nie ma. Po lewej stronie przedniego panelu. Jeżeli się przesuniemy trochę w prawo, tak żebyśmy mogli wyczuć kieszeń kasety. Pod kieszenią kasety bezpośrednio mamy rząd przycisków. Pierwszy przycisk to będzie przewijanie w lewo, drugi przewijanie w prawo, trzeci taki długi, wyraźnie go można wyrzucić, stop, obok pauza i właściwie w tym rzędzie nie ma już nic. No nie mogę tego zademonstrować, bo jeszcze nie działa. Natomiast co jest ciekawe, jak się przesuniemy nad tymi klawiszami, które omówiłem, przesuniemy się do góry, to wyczujemy taki bardzo duży przycisk, jakby rozkładający się właściwie w górnym rzędzie na część kieszeni. Taki, no naprawdę wyraźnie go można wyczuć, na początku nawet nie wiedziałem, że to jest przycisk. To jest start. Pierwszy raz się, proszę Państwa, z czymś takim spotykam, jeżeli chodzi o start. Kiedy się przesuniemy jeszcze w rzędzie dolnym, wyczujemy taki prostokątny mały przycisk, który jeszcze w dodatku będzie miał takie linie, które będą biegły z góry na dół. Jest to eject. Najczęściej eject mieliśmy jakoś na górze, tutaj nie, tutaj mamy na dole. Jakby patrzeć na kieszeń, to w prawym dolnym rogu, oczywiście w odniesieniu do jednej kieszeni, albo po prostu na prawo od tych przycisków, które wcześniej omówiłem. Kasetę otwieram tak, eject. Tu nie włączyłem mikrofonu pomocniczego, dlatego że i tak tutaj wszystkich opcji nie zaprezentuję, a też nie chcę, żeby generował dodatkowe szumy. Przejdźmy jeszcze dalej. Przesuńmy się na tej dolnej ściance jeszcze w prawo. Będziemy mieli drugi eject do otwierania drugiej kieszeni. Tu włożymy od razu kasetę, proszę Państwa. Jeszcze tylko dla bezpieczeństwa naciągnę taśmy. Wkładam kasetę i zamykam klapkę. Klapkę zamyka się tradycyjnie, nie przyciskami, tak jak w niektórych Technicsach, tylko tradycyjnie, tak jak Państwo słyszeli. I tutaj mamy następujące przyciski, a są nimi nagrywanie, przewijanie w lewo, wciśniemy, wcisnąłem stop, stop jest, za chwilę powiem gdzie, po przewijaniu w lewo jest zaraz przewijanie w prawo, w lewo, a właśnie, właśnie kaseta przewina na początek, tak, w prawo, obok nich jest stop, obok jest pauza, obok jest nagrywanie przerwy. Jeżeli chodzi o start, to start jest nad nimi oczywiście, tak jak tam. I działa w ten sposób, że jest jakby dwupozycyjny. Jeżeli się naciśnie w prawą stronę, ten przycisk bardziej na prawo się naciśnie, będziemy mieli stronę A, a bardziej w lewo będziemy mieli stronę B. Co mamy dalej? Wróćmy do lewej strony i wróćmy do tych przycisków. Znajdźmy, proszę Państwa, eject lewej kieszeni i nad tym, jakby tak, jakbyśmy tak mogli wyczuć obydwa te przyciski ejectu, bo one są jeden obok siebie, jeden obok drugiego na tej samej wysokości, jakby po linii prostej, jest między jednym a drugim jest kawałek przerwy. Nad nimi centralnie mamy dwa przełączniki trójpozycyjne. Pierwszy przełącznik to jest timer. I uwaga, timer ten działa inaczej niż w Technicsach. A mianowicie, jeżeli się przestawi, może wyłączę power, jeżeli się przestawi w lewo, będzie to opcja odtwarzania. Jeżeli będziemy mieli jakiś zegar, za pomocą którego będziemy mogli ustawić włączenie się prądu o danej godzinie i przełącznik będzie w tej pozycji, magnetofon zacznie o tej godzinie odtwarzać. Wcześniej magnetofon zacznie o tej godzinie odtwarzać włożoną uprzednio kasetę. Kiedy jest na środku, to jest tak jak w Technicsach, jest wyłączone, a na prawo jest nagrywanie. Obok też na tej samej wysokości jest kolejny przełącznik i to jest przełącznik dotyczący, proszę Państwa, auto rewersu. Kiedy jest na maksa w lewo, jest odtwarzanie autorewersu jakby na okrągło. Kiedy jest w pozycji środkowej, odtwarza raz, przełącza kasetę na drugą stronę. Po otworzeniu drugiej strony urządzenie automatycznie zatrzyma się. I najbardziej w prawo autorewers jest wyłączony. Ale ja tutaj, proszę Państwa, jeszcze zapomniałem powiedzieć o ostatnich dwóch przyciskach, które są po stronie prawej. Tak jak mamy ten długi stop, jeszcze po tym stopie mamy pauzę do prawej kieszeni oraz nagrywanie przerw umożliwiających późniejsze wyszukanie początku utworu. Ten znany z niektórych innych magnetofonów, w większości tych wszystkich teków właściwie, Auto Rec Mute. W polskim było w N7008 inaczej to opracowane, bo tam trzeba było nacisnąć jeden przycisk i nagrywała się przerwa. W dowolnym momencie można to było nacisnąć i tak się nagrywało. Natomiast jeszcze wróćmy tutaj do przełączników. Nad tymi przełącznikami jest jeszcze jeden przełącznik, też trójpozycyjny, mniejszy od nich. To wyraźnie go można wyszczyć, bo on jest w drugim rzędzie, jeszcze wyżej. Jest to przełącznik uruchamiający systemy redukcji szumów. Wybieramy spośród Dolby B, C lub wyłączony. Najbardziej na lewo wyłączenie Dolby, na środku Dolby B, na końcu Dolby C. Włączam do wyłączonej. Jeszcze wyżej mamy dwa przyciski. Jeden jest trochę większy, drugi mniejszy. Znaczy jak się bardziej tak wpatrzę, one właściwie stanowią jedną całość. Jest jeden przy drugim, ale ten pierwszy wydaje mi się, że jest trochę mniejszy. Jest to przegrywanie z kasety na kasetę. Jeżeli się wciśnie lewy, będzie przegrywać normalnie, a jeżeli prawy, będzie przegrywać w spieszonym tempie. Jeszcze wyżej jest taki długi przycisk, taki cienki, długi, na razie taki się nie spotyka, on bardziej eject przypomina wizualnie, ale jest to, proszę Państwa, kasowanie licznika. Na prawej części magnetofonu, po prawej stronie, mamy jeszcze dwa pokrętła. Jedno mniejsze, bardziej na dole, to jest balans, ustawienie kanałów nagrywania, balans nagrywania, a nad nim takie składające się z dwóch części, wchodzi jedno w drugie. To jest, proszę Państwa, gałka głośności nagrywania i ustawienie poziomu zapisu. I też jak się przekręci to, przytrzyma się to, które jest bliżej magnetofonu, a przekręci się tym wystającym, to będzie jeden kanał ustawiało, prawdopodobnie lewy, a to, które jest bardziej w środku, prawdopodobnie prawy. Z tyłu magnetofonu mamy oczywiście cztery gniazda RCA, cztery gniazda cinczy. Tradycyjnie bardziej po lewej stronie górne i dolne to jest odtwarzanie, po prawej górne i dolne to jest nagrywanie. Ok, proszę Państwa, włączamy kasetę. Jeżeli się wciśnie lewy, będzie przegrywać normalnie, a jeżeli prawy, będzie przegrywać w spieszonym tempie. Teraz zobaczymy, jak działa przewijanie co jeden utwór. Przewijania co jeden utwór nie ma. A, niechcący wcisnąłem przewijanie do tyłu. Jeszcze raz włączę start. O, właśnie. Czyli słyszymy tak jak w RS Bakes 404 na podglądzie przewijanie. I dzięki temu możemy znaleźć początek kolejnego utworu, zlokalizować, jak będzie przerwa. Może jeszcze to Państwu trochę zgłośnię. Cofniemy trochę. Przegapiłem, przepraszam.

0: Olsztynie, bardziej po lewej stronie górne i dolne to jest odtwarzanie, po prawej górne i dolne to jest nagrywanie. Kiedy jest tak nagrane? Stop, wcisnąłem. Więc tutaj jest właśnie ta starsza opcja. A teraz, proszę Państwa, zmienimy kasetę i spróbujemy coś nagrać. Żeby nacisnąć nagrywanie, to musimy tutaj zrobić tak, że trzeba najpierw przycisnąć ten przycisk, który jest pierwszy przy tej drugiej kieszeni, najbardziej od lewej strony, czyli tak jak się druga kieszeń zaczyna i zaczynają się przyciski, układ ich jest, to było nagrywanie, przewijanie, drugie przewijanie, stop, pauza oraz nagrywanie przerwy. Należy nacisnąć nagrywanie, przytrzymać to nagrywanie i dopiero docisnąć start. Nie tak jak w Technicsie, że tam się wciskało nagrywanie i w dowolnej chwili się naciskało. Tutaj nie, tutaj trzeba przytrzymać. Spróbuję zaraz coś ze źródła zewnętrznego przegrać i posłuchamy. Tutaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, można na szczęście ustawić sobie bez problemu poziom zapisu. Mamy odsłuch, czyli naciskamy przycisk nagrywania jeszcze po samym naciśnięciu wydaje dodatkowo dźwięk. Przycisk nagrywania po samym naciśnięciu wydaje dodatkowo dźwięk, proszę Państwa. Naciskam. Jeszcze raz, naciskam. OK. I teraz mogę ustawić sobie, tutaj uaktywnię źródło zewnętrzne, proszę Państwa, tym razem będzie to Enigma.
1: To już się zaczyna?
0: A, dobra, nieważne zresztą. I teraz, spróbujmy coś nagrać. Żeby nacisnąć nagrywanie,
1: nie wystarczy nacisnąć start,
0: to musimy tutaj zrobić tak. I włączyło się inne. To, co zostało, to, co jest nagrane na kasecie, się włączyło. A my tego nie chcemy. Jeszcze raz naciskamy nagrywanie. I chodzi o to, że zdecydujemy się nacisnąć nagrywanie, a magnetofon jest tutaj standby, to trzeba tylko ten przycisk do nagrywania jeszcze raz podczas tego standby nacisnąć i przytrzymać. Przerwy.
1: Jest.
0: Należy nacisnąć nagrywanie, przytrzymać to nagrywanie start. I dopiero teraz już docisnąć start. Nie tak jak w Technicsie, że tam się wciskało nagrywanie i w dowolnej chwili się naciskało. Tutaj trzeba przytrzymać. Spróbuję zaraz coś ze źródła zewnętrznego przegrać i posłuchamy.
1: Teraz się nagrywa.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, stop. To teraz, proszę Państwa, znajdziemy sobie na podglądzie. Przycisk nagrywania jeszcze po samym naciśnięciu wydaje dodatkowo dźwięk. Przycisk nagrywania po samym naciśnięciu wydaje dodatkowo dźwięk, proszę Państwa. Naciskam.
1: W Dolby teraz się nagrywa, odtwarza bez Dolby. No tak, być teraz właśnie przyłączyłem na Dolby.
0: Jeszcze raz, naciskam.
1: Naciskam.
0: OK. I teraz mogę ustawić sobie, tutaj uaktywnię źródło zewnętrzne, proszę Państwa. Tym razem będzie to Enigma. To już się zaczyna. I teraz, żeby nacisnąć nagrywanie, żeby się uruchomiło, nie wystarczy nacisnąć startu, bo próbuję naciskać, no właśnie, i włączyło się inne. Teraz może jeszcze zróbmy tak, że już, żeby mi się tutaj nie myliło, przełożę kasetę na stronę A, przewinę do samego początku i zobaczymy, jak działa autorewers. Tutaj oczywiście ta kieszeń tylko z autorewersem nagrywa, więc należy po uruchomieniu nagrywania nacisnąć bardziej w lewo ten przycisk, jeżeli chcemy nagrywać na drugiej stronie, a bardziej w prawo, jeżeli chcemy nagrywać na pierwszej stronie. Nie wiem dlaczego w lewej kieszeni również są zamontowane dwie głowice. Po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją, a nie jestem w stanie tej lewej kieszeni przetestować, bo nie działa, jak Państwu już mówiłem, ale tutaj nie wygląda na to, żeby było nagrywanie, więc Do czego to służy, nie wiem. Też podejrzewam, że jest też jakaś opcja odnośnie tego autorewersu, żeby ustawiać, żeby jedna kaseta się kończyła, a żeby się druga zaczynała. Ale to też chyba jest tak, że zmienia się z lewej na prawą, z prawej na lewą. Nie, to tego raczej nie, bo już tu nie ma rewersu. Lewa kieszeń też nie ma, proszę Państwa, rewersu, więc tutaj łatwo rozpoznać. Teraz może wcisnę specjalnie stronę B, tak żeby ona się wyłączyła. Autorewers jest ustawiony w pozycji nieaktywny. No, nic nie było. Wobec tego można go spróbować oszukać i przełączyć kasetę na stronę B. Tak, żeby już kasetę nie przewijać całej, ale tak, żeby on widział stronę B, stronę A jako stronę B. I teraz włączam jakby z B na A. Z A na B. Nie. I teraz włączam jakby koniec z drugiej strony, koniec pierwszej strony kasety. Czy też się nie przełączy? Nie, wyłączył. Wracamy do pozycji wyjściowej, czyli tak, żeby kaseta, przypominam, żeby ją włożyć poprawnie, musi być w naszą stronę skierowana strona A i wtedy on widzi jako stronę A tą część prawą, jako stronę B tą część lewą, tak samo jak w każdym innym magnetofonie, przynajmniej w większości. Teraz zrobimy na środek i powinno się zrobić teraz tak, proszę Państwa, żeby po wciśnięciu strony B też nic się nie stało, ale jeżeli się skończy strona A, żeby przełączył na stronę B. Więc teraz wciskam stronę B, powinien się, proszę Państwa, wyłączyć. Bo już kasta się teoretycznie skończyła. Wyłączył. Przekładam kasetę na stronę drugą, tak żeby on drugą widział jako pierwszą, a pierwszą jako drugą. Teraz powinien nam się przełączyć, bo myśli w tym momencie, że kończy się strona A, a zaczyna się strona B. 3, 4. A, widać, że się chyba przełączył. Chwilę jeszcze raz. Ja się pomyliłem. Zobaczymy, jak coś będzie nagrane. Czy... Tak, przełączył się. Zrobimy jeszcze inną rzecz. Z powrotem kaseta wraca do pozycji wyjściowej. I ustawimy sobie autorewers najbardziej na lewo. I teraz będzie tak, że włączę stronę B, a z powrotem przełączę się na stronę A. Słuchamy?

0: Tak, przełączył się.
1: Stop. Przegrywanie, proszę Państwa, nie pokażę z kasety na kasetę, dlatego że jedna kieszeń nie działa. Jak się jeszcze przesuniemy, tak dokładnie można powiedzieć, że pomiędzy jedną szybką a drugą na samej górze jest taka duża prostokątna szybka, jest to oczywiście wyświetlacz. Jeżeli chodzi o kabel zasilający w tym magnetofonie jest przylutowany na stałe. I myślę, że to już tyle, ile byłem w stanie powiedzieć na temat tego magnetofonu, gdyż tutaj, tak jak wcześniej uprzedzałem, nie jestem w stanie pokazać przegrywania z kasety na kasetę, ale posłuchajmy próbek. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. No, widać, że się chyba przełączył chwilę jeszcze raz, jeśli pomyliłem. Zobaczymy, jak coś będzie nagrane, czy... Tak, przełączył się. To teraz zrobimy jeszcze inną rzecz. Z powrotem kaseta wraca do pozycji wyjściowej i ustawimy sobie auto rewers najbardziej na lewo. I teraz będzie tak, że ja włączę stronę B, a z powrotem przełączę się na stronę A. Słuchamy?

Tak, przełączył się. Stop przegrywania, proszę Państwa, nie pokażę z kasety na kasetę, dlatego że jedna kieszeń nie działa. Jak się jeszcze przesuniemy, tak dokładnie można powiedzieć, że pomiędzy jedną szybką a drugą na samej górze jest taka duża prostokątna szybka, jest to oczywiście wyświetlacz. Jeżeli chodzi o kabel zasilający w tym magnetofonie jest przylutowany na stałe. I myślę, że to już tyle, ile byłem w stanie powiedzieć na temat tego magnetofonu, gdyż tutaj, tak jak wcześniej uprzedzałem, nie jestem w stanie pokazać przegrywania z kasety na kasetę, ale posłuchajmy próbek.

0: Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby B.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Cześć kochani, Magdalena Rutkowska, czyli kolejny Tyflo Podcast. A dzisiaj Tyflo Podcast weselny, klimat zupełnie inny niż zawsze. Z nami jest Tomek Pawleta. Cześć Tomuś.
3: Cześć, cześć, witam serdecznie.
2: Wiecie co? Mnie tak troszkę zainspirowało, oprócz tego, że Tomek się do mnie sam zgłosił w ogóle, że chciałby u nas wystąpić i poopowiadać o tym, co robi, ale mnie też zainspirowało to, że przeważnie podcasty są o różnych zajęciach, osiągnięciach ludzi z mniejszych lub większych miast, a tak naprawdę troszkę się pomija tych niewidomych, którzy mieszkają na wsi. Najczęściej niewidomy na wsi, to właściwie on musi się już na etapie edukacji przeprowadzić do miasta, często tam zostaje, no bo cóż może robić? Mamy może kilka przykładów, że ktoś jest rolnikiem, ale to generalnie no, za mocno się nie sprawdza, zwłaszcza w jakiejś takiej większej skali. A Tomek sobie wymyślił zupełnie inny sposób na życie. I właśnie dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiać. Chciałam cię zapytać tak przede wszystkim, skąd jesteś?
3: Ja pochodzę z Ożarowic, to jest Górny Śląsk. Jakby ktoś wiedział, to jest port lotniczy Pyrzowice, 2 km do portu, także zapraszam, atrakcje samolotów, widoki niesamowite. Kto do mnie przyjedzie, to się zawsze podnieca, Jezu, co to jest, samoloty, jaki samolot leci, no. U nas są tego typu atrakcje na wsi, także zapraszam.
2: Samoloty na wsi są.
3: A tak, słychać latające nade mną.
2: A teraz słychać szczekającego Gugusia. Ale zaraz się uspokoi. W każdym razie tak, dobrze. Ty właściwie od dzieciństwa interesowałeś się muzyką. A kiedy postanowiłeś, że to stanie się twoim sposobem na życie, takie również zawodowe?
3: No, ogólnie to ja od dziecka. Jak jakaś impreza była, to ogólnie nasza rodzina jest umuzykalniona, nie? No i tam mój tata na akordeonie na jakichś urodzinach czy imprezach grał, a ja jako 4-letni chłopak już te podstawowe, proste melodie już mi zaczęły to wpadać. No i już podgrywałem sobie. Nawet mi raz kupili taką małą harmoszkę, taką akordkę na odpuście, a ja niewidomy dali mi to.
2: No a bo jesteś całkowicie niewidomy, tak?
3: Dokładnie. Mhm. I dali mi to założyli mi tą akordkę na ramiona, nie? To ja zacząłem płakać, bo nie wiedziałem, co to jest, nie przygotowali mnie do tego, że to jest akordeon. No i bałem się tego małego akordeonu. I ileś tam czasu minęło, dopóki go ja założyłem i zacząłem na nim grać. No ale potem dostałem na komunię drugi akordeon, taki już duży, 80. No i tak sobie w domu grywaliśmy. Oczywiście ja. Chodziliśmy po jakichś weselach. Byliśmy zaproszeni, nie? No to ja jak zwykle do zespołu. Tam je zawsze ciągło. Pogadać z chłopakami, zobaczyć w jakim sprzęcie grają, klawisze, tego typu rzeczy. No i tak szło, tak sobie latami. Nawet od mojej kuzynki mąż ma też zespół, to tam z nimi dużo też trzymałem sztamy, nie? Tam nawet on mi keyboardy pożyczał, klawiszowiec tam od nich do domu, jak mieli wolne. Nawet mi kiedyś perkusję pożyczyli. Tam takie proste rytmy też wygrałem na tej perkusji, nie? No ale i tak lata sobie szły. W końcu doszedł rok 2008. No i była impreza u dziadków. Tam mieliśmy rodzinną imprezę, złote wesele. Oczywiście wieża, muzyka w restauracji. No i wzięliśmy swój akordeon. No i tak. Zaczęliśmy grać. Ale potem ktoś jeszcze przyniósł tam od taty z rodziny drugi akordeon. No i zaczęliśmy grać z tatą na obydwa akordeony. I to nam tak to fajnie wyszło. No i no, jak nigdy mówimy, no kurczę, no to jest to, co my zrobiliśmy wtedy bez żadnej próby, to jest normalnie szok. No i tak, nasze następne, no, znaczy o zespole to jeszcze tak mowy nie było. Dopiero potem, po paru miesiącach, musimy kupić sobie drugi akordeon, bo mieliśmy w domu jeden, tamten był pożyczony. No to ja na Allegro chodziłem po tym Allegro, szukałem akordeonu. Ale ceny były takie zabójcze, że to było normalnie, no... Ceny akordeonu...
2: Niedostępne.
3: No. Ale trafiłem na gościa, co na Allegro dwa akordeony miał do sprzedania. Mówi, napisał w komentarzu, sprzedam trzy akordeony właściwie. Trzy akordeony. No i tam był jego numer telefonu. No i te ceny były jakoś tak w miarę tanie, nie?
2: I udało się kupić.
3: Słuchaj, no i z tym akordem, ona była taka historia, że zadzwoniłem do gościa, tak się akurat fajnie składało, że gość był od nas niedaleko, bo z Gliwic. Powiedział, że dziadek jakiegoś jego jeszcze przywiózł akordeony z Rosji, gdzieś tam w Rosji był, no to mówię, pewnie fajne będą, nie? Umówiliśmy się w Gliwicach pod centrum handlowym Arena. Pojechaliśmy te potem zobaczyć ten akordeon. Tam on przywiózł te trzy akordeony. Pytam się gościa, czy by nie spuścił trochę sceny, nie? No to parę tam stowe spuścił, nie? No i to był jakoś styczeń, 2009 rok, no to po tym centrum handlowym, no zimno, bo jak ten, zima była niesamowita. Zacząłem grać na tym akordeonie, przetestować go, nie? No i jeden był lichy, miał parę tylko takich registrów, nie? Ten taki mniejszy był. No to przetestowałem ten większy, no i na tym większym, no fajne już te dźwięki były, takie registry już miał więcej. Ale coś mi się nie podobało, że jak ciągłem tym miechem, to robił takie... Takie... Nie swoje odgłosy w domu, ale mówię... Wezmę go do domu, zobaczę. Może stał długo na strychu, zimno, zima, nie, no to... No. Ale w domu to samo, bo trochę się nagrzał. No i pojechaliśmy do sklepu muzycznego, no i... Tam otwiera goście tego akordeonu. No, mówi, no to wygląda choćby tektura, te tłumiki, to wszystko, nie? Tego akordeonu to jest nie do gry. No to zadzwoniłem do gościa, no i powiedziałem mu, jak się sprawy mają, nie? No, umówiliśmy się pod tym sklepem znowu na drugi dzień. No kasę nam oddał, nie? I przepraszam, mówi, sorry panowie, ja w ogóle nie mam pojęcia o muzyce. To, dziadek to przywiózł, to leżało ileś tam naście lat na strychu, nie? I, no nie, oddał nam pieniądze.
2: No ale w każdym razie udało się w końcu zdobyć te instrumenty, na których obecnie gracie, tak?
3: Tak jest. No i potem, jeszcze potem była taka sytuacja, tam właśnie z tego zespołu od kuzyna klawiszowiec sprzedał klawisze. Kupił sobie nowe klawisze, no i miał stare. Ja się go pytam, bo byliśmy na zabawie tam, co oni grali z znajomymi. Pytam się go, ile chcesz za te klawisze? Za tego keyboarda. No mówi, że dajesz 400, bo to nie był już pierwszej nowości. To był pierwszy taki keyboard jeszcze z dyskietkami, co na dyskietkę można było nagrywać. Dajesz 400, jest twój. No to dałem 400, kupiłem. Potem piecyk. Kupiliśmy taki sobie piecyk. No i... Ale potem przydałoby się kupić jeszcze coś. No i z tym piecykiem, tak powiem, byliśmy na pierwszej imprezie w Kokotku. Tam prezes... Komendant Straży Pożarnej miał urodziny, i myśmy mu tam zagrali. Jeszcze była taka prowizorka, piecyk, dwa mikrofony i ten stary keyboard. No i po tej imprezie doszliśmy do wniosku, że zaczęliśmy inwestować w sprzęt. Nowy keyboard, za rok znowu nowy keyboard, no i kolumny, cały ten już majdan. No i od tego się zaczęło.
2: Mhm. Czyli to już teraz trwa? Ile lat?
3: Tak się dokładnie zaczęło całą parą w 2009 roku, także uh-huh. 7 lat to idzie.
2: I od tej pory obsługujecie wesela, różne inne imprezy?
3: Wesela, wesela, sylwestry, zabawy, roczki, chrzciny, jubileusze, złote wesela, jakieś tam urodziny, 50, 60. No i takie różne festyny, typu graliśmy kiedyś na grzybobraniu, jakieś tam pikniki letnie, dożynki, zabawy odpustowe, wszystkie tego typu takie rzeczy, nie?
2: Uh-huh. A ile osób jest w zespole? Bo to wasz rodzinny zespół jest tak typowo, tak. Nie ma jakichś osób z zewnątrz.
3: Nasz, ja z tatą sobie gramy. Uh-huh. Tam czasem mama też coś dośpiewa, ale to jest tak czasami.
2: Okej. Okay. Ty jesteś, no tak jak już wspomniałeś, samoukiem, czyli...
3: No to...
2: A wcześniej byłeś, poza tym, no obecnie wiadomo, mieszkasz tam, gdzie mieszkasz. Natomiast wcześniej wyjeżdżałeś do jakiejś szkoły, internat, coś tego typu?
3: Ja chodziłem do podstawowej szkoły do Krakowa, na Tyniecką. I tam, no owszem, miałem tam kilka lat, całą podstawówkę miałem, chodziłem tam, to miałem zajęcia z pianina. Potem przepisali mnie na akordeon. No i tak było w podstawówce, w liceum. W liceum chodziłem do Dąbrowy Górniczej, tam nie miałem nic zajęć takich muzycznych, no ale potem wróciłem do Krakowa na studium stroiciela fortepianów i pianin. No i tam już oczywiście no, obowiązkowy był fortepian i tak dalej, nie? Historia muzyki i tego typu rzeczy.
2: Okej. Okay. Wiem, że również grasz na organach u dokładnie. Siebie w kościele.
3: Dokładnie tak.
2: I to też długo? Chyba dłużej nawet chwilę, nie?
3: Na organach gram od 2003 roku, od jesieni 2003. Tak też tak się wklupiałem w to.
2: Ale to był twój własny pomysł, z tego co pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o tym, że nie było tak, że ktoś cię zatrudnił, zaproponował ci, tylko właściwie to był twój pomysł.
3: Nie, to nie było tak do końca. To było, to się tak zaczęło, że w 2003 roku skończyłem te studium tego strojenia fortepianów i no i ogólnie nie, tam się chodziło po wsi, tam jest taka babka, co prowadziła, bo u nas jest taka schola, chórek prowadzi, takie dwie dziewczyny prowadzą chórek, no i babka taka właśnie ta, co prowadzi ten chórek, kiedyś mnie w sklepie zobaczyła, Tomek, jak to, co tam czegoś teraz uczysz, nie, ja mówię, no, że strojenia pianin się uczę, nie, że jeszcze mi zostało do końca tyle. O, to mi kiedyś mi wpełnił nastroić, nie? No to mówię, nie ma problemu, nie? Spokojnie. No i jak już skończyłem te studia, nie, tam to zadzwoniła do mnie Tomek i nastroić mi pianino, mówię, spokojnie. No to umówiliśmy się na dany dzień, tam na godzinę, tam zachodzę do niej, nie? No i ona wtedy mi mówi przy kawie, bo to z kawkę mi zaraz zrobiła. Tomek, bo mamy taką sprawę do ciebie, czy byś nie chciał z nami grać w kościele, w tym chórku? Z nami mieć próby i wszystko tak. Ja mówię, Ela, czemu nie? Chciałbym to robić, nie? A jeszcze tak, jadąc wstecz, to moja przygoda z organami kościelnymi to się zaczęła w ogóle, nie wiem, czy przygoda jak przygoda, ale mnie to fascynowało od dziecka, jak od malutkości, ja co niedziela msza w radiu, jak jeszcze na Warszawie program pierwszy była transmisja mszy, no to ja zawsze słuchałem tych, zawsze organy mnie ciągły, organy. Gdzie nie pojechaliśmy do kościoła, czy do rodziny, czy gdzieś, czy na jasną górę, nie wyszedłem z kościoła, dopóki ja sobie nie zagrałem na organa. To była moja takie, o, w domu się bawiliśmy, jakieś mi stare organy, jakieś jak u dziecka organy my kupowali, my się bawili z babcią, że babcia była księdzem, ja organistą, no, i no, i to już było od dziecka, tak jak właśnie ty. I jak ta mi zaproponowała to, żebym zgrał z tym chórku, mówię, spoko, czemu nie? No to przyjdź za tydzień na próbę, powiemy ci dokładnie kiedy, bo to tak mniej przed niedzielą, a prawie to był, przyjechał biskup, do nas była wizytacja w parafii, bierzmowanie, no to lepiej szczał takie coś, nie? No i potem to tak się zaczęło. Co tydzień próby. Ale mówię, muszę, kurczę, spróbować sam, nie z nimi, bo one chcą. Potem, jak już zacząłem w to wsiąkać tym, to były całkiem, nasze drogi się, tak powiem, rozjeżdżały. One chciały tak, ja to widziałem inaczej, bo już po tych kościołach, wszędzie po tych Krakowie, bo tam chodziliśmy non stop do kościoła co niedzielę, ja to już widziałem inaczej, już te podgrywki, amen i tak dalej, nie? No to zaczęły tak się mnie takie, no... zgrzyty. One chcą tak, ja chcę tak. Mówię, nie, ja muszę spróbować się sam. No i na jednym, bo to zawsze graliśmy w niedzielę na mszę o godzinie, na tej głównej, o 11. A jeszcze są w niedzielę dwie msze. O 9.30 i 15.30. No i mówię, ja sobie kiedyś pójdę sam na tą 15.30 i sobie zagram. To jakoś było w początek grudnia 2003 roku. No i wyszło to, nie? No i potem podziękowałem im, że mnie w to wklupiły, wciągły w to granie, w te granie w kościele, no i one sobie chodziły na sumę, a ja w niedzielę rano i po południu, a potem stopniowo codziennie i tak teraz już gram codziennie w nie jednej parafii, bo niektórzy mnie też chcą w innych wsiach, żebym przyjechał, zagrał roczek, czy tam jakiś pogrzeb, czy cokolwiek.
2: A jak to godzisz? Bo przecież praca przy weselach, ta oprawa muzyczna wesel, no to też jest praca weekendowa i na przykład w sobotę masz wesele, a w niedzielę masz mszę.
3: No, pogodzić to trzeba.
2: Trudne przyjeżdża chyba,
3: się, nie? Przyjeżdża się z wesela o godzinie 5 rano, no i dwie godzinki się prześpi i do kościoła. Nie ma to tamto.
2: A repertuar się nie myli czasem?
3: No, jak duży pogramy, to rano wstanę w niedzielę i muszę zaśpiewać w kościele. Muszę się pilnować, żeby zaśpiewać O Maryjo, a nie O Marianno.
2: Marianno. Nie, no to jest rewelacja. Słuchajcie, Tyflo Podcast jest na żywo, także gdyby ktoś chciał, to może do nas zadzwonić Skype'em tyflopodcast.net albo czat napisać. Nasz realizator Michał Dziwisz to będzie czytał. Wtedy. Także zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś ma podobne doświadczenia albo chciałby o coś Tomka zapytać. Ewentualnie jakieś tam swoje własne przemyślenia, uwagi. O, to zapraszamy. I teraz tak. Jak to jest z repertuarem? Co się gra na takich weselach? Czy na przykład, nie, masz doświadczenie, czym się różni tak zwane wesele wiejskie od miejskiego? Czy to tak naprawdę się wiele nie różni, bo wszyscy się bawią podobnie? Czy też nie masz takiego porównania?
3: Znaczy, powiem tak, to jest podobny klimat. To nie masz, czy to jest na mieście, czy w mieście, czy na wsi. To jest, no wiadomo, wieś to zawsze jest z większą pompą. Na przykład, o, na wsi się gra większe wesela typu powyżej 100 ludzi, 100 ludzi. Mhm. W miastach to jest bardziej takie wesele mniejsze. No, takie knajpce, nie, w restauracji.
2: Na wsi to i komunia jest powyżej 100 ludzi.
3: Tak. I na wsi są przeważnie dwudniowe wesela, nie, i tego. Mhm. Ale repertuar to powiem tak, że to jest, to nie ma znaczenia, czy to jest wieś, czy miasto, gra się to samo. Mhm. A ludzie jak już się po tym rozkręcą, to i się przede wszystkim zabawią.
2: A, to jest prawda. Zresztą w ogóle proponuję taką próbeczkę małą repertuaru. Mamy przygotowane dwie wiąchy i pierwszą teraz proponowałabym tutaj uskutecznić.
3: Zapraszam bardzo.

0: i proszę. I w tej wiązance był nawet mój, czyli Michała Dziwisza i mój właśnie nasz ulubiony utwór o nimfie z czarnego stawu.
1: Nimfa z czarnego stawu, to jest taki tytuł tego kawałka.
0: O właśnie, to tutaj wyjątkowo nam się spodobało.
1: Ja tam słyszałem, jak sobie Madzia śpiewała pod jeszcze, zanimśmy się na antenę dołączyli, to tylko to nuciła, no.
0: Tak, tak, dlatego że nas naprawdę ujął ten utwór wyjątkowo.
1: To jest fajny, to fakt.
0: Tak, tak. No, także mieliście taką próbkę. A z jakiego mikrofonu korzystasz? Bo...
1: Ale w sensie Skype?
0: Nie, w sensie, aha, kiedy śpiewasz.
1: No to mamy bezprzewodowe mikrofony z Shure'a. Oczywiście mam na statywie, nie? Ale jak czasem trzeba, to bierzemy je na salę, żeby...
0: Ale to był Shure'owski?
1: Teraz co leciała muzyka?
0: Tak, na tym nagraniu?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No.
0: W życiu bym na to nie wpadła.
1: To był mikrofon z Shure'a.
0: Poważnie. W życiu bym na to nie wpadła. Myślałam, że to coś innego jest. No jakoś... No dobra, okej. Okay. W porządku. W takim razie, skąd bierzecie repertuar?
1: A bierzemy repertuar... No... Jak coś ciekawego w radiu słyszymy, w telewizji, disco polo, no ogólnie bierzemy to, co się teraz na topie jest, z muzyka, nie? Jakieś kawałki polskie, no przeważnie polskie. Mhm. No i jak nam coś ciekawego wpadnie, na przykład co teraz jest na topie w radiu, co grają, jakieś disco polo czy coś, no to albo na przykład z Radia Piekary muzyka śląska, o, tego typu, jak na przykład ta Nimfa Czarnego Stawu, to też było takie... No, bardziej góralski, nie? Rytmy, nie? No to my też właśnie w radiu to usłyszeliśmy i ktoś nam coś podrzuci, a to zagrać. Na przykład przychodzą do nas niekiedy dedykacja. Panowie, macie coś takiego, gracie? Mówimy, no że nie. No to nas to niekiedy mobilizuje. A może by to trzeba było? Może by to trzeba było wprowadzić repertuar? No i wprowadzamy.
0: Ale już aranżacja jest własna.
1: Dokładnie.
0: A aranżację robisz ty? Czy twój tata? Czy wspólnie?
1: Ja.
0: Ty.
1: Czy za to? Co prawda jeszcze mam ten kłopot. Właśnie nie mogę dużo kawałków zrobić ja, w sensie własnym, bo tu jest ten ból. Ja aranżę biorę z podkładów, co mam w keyboardach. Ja jestem zależny, jak na razie, od podkładów takich, jak są w keyboardzie, w klawiszu. Nie umiem jeszcze, bo właśnie nie ma mi kto pokazać tego. Jak w klawiszu sobie swój własny styl utworzyć. A to jest, no, robota trochę jest. Tylko, nie ma kogoś, kto mi mówił, że mam naciśnąć ten guzik do tego, tu na przykład nowy styl utwórz, tu ile razy wcisnę ten guzik i tak, to kiedyś mnie ktoś uczył na telefonie jeszcze, takim typu Sony Ericsson, co jeszcze były dawniej te telefony, nie? Że tu strzałką w dół dwa razy, tu okej. I właśnie na tej zasadzie chciałem się nauczyć tego też na keyboardzie, no ale no... U nas nie ma mi kto tego pokazać, o, tak powiem. Jestem na razie zdatny na podkłady keyboardowe, takie jak tam są w środku, fabryczne.
0: A obecnie na czym grasz?
1: Mam Korga PA50, dobry model, dobry klawisz. To jest jedyny klawisz, model Korga, co jeszcze nie ma wyświetlacza dotykowego. I rok temu sobie kupiłem najnowszy model Yamaha PSRS 970, to już jest no mega full bypass, to już 40 audio styli ma, także gra się choćby z żywym bębnistą tam. Bo audio styl to jest oparty, tam to są wgrywane nie tak, że jak dawniej się tworzyło podkłady w MIDI, nie? No to programowali tutaj te bębny i to wszystko jest takie skwantyzowane, nie? Takie jest dokładne, takie jest wszystko perfekt. A audio styl to zamknęli gościa w studiu, nagrał podkład, jakiś tam żywy bębniarz na bębnie. Nawet są podkłady w tej Yamaszce, co używają normalnie bębnów z lat 60. mikrofony z lat 60. Nagrają podkład żywy w procesor, zamkną. Teraz już taka technologia, że w instrument można zamknąć większość studia. Także to są podkłady, są już jak żywe.
0: Powiedz mi, a podczas takiej imprezy, ponieważ ja miałam swojego ziomala, który też się zajmował właśnie tym, co ty, z tym, że był słabowidzący, znaczy jest, nie wiem, teraz kontaktu po prostu nie mam, więc nie wiem, czy nadal się tym zajmuje. Też właśnie mieli zespół z koleżanką i kolegą i też obsługiwali właśnie tego typu imprezy. To on mówił, że tutaj problemem było na przykład wychodzenie do ludzi z akordeonem, chociażby, tak? No bo jeżeli nie widzisz, no to jest to problem. To jest dosyć duża impreza, nigdy nie wiadomo, co tam się będzie działo, czy ktoś ci tam nie podejdzie, ktoś ci drogi nie zastąpi, no trudno się no odnaleźć w takiej rzeczywistości. Jest... Jak to wygląda u ciebie?
1: U nas to jest tak, jak grywamy imprezy, mamy taki z tatą porę kawałków, co ja gram na... Bo u nas zespół to jest tak, ja gram na klawiszach i mam wokal, a tata mój też... Czasem coś tam na klawiszu przygra i śpiewa, i on głównie na akordeonie gra. Mamy takich kilka kawałków, co on na żywo na akordeonie gra i robimy coś takiego, że ja gram, mamy te kawałki na wokalu, na keyboardzie, a tata schodzi z akordeonem i idzie, w ludzie się bawią, a on chodzi z akordeonami przy tych ludziach, nie? I tam podchodzi do każdego z tym akordeonem i gra. I to naprawdę ludziom się to podoba, bo czasem pokazują w telewizji, na jakichś tam się dawno oglądało Wiwach, czy na jakichś tam niemieckich stacjach, jak tam jakiś tam, bo w ogóle Niemcy to są kraj taki, jest taki biesiadny, je tam dumnie się tak bawi na tych Oktoberfestach, na tych takich, tego typu splendach, bo tak powiem, i tak tam widać też, jak te wychodzą z akordeonami do ludzi, to jest takie piękne, to jest tak fajne, takie budujące, no to, no to my też to wprowadziliśmy i tak jak tego, to tata, ja gram sobie na scenie na klawiszu, a on do ludzi idzie z akordeonem. A potem, jak już na przykład pakujemy sprzęt na koniec imprezy, to tata pakuje sprzęt, ja schodzę ze sceny, idę do ludzi z akordeonem i tam ludzie sobie śpiewają, ja sobie siadam. Dobrze, no, no i tak to jest, ja sobie gram sobie tam nie i ludzie się śpiewają sobie. Nie.
0: No fakt, że jeżeli od dziecka, to też jesteś oswojony z takimi imprezami, więc już właściwie...
1: No i oczywiście też obsługujemy wesela, ale przed weselem ogrywki. Nie wiem, czy u was są takie modne rzeczy typu ogrywka.
0: Zależy, co znaczy u nas.
1: Ogrywka to jest coś
0: takiego... Czy u nas w Irlandii, czy...
1: No ogólnie...
0: Czy u nas w Łodzi, czy gdziekolwiek indziej. No generalnie tak, zwłaszcza pod Łodzią. Myślę, że tak. To
1: ogrywka to jest coś takiego. U nas to jest na Śląsku bardzo modne. Jak jest ślub, jest wesele, to zespół jedzie najpierw do młodego pana pod dom. Jedzie pod dom, tam się ludzie schodzą, a zespół pod domem sobie jakieś poleczki, walczyki sobie gra. Na przykład tam jest podstawa akordeon. My akurat gramy na dwa akordeony, ale u nas to jest takie, że o, akordeon, saksofon, jakaś tam trąbka, werbelek, nie? I tego typu szła dzieweczka do laseczka, jakieś tam, jestem sobie krakowianka, tego. Oczywiście na placu ludzie się schodzą, goście się zjeżdżają, a my sobie gramy, nie? Oczywiście tam jakiś poczęstunek jest na placu. I potem, jak już ten, to się wchodzi do młodego pana, do domu, jest błogosławieństwo w pokoju i się gra Serdeczna Matko wtedy. Tą pieśń kościelną, jak tam rodzice błogosławią. No i potem po błogosławieństwie znowu się wychodzi z domu i pompa, i ambada, czy tam coś się zagra takiego, nie? I potem się jedzie do młodej pani, już młody pan w cały karawan jedzie do młodej pani. I u młodej pani to samo, przed domem się gra. Błogosławieństwo, znowu trzeba do domu wejść, tam coś zagrać. I potem, no i po błogosławieństwie, no tak jak młodego pana, ta cała procedura, nie, się wychodzi. Znowu coś tam, jakieś dwie wiązanki, no i potem na salę sprzęt rozkładać i... impreza. Raz była taka przygoda, historia była taka, że graliśmy wesele, co młody pan pochodził ze wsi, niedaleko nas z Zędka, a młoda pani pochodziła z Tarnowskich Gór. Tam niedaleko, no miasto, rynek tam, centrum miasta, no i no to chcą, żebyśmy zagrali wesele z ogrywką. No to jedziemy na ogrywkę do młodego pana. Młody pan. No wiadomo, wieś, to wszyscy wiedzą, że to jest ogrywka, że to jest ten. I no i dobrze, ograliśmy u niego, dobra, jedziemy do młodej pani. Jak myśmy z tymi akordeonami wyszli w tym mieście, zaczęliśmy grać, normalnie ludzie byli w szoku. Otwierają okna wychodzą na
0: dół. Co się dzieje?
1: Co się tu dzieje? U nas czegoś takiego nie ma. Wszystkim, Jezu, taka zajawka, co tu się wyprawia? No to w mieście tego nie ma. A jeszcze na Śląsku jest takie coś, czaskanie szkła u młodej pani. Jest na Śląsku taki zwyczaj, że dwa dni do, na przykład jak jest wesele w sobotę, to we czwartek jest przeważnie czaskanie szkła u młodej pani w domu. I czaskanie szkła, to tak można powiedzieć, że jak jest wesele, no to jest dodatkowy dzień wesela. Każdy przychodzi, zaproszonych gości, można powiedzieć, że nie wszyscy, bo nie wszyscy, ale najbliższa rodzina, sąsiedzi tam od młodej pani, bo to tak na wsi to jest tak, w mieście to nie, dokładnie nie wiem jak to jest, bo nigdy na takim w mieście nie byłem, ale na wsi to jest wielka pompa, to jest, no to jest kolejny dzień wesela. Jest muzyka, gra, się gra, kto chce to sobie bierze zespół. Myśmy tam parę razy grali. Jest grill, jest żarcie, picie, zabawa, hulanki i każdy przynosi jakieś szkło. I czaskają, czy ubikacja, czy lustra, czy wszystko.
0: I to na szczęście wszystko.
1: No dokładnie. Raz była taka akcja, że pojedźmy do rodziny, graliśmy właśnie na czaskaniu. Sprzęt rozłożony. No to był sierpień, to było lato, nie? No to ojciec młody pani, chodźcie, jedziemy na ulicę, na wsi, nie? I ja akordeon biorę, tata akordeon, idziemy. A tam poczaskali wszystko, wyzbierali całą przyczepkę tego szkła, nie? Wysprzątali, wychodzimy na ulicę, idziemy, przeszliśmy przez wieś, parada, taka muzyka, wszystko. Wracamy, a tu ktoś frutą czy przyczepkę wysypał całe szkło na ziemi. To była normalnie faza konkretna. Ale takie imprezy właśnie u nas są na Śląsku tego typu.
0: A jak wygląda sprawa z tymi zabawami różnymi? Bo podczas wesel również są przeróżne zabawy, tam nie tylko tańce, ale właśnie przeważnie to ktoś z zespołu, jeżeli osobna osoba nie jest do tego zatrudniona, to przeważnie ktoś z zespołu właśnie zapodaje te tematy, to kto się u was tym zajmuje?
1: No to u nas, bo to generalnie trzeba widzieć, co się dzieje na sali.
0: No właśnie.
1: No to u nas jest tak, że tata tam kieruje i mówi, orkiestra grać. Na przykład podkład, że na przykład tańcują, nie wiem, pod krzesełkami czy coś. I na przykład albo jest zabawa, która pierwsza na przykład oczepiny chwyci welon, nie? Czy coś. No to mówi grać, no to tego, a ja już sobie decyduję, kiedy mam przestać, nie? I jak ja przestanę, no to na kogo wypadło, na tego, nie?
0: Tak, na tego Benz. No, czyli jeszcze bardziej bezstronni jesteście w tej sytuacji. Ślepy traf po prostu.
1: Dokładnie.
0: Żeby nie było w rzeczy samej. Czy kiedykolwiek, wiadomo, że przecież to gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu jest częściowo po znajomości, po rodzinie, później po sąsiedzku, potem to się tak dalej rozchodzi pocztą pantoflową, ale czy kiedykolwiek spotkałeś się z jakimś negatywnym odbiorem tego, że ktoś był zaskoczony na przykład, że ty nie widzisz? Czy często w ogóle ludzie dowiadują się o tym?
1: Nie, z negatywnym czymś nie spotkałem się z czymś takim. Tylko zawsze taka jest. O, jak on. W ogóle.
0: Zdziwienie.
1: Jak on nie widzi, jak. Na przykład chodzi. Teraz jeszcze napomknę o kościele.
0: Tak.
1: Tu się ludzie dziwują, jak on może, skąd on wie, kiedy skończyć, kiedy ksiądz komunię przestaje dawać, kiedy on skończy te kielichy czyścić, nie? A ja po prostu tu słyszę. Ja słyszę, jak go. Ja jak po cichu, jak coś zagram, to słyszę, jak on ciało Chrystusa, jak mówi to ciało Chrystusa, nie? Słyszę to na chórze. A już potem jak już i też słyszę, że jest taki hałas w kościele, bo to ludzie przechodzą, zmieszczają się do tej komunii, a jak już słyszę, że jest cicho na kościele i już słyszę, jak ksiądz zamyka te tabernakulum, to wszystko, te kielichy, to słyszę, jak on to robi. I wiem, że to już mam kończyć, nie? Wtedy grać na tą komunię. No i tu się ludzie dziwują, jak on, skąd on wie, nie? No, to się wie, to się czuje.
0: A masz tak czasem, że najpierw grasz komuś na ślubie, a później na weselu?
1: Było kilkakrotnie tak.
0: A to chyba trudno, bo tak zgrać wszystko w czasie i przestrzeni.
1: To było... Znaczy tak, myśmy... Tata jechał instalować już sprzęt na salę. Ale to musiało być tak w pobliżu, nie, żeby gdzieś daleko, nie? Ale tak jak gdzieś jest na przykład 10 km, to zawsze ktoś mnie tam dowiózł. Tata już sprzęt zainstalował. Ja po tym ślubie szybko do samochodu, ekspresem, czy brat mnie zawiózł, czy mama, czy ktokolwiek, nie, i na salę. Ale parę razy też tak. Ale to się rzadko zdarza, ale aczkolwiek było tak parę razy.
0: Jakie jeszcze imprezy? Bo to jest fajne, ciekawe. To, co opowiadasz o takim waszym lokalnym folklorze, to myślę, że to nawet nie tylko pod kątem muzycznym, ale w ogóle takim obyczajowym też jest interesujące. Czy coś na przykład charakterystycznego podczas chrzcin albo jakichś innych imprez, na których gracie? Coś takiego fajnego się dzieje, o czym chciałbyś opowiedzieć? Bo szczerze mówiąc, to fajny wątek.
1: No powiem tak, że na takich typów najwięcej to się na weselach dzieje. Bo to chrzciny, to czy tam jakiś jubileusz, no to przychodzimy, zaczynamy grać. No oczywiście 100 lat, nie? Tam jak chcą życzenia, to jakiś podkładzik się robi pod życzenia, nie? Tam od zespołu życzenia. No a potem się gra, nie ma nic takiego, jest taka monotonia, o, gramy, parę kawałków, przerwa, no chyba, że ktoś do nas podejdzie, na przykład zróbcie nam, panowie, zabawę w miesiące, nie, to się robi jakąś zabawę, ale to na takich imprezach to się bardzo rzadko zdarza, nie, żeby jakąś zabawę zrobić. Więcej się na weselach dzieje tego typu rzeczy.
0: Więcej piją może po prostu. Ile trwa takie wesele wasze, przeciętne? Te dwa dni to już taka norma?
1: Dwa dni to już się coraz...
0: No wiadomo, że nie gracie non-stop, tak? Jakieś dwa przerwy.
1: Dwudniowe wesela się zdarzają już coraz to rzadziej, tak powiem, ale najdłuższe wesele graliśmy, zaczęliśmy o godzinie 13, bo to na Śląsku są... U nas jest w ogóle taka tradycja, że na Śląsku są bardzo wcześnie wesela. W Piekarach czy tam w Tarnowskich Górach. Jest ślub o 11, czy tam o 12, czy to już się o 1 zaczyna impreza.
0: Bo na wsiach... To w sumie rozsądne, bo już ludzie głodni są. To...
1: Na wsiach tak, na przykład jak gramy wiejskie wesele, to tak ślub jest dopiero o 3, 15, 14. No i dopiero się zaczyna grać o tej do 4, bo to wesele to jest tak. Tam się nie gra właściwie od początku, no wiadomo. Przyjdą ludzie na wesele, to trzeba zagrać takiego marsza wejściowego, nie? Marsz taki fajny, młoda para wchodzi. Ale potem to się tak przeciągnie, bo to życzenia, to tam się jakiś tam podkładzik zagra, jakieś tam jakąś lajtową kołysankę, taką, coś takiego spokojnego, nie? Potem jest obiad, po obiedzie dopiero, no. No i dopiero taka zabawa się zaczyna po obiedzie, dokładnie, na wesele. No i pomiędzy to... O tym najdłuższe wesele graliśmy śluby o 12, od 13 po południu do 4 rano graliśmy.
0: Szok po prostu. Gratuluję wytrzymałości.
1: Jeszcze było mało, my koniec. Ale ja powiem tak, że ja to po prostu lubię, bo wiem, co to jest. Powiem tak, chodzimy też na wesela po ludziach poznajomych jako goście. No i kuchnia... Pierwszy dzień wesela, czy tam drugi dzień wesela. Ludzie nakręceni zabawy, a zespół do widzenia wam. A wszyscy gwizd, co jeszcze, nie? Ludzie się chcą dopiero bawić, a zespół, a koniec. I właśnie ja lubię, próbuję tego uniknąć. Mówię, widzę, że się ludzie bawią.
0: Albo zespół z playbacku śpiewa, część muzyki w ogóle tylko puszczają gdzieś tam sobie z płyty. Też się to zdarza.
1: Nie, my wszystko jedziemy
0: na żywo. No właśnie.
1: No i my staramy się grać do ostatniego.

0: Ale wiem, że lubię to robić i wiem co to znaczy. Niekiedy jest tak, że na początku żaden się nie bawi, bo wiadomo, to takie wszystko jeszcze, no, sztywne tego, ale potem jak już się rozkręcą, to by chcieli się bawić w nieskończoność.
1: A jak dużo jest tej pracy? Ile razy na przykład w miesiącu?
0: Wesel mamy?
1: Mhm, tak.
0: No tak raz, dwa razy na miesiąc coś się zdarzy. Aha. Teraz mamy ciszę, bo jest adwent, no ale...
1: Pewnie jakiś sezon też jest.
0: Od nowego roku to już zaczynają się zabawy, Sylwestra gramy w Pyrzowicach. No i potem się zaczynają zabawy, karnawałówki, jakieś tam prywatki urodzinne i tego typu, to tak... Co 2-3 tygodnie impreza jakaś jest.
1: No czyli jesteś bardzo zajętym człowiekiem.
0: No tak. I czasem... No bo też należę do tego związku niewidomych, nie? No i... Jest jakaś wycieczka na weekend. Tomek jedzie z nami, jedzie. Coś ciebie, ja nie mogę jechać, no bo mam wesele, no gramy imprezę, no nie mogę, no. Jak chcę się gdzieś wyrwać na weekend, to muszę wiedzieć, na przykład, dziś wiem, że na przykład jedziemy w maju, to wiem, że na ten weekend nie mogę zamawiać nic, bo wiem, jadę i koniec, nie ma, mam zajęte, o.
1: Tak. A masz jakąś swoją stronę internetową, nie wiem, czy na Facebooku może masz jakiś fanpage, w jaki sposób w ogóle ludzie do was trafiają, oprócz tego, że znajomy znajomemu powie?
0: No mamy wizytówki. Rozdajemy wizytówki. Na Facebooku kiedyś też nie miałem fanpage'u, ale mam. Wrzuciłem tam na swój profil. Filmik, jak graliśmy w Domu Kultury w Tarnowskich Górach. Był z takim redaktorem Andrzejem Misiem, który do nas siedział tam za depikary, teraz pracuje w Silezji. I on tam nas. My graliśmy, on jakieś tam. W przerwach skecze opowiadał kawały jakieś tam. Taki typowo śląska impreza graliśmy, na której on tam z nami właśnie współpracował, nie? Ten redaktor były Radia Piekary. Teraz jest w Radiu Silesia. No i tam nagrali nas, dałem telefon, nie, filmik zrobiłem na Facebooku. No i tam wrzuciłem ten filmik na Facebooka, no i tak ludzie szukają. No i w ten sposób nas odnajdują, nie? Ten temu, wizytówki, Facebook.
1: Czyli w internecie poza tym nigdzie się nie reklamujecie. Nie. A i tak macie dużo pracy.
0: No tak.
1: No, to kolejna ciekawostka. Nie dość, że prowincja, tak? Dwa, że w internecie praktycznie nie ma reklamy, a jednak są chętni, są klienci.
0: Ale powiem tak, że...
1: Jest praca.
0: Tak to odbieram, że nasz region typu Górny Śląsk to jest bardzo taki region, co się po prostu... Widać, jak się u nas ludzie umią bawić i chcą się bawić.
1: No i też taka tradycja, tak, więcej zachowana. Ja
0: pamiętam, byłem na weselu jako gość. Brat się żenił, no to wiadomo, że u brata grać nie będę na weselu. Ale u nas to było tak. Goście do kółeczka, wszyscy takie, tańce, w kółeczku się bawimy wszyscy, nie? I tam był mój kumpel też z Krakowa, co się poznaliśmy z jego rodziną, też brały go dziewczyny do tańca, tam młodym jest rodziny, nie? Wszystko tego do kółka, Damian tego. I u nas było tak wszystko zgrane, tak. Każdy się bawił. U nas mało kto siedział na weselu na miejscu na tym. A jak pojechaliśmy tam właśnie do tego kolegi, mojego niewidomego, jego brat się żenił, to już było gdzieś pod Częstochową. To tam już było bardziej każdy sobie. Nie było żadnych kółek, tam kto z kim zatańczył, to pobawili się, ale nie było takiego zgrania, nie?
1: Tych emocji nie było.
0: O! I ogólnie w tamtym roku, tak powiem, przyjechał do nas, grałem, bo jestem też zatrudniony na stałe w Pyrzowicach w parafii. Ja tam gram w kościele co niedzielę. Na sumie też taka mała wioska, to jest ponad 500 ludzi, mieszkańców tam jest w tych Pyrzowicach. No tam w tych Pyrzowicach tam, gdzie jest to lotnisko. No i proboszcz były, już teraz jest nowy proboszcz. Tam zgraliśmy na imprezie u tam jednych tam mieszkańcy takiej

0: mieszkanki Pyrzowic, nie? Tam mieli złote wesele też. No i tam zaprosili proboszcza, nie? No i proboszcz mówi, ja was kiedyś zaproszę do moich rodziców na złote wesele. Pod Kraków. No i w tamtym roku przyjechał do nas, nie? Już nie pracował w tej parafii, ale miał do mnie namiary, nie? Przyjechał do nas. Bo prawie tutaj był, bo ściągnęli go, bo tam jedna taka parafianka w Pyrzowicach zmarła, nie? No i on bardzo się z nią kolegował, bo taki był zżyty ten proboszcz. To przyjechał na ten pogrzeb, no i przy okazji do nas przyjechał, żebym nie no i powiedział nam, żebyśmy zagrali na tej imprezie. A on mówi tak. Mówi spokojnie, a mówi. A ja, ale wiecie kiedy to jest? Mówię, kiedy? Jutro, bo to był piątek. No mówi, dobrze, że mieliśmy wolne. No to dobra, pojechaliśmy tam po ten Kraków. 5 kilometrów od Krakowa to było. No i tamte kelnerki tam z tej rodziny tego księdza, nie, tam co wyście tu narobili, nie, także taki zachwyt, nie, że u nas Małopolskie to tak się nie bawią ludzie jak tam na Śląsku, nie, no są niby takie, ale to nie jest taką pompą jak tu, niby, że na Śląsku, nie. No i zachwyceni byli. Także jest. Jest co robić, o, tak powiem, weekendy. Zwłaszcza latem.
1: Okej. Okay. Ponieważ mamy jeszcze drugą wiązankę z takimi troszkę spokojniejszymi utworkami, to teraz jej sobie posłuchamy.

0: zaintrygował mnie ten ostatni utwór. Czy to gracie wtedy, kiedy ktoś się ustatkuje dopiero jak stanie się dziadkiem?
1: Nie, nie. Nie. Tak sobie zagramy.
0: Aha, myślałam, że to jakieś głębsze przesłanie był.
1: A pierwszy utworek to Gdy zakwitną bzy, białe bzy, to jest właśnie śląska scena muzyczna. Bo tak wracając do repertuaru. My się specjalizujemy, no oczywiście gramy wszystko. Pop, dance, jakieś kawałki popowe. Ale u nas właśnie przeważają kawałki tego typu. Śląskie, disco polo. Bo znam kapele, którzy bardziej podchodzą, no wiadomo, muszą wszystko zagrać, ale większość grają typu Wilki, YouTube. Tego typu rzeczy, budki sutera. U nas, no fakt, musi to być, ale my gramy bardziej tak po duchu.
0: A jeszcze miałeś opowiedzieć o granicy.
1: Aha, no granicy, tak. No, jak w tle leciała piosenka Granica. Czasem, no oczywiście tego tak na imprezie nie zaśpiewamy, ale w domu jak sobie nucimy, czy tam na próbie, czy coś, bo my mieszkamy w Ożarowicy, to jest taka... No niby to jest województwo śląskie, ale to jest Śląsk i Zagłębie, nie? Także my mieszkamy bardziej na Zagłębiu i mamy do Brynicy 2 kilometry, a Brynica to jest granica między Zagłębiem a Śląskiem. I jak śpiewamy czasem sobie w domu, to śpiewamy, bo wielka dzieli nas Brynica. No i tak sobie tak do śmiechu, nie? Oczywiście na imprezie tak nie zaśpiewamy, nie? Ale w domu se można.
0: A zdarzały się jakieś takie fajne, śmieszne sytuacje, jakieś takie obciachy? No bo wiadomo, no to jest materia żywa, wszystko może się wydarzyć.
1: Był raz taki moment, że my z tatą używamy takiego swojego żargonu. Katy to był, takie na przykład takimi skrótami sobie mówi, pytamy się, nie? No to... Tylko my się tak rozumiemy w takich skrótach, nie? No i przerwa na weselu, ja tam coś siedzę, tata gdzieś poszedł na dwór, bo gdzieś dostał telefon. No i idzie koleś, po chodzie myślałem, że to tata. I ja do niego takim skrótem, gdzie ty to byłeś, nie? Takim naszym skrótem. A ten gościu, o panowie, panie grocie, wiecie, jestem ojcem od młody pani. Yes, ja mówię, fest.
0: Ojciec się nie zgadzał.
1: Nie, on przyszedł, jak mu to powiedziałem, jaki to był taki ten polewka równo, śmiali mi się z tego nieźle.
0: A jeszcze jedna rzecz mnie zaintrygowała, ponieważ przed audycją mi napisałeś tutaj o propozycję, żeby również wspomnieć o twojej grze na organach w kościele, bo przecież każde wesele zaczyna się mszą. Naprawdę u was każde wesele zaczyna się mszą? Nie ma ślubów cywilnych?
1: Przeważnie gram wesela z kościelem. Mhm. U nas na Śląsku jest tak, że cywilny swój... Nie tak. Na wsi... Nie wiem, czy u was też tak, ale pewnie powinno też tak być, że w kościele wszystko jest razem. I cywilny się podpisuje
0: konkordat. Znaczy, tak, bo jest konkordat podpisany, więc jeżeli ktoś bierze kościelny, to, ale to nie, jest u nas z automatu, z reguły.
1: Samych cywilnych się nie gra. Bardziej kościelne. Mhm. Wszyscy nas zapraszają, bo u nas się przyjęło, że jest pompa. W kościele ślub to wtedy całą pompę, wesele się odgrywa, nie?
0: No to też takie ciekawe. My to jest faktycznie różnica między przynajmniej tymi doświadczeniami, które ja miałam z no dużego inny, miasta.
1: W tygodniu się idzie do urzędu, nie? I pozamiatane, tak. A w kościele tak, nie? Przed kościołem orkiestra, czasem dęta, tam ogrywka przed kościołem, nie? To jest takie na wsi zwłaszcza. Ogrywają tutaj wszystko z taką pompą. No, na wsi jest bardziej wesele z taką pompą. Tak powiem.
0: No dobra. A w takim razie ty śpiewasz też w taki charakterystyczny sposób. Inspirowałeś się kimś? Masz jakiegoś takiego swojego mistrza? Czy to po prostu samo się tak zrobiło?
1: Samo.
0: A w jakiś sposób szlifujesz ten swój warsztat?
1: Mamy dziennie próby, grywamy sobie wieczorami w domu. No i tak, no ja oczywiście dziennie w kościele śpiewam, także to szlifuję, nie? Dziennie mam ze śpiewem do czynienia. Także...
0: I myślę, że to już jest taki twój styl docelowy.
1: Tak jest.
0: Mhm. Okej, wypracowany przez lata. Powiedz mi, jeżeli na przykład zmieniacie, znaczy dokładacie do repertuaru jakieś nowe utwory, to zapisujesz sobie to od razu, czy pamiętasz po prostu, uczysz się tekstu? Jak to wygląda?
1: Po prostu u nas to jest tak, że ja to zapisuję na kartkach, tekst.
0: Czy brailem?
1: Nie, brailem nie.
0: Nie? Ty jak to czytasz później?
1: I ten. Chwila. I ten. No i proszę ja was, że to jest tak, że ja muszę, nie idzie grać i uczyć się tego. Po prostu ja to na pamięć. 2-3 razy muszę posłuchać tego, a tacie zapisuje nuty na kartce.
0: Tekst. A nuty, aha, okej. Okay.
1: Teksty. Jeżeli chodzi na przykład o jeszcze wrócę do kościoła.
0: Tak.
1: O psalmy. I dawniej jak, bo zawsze w tygodniu ksiądz śpiewa psalm, a w niedzielę ja. I dawniej było tak, że ja się uczyłem tych psalmów na pamięć. Z gazety tam ściągałem, bo nie miałem internetu jeszcze wtedy. Tam w gazecie było. Ściągałem te psalmy, zapisywałem sobie w brailu, uczyłem się tego na pamięć. I to jest taka różnica właśnie w psalmach, a w pieśniach. Psalm musisz umieć już na niedzielę. No i te psalmy były coraz to dłuższe i czasem było takich parę wpadek, że zapomniałem tekstu.
0: Coś dołożyłeś.
1: No nie, było raz tak, że była taka wtopa, no zatkało mnie, nie wiem co dalej. Musiał ksiądz dokończyć. Ale potem doszedłem do takiego wniosku, bo ja mam w kościele jest keyboard, nie ma takich w naszym kościele przynajmniej takich tradycyjnych organ piszczałkowych, tylko mamy keyboarda i tam jest funkcja nagrywania, że można sobie utwory nagrać do niego, do pamięci. I ja to obczaiłem tak, że wokal nagram sobie w domu na dyktafon tego psalmu, biorę ten dyktafon do kościoła, włączam go, słucham tego śpiewu i do tego sobie wgrywam podkład w kościele do organ. I ja ten podkład po prostu, jak jest niedziela, włączę, odtwarza się to i ja do tego z brailem wyczytam, nie? I to wychodzi.
0: Sprytne takie.
1: A na imprezy, czy tam w kościele, czy dlatego, to ja wszystkie piosenki muszę znać na pamięć, bo inaczej nie idzie.
0: Czyli wygrywasz zawsze karaoke po prostu. No. Gdziekolwiek byś nie poszedł. To.
1: Tata ma tekst przed oczami, a ja to wszystko muszę pamięciowo, niestety. No, niestety, albo...
0: No właśnie, a jak z nutami?
1: Ja jestem samoukiem. Nie mam bladego pojęcia o czytaniu nut. Zresztą nas tam uczyli niby, no ale... Nie idzie. Nie idzie grać, no wiadomo, można się... Ale kto by się uczył pamięciowo nut? To jest... No, dla mnie nie do ogarnięcia. Ja to po prostu słuchu, czy pieśń, czy piosenkę, co... Biorę cokolwiek, raz, drugi, trzeci posłucham, ja to łapię, ćwiczę raz, drugi, trzeci, dobieram sobie odpowiedni podkład i leci.
0: Okej, okay. A co jest najtrudniejsze w twojej pracy? Wszystko jedno, czy w tej jednej, czy drugiej, to już do wyboru, bo ja nie wiem, co jest dla ciebie najtrudniejsze. Albo co było, a udało się jakoś to pokonać.
1: Znaczy się, ja powiem tak, że nie ma takich trudnych rzeczy. Najtrudniejsze było to, że właśnie niekiedy te psalmy, miałem takiego, w kościele zwłaszcza, takiego cykora, nie, że ja muszę zaśpiewać ten psalm jeszcze jak się uczyłem, na pamięć, Boże, żeby nie zawalić, nie? To był taki szczał. I na przykład jak do kościoła uczę się nowej pieśni. Gdzieś jadę, zwłaszcza ja bardzo lubię na przykład jeździć po kościołach gdzieś tam, bo idzie złapać coś nowego, jakąś nową pieśń i do nas to wprowadzić. I jak ja się czegoś nauczę, to ja nie śpiewam tego w niedzielę pierwszy raz. Bo jak zmaszczę, jak zaśpiewam w tygodniu po raz pierwszy, a zmaszczę, to tam nie ma tyle ludzi, bo tam parę babek przyjdzie do tego kościoła, nie, no tam kilka licho. Bo ja bym w niedzielę na przykład pierwszy raz zmaścił, no to już jest wiadomo, nie? Tyle całego ludzi nabitych, no ale dajemy radę.
0: No dobra, jak wprowadzasz te nowe pieśni, to w jaki sposób ludzie je poznają? Podajesz wtedy, że to na przykład jest taka, taka pieśń w śpiewniku gdzieś tam, no bo no ludzie też muszą zacząć ją śpiewać, tak już na stałe.
1: Powiem tak, że w naszej wsi to jest śpiew w kościele, ze śpiewem jest na bakier. Niektórzy ludzie nawet podstawowych pieśni nie umieją. Ja je śpiewam rok, drugi, trzeci. Oni tego nie umieją. No czasem, jak coś wprowadzę, jako babcia, Tomek, podaj mi, co to za tytuł? Albo jak nie mam, napisz mi to, no to ja biorę kartkę, drukuję, nie? Tekst przepisuję, nie? I daję, kto chce tego. A na przykład jak grywa się w tych w Pyrzowicach, czy tam jadę na przykład na taką wieś, na Bibielę, która jest bardziej na Śląsku. Tam Bibiela to jest taką, się, u nas się temu na to mówi, gdzie diabeł dobranoc, mówi, tam jest malutko wioska, zasięg telefonów zero, ale... To nie wiem, bo to jest audycja. Chwila, nagrywa się to.
0: No i słychać i wszystko.
2: I to nawet się nie tylko nagrywa, tylko jest na żywo.
0: Jest na żywo i ludzie słyszą.
1: No i co, no i... No i w takich małych wioskach to jest ludź, śpiew, choćby no, mury kościoła się czynsą.
0: No, czyli tak, mocniej tak się przykładają do tego. Okej, w porządku. Skoro w takim razie bardzo pilnie jest u ciebie w domu internet potrzebny, myślę, że wyczerpaliśmy temat w miarę. Jeżeli kiedyś będzie taka potrzeba, to sobie zrobimy mały suplemencik.
1: A nie, to jeszcze można, jeszcze spokojnie.
0: Możemy jeszcze?
1: Pewnie.
0: Nie, no żeby nie było, że tam później mir domowy będzie zakłócony z powodu audycji w Tyflo Podcast.
1: A nie, stój. A to się, teraz się nagrywa to?
0: Oczywiście, cały czas.
1: Aha.
2: I jest na żywo.
1: Ja może się spróbuję z iPhone'a połączyć do was, zobaczymy jak to będzie. A ci tam niech se zrobią.
0: No... to musielibyśmy na chwileczkę zejść z anteny.
1: No to dobra.
2: Dobrze, to ja w takim razie poszukam jakiejś piosenki. No niestety nie mamy już piosenek...
0: adekwatnej. No, no... Michał, poczekaj, a jakbyś mógł w tym czasie śpiewać na przykład?
2: Nie, albo... nie.
0: Dlaczego nie? No ale przecież robiliśmy sobie próby jeszcze przed audycją i nawet bez gościa i bardzo dobrze to szło.
2: To wiesz co, ja proponuję jednak, żeby kto inny zaśpiewał, ja nie mam takich talentów, niestety, ale słuchaj, jak chcesz, to śpiewaj.
0: Dlaczego ja już się nagadałam.
2: Dobrze, no to ja się już, to ja się teraz też nagadałem, niech
0: to zapuść
2: tak,
0: coś.
2: Niech ten człowiek pośpiewa, a my wracamy już za chwilę i do tematu, rzecz jasna.
0: Tym razem Tomek nam nie śpiewał, bo nie byliśmy przygotowani na trzecią przerwę muzyczną. Akurat, znaczy tutaj właśnie troszeczkę niestety kłania się to, że wykonujesz i takie też utwory mi podesłałeś, rzeczy, których nie możemy puszczać w całości, bo gdyby to była właśnie taka dzieweczka z laseczka i inne tego typu rzeczy, to wtedy jeszcze by nie było problemu. Wtedy bez ograniczeń możemy sobie zapuścić całość. No a jeżeli to są czarne oczy, to musimy jedynie fragment.
3: No dokładnie.
0: Niestety tak to wygląda.
3: Głównie na tych klimatach.
0: Okej. Okay. Teraz głównie... jesteś już na innym internecie, więc no też miejmy nadzieję, że wszystko będzie okej, okay, że nie będziemy mieć tutaj jakichś przerw.
3: No u nas też, no my głównie gramy piosenki typu wszystko to, co znajomych właśnie, co leci w radiach, nie w telewizji, tego typu rzeczy.
0: Zwłaszcza lokalnie.
3: Tak jest.
0: Co jest najfajniejszego w tej pracy? Zarówno jeśli chodzi o pracę organisty w kościele, jak i właśnie tę oprawę imprez.
3: No to jest to fajne, że no, po prostu robię to, co lubię. Lubię to robić, po prostu to sprawia satysfakcję. Nie to sprawia satysfakcję, a zwłaszcza, że ludzie to docenią, lubią się bawić przy tym. Właściwie mnie to się podoba, jak gramy imprezę, a ludzie na sali skakają, tańczą, bawią się jeszcze i tego typu. To jest najbardziej takie radujące, nie?
0: A w wymiarze takim finansowym, znaczy nie chcę jakichś szczegółów, żebyś ujawniał, ale da się żyć z tego?
3: Oczywiście.
0: To raczej zajęcie takie jako dodatkowe. Da się żyć, czyli jako normalny, taki spokojnie. Pełnowymiarowy zawód można traktować.
3: Tak jest, dokładnie tak.
0: Okej, okay. No i jak już wcześniej ustaliliśmy, to ty jako niewidomy nie widzisz tutaj jakichś przeszkód. Oczywiście, jeżeli ktoś z zespołu również jest widzący, no bo tutaj trudno byłoby, gdyby byli sami niewidomi. No. Myślę, że wtedy nie ogarnęlibyście tematu, ale jeżeli to jest jedna czy dwie osoby w zespole, to chyba nie ma kłopotu.
3: No dokładnie. Zwłaszcza, że osoby widzące, jak gramy, na przykład tata, to mi dużo rzeczy mówi. Weź no zagraj, zagramy może coś innego, bo tu albo na przykład jedzą teraz, albo jeszcze się bawią, albo o ile się ludzi bawi teraz, nie? Czy tak? Tego typu rzeczy.
0: No właśnie, a wy w ogóle jako zespół przychodząc, no przecież całą noc pracujecie tak naprawdę, inni się bawią.
3: No, jest też taki
0: moment, że wy też macie, czy to jakoś jest w kontrakcie, jak to wygląda właśnie, że macie też jakiś taki moment wytchnienia, że też was tam czymś częstują, że też możecie sobie na spokojnie odpocząć, jakąś tam taką chwilę dla siebie mieć, czy po prostu od A do Z gracie, wychodzicie, koniec i...
3: No nie, my to robimy tak, że o, 4 piosenki, 20 minut przerwy, na przykład na jakieś napicie się czegoś, zjedzenie tego. I tak się bawimy. 4 piosenki, przerwa. 4 piosenki, przerwa i tak no, do końca imprezy, nie?
0: A to dzięki temu można wytrwać jakoś.
3: Oczywiście. Nie, że nie mamy tak, że jedziemy cały czas. Nie, to by człowiek nie wie tego. To jest, gramy 4 piosenki. A jeszcze jak się ludzie bawią, no to się dokłada tych piosenek, nie? Jakąś piosenkę się zagra. No i potem przerwa, no i, ale przerwy trzeba robić, przerwy się robi, bo to nie wiem, czy by każdy zespół, gdzie na wesela się idzie, a niektórzy, nawet powiem tak, że ludzie lubią przerwy, bo jak grasz, to nie możesz ani pogadać, bo to głośno jest na sali, nie? A jak potem jest przerwa, to ludzie no, posiedzą, pogadają, na fajkę wyjdą, nie? No i to jest takie, bo byliśmy na imprezach niekiedy, że zespół zagrał, 3 minuty przerwy i znowu wiązanka, nie? I grali bez tego. Ale ludzie właśnie też chcą się pobawić, ale chcą też sobie pogadać, chcą się napić, bo tak, czy tak można powiedzieć, zapalić sobie fajkę, czy tam coś, nie? I no.
0: No właśnie, u was jest popularne, żeby palić na sali, czy poza salą? Aż tak z ciekawości spytam, bo taki drobiazg niby, ale...
3: No nie, na sali już się teraz nie pali. Nawet jest chyba to wszędzie, że nie jest zakaz
0: palenia. To już chyba nie można, nie?
3: Nie, jest poza. Wychodzą na dwór.
0: No, jakby tak ktoś z zespołu palił, no to macie w ogóle... Praca ma swoje ograniczenia, niestety.
3: No dokładnie.
0: Okej. Wracając jeszcze do sprawy twojego grania w kościele.
3: Aha.
0: Pamiętam, że ty mi opowiadałeś, tutaj jeszcze słuchacze o tym nie wiedzą, ale tak naprawdę no to też te organy, na których grasz w tej chwili. Znaczy no nie są to takie klasyczne organy, tak? Tylko jest to syntezator. Pojawił się ten sprzęt tak naprawdę dzięki tobie.
3: No dzięki mnie. Bo to było tak, że ja się do tego kościoła przyjąłem. No a tam były, no i tata mi powiedział, że co? Ja jemu auta nie kupię. No to mu kupię organy. Sprzęt do kościoła, cały sprzęt, kolumny, wszystko. Ja zainstalowałem wszystko. Zainstalowaliśmy, tak powiem, z rodzicami.
0: Czy to taki wasz wkład był w lokalną społeczność?
3: Ale w sensie ile do nas to wyszło?
0: Nie. Tak ogólnie tylko. Absolutnie. Tylko takie stwierdzenia. Tak, absolutnie. Ogóle... Nie wypytuję, ile was to wyszło.
3: To był nasz
0: czyli
3: wkład.
0: Wasz pomysł, wasz wkład i od tej pory ty już tam grasz.
3: Dokładnie.
0: I masz takie możliwości.
3: Dokładnie tak.
0: Super. Polecasz w ogóle taką pracę? Jedną i drugą? Czy z osobna, czy też fajnie to tak właśnie sobie połączyć? Polecasz innym niewidomym,
3: bardzo,
0: którzy mają dryk?
3: Bardzo, jak ktoś ma udoskonalenia muzyczne, Jak najbardziej. Kto to umie, kto to lubi, polecam.
0: No i kto ma też tradycje rodzinne.
3: I to się przy tym idzie pobawić. Bo na imprezy, na imprez się chce pobyć na imprezie. Poznać innych ludzi. No i no fajne, fajne to jest. No, po prostu fajne to jest.
0: No patrz, bo gdybyś tego nie miał, to tak naprawdę albo musiałbyś się wyprowadzić od siebie ze wsi, albo musiałbyś mieć jakąś pracę przez internet, no bo jakie inne możliwości?
3: Dokładnie. Chociażkolwiek znam kumpla właśnie też, co mieszka na wsi i nic nie robi, tylko z renty żyje, ale ja bym tak nie umiał. Znaczy, wiem,
0: no właśnie tego nie chciałam powiedzieć, bo ja też znam takie przypadki i tego nie chciałam powiedzieć.
3: Znam kilka takich nawet przypadków, on nic nie będzie. A, znam gościa nawet, co... Znam takiego gościa, co jest tak obryty w komputerach. Niewidomy chłopak. On by był nauczycielem JOS-a, on ma JOS-a, czy tam Windowsa do perfekcji. On nie ma zajęcia, siedzi w domu. Ja mówię, chłopie, idź ty na szkolenie i będziesz uczył ludzi. O, nie chcę na razie, coś ty. No ale no, jest dobry w tym, co robi. Umie. Nie ukrywam, że dużo mi też pomógł na komputerze. Nie wiedziałem, czegoś to on mi pokazał, to jak to się, co trzeba zrobić na komputerze. Jest naprawdę w tym bardzo i mówię, widzę go w tym. Widzę go w tym, że on by umiał to zrobić. By tak, no, by, no miał z tego niezły, no, kokos.
0: No a skąd, myślisz, skąd taka różnica w postawach? Dlaczego na przykład tobie się chce pracować, a innym nie?
3: Nie wiem. To jest, zależy od indywidualnego toku, no.
0: Czyli to nie jest tak, że ty masz możliwości, inni nie mają.
3: No dokładnie. Jakbym takich możliwości... Chociaż nie wiem, jakbym... Szczerze mówiąc, nie widzę siebie... Nie wyobrażam sobie, co ja bym robił, jakbym... To wszystko tak pobrnęło w ten sposób, że no robię to, co robię. Tak się to jakoś potoczyło. Zaraz po szkole mi wpadło to granie w kościele. No i tak dzień w dzień, potem się rozwinął ten zespół. No i... Z biegiem czas dyktuje to, co się dzieje. No.
0: I emigrować nie zamierzasz.
3: Nie.
0: A tak swoją drogą, to też jest ciekawe, bo są też wesela. Bardzo często jest tak, że jeżeli są pary, na przykład polsko-irlandzkie, to wesele jest w Polsce. Naprawdę, to jest częste i oni tutaj są no, zachwyceni właśnie zespołami, weselami polskimi. Zresztą Irlandczycy też się uwielbiają bawić, więc kiedy przyjeżdżają do Polski, to też tam tańczą po prostu od razu, w buty idą w kąt, wszyscy na posaka, chycają, tańczą, bawią się niesamowicie. Wtedy pełna integracja jest, czy ktoś zna język, czy nie zna języka.
3: No tak.
0: Tak, oni to uwielbiają. Tutaj też tak dosyć żywo się bawią z tego. Nie byłam na żadnej tego typu imprezie,
3: no ja tak
0: więc tylko akurat wiem. Natomiast no właśnie z tych wesel takich z par mieszanych, właśnie polsko-irlandzkich, no to wiem, że właśnie większość się odbywa w Polsce i że są niezwykle huczne, udane. Zwłaszcza, że no nie ukrywajmy, mnóstwo Polonii, zwłaszcza tutaj, gdzie ja jestem, w Irlandii Północnej, no to są ludzie właśnie ze wsi i małych miasteczek. Więc siłą rzeczy, kiedy jest wesele, no to ono jest właśnie w takiej, a nie innej scederii. Więc wiadomo, jak to wygląda. To może jeszcze będziesz obsługiwał jakieś wesele. No. Może się znajdzie akurat ktoś z twoich okolic i później się dopiero okaże. Tak?
3: To się okaże. Też była raz sytuacja, co przyjechali, graliśmy wesele i przyjechali od tej rodziny właśnie znajomi z Biłgoraju. Tam już jest bardziej koło Krainy, czy gdzieś tam ten Biłgoraj. No i graliśmy na tym weselu i przyszli do nas, czy byśmy nie zagrali im piejo, kury piejo, oni mają koguta. Tata mówi mi, umisz to? Mówię, no zagra się. No to jak myśmy im to zagrali, to potem, panowie, do Biłgoraju na wesele, u nas tam jest wesele. No ale prawie wtedy, kurczę, no taka była głupia zbieżność, że tata miał zabieg na endoprotezę. No i w tym terminie, no prawie był ten zabieg, no i tak żałowali, panowie, kurde, szkoda, o Jezu, nie? Dowóz, mieliśmy gratis, by nas przywieźli, by nas zawieźli, hotel, wszystko, nie? No ale niestety, no, tak było, jak było, tata musiał iść na zabieg, na endoprotezę, no i niestety, nie doszło to do skutku.
0: Okej, okay. A teraz jeszcze mam jedno pytanie małe. Tak, już myślę, że na zakończenie, bo nikt do nas nie dzwoni. A co po niektórzy obiecywali, że będą słuchać, aż nawet głos zabiorą. Więc nie wiem. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może później się odezwą gdzieś tam w komentarzach, jak już audycja będzie dostępna.
3: No właśnie, kilka no tygodni. Właśnie.
0: To wtedy dopiero się objawią. Grałeś między innymi też na organach w Licheniu. Znaczy nie robiłeś żadnej oprawy do mszy czy czegoś takiego, tylko tak sobie hobbystycznie.
3: Tak.
0: Fajnie było.
3: No powiem tak. Organy w Licheniu, mówię, to są największe organy w Polsce.
0: No dlatego trzecie pytam o to wrażenie.
3: Trzecie w Europie. Ale jedyne w Europie to są dlatego, że które mają jeden stół, w których stół do gry ma 6 manuałów, czyli tych poziomów klawiatur. No i po prostu szacun czuję do tego, który te organy... To nie jest, że ja sobie na tych organach siądę i zacznę grać. To trzeba najpierw poznać od podstaw. Gdzie? Tam jest tysiące registrów, tam jest tysiące piszczałek i to trzeba umieć wszystko powłączać, umieć trzeba tym sterować, no. Mnie gościu włączył, mówię, panie, ja chcę jakiś taki fest, taki dźwięk, taki no tutti, wszystko. No to jak ja zagrałem, no to no, faktycznie jest, wrażenie robi to niesamowite. Głosy są takie pewne, no po prostu to jest coś niesamowitego tam.
0: No tak, ale żeby osiągnąć większe jakieś tam spektrum, to musiałbyś się podszkolić najpierw.
3: No, oczywiście. Tam jest tak, że przyjeżdżają sobie chłopcy, studenci tam organistyczni, jak to się mówi, latem, bo tam są prezentacje. Tam jest, jak jest sezon od maja do października, ten maryjny, to tam po każdym mszy jest prezentacja. Oni mówią na to prezentacja, to jest koncert. Po każdym mszy są koncerty organowe. I tam przyjeżdżają młodzi studenci, młodzi tam chłopcy. To byłem na takim jednym koncercie, taki koleżka, przyjechał student, taki amator. Uczy się grać na organach. No i ja tam sobie poszedłem do niego pogadać, pograć, nie? Mówi, że on tu jest pierwszy raz, nie? I dopiero poznaje te organy. I to było słychać. Tam msza była, no, grał na tej mszy. Ten koncert potem, no, na pewno zagrał to, co było z tych nut. No bo gość to, co musiał zagrać, to musiał zagrać. Ale na drugi dzień grał facet, co tam już jest zatrudniony, już tam ładnych kilka lat pracuje jako organista, to naprawdę to, co on pokazał na tych organach, to normalnie by było wręcz niemożliwe. Słychać było, że on już te organy zna perfekcyjnie, wie, co jest w nich, jak trzeba ustawić. To, co on wtedy pokazał, jaki to był festiwal organowy, to te brzmienia, te dodatki, jak on powłączał, te... No, siarki człowieka przechodzą. Po prostu tak. Tak to idzie określić. I inaczej się słucha organ, a inaczej się gra na organach. Mhm. Jest inny odbiór tego. Po prostu siarki przechodzą. I najlepsza była raz taka sytuacja w tym Licheniu. Pojechaliśmy pierwszy raz. To oczywiście nie za pierwszym razem mi się udało zagrać na tych organach, bo pojechaliśmy pierwszy raz do tego Lichenia z tatą. To jakoś to proboszcz zorganizował z parafii wycieczkę do DS na jeden dzień. No to bazylika, no to się mówi na to, że Licheń to jest polski święty Piotr z Rzymu, nie? To jest wszystko wielkie, no mówię, klimat bardzo podobny. I powiem tak, jak tata zobaczył te organy, mówi, ja cię kręcę, tu będzie, no to... A co, na pewno tu będzie głos taki, że... No to szukamy tych organisty. Gdzie tu są organy? Lecimy gdzieś tam na poschodach. Chyba z 100 schodów do góry nie ma. A potem co się okazuje, że przewodniczka nas zaprowadzała po tym sanktuarium i mówi, że często szukają ludzie organisty. A nie umiem go znaleźć, bo organista se siedzi, jest przy prezbiterze, tam przy zakrystii, tam przy ołtarzu jest taka wielka kolumna. I tam za tą kolumną jest ten główny stół do gry, co sterują tymi organami. To jest, bo te organy się dzielą na trzy części, południowe największe. I one mają też swój stół gry, ale tylko sterujesz tymi organami. Organy zachodnie, mniejsze, które też mają swój stół do gry i tylko nim się steruje tymi organami. I ten główny stół do gry, tam właśnie przy tej, za tą kolumną przy ołtarzu, i tam steruje się całością. I tam przeważnie organiści, nie widać ich w kościele, nie, bo oni za tą wielką kolumną tam siedzą i tam se grają, nie?
0: Tylko efekt.
3: No i potem za drugim razem... Tak. No i za drugim razem pojechaliśmy ze Związkiem Niewidomych do Lichenia na 2 dni. No to poszliśmy do zakrystii. Czy mogę se... Do organist najpierw. Czy mogę pograć na organach? Mówi, nie, to trzeba iść do kustosza, nie? Tego sanktuarium. No to poszliśmy. No to pozwolił. No to se pograłem. I naprawdę jest. Robi to wrażenie. Polecam, kto tam nie był, na wycieczkę, na pielgrzymkę jechać, posłuchać tego, co te organy tam potrafią. Bo to jest po prostu szok.
0: Okej. Ponieważ po przełączeniu się na ten mobilny internet troszeczkę mam wrażenie, że przerywa cię czasami, to proponuję, żebyśmy zakończyli już na dzisiaj. O, jeszcze.
3: No, jak jeszcze jakieś
0: zegarek się odzywa.
3: Jak jeszcze jakieś pytanka.
0: To wszystko słychać, mój drogi.
3: Jakieś pytanka są, to można jeszcze działać.
0: No, nikt do nas nie pisze, nikt do nas nie dzwoni, nikt nas nie kocha, dlatego skończymy.
3: Nikt nas nie lubi.
0: Tak, właśnie. Dlatego skończymy w tym momencie. Dobra, dzięki wielkie. Naszym gościem dzisiaj był Tomek Pawleta, który gra na organach i również w zespole muzycznym, który obsługuje wesela, tudzież inne imprezy. Im większe, im huczniejsze, tym lepiej. Dzięki.
3: Polecam Tomek. Się.
0: I poleca się wszystkim.
3: O. No, dzięki wielkie.
0: Dzięki. Magdalena Rutkowska. To był Tyflo Podcast, tym razem na żywo. Michał Dziwisz nam to pięknie realizował. Dobrej nocy wszystkim.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Muszę przyznać, że sporo czasu mi zajęło tym razem wyszukanie takiej ładnej piosenki, którą mieliśmy okazję rozpocząć to wydanie programu RTV. Piosenka zatytułowana Radio Station, śpiewał i grał Pat Carr.
5: Jesteś pewien tego zdania, które wygłosiłeś?
2: Że Pat Carr?
5: Wszystkich wyrazów w nim? Nie, tam takiego przymiotnika jednego, który się znalazł. Najpierw tam był zaimek takiej, było słowo piosenki, a pomiędzy nim jeszcze był taki przymiotnik.
2: No oczywiście, że tak. Ładny i w stylu country.
5: No to tam możecie sobie zrobić, co uważacie. Ja bym jednak to słowo wykreśliła, ponieważ
2: ja na przykład,
5: różne opinie.
2: Ja na przykład w ankiecie dotyczącej programu Trzeciego Polskiego Radia napisałem Wincy Country. No, więc...
5: No słuchajcie, no właśnie mamy różne zdania w niektórych kwestiach, czasami takie same, czasami różne. No i to jest właśnie jeden z powodów, dla których jesteśmy tu we dwójkę.
2: Tak jest, no bo nie można tylko zachwalać country, ktoś też musi być przeciwko, na przykład.
5: Musi, a to dobrze, że tak zakładasz, że mimo wszystko jeszcze myślisz trochę racjonalnie.
2: Wiesz, no te różne opinie, żeby ludzie sobie sami mogli wyrobić własne zdanie. Tak jest.
5: A w dawnym Imperium Prezesa Jacka mieli wszyscy takie samo zdanie. I komu to przeszkadzało? No właśnie, bo my tutaj o mediach, a nie o naszych opiniach dotyczących muzyki. Gdybyśmy takie chcieli przekazywać, to byśmy zrobili program muzyczny, a ten program nazywa się RTV. Ten tytuł chyba mówi sam za siebie, jeżeli chodzi o to, czego dotyczy nasza audycja, która pojawia się w Radiu DHT już po raz 209.
2: Tak jest, ale tak jeszcze a propos country i mediów, żeby jakoś to klamrą spiąć, to takie BBC na przykład w zeszłym tygodniu przez całe 3 dni relacjonowało jeden z większych brytyjskich festiwali tej muzyki.
5: I to
2: nikomu nie przeszkadzało, wyobraź sobie. Nikomu. Były wywiady z gwiazdami różnymi, były transmisje na żywo, koncertów, także można.
5: Ale w jakim celu. Natomiast my wiemy, w jakim celu się tutaj znaleźliśmy, żeby wam, drodzy słuchacze, opowiedzieć o nowościach w telewizji, w świecie radia, żeby wam opowiedzieć o nich na żywo, bo po raz kolejny już mamy to szczęście, że udaje nam się właśnie na żywo na antenie pojawić, co też sprawia, że możemy na bieżąco reagować na to, co nam ewentualnie napiszecie. Także wiecie, co my chcemy powiedzieć. Jeżeli słuchacie nas nie po raz pierwszy, no to teraz właśnie jest ta formułka taka stała, że Facebook, komu kośnik Radio DHT, że nasza strona internetowa, co to nie chcecie na niej pisać, nie wiemy czemu, żeby już potem po audycji, jeżeli ktoś na przykład nie mógł jej wysłuchać w całości albo wcale, to może to nadrobić w serwisie Mixcloud lub bez warstwy muzycznej w Tyflo Podcaście i na YouTubie. W tych miejscach również może zamieszczać swoje myśli złote, srebrne i inne. A my, no nie wiem, czy będziemy dzisiaj mieli dla was dużo złotych myśli, ale faktów mamy nadzieję, że tak. Tak więc życzymy miłego chłonięcia tego, co dla was mamy, szczególnie, że nie mamy pewności, jak długo będziecie musieli czekać na naszą kolejną antenową obecność, bo jakoś tak się zapowiada, no chyba, że nas ten świat mediów zaskoczy, że najbliższe tygodnie przyniosą pewne uspokojenie, no bo wiecie, te nowości programowe, które się miały pojawić w stacjach telewizyjnych, no to się pojawiły z początkiem marca, jest już połowa marca, więc te ramówki już tak się ukształtowały, jeżeli chodzi o wiosnę w większości. Z kolei za dwa tygodnie rozpocznie się już okres świąteczny też, nie wiemy jak to wtedy się ułoży medialnie, także powtórzymy to pewnie jeszcze pod koniec programu, o ile nie zapomnimy, ale już teraz możemy odpowiedzieć na takie potencjalne pytanie, a kiedy będziecie znowu? No, się okaże, trzeba śledzić. Jak na razie możecie się cieszyć tą naszą obecnością na antenie właśnie w tym momencie, w sobotę po godzinie 16, obecnością naszą, czyli stałego składu, który tworzą fan country Michał Dziwisz.
2: I przyszła fanka country, tak, Milena Wiśniewska.
5: Weź tam, będzie trzeba po prostu montaż robić przez to, że gadasz głupoty. Będzie trzeba wycinać. Najpierw trzeba wyciąć słowo, że ładna piosenka, potem, że przyszła fanka, ty sobie sam roboty dokładasz, człowieku. Nie wiem, po co ci to. Szczególnie, że no napracujesz się dzisiaj, nie oszukujmy się, dlatego, że rozpoczniesz prezentację informacji w naszym programie, a my już tradycyjnie rozpoczynamy od wątku naszej ulubionej spółki w stanie likwidacji, bo tam ta likwidacja tu pełną parą się odbywa, słuchajcie. Znikają ludzie, nie oszukujmy się. Chociaż to w większości oni zniknęli już z anteny jakiś czas temu, ale być może w waszych sercach jeszcze tliła się jakaś nadzieja, że jednak to nie koniec, że może się znajdą w jakiejś innej roli, może mniejsze znaczenie będą mieć na tych antenach, ale coś będą robić.
2: Albo no, gdzieś jednak ich do archiwum schowają, bo to też tak w mediach publicznych.
5: No cóż, może takiego, że będą parzyć herbatkę, no jakieś takie role dla nich się znajdą. Okazuje się jednak, że nie i że ci, których obecnością mogliśmy się cieszyć od roku 2016 do ubiegłego roku, z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, nie znajdują już swojego miejsca w nowym TVP. A o kogo na przykład chodzi?
2: A na przykład o panią Edytę Lewandowską, która prowadziła jeszcze do niedawna taki program Wiadomości. Pamiętasz jeszcze?
5: Coś no, podobnego. Ja tak, to znam taki z cyferkami teraz.
2: Tak, teraz
5: 1-9-3-0,
2: tak, który się czasem
5: ludzie
2: pojawiał 18.
5: Ludzie to piszą przez i, nic nie rozumiem.
2: 50. Tak, jak tak wypadnie w ramówce. Natomiast kiedyś jeszcze w zeszłym roku były Wiadomości w programie pierwszym Telewizji Polskiej i prowadziła to między innymi pani Edyta Lewandowska. Wiadomości to czas przeszły. Czas pani Edyty w telewizji publicznej też jest czasem przeszłym, bo ona się z tą stacją rozstała. Pani Lewandowska twierdzi, że złożyła wypowiedzenie, dlatego że ona nic w tej telewizji od grudnia nie robiła i w sumie była w takim zawieszeniu. Nie bardzo wiedziała, co robić, że tam pieniądze przychodziły na konto, to nie było specjalnie istotne. Ważne jest to, że ona przecież chciałaby pracować, chciałaby coś robić. No i w związku z tym, że nie bardzo wiadomo, to ona twierdzi, że złożyła wypowiedzenie po prostu do swojego pracodawcy. Natomiast tu są pewne rozbieżności, bo tego samego zdania nie jest rzecznik prasowy Telewizji Polskiej i twierdzi, że to nie ona złożyła wypowiedzenie, a to publiczny nadawca ją zwolnił i i to w trybie natychmiastowym, bez okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to portal wirtualnemedia.pl zapytał panią Lewandowską, jakie ona ma te plany na przyszłość. No i tu cytat, bo powiedziała tak: mam sporo różnych opcji, ciągle się nad nimi zastanawiam. Mówiąc szczerze, nie mogę się ostatecznie zdecydować. To ciekawe to, czy Republika w Polsce...
5: Republika w Polsce, Gazeta Polska, tyle jest opcji. No.
2: Tak, do rzeczy i jeszcze parę innych miejsc. I teraz jeszcze może media narodowe w końcu, bo one też ruszyły. Albo zupełnie co innego, bo przecież nie od dziś wiadomo, że jak ktoś pracował długo w mediach, to potem na przykład może być rzecznikiem prasowym tej czy tamtej instytucji. Albo na przykład jest jeszcze takie, jest jeszcze taki fajny sposób na swoją przyszłą karierę, że na przykład możesz, nie wiem, studentów uczyć, tak? Rzetelnego dziennikarstwa.
5: Albo do banku jakiegoś.
2: Albo do banku.
5: Są takie opcje, a być może też czytałeś sylwetkę pani Edyty w którymś z portali medialnych jakiś czas temu i tam wynikało z niej, że ona taka była w odbiorze innych ludzi dosyć przezroczysta, no że robiła to, co było do zrobienia, ale myślę, że może być taką osobą, która się odnajdzie w różnych rolach i różnych miejscach.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast teraz właśnie a propos sylwetki pani Edyty i tego, co ona w tej telewizji i od kiedy robiła.
5: Wszystko.
2: Tak. Otóż związała się pani Edyta z Telewizją Polską dość dawno temu, w 1997 roku. I aż do stycznia tego roku, czyli 2024, no właśnie Telewizja Polska była jej jedynym miejscem pracy. No to akurat myślę, że dosyć fajnie świadczy o tym, że, bo w dzisiejszych czasach to takie jest modne zmienianie pracy. Tu gdzieś pójdziesz, tam gdzieś pójdziesz, to CV potem jest takie bardzo, bardzo bogate, ale są też ludzie, którzy się trzymają jednego miejsca pracy i pani Edyta taką osobą była. Zaczęła od współprowadzenia programu muzycznego w Jedynce, Twoja Lista Przebojów. I w tym programie przeprowadzała wywiady z artystami. W 2002 roku związała się z Łódzkim Ośrodkiem Telewizji Polskiej, prowadziła tam lokalny program informacyjny, była też gospodynią porannego programu Dzień Dobry oraz prowadzącą magazyn reporterski Takie Jest Życie. W 2005 roku wygrała w castingu na prezentera telewizyjnej Dwójki, a potem została już na stałe w programach informacyjnych Telewizji Polskiej. I tak, zaczęła od prowadzenia bocznych wydań wiadomości, między innymi o 12 i 15. W 2006 roku prezentowała Kurier w telewizyjnej Trójce. Gdy ten kanał zmienił się rok później w TVP Info, Edyta Lewandowska została w nim prezenterką serwisów informacyjnych. W 2013 roku w TVP Info doszło do personalnej rewolucji. Nowe kierownictwo stacji wprowadziło w porządki i efektem tych porządków było to, że z anteny zniknęła część prezenterów. Serwisy przestali prowadzić m.in. Danuta Cholecka, Małgorzata Żochowska, Adrian Klarenbach i właśnie Edyta Lewandowska, która na 3 lata zniknęła z wizji. Gdy w styczniu 2016 roku władze w Telewizji Polskiej objął Jacek Kurski, ze stacji odeszło wielu dziennikarzy związanych z publicznym nadawcą od lat. W tym czasie zmieniło się też kierownictwo najważniejszych anten Telewizji Polskiej, a nowe kierownictwo właśnie ściągnęło do stacji Lewandowską. W lutym 2019 roku Krzysztof Ziemiec zrezygnował z prowadzenia głównego wydania wiadomości i to właśnie jego miejsce w tym programie zajęła Edyta Lewandowska. A propos Krzysztofa Ziemca, to tutaj też będzie zaraz informacja, bo Krzysztof Ziemiec, no to właśnie, gdyby się ktoś zastanawiał, co z nim, no to podzielił los pani Edyty. Tak, to samo. Jak czytamy w komunikacie prasowym Telewizji Polskiej, Telewizja Polska zakończyła współpracę z panem Krzysztofem Ziemcem na mocy porozumienia stron. I taką właśnie informację z biura prasowego Telewizji Polskiej otrzymał press serwis. Krzysztof Ziemiec w Telewizji Polskiej robił różne rzeczy. No kiedyś właśnie wiadomości prowadził, ale przede wszystkim to ostatnimi czasy znany był z prowadzenia Teleekspresu. Poza tym programem prowadził też Studio Zachód w TVP Info. Między słowami Balans Bieli w telewizyjnej jedynce i Kwadrans Polityczny również w TVP1. W przeszłości właśnie był gospodarzem wiadomości, ale w 2019 roku przeszedł stamtąd do redakcji Teleekspresu. We wrześniu 2022 roku przewodził prezentacji raportu o stratach poniesionych przez Polskę ze strony Niemiec w czasie II wojny światowej. A ten raport przygotowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. W Telewizji Polskiej, jako ogólnie właśnie w tej firmie, pracował od 2004 roku z przerwą w 2007 i w 2008 roku i wtedy właśnie związał się z telewizją Puls. Do Telewizji Polskiej powrócił w 2009 roku. Prowadził też m.in. Panoramę na antenie telewizyjnej Dwójki, program interwencyjny Celownik w TVP1, czy dziś wieczorem na antenie TVP Info. Natomiast dziennikarz nadal pracuje w RMF FM i tam prowadzi audycję Gość Krzysztofa Ziemca. A jeżeli chodzi o Krzysztofa Ziemca, to nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że jest to jedna z tych osób, która swego czasu miała naprawdę taki bardzo pozytywny wizerunek i bardzo był dziennikarzem lubianym i wręcz mu współczuli, no po tej tragedii, tak, bo przecież on jakoś z pożaru się bardzo ledwo wyratował, z pożaru jego domu i był taki moment, że rzeczywiście ludzie mu bardzo współczuli, a potem się naprawdę, no przynajmniej część osób niekoniecznie tożsamych z narracją Prawa i Sprawiedliwości, no, Krzysztofa Ziemca bardzo znielubiła.
5: Tak, zwłaszcza w tym 2019, tak, kiedy on właśnie przeszedł do tego Teleekspresu, bo tam w tych wiadomościach jednak, no to jak on prezentował te treści, to miało też związek z tym okresem zabójstwa Pawła Adamowicza, prawda? Bo to wszystko jakoś się działo w jednym czasie i to, że on zgadza to kierował swoją twarzą, potem właśnie zniknął przy tego Teleekspresu, no to jakoś tak już chyba przylgnęła do niego ta łatka i jest kojarzony z jakąś tam konkretną stroną tego sporu politycznego, więc rzeczywiście już tego wizerunku nie ma. Natomiast jaki wizerunek miała kolejna osoba, o której teraz będziemy mówić? No myślę, że przez wiele lat takiej dobrej cioci z telewizji, co to zapowie jakiś program rozrywkowy, film przedstawi, prawda? No wszystko by w zasadzie mogła zrobić. Taka miła pani, ale no też myślę, że chociaż bardziej w rozrywce obecna niż w tej sferze informacyjnej czy publicystycznej, no to jakieś tam jej zapatrywania, chociaż nie komunikowane wprost, są czymś, czego się możemy domyślać, jak sądzę. Mam na myśli panią Annę Popek, o której też się od jakiegoś czasu już mówiło, co to się z nią takiego wydarzy po tych przemianach w TVP. No ale to się wydarzyło, że poinformowała w mediach społecznościowych, iż po 30 latach pracy odchodzi z Telewizji Polskiej. I tutaj, moi drodzy, mamy dla was to, co napisała. Od razu uprzedzam, szykujcie chusteczki, bo no, Michał też potwierdzi, że to są treści bardzo głębokie, które ona dla nas ma, pani Anna Popek. A zatem nie skracaliśmy tego w żaden sposób, bo może się pomyśleć, a po co cytować jakieś wpisy z Facebooka, one są zawsze o tym, że te osoby wszystkim dziękują, kto im tam pomógł i tak dalej, kto ich oglądał, ale tutaj jest dużo więcej, to są takie przesłania do narodu. Dzisiaj, 15 marca 2024 roku, po 30 latach nieustannej pracy, nie wiem, czy to słowo tutaj jest takie adekwatne, rozstałam się z Telewizją Polską. No okej, w ostatnich miesiącach była zatrudniona, ale w tym sensie, no okej, praca nieustanna, pewnie też pieniądze przychodziły, no ale nie pracowała, prawda? Nic, nie można jej było zobaczyć. A zresztą do tego wątku nieustanności pracy jeszcze też wrócimy. Rozstałam się ze swoim dziewczęcym marzeniem, z moim oknem na świat, z miejscem, gdzie dorosłam i dojrzałam jako człowiek i jako

0: jej słowa były dla mnie zawodowym drogowskazem. Powiedz mi, jak należy interpretować to bezpieczeństwo anten?
1: O to samo chciałem zapytać ciebie, bo mam wrażenie...
0: Ja chyba potrzebujemy trzeciego prowadzącego, które będzie mądrzejszy od tej dwójki.
1: Sztuczną inteligencję musimy zatrudnić.
0: Może.
1: Po prostu.
0: Czyżby to bezpieczeństwo anteny to jest to, co zostało nadszarpnięte w grudniu
1: być
0: zeszłego
1: może.
0: Roku? No było, nie było. Tak, no... Jednak miały tam iść jakieś treści, jak ktoś przyszedł
1: i wyłączył.
0: Ale akurat pani Anna wtedy nie pracowała, więc nie ona jest temu winna, także nie może tutaj, wiecie, mieć wyrzutów sumienia, że nie dopilnowała tego, co jej pani Hania Suchorabska wpajała do głowy. Czy zrobiłam w życiu wystarczająco dużo? Czy wykorzystałam swoją szansę? Starałam się. Nie chciałam tego rozstania, ale trzeba przyjmować fakty takie, jakimi one są, z pokorą i rozumieniem. Tak się złożyło, że dzisiaj właśnie moja Fundacja Kulturalna Polska otrzymała nagrodę od Biznes w kobiecym stylu. To jest hashtag, nie pytajcie co to. I ten zbieg okoliczności, bo przecież nie wiedziałam, że tak będzie, jest dla mnie symboliczny. W życiu trzeba stawiać na siebie, na własne marzenia, przekonania i zasady. To, co stworzysz, jest twoje i nikt ci tego nie odbierze. Żaden wiatr historii ani polityczny zamęt. Jeśli idziesz za tym, co kochasz, wszechświat otworzy ci drzwi, nawet tam, gdzie zdawało się, że są tylko ściany. Rozstaję się z telewizją w marcu u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe, bez udawania i poprawności. Właściwie to już tak jest. Nie wiem, Michale, trzymasz się jeszcze, będziesz w stanie dalej prowadzić program.
1: Ale jak nie, z trudem. Być,
0: spokojnie, masz jeszcze chwilę, bo to jeszcze nie jest
1: to
0: koniec.
1: Jeszcze nie
0: ona
1: koniec.
0: Podkreśliła, że ma 56 lat. Ale czuję wolę działania, energię i chęć zmian, pragnienie, by być sobą, sobą prawdziwą. Jeśli będziecie chcieli, bo widzicie, ona jest inkluzywna, mówi do kobiet, do mężczyzn jednocześnie, a mówią, że ta telewizja taka, nie taka.
1: No bo teraz będzie bez udawania, to może
0: tak,
1: o to
0: być
1: chodzi.
0: Ze mną na tej drodze, bo to razem przekonamy się, że zmiana jest częścią życia. Jest jego sensem i przygodą. Przygodą, która zawsze kończy się dobrze, o ile prowadzi do prawdziwej przemiany. Życzcie mi powodzenia. Ja wam także tego życzę, cokolwiek robicie i dokądkolwiek zdążacie, bo wierzę, że kierujecie się dobrem i miłością. Michale, po pierwsze, czy kierujesz się dobrem i miłością?
1: Zawsze.
0: To w takim razie życzę ci powodzenia, bo jakbyś się kierował złem i czymś tam innym.
1: I nienawiścią.
0: To bym ci wtedy nie życzyła, także każdy sobie niech odpowie. Już wam zadawałam takie pytanie kiedyś. Po pierwsze, czy wam ojczyzna miła, a po drugie, czy się kierujecie dobrem i miłością? Jeżeli tak, to wam życzę powodzenia, a jak nie, to nie.
1: To nie.
0: Po prostu i tyle. Także mam nadzieję, że, no, że poruszyło was to głębokie wyznanie. W ogóle
1: zastanawiam się, wiesz co, czy takiego wyznania nie byłby w stanie napisać ChatGPT.
0: Totalnie.
1: Bo naprawdę tu jest dużo słów, treści jakby mniej, jeszcze okej, coś z początku można wywnioskować.
0: No natomiast, ma 56 lat,
1: no tak, że, i że jakby, i że antena jest najważniejsza, tak, stan anteny jest najważniejszy,
0: bezpieczeństwo
1: dokładnie, ale jakby w ogóle nie napisała, być może nie może pani Anna jeszcze napisać, jakie są jej plany na przyszłość, co będzie chciała robić, no przynajmniej ja z tego nic nie rozumiem.
0: No tam otworzy drzwi, mimo że to są tylko ściany, także da sobie radę kobieta. Tak jak mówię, zapewne było wam bardzo smutno, bo po zmianie władz w TVP Anna Popek nie pojawiała się już w Pytaniu na śniadanie, w którym duet gospodarzy tworzyła w ostatnim czasie zwykle z Robertem Rozmusem, czyli takim doznanym wszystkim, ale odkryciem w pewnym sensie przy okazji polskich biesiad. Ostatni raz prowadzili program 19 grudnia, więc dzień przed, nie bójmy się tego słowa, katastrofą. Na początku stycznia pojawiła się jakaś taka plotka, która mnie totalnie ominęła. Śledzę to, co się dzieje w portalach medialnych, ale to do mnie nie dotarło, nie wiem jak do ciebie, taka plotka, że Popek miałaby przejść do innej stacji, ale ona sama to zdementowała w swoich mediach społecznościowych, też długi wpis napisała, bo lubi pisać.
1: Że to jakaś ankieta była przeprowadzana, tak?
0: Przez jakiś fanpage.
1: Tak.
0: Dobra, nieważne. Natomiast oczywiście, skoro tak taka postać, no

0: co by o niej nie mówić, długo związana z nadawcą odchodzi, no to musimy wspomnieć, jak to drzewiej bywało. A z Telewizją Polską Anna Popek była związana od końcówki lat 90. i no robiła tam naprawdę dużo rzeczy. Od 1999 roku pracowała w TVP1 jako prezenterka oprawy i prowadząca kawę czy herbatę. Potem przez wiele lat prowadziła Pytanie na śniadanie, także taki program jak Załóż się w dwójce. Nie wiem, czy ktoś pamięta, że coś takiego kiedyś było, tam Stephen Miller chyba głównie w roli prowadzącego występował. Ona mu chyba towarzyszyła, o ile dobrze kojarzę. Ale też w ośrodkach regionalnych działała, we Wrocławiu, w Katowicach. Natomiast, no właśnie, ona wspominała o tej pracy takiej nieustannej, nieprzerwanej. A tutaj wirtualne media, redagując jej biogram, przypomniały nam o tym, że było jakieś rozstanie, o którym w ogóle zapomniałam. A po tym rozstaniu od wiosny 2017 roku do połowy 2018 roku była szefową Pub Life, lifestyle'owego serwisu Polskiej Agencji Prasowej, a po powrocie do TVP współprowadziła między innymi niektóre wydania porannego pasma Wstaje Dzień, weekendowy magazyn W Kontrze w TVP Info, wspaniałe, prawda? W ostatnim roku no to też oczywiście w Polskich Biesiadach można było ją zobaczyć, no bo to chyba i takie po prostu naturalne środowisko, takie programy. No i wróciła do tego Pytania na śniadanie w kwietniu zeszłego roku po 7 latach nieobecności. W listopadzie 2020 roku dziennikarka zaczęła prowadzić także audycję radiową w Trójce. W niedzielę było to emitowane, nazywało się Niedzielne Przedpołudnie. W zasadzie jeszcze wcześniej się z radiem związała, bo od połowy 2019 roku miała cotygodniowy program Między nami kobietami w Polskim Radiu 24.
1: Ja ją też swego czasu słyszałem w Radiu Wnet. Nie wiem, czy...
0: W ogóle się nie chwali.
1: Tak, jakoś nie bardzo. Nie wiem w sumie czemu. Natomiast nie w ogóle, czy to była jakaś taka stała audycja, bo nie jestem jakimś regularnym słuchaczem Radia Wnet, ale włączyłem kiedyś i słyszę, o, Anna Popek opowiada o jakichś miejscach związanych z kultem religijnym, że ona tam była i że ładne i w ogóle, więc nie wiem, czy to jakiś taki epizod, bo nie było komu robić i pan Skowroński zadzwonił, Ania, słuchaj, może byś tu przyszła, coś poprowadziła, Ania powiedziała, tak, nie ma sprawy, bardzo chętnie akurat mam tu do opowiadania ciekawą historię. Czy to jakaś dłuższa współpraca? Ale w każdym razie portale medialne tego nie zanotowały.
0: Telewizja, radio, to już wiemy, ale książki też napisała. Było ich kilka o takiej lifestyle'owej tematyce, ale nie tylko, bo ma na koncie taką książkę Obrączki, opowieść o rodzinie Marii i Lecha Kaczyńskich. A w połowie 2021 roku współprowadziła kongres Partii Republikańskiej, tak powstał taki twór, więc to też taka kwestia, no co prawda pani nie jest dziennikarką zajmującą się publicystyką, ale jednak było, nie było, jakimś dziennikarstwem się zajmowała, a tutaj zajęła się prowadzeniem właśnie wiecu konkretnej partii politycznej i tutaj należy zawsze chyba się zastanawiać nad etycznością takich rozwiązań. Sami sobie to przeanalizujcie, jeżeli macie taką potrzebę. To nie jest koniec, słuchajcie, odejść. Teraz Michał wam opowie o odejściu kolejnej pani. Trochę to jest inny przypadek, bo to nie jest osoba taka występująca na wizji, tak obecna, tak powszechnie kojarzona jak pani Popek czy pan Ziemiec, ale jednak jej nazwisko może być znane osobom jakoś ogarniającym świat mediów.
1: To znaczy w ogóle trzeba tu nakreślić taki kontekst, że Telewizja Polska oprócz swoich głównych anten i tych anten, o których bardzo często też mówimy, ma jeszcze w swoim portfolio taką stację telewizyjną jak Bielsat. I to jest stacja nadająca program dla mieszkańców Białorusi. I tą właśnie stacją kierowała jeszcze do niedawna pani Agnieszka Romaszewska. No i właśnie we wtorek Agnieszka Romaszewska została zwolniona ze stanowiska dyrektorki telewizji Bielsat. Jej obowiązki przejął Aleksy Dzikawicki, dotychczasowy zastępca. Jak podała dziennikarka w mediach społecznościowych, ona po prostu nie zgodziła się na obcięcie budżetu stacji o 47%. Zmiany wynikają z prac prowadzonych nad nowym modelem kanałów zagranicznych Telewizji Polskiej, które finansowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zakładają one synergię, wykorzystywanie oraz rozwój osiągnięć każdej z anten. Tak napisała Telewizja Polska w komunikacie prasowym. I też się jeszcze komunikat prasowy ukazał kolejny we wtorek po południu. W tym komunikacie Telewizja Polska potwierdziła oficjalnie, że w ostatnich latach budżet telewizji Bielsat wzrósł z 30 milionów w 2018 roku do 90 milionów planowanych na bieżący 2024 rok. Zwiększenie finansowania wynikało m.in. z planów wydzielenia się kanału ze struktur Telewizji Polskiej, co ułatwiałoby pozyskiwanie środków zewnętrznych. Natomiast proces ten nie został przeprowadzony. Agnieszka Romaszewska nie zgadza się z kosztami utrzymania stacji, które podała Telewizja Polska. Twierdzi, że na ten rok zaplanowała budżet w wysokości 75 milionów złotych. Tam później jeszcze się zastanawiała, skąd ten budżet taki duży mógł się wziąć i prawdopodobnie chodzi tu o koszty emisji, które Telewizja Polska mogła dodać do tych 75 milionów, no i wtedy wychodzi te 90 milionów złotych. Agnieszka Romaszewska pracowała w Telewizji Polskiej od 1992 roku, była szefem reporterów i zastępcą szefa wiadomości Telewizji Polskiej. Następnie zajmowała w Telewizji Polskiej stanowiska reporterki krajowej, wydawczyni wiadomości, a także między innymi wydawała katolicki magazyn informacyjny zatytułowany Czasy. W 2009 roku zorganizowała i uruchomiła telewizję Bielsat, która najpierw była kanałem niezależnym informacjami dla społeczeństwa białoruskiego. Agnieszka Romaszewska była już zwalniana ze stanowiska redaktorki naczelnej Bielsatu w marcu 2009 roku przez pełniącego obowiązki prezesa Telewizji Polskiej Piotra Farfała. Decyzja ta była wówczas krytykowana przez wielu dziennikarzy i opinię publiczną. No i po tygodniu pani Romaszewska została przywrócona na tę funkcję. Zresztą no, niedługo po uruchomieniu Bielsatu, jak wygląda na to, że po prostu została zwolniona. Ale teraz no, nic nie wskazuje na to, żeby miała się ta sytuacja powtórzyć. Mówi się też o tym, że generalnie TVP World ma przejąć większość produkcji w języku białoruskim i mówi się nawet o tym, że no, Bielsat ma w jakiś sposób zostać zredukowany. Na razie jeszcze konkretnej wizji na to nie ma, ale na pewno nie będzie tak mocno finansowany jak do tej pory.
0: Mówisz, że była krytyka w tym 2009 roku i ona jest i teraz. Nie wiem, czy widziałeś taki wpis Jerzego Sosnowskiego, który no, odniósł się do tego, że mimo iż nie podziela wielu poglądów z panią Agnieszką, to no, ona nawet wypowiadała się krytycznie o tym, kiedy on z Trójki zniknął, chociaż ona wtedy to traktowała jako wyjątek, a on no, bardziej sądził, że to będzie reguła i to się rzeczywiście stało przejawem jakiejś tam reguły. I tak samo on teraz właśnie mimo niezgadzania się z panią Agnieszką w jakichś tam sprawach uważa, że była dobrą specjalistką w swojej dziedzinie i że ta łopata, która zagarnia i ten walec, który wyrównuje, to wyrównuje trochę za bardzo, że właśnie mimo tych różnic poglądów i takich rzeczy, że skoro wykonywała dobrze swoje obowiązki, no to powinna tam zostać.
1: Tym bardziej, że mówi się o tym, że ona dość mocno starała się też chronić pracowników Bielsatu, nad którymi niejednokrotnie za działalność na terenie Białorusi no to po prostu ciążyły poważne sankcje, czy na przykład nawet znajdowali się w więzieniach, to wtedy pani Romaszewska starała się jakoś zadbać o ich rodziny. No to jest taka rzecz dosyć niebezpieczna działanie tak. Właśnie w ten sposób i tu niestety no, dziennikarze w takich miejscach liczą się z konsekwencjami takiej działalności, kiedy próbują jakoś tam zadzierać z rządem, takim jak Aleksandra Łukaszenki. Natomiast wiesz, ja się też z drugiej strony nie dziwię temu, co zostało zadecydowane w kwestii Bielsatu, bo jeżeli mamy media publiczne, które są przeszacowane, jeżeli chodzi o finanse i nie ma pieniędzy na tak naprawdę dokładnie finansowanie mediów dla nas, to co tu dopiero mówić o jakichś mediach zewnętrznych? Oczywiście to wiadomo, no, jest fajnie tworzyć media dla innych narodów, przekazywać obiektywną informację, chociaż to też z tą obiektywnością to jest, to zawsze się tak mówi, że to jest, że tego typu media, tak samo jak i zresztą mówiło się o stacjach, z których my swego czasu w latach komunizmu czerpaliśmy informacje, że to też tak naprawdę była bardzo często propaganda, no tylko po prostu z odpowiednim kierunkiem, tak, tego nastawienia. I że takie media zawsze mają jakiś taki wydźwięk propagandowy, no ale tu znowuż chodzi po prostu o pieniądze, których najzwyczajniej w świecie nie ma. Telewizja Polska jest w stanie likwidacji, więc po prostu te cięcia, jak widać, są dosyć znaczne.
0: No chcielibyśmy, żeby było fantastycznie, żeby wszystkie projekty było można finansować, ale no, no jest jak jest. W tym miejscu mogłaby się pojawić przerwa muzyczna, bo rozmawialiśmy o tym wczoraj, że aby pokazać, prawda, wymiar polsko-białoruskich relacji, można byłoby zagrać utwór najsłynniejszego ostatnio w Polsce Białorusina, czyli Pana Sawiana, i zażartować, że może Pani Agnieszka ma oczy w kolorku amaretto. Ale oszczędzimy wam tego tylko dlatego, że całkiem niedawno
1: to już było niedawno, wystąpił, tak.
0: Więc wybaczcie, przejdziemy dalej, bo są też, słuchaj, dobre wiadomości. Bo są stacje, które zdają sobie sprawę z potencjału tych osób, które zniknęły z TVP. Jest konkretnie jedna taka stacja, która tylko czeka, tam stoi przy drzwiach Tomasz Sakiewicz z otwartymi ramionami i mówi: chodź, chodź, dawaj, dla wszystkich starczy miejsca. Nie wiem, czy starczy pieniędzy, ale jakoś miejsca, no, tak. coś zrobimy, będzie dobrze. I właśnie gruchnęła jakiś czas temu taka informacja, że kolejny nabytek w Telewizji Republika, nabytek personalny związany jeszcze do tak całkiem niedawna z Telewizją Polską. Było nawet jakieś takie obstawianie w internecie. Niektórzy myśleli, że to pani Ogórek na przykład. No ale nie, słuchajcie. Otóż od najbliższego poniedziałku Adrian Klarenbach będzie pracował w Telewizji Republika. W ogóle czuję bardzo duży związek z tym panem, dlatego że dzielimy datę urodzin, o ile mi wiadomo, także rozumiecie, że z szacunkiem proszę się wypowiadać na jego temat i dlatego ja o nim mówię. W mediach społecznościowych zapowiedziano, że Adrian Klarenbach w Telewizji Republika będzie prowadził dwie nowe audycje aż, ale szczegóły mają zostać podane w najbliższym czasie, także jeszcze nie wiemy, jakie to będą programy. Już nie cytowałam wam tego posta całego, bo już wystarczy, że czytałam tę pisaninę pani Popek, ale tam było, że na pewno się stęskniliście za wspaniałymi programami Adriana Klarenbacha. Na pewno.
1: Na pewno.
0: Bo ten pan, tak jak zdecydowana większość czołowych dziennikarzy TVP Info i programów informacyjnych Telewizji Polskiej, zniknął z anteny 20 grudnia. Wiadomo, co się wtedy wydarzyło. No i jego historia, jeżeli chodzi o związki z Telewizją Polską, była trochę bardziej zawiła, ale to nie tak jak na przykład pani Edyta, że tam 20 parę lat bez jakichś przerw, bo ten początek 2016 roku, czyli taki moment istotnych zmian w Telewizji Polskiej, to był dla niego powrót do TVP, o tym co wcześniej to sobie za chwilę powiemy, no ale właśnie co się u niego działo w tych ostatnich latach, odkąd wrócił, no to był jednym z gospodarzy najważniejszych programów publicystycznych, czyli Minęła 20, Forum, Minęła 8, Woronicza 17, oczywiście no nie zawsze je prowadził, bo tam też były inne wspaniałe osoby typu Miłosz Kłeczek, który już teraz spotka pan Adrian na korytarzach u swojego nowego pracodawcy. Jeszcze od połowy zeszłego roku był wśród wśród prowadzących cykl Jak oni kłamią. W ostatnim czasie prowadził też program Tu mówi Polska w Jedynce. Na przełomie marca i kwietnia, na kilka tygodni, o czym mówiliśmy, zniknął z anteny TVP Info. Publiczny nadawca zapewniał, że nie miało to związku z tym, że minęła 20, sprostował stwierdzenie posła Solidarnej Polski, jakoby Donald Tusk pobierał najwyższą emeryturę w naszym kraju. Taki rebeliant trochę z niego, widzisz? Trochę jednak typ niepokorny. I wtedy z tej okazji dołączył do gospodarzy pasma TVP 3 Info, wiadomo gdzie, no ale wrócił jednak na jakiś czas do tego TVP Info. Od 2017 roku Adrian Klarenbach współpracował też z Polskim Radiem 24, no więc kolejny standardowy element w tych wszystkich historiach, że oprócz prowadzenia szeregu programów w TVP jeszcze coś tam w tym Polskim Radiu dostawali. Prowadził od poniedziałku do piątku dwa wywiady z politykami, a raz w tygodniu, zazwyczaj w piątki, poranne pasmo publicystyczne. Nowe władze Polskiego Radia pod koniec zeszłego roku ograniczyły współpracę z zewnętrznymi publicystami, także z osobami z poprzedniego zespołu TVP Info, no więc było, ale się skończyło. Natomiast tak jak powiedziałam, ta historia, jeżeli chodzi o Adriana Klarenbacha i TVP, sięga nieco dalej, bo rozpoczęła się w roku 1995. Widzicie, ile nas łączy, nie dość, że data urodzin, w sensie, no rok i dzień i miesiąc, przepraszam, to jeszcze ja w roku 95 się urodziłam, a wtedy on trafił do takiego ważnego miejsca w swoim życiu, do Telewizji Polskiej. Tam prowadził między innymi program Kawa czy Herbata, czyli chyba każdy po prostu musiał przez to przejść. Później w 2007 roku wystartował kanał TVP Info i on tam wtedy prowadził te wszystkie publicystyczne programy, natomiast to trwało do wspomnianego już przez ciebie sądnego roku 2013, czyli to był ten taki moment licznych personalnych zmian. Wtedy zniknęła pani Lewandowska, chociażby o czym mówiłeś, i pan Klarenbach też został odsunięty od prowadzenia newsów. Ale to nie było tak, że on trwał w strukturach, tylko niewidoczny na antenie, bo od 2013 roku do roku 2015 współpracował ze stacją Tele5. Naprawdę. Prowadził tam program publicystyczny Bez Pardonu. Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek kiedykolwiek w ogóle w historii świata to obejrzał, no ale może rodzina pana Klarenbacha i jacyś i rodziny osób przy tym pracujących oglądały to, bo tak mam wrażenie, że niewiele o tej stacji słychać i to chyba nic nowego. Także dobre wiadomości są związane z tą ekipą dawną, bo myślę, że na nie czekaliście. A teraz inna wiadomość, którą też część z was może uznać za dobrą, chociaż ta postać, o której będę teraz mówiła, może się wydać nawet nieco groźna. No chyba w końcu trzeba sobie czymś zasłużyć, żeby jak się prowadzi program radiowy, poranny, to żeby miał on taki dżingiel jak Strzeż się Irka B. A taki dżingiel był kiedyś, pojawiał się na antenie Radia Z, kiedy Irek Bielenik prowadził tam audycję poranną. Nawet chcieliśmy tutaj zagrać wam ten dżingiel jako takie ubarwienie naszego programu, ale tak jakoś na szybko nie udało nam się go wyszukać. Chociaż wydaje mi się, że w odmętach internetu gdzieś jest, ale to już są jakieś takie głębokie obszary. A dlaczego mówimy o panu Irku, o tym panu, którego się, jak widać, należy strzec? Strzec się bowiem muszą, teraz jak się okazuje, widzowie pytania na śniadanie, bo pan Irek rozpoczął z nim współpracę. Swój powrót do pytania na śniadanie zapowiedział w portalu plotek.pl. Cytuję. Zrobiłem już jedną rzecz dla pytania na śniadanie i czekam na kolejne zlecenia. Myślę, że tak się to potoczy, że będzie to dłuższa współpraca. Perspektywy są dobre. Czekam na propozycje. W kręgu moich zainteresowań jest południowa Polska, bo mam tam dużo różnych zajęć i nie ma mnie w Warszawie. No to też jest, myślę, że ciekawe, bo wiele osób w tym świecie mediów funkcjonuje tak warszawsko-centrycznie, zwłaszcza osób już jednak takich znanych, jeżeli chodzi o nazwisko i twarz. A pan Irek się trzyma tego swojego obszaru, skąd pochodzi i tam jest, jak już ma coś robić, no to stamtąd. Moim zdaniem będę od zadań specjalnych. Jak będzie na przykład trudny temat na żywo, daleko w terenie, to wchodzę i go robię. Informację podaną przez serwis potwierdziła portalowi wirtualnemedia.pl Kinga Dobrzeńska, czyli jak być może już kojarzycie, szefowa pytania na śniadanie, Kolejny cytat. Irek Bieleninik będzie towarzyszącym nam reporterem. Relacjonował w pytaniu na śniadanie 27 ogólnopolski zjazd Krystyn z całego świata. Od wielu lat się w to angażuje. Jeśli będą ciekawe rozmowy czy wydarzenia, na pewno skorzystamy z jego pomocy. No a jeżeli chodzi o to w ogóle skąd pan Irek w świecie mediów, bo może ktoś tak nie bardzo kojarzy tę postać, ja za chwilę powiem z czym kojarzę przede wszystkim. Ty właśnie z radiem czy z jakimś innym
1: z radiem, tak, z radiem.
0: A zaczynał w ogóle lokalnie, pracę w mediach rozpoczął na początku lat 90. i najpierw działał w Częstochowie, w lokalnym radiu Marconi, tak, takie było. Nie wiem, nie pamiętam, w co ono się tam później przeistoczyło, no ale była taka nazwa w eterze, tam właśnie był prezenterem.
1: Mieli dosyć ciekawe dżingle, mieliśmy okazję swego czasu je odnaleźć w internecie. Chyba już teraz ich nie ma, ale były bardzo, bardzo ciekawe.
0: Następnie też był reporterem i prowadzącym telefoniczne konkursy w oddziale RMF FM w Częstochowie. Tak, kochane dzieci, radio RMF FM kiedyś miało oddziały lokalne i tam były jakieś, tam były rozszczepienia, ale...
1: Serwisy informacyjne, informacje drogowe były, tak. Reklamy lokalne były.
0: Ale to już nielegalne jest, słuchajcie.
1: No teraz ponoć właśnie jest,
0: ale oni powiedzieli, jak teraz, już jest, to my nie chcemy.
1: Dokładnie, już się nie opłaca.
0: Tak. No i właśnie pracował w Radiu Z, gdzie prowadził poranną audycję, o czym mówiliśmy. Tam słuchacze się dowiadywali, że mają się go strzec. Z tym bardziej, że zajmował się robieniem telefonicznych dowcipów, więc taki trochę poprzednik Kamila Nosela. I komu to potrzebne. No i właśnie później pracował w Telewizji Polskiej, także no teraz do niej wraca, natomiast jeszcze później przeszedł do TVN-u, gdzie prowadził taki program Siłacze, w którym relacjonował zmagania najsilniejszych sportowców, no ale nie tylko to, bo to właśnie przede wszystkim, skąd ja go pamiętam, to są te wszystkie teleturnieje interaktywne, jakieś tam Graj o Raj i inne cuda, które lubiłam oglądać dziecięciem będąc, jeszcze na tym początkowym etapie, kiedy może one nie były aż takie irytujące, bo później już ta ich produkcja była tak szalenie masowa w tych wszystkich innych kanałach, też typu TV4, że to już naprawdę absolutnie no, męczyło to odbiorcę. A to były jeszcze te pierwsze teleturnieje, gdzie mieliśmy nie tylko taką grę przez telefon, gdzie też tam gracze w studiu uczestniczyli i to właśnie codziennie było rano emitowane. Chyba Agnieszka Wróblewska nazywała się taka prowadząca, która tam się regularnie pojawiała, Olimpia Andżakaje, czy ktoś jeszcze pamięta takich ludzi, ale ona gdzieś tam ostatnio mignęła. No i właśnie pan Irek też się tam przewijał i stąd go kojarzę. I
1: słuchajcie, ale on też coś próbował parę lat temu, to już my nawet o tym wspominaliśmy. Zdaje się, że na YouTubie jakiś kanał taki, jakaś telewizja dla Częstochowy i okolic miała zostać uruchomiona. I program poranny prowadził pan Bieleninik. Nie wiem, co się w ogóle z tym kanałem stało, ale chyba jednak projekt nie okazał się takim sukcesem, na jaki go zapowiadano.
0: Wy myślicie, że już tyle powiedzieliśmy o TVP, że już na pewno odpuszczamy i kończymy ten temat. Otóż nie. Jakoś tak może niezręcznie przejść od teleturniejów interaktywnych do tematyki kultury wysokiej, ale tak jakoś wyszło. Tytuł Hala Odlotów już całkiem niedawno pojawił się w naszym programie, ale pojawia się znowu, bowiem program właśnie pod tytułem Hala Odlotów wróci na stałe na antenę TVP Kultura. O tym, dlaczego tak podkreślam to na stałe, to też za chwilę przypomnę. Najpierw kilka słów, że to był, bo ten program no, już jakiś czas temu był emitowany, to był taki talk show poświęcony tematyce kulturalnej, społecznej i psychologicznej. Aktualne wydarzenia wzbudzające emocje i kontrowersje były pretekstem do dyskusji na szerszej płaszczyźnie. Gośćmi cyklu byli artyści, twórcy, naukowcy i eksperci. Program był emitowany, tak jak powiedziałam, w TVP Kultura od 2012 roku do stycznia roku 2016 roku, a prowadzili go Katarzyna Janowska i ten, o którym mówiliśmy, że się znalazł w Radiowej Trójce ostatnio, czyli Max Cegielski. Natomiast program zniknął po odejściu Janowskiej z TVP, co nastąpiło w tym okresie, kiedy te wszystkie zmiany się dokonywały, czyli w 2016 roku. Dlaczego tak podkreśliłam, że program wraca na stałe? Bo kto nas słucha uważnie, ten kojarzyć może, że kiedy nadszedł Nowy Rok, to Telewizja Polska postanowiła go tak otworzyć w taki kulturalny sposób właśnie, żeby było takie nowe otwarcie tej sfery kulturalnej w Telewizji Polskiej i 1 stycznia właśnie pokazano w telewizyjnej jedynce taki specjalny odcinek Hali Odlotów. W nim gośćmi byli m.in. Agnieszka Holland i Andrzej Seweryn, więc takie postaci, które nie mogły liczyć na zaproszenia do publicznego nadawcy w ostatnich latach. I tamten odcinek poprowadziła Katarzyna Janowska i to również ona ma być gospodynią tej nowej serii, którą od drugiej połowy marca już będzie emitować TVP Kultura. Natomiast pani Janowska no, działa sobie gdzie indziej od tego 2016 roku, kiedy odeszła z Telewizji Polskiej, bo jest związana z Ringer Axel Springer Polska, gdzie zajmuje się kulturą. Obecnie prowadzi autorski program Rezerwacja. No i nie ma mowy o tym, żeby miała z tego rezygnować, więc no jakoś, no, no połącz to po prostu z prowadzeniem programu w Telewizji Polskiej. No to jest jeden program w tygodniu, więc myślę, że to jest wykonalne. Hala Odlotów ma mieć taką samą formułę jak poprzednio. Program ma być nadawany w TVP Kultura w czwartki o godzinie 20, począwszy od 21 marca. Czyli już od najbliższego czwartku, a oprócz tego doczeka się powtórek, które znajdą się na antenie TVP2, przy czym będą nadawane w czwartki o 23.50, więc rozumiecie, widzę już te wszystkie dzikie tłumy, które zmierzają, włączają telewizory w czwartki przed północą, żeby to oglądać. No niby lepiej, ale jednak ta kultura jest zawsze w tym swoim stałym miejscu, gdzieś tam spychana. Macie już TVP Kultura, więc nie marudźcie i tyle. Natomiast są programy, które wracają do Telewizji Polskiej, które oczywiście mogą liczyć na lepsze pory emisji. I znów to przypominamy, że jutro jest ten dzień, kiedy Michał Olszański wraca, żeby w telewizyjnej jedynce poprowadzić po raz pierwszy magazyn Ekspresu Reporterów, co nastąpi o 22.20 po Sanatorium Miłości. A poza tym powraca jeszcze ktoś do jeszcze pewnego innego programu. Program, co prawda, no, możemy powiedzieć, że wraca, ale tu nie mieliśmy jakiejś długiej przerwy, bo po prostu rozpoczyna się jego wiosenny sezon, no ale wraca jego poprzedni gospodarz. Szanse na sukces od jutra, od niedzieli 17 marca, będzie prowadził znowu Artur Orzech. Wiecie, news to by był, jakby wrócił do prowadzenia Wojciech Mandra. No, tak. Nie będziemy się oszukiwać. No ale Artur Orzech prowadził program przez kilka sezonów od tego powrotu w 2019 roku. Potem tam była afera przy nagrywaniu tego jednego odcinka, jak to się z nim nie mogli skontaktować, jak to on wypisywał jakieś dziwne rzeczy w mediach społecznościowych, że nie będzie prowadził programu tam z piosenkami zespołu Boys i Jana Pietrzaka. Zespół Boys w ogóle nigdy nie było w szansie na sukces, ale okej, już tam nie wnikamy w te szczegóły, może miał być, ale jednak się nie pojawił. Co do artystów, no to tutaj myślę, że możemy się spodziewać i nas na pewno nie zaskoczy to, że gośćmi tych nowych odcinków Szansy będą tacy wykonawcy, których przez parę lat nie można było zobaczyć w Telewizji Polskiej. I tak oto ten pierwszy sezon po powrocie Artura Orzecha zainauguruje odcinek z udziałem Macieja Maleńczuka. Właśnie jutro jego piosenki będą już śpiewać adepci wokalnej sztuki i pokażą, jak tam im to śpiewanie wychodzi i w jakimś chyba zwiastunie tego sezonu przypomniano mi, że przecież lata temu każdy odcinek Szansy na sukces miał taki swój charakterystyczny początek, tylko że potem to już zniknęło niestety, więc jakoś to nie tyle, że uciekło z pamięci, ale trzeba było bodźca, który to przywoła, że po czołówce pojawiał się jeszcze pewien muzyczny akcent, tak wprowadzający w to wszystko, czyli pan Jerzy Sztur, który przekonywał, że śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, więc skoro gdzieś to tam w tych zapowiedziach się przewija, no to byłoby pięknie i wspaniale, gdyby oni wrócili do tej tradycji, gdyby co tydzień można było Jerzego Sztura w tym fragmencie tego mistrzowskiego wykonania usłyszeć. Czy to się wydarzy? Nie wiem, bo chyba czas antenowy jest cenny i oni wolą w tym czasie zamiast puszczać co tydzień piosenkę, to pogadać jakieś tam głupotki. No ale zobaczymy. To, czego możemy się spodziewać, to to, że mniej będzie nagobywania uczestników, żeby pozdrowili kogoś i kogoś i jeszcze kogoś, jak to robił były gospodarz tego programu, czyli Marek Sierocki, który, przypominamy, znalazł swoje miejsce w TVP, prowadząc ten cykl, który jest emitowany w piątkowe wieczory. Natomiast niedzielę to właśnie Artur Orzech, Szansa na sukces, czy utwór Jerzego Sztura tam gdzieś zagości, się okaże, ale uznaliśmy, że to jest dobry pretekst, żeby tę piosenkę przypomnieć, bo wykonanie jest fantastyczne, a więc tak jak mówimy, nie wiemy, czy w TVP, czy w Szansie na sukces, ale u nas na pewno na antenie teraz zagości Jerzy Sztur. Michale, nie słuchaj tego tekstu, nie bierz go sobie do serca.
1: A właśnie miałem taki zamiar, wyobraź nie. sobie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Śpiewać każdy może.
0: Ale nie każdy powinien, jak dobrze wiemy.
1: To fakt.
0: Tutaj pan Jerzy Sztur zahaczył o Opole i o festiwal w Opolu, który ma się w tym roku odbyć. Ma być też jakimś takim nowym otwarciem muzycznym i chyba już tak jakoś prędko, bo na przełomie maja i czerwca to się
1: w tym roku wydarzyć. To wszystko będzie nowe.
0: Oj tak, ale no, na razie gdzieś tam trwają jakieś poszukiwania tych, którzy w ogóle mogliby tam wystąpić, także to jeszcze nie jest temat na teraz, ale powiemy o czymś innym, co przynajmniej w teorii ma być istotne dla polskiego muzycznego świata, ale to coś nie jest już związane z Imperium Stanie Likwidacji, choć kiedyś było, a przejęła to już jakiś czas temu stacja TVN, mam na myśli, jak to się określa, najbardziej prestiżowe nagrody polskiego przemysłu muzycznego, które swoją nazwę zaczerpnęły od imienia największego polskiego kompozytora, czyli Fryderyki oczywiście. To, że o nich mówimy teraz, to też mnie trochę zaskoczyło, bo z reguły mi się ta gala kojarzyła, że odbywa się raczej w kwietniu, no teraz to będzie końcówka marca, chociaż może nie aż taka końcówka, bo przyszły piątek, czyli 22 dzień marca, więc no tak troszkę wcześniej niż zawsze, ale no tak to w tym roku jest. A okazja też szczególna, dlatego że Fryderyki obchodzą 30-lecie. Przypomnijmy, że przyznawane są one przez Akademię Fonograficzną. Jury w drodze tajnego dwuetapowego głosowania wyłania laureatów konkursu, a na tę Akademię Fonograficzną składają się też przede wszystkim takie osoby, które miały okazję już Fryderyki w poprzednich latach zdobywać, tam też chyba dziennikarze mają jakiś swój głos i tak oto są przyznawane nagrody w takich trzech głównych działach tego plebiscytu, no bo mamy po pierwsze muzykę rozrywkową, której poświęcimy za chwilę trochę czasu, muzykę jazzową i muzykę klasyczną, przy czym klasyczna ma zawsze swoją galę taką odrębną, a nagrody z dziedziny muzyki rozrywkowej i jazzowej są przyznawane w ramach jednej uroczystej gali, która odbędzie się, tak jak powiedziałam, w tym roku 22 marca, a miejscem, które ją ugości, to jest Prezero Arena w Gliwicach. Ona się znajduje, bo te miejsca też były różne. Pamiętam chociażby Szczecin, teraz właśnie Gliwice. No i transmisja w stacji TVN, tak jak od kilku lat to się dzieje. I tak jak również od kilku lat się to dzieje w naszym programie, skoro mamy do czynienia z plebiscytem, no to chcielibyśmy jakoś przejrzeć wraz z wami to, kto ma szansę na te statuetki. Przede wszystkim, a w zasadzie wyłącznie w tych kategoriach rozrywkowych, bo na jazzie się znamy no tak, tak tego średnio, a muzyka klasyczna, tak jak powiedziałam, jest tutaj traktowana osobno, no a muzyka rozrywkowa, te wszystkie kategorie związane z muzyką pop, z przebojami, to jest coś, co jako tako lepiej lub gorzej możecie, jak sądzę, kojarzyć, więc myślę, że warto tutaj się dowiedzieć, kto został uznany za najlepszych, no i kto z tych najlepszych zostanie uznany rzeczywiście za takich już wyróżniających się, zasługujących na nagrodę. A więc wędrujemy sobie po kategoriach, bo to też jest zawsze ciekawe, kto jest na przykład klasyfikowany do popu, kto do jakiegoś popu alternatywnego, bo to są takie granice bardzo, bardzo płynne. I te kategorie też się zmieniają i jakoś są chyba przystosowywane do tych zmian, jakie się dzieją na muzycznym rynku. A zatem, nie przedłużając, cytując klasyka, jedziemy. A ponieważ, jak to Michał lubi mówić, ladies first, to zaczynamy od kategorii artystka roku, a na ten tytuł mają szansę Daria Zawiałow, Hania Rani, Kasia Linz, Kaśka Sochacka, Mary z Polski i Sanach. Ta Sanach to mam takie wrażenie, no okej, wiem, że tam wypełnia stadiony, ale trochę chyba siłą rozpędu, że będzie teraz co roku nominowana, czy zrobi mniej, czy zrobi więcej. Ale myślę, że o każdej z tych pań było trochę słychać, więc tutaj się nie podejmuje określenia, która zostanie uznana za tą najlepszą. Jeżeli chodzi o panów, no to mamy tutaj Krzysztofa Zalewskiego, Lecha Janerkę, który wrócił z nową płytą po kilku lat nieobecności na muzycznej scenie, co też ma odzwierciedlenie w nominacjach dla niego, a także Mrozu, Taco Hemingway i Vito Bambino. No także znów konkurencja, myślę, że jest spora, bo o każdym było słychać, każdy coś tam tworzy, co się spotyka z uznaniem. Kategoria zespół jest od jakiegoś czasu rozbudowywana o jeszcze jeden taki człon, bo się nazywa Zespół Projekt Artystyczny Roku. I tutaj mamy braci Kacperczyk, Kwiat Jabłoni, Lordofon, Łonę wraz z Koniecznym i Skrupą i Męskie Granie Orkiestra 2023. Fonograficzny debiut roku to zawsze coś ciekawego, żeby nie było ciągle narzekania, ciągle ci sami się pojawiają, nie ma nowych twarzy. Są nowe twarze, na przykład Daria ze Śląska, Franklin, Ignacy, Katia i Matecki. Ja Mateckiego to kojarzę tego posła, co wolałabym go nie kojarzyć, muzyka nie znam i w ogóle tak jakoś poza Darią ze Śląska jestem słabo zorientowana w tych debiutantach, ale mam...
1: No Ignacy jeszcze.
0: Impuls. A tak, a masz
1: gdyby,
0: rację.
1: Gdyby to miało decydować Radio DHT i artyści, którzy u nas grają, no to Ignacy miałby dość dobrą reprezentację.
0: Tak, bo te jego piosenki są radiowe, to wiecie, nie jest odkrycie Ameryki, ale są okej. Przy tym nie są jakieś kiczowate. To jest uczestnik któregoś tam poprzedniego Voice'a, bardzo młoda jeszcze osoba, ale sobie fajnie całkiem radzi. Kolejna kategoria właśnie a propos jakichś fajnych piosenek, który utwór zostanie uznany za utwór roku. Tutaj szanse mają Daria Zawiałow z piosenką Fifi Hollywood, Lech Janerka wspominany już. Uwaga teraz, jeżeli ktoś jest wrażliwy, proszę zatkać uszy, bo będzie brzydkie słowo, ale to nie jest moja wina, tylko Lecha Janerki, który swoją piosenkę zatytułował, cytuję, dupa jak sofa. No musicie z tym jakoś żyć. Luke wraz z Rebel Babel Film Orkiestra, a do tego jeszcze Kaja, Dagadana, Laboratorium Pieśni, Tęgie Chłopy. Mówiłam ostatnio, że to jest taki duży skład i jak żeby to było, gdyby jednak tak to się dokonało, co być może się miało dokonać w pierwszej turze głosowania na Eurowizję i gdyby to oni pojechali z piosenką Jesień tańcuj i które to 6 osób by się na scenie pojawiło. No nie wiemy tego, nie dowiemy się już tego nigdy. Kolejny duży skład to Męskie Granie Orkiestra 2023, konkretnie Igo Mrozu i Vito Bambino w tym roku z piosenką Supermoce, która zawsze już będzie mi się, wybaczcie, dygresję kojarzyła z jednym moim uczniem obecnie z 7 klasy, który na początku roku właśnie po wakacjach miał taką fazę, że ja zaczynałam jakiś temat, jakiś wątek, on tak zupełnie z niczego zaczynał śpiewać, mam supermoce i gwarantuję, nie przespadę noce, więc jak słyszę ten utwór, to już zawsze mój uczeń Dominik w moim sercu. No i Vito Bambino też z piosenką Etna. Tutaj mogę zdradzić, że ja dokonałam wyboru, co będzie muzycznym komentarzem do Fryderyków i też już zdradzę, że posłużyłam się tutaj właśnie tą listą utworów roku, żeby wybrać jakieś takie, które mi najbardziej zapadną w pamięć pośród tych wszystkich, jeżeli chodzi właśnie o rok 2023. Bo wiecie, muzycznych akcentów z Fryderyków by można wybierać co niemiara, no ale coś trzeba było. No i przechodzimy do kategorii związanych z wyborem najlepszego albumu w różnych kategoriach, na przykład album roku pop. Tutaj szansę ma Daria Zawiałow. No chyba ona musi wygrać. Jak kategoria jest album roku pop, a ona nazwała płytę dziewczyna pop, no to hello.
1: Aż się prosi.
0: Tak. Natomiast kolejny jest Dawid Tyszkowski, którego tytuł płyty, no myślę, że... Ja mam nadzieję, że ten tytuł nie opisuje takiego osobistego doświadczenia z życia pana Dawida, bo gdyby tak było, to myślę, że bardzo byś współczuł. Dlatego, że ta płyta nosi tytuł Mój kot zaginął i już raczej nie wróci.
1: Co bardzo przykre.
0: To przykre, nie?
1: Oczywiście.
0: Strasznie, ale też się utożsamiam. Jakby to było pies, to no wszystko jedno, no zwierzątko. Ignacy wspomniany z płytą Central Park, Kwiat Jabłoni, Pokaz Slajdów i Mary z Polski, Erotic Era. Następny album roku to no też pop, ale taki bardziej niezależny, czyli indie pop. I tutaj jest wspomniana Daria ze Śląska z płytą Tu Była, Kasia Lin z płytą Omen, Natalia Przybysz, Tam Nosowska z płytą The Gringolada i Vito Bambino, jego album Pracownia. Album roku hip-hop, no wiecie, no my się nie znamy, nie? No ale znów wspomniany team, który chyba dużo w tym roku zrobił, Łona, Konieczny i Krupa, a także między innymi Taco Hemingway z takich, co znam, Włody też i ten, z którego już nie będziemy się nabijać jego pseudonimu, bo już go znamy. To już nie jest tam obce zjawisko, że ktoś taki jak Zdechły Osa jest na scenie muzycznej. Tylko wcześniej miał płytę, która miała taki brzydki tytuł, bo pamiętam, że się nazywała Sprzedałem dupę, to tak a propos. A teraz się nazywa Breslau Hardcore, więc no dalej jest hardcore, ale już może trochę łagodniej.
1: Ale Breslau.
0: Album roku Soul i R&B, tutaj ma szansę Marika za płytę Cykl, Paulina Przybysz, która nagrała płytę Wracając, a także Rosalie za płytę Mother Lud. Album roku Rock za ostrzejsze brzmienia może być nagrodzony Dr. Misio, który nagrał album Chory na Polskę, Kim Nowak za album My, Myslowic, Wszystkie narkotyki świata. Boże, ile tu dzisiaj pada jakichś strasznych rzeczy. Dupa, narkotyki, a jest dopiero po 17. A także Riverside na przykład, czy Waluś Kraksa, Kryzys. Album roku metal, no to wiecie, też tak samo ogarniamy, że nie ogarniamy, ale tutaj na przykład Dragon, na przykład Łysa Góra, na przykład Karnal. Nie, ja jestem ignorantką, no przyznaję się, ale nie jestem w stanie się znać na wszystkim. Album roku alternatywa, tutaj z takich, których kojarzymy, no to chociażby Bokka, Hania Rani za płytę Ghosts, Jan Emil Młynarski i wiesz, jak się nazywa jego płyta? Narkotyki, następny.
1: Znowu?
0: Jakiś.
1: Ja, o co wam to chodzi? Się dzieje?
0: Co to się dzieje? Nie wiem. Lech Janderka wspominany, Gipsowy Odlew Falsifikatu, można płytę nazwać mądrze? Można. I Spięty za płytę Hardcore. Album roku Elektronika, tutaj też wiecie, no ja tak nie bardzo, ale Kiwi na przykład, płyta się nazywa Paranoje, Krzesimir Dębski z Tadeuszem Sudnikiem, no może wy jakoś ogarniacie bardziej te tematy. Borello się ta płyta nazywa, więc chyba takie, nie wiem, mi się kojarzy, że Bolero, tylko że na opak. Album roku Muzyka Korzeni, tutaj z takich, których kojarzę, jest Hańba za płytę Kryzys, jest wspomniane już Laboratorium Pieśni, ale tutaj samo, bez towarzystwa tych wszystkich tam Luka i innych Rebel Babel, co z nimi nagrywali do chłopów. I znowu pomyślicie, Boże, jakie brzydkie nazwy, ale zaraz wam wyjaśnię, jak nie wiecie, bo zespół się nazywa Same Suki. I ktoś pomyślał, Boże, te dziewczyny teraz w tych czasach to takie wulgarne są. Kiedyś to dziewczyny były damami, prawda? A teraz się zespół nazywa Same Suki. Ale czy wszyscy wiedzą, że istnieje taki instrument ludowy jak suka biłgorajska? Tak, on istnieje. I stąd pochodzi właśnie nazwa tego zespołu, że tworzą go dziewczęta. No to już inna rzecz, natomiast nie znam tej ich płyty i bardzo mnie tytuł zainteresował, bo brzmi on dziadowskie, tak napisane, dziadowskie piosenki o miłości. Brzmi to absolutnie wspaniale, więc wiem już, co będę nadrabiać. Żywiołak też tutaj jest nominowany, też myślę, że znana postać na tej scenie kojarzonej z muzyką Korzeni. Album roku Blues, tutaj na przykład Boogie Boys, nie znam ich, a także taki Tim Porter, Karczewska, tutaj chodzi o Johna Portera, który nawiązał współpracę z Agatą Karczewską, taką dziewczyną, którą możecie na przykład kojarzyć z Idola. Notabene, a propos programów takich muzycznych, wchłaniających talenty, to nie wiem, czy do ciebie dotarła plotka, że jeden z takich programów ma wrócić do Polsatu, ale nie chodzi tutaj o Idola wspomnianego, tylko o Must Be The Music, tylko muzyka, którego to już od chyba 8 lat nie ma na antenie.
1: No proszę.
0: I są takie plotki, że mają być niedługo precastingi na uczestników. Powiem wam tak, no nie wiem, bo takie powroty nigdy się, może nie nigdy, ale najczęściej nie kończą się jakoś super. I nie oszukujmy się, kto się najbardziej kojarzy z tym programem, jeżeli chodzi o skład jurorski. Mnie się kojarzy Kora. No to już oczywiście nie jest do zrobienia. I zawsze będzie ta myśl, jeżeli miałabym to oglądać po powrocie, że brakuje tej Kory, jej osobowości, jej osądów. Może wrócić Elżbieta Zapędowska. Pewnie ciekawym pomysłem byłoby zaangażowanie do tego programu kogoś, kto zrobił karierę dzięki niemu właśnie, czyli na przykład kogoś z zespołu NA albo, nie wiem, Igora Herbuta z zespołu Lemon. No ale bardzo tutaj ta Kora byłaby w mojej pamięci, więc no takie mam uczucia mieszane. Ale wracając do bluesa, no to taką jego gwiazdą jest też Sławek Wierzcholski, który z Nocną Zmianą Bluesa nagrał płytę Koncert w Rosmarino i ona tutaj ma też szansę na nagrodę. Album roku, muzyka filmowa, teatralna i ilustracyjna. Andrzej Smolik może zostać nagrodzony za Imago Original Soundtrack, Hania Rani. Także, a poza tym taki projekt, który jest podpisany jako Kleks, więc wy już wiecie, że chodzi o Akademię Pana Kleksa, tę nową i muzykę z niej. No i wielokrotnie wspominani Luke i ta cała tam ekipa za to, co uczynili, jeżeli chodzi o chłopów, a także Zemilska tutaj miała okazję jakąś muzykę filmową popełnić i również może oczekiwać, czy statuetka trafi w jej ręce. Album roku, piosenka poetycka i literacka. Tutaj mamy znanego mi Fismola, którego no, twórczości wcześniejszej bym może nie przypasowała do tej kategorii, ale teraz no, tak właśnie jest. Jego płyta się nazywa Pomiędzy. Katarzyna Groniec, tu chyba nie mamy wątpliwości. Płyta się nazywa Konstelacje. Miłość z płytą Początek. Sorry Boys, też oni z reguły nam się z tym nie kojarzą, ale chodzi tutaj o płytę Moje Serce w Warszawie, a więc jeden z takich, no jest taka coroczna tradycja, że powstaje płyta przy udziale Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy zawsze koncert w okolicach 1 sierpnia, więc oni właśnie, zespół Sorry Boys, w tym roku się tego podjął i ta płyta może liczyć na nagrodę. Album roku, muzyka dziecięca. Niby dziecięca, ale chyba mam coś do ciebie, Michale. Czesław Mozil nagrał taką płytę z projektem tak? Grajkowie Przyszłości. Wiem, że to nie brzmi jak dla ciebie, ale to się nazywa Inwazja Nerdów, Volume 1.
1: No to może być ciekawe.
0: Więc chyba, słuchaj, musisz sięgnąć. To może wytłumaczysz słuchaczom, a może nie każdy zna słowo nerd.
1: No nerd to generalnie są zazwyczaj ludzie, którzy pasjonują się różnego rodzaju kwestiami technicznymi, informatycznymi, tak no, stereotypowo oczywiście, chociaż mogą to być ludzie, którzy mają jakieś w ogóle nietypowe pasje, ale po prostu są bardzo w nie wkręceni, zaangażowani, tak jest.
0: Tak, i tutaj wiem, że Michał się trochę utożsamia. Dawno niewidziana, kiedyś wylansowała kilka przebojów obecnych w radiu, potem próbowała na przykład festiwalu Pamiętajmy Osieckiej, więc bardziej w kierunku poezji, a teraz jak widać w piosenkę dziecięcą poszła Natalia Lesz, nie wiem, czy taką osobę pamiętasz, że jakiś czas temu, kilkanaście lat temu RMF-ka ją grała,
1: Fall, jakieś tam dwie
0: piosenki
1: utwór.
0: Były, tak, Fall i jakiś drugi Power of coś tam, a teraz piosenki domowe nagrała, coś takiego. Oraz słuchajcie, przekleństwo z tego, co wiem, wszystkich rodziców małych dzieci, którzy używają Spotify'a, bo zawsze jak się kończy rok, to ludziom, którzy używają Spotify'a, wyskakuje to takie podsumowanie, to Spotify Wrapped, na którym jest właśnie widoczne, jakich wykonawców słuchali najczęściej i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zawsze pojawia się jakiś taki wpis w stylu, ale co wy możecie wiedzieć o życiu Spotify matki małego dziecka i to moje roczne podsumowanie, to tam nie ma nic innego, tylko są śpiewające, brzdące, bo moje dziecko czy moje dzieci to po prostu słuchają tego non-stop, a płyta się nazywa Lisek i Przyjaciele. To mi się też kojarzy z moimi uczniami, ale takimi uczniami, którzy mają trochę więcej lat niż grupa docelowa. Natomiast chyba to nie jest historia, którą powinnam tu opowiadać. Więc słuchajcie, no tak to jest. Wyobraźcie sobie 12-letnich chłopców, którzy śpiewają Chodzi Lisek do kurnika, chodzi pomalutko. To mogę tylko tyle powiedzieć. To są głębokie doznania. Wiem, że są tacy, którzy domagają się moich historii o dzieciach, więc mam nadzieję,
1: tak.
0: Pozdrawiamy, że się zaspokojeni.
1: Pozdrawiamy słuchacza Sylwestra.
0: Tak. Najlepsze nagranie koncertowe, takie tutaj też są nagradzane. Kaśka Sochacka nagrała coś takiego jak Live Micro Music z Górnej Półki. Taki był właśnie projekt zespół Micro Music z nowymi aranżacjami utworów z ich repertuaru i tam nawet fajne rzeczy się pojawiły. Mrozu nagrał płytę z cyklu MTV Unplugged, no i Sanach zaprosiła na bankiet u Sanach. Skalpel też coś w tym kierunku zrobił. Najlepsze nowe wykonanie to też taka kategoria, która pojawiła się w odpowiedzi na to, że coraz więcej jest takich nowych interpretacji rzeczy już świetnie znanych i na przykład Brodka i Rosalie nagrały swoją wersję Jeziora Szczęścia, Karaś i Rogucki Zaopiekuj się mną, Mrozu Nie stało się nic właśnie w ramach MTV Unplugged. No i coś, co mnie tutaj bardzo zafrapowało, bo Sanach została nominowana za utwór Pocałunki, który jest umuzycznieniem wiersza Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. I to troszeczkę właśnie mnie zakuło, dlatego, czy po pierwsze akurat nie przepadam za tą interpretacją, bo wydaje mi się ta muzyka nie odpowiadać warstwie słownej, nie uwypuklać jej emocjonalności, aczkolwiek muzyka do Pocałunków już powstała wiele lat temu i śpiewała ten utwór Ewa Demarczyk. Natomiast to jest zupełnie inna muzyka niż ta, którą stworzyła Sanach teraz. I nie rozumiem przyporządkowania Sanach do tej kategorii. No to, że to jest umuzycznienie poezji, no to jak już bardzo chcieliście, no to myślę, że znalazłaby się inna kategoria do tego, bo jakoś tak mam wrażenie, jakby ktoś pomyślał pobieżnie, że ona po prostu nagrała na nowo tę piosenkę, którą przed laty wyśpiewała Ewa Demarczyk, a to jest inny utwór, tylko że do tego samego tekstu. Wiecie o tym, że tekst można oprawić muzycznie na wiele różnych sposobów. Można te sposoby oceniać różnie, no bo jak dla mnie, wiem, że wychodzę na starego Zgreda teraz, ale wersja Ewy Demarczyk jest niedościgniona i tutaj Sanach nie ma się jest z czym mierzyć, jeżeli chodzi o to, co pokazała, ale to nie jest nowe wykonanie w mojej opinii. Proszę teraz się ze mną kłócić, ale sądzę, że nie jest. No i Krzysztof Zalewski tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, zaśpiewał Płonącą stodołę, no to już tego nie mena, to on od lat śpiewa, jakoś mu to tam wychodzi. Kolejna kategoria, na której Michale świetnie się znamy, słuchaj, my rozstrzygniemy w niej. A? Teledysk roku.
1: No to na pewno.
0: Tak naprawdę to nie, bo oczywiście tutaj chodzi o warstwę wizualną, nie o to, co słychać, no bo kategoria dla utworów jest inna. No ale może ktoś z was, kto widzi, kojarzyć będzie warstwę wizualną tych utworów, o których powiem. Bym poszedł, to jest teledysk wspominanego już teamu Łona, Konieczny i Krupa. Super moce wspominane już, czyli Męskie granie, Po trupach do ciebie, Kasi Lins, Fifi Hollywood, Darii Zawiałow i Mori Dawida Podsiadło. No to utwór, który graliśmy tutaj rok temu, bo ta piosenka no już jest jeszcze z poprzedniego roku, no ale teledysk powstał później, dlatego on się tutaj znalazł. Producent, producentka, team producencki roku, a więc ci, którzy też mają wpływ istotny na brzmienie muzyki, do tego grona i wśród nominowanych się zaliczają Andrzej Smolik, Franklin, Hania Rani, Hotel Torino, taki właśnie team, który sporo rzeczy ostatnio produkuje, czyli Patryk Kumor, Dominik Buczkowski, Wojtaszek, a także Luke i ta cała tam ekipa wiadomo jaka od filmu i Vito Bambino. Kompozytorka, team kompozytorski roku, tutaj Daria Zawiałow, Bartosz Dziedzic, Lech Janerka, Łona Konieczny Krupa, Sanach, Dominik Buczkowski, Wojtaszek, Patryk Kumur, Vito Bambino, więc się tutaj te nazwiska przewijają, które już też znacie, bo ci ludzie no, zajmują się często więcej niż jedną rzeczą i piszą muzykę i produkują, no i też czasami napiszą teksty, bo kolejna kategoria właśnie jest dla takich osób autor, autorka, team autorski roku. Tutaj mamy wspomnianą Darię Zawiałow, Hanie Rani, Lecha Janerkę, Sanach, Vito Bambino. To są te kategorie związane z muzyką rozrywkową. O jazzie wybaczcie, nie będziemy, bo to by się skończyło tylko na odczytaniu tych nazwisk bez jakiegokolwiek komentarza. Tutaj też nie byliśmy w stanie skomentować wszystkiego, bo nie znamy wszystkich utworów świata. Michał po audycji posłucha tylko tych nerdów, a ja tych dziadowskich piosenek o miłości.
1: I coś potem będziemy wiedzieć.
0: No, a potem możemy sobie wspólnie włączyć śpiewający, brzdący i chodzi lisek do kurnika, chodzi po malutku, bo to bardzo dobry utwór jest i niestety się wkręca w głowę i na tym polega problem. Natomiast no tutaj cokolwiek byliśmy w stanie, ale też odnieść się możemy do jeszcze kilku takich, no nie tyle nominacji, ile decyzji tej Akademii Fonograficznej, ponieważ takie fryderyki standardowe, które honorują działalność artystów w ostatnim roku, to nie wszystko. Przyjęło się bowiem nagradzać za całokształt twórczości. Niestety czasami pośmiertnie, tak bywa. Ale w tym roku no, będą miały te osoby okazję odebrać nagrody, właśnie złote fryderyki, przyznawane również tak samo w muzyce rozrywkowej, jazzowej i klasycznej. I jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to myślę, że się ucieszysz, że dobry wybór, bo Złotego Fryderyka otrzyma Martyna Jakubowicz. Ale nie tylko ona, bo będzie też Sebastian Imbierowicz. Nie znałam tej osoby wcześniej, ale przeczytałam, że jakoś był związany ze światem, jest związany ze światem polskiego hip-hopu i jakoś go tam rozwijał i sprawiał, że tam wielu artystów właśnie mogło pokazać swoją twórczość. Jeżeli chodzi o jazz, to Kazimierz Jąkisz, a jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to kompozytor Krzysztof Meyer. O tym wszystkim, kto zostanie nagrodzony w tych wszystkich kategoriach i czy będą to śpiewające, brzdące czy inne tam te nerdy, to się przekonamy, tak jak powiedziałam, w przyszły piątek o godzinie, znaczy inaczej, 22 marca. I teraz tak, znalazłam taką informację, że ta gala startuje o godzinie 18 w Gliwickiej właśnie arenie, a przynajmniej o takiej godzinie mają się stawić osoby, które tam kupują bilety. Więc nie jest wykluczone, bo co roku tak było już od jakiegoś czasu, że jakaś tam część gali, w której umieszczano te kategorie uznane za mniej ekscytujące, że jakaś właśnie część była transmitowana tylko internetowo, gdzieś na przykład na YouTubie Onetu. Nie znalazłam takiej informacji potwierdzenia, czy tak będzie w tym roku, ale nie wykluczam, że to się wydarzy, skoro oni już tam mają siedzieć od 18 w tej arenie. Natomiast taka część gali najbardziej reprezentacyjna i pewnie z tymi nagrodami w kategoriach najbardziej flagowych, no to zostanie pokazane w TVN, ale to się wydarzy w kilku częściach i znalazłam opis tego wszystkiego właśnie w ramówce telewizyjnej. I te części są opisane dosyć nietypowo, bo zawsze to było tak, że o 20 startował Fryderyki, kończyło się po 22 i tyle. A teraz będzie to właśnie kilka części. I pierwsza część będzie bardzo długa, bo potrwa aż 5 minut, więc to takie bardziej wejście po prostu. Będzie ono o 19.25 i nazywać się będzie, no wszystko się nazywa Fryderyk Festival, coś tam 2024, Superstars. Więc no po prostu super gwiazdy będą. Później mamy to, co zawsze w TVN-ie, sport, pogodę, uwagę. I o 20 mamy znów Fryderyk Festival, znów pod szyldem Superstars. Ale o 20.55 rozpoczyna się kolejna część, która z kolei ma szyld odkrycia, a o 21.50 część pod nazwą Giganci. Tak? Mam jeszcze troszeczkę oleju w głowie i domyślam się, że to wszystko jest po to, żeby tam wcisnąć reklamki gdzieś po drodze, ale może być i tak się okaże, że rzeczywiście to będzie jakoś tak podzielone, że między 20.55 a 21.50 będzie więcej tych debiutantów, a potem faktycznie ci giganci, ci najwięksi artyści z jakimś tam największym dorobkiem będą występować, no, a może to po prostu będzie zmieszane i takie tylko dołożyli tutaj szyldy, żeby jakoś wprowadzić większą ekscytację wśród potencjalnych widzów. No bo właśnie, jeżeli chodzi o tych, którzy wystąpią, to nie

0: znajdujący się w gronie tych nominowanych, chociaż w sumie to niekoniecznie. I one właśnie występują niezależnie od tego, czy wiecie, dostaną nagrodę, czy nie, no te występy są już oczywiście zaplanowane wcześniej, tak więc to, kogo wam teraz wyczytam, jeżeli chodzi o artystów występujących na tej gali, to nam nie powie, kto z nich ma szansę na statuetkę, bo też nie wszyscy są nominowani, no tylko po prostu takie tutaj występy zaplanowano, żeby uczcić to 30-lecie, oni mają stworzyć jakieś duety ze sobą, jeżeli dobrze wyczytałam, także może niekoniecznie zawsze we własnych piosenkach się zaprezentują, coś tam ciekawego przygotują, a ten cały skład to takie osoby jak Doda, Daria Zawiałow, no właśnie, Doda przecież nie była nominowana w tym roku. Występowała też w zeszłym roku, jak miała nominację z tą płytą Aquaria. A na teraz po prostu jest zaproszona. Daria Zawiałow, Carla Fernandez, też nienominowana, a młoda, zdolna, śpiewa, współpracuje też właśnie ze wspominanym teamem producenckim, kompozytorskim Hotel Torino. Ralf Kamiński, Smolasty, Oskar Cyms. No też wiecie, Ralf Kamiński, Oskar Cyms, osoby obecne w ostatnich latach na scenie muzycznej, choć może w ostatnim roku nic takiego swojego, nowego nie zrobiły, natomiast no, uznano jednak, że wciąż gdzieś tam o nich się mówi, to warto ich zaprosić, żeby chociaż zaśpiewali, zagrali. Kwiat Jabłoni, Kaśka Sochacka, Daria ze Śląska, więc oczywiście nominowanych to nie brakuje. Vito Bambino, Luke, ale nie ma wymienionego tego całego składu Rebel Babel, Laboratorium Pieśni, Tęgie Chłopy.
1: Na scenie by się nie zmieścili być może.
0: No właśnie, więc nie zdziwię się, jak Luke tam coś innego przygotuje, niekoniecznie może ten, który z utworów z chłopów. Rosalie, Natalia Przybysz, Dawid Tyszkowski. Może to będzie okazja, żeby się dowiedzieć, co z tym jego kotem. Skubas, Katia, czyli też debiutantka, bo w tej kategorii ona była nominowana, podobnie jak Franklin, kolejny debiutant. Paulina Przybysz, Mary z Polski, Kasia Linz, Dorota Miśkiewicz i Waluś Kraksa Kryzys. Nie udało mi się ustalić, kto galę poprowadzi, to mimo, że szukałam to jakoś na taką informację, nie trafiłam, ale może szukam zbyt mało uważnie. Tak więc przypominam, jeżeli chodzi o transmisje internetowe potencjalne, to tutaj was nie chcę wprowadzać w błąd, więc nic już więcej nie powiem, może będą, ale piątek o godzinie 19.25 w TVN-ie takie jakieś krótkie wejście, no a już o 20.00 zaczynamy na dobre oglądać te właśnie gale i dowiemy się, kto wygra. I tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o nasz muzyczny wybór, to my się tutaj skoncentrowaliśmy na kategorii utwór roku, by pokazać wam jakieś dwie piosenki, które no my możemy sobie na to pozwolić. Temat jest muzyczny, to i przerwa muzyczna może być bardziej okazała. By pokazać jakieś dwie piosenki, które właśnie zdaniem Akademii tutaj zasłużyły na nominację. Zobaczymy, czy która z nich zostanie wyróżniona. Nie będzie to piosenka o lisku, który chodzi do kurnika, tylko najpierw Lech Janerka. No właśnie, nie będzie, moglibyśmy zagrać utwór dla dzieci, łagodny, a będzie znowu brzydkie słowo. Przypominam, Lech Janerka nagrał piosenkę pod tytułem Dupa jak sofa, ale on tutaj sam się w tekście wytłumaczy i o co mu chodzi. Tak więc mamy nadzieję, że nie czujecie się zbulwersowani. No a potem ten potężny skład Rebel, Babel, Luke, Tęgie Chłopy, Laboratorium Pieśni, Kaja, Daga, Dana. Nie wiem kto jeszcze, wszyscy po prostu, którzy mogli, to nagrali muzykę do tych chłopów. A że radio jest pojemne, to tak jak powiedziałeś, pomieści wszystkich. Na Eurowizji nie będzie, ale jeżeli ktoś nie zna, no to się przy tej okazji dowie, jaki utwór był podobno, według plotek, blisko tego, żeby nas reprezentować. No może chociaż Fryderyka dostaną na osłodę. A więc najpierw Lech Janerka, no i ta część pewna ciała jak sofa. No a później ten jeden z motywów przewodnich filmu opartego na prozie Władysława Reymonta, czyli Jesień, tańcuj.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. No i jeszcze trochę informacji dla was mamy.
0: Tak, i cały czas czekamy na wasze komentarze. Może macie jakieś typy w tych kategoriach, które przedstawiłam, kto powinien zostać nagrodzony, ale tak jeszcze wybaczcie, że się czepiłam tej piosenki dziecięcej, może to teraz mi jest nieco bliższe, tak tylko troszkę, ale jednak, niż bywało kiedyś, bo tak analizując tę całą stawkę nominowaną, zaczęłam się zastanawiać, że tam chyba brakuje jednej, no właśnie, kogo? Postaci, projektu, który w zeszłym roku robił

0: niedobory wśród takich dzieci, z którymi ja mam kontakt, ale myślę, że dlatego to coś, wybaczcie, że tak mówię brzydko, ale zaraz wyjaśnię, że to coś, ten projekt, ta osoba nie została nominowana, nie została nominowana, bo po prostu nie wiadomo, kto za tym stoi. Mam na myśli Mako, tak już powiem tę nazwę. Mogliście się zetknąć z tym gdzieś w internecie, ale rzeczywiście muszę wam powiedzieć, że końcówka zeszłego roku szkolnego to był taki czas, kiedy no u dzieci absolutnie to było na największym topie. Na przykład taka piosenka, wybaczcie, no powiem to, puściłem bąka na pogrzebie, jak ja z tego się wygrzebię. Albo tam jakieś inne o potrzebach fizjologicznych i o tym, co wychodzi z pęcherza. Albo to, co było absolutnie największym hitem, niewinnie się nazywa, bo bardzo mała żaba, więc brzmi jak każda jedna piosenka dla dzieci. Ale tam dalej jest po prostu, ta żaba jest jakąś absolutnie nadprzyrodzoną istotą, bo jest, że bardzo mała żaba je sobie kebaba, przez telefon gada, tam coś tam na kanapie, muchy sobie łapie, po pupie się drapie i w ogóle wszystko robi. On nadał jej na imię Krystyna, ten główny bohater, chociaż nie wie, czy to chłopak, czy dziewczyna. Jest tam jeszcze też bardzo jedno kluczowe zdanie, że żaba, jak każdy inny człowiek, musi spać. Tak więc jak wam się zachce spać, jak będziecie szli spać, no to pomyślcie o tym właśnie, że musicie spać jak każdy inny człowiek i również jak żaba.
1: Swoją drogą ciekawe, czy żaba imieniem Krystyna była na tym zlocie Krystyn, z którego relację robił Irek Bieleninik.
0: Na jak ją wypuścił z chaty ten, co ją dostał,
1: to może.
0: Mako, no może. Więc to jest dziwne, bo nie wiadomo, kto stoi za tym fenomenem internetowym, który gromadzi bardzo dużo wyświetleń w internecie. I takich komentarzy, że w ogóle to jest super jakości. Tak, pod koniec zeszłego roku, jak miałam takie ostatnie lekcje w roku, już po wystawieniu ocen, ktoś do mnie mówi, proszę pani, włączy pani taki quality polski rap, quality, czyli taki jakościowy. Ja mówię, co byś chciał, co mam ci włączyć? Mako, bardzo mała żaba. No, zmieniają się definicje, słuchajcie, zmieniają się czasy. Kiedyś
1: i zmienia się quality.
0: Zmienia się quality. Kiedyś dzieci słuchały Majki Jeżowskiej,
1: Natalii Kukulskiej.
0: Poza anteną, no. A teraz rozumiecie, jest
1: Akademia Mako,
0: no,
1: taki... pana Kleksa, chociaż w sumie
0: no to,
1: ona wraca.
0: No to wróciła, nie? Są dzieci, które ostatnio chłopiec z pierwszej klasy bardzo ładnie mi zaśpiewał piosenkę z Kleksa, tego nowego, więc...
1: Ciekawe, czy na przykład Puszek Okruszek wróci.
0: Wiesz co, chyba uczą się tego dzieci czasami, tak wiesz, w ramach po prostu nauki tam piosenek na lekcjach, bo wiem, że jedna, druga klasa uczyła się tego ostatnio, no ale to nie tak, żeby one sobie tego słuchały, bo jak już czegoś słuchają, to ta mucha w mucholocie i inne takie tam dziwne aha rzeczy, które są na YouTubie właśnie, no te młodsze dzieci to te śpiewające, brzdące. No i wspomniany Mako, czyli jakiś taki, no ewidentny projekt, który został obliczony na dużą ilość wyświetleń i nie wiadomo, kto za tym stoi, sami sobie są winni, bo przez to nie mogli być nominowani do Fryderyka. A myślę, że to byłoby wydarzenie, gdyby bardzo mała żaba została nagrodzona. Ja to wszystko po to, żeby już potem Sylwester nie płakał, że nie mówię o dzieciach, więc mam nadzieję, że limit wyrobiłam na kilka wydań. Ale
1: wprawdzie
0: też
1: nie
0: sobie...
1: w tyflo przeglądzie, ale jednak.
0: Ale no, jest. Ale też ta aluzja jest tutaj uprawniona, bowiem stanowić ona może takie przejście do naszego kolejnego tematu, bo nie jest tajemnicą, nie ukrywam tego, gdzie działam, jak nie prowadzę audycji radiowej od poniedziałku do piątku. I no, moje miejsce jest za biurkiem, inne niż to, na jakim zasiadałam lata temu i powiem wam szczerze, no oczywiście taka praca jest stresującą pracą, bo codziennie musisz ileś razy przekazać treść, przygotować się do tego przekazania treści, zrobić to najlepiej jak potrafisz, po prostu wszelkie swoje zasoby wewnętrzne wykorzystać, w moim przypadku śpiewając, grając, opowiadając, pokazując, starając się być miłą, uśmiechniętą, zabawną osobą, ale też umiejąc rozstrzygać jakieś problemy typu, bo ona się na mnie popatrzyła i coś tam. Takie wiecie, najbardziej ważkie problemy, jakie tu są w młodych latach, oczywiście tego nie lekceważę, bo kto takich kiedyś nie miał. Natomiast więc to na pewno to się wiąże z jakimś stresem, ale powiem wam szczerze, że nie chciałabym już z powrotem znaleźć się po tej drugiej stronie, bo jak sobie przypominam stres związany z tym, jak no oczywiście byłeś też młodszą osobą, więc pewnie mniej odporną na stres, że o mój Boże, klasówka, o mój Boże, pani będzie pytać na jakimś tam przedmiocie, a ja nic nie rozumiem, to powiem wam, że nie miałabym już chyba.
1: Ale wiesz co, ja tak właśnie też obserwuję takie wypowiedzi ludzi, że no chcieliby się co cofnąć do tych czasów dzieciństwa, do tych czasów szkolnych bardzo często i ja też się dziwię, bo ja pamiętam, że wtedy naprawdę to był bardzo, bardzo duży wysiłek, żeby to wszystko, żeby ten cały materiał przyswoić, żeby to wszystko opanować. Też było dużo stresu związanego z tym, że co chwilę ktoś mógł cię zapytać, co chwilę był jakiś sprawdziany. Ja naprawdę tych czasów szkolnych też jakoś bardzo dobrze nie wspominam.
0: Można wspominać dobrze te elementy związane z życiem towarzyskim. Tak. Pewnie to ludzie pamiętają, ale jakbyście sobie przypomnieli te kwestie związane z nauką jako taką, no to ja nie
1: zdecydowanie
0: wiem,
1: czy byście chcieli, ja wolę pracować. Powiem szczerze, wolę pracować, niż miałbym znowu wrócić do szkoły.
0: No ja chyba też mimo
1: że pracujesz w szkole.
0: W szkole, mimo tego, że do niej wróciłam. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że są tacy, którzy zdecydowali się wrócić do szkoły właśnie w roli takiej, w jakiej byli w niej, będąc dziećmi. To już jest to też, o czym mówiliśmy, stacja TTV z dwiema nowościami na tę wiosnę. Jedna już jest o żonach Podlasia, druga będzie właśnie w drugiej połowie marca. Kanał TTV zacznie emisję reality show Back to School – Prawdziwy egzamin. To reality show, zgodnie z zapowiedzią, to ma być taki eksperyment społeczny, w którym grupa dorosłych będących rodzicami wróci właśnie do szkoły, aby na własnej skórze poczuć to, z czym dziś mierzą się ich dzieci. Konkretnie 10 dorosłych osób weźmie w tym udział. I oni skończyli szkołę już wiele lat temu, chodzi konkretnie o szkołę podstawową, a teraz zdecydowali się wrócić do szkolnych ławek i spędzić 2 tygodnie w bursie. No to myślę, że to jeszcze daje dramaturgii, takie właśnie życie poszkolne, internetowe i tam wszelkie potencjalne afery i w ogóle elementy życia towarzyskiego. No i będą się tam uczyć przedmiotów obecnych w podstawie programowej, od polskiego przez matematykę po fizykę i chemię. Wy wiecie, o co ja chcę zapytać. Skoro wszystkich, to czy będą też przedmioty artystyczne? Zwłaszcza mój, bo popatrzyłabym sobie, nie powiem, że nie. Tym bardziej, że lekcje poprowadzą prawdziwi nauczyciele z różnych typów szkół, pedagodzy z doświadczeniem w pracy z dziećmi, pasjonaci swoich przedmiotów, stosujący czasem niestandardowe metody nauczania. Więc nie ukrywam, że na pewno, wiecie, z mojej perspektywy oczywiście to nie będzie nakierowane, nie będą to wykłady metodyczne o tym, jak uczyć, ale kto wie, inspiracje można znaleźć wszędzie i być może dzięki, nie wiem, jakimś metodom stosowanym tam na lekcjach polskiego jakieś tam inspiracje znajdę, ale na pewno najlepiej to by było popatrzeć na lekcje mojego przedmiotu i na jakieś niestandardowe metody i może coś tam wdrożyć do swojej pracy. Zawsze się warto rozwijać. A jeżeli chodzi o uczestników, to nie będą osoby z ulicy, tylko to będzie program dla celebrytów, takich, wiecie, nie z tej najwyższej półki, bo to jednak TTV. No ale niektórzy są znani, na przykład aktor Michał Goterski, tiktokerka Barbara Cichocka-Mruk, znana jako Taty Piara. Nie znam TikToka, nie ogarniam, to jest właśnie coś, do czego jeszcze nie udało się przekonać dzieciom, mnie. A ostatnio słyszałam, a pani ma TikToka, a to wtedy bym dał pani obserwację, ale nie masz tam czego szukać, mój drogi. A także będą uczestnicy Google Box w postaci Dominika Abusa, Katarzyny Gosienicy i Agnieszki Kotońskiej. Będzie bloger Michał Będźmirowski, znany jako Modny Tata, uczestnik programu Życie na kredycie, jak na beczce prochu. Ostatnio też z jednym uczniem śpiewałam piosenkę z Życia na kredycie. Moja praca jest czasem troszkę dziwna. Ten uczestnik to Kamil Dudek. Będzie tutaj też pastor Maciej Liziniewicz. Ja nie wiem, dlaczego pastor jest znany. Coś wiesz, o co chodzi z tym?
1: Nie mam pojęcia.
0: Będzie aktorka, której personaliów nie umiem przeczytać. Davina Reeves. Dobra, nie będę brnęła dalej, bo jeszcze jest nazwisko, a to też w ogóle nie wiem. Także to jakaś światowa kobieta. I uczestniczka, niegdysiejsza top model, Karolina Kuczyńska. A program ten będzie nadawany w TTV w każdą niedzielę o godzinie 16, począwszy od 24 marca, czyli to nie jest niedziela ta jutrzejsza, tylko kolejna jeszcze, ale ponieważ obawialiśmy się, tak jak powiedziałam, że ten czas teraz już nie będzie tak bardzo obfitował w te newsy medialne, to już Wam o tym powiedzieliśmy teraz. No i zgodnie z tym, o czym już mówiliśmy, trochę mnie w ogóle dziwi ten czas premiery, bo tematyka szkolna by nam się bardziej chyba skojarzyła z początkiem września, żeby wtedy to umieścić w ramówce, A dwa, czemu niedziela? Ludzie, jest niedzielne popołudnie, czy na pewno szkoła to jest to, o czym chcemy myśleć wtedy, to by może trzeba było dać w jakiś dzień tygodnia inny, ale też ta pora mnie tak zaskakuje, bo to nie jest prime time, nie oszukujmy się, dla kanału typu TTV, no to te wszystkie flagowe produkcje tam są umieszczane
1: wieczorem,
0: raczej wieczorną porą, tak jak Te żony Podlasia są o 22. Czemu to jest o 16? Wymagało to na pewno jakichś nakładów finansowych, żeby ogarnąć te bursy, tych nauczycieli, im coś zapłacić. Jak zawsze coś takiego widzę, to jednak mam myśl, czy aby na pewno wam to wyszło w satysfakcjonujący sposób. Ale może to jest teoria spiskowa, może w tym szaleństwie i w tej godzinie jest metoda. No ja muszę to obejrzeć, choćby pierwszy odcinek, no to jest, rozumiecie, wymagane przez mój zawód, żeby zobaczyć. I jeszcze jedna informacja związana z grupą TVN, ale teraz z przestrzenią internetową. Z serwisem Player, bowiem tutaj kolejny już jeden z wielu nowych seriali. Będzie to serial z imieniem w tytule. Owe imię to Klara. I teraz oczywiście w kilku słowach informacja o tym serialu. Być może zagości ona u nas, jak to zawsze mówię, po raz kolejny, jeżeli ten serial się doczeka telewizyjnej emisji. No ale jak ktoś płaci za Playera, ja płacę, no to teoretycznie mogłabym oglądać. Ty też płacisz, teoretycznie mógłbyś oglądać. Ale czy będziesz, to mi zaraz powiesz. Tytułowa Klara to jest postać, w którą się wciela Izabela Kuna. To kobieta, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. A to najpierw może trzeba chodzić na siłownię. 40 urodziny ma już za sobą. Podobnie jak nieudane małżeństwo. Klara ma też toksyczną i wszystko wiedzącą matkę w tej roli Iwona Bielska, nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz problemy jak wszyscy. Ma też naiwną wiarę, że czeka ją spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa, w tej roli Adam Woronowicz, niezbyt urodziwego prawnika. To Adam Woronowicz, to jest taka sugestia, że on nie jest urodziwy, czy będzie ucharakteryzowany na brzmi?
1: Może będzie ucharakteryzowany.
0: No ale ma żonę w każdym razie, więc jednak ta potwora znalazła swojego amatora. Na szczęście są jeszcze wspomagacze, co należy przez to rozumieć, czy to, co się pojawiło w tytułach płyt m.in. zespołu Mysłowic albo Jana Emila Młynarskiego, czy po prostu ona niewinnie pije kawę i to ją wspomaga?
1: Może, nie?
0: No, w każdym razie są też przyjaciele, Wronka w tej roli Katarzyna Warnkę i Wojtek w tej roli Piotr Adamczyk. No, psada jest taka imponująca, powiedziałabym. I jeszcze jedna ciekawostka, i że Izabela Kuna, czyli odtwórczyni głównej roli, oprócz tego jest jednocześnie producentką tego serialu, także miała taki duży udział w jego tworzeniu, a premiera w Playerze będzie miała miejsce 22 marca, czyli w przyszły piątek. Czy to jest serial dla ciebie?
1: Szczerze tak po opisie to nie wiem. Ja mam tylko nadzieję, że grający tu kot również został sowicie wynagrodzony. Jakieś tantiemy, że dostał.
0: No, żeby tam miał siłę na tę reprodukcję.
1: No właśnie.
0: W każdym razie nie dziwi ci się, bo to wygląda jak taki babski serial z opisu, więc no nic oczywiście złego, bo takie produkcje są potrzebne, żeby mieć się przy czym zrelaksować, natomiast pewnie też nie będzie czymś odkrywczym, bo już dużo takich babskich filmów, seriali, książek było, wiecie, o takich paniach może już nie najmłodszych, które chciałyby sobie ułożyć życie na nowo, bo coś tam im się wcześniej nie udało, mają przyjaciół, którzy je wspierają, no to mi się wydaje, nie znam się na kinie, ale wydaje mi się to znany już wzorzec, niemniej nie sugeruję, że ma to jakoś w waszych oczach skreślić te produkcje.
1: No i słynny wątek, ja go kocham, on mnie nie, tak? No to też.
0: No i jest dalece prawdopodobne, że to się jednak odwróci, ale to nie jest spoiler, to są tylko moje podejrzenia. No to czas zakończyć już wejście poświęcone TVN-owi, no bo od dwóch wejść w zasadzie tam jesteśmy. Przypominam, że Fryderyki też w TVN-ie, no i o grupie TVN też teraz u nas było. A zanim po muzycznej przerwie wrócimy na antenę, no to muzycznie teraz wrócimy do szkoły. W ogóle nie wiem, czy sobie jakoś uświadomiłeś to, i to chyba w dalszej części naszego programu jeszcze będzie słychać, że takie nam się zrobiło dzisiaj filmowe wydanie muzyczno-filmowe. Nie wszystkie utwory takie są przecież, co prawda, no bo chociażby ten Lechianerka to nie, ale Jesień Tańcuj jak najbardziej, i to, co teraz u nas się pojawi, to też, bo wynika z takiego naszego researchu, że ten utwór Back to School, który teraz u nas zabrzmi, pochodzi z Grease, a konkretnie z jego drugiej części. Jeżeli lubicie muzykę filmową, serialową i pokrewną, to zostańcie z nami, bo jeszcze trochę podobnych akcentów przed nami, a jeżeli takiej nie lubicie i chcecie słuchać naszych medialnych opowieści, na przykład o pewnym nowym telewizyjnym kanale, to również zostańcie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Oto wróciliśmy ze szkoły do szkoły, ale ja raczej ze szkoły bym wolał niż do szkoły i do telewizji.
0: Nie chciałbyś na przykład uczyć małych takich bąbelków, czegoś, nie wiem, informatyki.
1: Informatyki, no, co najwyżej, no bo czegoż by innego. Wiesz co, nie wiem,
0: podstaw czy... Podstaw radia jeszcze nie ma w szkole.
1: No właśnie, podstaw, to na studiach ewentualnie. W Stanach Zjednoczonych są te Broadcasting School, i to takie dosyć popularne są ponoś kierunki. Chociaż jak teraz sztuczna inteligencja zastąpi wszystko łącznie ze słuchaczami, to ja nie wiem, jak bardzo będzie to wszystko popularne. Natomiast kanały telewizyjne nam powstają.
0: Bo nadal, jakie fajne.
1: Nadal jesteśmy w kręgu telewizyjnym. I tak oto, w poniedziałek oficjalnie ruszy prowadzony przez spółkę Red Carpet TV kanał CTV9.
0: I ja rozumiem, że ty w związku z tym, że przygotowałeś tego newsa, to za chwilę nam wytłumaczysz, jak to się wydarzyło, że ktoś wstał rano i zastanawiał, jak nazwać ten nasz nowy kanał, bo mamy pomysł na kanał, tylko nazwa jeszcze. I myślał i stwierdził, ha, CTV9, to jest to. Kiedyś udzielałem się i Polsat, TVN, takie dobre nazwy były, to CTV9 jest tak dobra, albo nawet i lepsza. Wytłumaczysz nam to, prawda?
1: Co niektórzy sugerują jakieś nawiązania do chińskich kanałów telewizyjnych. Gdzieś widziałem takie informacje.
0: Celu?
1: No właśnie nie wiem, ale to nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę. Wiesz, ja za chwilę powiem dlaczego, bo to się nie przywiązujcie do tej nazwy. Kanał będzie nadawany i w zasadzie już teraz jakieś emisje testowe trwają na multipleksie 8. I cóż tu będzie? Otóż program ten oferujący zróżnicowane treści filmowo-dokumentalne będzie nadawany przez całą dobę. Z głównym naciskiem na filmy fabularne, seriale oraz treści dokumentalne. Ponadto w ramówce kanału znajdą się także audycje edukacyjne, adresowane głównie do widzów od 30 do 80 roku życia. Zawsze wydawało mi się, że...
0: Taki szeroki przekroje, tak jestem za młoda, bez sensu.
1: No właśnie, zawsze wydawało mi się, że audycje edukacyjne to tak raczej dla młodszych są. Ale przecież na niej się starsi
0: też edukują, nie? No to akurat nic złego w tym nie ma. No, w szkole się nie nauczy i nie chcą robić back to school, to niech się uczą teraz. Tylko, że ten przekrój jest taki szeroki. Zawsze jak te grupy się wydziela, do których się coś adresuje, czy to format muzyczny w radiu, czy jakieś programy, to nie wiem, od 30 do 50, tak?
1: A tutaj, albo 25-50 na przykład.
0: Bardziej, no nawet tak jak mówisz. Ale tutaj po prostu widać, że dla każdego coś miłego. No,
1: oczywiście, że tak. Więc może i te 30 to jest taka dolna granica, ale jak i ktoś młodszy włączy, to też
0: myślę,
1: się...
0: Myślisz, że mogę? Czy to jest legalne?
1: Nie, myślę, że tak. 29? Myślę, że tak, tak. No to już niedługo, to wiesz.
0: To tak samo jak można, chyba można jeść mieszankę studencką, nie będąc studentem.
1: Tak.
0: Nikt tego nie sprawdza.
1: Nie, nikt tego nie sprawdza. Jak kupujesz, to z tego co wiem, nie żądają od ciebie legitymacji, więc można. I teraz a propos tej nazwy. Słuchaj, bo nazwali to CTV9,
0: ale... Wylosowali literki na kole fortuny, tak, bo samogłoskie nie poprosili.
1: Ale to niedługo tak będzie, a przynajmniej jeżeli Krajowa Rada pozwoli, bo docelowo CTV9 ma nosić nazwę Widok TV, Widoc właściwie,
0: Widoc przez V.
1: Tak jest. Nadawca złożył w tej sprawie wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i pytanie, czy nie można było od razu?
0: No właśnie miałam takie powiedzieć, że pytanie mam za milion. Jakby czepnie można było od razu pomyśleć, jak nazwać kanał, tylko wrzucać tam jakieś losowe literki i cyferki.
1: No myślę, że to tak było, że najpierw bardzo się podekscytowali, że nam tak fajnie się to wylosowało. Tu CTV9, wszyscy będą to pamiętać. Po prostu jak pójdziemy w miasto i zapytamy, jakiego kanału oglądacie, jaki kanał oglądacie najchętniej, CTV9, wszyscy będą. A potem ktoś stwierdził, chyba jednak nie.
0: Nie będą.
1: Coś tu poszło nie tak, to chyba ten przejaw kreatywności był za duży, to może zmieńmy. No i na co? No i na co? No widok, no dobra. Ale żeby tak było bardziej międzynarodowo, skoro to CTV to do Chin, to tu bardziej do angielskiego niech już nawiązuje i to będzie nawiązywać do słów video i documentary. Czyli tak to właśnie będzie wyglądało. No i cóż tu będzie jeszcze w tym programie? Jakie będą treści proponowane? Na przykład będziemy mieć kroniki popkultury, pasmo poświęcone filmom, muzyce i książkom oraz świat w dokumencie. To tylko niektóre propozycje, jakie przygotowuje nadawca dla swoich widzów. Dodatkowo CTV9, wkrótce Widok, będzie nadawać popularne seriale, w tym m.in. muzyczną telenowelę Queen of Flow czy Modę na sukces. W końcu coś znam, jeżeli chodzi o tytuł. No i tak właśnie będzie to wyglądało. Będzie, przypomnijmy, nadawany ten kanał na multipleksie 8, czyli w towarzystwie takich programów jak Nova TV, Zoom TV, WP oraz Metro TV. Kanał CTV9, już niedługo Widok TV, zajmie 50. pozycję na liście kanałów telewizji na Ziemi. Więc pamiętajcie, 50. pozycja, to chyba łatwiej zapamiętać niż nazwę.
0: CTV9, tak, to prawda. Przypomnijmy, że pojawienie się tego kanału to jest pokłosie konkursu właśnie na nadawanie na tym multipleksie 8, który był jakiś czas temu ogłoszony w związku z tym, że tam te kanały się niektóre przesuwały i pozmieniały swoje lokalizacje, tam TVP swoją ofertę porządkowała i tak dalej. I mówiliśmy wam o tym konkursie, że ten red carpet się najpierw zgłosił, ale nie spełniali warunków, bo oni najpierw źle sformułowali te wnioski, bo trzeba było stworzyć nowy kanał, a oni się tam zgłosili z czymś, co już istniało wcześniej, ale potem zrobili to dobrze, no tutaj teoretycznie dobrze, no formalnie właściwie, no ale jak już wymyślili nowy kanał, to wymyślili CTV9, więc no
1: widocznie
0: ja w sumie
1: już,
0: nie wiem.
1: Widocznie
0: no.
1: Już po prostu cała para poszła w wymyślanie tej nowej ramówki i na nazwę zabrakło czasu.
0: Ale dobrze, że nie zabrakło czasu na obmyślenie dobrego kontentu, bo słuchajcie, wszyscy fani Mody na sukces, którzy z sentymentem oglądali ją lata temu, chętnie wrócą, bo w TVP już nie ma. Potem wspominaliśmy, że któryś tam z kanałów telewizji naziemnej to pokazywał. Chyba Player
1: coś w Playerze też gdzieś?
0: Jest, nie wiem. Więc to jest też dobre pytanie, które sobie zadawaliśmy poza anteną, czy oni to od pierwszego odcinka tu będą? Czy oni to od którego odcinka? Czy w ogóle dla ludzi, którzy to oglądają, ma jakieś znaczenie, od którego odcinka
1: no
0: będą
1: właśnie.
0: To oglądać? Nie wiem, w ogóle piszcie, czy Moda na sukces jest jakimś waszym wspomnieniem. Natomiast nawet jeżeli nie oglądaliście Mody na sukces i nie wiecie o niej nic tak jak ja, bo może tam jakiś odcinek mi mignął, ale kompletnie nie wiem, kto jest kto, tylko wiem, że tam jakieś absurdalne się rzeczy działy, zmartwychwstania i inne cuda. No to słuchajcie, kto nie zna oprawy muzycznej, muzyczki z czołówki, której towarzyszył pan Stanisław Olejniczak, który zawsze wymieniał tę coraz to większą liczbę wskazującą na numer odcinka, no to my dzisiaj bez jego głosu, ale no nie możemy sobie odmówić tej przyjemności, żeby posłuchać właśnie oprawy muzycznej Mody na sukces. Mówiłam, że nasze spotkanie dzisiaj, no nie tylko medialne, ale również muzyczno-filmowe, ale także serialowe.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Radio nie lubi ciszy, ale już ciszy nie ma, już jesteśmy my i to w dodatku jesteśmy z ostatnimi tematami, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie programu RTV.
0: A kto nas dobrze zna? Ten domyślać się może, z jaką dziedziną związane są owe ostatnie tematy. Tak zgadliście radio, tak zgadliście. Rozpoczynam od kolejnego imperium w stanie likwidacji. Imperium prezeski Agnieszki kiedyś było ono, teraz tam jakieś imperium likwidatora
1: imperium
0: Pawła.
1: Imperium likwidatora Pawła, tak.
0: No właśnie, i tak jak samo jak w telewizji, likwidacja trwa, pozbywanie się ludzi trwa. Z tej zmiany też wiele osób nie jest zadowolonych i ją krytykuje, o czym teraz opowiesz, chociaż no właśnie to jest, mam wrażenie, że taki łącznik pomiędzy tym, co u nas na początku i na końcu, bo ta osoba z radiem, ale też z telewizją była związana i w jednym i w drugim miejscu jej już nie będzie.
1: A mowa o Rafale Porzezińskim, który to od kilku lat prowadził na antenie Polskiego Radia 24 audycję Dwa Spojrzenia na temat wychodzenia z uzależnień i niemocy. W ostatnim okresie ta audycja była nadawana w soboty o godzinie 22:06. Co ciekawe, obecnie stacja emituje w tym paśmie cykl Doroty Bonieckiej Górny, co jest na tej taśmie, prezentujący archiwalne reportaże i dokumenty Polskiego Radia. Natomiast w zeszły poniedziałek Rafał Porzeziński ostatni raz prowadził razem z Markiem Chorodniczym w programie trzecim Polskiego Radia audycję zatytułowaną W tonacji trójki. Gospodarzem jej poniedziałkowych wydań zatytułowanej Trzecia fala, obaj zostali na początku ubiegłego roku. No i z racji tego, że pan Porzeziński rozstaje się między innymi z Polskim Radiem, to nie wiadomo również, czy Marek Chorodniczy pozostanie na antenie trójki. Jak powiedział portalowi wirtualnemedia.pl, nie otrzymał na razie od Agnieszki Szydłowskiej nowej propozycji współpracy, a na pewno trzeciej fali sam prowadzić nie będzie, bo to był wspólny pomysł jego i Porzezińskiego. W zeszłym tygodniu z anteny telewizyjnej Jedynki zniknął również program Rafała Porzezińskiego zatytułowany Ocaleni, po tym jak nadawca nie przedłużył umowy dotyczącej jego realizacji. Cykl był w ramówce telewizyjnej Jedynki obecny od 2018 roku. Uruchomiono go jako rozwinięcie audycji Twarzą w twarz Ocaleni, prowadzonej przez Rafała Porzezińskiego od 2016 roku w radiowej Jedynce.
0: I my mówiliśmy tak, o starcie tej audycji.
1: Tak,
0: pamiętam,
1: mówiliśmy.
0: To już były nasze czasy.
1: I to mówiliśmy dość pozytywnie, jak pamiętam, bo to taki program rzeczywiście z misją był.
0: Tak, pochlebnie się odnosiliśmy do tej premiery.
1: Trochę dużo tam z czasem się pojawiło takiej religijnej indoktrynacji, że jeżeli wyjść z nałogu, to można tylko przy boskiej pomocy. Tak, tak. To...
0: Tak, i pamiętam, co wtedy mówiłam, że rozumiem, że to może być dla kogoś droga.
1: Oczywiście.
0: Nie krytykuję tego, nie oceniam. Pewnie dla mnie by nie była, choć no, nie byłam w tej sytuacji, więc co ja mogę mówić, co by było, gdyby, jak nie było. Natomiast być może, nie być może, tylko nawet jestem tego pewna, że brakowałoby mi może jakichś osób, dla których, już, chociaż no wiecie, oglądałam niewiele tego, ale też bazując na tym, co później o tym programie czytałam i słyszałam, jakichś osób, które... u których zadziało się to w jakiś inny sposób, bo to niekoniecznie to ukojenie znajduje się w Bogu. Coś innego zawsze może pomóc, prawda? Wiele jest takich rzeczy. I jeżeli będzie jedna osoba, której pomógł Bóg, druga, która miała inną historię, trzecia, która miała inną, to w ogóle nie miałabym się czego czepić. Tak czy inaczej nie sądzę, żeby akurat to był program taki pierwszy, wiecie, do wylotu z anteny, bo na pewno mówił o rzeczach istotnych.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast przypomnijmy jeszcze kilka słów na temat pana Rafała. On od stycznia 2016 roku do stycznia 2018 roku był dyrektorem programu pierwszego Polskiego Radia, a wcześniej przez dwa lata prowadził program 12 Krok w Telewizji Republika, pracował między innymi w Radiowej Trójce, Radiu Z, Radiu Kolor, Radiu Józef, Radiu Warszawa oraz Radiu Plus. I w tej ostatniej stacji pełnił funkcję dyrektora programowego. Współpracował też między innymi z Kanal Plus, Telewizją Polsat, Telewizją Puls i TVP Info. W 2009 roku był wydawcą programu Koniec Końców na antenie telewizyjnej Jedynki, współprowadzonego przez Pawła Kukiza.
0: No więc jak takie to się plotą rzeczy.
1: Tak, takie to odejście, ale nie tylko są odejścia, są i przyjścia.
0: I a propos tego, jak to się plecie, też taki komentarz zawarła w rozmowie z Michałem, za chwilę się zorientujecie dlaczego, bo tak jak powiedziałeś, są i przyjścia. powroty. Kochani, dokonało się, wraca do Polskiego Radia, jak to niektórzy mawiają, sumienie polskiego, no kiedyś do Twittera, teraz portalu X, czyli pewien dziennikarz szalenie tam aktywny, który, no to nie wiem, czy to dobrze tak do końca, że chyba nie jest żadną tajemnicą, jakie poglądy grają mu w duszy i można to zawsze bardzo łatwo z tych jego wpisów wywnioskować. Przemysław Szubartowicz, w ostatnim czasie, o czym mówiliśmy, związany ze stacją Polsat News Polityka, tą nowo powstałą, ale też z Interią, zaczął prowadzić rozmowy w Polskim Radiu 24. Na antenie zadebiutował we wtorek. Będzie jednym z gospodarzy popołudniowych rozmów politycznych po 16.30 i 17.30 oraz debat dnia po godzinie 18.00. Dla Przemysława Szubartowicza jest to powrót do Polskiego Radia. W 2016 roku odszedł z radiowej jedynki po tym, jak ówczesny dyrektor tej anteny w pierwszym dniu urzędowania w styczniu 2016 roku odsunął go od prowadzenia audycji. A Michał już przed chwilą powiedział wam, kto był dyrektorem radiowej jedynki od 2016 do 2018 roku. No kto? No kto? No nasz Rafał Porzeziński.
1: Ciekawe, czy się panowie teraz tak minęli może na korytarzu.
0: No właśnie, no tak.
1: Jeden z jakimś pudłem ze swoimi szpargałami, które wynosił z redakcji,
0: A drugi też z pudłem. Też z paszpargą, które przynosi.
1: Dokładnie.
0: Żeby mieć tam swoje materiały, rzeczy, których potrzebuje. Więc tak jak napisała Michałowi, tak to się plecie na tym Bożym świecie. Jest jak jest i ciekawie się to układa. No w każdym razie pan Szubartowicz jest obecnie felietonistą i publicystą Interii, a w Polsat News Polityka prowadzi 3 razy w tygodniu debatę polityczną. I jeszcze jedna informacja. Prowadzącym programy od zeszłego tygodnia jest także niejaki Paweł Pawłowski. Nigdy nie rozumiałam ludzi, którzy nazywają się właśnie na przykład Pawłowski i dają potem takie imię. Chociaż dobra, w sumie najlepiej jest, najciekawszą chyba rzeczą w takim kontekście jest nazywać się Katarzyna Kasia. To jest, myślę, że akurat wybitne. No ale tu mamy Pawła Pawłowskiego z Wirtualnej Polski. On właśnie też dołączył do ekipy prowadzących rozmowy w Polskim Radiu 24. Zostajemy w Polskim Radiu, po którym dzisiaj tak wędrujemy znów nie po numerkach jak ostatnio, ale wybaczcie, musieliśmy po prostu zestawić te newsy o Porzezińskim i Szubartowiczu. A teraz kolejny powrót do Polskiego Radia, ale no powrót na stanowisko kierownicze. Słuchajcie, wcześniej to była osoba obecna na antenie, a teraz pokieruje Justyna Dżbik-Kluge. To jest takie nazwisko, takie imię, które na pewno wiele razy już u nas było w różnych kontekstach, bo ta pani działała w kilku przestrzeniach medialnych już za czasów naszej obecności z audycją RTV. Trochę rzeczy zrobiła, my je sygnalizowaliśmy, no i teraz sygnalizujemy, że ma ona zostać nową dyrektorką, redaktorką naczelną Radiowej Czwórki. O tym się dowiedział press serwis. Dziennikarka do Polskiego Radia wraca po 8 latach. Dżbik-Kluge zastąpi na tym stanowisku Hannę Dołęgowską, która zaczęła kierować Czwórką w lutym 2016 roku. Justyna Dżbik-Kluge, to też ostatnio mówiliśmy, że od stycznia współpracuje z Teleekspresem, gdzie prezentuje informacje dotyczące kultury. Od listopada 2021 roku do września kolejnego roku prowadziła audycję o książkach w Radiu 357. No a wcześniej działała w Radiu Kolor, też w Radiu Z pracowała, tam prowadziła tę interaktywną audycję Halo Z, a później W Waszej Sprawie. Wcześniej, tak jak powiedziałam, była związana z Polskim Radiem od 2007 roku. Najpierw w Radiowej Czwórce pracowała, a od połowy 2015 roku w Radiowej Jedynce. No ale radio to nie jest jedyny obszar jej doświadczeń, bo także telewizja, bowiem miejscem, w którym zaczynała, o czym już wielokrotnie miała okazję opowiadać, był Rower Błażeja. Dzieliła się tymi swoimi wspomnieniami niejednokrotnie już. Więc tam mogliście zobaczyć młodą panią Justynę, a także być może mieliście okazję czytać jej książki, bo również w pisarstwie jakoś tam się miało okazję sprawdzać. Także no to kolejny taki przypadek po pani Szydłowskiej chociażby, kiedy mamy właśnie powrót do publicznego nadawcy, ale już nie koniecznie, aby prowadzić jakieś audycje, chociaż zobaczymy, jaką tutaj audycję pani Justyna podejmie, czy taką samą jak pani Agnieszka Szydłowska, że ona nie po to tutaj przyszła, żeby swoje programy prowadzić, czy jednak się skusi, no ale właśnie przede wszystkim będzie kierować i zarządzać Radiową Czwórką, czy anteną, która wszystkich obchodzi, ma fantastyczną słuchalność. Każdy od rana do wieczora słucha Czwórki. Tak naprawdę to nie, odkąd jest ona obecna w Cyfrze, no to nie oszukujmy się, że została nieco zdegradowana, no ale coś tam wciąż jest, jakieś audycje wciąż są, no to zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Z Czwórki idziemy sobie do Dwójki. I to trochę dziwne, że o Dwójce wam będzie opowiadał Michał, a nie ja. A to przecież ja zawsze gadałam o Dwójce, bo tam muzyka klasyczna, coś tam. No ale tym razem coś w innym trochę kontekście, takim niekoniecznie muzycznym, więc może ten program, o którym teraz opowiesz, to nawet ciebie by zainteresował.
1: Powiem szczerze, jak przeczytałem informację na temat tej audycji, to się zastanowiłem, co ona robi w Dwójce. Bo ona spokojnie mogłaby się pojawić w jakiejkolwiek, na jakiejkolwiek innej antenie, czy w Jedynce, czy nawet w Trójce, tak mi się wydaje. Ale do rzeczy. Otóż we wtorek, 12 marca, na antenie programu drugiego Polskiego Radia zadebiutował cykl publicystyczno-kulturalny Debata Dwójki. Jak czytamy w opisie programu, czy kanon lektur jest jeszcze komukolwiek potrzebny? Jaki sens ma bojkotowanie kultury agresywnego państwa, kiedy wykorzystywanie obszaru sztuki do nagłaśniania istotnych problemów jest usprawiedliwione, współczesny świat stawia przed nami szereg pytań, wobec których trudno o jednoznaczną odpowiedź. W naszym nowym cyklu będziemy rozmawiać o rozmaitych perspektywach, z których można spoglądać na stające przed nami tematy. Tak właśnie mówi Michał Nowak, sekretarz programu drugiego Polskiego Radia. Tematem pierwszego wydania Debaty Dwójki były zagadnienia poświęcone temu, co jest ważniejsze, sztuka czy prawo do zrównoważonej żywności, oraz o tym, czy przerwany koncert albo zupa wylana na obraz mogą uratować świat, czy to prowokacja do dyskusji, czy zniechęcenie do głoszonych przez aktywistów postulatów. Debata Dwójki dostępna będzie także w streamingu, w mediach społecznościowych stacji, a emisja nowego programu została zaplanowana co 2 tygodnie we wtorki pomiędzy 21 a 22, a premierowe wydanie Debaty Dwójki prowadził Jakub Kukla. Więc no tak się zastanawiam, takie te tematy wydają się dosyć mainstreamowe, zastanawiam
0: no,
1: się,
0: czy to... No uniwersalne takie, no wszędzie mogłoby być, ale związane też z kulturą.
1: Oczywiście.
0: W jakimś sensie, tak, no bo chociażby tutaj nawiązanie do tego, co się działo w ostatnim czasie, w czasie koncertów Filharmonii, czy z tymi zabytkami.
1: Syrenką,
0: no bo to są tematy
1: tak?
0: kulturalne, tak, z syrenką, chociażby czy tam z obrazami. Wybacz, nie będziemy rozwijać tego wątku, bo nie u nas w programie miejsce na te dyskusje. To tam w Debacie Dwójki oni sobie podebatowali. Czy właśnie chodzi o bojkotowanie tej kultury agresywnego państwa, czyli pewnie, czy chodzić do filharmonii na koncerty pianistów rosyjskich, którzy na przykład w żaden sposób nie zapierają głosu przeciwko tej wojnie? Czy to ważniejsza sztuka, czy jednak sobie to da? No to też myślę, że jest powiązane z tym światem kultury, więc mogłoby to być pewnie w Jedynce i w Trójce, nic by się nikomu nie stało, ale do Dwójki też chyba pasuje, bo jest powiązane z kulturą, która to kultura ma stanowić istotną część treści znajdujących się na antenie Dwójki.
1: No tak.
0: Więc taki jest pierwszy, jeden z pierwszych chyba kamyczków do tego nowego ogródka w Dwójce. Zobaczymy, jak oni to dalej będą rozwijać. Zostajemy w radiu, ale już nie publicznym, wciąż jednak dostępnym standardowo, analogowo, oczywiście też w internecie. Powiedz mi, Michale, czy ty już jesteś zdecydowany? Oczywiście nie pytam cię na kogo, na co, bo nawet nie możemy i nie powinniśmy, tylko w ogóle czy jesteś zdecydowany, jak rozdysponujesz swoimi głosami, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, które już 7 kwietnia, czyli tydzień po świętach Wielkiej Nocy.
1: Jeszcze nie wiem, ale rzeczywiście już ten czas decyzji się zbliża, więc trzeba by jakąś podjąć, ale jeszcze konkretnie nie mam pomysłu.
0: No powiem ci, że ja też jeszcze nie, bo jeżeli chodzi o te wybory, to tak powiem krótko, że staram się nie myśleć, znaczy w ogóle to najlepiej to w ogóle byłoby tak nie myśleć, ale przy tych wyborach tym bardziej staram się nie brać aż tak bardzo pod uwagę takich partyjnych szyldów. A jednak ważniejsze chyba powinno być kto ma jaką wizję na tę naszą lokalną przestrzeń. No, zapewne są partie, które i tak bym wykluczyła, tak jak na przykład ktoś ostatnio pisał w mediach społecznościowych, jestem betonową wyborczynią Platformy, ale waham się bardzo, czy nie zagłosować na osobę z lewicy, chociaż normalnie lewica mi nie pasuje, ale akurat znam te osoby z działań w mieście i ją kojarzę, że robi dobre rzeczy, więc tak już jestem, no, 60-40% między kimś z PO, a kimś z lewicy, ale myślę. Więc zachęcałabym do takiego myślenia też, bo tutaj może mniej jest istotna ta etykietka, a to, co ten ktoś by chciał zrobić, a możemy te osoby kojarzyć właśnie z jakichś tam działań, co robiły wcześniej w mieście. Szczególnie, że komitety typu PO, Lewica, Polska 2050, coś tam to jedno, ale dużo komitetów lokalnych, niekojarzonych z jakimiś tam konkretnymi partiami, to też będzie się to pojawiało na naszych listach, więc tak bardziej bym patrzyła personalnie. I też tak zamierzam zrobić, chociaż muszę tutaj się bardziej zaangażować w taką pracę, żeby pozyskać trochę informacji o tym, kto kandyduje.
1: No właśnie,
0: bo to wiesz, Michale, nie jest łatwe,
1: ja też,
0: bo rada miasta, rada powiatu, rada czegoś tam. Jak masz wybory, wiesz, parlamentarne, to masz jedną tam listę na twój okręg i jest okej. A tutaj twoje miasto będzie się dzieliło na jakieś okręgi, więc ty się musisz teraz dowiedzieć, w którym okręgu jest ulica, na której mieszkasz i w związku z tym, na które osoby będziesz mógł głosować. Więc to też nie jest takie łatwe. Mi się ciągle wyświetlają w social mediach jakieś tam listy kandydatów, ale faktycznie muszę usiąść, przeczytać i zobaczyć, w którym ja tam jestem okręgu, żeby faktycznie coś konkretniejszego zaplanować. Już nie mówiąc o głosowaniu na burmistrza mojego miasta, bo też no, chyba muszę poczytać, co oni by tam chcieli, bo mówię, nie chciałabym się tak przywiązywać do partyjnych szyldów, a właśnie bardziej do jakichś tam wizji. No zobaczymy. No też jest inaczej, jak się kogoś tam zna. W moim przypadku akurat tak jest, bo z jednym z kandydatów mam okazję pracować. No tak, a kiedyś był dyrektorem szkoły, do której chodziłam, a teraz jest kolegą z mojej pracy, więc rozumiecie. No ale to wcale jeszcze nie znaczy, że tam oddam głos, muszę przeanalizować, może ktoś ma lepszą ofertę. No i gdybym była z jakiegoś większego miasta, to przypuszczam, że byłoby mi łatwiej o taką analizę, bo miasta będące stolicami województw, przypuszczam, że to one głównie wypełniać będą treści, jakie się będą pojawiać w programach na antenie TOK FM. No chyba, że mnie zaskoczą i też sięgną do tej Polski powiatowej, której ja i ty jesteśmy przedstawicielami, chociaż no gdyby mieli zaglądać do każdego miasta powiatowego i na każdą listę, to byłoby to niewykonalne.
1: To by musieli zacząć w zeszłym roku.
0: Tak, więc chyba niestety my musimy sobie poradzić sami, no ale może jednak coś tam im się kiedyś zdarzy w ramach ciekawostki, a jeżeli jesteście z tych miast, o których mówi się sporo więcej w kontekście wyborów, no to myślę, że tym bardziej możecie liczyć na to, co szykują redakcje Radia TOK FM wspólnie z polityką Insight. A właśnie oni przygotowali takie cykle debat, podcastów oraz programów poświęconych lokalnym samorządom w największych polskich miastach. Dziennikarze sprawdzą, co się w nich zmieniło podczas ostatniej kadencji i czego dziś oczekują od przyszłych władz mieszkańcy. I tak oto, 12 marca ruszyła seria debat pod nazwą Debata o mieście, z udziałem kandydatów do władz samorządowych. Te debaty prowadzą Maciej Kluczka i Paweł Sulik z Radia TOK FM oraz Joanna Sawicka i Julia Cydejko z Polityki Insight. Debat będzie można wysłuchać w godzinach od 18.30 do 20.00 na antenie TOK FM, w aplikacji stacji i na stronie tokfm.pl. No, ostatnio nawet była jakaś taka afera związana z jedną z tych debat, prawda, dotyczącą Poznania.
1: Mówiłam,
0: że
1: tak.
0: Jednak na tych większych miastach jest taka większa koncentracja, bo jeden z kandydatów, w sumie no chyba to, no tylko ten jeden, nie został zaproszony do studia. Zaproszono 5, no bo tyle jest miejsc i tyle, więc ten z Komitetu Społeczny Poznań, czyli Łukasz Garczewski, nie został zaproszony. Notabene osoba z niepełnosprawnością, więc to tam jeszcze podbija relacje z tego faktu, chociaż bo ja wiem, czy powinno. No to na pewno to nie jest sprawiedliwe, no bo jeżeli już stworzyć możliwość takiego debatowania, to wszystkim na przykład w jakiejś innej, większej przestrzeni, w której wszyscy by się zmieścili, a chyba robiono takie rzeczy podczas wyborów parlamentarnych, gdzieś tam w Gdańsku robione debaty, tam w Centrum Solidarności, że faktycznie mogli debatować ci, którzy chcieli. Na znak protestu potem się wycofał, przynajmniej zadeklarował, że się wycofuje z tego Jacek Jaśkowiak, czyli no prezydent Poznania i główny kandydat, chyba żeby nim znowu zostać. No to też, no nie powinno tak być, bo skoro on jest urzędującym prezydentem, no to wszyscy kandydaci, którzy chcieli wziąć udział w tej debacie, to chcieliby właśnie z nim pogadać i z nim wejść w polemikę odnośnie do tego, co robił w mieście przez wiele ostatnich lat, kiedy rządził. Jak tam się to wszystko skończyło, to wybaczcie, nie jestem związana z Poznaniem, więc nie śledziłam, aczkolwiek wątek jakoś tam był obecny w moich mediach społecznościowych z uwagi na to, że śledzę Łukasza Garczewskiego, jest właśnie, tak jak wspomniałam, osobą z niepełnosprawnością, więc tam zaglądam do rzeczy, które on pisze. Także no, taki ciekawy wątek. Zobaczymy, czy do kolejnych debat zaproszą wszystkich kandydatów i czy wszyscy przyjmą takie zaproszenia, bo jest jakaś tam debata przez kogoś innego organizowana co do Warszawy i wszyscy sobie przyjęli zaproszenie, tylko nie Rafał Trzaskowski. No to nie oszukujmy się, kogo by tutaj wszyscy chcieli zobaczyć i posłuchać i z kim pogadać o tym, co się działo w Warszawie przez ostatnie lata. No właśnie z nim. No a będzie pani Biejat, będzie ten Wipler, będzie pan Bocheński i kandydat PiSu, a Trzaskowskiego nie będzie. Ale to akurat przez innego organizatora prowadzona debata. Wracamy do TOK FM, bo to właśnie oni nas w tym kontekście interesują wraz z polityką Insight. Bo ponadto wspólnie realizują oni specjalną serię podcastów Raport o Mieście. W każdym odcinku analityczki Polityki Insight, czyli wspomniane już Julia Cydejko i Joanna Sawicka, wraz z lokalnymi reporterami TOK FM rozmawiają z aktywistami, urzędnikami i ekspertami o najważniejszych problemach danego miasta. Sprawdzają też, czym żyją jego mieszkańcy, czego oczekują od władz, jaka jest lokalna sytuacja polityczna i kto ma szansę rządzić po wyborach. Podcasty będą publikowane w dwóch formatach na dzień przed każdą z debat. Wersja krótsza ukaże się na kanałach Polityki Insight na najważniejszych platformach podcastowych, a pełne odcinki będą dostępne, to chyba nas nie zaskakuje, dla subskrybentów TOK FM Premium, na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej oraz dodatkowo na Apple Podcasts. I nie wiem, czemu na Apple, a nie na Google, albo na tam jeszcze czymś. Przecież jest tych serwisów podcastowych trochę.
1: No właśnie.
0: Oni akurat na Apple. Nie, jak tak mówisz, to rozumiem, że też nie masz logicznego wytłumaczenia, więc no, musimy...
1: To znaczy Apple Podcast też pozwala jakoś monetyzować te audycje, więc być może o to tu chodzi, że no, wiesz, że nie tak. Za darmo, ale trzeba będzie jakoś zapłacić za to, bo no, TOK FM to generalnie za darmo tych swoich treści już coraz mniej publikuje.
0: Tak. No i te podcasty już są obecne, bo z kolei 11 marca, czyli w miniony poniedziałek, miała miejsce premiera. Na antenie TOK FM ruszyła także nowa audycja WOS. No znowu taki powrót do szkoły, wiemy jak ten cykl się rozwijał w szkole, a tutaj wiedza o samorządzie, no wiedza o samorządzie na lekcjach WOS-u w szkole też oczywiście była. Czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o Polsce samorządowej. Prowadzi tę audycję Andrzej Andrysiak wraz z Maciejem Głogowskim, a emisja ma miejsce w poniedziałki po 12.20. Codziennie między poniedziałkiem a piątkiem po godzinie 6.55 i 17.55 Karolina Wiśniewska w programie Przewodnik Wyborcy podaje praktyczne informacje, jak dopisać się do spisu wyborców, jak głosować, gdzie sprawdzić, jakie zarejestrowano lokalne komitety wyborcze i tym podobne. No to myślę, że też może być przydatne to dla nas, ale przecież nie będę wstawała przed 7, żeby to wiedzieć, więc poszukam sobie sama, no chyba, że ten odcinek po południu. Z kolei sobotnia propozycja na czas kampanii samorządowej to taki program, który już dzisiaj został wyemitowany, więc wydanie za wami. Anna Piekutowska to prowadzi, nazywa się ten program Kampania w Toku. I tak jak powiedziałam, no za nami i za wami to już, bo kiedy my zaczynaliśmy, oni też zaczęli. Właśnie dziś 16 marca między 16 a 17 była premiera. W audycji prezentowane będą sylwetki kandydatów, relacjonowane konwencje i wiece wyborcze oraz analizowane programy partii politycznych, ruchów miejskich oraz kandydatów niezależnych. Więc tak to wygląda. Zobaczymy, czy znajdzie się miejsce dla tej naszej Polski powiatowej, ale my teraz, słuchajcie, wyjeżdżamy, opuszczamy te nasze małe ojczyzny, bo jedziemy daleko w tej naszej podróży, się wybieramy, wręcz powiedziałabym dalej niż północ. A dlaczego tak?
1: A dlatego, że tak właśnie zatytułowana będzie nowa audycja na antenie Radia Nowy Świat. I ona pojawi się już jutro. Olga Bobienko i Jan Janczy debiutują właśnie z tą audycją. Ona będzie się pojawiała po godzinie 19. No, czyli tutaj w końcu ten slot prowadzony przez Michała Nogasia dostał jakąś audycję następczą. No i o czym właściwie ten program będzie? Tak naprawdę z opisu to można wywnioskować, że o wszystkim.
0: Bo... No nie, no, kiedy my przeczytaliśmy ten tytuł, przynajmniej ja to pomyślałam, do północ z czym się nam kojarzy, może to będzie program nawiązujący do Skandynawii.
1: Tak.
0: I nie jest wykluczone, że Skandynawia tam zagości, o czym też chyba zaraz powiesz, ale nie tylko ona, no wszak dalej niż północ, no to nie tylko.
1: Oczywiście, że tak. Dalej na północ idąc, to można nawet i do południa dojechać, wszak ziemia jest okrągła. Tematem godzinnej audycji będą różne kraje, miejsca, regiony. Chcemy Państwa zabrać w najróżniejsze części świata. Będziemy szukać głosów z bliskich i dalekich zakątków, odkrywać je muzycznie i kulturowo. Każdy program poświęcimy jednemu miejscu, a któremu? To Państwo będą musieli zgadnąć, tak mówi pani Olga Bobienko. Każda audycja będzie miała swoje stałe punkty, będzie zagadka, będzie rozmowa z osobą, która mieszka w danym kraju czy regionie. Będzie temu wszystkiemu towarzyszyć muzyka związana z danym miejscem oraz kalendarium, czyli przegląd wydarzeń politycznych, kulturalnych czy społecznych z ostatnich lat. Audycja ma mieć charakter interaktywny. Premierowy program Olga Bobienko i Jan Janczy poprowadzą wspólnie, a w kolejnych tygodniach będą się pojawiać naprzemiennie.
0: No i to jest, słuchajcie, taka wiadomość, taki kierunek podróży, który nas zaprowadził aż do końca naszego dzisiejszego magazynu RTV numer 209. I zastanawialiśmy się, jaki właściwie wam tutaj zagrać utwór na koniec, no bo będzie o wszystkich zakątkach świata w tej audycji. Najpierw myślałam, że coś, no, że jeżeli o Skandynawii, no to że coś z tym związane, no ale skoro wszystkie zakątki świata, no to co? Każdą piosenkę byśmy wam mogli zagrać. Ale potem poszukaliśmy i to znaczy Michał właściwie to zrobił, oddaję sprawiedliwość i się okazało, że Dalej niż północ to jest taki nieprzypadkowy tytuł, jak się okazuje.
1: To prawda, bo jeszcze Dalej niż północ to jest taki film francuski, który powstał w 2008 roku i dzieje się rzeczywiście na dalekiej północy i z tego filmu jest cała ścieżka dźwiękowa. My sobie posłuchamy jednego z utworów na koniec naszego dzisiejszego spotkania w ramach 209. wydania magazynu RTV.
0: A więc wyczekujcie kolejnego spotkania z nami, które kiedyś nastąpi, na pewno, ale to tylko od...
1: Albo w marcu, albo w kwietniu, po prostu.
0: Tak. Ale to tylko od bogactwa świata mediów zależy, kiedy to nastąpi, a więc my wybieramy się już teraz, aby odpocząć, bo jednak troszeczkę gardeł tutaj poużywaliśmy, więc no Dalej niż północ to chyba nie, ale w zaciszu domowym będziemy spędzać ten sobotni wieczór. Życzymy wam oczywiście również miłego czasu i miłej reszty weekendu. My... Czyli wy wiecie chyba kto, prawda? No chyba, że nie wiem, ktoś słucha tego pierwszy raz, włączył w trakcie i zastanawia się, kto gada. No to gadali Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Minęła godzina 19. Witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia, w kolejnym spotkaniu z audycją Tyflo Podcast na żywo. Przypominam, że zarówno Tyflo Radia, jak i Tyflo Podcastów wszystkich, które pojawiają się na antenie Tyflo Radia, słuchać możecie o dowolnej porze, w dowolnym czasie z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. piszemy www.tyflopodcast.net. Wszystkie audycje dostępne są albo z poziomu Tyfloradia, no wtedy nie macie wpływu na to, jakiej audycji w danym czasie słuchacie, ale to ma też swój plus, bo można przy okazji sobie posłuchać czegoś, o czym zupełnie nie miał się pojęcia. Możecie także słuchać tych wszystkich audycji, oczywiście jakich sobie tylko życzycie, pobierać je na dysk swojego komputera, to w ramach Tyflopodcastu. Dziś będziemy rozmawiać o urządzeniu, z którego z pewnością zadowoleni będą ci, którzy lubią dużo czytać. Dziś rozmawiać będziemy o urządzeniu, które nazywa się iReadNow. To jest właściwie i urządzenie, i program. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, Wojciecha Maja. Dobry wieczór, Wojtku.
5: Dobry wieczór, witam cię, witam państwa serdecznie.
4: Wspomniałeś o tym, że dziś przede wszystkim warstwą programową tego urządzenia się zajmiemy, ale zanim się zajmiemy tak konkretnie, zanim zademonstrujesz nam możliwości tego rozwiązania, to na dobry początek ja poinformuję naszych słuchaczy, że mogą do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej oraz jest także do waszej dyspozycji nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. A teraz, Wojtku, na dobry początek pytanie, co to właściwie jest? Bo ja tak enigmatycznie może trochę powiedziałem, że to będzie urządzenie, z którego będą zadowoleni przede wszystkim ci, którzy lubią dużo czytać, a ty może nieco rozszerzysz ten mój opis. Co to jest właściwie iReadNow?
5: iRead to jest oprogramowanie do rozpoznawania druku. Bardzo podobne, jeśli chodzi o samą funkcjonalność, o sposób działania do znanych rozwiązań typu Fine Reader i pewnie jest to nawet soft, który jest bazowany na silniku Fine Readera. Natomiast iReadNow to zestaw, który opiera się na tym, że oprogramowanie

0: skanowania tą kamerą, dlatego że to jest najbardziej interesująca opcja, opcja, która daje ogromne możliwości szybkiego, objętościowego skanowania z bardzo dobrą jakością rozpoznawania, taką jak przy pomocy porządnego skanera.
1: A może opowiesz nieco więcej na temat tej kamery, bo dziś kamery nie masz przy sobie, więc może chociaż prosiłbym cię, abyś naszym słuchaczom naświetlił, jak ta kamera wygląda, jakimi może parametrami się charakteryzuje, co jest w niej takiego ciekawego.
0: Spróbuję opowiedzieć, jak to wygląda. Najpierw ja mam taką kamerę starego typu, ona jest bardzo stara u mnie i w związku z tym nie nadaje się do obsługi tego nowego oprogramowania, ponieważ jest za mała gęstość obrazu. Bo tylko 3 megapiksele. Kiedyś to była kamera do tego typu oprogramowania, ale obecnie to jest już zabytek. W tej chwili posługuje się system iRead Now, bo tak się nazywa system oprogramowania iRead w połączeniu z kamerą. Posługuje się kamerą SCIX, czyli to się pisze SCEYEX, duże X, a reszta nieduże, SCEX. I ta kamera jest 10-megapikselowa, to jest absolutnie wystarczające do tego, żeby wykonywać bardzo porządne skany. No i jak to kamera? Pierwsza zaleta jest już na talerzu, po prostu skan odbywa się ułamek sekundy. Zwracam Państwa uwagę tym, którzy wiedzą, że na przykład C-Recognizer, takie rozwiązanie, które wcześniej myśmy też, nie wiem, czy myśmy tutaj omawiali, takie rozwiązanie, które posługuje się aparatem fotograficznym, aparatem jakim? Konika chyba to jest, tak? S500, jeśli dobrze pamiętam, jest to Konika. Używa aparatu, który ma 7 megapikseli, osiąga znakomite rezultaty, więc tutaj mamy rzeczywiście bardzo już taką gęstą kamerę. Przy czym to jest bardzo wysokiej klasy i wysokiej klasy obiektyw. Tutaj mamy oświetlenie LED-owe i laserowe i w ogóle jest to bardzo taka zaawansowana historia. No i też bardzo kosztowna oczywiście, ale o tym potem. Kamera zbudowana jest w taki sposób, że jest to coś takiego, jakby wziąć dwie, żeby tak opowiedzieć, jaki to jest przedmiot, tak w ręce, w dłoni. Są to jakby dwie deszczułki, które są ze sobą połączone, może takie szerokości 5 cm i grubości 2,5 cm, połączone ze sobą na końcu. Prawda? Takie deski długości 30 cm na jednym końcu połączone ze sobą.
1: Czyli one tworzą kąt prosty, tak?
0: One tworzą kąt nawet lekko rozwarty w momencie, kiedy kamera jest otwarta. Te deski się, te części dwie się spina ze sobą na tym zawiasie. One tworzą taki słupek. Jedna deska z drugą deską się składa. Po to właśnie są jakby dwie deseczki. I wtedy to jest 30-centymetrowej długości taki słupek kwadratowy 5 na 5 centymetrów i można go bardzo wygodnie po prostu wsadzić do futerału i do torby i on w tej torbie może z nami wędrować. To waży cały ten zestaw, ta kamera waży 75 deko. Czyli generalnie jest w swoim futerale długości niedużego skanera, za to szerokości dużo mniejszej i się wygodnie ją transportuje. To jest jej taka kolejna, powiedzmy, zaleta dla tych, którzy podróżują. Zasilana jest, no i oczywiście, żeby ten słupek stał pionowo, no bo cała zabawa polega na tym, że kiedy ta kamera jest statyw jej, jest ustawiona,

0: kiedy ona jest ustawiona pionowo i ją otworzymy, to u góry znajduje się właśnie zawias i od tego zawiasu odchodzi ku przodowi pod kątem prostym, lekko w górę, czyli nie całkiem prostym, lekko rozwartym. Odchodzi samo ramię kamery i pod spodem tego ramienia jest obiektyw, oświetlenie, które powoduje, że jest niezależny cały ten system od oświetlenia zewnętrznego. Tutaj można całkowicie spokojnie w zupełnie ciemnionym pomieszczeniu wykonywać zdjęcia i one są bardzo wysokiej klasy. Czyli tak to, jeżeli to jest jasne w ogóle dla kogoś ze słuchaczy, a ty możesz być tutaj osobą testową,
1: to dla mnie jest to jasne, natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tej kamery, czy ona ma jakiś taki statyw, bo ty wspomniałeś...
0: Ona właśnie ma taką kwadratową podstawkę.
1: 5 centymetrów, tak?
0: Ta podstawka jest szersza. Ta podstawka jest szersza. Ten sam pionowy element w tej podstawce jest zablokowany. Kiedy chcemy tę kamerę złożyć, to odchylamy cały ten zestaw do tyłu i ta podstawka staje się płasko, jakby przylega płasko do tego statywu pionowego, czyli do całej tej konstrukcji kamery. Ona się składa jakby z trzech elementów. Z podstawki, może z 20, może 15 centymetrów kwadrat od takim boku. Z niej wystaje w górę słupek i na górze tego słupka jest zawias, którego ku przodowi wystaje z kolei ramię. Pod spodem tego ramienia jest obiektyw i oświetlenie, które rzuca światło w dół, na stół. I to oznacza, że materiał skanowany tutaj znajduje się pod okiem kamery na stole, a więc samo skanowanie, samo czytanie również jest bardzo wygodne, dlatego że książkę mamy po prostu, książkę tam, załóżmy, że jest to książka, mamy ją rozłożoną po prostu przed sobą, tak jak normalnie się kładzie książkę na stole. To również dla wielu z tych, którzy wiele skanują, na pewno od razu jest takim elementem zachęcającym, ponieważ jest to niezwykle intuicyjny sposób czytania. Nie ma tego zastanawiania się, czy ta książka jest prawidłowo położona, czy jak teraz przewrócę stronę, to ona będzie przewrócona we właściwą stronę, we właściwym kierunku, czy w przeciwnym. Czy mam wyciągnąć kartki spod spodu i przesunąć ku tyłowi, czy odwrotnie. I w związku z tym tutaj to samo skanowanie również odbywa się w sposób, który jest tak intuicyjny dla użytkownika, prawda?
1: Intuicyjny, ale czy tak samo dobry jak wykorzystanie tradycyjnego skanera, bo przy okazji właśnie tego typu rozwiązań skanujących, wykorzystujących kamerę, często można usłyszeć o tym, że rzeczywiście są one szybkie, bo tego nie można im odmówić. Natomiast z dokładnością bywa różnie i jeszcze nie bardzo można ją porównywać z tym, co uzyskamy przyciskając tekst drukowany, zwłaszcza książek, do szyby skanera.
0: Zwracam uwagę na to, że system iRead Now jest systemem złożonym z oprogramowania o takiej nazwie iRead i z kamery SCI-X. To jest kamera firmy Silver Creation, można ją sobie odnaleźć w internecie. Ona się nawet nazywa kamera dokumentowa. Rzeczywiście rezultaty uzyskiwane przy tej kamerze, przy korzystaniu z tej kamery są bardzo dobre, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, oprogramowanie iRead jest oprogramowaniem, które może wykorzystywać standardowy skaner. Gdyby ktoś potrzebował uzyskać jeszcze lepsze rezultaty i sądziłby, że możliwe jest to przy pomocy skanera, to po prostu podłącza do komputera skaner. Ten soft obsługuje protokoły WIA, Windowsowy i Twain, czyli standardowe protokoły komunikacyjne pomiędzy komputerem a skanerem. I właściwie praktycznie wszystkie komercyjne skanery, nie tylko ta kamera, ale wszystkie komercyjne skanery nadają się do tego, żeby z tym oprogramowaniem współpracować. Wobec tego No, oczywiście w kontekście ceny tego zestawu jeszcze dodatkowo zwykły skaner to już niewiele zmienia. Można po prostu mieć i to.
1: Wracając jeszcze na moment do tej kamery, zapytam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pole jej działania. Jakie dokumenty możemy za pomocą tej kamery odczytać? Czy to jest format A4, czy to jest coś więcej?
0: Tutaj mamy pole widzenia znamionowe podane jako A4, natomiast dokładnie, przepraszam, bo ja jestem trochę chory, będę kaszlał, a nie bardzo mogę zamknąć mikrofon, proszę mi wybaczyć.
1: Dobrze.
0: Uciekłem troszkę od mikrofonu, mam nadzieję, że nie było to dla Państwa aż tak uciążliwe, ale postaram się zawsze ostrzec przedtem. Dokładna informacja, są podane dokładne wymiary tego pola, które jest widziane przez kamerę i to A4 to jest takie, powiedzmy sobie, trochę przerośnięte A4, 325 mm, a więc o 30 prawie, o 28 mm więcej niż A4 i szerokość 244 mm, a więc znowu o 34 mm więcej niż A4, więc no więcej trochę niż A4, ale generalnie jest to taki obszar widzenia, takie pole widzenia.
1: Rozumiem. Zdaje się, że mamy telefon, zatem proponuję, abyśmy odebrali połączenie z pierwszym dziś słuchaczem bądź słuchaczką. Halo, kogo witamy? Bardzo, bardzo słabo słychać. Halo?
2: Mama mówiła, że nie mogła ze mną odmawiać, bo był jeden.
1: Oj, chyba jednak okazuje się, że ktoś próbował się do nas zadzwonić, ale chyba dał sobie na chwilę obecną spokój i zaczął rozmawiać z kimś innym, więc może powróćmy do tematu.
0: Okej. Zatem powiedzmy, że mamy mniej więcej informacje o tym, jak wygląda sama kamera, o tym, że oprogramowanie może obsługiwać i kamerę, i ewentualnie, jeśli ktoś woli, skaner.
1: A czy ta kamera, jeszcze a propos, może być obsługiwana przez inne programy, na przykład przez FineReadera? Jest to możliwe, gdyby ktoś chciał wykorzystać samo to rozwiązanie, na przykład na jakimś innym komputerze, gdzie nie miałby oprogramowania iRead?
0: Jeśli chodzi o parametry techniczne, to jest to standardowa kamera dokumentowa, czyli skaner, i wykorzystuje standardowy interfejs, standardowy protokół komunikacyjny Twain, więc jest praktycznie skanerem z tego punktu widzenia. I wydaje się, że współczesny FineReader zarówno w wersji 10, jak i tym bardziej w wersji 11 powinien skutecznie taką kamerę obsłużyć.
1: Tak swoją drogą przyszło mi do głowy, że opowiadamy już kilkanaście minut o tym rozwiązaniu, a jeszcze nie podaliśmy jednej, myślę, że dosyć istotnej informacji, i to nie chodzi mi bynajmniej o cenę, bo o tym na pewno też powiemy, ale kto za tym stoi? Kto jest producentem tego systemu?
0: Producentem całego systemu iRead Now, zarówno oprogramowania iRead, jak i tego systemu już z dopasowaną do niego kamerą, jest niemiecka firma Handytech. Firma Handytech działająca w południowo-zachodnich Niemczech, w okolicy Stuttgartu, w miejscowości Horb, to jest firma znana głównie z urządzeń brajlowskich, takich, które przez długi czas jako jedyne, a w tej chwili jako nieliczne, korzystają z brajlowskich elementów wklęsłych do produkcji swoich linijek, swoich notatników. Wklęsłych elementów, to znaczy takich, które nie są płaskie, a ich wierzch jest taki zaokrąglony, to znaczy jakby góra znaku jest wyżej i dół znaku jest wyżej, a środek znaku jest nieco zagłębiony. Ma taki półokrągły kształt. Jednym słowem, sam czytnik, sam ten wyświetlacz brajlowski ma postać takiej rynienki półokrągłej, co powoduje, że czytając Braille'a nie musimy dociskać palca, żeby wygodnie czytać, żeby wygodnie odczuwać cały znak brajlowski. To bardzo pomaga w czytaniu takiego Braille'a twardego, jakim jest Braille odświeżalny, prawda? No i oni są z tego głównie znani. W tej chwili już inni producenci, na przykład Pappenmayer, w tych swoich najdroższych linijkach ma takie elementy brajlowskie. Z tego właśnie Handytech był słynny. Oni produkowali z takich brajlowskich urządzeń, a na przykład oni produkują takie śmieszne brajlowskie urządzenie, które jest interaktywne, takie, które jak się dotknie linijkę w jakimś miejscu, to komputer wie, gdzie linijka jest dotykana. To rodzi oczywiste różne korzyści, takie jak na przykład możliwość przesuwania palcem po linijce i nie czytania Braille'em, tylko słuchania komputera. On może po prostu przy pomocy jakiegoś screen readera wypowiadać głośno teksty i możemy czytać z prędkością ponad własne możliwości braillisty czytającego. Natomiast w sytuacji, gdy potrzebuje się zatrzymać w jakimś miejscu w tekście, to on tam po prostu już jest, prawda? Nie musimy tego szukać. No są to takie różne, oni produkują takie różne właśnie mecyje i między innymi właśnie ten system iRead Now.
1: Proponuję, abyśmy odebrali kolejny telefon, bo zdaje się, że ktoś do nas dzwoni. Miejmy nadzieję, że teraz będziemy mieli więcej szczęścia i że będziemy się słyszeć. Halo, kogo witamy? Halo? No zdaje się, że niestety i tym razem nie mamy na tyle szczęścia, żeby się usłyszeć. No cóż, mówi się trudno, gdyby ktoś chciał jeszcze do nas zadzwonić, może poza tym słuchaczem, który zdaje się bardzo głośno gdzieś tam radio ma włączone, to przypominam namiary telefoniczne do nas. 123 834 835 to jest nasz telefon stacjonarny. tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Zatem Wojtku, omówiliśmy już kwestię kamery, to teraz chyba pora na przejście do oprogramowania. Pytanie, to jest oprogramowanie dla systemu Windows, tak?
0: To jest oprogramowanie dla systemu Windows, obsługuje w tej chwili systemy do siódemki włącznie. Nie mam informacji, żeby obsługiwało ósemkę. Podręcznik, który dzisiaj skończyłem tłumaczyć, nie obejmuje Windowsa 8, natomiast tutaj są systemy XP, Vista, 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008. Takie są podane na tej liście systemy, ale sądzę, że ósemka jest na liście przygotowywanych ewentualnie komunikacji. Zresztą nie wiem, jeżeli to jest standardowy protokół Twain, to on powinien z ósemką też jakoś tam mniej lub lepiej lub gorzej współdziałać, sądzę.
1: Rozumiem.
0: Ale jest to oprogramowanie Windowsowe generalnie.
1: Czy ono ma swoją własną jakąś syntezę, czy to działa z programami odczytu ekranu raczej?
0: Tutaj korzystamy zdecydowanie z screen readera. Współpraca ze screen readerem jest bardzo dobra, bo sam interfejs programu jest właściwie jego podstawową zaletą. Jest to interfejs specjalnie napisany dla tego programu i jest on w pełni dostępny dla osób niewidomych. Nawet powiedziałbym, pierwsze wrażenie jest takie, że jest uproszczony, jest bardzo intuicyjny, bardzo dobrze dostosowany do wygody użytkownika niewidomego przede wszystkim.
1: Zatem może przejdźmy do sedna sprawy, czyli do prezentacji interfejsu tego programu. Jeszcze zapytam, tak pro forma, za pomocą jakiego programu odczytu ekranu będziesz demonstrował?
0: Ja jestem w tej chwili uzbrojony w JOS-a i Agatę, ale myślę, że może do celów tej demonstracji można byłoby zmienić syntezę, żeby była lepiej dla Państwa dostępna z tego mojego mikrofonu. Zobaczymy, jak to będzie. Ja sobie go uruchamiam w tej chwili. Ten soft. Właśnie już uderzyłem Enter. Mamy tutaj SCI form.
3: Bez tytułu HTR. Pole edycyjne tylko do odczytu.
0: Bez tytułu HTR. Tak się nazywa dokument, który się wyświetla w pasku tytułu.
3: Wybierz profil głosowy, okno dialogowe. Domyślny program. Agnieszka.
4: Pole edycyjne tylko do odczytu.
0: Okej, mam nadzieję, że jestem w miarę czytelny. Otóż poza tym, że jest to system do rozpoznawania druku, to jest to także system do udostępniania dokumentów. Mianowicie można do tego programu wczytać, czy raczej zaimportować także pliki tekstowe. Pliki w formacie RTF, w formacie TXT. I te pliki mogą być przy pomocy tego programu przeglądane. A zaraz powiem po co. Jesteśmy w tej chwili w programie iRead i tutaj mamy bardzo standardowe menu wywoływane klawiszem Alt. To menu pozwala na przykład skanować nowy dokument czy otworzyć dokument graficzny, czy też otworzyć dokument nawet tekstowy, tak jak powiedziałem. I taki dokument to jest właśnie różnica pomiędzy na przykład FileReaderem a tym oprogramowaniem. Taka jest różnica, że dokument jest w całości dostępny w programie iRead do przeglądu. Można spokojnie ten... Boże, nie wiem jak to zrobić. Agnieszko, wiesz co, troszeczkę, jeśli można, przepraszam, bo pracujemy teraz we dwoje tutaj w jednym pomieszczeniu i jest malutki kłopot, okej. Czyli mamy taką sytuację, że program, że tekst skanowany lub zaimportowany jest w całości dostępny do przeglądania w programie. Program pozwala wobec tego, w przeciwieństwie do na przykład czy Serial Organizera, o którym tutaj wspominałem, czy właśnie FileReadera, który tak naprawdę, żeby, które to rozwiązanie tak naprawdę, żeby przeglądać dokument, wymagają tego, żeby go wyeksportować do edytora tekstu. Tutaj samo przeglądanie, więc czytanie książki, czytanie dokumentów skanowanych może odbywać się wygodnie w samym programie iRead. To znaczy, po pierwsze, jest w całości dostępny dokument rozpoznany. Możemy go przeglądać tak jak każdy dokument w edytorze, ale po wtóre są dwie rzeczy, które widzimy tutaj dodatkowe. Po pierwsze, w dokumencie wyświetlanym w oprogramowaniu iRead może użytkownik wprowadzić dowolną ilość zakładek w dowolnych miejscach i łatwo je przeglądać. Tekst jest również, jak to się po angielsku mówi, searchable, daje się go przeszukiwać. Czyli komenda, w tym wypadku jest to F3, a więc dość standardowa Windowsowa komenda, pozwala na wyszukiwanie ciągów znaków, tekstów z cyframi i tak dalej, dzięki czemu możemy po prostu także trafiać do żądanego miejsca w tekście na podstawie tego, co chcemy odnaleźć, co chcemy tekstowo odnaleźć. A więc do dyspozycji w dokumencie mamy zakładki, które możemy wstawiać, tekst, który możemy wyszukiwać, a także można po tekście poruszać się wygodnie stronami, można po tekście poruszać się wygodnie nagłówkami. To jest też taka specjalna opcja, której nie ma w innych OCR-ach, programach do rozpoznawania druku na wierzchu. Mianowicie podczas rozpoznawania tekstu, podczas rozpoznawania druku, iRead uznaje wyróżnione elementy tekstu, to znaczy teksty pogrubione i teksty, które są wyróżnione większym odstępem międzywierszowym, czyli na przykład tak jak to zwykle bywa z tytułami, że tytuł jest oddzielony od takiego ciągłego tekstu większym odstępem wierszowym, uznaje takie elementy za nagłówki, za elementy tytułowe czy nagłówkowe i również udostępnia je jako elementy nawigacyjne w tekście, czyli możemy po prostu wybrać sobie taką komendę nagłówki i otrzymujemy spis nagłówków, które można przeglądać. Czyli można tymi nagłówkami posługiwać się do tego, żeby szybko przemieszczać się po dokumencie. Każdy nagłówek jest wyświetlony na takiej liście i widzimy teksty tych nagłówków, czy tytułów, czy tych elementów wyróżnionych. Możemy po nich przeskakiwać szybko w tekście. Tak jak łącza to działa.
1: Czyli możemy przeskakiwać za pomocą tabulatora, czy za pomocą jakiegoś innego klawisza?
0: Jest specjalny zestaw komend, czyli jest na przykład tak. Jeśli chodzi o zakładki, to żeby wstawić zakładkę, wciskamy komendę klawiszową, ona dokładnie wygląda Ctrl-Shift-F4 i następnie, kiedy wstawimy zakładkę, tam jest taki cały maleńki interfejs, gdzie musimy wpisać nazwę zakładki. Jeśli nazwa zakładki jest nowa, to ona się nam wstawi tu, gdzie jesteśmy. Jeśli napiszemy nazwę zakładki, która już istnieje, to albo możemy, usłyszymy to, dostaniemy taką informację, że taka zakładka już jest. I albo możemy po prostu powiedzieć, że tak się ma nazywać nasza nowa zakładka. Wtedy ona zostanie przeniesiona, tamta stara, w to nowe miejsce, gdzie jest wskazany w tej chwili, które jest wskazane w tej chwili kursorem. Albo można wybierać, właśnie wpisać nową nazwę lub też przenieść starą, tak powiem, zakładkę. Natomiast później klawiszem F4 wywołujemy okienko z zakładkami do przeglądu. Jest lista zakładek i one się nazywają zakładka pierwsza, zakładka druga albo miejsce na stronie, gdzie było ciekawie. Wszystko jedno, nadajemy sobie dowolną nazwę. Można wpisywać nazwy ze znakami specjalnymi typu on, nie ma tutaj problemu. I F4 zaprowadzi nas do zakładki, którą nazwiemy lub wybierzemy z listy, a Shift F4 do poprzedniej, Ctrl F4 do następnej. I tak samo działają komendy dotyczące nagłówków, tylko że nagłówków nie wpisujemy, bo to są elementy rozpoznane na stronie. Czyli jeżeli chcemy przejść do nagłówka, wciskamy klawisz F5 z kolei i otrzymujemy listę nagłówków. Teksty poszczególnych nagłówków pokazane na liście, która pokazuje kolejno, jak one się pojawiają w tekście. Możemy wybrać jakiś nagłówek, wcisnąć Enter i od razu jesteśmy w tym miejscu w dokumencie. A jeżeli chcemy przejść do poprzedniego nagłówka, do następnego nagłówka, to używamy takich samych komend analogicznych do poruszania się po zakładkach, mianowicie Shift F5 przeskakujemy do nagłówka poprzedniego, Ctrl F5 do następnego. I podobnie jest ze stronami. Z kolei tutaj klawisz F6. Jak Państwo widzą, jest to taki banalny, wydawałoby się zupełnie, ten interfejs. Bardzo prosty, bardzo łatwo się go intuicyjnie nauczyć. F6 wywołuje menu stron, pokazuje wszystkie strony dokumentu w taki sposób, że one są wyszczególnione. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i przy każdym tym numerku mamy 5 pierwszych wyrazów danej strony wyświetlonych. Czyli wiemy, od czego ta strona się zaczyna. A wtedy on powiedział, że... Prawda? I możemy tę listę przeglądać, wybrać właściwą stronę, nie tylko po jej numerze, ale też po tym, co tam na początku jest napisane, i enterem możemy zatwierdzić przejście, przeskoczenie od razu do tej strony, a z kolei mamy możliwość cofnąć się jedną stronę lub przejść na kolejną stronę do przodu komendami Shift F4 i odpowiednio Ctrl F4. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy ja jestem jeszcze na antenie, bo ja zgubiłem Michała, także w razie czego to oczywiście jestem do dyspozycji. Jestem. Okej. Okay. Także tak wygląda interfejs. Oczywiście oprócz tego, czyli po pierwsze, jeśli chodzi o samo przeglądanie tekstu, to jest ono bardzo wygodne i można rzeczywiście czytać książkę wprost z programu w sposób bardzo wygodny. Wydaje się, że jest to program dla tych, którzy muszą czytać, nie tylko muszą wykonać skanowanie książki czy dużego dokumentu. Przede wszystkim dla dużych dokumentów jest to niezwykle korzystne rozwiązanie. Nie tylko muszą sporządzić skan, rozpoznać taki dokument i chcą go później sobie wyeksportować do edytora tekstu, ale chcą zachowywać takie dokumenty jako gotowe książki do czytania, do przeglądania, do korzystania z nich. To może być dla studentów niezwykle wygodne. Jako tutaj jest największy problem zawsze jest z podręcznikami, ponieważ podręczniki no to nie są często dostępne. O ile wiele książek jest dostępnych w postaci e-booków, czy audio, czy po prostu tekstowych, o tyle podręczniki najczęściej nie są dostępne, a tutaj mamy możliwość nie tylko skanowania, ale właśnie bardzo dobrego opracowania. Szybko i sprawnie się to opracowuje. Wstawia się zakładki, można właśnie przeglądać taki tekst w całości na ekranie tego programu.
1: A zatem proponuję, teraz mam nadzieję, że już mnie słychać głośno i wyraźnie, bardzo się cieszę. Zatem teraz proponuję, żebyśmy może pokazali, co ten program potrafi w praktyce. Ty masz w tym momencie podłączony do niego jakiś skaner? Będziemy mogli tę część pokazać, czy tylko bardziej od tej strony nawigacji po tekście?
0: Tak naprawdę to mogę jakiś tekst skanować, znaczy może zaimportować, bo nie mam kamery. A w ogóle to nie jest to specjalnie dla mnie atrakcyjny soft ze skanerem, bo zaletą jego jest, chociaż no, ta możliwość przeglądania, czytania, posługiwania się tekstem bezpośrednio w programie jest bardzo atrakcyjna, ale dla mnie sama ta zaleta tego, że to można bardzo szybko skanować i że przede wszystkim mogę skanować duże dokumenty w niezwykle wygodny sposób, jest całym clue tego programu. Bo oczywiście ja tu cały czas gadam o tym, ciągle jeszcze odraczam samo pokazanie dokumentów w oknie programu, bo chcę powiedzieć o jednej takiej rzeczy, której nie ma żadne rozwiązanie dotychczas mi znane. Mianowicie jest tutaj taka możliwość, że przy korzystaniu z kamery można skanować automatycznie wielostronicowy dokument bez dotykania komputera. Ktoś powie, nic podobnego, we wszystkich programach takie rozwiązanie istnieje. Oczywiście, że tak, tylko że automatyczne skanowanie wielu stron w tych wszystkich programach obarczone jest jednym kłopotem. Mianowicie takim, że kiedy włączymy sobie skanowanie wielu stron, musimy sobie jednocześnie ustawić pauzę pomiędzy poszczególnymi skanami. I ta pauza jest ustawiona na stałe. Na przykład wynosi ona 5 sekund, prawda? Wygląda to w ten sposób, że skanujemy jedną stronę, skaner skanuje i w momencie, kiedy powraca, przewracamy kartkę, układamy na szybie, odczekujemy jeszcze te 5 sekund. Jeżeli mamy pauzę dobrze ustawioną i jesteśmy dobrze wprawieni, to w zasadzie możemy tak skanować całą książkę, ale wymaga to stałej koncentracji. Jeżeli tylko zagapimy się przez chwilę albo jeżeli nam się skleją kartki, to skan i tak poleci bez naszej gotowości. I to jest zawsze po pierwsze frustracja, po drugie bałagan. Natomiast tutaj jest tak, że można oczywiście skorzystać z takiej opcji, tak jak w innych oprogramowaniach, że można ustawić sobie pauzę pomiędzy poszczególnymi zdjęciami czy pomiędzy poszczególnymi skanami i ona będzie zachowana. Ale można użyć tutaj jako jedynym rozwiązaniu takiej opcji, że kamera zasygnalizuje oprogramowaniu, kiedy kartka została przewrócona i wykona zdjęcie dopiero w momencie, gdy tekst przestanie się przemieszczać, czyli gdy się uspokoi ruch. To znaczy, że jeżeli będę bardziej skoncentrowany w danym momencie, szybciej będę przewracał kartki i je, że tak powiem, przyklepywał, żeby już było gotowe do zdjęcia, to szybciej będą się wykonywały zdjęcia. Jeżeli coś mnie odwoła, jeżeli zadzwoni telefon, jeżeli się mi skleją strony i ja nie mogę się z nimi uporać, jeżeli się zdekoncentruję i przez chwilę się zamyślę, to po prostu program będzie na mnie czekał. Czyli nie ja muszę dostosować się do oprogramowania i pilnować w napięciu, żebym czegoś nie zepsuł, żebym czegoś nie przegapił. Tylko program mnie pilnuje i ja mogę skanować z taką prędkością, z taką częstotliwością, jak mnie jest wygodnie. Jest po prostu bardziej ludzki w swoim interfejsie. Bardzo to jest wygodne rozwiązanie.
1: Mamy pytanie od Stanisława. Stanisław pyta o to, czy można zapisać, czy można usuwać zakładki wcześniej zapisane w dokumencie tak, aby w końcowym zapisie dokumentu ich nie było.
0: Jeśli chodzi o zakładki, można oczywiście zarówno wprowadzać poszczególne zakładki w żądanym miejscu, jak i usuwać pojedyncze zakładki w żądanych miejscach. Można także za jednym zamachem usunąć wszystkie zakładki i one znikną z dokumentu w momencie, kiedy wciśniemy taką komendę, usuń wszystkie zakładki. Oczywiście, jeżeli docelowo chcemy dokument zapisać, wyeksportować do któregoś z nielicznych formatów zapisu, bo to może być rich text format i HTML i format tekstowy czysty, czyli mamy bardzo niewielkie możliwości, jeśli chodzi o eksport. Tekst jest w zasadzie czysty, eksportowany, ale to dla czytających może być wystarczająca możliwość. Jeżeli zapiszemy taki tekst, to on oczywiście zapisuje się już bez zakładek. Te zakładki są tylko dostępne w programie iRead, a więc posiadacz tego programu może sobie zapisać dokument iRead i z niego korzystać i przeglądać sobie go wygodnie ze wszystkimi swoimi zakładkami. Może go wyeksportować dla kogoś innego i on wtedy nie musi usuwać swoich zakładek wstawionych w programie. Może po prostu wyeksportować tekst w formacie ogólnodostępnym i zaoferować go komuś, dostarczyć go do kogoś innego i on jest wyzbyty ze wszystkich naszych indywidualnych, prywatnych zakładek.
1: Rozumiem. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia Wojciech Maj mówi o rozwiązaniu, które nazywa się iRead Now. To jest duet kamery i oprogramowania do czytania tekstu. Na razie usłyszeliśmy sporo informacji teoretycznych na ten temat. Zdaje się, że jakaś melodia nam się w tle odzywa, to proponuję, żeby... Tak, to proponuję, żeby teraz i na naszej antenie również jakaś melodia odezwała, czyli teraz odrobina muzyki i po tej muzycznej przerwie myślę, że przejdziemy już do demonstracji praktycznej, a zatem wracamy za chwilę. Powracamy do dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. Przypominam, że dziś Wojciech Maj opowiada o rozwiązaniu skanującym iRead Now. I teraz przejdziemy do tej części praktycznej. Zanim jednak to się stanie, to ja jeszcze przypomnę, że można do nas dzwonić. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to jesteśmy do waszej dyspozycji telefonicznie. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jest to telefon stacjonarny. A zatem potem za połączenie z nim płaci się jak z telefonem stacjonarnym właśnie. A jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić za darmo, to jest również taka możliwość. Wystarczy skorzystać z naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Ja bym tylko prosił jeszcze naszego realizatora o wyłączenie interkomu naszego wewnętrznego i już możemy przechodzić do prezentacji.
0: Uruchomimy sobie program iRead, tak jakby od zera.
4: iRead.
0: Z poziomu iRead oczywiście, przepraszam za wyrażenie. Jak przypomniała zatrudniana przeze mnie do tego celu Iwona, ogłosie...
4: Korekcyjne tylko do odczytu.
0: Uruchomił się program. Uruchamia się dokument pusty.
4: Bez tytułu HTR iRead.
0: iRead bez tytułu HTR. Ja jak już żaliłem się Państwu wstępnie, nie mam przy sobie kamery, wobec tego zaimportuję plik PDF-owy i tutaj mamy taki plik, mamy powiedzmy spod, Boże, muszę się uspokoić trochę, spod menu plik.
4: Pasek menu, dokument.
0: Dokument, a oszukuję, spod menu dokument.
4: Menu, otwórz, zapisz go. Zapisz je, importuj i zamykam
0: menu, sobie importuj
4: okno dialogowe, nazwa pliku, pole edycyjne, 15 Dunder 2008.
0: Mamy w jakimś folderze, on zapamiętuje w jakim byliśmy ostatnio w folderze i on właśnie w tej chwili w tym folderze, w którym ja ostatnio byłem, jest.
4: TTM broszura 12.03.2010.17.03. PDF.
0: Jest to broszurka Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego.
4: Anuluj przycisk.
0: A więc tekst dosyć, powiedzmy
4: 11%.
0: Sobie, w tej chwili jest importowany. Dosyć taki
4: 35%.
0: Nie kolizyjny.
4: 58%.
0: Trwa rozpoznawanie tego dokumentu i za chwileczkę będzie dostępny.
4: 100%. Pole edycyjne tylko do odczytu.
0: Jesteśmy w polu, w panelu tekstowym programu iRead i możemy sobie...
4: Byłem dziś świadkiem przepięknego zjawiska. Podczas spaceru o godzinie 20.33 na kierunku północno-zachodnim pojawił się bardzo jasny bolid. Bolid. Świecił wyraźnie na żółto i leciał dosyć powoli. Podczas lotu kilkakrotnie gubił fragmenty, które dosyć szybko gasły. W końcu rozpadł się na kilka części...
0: Ja czytam z strzałkami w tej chwili.
4: Całość trwała, ok, 3-4 sekundy, a bolid jasnością znacznie...
0: I tak dalej. Mamy taki tekst. Broszurka rozpoczyna się od pięknego opisu przyrody, a konkretnie spadającej gwiazdy, czyli jakiegoś meteoru, który stał się pewnie meteorytem. I teraz, przepraszam, znowu będę kaształ. Jestem z powrotem. I teraz mamy możliwość skorzystania z na przykład wyszukiwania tekstu.
4: Search4, pole edycyjne, Alt plus S.
0: Search4, oczywiście to powinno być po polsku, już dzisiaj zwróciłem producentowi uwagę na to, że to jest niedoróbka. Poszukamy sobie na przykład słówka meteor.
4: Pole edycyjne tylko do odczytu. Powyżej. Meteory były często przedmiotem wierzeń, przesądów, mitów i folkloru, a znajdowane sporadycznie dziwne czarne kamienie.
0: I tak dalej. Jesteśmy w miejscu takim. To jest jedna z tych omawianych opcji. Nie mam tutaj zakładek, ale załóżmy, że wstawię sobie tutaj właśnie zakładkę.
4: Kropka. Meteory.
0: Przysłowie meteory. Normalnie posługujemy się klawiszami edycyjnymi typu strzałka w lewo, strzałka w prawo, kontrol strzałka w lewo, kontrol strzałka w prawo i tak dalej. Ja w tej chwili będę wstawiał zakładkę.
4: Nazwa nowej zakładki, pole edycyjne.
0: To jest Ctrl-Shift F4, nazwa nowej zakładki będzie Meteor. Zatwierdzamy to.
4: Pole edycyjne tylko do odczytu.
0: Jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie byliśmy.
4: Powyżej. Meteory były często przedmiotem wierzeń, przesądów, mitów i folk...
0: I tak dalej. Ja uciekam do... może jeszcze sobie przejdę kilka stron niżej.
4: Neumanna. Niech na wypolerowanym i wyprawionym przykroju ukazuje piękną, niepodrabialną strukturę wewnętrzną myślnik / upauza, tak zwane figury widman, statwena i linie. Neumanna.
0: Mamy tu jakieś linie Neumanna. Wstawimy sobie tu drugą zakładkę, czym prędzej.
4: Nazwa nowej zakładki, pole edycyjne.
0: Linie Neumanna.
4: Pole edycyjne.
0: I teraz, jeśli chciałbym wrócić do poprzedniej zakładki, robię po prostu F4.
4: Wskaż zakładkę, do której chcesz przejść. Pole listy, linie Neumanna, strona 6, 2 z 2. Meteor, strona 1.
0: Okej, mamy Meteor,
4: Enter. Pole edycyjne tylko do odczytu.
0: I mamy tekst.
4: Powyżej. Meteory były często przedmiotem wierzeń, przesądów, mitów i folkloru, a znajdowane sporadycznie dziwne czarne kamienie.
0: I tak dalej. Ten wiersz był... No to jeszcze sobie przejdźmy do Neumanna. Nie musimy wybierać zakładki z listy. Przejdziemy sobie metodą przejść do następnej zakładki. Ctrl F4. Nie usłyszeliśmy nic, ale tekst wyświetlony jest...
4: Neumanna.
0: Prawda? Możemy sobie zobaczyć?
4: Niech na wypolerowanym i wytrawionym przekroju ukazuje piękną, niepodrabialną strukturę wewnętrzną, myślnik / pauza, a tak zwane figury widma Statena i linie Neumanna.
0: Okej, okay. Czyli tak się poruszamy z zakładkami. Zobaczmy teraz, czy podczas rozpoznawania zostały przygotowane jakieś nagłówki dla nas, F5.
4: Wskaż nagłówek, do którego chcesz przejść. Pole listy, kamienne, strona 5, 3 z 5.
0: Kamienne?
4: Ze względu na budowę meteoryty możemy podzielić na punktor kamienny, punktor żelazny, punktor żelazno-kamienne. Strona 5.
0: Czyli mamy ogólną informację, jak się dzielą meteoryty i pewnie pierwszy nagłówek dotyczy meteorytów kamiennych.
4: Kamienne, strona 5. Żelazno-kamienne, strona 7. Mapa spadków materii kosmicznej na obszar Polski, autor Wiesław Czajka, strona 8.
0: Prawda, mamy takie nagłówki. Załóżmy, że chcemy się dowiedzieć czegoś o...
4: Żelazno-kamienne, strona 7. Pole edycyjne tylko do...
0: Żelazno-kamiennych i Enter, czytamy.
4: Żelazno-kamienne, pole nasyty, myślnik, / pauza, pochodzą z granicy jądra i płaszcza dużej planetoidy.
0: I tak dalej, jest tekst, prawda? Podobnie jest z nagłówkami, jeżeli chcemy przejść do poprzedniego, używamy komendy Shift F5, czyli wstecz. I mamy...
4: Żelazno-kamienne.
0: Tytuł. Przejdziemy sobie jeszcze wcześniej. Shift F5. I mamy...
4: Kamienne.
0: No to jeszcze przejdziemy wstecz. I mamy... Shift F5. I mamy...
4: Ze względu na budowę meteoryty możemy podzielić na punktor kamienny, punktor żelazny, punktor żelazno-kamienne.
0: Okej, okay. Jesteśmy w miejscu, w którym tam kiedyś byliśmy. Chcemy przejść z powrotem, no nie z powrotem, tylko do następnego nagłówka. Ctrl F5 powinno być kamienne.
4: Kamienne.
1: I jest. Dobra?
0: I jest. Podobnie jest ze stronami. F6 pozwala nam przeglądać strony.
4: Wskaż stronę, do której chcesz przejść. Pole listy 5 ze względu na budowę meteoryty 5 z 8.
0: Mamy 8 stron, jak widzimy. Jesteśmy akurat na 5. Podawana jest... numer strony, podawany jest numer strony wraz z 5 pierwszymi wyrazami tej strony. To obejrzyjmy sobie, jak zaczynają się poszczególne strony, wciskając strzałkę w górę na tej liście.
4: 4. Zdarza się, że meteoryty przyjmują. 3. Jak rozpoznać meteoryt wskutek przelotu. 2. Meteoryty to najstarszy materiał jaki?
0: To może dowiemy się. On jest Enter.
4: Edycyjne tylko do odczytu. Meteoryty to najstarszy materiał, jaki możemy spotkać na Ziemi. Większość z nich pozostaje niezmieniona od ponad 4,5 miliard lat i pamięta.
0: Mamy taką stronę. Pamiętamy, że strona następna od czegoś tam się już nie pamiętam, a powinienem od czego się zaczyna, ale Ctrl F6.
4: Jak rozpoznać meteoryt?
0: Mhm. I Ctrl F6, następna strona.
4: Puste.
0: Nie ma.
4: Zdarza się, że meteoryty przyjmują kształt tarczy, pocisku lub kropli.
0: Okej. Okay. I tak się możemy poruszać po tym tekście. Czyli cały tekst jest dostępny i do czytania, czyli do odczytu jest w całości dostępny i jeszcze można się po nim bardzo wygodnie poruszać. To rzeczywiście do czytania materiałów pisanych jest duże udogodnienie. Naprawdę nawet lepiej często niż w edytorze tekstów, ze względu na to, że tutaj mamy już przygotowaną strukturę wstawiania zakładek bardzo wygodną. Wstawienie zakładek na przykład w Wordzie jest dużo mniej wygodne, dużo mniej intuicyjne. Oczywiście da się, bez trudu, ale te zabiegi, które trzeba wykonać, są bardziej złożone. Wstawienie zakładek, korzystanie właśnie z elementów wyróżnionych w tekście, na przykład poprzez wytłuszczenie, to może być zawodne, dlatego że możemy mieć w środku wytłuszczony tekst, a program jednak nie jest aż tak inteligentny, żeby stwierdzić, że jeśli numer telefonu, prosimy zadzwonić pod numer telefonu 530-805, wytłuszczone bardzo ładnie, 530-805 staje się nagłówkiem dla programu, ale to są sytuacje mało uciążliwe, natomiast rzeczywiście w większości okoliczności jest tak, że wyróżnienie tekstu wytłuszczeniem, czy wyróżnienie tekstu właśnie oddzieleniem jakiegoś fragmentu od reszty tekstu większym odstępem, czyli jakby pokazanie, że jest to element tytułowy, pozwala rzeczywiście sprawnie teksty przeglądać. W większości wypadków to tak jest. No oczywiście można również modyfikować sposób odczytywania tekstu, dlatego że czasami jest potrzebne, żeby rozpoznawać tekst kolumnowy, a czasami, jeżeli tekst jest napisany w kolumnach, potrzebujemy, żeby rozpoznany tekst był rozpoznany na przestrzeni całej szerokości strony, tak jak w przypadku spisów treści. Oczywiście takie proste, oczywiste elementy modyfikacji samego rozpoznawania tekstu są tutaj także, czyli możliwość włączania, wyłączania, rozpoznawania tekstu szpaltowego i tak dalej.
1: A co w przypadku, gdy na przykład skanujemy sobie kolejne strony naszego dokumentu, no i zdarzy się tak, że jakaś strona nam się nie rozpozna tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Możemy ją w jakiś łatwy sposób usunąć i zeskanować jeszcze raz?
0: Tak. Dowolną stronę można usunąć. Z tego dokumentu możemy sobie usunąć na przykład stronę piątą. Proszę bardzo. Jest to naprawdę bardzo wygodne.
4: Wskaż stronę, do której chcesz przejść. Pole listy 4. 5 ze względu na budowę.
0: Dobra, usuwamy stronę piątą. Jesteśmy na stronie piątej.
4: Ze względu na budowę meteoryty możemy podzielić.
0: Control del.
4: Usuń stronę, okno dialogowe. Czy na pewno chcesz usunąć bieżącą stronę? Strona 5 z 8. Nie przycisk. Alt plus L.
0: No dobra, nie. Ale mógłbym to zrobić. Można usuwać poszczególne strony. Można także, to się często zdarza, że strony zostaną wskanowane niewłaściwie. Mamy na przykład jakiś dokument, skanowaliśmy jego drugą stronę, a potem pierwszą stronę i one są nie po kolei. Obejrzyjmy sobie, jak zaczynają się u nas strony czwarta i piąta.
4: Wskaż stronę, do której 4. Zdarza się, że meteoryty przyjmują.
0: Zdarza się, że meteoryty przyjmują. Tu był jakiś kształt kropli i czegoś tam. I piąta.
4: 5. Ze względu na budowę meteoryty.
0: Ze względu na budowę meteoryty dzielą się. I teraz powiedzmy, że te strony są odwrócone miejscami.
4: Pole edycyjne tylko do odczytu.
0: Jesteśmy na stronie piątej.
4: Ze względu na budowę meteoryty możemy podzielić na.
0: I robimy sobie Control Page Up. Proszę zobaczyć, co się stało. Jesteśmy na tej stronie.
4: Ze względu na budowę meteoryty możemy podzielić na.
0: I teraz przechodzimy do wyszukiwania stron.
4: Wskaż stronę, do której chcesz przejść. Pole listy 4. Ze względu na budowę meteoryty 4 z 8.
0: I
4: 5. Zdarza się, że meteoryty przyjmują.
0: Prawda? I strony zamieniły się miejscami. Strona piąta została przepchnięta ponad stronę czwartą. Czyli możemy bardzo prosto, bardzo wygodnie przemieszczać strony.
4: 4, 5.
0: Ja oczywiście.
4: Pole edycyjne tylko do odczytu.
0: Nie, zrobimy sobie jeszcze inaczej. Zrobimy sobie tak.
4: Wskaż 4 ze względu na budowę meteoryty.
0: Jesteśmy na stronie czwartej, która powinna być piąta, więc ją przemieszczamy w dół. Control Page Down. Proszę zobaczyć.
4: Wskaż stronę, do której chcesz przejść. Pole listy 5 ze względu na budowę meteoryty. 5 z 8. 4. Zdarza się, że meteoryty przyjmują.
0: I tak dalej. Prawda?
1: Bardzo wygodnie. Są
0: odrzucone. Bardzo wygodnie, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Usuwanie strony jedną komendą. Usuwanie wskazanej strony jedną komendą. Przemieszczanie stron między sobą w górę, w dół, w bardzo sprawny sposób. I jeszcze jedna opcja, możliwość przenumerowania stron od tyłu do przodu, to znaczy dokładnie odwrócenia kolejności stron. Może być taka sytuacja, że skanujemy dokument od ostatniej strony do pierwszej. To również jest, może się nam zdarzyć, że tak książkę sobie ułożymy odwrotnie i strony mogą zostać przenumerowane dokładnie od 180 do pierwszej w taki sposób, że 180 uzyska numer 1, pierwsza numer 180. Także dodatkowa taka opcja. Oczywiście, jeżeli źle wskanujemy książkę, to zazwyczaj ta opcja jest mało przydatna, dlatego że jeżeli jest to książka, jest to skanowanie rozkładówek dwustronicowych, to w przypadku skanowania od tyłu niestety programy do rozpoznawania druku, jeżeli nie są poinformowane, że jest to od tyłu, no to oczywiście skanują najpierw stronę niższą, a potem wyższą numeracyjnie, czyli właśnie odwrotnie. Wyższą, potem niższą numeracyjnie i potem się jednak dzieją takie... A może ja nie mam racji? Może jak ona jest w całości wskanowana odwrotnie, to się właśnie da. Czyli jak w całości jest wskanowana odwrotnie, to właśnie tak jest, że strona o wyższym numerze jest skanowana pierwsza, a o niższym jako następna i wtedy rzeczywiście wszystkie kolejne rozkładówki są kolejno błędnie rozpoznane, ale wszystkie jednakowo. Wobec tego odwrócenie kolejności daje nam normalny skan dużego dokumentu, na przykład książki.
1: Przede wszystkim, jeżeli program będzie w stanie sobie inteligentnie, automatycznie podzielić to na strony.
0: Jeżeli program będzie w stanie podzielić sobie to na strony. Program, no jeżeli to jest taki silnik jak FineReader, a może skoro to jest taki silnik jak FineReader, no to w takim zakresie jak inne programy podobne, między innymi FineReader, oczywiście program jest w stanie podzielić sobie to na strony, na szpalty na stronie, na strony traktowane jako szpalty, na przykład jeżeli strona jest cała zadrukowana tekstem, nie jest podzielona na szpalty, ale mamy rozkładówkę, czyli stronę parzystą i nieparzystą skanowane równocześnie, no to program w takim samym zakresie jak inne programy jest w stanie rozpoznać poszczególne kolumny jako oddzielne strony.
1: Jak rozumiem, iRead to jest jeden silnik, to nie jest ileś silników. Jak dobrze pamiętam, twórcy Perla, tego rozwiązania, które może być tak naprawdę konkurencją dla iRead, chwalili się, że ich rozwiązanie korzysta z kilku silników i jakoś jest w stanie chyba sobie dobierać w zależności od tego, od rodzaju tekstu czy podobnych rzeczy. Tu jest FineReader tylko, tak?
0: Nie potrafię odpowiedzieć autorytatywnie na to pytanie, czy tu jest jeden tylko silnik i który. Czy to jest FineReader czy OmniPage. Ta informacja nie jest podana w dokumentacji, którą ja tłumaczyłem. Być może w dokumentacji technicznej samej, do której tłumaczenia jeszcze nie doszedłem, taka informacja jest. Natomiast bez wątpienia praca z pięcioma silnikami równocześnie jest niemożliwa. Możliwe jest co innego. Mi to robią różne rozwiązania. Na przykład Recognizer korzysta z 9 silników rozpoznawania druku, w tym z własnego patentowego takiego systemu korekcji perspektywy, co pozwala na bardzo dobre rozpoznawanie właśnie dokumentów takich jak książki, ponieważ krzywizna widzianej strony jest korygowana nawet do 1000 punktów na jednej planszy, na jednej stronie, czy na jednym widzianym obrazie. To znaczy, że to, co obiektyw ma bliżej, siebie w czasie wykonywania zdjęcia może być od niego oddalone software'owo. Można jak gdyby taką sfotografowaną stronę rozpłaszczyć. To bardzo fajnie wygląda podobno dla osób widzących. Kiedy mamy zdjęcie rozkładówki strony, rozkładówki książki, gdzie są dwie strony i mamy część liter takich trochę odchudzonych, bo one są bliżej grzbietu i w ogóle są nieco wyżej, jest ta krzywizna, taka półokrągłość. I w momencie, kiedy pacniemy taką opcję, która się nazywa książka,

0: na chwilkę za jakiś czas. Ja was chyba oszukałem. Będziemy musieli puścić muzykę. Bo zdaje się, że ja mam taką kamerę.
1: O! No cóż, to jest proszę Państwa urok audycji na żywo. Wszystko może się zdarzyć i zwroty akcji są nieprzewidywalne.
0: Powinniśmy mieć taką kamerę dla jednego z klientów. Ja o tym zapomniałem zupełnie, że może tutaj u mnie w biurze leżeć taka kamera, już mogła przyjść.
1: Dobrze, no to w takim razie zrobimy sobie teraz odrobinę muzycznego oddechu i ty, Wojtku, spróbujesz znaleźć tę kamerę, tak?
0: Ja lecę po kamerę, słuchajcie.
1: Dobrze. No,
0: trzymajcie się na chwilę.
1: Dobrze, zatem teraz odrobina muzyki. Ja przypominam, że można do nas dzwonić, gdyby ktoś miał jakieś pytania. 123 834 835 to nasz telefon. tyflopodcast.net, pisane przez C, czyli tyflopodcast.net to nasz Skype. Wracamy za moment. No niestety, okazało się, że poszukiwania Wojtka okazały się chybione, kamery nie ma. No ale...
0: Powiedziałbym, spełzły na niczym, tak, niestety. Chociaż pełzałem rzeczywiście po podłodze, po różnych takich szafkach, gdzie różne klienckie towary są. Pewnie sprzęt się zbuntował, ponieważ to należy już do klienta i nie jest moje nie dotykać.
1: Może i dlatego.
0: Nie wiem, nie udało się tego mi tutaj odnaleźć.
1: Zresztą ja podejrzewam, że prawa Marfiego też miały swój udział w tym.
0: O tak, na pewno. Także dzisiaj, teraz w każdym razie nie pokażemy. Być może będzie okazja skontaktować się po prostu jeszcze raz i będę miał na pewno taką kamerę. To najwyżej zrobimy, jeśli by to nie było w czasie audycji, to najwyżej zrobimy jakieś krótkie nagranie, pokażemy, jak to działa, bo to fajna zabawka jest, zwłaszcza wiecie, ta opcja automatycznego wykonywania zdjęć po przekręceniu strony. To jest takie spektakularne dosyć rozwiązanie, że ja sobie siedzę i tylko kręcę stronami, coś zaszeleści i wykonuje kamera zdjęcie. Tutaj także nie słyszeliśmy jeszcze jednego elementu, mianowicie jak się zakończy, to jest często przy tego rodzaju programach, jak się zakończy rozpoznawanie strony lub rozpoznawanie jakiegoś zestawu stron, to następuje sygnał, wygenerowany jest sygnał dźwiękowy, który nam to sygnalizuje. Jest też taka opcja, o której tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze, bo będziemy przechodzić pewnie do podsumowania jakiegoś. Jest też taka opcja, która się nazywa skanowanie zbioru. I to jest to, co też w innych oprogramowaniach mamy jako skanowanie odroczone, czyli skanowanie samych obrazków. To jest kolejna zaleta tego rozwiązania z kamerą, bo tutaj rzeczywiście jest tak, że w skanowanie samych obrazków... znowu jakiś mi tutaj coś... iPhone
1: Facebook się odezwał,
0: Facebook się odezwał, przepraszam. Powinienem sobie powiadomienia wyłączyć, no ale nie przewidywałem, że będę atakowany Facebookiem tutaj. Wracając do mojej wypowiedzi, można bardzo szybko, błyskawicznie wręcz wskanować cały zbiór stron, wykonując tylko same zdjęcia, i program zapamiętuje obrazy. Jeśli nie każemy ich rozpoznawać od razu, no to one są w programie dostępne. Możemy, to znowu myślę, że studenci bardzo by na tym skorzystali. Musi iść do czytelni, musi szybko dokument, musi szybko książkę jakąś uzyskać. Na krótko ją ma w czytelni, więc siada, skanuje 180 stron w ciągu dosłownie kilku minut i może spokojnie zabrać swój komputer, zabrać swój zestaw iReadNow i później kazać je rozpoznać i nawet w trakcie rozpoznawania po prostu iść napić się herbaty. Chociaż to się szybko rozpoznaje, jak jest sprawny, jak jest szybki komputer, to trwa bardzo krótko. I rzeczywiście dopóki strony nie zostaną rozpoznane, program zachowuje grafiki tych stron, czyli zdjęcia tych stron, a w momencie, gdy zostaną rozpoznane, automatycznie je usuwa. Więc to się dzieje wszystko tak bez jakiegoś wielkiego zaangażowania użytkownika. Nawet ktoś, kto nie ma takiego zacięcia technicznego, może sobie z tym programem bardzo wygodnie

0: żyć i z niego korzystać.
1: Więc tak przechodząc do podsumowania, nie mogę nie zapytać o cenę tego rozwiązania. Już na początku mówiłeś o tym, że program i kamera nie są tanie, więc teraz powiedzmy konkretnie, ile taka przyjemność nas będzie kosztować, jeżeli byśmy się zdecydowali na iRead Now?
0: Powiedzmy sobie, że nie są tanie, to jest bardzo poważny eufemizm. Są po prostu drogie jak diabli. Trzeba powiedzieć, że sama ta kamera tutaj kosztuje... Dobrze, może od początku, żeby było po kolei. Po kolei jest tak, że cały system iRead Now z kamerą SCI firmy Silver Creation i z oprogramowaniem iRead firmy HandyTech to koszt 7340 obecnie złotych. Jest to dla porównania z już tutaj przywoływanym Siri Recognizerem, jest to mniej o 25%, on kosztuje około 10 tysięcy złotych. W takiej wersji właśnie, że jest kamera, że jest statyw, jest oprogramowanie. Ale to jest 10 razy, no albo lepiej, tyle co na przykład już też przywoływany tutaj Fine Reader, prawda? No powiedzmy, że żeby już być całkowicie sprawiedliwym, mamy tutaj system, gdzie jest i skaner, i soft, a więc Fine Reader plus skaner to może być, ja wiem, 1100 zł, a więc jest to mniej więcej 1/7 takiego zestawu iRead Now, prawda? Czyli siedmiokrotnie droższy od takiego zestawu. Funkcjonalnie na pewno jest to zupełnie inny produkt, prawda? Do czego innego służy.
1: Funkcjonalnie to może nawet być i uboższy, gdyby ktoś chciał jeszcze na przykład z osób widzących również
0: robić korektę,
1: skorzystać.
0: Prawda?
1: Tak, ale no. Dla nas jest z pewnością bardziej funkcjonalny, jeżeli chodzi o taką przyjazność obsługi.
0: Przede wszystkim jest to już nie tylko program do rozpoznawania druku, ale przeglądarka gotowych tekstów. Tego nie ma w Fine Readerze, tego nie ma nawet w Siri Recognizerze, który jest taki niezwykle kosztowny. Tamto okno jest jednak oknem, okno tekstu jest jednak oknem tylko do zweryfikowania, że rozpoznawanie się powiodło, że jest dobra jakość rozpoznanego tekstu, ale nie widzimy nawet całej tej strony, podobnie jak w Fine Readerze. Tutaj jest to oprogramowanie nie tylko do rozpoznawania tekstu, ale od razu do czytania tekstu, do zapoznawania się z nim, do korzystania z niego. Jest to o tyle odmienne. Rzeczywiście jest to inne trochę podejście. Więc po pierwsze, jest to 7300 troszkę ponad złotych, ale w tym ogromną część stanowi sama kamera, która kosztuje około 5000 złotych. iRead Now, z tego co wiem, w tej chwili jest już od niedawna, jest w stanie korzystać z innej kamery. Ja nie bardzo pamiętam w tej chwili, jaka to była kamera, ale mam taką informację, mogę ją sobie odzyskać u producenta, bo właśnie mam ją od producenta. I ta inna kamera to jest połowa tej ceny. Wobec czego natychmiast cały zestaw spada nam z 7,5 do 5 tysięcy. To nadal jest bardzo dużo, ale różnica jest ogromna.
1: Pytanie, jaka jest różnica w jakości?
0: Jeśli chodzi o jakość, to ta inna kamera, o której ja mówię, a której nie potrafię modelu przywołać, jest oczywiście kamerą o gęstości obrazu widzianego 5 megapikseli, a więc jest to 50% tego, co widzi SCI. Na pewno nie pozostaje to bez wpływu na rezultaty uzyskiwane. Można jednak korzystać ze skanera. Jeśli komuś zależy przede wszystkim na wygodzie obsługi samego tekstu, na wygodzie posługiwania się tekstem, to sam program iRead Now posiada wszystkie te funkcje, które tu omówiliśmy, czyli możliwość przeglądania tekstu w samym oknie programu, możliwość zaimportowania dokumentu i jego przeglądania, nawet dokumentu tekstowego. Nawet dokument tekstowy można przeglądać tym programem ze względu na jego wygodne opcje, takie jak wstawianie zakładek, jak wyszukiwanie nagłówków, jak łatwe przemieszczanie się po stronach, jak modyfikacja poprzez usuwanie stron, poprzez przemieszczanie stron względem siebie i tak dalej. To może być również wygodne nawet przy dokumencie, który już jest tekstowy, prawda? I nawet to może być wygodniejsze niż często w samym edytorze tekstu, samo takie przeglądanie dokumentu, nawet z pewnymi modyfikacjami, bo nie wszystko można, czy niewiele można tu zrobić, ale pewne ważne rzeczy można zrobić edycyjnie także w tym, w takim dokumencie, prawda? To tutaj spada nam ta cena oprogramowania zdecydowanie. Ja myślę, że to nie jest aż o 5000 zł. Jak sądzę, tutaj mamy do czynienia z ceną taką rzędu 2800, jeśli chodzi o sam ten program. No i w ramach jakichś dofinansowań to może być opcja do rozważenia. Jeżeli ktoś ma skaner albo może dokupić skaner, to i jemu to wystarcza, jeśli chodzi o czas skanowania i jeśli chodzi o jakość, tutaj nie ma żadnego uszczerbku, jeśli chodzi o jakość rozpoznawanego tekstu, prawda? Bo na skanerze mamy na pewno jakość porównywalną z każdą kamerą. No to może być jakieś rozwiązanie do rozważenia.
1: Bo jak rozumiem, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli ktoś chciałby kupić to oddzielnie.
0: Nie ma kłopotu żadnego.
1: Nie ma kłopotu. Rozumiem. No zatem rzeczywiście, no cena, jak to powiedzmy sobie szczerze, z rozwiązaniami dedykowanymi dla osób niewidomych jest jak zawsze kilkukrotnie wyższa.
0: Tak, niestety.
1: Niestety tak jest i tak podejrzewam, że będzie jeszcze długo, jeżeli nie zawsze.
0: Ja myślę także, że w przypadku tych rozwiązań, które są przygotowywane w takich krajach, gdzie mamy do czynienia ze stabilnym systemem rehabilitacyjnym i stabilnym systemem dofinansowań zakupów, no to jest jeszcze gorzej, prawda? Dlatego, że tam i tak wiadomo, że państwo zapłaci, więc producenci raczej korzystają z tego w takim sensie, że starają się zyskać jak najwięcej pieniędzy także na rozwój kolejnych nowych odsłon czy nowych w ogóle produktów, bo to nie odbywa się u nich tak bardzo kosztem samych osób niepełnosprawnych, raczej całego społeczeństwa. Natomiast w przypadku oczywiście takich krajów, gdzie te systemy są mniej ugruntowane, tak jak u nas, gdzie właściwie te programy zmieniają się trochę z roku na rok, gdzie naprawdę nie wiadomo, jak taki program będzie wyglądał w przyszłym roku, gdzie jednak osoba niepełnosprawna musi wnieść własny udział, który nawet jeśli stanowi tylko kilka procent, to przy tak wysokich cenach stanowi poważne obciążenie. No to oczywiście w naszej sytuacji jest to mniej przyjazne. Ale wydaje się, że gdyby komuś był taki system potrzebny nawet z kamerą, to na dzisiejsze czasy 730 zł to nie jest już aż tak dużo, a powiedzmy 300 zł za samo oprogramowanie, to już jest zupełnie znośnie, myślę.
1: Prawda? Jeżeli uda się uzyskać
0: dofinansowanie. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, oczywiście, bo tak to jest wszystko oczy z głowy i poza zasięgiem normalnego użytkownika.
1: Czy ty byś, Wojtku, powiedział, że to rozwiązanie we współpracy z jakimś, dajmy na to, laptopem albo ultrabookiem jest systemem przenośnym, czy raczej lepiej ze względu, może, no nie wiem, na delikatność konstrukcji tej kamery wykorzystywać to raczej stacjonarnie?
0: Nie, proszę państwa, jak najbardziej można go używać jako systemu przenośnego. Tak jak mówię, mam na stole w tej chwili kamerę, która wygląda na oko, że tak powiem, dokładnie tak jak te współczesne kamery. Obudowa jest bardzo podobna, całość jest bardzo podobna. Ta kamera, przepraszam na chwilę, przepraszam, ta kamera pochodzi z roku 2005. I oczywiście miała no już różne tam koleje losu. W tej chwili ją wyciągnąłem na wierzch, żeby móc chociaż pokazać zainteresowanym, jaki to ma kształt, jak to wygląda, jak to będzie, jak się będzie tę książkę tam układało pod tą kamerą i tak dalej. Nic jej nie brakuje, poza tym, że ma 3 megapiksele i się nie nadaje do prawdziwej roboty, ale poza tym jest znakomicie. Także to jest bardzo trwałe. Nic się temu nie dzieje, jest wyposażone w taki futerał. Nawet ten futerał do tej kamery obecnie w ogóle nie jest zmiękczany. Jest to kawał takiej, no, lepszej trochę klasy dermy i tyle. Po prostu się ją wciepuje sam do tego, nie? Jak to gadają na Śląsku, nie? Tam się ją wrzuca do tego futerału i koniec. Wrzuca się do torby laptopa. Ponieważ ona jest wąska, to nawet ta jej długość nie... No generalnie to się do większych toreb, do takich 15 powinno zmieścić, a jak ktoś ma mniejszy komputer, to miałby kłopot, ponieważ ona jest wąska, no to można ją, że tak powiem, na skos wsadzić, tak, że tam w jednym rogu wsadzony jest koniec, w drugim rogu prawie wystaje drugi koniec i jakoś to tam nosić. Nic temu się nie dzieje. Jest to bardzo mocne.
1: Kamera, jak rozumiem, z komputerem łączona jest za pomocą przewodu USB.
0: Kamera jest łączona za pomocą przewodu USB. Wobec tego nie ma osobnego zasilania. W obecnych czasach, gdy baterie komputerowe stają się coraz wytrzymalsze, to jest to zaleta. Dlatego, że trudno jest osobie niewidomej często. Wiele skanerów też takie rozwiązanie ma, że są zasilane z komputera. Jest to wygoda, dlatego że możemy właściwie czytać nawet na, nie wiem, na plaży, gdziekolwiek po prostu. Przepraszam. Czyli nie muszę szukać gniazdka, nie muszę się rozglądać, tam zapytywać kogoś, a gdzie tu do prądu, czy coś tam, prawda? No, jest to zawsze kłopot dla osoby niewidomej, szukanie źródła zasilania, a tutaj to jest wszystko pod ręką. Nie ma żadnej potrzeby szukania zasilania. Jak się ma dobrze naładowaną baterię komputera, to można kilka godzin pracować z tym, bo to nie bardzo dużo żre, chociaż jest to oświetlenie między innymi laserowe, więc oczywiście nie jest całkiem bez wpływu na czas pracy komputera na naładowanych bateriach.
1: Zatem gdyby nie cena, to by było naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie.
0: Gdyby nie cena, byłoby super, tak.
1: Tak, gdyby nie cena, byłoby super. Ale no, z racji tego, że można ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowanie, chociażby z programu Aktywny Samorząd, chociaż nie wiem, czy jeszcze można, bo to już tak teraz miały być zbierane te wnioski, więc czy jeszcze w tym roku można, to już nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale w każdym razie, jeżeli ktoś dużo czyta, dużo skanuje, no to gdzieś tam w przyszłości rozwiązanie do rozważenia, a ja mam nadzieję, że Wojtku, zapoznasz nas w przyszłości z próbką możliwości tego urządzenia, jeżeli chodzi o optykę i o skanowanie.
0: Teraz jeśli chodzi o Aktywny Samorząd, bo ta informacja się tutaj przewija, to jest tak, że do 30 września zakończyło się przyjmowanie wniosków teoretycznie i tak jest w większości miejsc, ale zwracam Państwu uwagę także na to, że jak to zwykle jest, niestety część wniosków jest napisana źle i wobec tego, a część urzędników też niestety jeszcze nie bardzo jest dobrze zorientowanych w całej tej procedurze. Dla wielu jest to wszystko nowe i wiele rzeczy po prostu nie zostanie przyznanych. To znaczy źle napisane wnioski zostaną źle potraktowane i wówczas ktoś, kto wnioskuje o 10 tysięcy dotacji, dostanie 3 tysiące dotacji i albo z niej skorzysta, albo po prostu w ogóle zdecyduje się na to, żeby jeszcze raz lepiej przygotować wniosek w następnym roku i nie zamykać sobie na 3 lata, czy na 4 praktycznie, drogi do tych środków. Wobec tego na pewno pod koniec roku będzie kolejne rozdanie. Proszę się na to nastawiać ci, którzy są zainteresowani zakupami tego rodzaju pomocy. Czy to będzie IRID Now, czy co innego, nie o to chodzi. Dobrze jest obserwować scenę tę związaną z dofinansowaniami i pytać się o takie środki, bo będą zwroty, będą niewykorzystane środki, będą środki niewykorzystane z takich powodów, że ktoś na przykład wyjedzie za granicę w międzyczasie i zrezygnuje albo coś tam. No będą na pewno środki pod koniec roku dostępne i trzeba będzie szybko zagospodarować, jak to zwykle u nas.
1: A zatem wtedy można się będzie gdzieś tam pokusić o tego typu rozwiązanie. No albo w przyszłym roku, gdyby twoje, Wojtku, proroctwa jednak się miały nie spełnić. W każdym razie bardzo ci dziękuję za dzisiejszą audycję i za demonstrację rozwiązania iRead Now.
0: Ja również Państwu dziękuję za cierpliwość, za uwagę tym, którzy wytrwali do teraz. I mam nadzieję, że znowu będę miał okazję się z Państwem spotkać, że będę miał okazję o czymś ciekawym, może ciekawszym niż dzisiaj, może czymś nowym opowiedzieć. I oczywiście bardzo chętnie się z Państwem znowu spotkam.
1: A Waszym i moim gościem, przypomnę, był Wojciech Maj. Program dzisiejszy zrealizował Tomek Bilecki, a słowa te mówi na Was, drodzy słuchacze, Michał Dziwisz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dziewiętnasty dzień lutego, środa w kalendarzu, a my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś będzie naukowo i bibliograficznie. Dziś będzie aplikacja Zotero, czyli dostępny menedżer bibliografii, a o tej aplikacji i też o innych rzeczach dotyczących generalnie przygotowywania bibliografii, po co to wszystko robić, opowiedzą Kamila Albin i Wojciech Figiel. Witajcie.
4: Dzień dobry. Dobry Cześć. Wieczór w zasadzie.
3: Tak jest. Cześć. Więc ja już za momencik oddam Wam głos, tylko dodam jeszcze na początek tej naszej audycji, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to 663883600, to jest nasz numer telefonu, jest kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, wszystko jest poza naszą stroną, której chwilowo nie ma, więc gdybyście nas słuchali i się zastanawiali, o co chodzi, dlaczego strony Tyflopodcastu nie ma, spokojnie wiemy, że jej nie ma, panujemy nad sytuacją i przywracamy ją z kopii zapasowej. Mam potwierdzenie od naszych administratorów, że jutro powinno już wszystko działać. Także tyle tytułem wstępu, a teraz już oddaję Wam głos.
4: Ja mam na imię Kamila. Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia jestem socjolożką i mój doktorat również dotyczy socjologii. Ja aktualnie jestem w trakcie kończenia pracy nad rozprawą doktorską. Mam na swoim koncie kilka publikacji, więc ten temat bibliografii to jest coś, z czym na bieżąco się mierzę w swojej pracy naukowej.
5: Tak, a ja mam na imię Wojtek i od razu powiem, że nadajemy z jednej lokalizacji i na szczęście mam też już za sobą to, nad czym Kamila pracuje, czyli doktorat. Obawiam się, że wkrótce czeka mnie kolejna duża książka, ale o tym może kiedy indziej. No i pracuję w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładam tłumaczenia konferencyjne, ale też właśnie mam zajęcia seminaryjne, seminaria licencjackie, magisterskie, Akurat do tej pory zdarzyło mi się je mieć w języku hiszpańskim, ale może kiedyś też pojawi się taka szansa na to, żebym miał w języku angielskim. Zobaczymy. W każdym razie też pisanie prac naukowych jest bliskie memu sercu. I dlatego, gdy dowiedzieliśmy się, że Zotero się udostępniło, bo to się stało jakieś pół roku temu, o czym zresztą była mowa w Tyfloprzeglądzie, no to odetchnęliśmy oboje z ulgą. O rany, wreszcie koniec koszmaru z bibliografiami.
4: Ja mogę dodać od siebie, że właśnie jak zaczynałam studia doktoranckie, to oczywiście na pierwszym czy drugim roku mieliśmy taki kurs o warsztacie cyfrowym badacza i tam były omawiane wszystkie aplikacje Zotero, aplikacje do analizy danych jakościowych, które w socjologii są bardzo potrzebne i ja się wypisałam z tego kursu, ponieważ zupełnie nie byłam w stanie z niego skorzystać w żaden sposób.
5: Z powodu braku dostępności tych wszystkich narzędzi. I może zanim przejdziemy dalej, to powiedzmy, że podcast ten myślimy szczególnie ciepło, przygotowując i realizując go o studentach i studentkach, którzy stoją przed zadaniem przygotowania pracy dyplomowej, magisterskiej bądź licencjackiej. I po pierwsze życzymy wam już teraz powodzenia, a po drugie pomyśleliśmy, że to będzie świetny taki nasz wkład w to, żeby przynajmniej ta bibliografia nie spędzała wam snu z powiek. Dlaczego może spędzać sen z powiek, to oczywiście powiemy. Ja na początek powiem kilka słów teoretycznych o tym, czym jest ta bibliografia, po co to w ogóle jest i gdzie tutaj powiemy, też Kamila powie o tym, gdzie nam może sprawić bibliografia jak osobom niewidomym, słabowidzącym problem. Potem opowiemy o samej aplikacji Zotero, pokażemy jej różne funkcjonalności, nie tylko wewnątrz samej aplikacji, lecz także w przeglądarce, w aplikacji Word. A na zakończenie jeszcze pokażemy aplikację mobilną Zotero. Także do dzieła. Ja się tak trochę przełączam w tym wykładowym, więc jak zacznę mówić proszę Państwa, to proszę mi wybaczyć. Po co zatem nam jest bibliografia? Bibliografia to przede wszystkim w pracy pokazuje czytającemu pracę, co myśmy przeczytali i że przeczytaliśmy jakieś konkretne źródła. To po pierwsze i najważniejsze. Bibliografia pozwala też, i to jest jej bardzo ważna funkcja, dotrzeć do tych źródeł, ponieważ znajduje się na samym końcu pracy przeważnie i te źródła są prezentowane w formie alfabetycznej. Więc jeżeli kogoś zainteresowało jakieś źródło, które myśmy zacytowali, to idzie do bibliografii i w tej bibliografii sobie szuka i odnajduje. Więc celem bibliografii jest to, aby umożliwić odbiorcy dotarcie do cytowanych źródeł. Czyli rozróżnijmy też dwie sprawy, bo to one będą bardzo istotne w przypadku naszego tematu, a mianowicie tego, czym jest cytowanie w tekście, czyli przywołujemy jakąś pozycję w tekście, i czym jest spis bibliograficzny pozycji. Ten spis to jakby spis wszystkich cytowanych przez nas pozycji. Zatem w tekście, w bibliografii mogą być tylko te pozycje, które są cytowane w tekście. Nie może być niczego więcej. Nie możemy mieć 5 pozycji w bibliografii, załóżmy, i 2 cytatów z tych pozycji, tylko 2 mogą być cytowane w tekście. Nie, to jest niemożliwe i to samo na odwrót. Nie może być tak, że w tekście na przykład cytujemy 7 pozycji, a w bibliografii jest ich tylko 5. Także to jest bardzo ważne, ale myślę, że też po prostu pokazuje to nam jakieś nasze odczytanie, ta bibliografia, i jest to istotne. Bibliografia ma swoją treść i ma swoją formę. Ja powiem bardziej o treści bibliografii. Każdy wpis bibliograficzny, czyli mówimy już o tym na końcu tekstu, odpowiada zasadniczo na 4 pytania. Kto napisał daną publikację, kiedy ta publikacja została napisana, co to jest za publikacja i gdzie została wydana, gdzie ją można znaleźć, szerzej można to ująć. I To nie jest tak, że my przygotowujemy tę bibliografię tak, jak sobie chcemy. Absolutnie nie. Są tak zwane style bibliograficzne i będziemy o tym mówić. Takim głównym stylem bibliograficznym to jest styl amerykańskiego towarzystwa psychologicznego od angielskiego American Psychological Association, skrót APA, bądź swojsko brzmiąca APA, która no jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyła mi się troszeczkę inaczej, a tu proszę bardzo, te skojarzenia się rozszerzają. I teraz tak, możemy mieć różne rodzaje bibliografii, różne rodzaje źródeł, które cytujemy. To będzie też istotne w kontekście naszego pokazywania Zotero, bo to mogą być na przykład artykuły w czasopiśmie, ale mogą to być też książki, czyli różnego rodzaju monografie. Monografia, czyli coś, co jest napisane na jeden temat. Mono, jeden, grafia napisane. Na jeden temat. Czyli na przykład jest książka tylko o, nie wiem, aktywizmie osób z niepełnosprawnościami. I to będzie, to będą na przykład tam w takiej monografii będą różne artykuły, więc to będzie się nazywała monografia zbiorowa, wieloautorska. Ale naszymi źródłami mogą być wcale nie tylko źródła naukowe, mogą to być też źródła nienaukowe, na przykład filmy. U mnie bardzo często studenci piszą pracę o filmach, więc takim źródłem jak najbardziej one są, nawet powiedzmy z platformy Netflix. Mogą to być gazety, mogą to być strony internetowe i zobaczymy w Zotero, jak będziemy to pokazywać, że tych źródeł jest naprawdę, tych rodzajów źródeł jest bardzo dużo. I tyle w zasadzie wstępu teoretycznego. Teraz chcielibyśmy zaprosić Was do tego, żeby zobaczyć bibliografię taką przykładową. I tu oddam Tobie głos, Kamila.
6: Podoba Ci się obraz? Unlap, dokument, strona 6, podcast eksplorator plików, artykuł aktywizm i praca z Zotero, linia 1, nowy dokument, tekst, no, Kamila Albin, Kutys, Hola, Muzil, The Process of Besson,
5: Interactivis,
6: regulamin publikacji prac, PS, JGZ, podcast eksplorator plików, artykuł aktywizm i praca z Zotero, linia 1, regulamin publikacji, podcast eksplorator plików,
5: jak wygląda taka bibliografia?
6: Artykuł PS, JGZ, aktywizm, praca, JGZ, 2 z 5.
4: Muszę ją.
6: Nowy dokument, artykuł, regulamin.
3: Możesz ewentualnie, Kamila, przyciszyć leciutko syntezę. Bo tak? Ciebie słychać troszeczkę za cicho w porównaniu do syntezy.
6: O! Strona 9. Głąb Warszawskiego.
4: Mam tu bibliografię z tekstu, który teraz pisałam. No i jeśli chodzi o te rodzaje źródeł, to mamy całe książki, tak, które cytujemy. I tutaj
6: Głąb Biermanowska. Błąd Kumaniecka, Wiśniewska, Agnieszka, Pracław, Mariola, Zakrzewska. Błąd Mantersa Elżbieta, 2015, niedokończona emancypacja, wejście niepełnosprawnych, absolwentów szkół wyższych na rynek pracy, Warszawa, wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
4: No i tutaj mamy odpowiedź na te wszystkie pytania, o których Wojtek wcześniej mówił, tak? Kto napisał książkę, kiedy ją napisał, co to jest, gdzie została wydana.
6: Błąd Biermanowska Ewa, Pracław, Mariola, Błąd Trzewa, Disabilities.
4: Teraz pokażę Wam jakiś artykuł.
6: Błąd Biermanowska Ewa, 2021, niepełnosprawność, aktywizacja zawodowa i rynek pracy. Niepełnosprawność, zagadnienia, problemy rozwiązania, 38-39, PP80-102. Strona 20, Błąd Biermanowska Ewa.
4: To był artykuł z journala.
6: Badania problemów
5: z czasopisma naukowego.
4: Tak, z czasopisma. Błąd Biermanowska Ewa,
6: 2023, im Paulina Błąd, Bunia Mroczek, and Andrzej Kacprzak.
4: A tutaj jest właśnie artykuł z takiej monografii wieloautorskiej, czyli zbioru na dany temat, ale różnych autorów.
6: Strona 20, Błąd Biermanowska Ewa, 2023, im Paulina Błąd, Bunia Mroczek, and Andrzej Kacprzak. Błąd EDS. Badania problemów społecznych przed pandemicznej rzeczywistości, wydawnictwo. Uniwersytet Łódzkiego, PP29, 29, 44, link HTTPS, DOJOL 10, 187, 78, 83, 31, 185,
4: więc będziemy od... słuchać do końca i to, jeśli chodzi o źródła naukowe, no to te trzy najczęściej się pojawiają. Książki, artykuły z monografii naukowych i artykuły z czasopism naukowych, ale tak poza tym możemy cytować wszystko i ten styl, który tutaj zastosowałam, to jest właśnie APA, o której też Wojtek mówił. Jeśli chodzi o problemy z bibliografią dla osoby niewidomej, takie trudności i wyzwania, no to dla mnie zawsze to było formatowanie tej bibliografii, bo ja wizualnie nie wiem, jak ona wygląda, w sensie wcięć w poszczególnych akapitach i tak dalej. Dla mnie to jest abstrakcja. Tak samo zawsze jest zagwozdka. Do tej pory zawsze musiałam pamiętać, jak dane style wyglądają, to znaczy, gdzie się stawia przecinek, gdzie się stawia kropkę, czy data jest w nawiasie, czy data jest zaraz po nazwisku i imieniu autora, czy jest dopiero na końcu bibliografii, w którym miejscu w bibliografii w danym wpisie podać strony, źródła, i co powinno być kursywą, a co nie, co dajemy w cudzysłów i tak dalej, i tak dalej. I ja zawsze miałam przy tym strasznie dużo dłubania i bardzo dużo czasu mi to zajmowało, a i tak finalnie na ogół trzeba kogoś prosić o pomoc.
5: Tak, i jeszcze dodajmy to, że gdybyście chcieli na jakimś etapie życia opublikować na przykład swoje badania w jakimś czasopiśmie, to takie czasopisma, to nie jest też tak, że my sobie możemy w jakiś sposób dowolny operować bibliografią. Musimy być w zgodzie z wytycznymi dla autorów. Każde czasopismo ma takie wytyczne dla autorów. I one, ja już może tutaj nie będę tego pokazywał, ale mam tutaj kilka stron z wytycznymi dla autorów. W takim najbardziej sensownym wydaniu, to po prostu, jeżeli chodzi o wytyczne dla autorów, to po prostu jest tam napisane: nasze czasopismo ma styl bibliograficzny APA i proszę sobie zajrzeć na stronę odpowiednią, żeby wiedzieć, jak przygotować bibliografię.
4: Albo dają odnośnik do podręczników APY na stronie internetowej, albo podają też w tych wytycznych dokładnie, jak należy zapisywać poszczególne pozycje bibliograficzne, jak cytować w tekście, jak się powoływać na te źródła i później jak powinien wyglądać zapis monografii, artykułów i tak dalej.
5: Czy ty masz, Kamila, takie wytyczne dla autorów, żeby pokazać?
4: Regulamin publikacji prac.
6: Regulamin publikacji pusta. Regulamin publikacji prac w przeglądzie socjologii jako
4: całego nie będziemy czytać, ale to nie jest zbyt pasjonująca lektura. Zwykle na początku mamy informację, że redakcja przyjmuje tylko prace autorskie, oryginalne, niepublikowane nigdzie indziej, z poszanowaniem wszystkich praw autorskich, interesów osób trzecich i tak dalej, i tak dalej. Abstrakt, że mamy dołączyć, ile słów ma mieć ten abstrakt, w jakich formatach możemy wysyłać materiały, czyli na ogół to jest Word.
6: TIFF. Zdjęcia bądź inne obrazy. 4. Praca należy. Zdjęcia. TIFF. Publikowane deklaracje dotyczącą wkładu każdego za adres. Dobra, redakcji szukam. Uniwersytet, ulica Rewolucji, bądź i 6. A stronę tytułową.
4: Gdzie wysłać?
6: Pozbawiona.
4: Na jaki adres mailowy
6: wysłać?
4: Jeżeli
6: autorzy chcieliby podziękować osobom,
4: postatek bibliografii. W której części powinny się pojawić podziękowania, jeśli chcemy komuś podziękować.
6: I wzór bibliografii.
4: I tutaj mam wzór bibliografii.
6: 9. Powołania wewnątrz tekstu prosimy sporządzać według poniższych reguł. A jeżeli nazwisko autora znajduje się w tekście, prosimy wstawić po nim rok wydania w nawiasie NP. Kropka. Znaniecki 1934.
4: Może ja włączę.
6: Poziom symboli niektóre. Poziom symboli większy. Poziom symboli wszystko.
4: O.
6: A cudzysłów lewy kwadratowy 3 kropki. Prawy kwadratowy Znaniecki lewy nawias 1934. Prawy nawias. Cudzysłów średnik. B. Kropka. Jeżeli nazwisko autora nie zostało umieszczone w tekście, przecinek, prosimy umieścić je na końcu zdania. Nawiasie wraz z datą wydania przecinek, z przecinkiem między nazwiskiem a datą przecinek, np. cudzysłów lewy kwadratowy 3 kropki, prawy kwadratowy lewy nawias, błąd, blumer, przecinek, 1969, prawy nawias, cudzysłów średnik.
5: Znaczy nie jest to fascynująca lektura, może...
4: Generalnie 3/4 tych wytycznych zajmuje później zapis bibliograficzny z przykładami poszczególnych pozycji. Włączyłam, aby syntezator czytał znaki interpunkcyjne, ponieważ, no właśnie, na przykład stawiamy przecinki między nazwiskiem a datą. A pamiętam, że kiedyś się nie stawiało tych przecinków.
5: No właśnie, to każdy ma trochę swoje, ale jednak posługuję się często tymi wzorcami gotowymi. I ja też polecałbym, myślę, osobom, które będą pisać prace dyplomowe, żeby się po prostu zapytać, jakiego rodzaju wytyczne obowiązują i wtedy, kiedy są to właśnie jakieś określone style bibliograficzne, to jesteście generalnie uratowani, tak? Dlatego, że w przeciwnym wypadku, jeśli ktoś sobie coś wymyśli, no to jest, będzie nam o wiele trudniej, chociaż jak pokażemy, jest to też możliwe, ale jest to dość dość trudne do zrobienia, żeby wdrożyć to. Przynajmniej wymaga to większej wiedzy. Ja na przykład takiej wiedzy nie posiadam po prostu, co to dużo gadać. Dobrze, to teraz po tym przydługawym może trochę wstępie przejdźmy do samej aplikacji Zotero. Co ona nam daje? Bo tu właśnie na białym koniu wjeżdża Zotero. Ja tu chciałem tak prywatnie podziękować naszej koleżance Gabrieli Flis, która jeśli nas słucha, to pozdrawiamy. Jest wielką propagatorką Zotero. Też przychodziła na moje zajęcia i o tym Zotero opowiadała. I dzięki niej właściwie wiemy o tym, że jest taki program. No i w momencie, kiedy okazało się, że on jest dostępny, no to po prostu absolutnie trzeba było się tego nauczyć. Dobrze, zatem mam nadzieję, że już USB będzie Zotero. Słychać Zotero. Moją syntezę mowy.
4: Ach, to twoje, co ja teraz wyciszę.
5: Tak, oboje mamy Krzysztofów, więc tak to mamy nadzieję, że to słychać, Michale.
3: Słychać jak najbardziej.
5: Twierdzi, że słychać. Świetnie. No więc wchodząc do Zotero, umieszcza nam się kursor na polu wyszukiwania. I teraz tak, ja będę prezentował na Macu, Kamila będzie prezentowała na PC-cie. I co my tu mamy? Po pierwsze, wchodząc menu do menu.
6: Zotero, chwilę menu.
5: Mamy możliwość, ja będę mieć po angielsku, Kamila po polsku. Mamy możliwość dodania nowej pozycji bibliograficznej. Bo od tego musimy zacząć. Żeby coś zacytować, to musi być dodane do Zotero.
6: New item, submenu.
5: I to jest podmenu, więc możemy sobie to podmenu wejść.
6: New item, submenu, bok.
5: I tu jest 30 chyba 6 pozycji książka.
6: Bok sekcjon.
5: Rozdział w książce.
6: Journal article.
5: Artykuł w czasopiśmie naukowym.
6: Newspaper article.
5: Artykuł w gazecie. Praca dyplomowa, czy to będzie magisterska, licencjacka, doktorska.
6: Artwork.
5: No i dzieło sztuki.
6: Audio recording.
5: Nagranie audio. Takich rzeczy na przykład.
6: End film. Forum post. Herring. Instant message.
5: O, mamy film, mamy nawet wiadomość.
6: Interview. Letter.
5: Wywiad, list.
6: Manuskrypt.
5: Artykuł w czasopiśmie, ale nie naukowym.
6: Manuskrypt.
5: Manuskrypt, rękopis.
6: Map. Patent.
5: Mapa, patent.
6: Podcast.
5: Podcast. Właśnie to chciałem pokazać, że nawet możemy sobie Tyflo Podcast dodać tutaj, co zresztą zrobiłem ostatnio. I spróbuję wprowadzić książkę.
6: Patent.
5: Ręcznie. To jest pierwsza metoda. Więc mamy tytuł książki. Może wprowadzimy sobie fikcyjną książkę, żeby nam trochę umilić tematykę tego podcastu, ponieważ dwa dni temu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kota, to może wprowadzimy jakąś książkę o tematyce kociej, na przykład Mruczący Kot będzie nazywał się autor, kot na imię i mruczący na nazwisko, a tytuł to będzie na przykład Najlepsze zabawki dla kota.
6: Najlepsze zabawki dla kota. Author Button Group.
5: I mamy teraz autora.
6: Last edit text.
5: Wprowadzamy imię, nazwisko. Może co, mruczący może być imieniem jednak, na przykład. Mruczący.
6: Mruczący. First edit text.
5: Kot.
6: Xfit, Ktosinglefeld, Button, Group.
5: Czyli możemy tak zrobić, by to wszystko się przełączam tabulatorem. Możemy tak zrobić, żeby jakby imię i nazwisko było jedną pozycją, ale to nam się nie opłaca, jeżeli znamy imię, ponieważ w bibliografii to jest ważne, co jest imieniem, a co nazwiskiem.
6: Delete, Button.
5: Możemy oczywiście skasować danego autora.
6: Delete, Button.
5: Możemy dodać kolejnego autora. To jest tak trochę głupio opisane. Na przykład możemy sobie dodać Plast, właśnie editor. Kolejnego. O, proszę bardzo. I to jest kolejny autor, więc na przykład autor będzie miał nazwisko Mruczek,
6: First, edit text.
5: A na imię Kotek.
6: O. Kotek, Swift, ktoś inglefie, delete, but, cerate, but, open context menu, but,
5: no i tutaj jest jeszcze jakieś menu kontekstowe.
6: Swap first slash last, zotero.
5: A, możemy zamienić, jeżeli na przykład się zorientujemy. Jest taki profesor polski, anglista, Bogusław Marek, też zajmuje się tematami Tyflo. I często w publikacjach zagranicznych jest, myślą, że Marek to jest imię, a Bogusław to jest nazwisko. Więc jakby ktoś się zorientował na przykład, że jednak Marek to jest nazwisko, to może sobie tutaj właśnie odwrócić imię z nazwiskiem. No i możemy przenieść do góry, czyli po prostu umieścić tego autora jako pierwszego autora. To też czasem jest istotne. Co mamy dalej? No, teraz oczywiście jak na złość mi przestał mówić. Dlaczego tak się stało, to powiem szczerze, że nie mam pomysłu. Zaraz go zmuszę do tego, żeby mi coś powiedział. To przez to menu kontekstowe przeklęte.
6: Swap first slash last.
5: Może.
6: Swap first slash last.
5: Spróbuję jakoś inaczej.
6: Zolapsat menu. Cerate button. Delete swit.
5: To jest.
6: Są swit. Delete cerate button.
5: Przejdziemy nawigację.
6: Open context. Series. Group.
5: Seria.
6: Series number. Group.
5: Numer serii.
6: Volume. Group.
5: Tom. To może być tak, że na przykład jakaś książka jest wydawana w jakiejś w ramach większej serii, tak? I to jest ktoś tam, tom 24.
6: Volume, number of volumes, group. Number edition, group.
5: To jest edycja, edition, czyli edition, wydanie.
6: Edytace, group.
5: Miejsce wydania, Prace. To jest ważne. Warszawa. O, a czemu mi się nie piszesz?
6: Quick na phone. Quick na phone. Singleke, quick na phone. Singleke, quick na phone.
5: A, dobra, muszę edytace. Wejść w pole edycji. Dobra, Warszawa.
6: Out of public health, group.
5: Public wydawca.
6: Public health, edit text.
5: Może zrobimy sobie wydawnictwo Miał.
6: Wydawnictwo Miał. Spacer.
5: Aha.
6: Data, grup.
5: Data, to jest też ważne do bibliografii. Pamiętajmy o tym, kto, kiedy, co i gdzie, więc data, kiedy jak najbardziej. No oczywiście jest to publikacja
6: data, edit text.
5: Aktualna, więc
6: 5.
5: 2025.
6: Data, grup, data. Number of pages, group. Number of pages.
5: Liczba stron to dla nas nie jest takie ważne.
6: Language, group language.
5: Język też
6: ISBN,
5: nie jest
6: group.
5: Istotny. Numer ISBN, który każda książka powinna posiadać. Popatrzymy.
6: Data 2025. ISBN, ISBN. Short title, group.
5: Krótki tytuł.
6: Short title, URL, group.
5: Niepotrzebne. Adres URL, jeśli taki
6: URL,
5: adres
6: access
5: jest.
6: Set, group.
5: Kiedy dostęp. To jest bardzo ważne. W przypadku źródeł internetowych zawsze w bibliografii podajemy datę dostępu. I to jest właśnie to access. Po co to jest? Po to, żeby nikt do nas się potem nie przyczepił, że o, ja tutaj w lipcu 2025 włączam sobie ten link i on nie działa. A ja wtedy mówię, no tak, ale przecież ja mam napisane dostęp 19 lutego 25. A co się stało później, to ja już nie wiem.
6: Set, archive, group.
5: Archive to nawet nie wiem, co to jest. To jest bardzo dużo, dlatego ja nie wszystko oczywiście wiem.
6: Loci na archive, group. Loci na library catalog, group.
5: Już poruszam nawigacją
6: cal number,
5: taką. Wo i strzałki.
6: Cal number, group, cal number. Rikts, group, rikts. Extra, group. Extra.
5: To są wszystko już.
6: Data update.
5: Kiedy dodane?
6: 2/19/2025.
5: No i widzimy, kiedy.
6: Modifiet, group, modifiet. Abstract, expanded,
5: kiedy zmodyfikowane.
6: Group.
5: I możemy sobie dodać też abstract. Czyli takie krótkie streszczenie artykułu.
6: Abstract. Collapsed group.
5: Możemy dodać też załączniki, na przykład jeśli ten artykuł mamy.
6: Zero notes, collapsed group.
5: Możemy dodać notatki.
6: Libraries and collections, collapsed group. Zero tags, collapsed group.
5: Tagi. Te libraries and collections to też...
6: Libraries and collections, libraries, add, button, group. Expand libraries and collections, collapse libraries and collections, section.
5: Całe Zotero organizuje się w ramach bibliotek i później kolekcji. Więc możemy sobie powiedzieć, że My chcemy dodać, ale tylko do jakiejś określonej kolekcji. Tylko się zastanawiam. O, i teraz wciskamy dodaj. No ja mam tutaj takie kolekcje, tak?
6: RSS, socjologia.
5: O, na przykład w kolekcji socjologia mogę umieścić taką. No, ADD, myślę, button, że o kotach bardzo dobre. Więc teraz będziemy mieli button, w mojej bibliotece, ale oprócz tego, że będziemy mieli w mojej bibliotece, to na przykład będziemy mieli tylko socjologię. No to na przykład można mieć, nie wiem, praca dyplomowa i jakiś tam artykuł na podstawie tej pracy. Można mieć dwie kolekcje. Do każdego artykułu można mieć kolekcję, żeby nam się nie mieszały różne źródła.
6: Dajmowe, button.
5: Jeśli taka jest potrzeba.
6: Zero tax, co lapset, grup, zero latet, co lapset,
5: etykiety
6: grup.
5: I powiązane artykuły.
6: Abstract,
5: i button, co jest grup. Piękne? Piękne jest to, że właściwie już dodaliśmy tę publikację. Już Abstract, nie button, musimy... Notes,
6: libra, tag, latet, button, grup.
5: Nie musimy po prostu już nic więcej robić. Zapisywać, nie zapisywać, to już jest poza nami. Więc jak wrócę się do tego pola wyszukiwania, to i wpiszę tam kod, to się po prostu pojawi. I tak to wygląda na Macu. Na PC-cie wygląda to podobnie, jakbyś mogła teraz, Kamila, pokazać.
6: Nawia się wraz artykuł minus PSJ, minus aktywizma praca.
4: Wyłączę sobie te.
6: Poziom symboli brak.
4: Na PC-cie wygląda to
6: Explorer, artykuł aktywizm i praca 0, nie jeden artykuł.
4: Bardzo podobnie, ja tu akurat mam otwartą kolekcję tekstów do artykułu, który pisałam.
5: Ja tylko wyciszę
6: voice-over.
4: Jeśli chodzi o dodawanie elementów, mamy tak samo menu wstążki, tak plik, edycja, widok, narzędzia.
6: Edycja, widok, rozwija, narzędzia, rozwija, pomoc, rozwija, plik, rozwija, alt, po 1 z 5.
4: I tak dalej, i tak dalej. I to rzeczy, które nas interesują w tej chwili są w menu plik, nowy menu rozwijane. No i tutaj mamy różne elementy, to samo co po angielsku, tutaj po polsku, artykuł z czasopisma,
6: artykuł z gazety 2:30, książka 3:36, poziom blogu 4:36.
4: Ale fajne jest to, że jak nie chcemy się przeklikiwać przez te wszystkie 30 parę elementów, to możemy wcisnąć literę i...
6: K, krótka wiadomość 14:36,
4: poziom wiadomość.
6: K, książka 3:36, poziom 1.
4: Jak chcielibyśmy dodać podcast.
6: P, patent 22:36, poziom 1. P, podcast 23:36.
4: Wciskamy P i mamy podcast, możemy dodać podcast.
6: Nowy element rozwija, elementy.
4: To ja dodam.
6: Plik rozwijamy alt po 1 z 5. Edycja rozwijamy alt 2 z 5. Plik rozwijamy alt. Nowy element rozwija, artykuł z czasopisma 1 z K, książka 3:36, poziom 1. I tam detalj sekcja. Tytuł, pole edycji wielowierszowe, pusta.
4: No i tak samo, tytuł na przykład.
6: B, A, D, A, N, I, A, S, S, E, U, E, U, O, E, U, E, C, N, E, S, P, W, S, P, P, R, A, K, T, Y, C, Z, E, Z, C, C, E. Badania są w praktyce. B, A, D, A, N, I, A, S, S, O, P, E, U, E, E, U, O.
4: Badania społeczne w praktyce. Autor.
6: Nazwisko, pole edycji z autouzupełnianiem. B, A, B, B, I, E.
4: Babi.
6: Pole artykuł aktywizm i praca 0. Imię. Pole edycji z autouzupełnianiem pusta.
4: IR.
6: E, A, R, L. Przełącz na jedno pole przycisk 10 z 50.
4: I też jest tutaj to przełącz na jedno
6: pole. Przycisk 11, utwórz przycisk 12 z 58.
4: Utwórz to się nazywa tak nieintuicyjnie. Ja na początku nie wiedziałam, o co chodzi, ale chodzi o to, że można dodać kolejnego autora. A jeśli chcielibyśmy
6: imię,
4: dodać
6: pole,
4: książkę
6: nazwisko, pole, autor, przycisk.
4: Pod redakcją, teraz się cofam shift tabem, to naciskamy na
6: autor 1 z 5.
4: Autorze i mamy do wyboru autor,
6: redaktor 2 z 5.
4: Autor 1 z 5. Redaktor, jeśli to jest monografia wieloautorska, to jest zawsze pod czyjąś redakcją.
6: Redaktor serii 3 z 5, tłumacz 4 z 5.
4: Redaktor serii, tłumacz nawet jest współautor.
6: Autor 1 z 5, redaktor 2 z 5, redaktor serii, tłumacz 4 z 5.
4: Także tytuł, mamy takie opcje
6: informacje
4: do wyboru.
6: Typ elementu list, tytuł, pole edycji wielowierszowe, zaznaczonej badania społeczne. Otwórz menu kontekst, autor, przycisk, nazwisk, imię, przełącz na jedno, usuń przycisk, utwórz przycisk, otwórz menu kontekst, seria pole edycji wielowierszowe, pusta.
4: Seria,
6: numer serii, pole edycji, tom pole edycji wielowierszowe, liczba tomów pole edycji wielowierszowe, wydanie pole edycji wielowierszowe, pusta.
4: Wydanie.
6: Miejsce pole edycji wielowierszowe, pusta. W, A, R, S, Z, A, W, A.
4: Można wpisać Warszawa. Praca,
6: data, wydawca pole edycji wielowierszowe, pusta.
4: Wydawca.
6: P, W, N. Data pole edycji wielowierszowe, pusta.
4: Data.
6: 2, Z, 0, 6. pole,
5: artykuł, wydawnictwo PWN.
6: Liczba stron pole, o. data pole, liczba stron pole, edycji
4: język
6: pole,
4: edycji wielowie. No jest dokładnie to samo, język,
6: pole, edycji wielowie, krótki tytuł pole, edycji, adres URL pole, dostęp pole, edycji wielowie, archiwum pole, edycji wielowie, mi, usługa,
4: no, już przepis. Przejdę przez tak szybko,
6: dodatkowo, data dodania, krótki opis, sekcja zwinien, rozwinij sekcję, krótki opis, rozwinij sekcję, zero notes, sekcja zwinien, dodaj przycisk 4 z 5.
4: Tutaj może na różne rzeczy
6: biblioteki, kolekcje, dodaj przycisk 4 z 5, zwinij sekcję, moja biblioteka, przycisk.
4: Wpisać.
6: Artykuł aktywizm i praca, przycisk. Usuń przycisk 10 z 5, 0 tekst, sekcja zwin, dodaj przycisk 4, rozwin sekcję, 0 latek, sek, dodaj przycisk, rozwin sekcję, dialog, za, sekcja. Pokaż wszystkie zakładki, synchronizuj za te pasek narzędzi. Nowa, filtruj kolekcję, kolekcję drzewo. Poziom 2, artykuł aktywizm.
5: To już nie praca, macie w tamtym dodawaniu.
6: Moje publika B. Router Guard, moje publika B. Zduplikowane, niepowiązane, kosz 6.
5: Tak, jesteś teraz w innej w ogóle pole, nie, nieoznaczone. Miejsce.
6: Filtruj etykiety pole.
5: To.
6: Kolek. Pasek narzędzi. Filtruj kolekcję. Nowa kolekcja. Przycisk 1 z 2.
4: O, uciekło mi.
6: Moja biblioteka. Wybór etykiety grupa. 21.
5: Tak, no zrobiłaś już ten wpis.
4: No tak, zrobiłam.
5: Myślę, że to już nie ma co się tym zajmować.
6: Element przycisk.
5: Mhm. Więc teraz tak. Mamy, każdy z nas dodało sobie już jakąś pozycję bibliograficzną i dodaliśmy je z palca, że tak powiem. Ale to nie jest jedyny sposób, w jaki można dodać sobie taką pozycję bibliograficzną. I kolejnym sposobem, o wiele fajniejszym niż dodawanie z palca, jest dodawanie z identyfikatora. I już tutaj to pokazuję.
6: Window, menu bar, papier, zotero, chwilę, menu,
4: new item, submenu. Magiczna różdżka.
6: Adam do identifier ellipsis.
5: Tak, właśnie, to jest ten.
6: Najlepsze zabawki dla kota. Bok, mruczący, mruczek, enter, jest BN.
5: No, to jest właśnie oczywiście to, co dodałem na liście.
6: Enter, jest BN, dois, PMIDES, AXIFIDES, PRADES, GIPSODES, TRADE, DETOJO, LIBRALE, GRUP.
5: Dla nas najbardziej pożądane jest tutaj ISBN albo DOI. ISBN to myślę, że większość osób wie, że każda książka taki ISBN posiada, natomiast co to jest ten DOI? To jest skrót od angielskiego Digital Object Identifier, czyli taki cyfrowy identyfikator obiektu. I ten DOI to jest numer, który jest taka po prostu centralna baza artykułów naukowych i książek, która właśnie zawiera te numery DOI. Można je uzyskać dla konkretnych publikacji. Teraz bardzo często one są wymagane w różnych miejscach, więc warto taki numer mieć. I teraz, jeżeli mamy ten DOI, to było to, co Kamila pokazywała, takie 10. coś tam, to jest to bardzo fajne, ponieważ pod tym DOI, po pierwsze, taki DOI już nigdy nie zniknie, więc mając zawsze ten numer, dostaniemy się do tej pozycji bibliograficznej. A po drugie, pod tym numerem DOI są wszystkie dane naszej publikacji. I ja teraz dodam właśnie publikację, chyba z numeru ISBN, zaraz zobaczymy.
6: Audio Hijack, Zomus, Safari, Journal of Audiovisual Translation, Jostrans, The Journal of RSS, przycisk. New Insights into Interpreting Studies, Peter Lang Verlag.
5: Bardzo postąpię w sposób próżny, ponieważ dodam własną publikację. No ale najłatwiej się szuka własnych.
6: Enter search text. Preview search, RSS.
5: Nie. ISBN.
6: Search by title, outhole, series, calculator ISBN. Spacewit, optimization, spacewit, safari, containing window, new. ISBN, ISBN, ISBN.
5: No. I gdzie jesteś?
6: Or. ISBN, ISBN, ISBN, or. Calvert, series, Calvert, ISBN, out of text, search.
5: Aha, dobra, okej, okay. Już widzę, że tak się z nim nie pozbieram. Jakby go tu znaleźć łatwo.
6: No, out of, end of list. Search, end of list, diversity, navigat, title, new citation, data, new in technology, societe, summary, heading, level 2.
5: Patrzę, gdzie to
6: jest. Volume, saturacji, work of ink, tnm, excerpt, beta, jest, heading, level 2.
5: No to wszystko oczywiście jest
6: pamięć. Volume, 40, braille, voice, może. Braille, voice.
7: Siri Voice 3 and closing details. Heading level 2. Lista up voice. Siri Voice. Siri Voice 1. And primary voice. Siri.
6: Sosing. Voice. Voice. Rapid. 50%. Volume. 100%. 70%. 60%. Sosing.
7: Details.
6: Heading level. Lista opisów 10 items. Volume 55. 5.
7: Details.
6: Lista opisów 10 items.
7: Pages. 304. Publication year.
5: To jest 2020. Po prostu to, co 2020.
7: ISBN PDF. 9700. ISBN PDF.
6: 5.20.
5: Jest.
7: 9,783,631,907,122.
6: 6.20.
5: I to jest
6: 9,783,603,000 kopiuj.
5: ISBN, zaznaczam go.
6: Zotero.
5: I teraz Zotero. Uwaga, taki lifehack dla osób posługujących się Maciem. Znowu muszę wejść.
7: Menu bar, Apple,
8: Zip file, file, new item, submit, add by identifier ellipsis.
5: Zapomniał. I teraz tak, jeżeli byśmy teraz wcisnęli Command V, to by się zrobiło...
8: Paste.
5: Nic by się nie zrobiło, po prostu by wyszedł. To jest

0: 18. Content selected. Series number. Group.
1: 18.
0: Series number. Volume. Edit text.
1: Tom nie ma.
0: Number of volumes. Edit text.
1: Nie ma.
0: First. New ed. Content selected. Edition. Edit text.
1: Pierwsze wydanie.
0: Berlin, Bruxelles, Chinalis and New York, Oxford. Content selected. Place. Edit text.
1: To jest miejsce wydania.
0: Peter Lang. Content selected.
1: Wydawnictwo Peter Lang.
0: 2024.
1: 2024 rok.
0: One. Content selected. Number of pages. Edit text.
1: No, tu jest właśnie to. Liczba stron jedna. No oczywiście nie. Selection jest tam tych stron o wiele więcej. Więc trzeba zawsze uważać na tego typu informacje, ponieważ one... No, cieszymy się, że mamy tę różdżkę i ona może nam wszystko wprowadzić z identyfikatora, ale tak do końca jej nie wierzymy. Trzeba przejrzeć, żeby nam bzdur to za tego nie wpisywało.
0: Number of pages, M. Content selected, language, edit text.
1: Język angielski.
0: 978.3.631.90712.2. Contents, new insights into interpreting studies. Content selected, short title, edit.
1: To jest krótki tytuł.
0: Open context menu, URL, edit text, access,
1: adresu
0: edit
1: URL
0: text, archive, edit text, lock in archive, edit, K10 plus ISBN. Content selected, library catalog, edit text.
1: Tu jest katalog biblioteki.
0: Call number, edit, rights, edit, extra, edit text, content selected, doi. 10.3726/21001.
1: Dla porządku DOI w tym polu dodatkowe. I zobaczcie jeszcze, co się stało. Tu są oczywiście daty wprowadzenia, modyfikacji i jeszcze będzie abstract.
0: Abstract, expanded, group. Collapse, abstract, abstract, edit text, content selected. This volume is a collective work of 18 eminent researchers representing various subfields of interpretation.
1: No nie będziemy tego całego słuchać, ale jak widzicie, on wprowadził totalnie wszystko za nas. I tu w zasadzie jak to już jest tak zrobione, to już po prostu nie musimy nic więcej robić. I to jest genialne. Czyli po tym numerze DOI, czy chociażby po ISBN-ie możemy już wprowadzać te pozycje bibliograficzne. To oszczędza mnóstwo czasu, bo często jest tak, że wymaga się podania miejsca na przykład publikacji. I to jest po prostu... Och, to jest straszne, dlatego że trzeba tego miejsca szukać. Nie wiadomo, gdzie to znaleźć. On sam to sobie po prostu zasysa z internetu i jest fajnie. Tyle mojego pokazu, jeśli chodzi o Maca. Oddaję ci głos, Kamila.
2: Artykuł PSJ, tak, tak,
3: jeśli
2: zapisła.
3: Chodzi o
2: moja
3: to
2: biblioteka,
3: samo.
2: Zatel, regulamin public, podcast eksplorator, nowy dokument tekstowy, tekst anotacji,
3: na PC-cie mam przygotowany, mam tutaj numer DOI i ja dodam artykuł właśnie
2: artykuł PSJ, tak,
3: przez
2: ma praca, moja biblioteka zatel, regulamin, nowy artykuł P, moja biblioteka zatero, pasek narzędzi, nowy element, przycisk, który szybkiego szybkie wyszukiwanie, pole, a conceptual framework of cell phone.
3: Tutaj mam jakieś artykuły, które już sobie dodawałam kiedyś i w menu plik
2: dodaj za pomocą
3: poniżej dodawania elementów jest
2: dodaj za pomocą identyfikatora 212.
3: Dodaj za pomocą
2: moja biblioteka
3: identyfikatora.
2: Wprowadź numer ISBN, DOI, PMID, identyfikatora ASCII lub ASBIPCD, aby dodać je do twojej biblioteki. Pole edycji wielowierszowe pusta.
3: Wklejam DOI.
2: Niedostępne. Moja biblioteka zatero.
3: I co?
2: Elementy drzewo. The process of becoming an activist.
3: The process of becoming activist.
1: To jest drzewo.
2: The process of becoming an activist. Identity transformations in autobiographical narratives of women with disabilities in Poland. Artykuł z czasopisma. Albin posiada załącznik PDF. Posiada załącznik PDF zwinięty 19/25, poziom 1. Spacja. Niezaznaczony. Spacja. Zaznaczony. The process of... Klikalny przycisk pomniejsz. Przycisk przełącz pasek boczny. Przycisk przełącz pasek boczny. Przycisk powiększ przycisk.
3: O, włączył
2: HTTPS,
3: mi się.
2: Orchitalk 000. Przycisk dostępny, przywróć powiększenie.
3: PDF. Na to nie byłam.
2: Moja biblioteka
3: zatem.
2: Tytuł, pole edycji wielowierszowe.
3: Ale tutaj mamy tytuł.
2: I tam detalj jest sekcja. Informacje, sekcja rozwinięte. Zwiń sekcję informacje, typ elementu, lista rozwijana, artykuł z czasopisma zwinięte. Tytuł, pole edycji wielowierszowe, zaznaczone de proces of becoming an activist. Identity transformations in autobiographical narratives of women. Otwórz menu kontekstowe, przycisk, autor, przycisk. Nazwisko, pole edycji z autouzupełnianiem zaznaczone Albin. Imię, pole edycji z autouzupełnianiem zaznaczone Kamila. Przełącz na jedno pole, usuń przycisk 11, utwórz przycisk 12, otwórz menu kontekst. Publikacja, pole edycji wielowierszowe zaznaczone, przegląd socjologii jakościowej. Otwórz menu kontekstowe, tom, pole edycji wielowierszowe zaznaczone 19. Numer, pole edycji wielowierszowe zaznaczone 3. Strony, pole edycji wielowierszowe zaznaczone 158177.
3: Ja do tej pory zawsze musiałam to mozolnie sprawdzać, jakie są strony artykułu. A tutaj to już jest.
2: Data, pole edycji wielowierszowe zaznaczone 20.23.08.31. Seria, pole edycji wielowierszowe pusta. Tytuł serii, pole edycji wielowierszowe. Tekst serii, pole edycji wielowierszowe pusta. Skrót czasopisma, pole edycji. Język, pole edycji wielowierszowe pusta. DOI, pole edycji wielowierszowe zaznaczone 10. 187.70. Pokaż online przycisk 38.64.
3: Pokaż online.

0: I jak klikniemy, naciśniemy Enter na pokaż online, to nas przeniesie do strony, na której jest ten artykuł zamieszczony. I dla mnie to jest znacznie wygodniejszy sposób niż otwieranie PDF-a, choć oczywiście nie wszystkie teksty są przygotowane w ten sposób, że możemy mieć do niego taki bardzo dostępny, możemy go w taki bardzo dostępny sposób odczytać na stronie internetowej czasopisma.
1: Mozilla Firefox. Proces stawania się aktywistką. Przemiany tożsamości w autobiograficznych narracjach kobiet z niepełnosprawnością w Polsce. Przegląd socjologii jakościowej Mozilla Firefox. Proces
0: stawania się aktywistką. No i tutaj już jestem na stronie tego artykułu. Jest to tak dobrze zrobione.
1: Autor nagłówek poziom na słowa kluczowe. Abstrakt nagłówek pobrania nagłówek poziom. Biogram autora nagłówek Kamila Alvin University.
0: Jest abstrakt, biogram autora.
1: Moja biblioteka z heterolinie 1. Moja biblioteka.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Archiwum pole edycji wielo. Miejsc. Numer klasyfikacji. Przepisy prawa. Dodatkowe pole.
0: Jeśli artykuł ma załącznik, to Zotero też nam zaciągnie ten załącznik do swojej bazy.
1: Data dodania pole edycji. Rozwinij sekcję. Dodaj przycisk 4. Zwinij sekcję i załącznik. Podgląd.
0: To myślę, że z mojej strony to wszystko na razie.
2: Tak, i to jest magia numer jeden Zotero, no bo wiadomo, że myślę, że niewiele osób będzie bardzo chętne do wprowadzania z palca, ale to, że można wprowadzić już poprzez te identyfikatory, to już jest coś. I to jest pierwsza magia Zotero, ale nie jedyna. Jeszcze tych magii kilka będzie. Kolejną magią Zotero, o której chcielibyśmy opowiedzieć, jest to, w jaki sposób można skorzystać. No bo teraz możecie się zapytać, no dobrze, ale co mi po tym, że mam ten artykuł w Zotero? W Zotero nie będę pracować, tylko pisać pracę będę, nie wiem, gdzieś w Wordzie. No i właśnie w Wordzie też Zotero działa, to jest najważniejsze właściwie. Że on działa w Wordzie, dodaje się taki na wstążce, taka osobna karta Zotero i można skorzystać. I zaraz będę pokazywał, w jaki sposób z tego
1: Microsoft
2: skorzystać.
1: Word, dokument. Jeden,
2: mamy sobie dokument jeden w Wordzie i piszemy, załóżmy na przykład co?
1: Kot. Michała. Uwielbia. Słuchać. Tyflo podcastu. Kropka. Kropka.
2: W języku polskim wprowadzamy po spacji i przed kropką odniesienie bibliograficzne. Więc teraz idziemy sobie do wstążki.
1: Open dokument 1. D. In dokument 1. Po jeden są ten. Edit tekst. Insert on word. Po jeden są ten. Edit tekst. Insert on word.
2: Tyflo podcastu. Betwilen. Lubię Maca.
1: End.
2: To...
1: In status bar. Group. In pol bar. 9 prawie ósmek, separacus to misat, dokument, search command plus control, kwemback, button, search command plus control plus u, search tech, in dokument 1, po 1 są in status bar, group, 17, in bar, 9 items, auto sum, off, switch. Prawie ósmek, separacus to misat, dokument 1.
2: Ja sobie chyba trochę pomogę z tym Zotero. W każdym razie jest na
1: wstążce.
2: Nie wiem czemu, jakoś nie chce mi się przełączyć.
1: Command plus control plus dokument jak wstążkę,
2: bo gdyby było w menu, no to jest proste, ale powiem szczerze, że...
1: Column tab, 1 of 10.
2: O, mamy. Z menu wychodząc...
1: Insert tab, grab, lewie, tab, wf, tab, gdzie Zotero, selecte, tab.
2: I mamy Zotero.
1: Comments, editing, share, button. Add slash edit citation, button.
2: O. I wciskamy pierwszy przycisk, add edit citation, czyli właśnie wprowadź bądź edytuj cytowanie.
1: I Zotero, document preference.
2: O, właśnie. I teraz się pojawiło Zotero, document preferences, czyli preferencje dokumentu. I proszę zobaczyć.
1: American Political Science Association.
2: Mamy te style, dlatego że na początku, zanim w ogóle cokolwiek wprowadzimy do tekstu, musimy wybrać, który styl bibliografii, któremu chcemy, że tak powiem, hołdować.
1: American Medical Association, American Chemical Society, American Psychological Association, APA 7 Tech Edition.
2: No i ta APA, będziemy sobie APA się posługiwać.
1: Polski, Solapset, Popobuchton.
2: To jest język bibliografii.
1: Na uwagę, grup.
2: Polski. Dlaczego one są tak istotne? No bo co? Na przykład po angielsku będą strony, to będzie pp. będzie pages. Po polsku strony to będzie SS. Nie wiem, znak end często może być zastąpiony w jakiś inny sposób. I na przykład słowem. To jest ważne, automatycznie update'ujemy cytaty. Tu jeszcze jest taki manage styles, to jest zarządzaj stylami, ja tego nie będę teraz pokazywał, ale w każdym razie otwiera się tutaj takie okienko, że w razie na przykład gdybyśmy potrzebowali zmienić ten styl w jakimś tam konkretnym aspekcie, bo czegoś się od nas innego trochę wymaga, możemy się pobawić tym. Dla mnie osobiście jest to bardzo trudne. Tego nie używamy. No i tak, że to się przydaje przy używaniu LibreOffice. Ale na razie nie używamy. Okej.
1: Quick format citation, window, edit text.
2: I to jest ważne dla nas okienko, z którego wybierzemy, co chcemy zacytować. Jak pamiętamy, była publikacja mruczącego kota, więc sobie napiszemy na przykład koty.
1: Kot.
2: Może ko damy. To będzie. I teraz jak damy strzałkę, to jest pole edycji, ale jak damy strzałkę góra, dół.
1: The process of becoming an activist, identity transformation.
2: O, to gdzieś też ko tam jest.
1: Assembly automated life interlingual. The process of language technology for interpreters.
2: Ale szukamy tego. No właśnie, bo tutaj na przykład jest mojego kolegi z pracy Tomasza Kołybskiego publikacja, więc ko jest.
1: A tu ergonomics in translator, speech recognition, a comparative, towar Saszaret, najlepsza zabawka, adaptor, o. Najlepsza zabawki dla kota mruczące.
2: I mamy 2025,
1: co ma wydawnictwo miał 20, Warszawa.
2: Dla kota, proszę bardzo. Dajemy return.
1: Edit text. Blank.
2: I praca jest już. Dalej jesteśmy w tym okienku, w którym możemy wstawiać sobie pracę, ale jesteśmy już jakby. Praca została wybrana z listy. I teraz poruszając się strzałkami.
1: Mruczący mruczek 2025, menu button, group.
2: Jak widzimy, mamy dwóch autorów i możemy nacisnąć jeszcze spacją.
1: Uwaga, edit text.
2: I możemy sobie na przykład powiedzieć, bo to jest też, wydaje się, ważne do powiedzenia, że często cytujemy po prostu całą pozycję bez podawania numeru stron, ale jeśli na przykład jest jakieś konkretne zdanie, które cytujemy, no jakiś cytat, jakąś opinię, którą przytaczamy dosłownie, no to wtedy musimy podać strony. I tutaj właśnie po to się tą spacją wchodzi, żeby podać te strony. Więc powiedzmy, że to jest od strony... do piątej.
1: 5. Prefix, edit text.
2: Mamy prefiksy
1: sufix,
2: i sufiksy. Prefiks to może mniej użyteczny, ale sufiks bardzo fajny, ponieważ na przykład można tu napisać tłumaczenie własne. Własne. To często własne. Się zdarza akurat, że cytujemy w jakimś innym języku, coś sobie przetłumaczymy, więc trzeba to oczywiście powiedzieć. Pomiń autora. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że czasem na przykład moglibyśmy napisać, że tam mruczący i mruczek napisali, że koty lubią słuchać tyflopodcastu. I wtedy tylko w nawiasie podajemy datę i strony. Ale my tego nie zrobimy, bo to jest przykład modelowy.
1: Open in Medibale,
2: to nie jest
1: najlepsze zabawki dla kota, grup. Mruczący, mruczek,
2: tu możemy po prostu dać. I mamy. A, właśnie możemy zacytować też coś innego, nie tylko stronę.
1: Paragraf.
2: Akapit, część.
1: Króle. Scenę. Sekcjon.
2: No, jak widać, jest tego bardzo dużo.
1: Notę, linę, numer, folio, numer, opus, tick, paragraf.
2: Nieważne. Teraz chcielibyśmy z tego wyjść, więc na stronę numerze stron dajemy Enter i już. Ale powiedzmy, że ta książka pod moją redakcją i koleżanki z pracy mojej też zawierała jakieś informacje o kotach. Więc teraz
1: mruczący, mruczek,
2: mamy tę jedną pozycję,
1: edit text,
2: ale możemy też dodać drugą pozycję i na przykład po moim nazwisku pisać.
1: Teaching simultaneous leveling, deploying, tożsamość, istus, co to implement, speech to text, interpreting, events, new insights, into interpreting, studies, technology, social, and access, biernacka.
2: To jest to. I teraz znowu naciskamy return.
1: Edit text.
2: Pach, dodane. I teraz, żeby to się pojawiło w tekście, to muszę jeszcze raz nacisnąć
1: User Notify Application, Alert, System Dialogue, Don't Allow, Button.
2: Nie wiem, o co chodzi.
1: Grabbing Data Set, Zotero Volt, Ticket to Access Data from Other Apps.
2: Aha,
1: Krabbing, Don't Allow, Allow,
2: oczywiście pozwolimy.
1: Quick Format Citation, Windows, This Item, Word, Dokument 1,
2: wróciliśmy do Worda,
1: 12 point aptos,
2: i proszę 97 bardzo, co się dzieje.
1: Kropka, kot Michała uwielbia słuchać, Tyflo Podcastu, Wild, Wielnacka i Figiel, 2024, Mruczący i Mruczek, 2025, S45, Tłum Własny.
2: O, i właśnie o to nam chodziło. Czyli mamy dwie pozycje zacytowane i też zobaczcie, że mamy field. I to jest bardzo ważne, że to jest takie pole tutaj, bo zaraz będziemy tworzyć.
1: Kropka. Nowy wiersz.
2: To jest jedna magia.
1: Nowy wiersz.
2: Ale cała magia dopiero teraz się rozkręci w momencie, kiedy
1: Word?
2: Będziemy Chwilę. Przygotowywać bibliografię z tego, bo to też Dokument potrafi Zotero nam uprościć.
1: Bibliografia.
2: A właściwie wyręczyć nas z tego. I jedziemy teraz znowu do tego
1: Word, file, edit, via, insert, photo, table, win, help, apple, Word,
2: wstążki, file, edit,
1: dokument 1.
2: Gdzie ta przeklęta wstążka?
1: Expanded, tab, group, in, Zotero, album, inspirat, display, left, mail, left, via, Zotero, select,
2: Zotero,
1: selected, comments, editing, Zotero, tab, comments, in, Zotero, tab, comments, scroll, add, slash, edit, bibliografy, button.
2: Oczywiście, jeżeli byśmy stanęli na tej pozycji cytowanej i wcisnęli znowuż to dodaj, edytuj bibliografię, czy dodaj edytuj cytowanie, to wtedy by nam się pojawiło po prostu jeszcze raz to pole edycji, w którym wybieraliśmy, czyli moglibyśmy na przykład skasować dany wpis bibliograficzny. Ale my teraz chcemy dodać bibliografię. I robimy. Pach.
1: Jeden.
2: I już mamy bibliografię. Uwaga.
1: Adrymote, dokument PFRF, unink citation z button.
2: Jesteśmy
1: w tym,
2: to nie.
1: In dokument 1.
2: O, i jesteśmy teraz w dokumencie.
1: Quick nafon. Quick nafon.
2: Coś nie chce mi czytać.
1: Refresh, button.
2: Staram się coś zrobić, żeby on mi czytał. No niestety,
1: czasem
2: tak to bywa.
1: Kot Michała uwielbia słuchać. Nowy wiersz. Bibliografia.
2: I mamy bibliografię. I uwaga.
1: Field Biernacka, A, i Figiel, W, LED, 2024, New Insights into Interpreting Studies, Technology, Societe d'Access, 1ST, New Edwit, Petrolanek, https /.org/10.3726.
2: I mamy po prostu całkowity komplet takiego wpisu. Zwróćcie uwagę na to, że tam na przykład było RED. Gdybyśmy mieli język angielski, to by było to EDS, jak Editors. I druga pozycja.
1: Nowy wiersz.
2: Bibliograficzna, gdzie on ma... Jest ta druga pozycja, kurczę, tylko coś jej nie chce mi czytać z tym kotem mruczącym. Coś mi nie chce czytać. Nie wiem,
1: bibliografia.
2: Nie wiem, dlaczego on się tak
1: Figiel,
2: zbuntował.
1: 2024. Może jak posłuchamy
2: tego pierwszego, to będzie za nim
1: długo.
2: I tu jest jeszcze właśnie numer.
1: I wchodząc w ten link, mruczący, K, mruczek, K, 2025. Najlepsze zabawki dla kota. Wydawnictwo.
2: No i jeszcze wydawnictwo, tylko coś, mówię, coś nam się rozmiałczył. I to jest kolejna magia Zotero, tak? Czyli ta bibliografia końcowa, której wprowadzanie zabiera godziny, no okazuje się, że może zabrać chwilę. I to jest magia, która nie dotyczy tylko osób niewidomych. Wszystkim ta bibliografia sprawia kłopot. Nie dalej jak wczoraj na zajęciach studentka właśnie powiedziała, że Zotero zaczęła się wtedy interesować, kiedy zobaczyła, że ona męczyła się cały dzień nad bibliografią, a jej współlokatorka zrobiła ją w 40 minut, mając Zotero. Teraz oddaję ci głos, Kamila.
1: Moja biblioteka Zotero.
2: I sam wyłączę.
1: Proces wybrania się aktywistką. Proces stawania się aktywistką. Moja biblioteka. Regulamin publikacji prac PSJ. Zwrot linie 1, kolumna 3, 3, 7. Nowy dokument tekstowy, tekst, ten artykuł PSJ, aktywizma, praca, zwrot, linia, artykuł...
0: Dobra, mamy tutaj, może
1: dokument
0: utworzę
1: jeden, dokument
0: nowy
1: jeden, sekcja jeden, pusta.
0: Plik i wprowadzę cytowanie z peceta.
1: A, K, T, Y, W, I, Z, M, spacja.
0: Aktywizm.
1: T, O, T, E, Z,
0: to
1: spacja.
0: Też...
1: P, R, A, C, A,
0: praca.
1: Spacja.
0: I...
1: Kropka.
0: chcę teraz umieścić tutaj wzmiankę.
1: Karty wstążki, dialog, zakładka, wstawianie, zakład, rysow, układ, zakład, odwołania, korespondencja, recenzja, zakład, widok, zakładka zaznaczona,
0: Zotero,
1: zakładka zaznaczona, alt, Y1, 11,
0: Zotero,
1: 13.
0: Alt, Y1 to jest skrót, choć jak teraz, tak jak coś piszemy i ciągle z tego Zotero korzystamy,
1: Zotero,
0: no
1: grupa. Zotero, grupa 1 z 1.
0: Pojawi się nam na samym początku menu, także nie trzeba się przeklikiwać przez całe wstążki. Add edit
1: jest Zotero ustawienia dokumentu dialog. Zotero ustawienia dokumentu dialog, styl cytowania, zarządzaj stylami. Zarządzaj stylami. Język, wyłączenie aktualizacji cytowań może przyspieszyć wstawianie cytowań w dużych dokumentach. Wciśnij odśwież, aby ręcznie zaktualizować cytowania. Zaawansowane ustawienia zakładki mogą być współdzielone między edytorami Word i LibreOffice Writer, ale w razie ich przypadkowej modyfikacji mogą wystąpić błędy i nie mogą być one wstawiane do przepisów dolnych. The document must be saved as docs. Zotero ustawienia dokumentu dialog. Lista. American Psychological Society.
0: Tutaj mamy.
1: American Psychological Society. American Psychological Society.
0: AP, moją ulubioną ustawioną.
1: American
0: Politics. Możesz.
1: American Psychological Society. AP, zarządzaj stylami. Link. Lista rozwijana English. UK, zwinięte.
0: English. Jeśli chcę cytować po angielsku.
1: Automatycznie aktualizuj cytowania, pole wyboru oznaczone. Zapisz tak. Cytowanie jako zakładki, pole wyboru nieoznaczone. OK, przycisk. Cancel, przycisk. OK, przycisk. Spacja. Nieznane. Ramka, alert. The process of becoming an activist. Alert. Lista. The process of becoming.
0: I tutaj, ciekawe, pierwsza
1: coś, aby wyszukać element do dołączenia
0: pozycja,
1: do
0: którą mogłabym teraz wstawić i zacytować, to jest ta, którą ostatnio dodałam.
1: V.
0: I tutaj w polu edycyjnym mogę wpisać.
1: B. E. C. O. M. I. N. G. Alert. Lista. The process of becoming Canadian TV's identity transformation in the official narrative of women with disabilities in Poland. 2023. Przegląd co? Szyb alert. Disability and gender gaps. The difficult situation. Pokaż opcję cytowania. Przycisk aplik alert. Disability and gender gaps. Albin. 2023. Przycisk menu rozwijany. Ten element jest
0: I
1: już...
0: I tutaj mam element, który jest już dodany do cytowania. Mogę teraz
1: alert. Disability.
0: Wrzucić jakiś inny element.
1: M. R. U. Alert. Lista. Mruczący kotek Albnetal.
0: O, też mam mruczącego kotka. Więc również mogę dać na nim Enter.
1: Alert. Disability and gender gaps. Pokaż opcję cytowania.
0: I dodać
1: alert.
0: Go.
1: Disability and gender gaps. The difficult situation. Albnetal. 2025. Przycisk. Alert. Disability and gender. Albnetal. Alert. Disability. Post. Dokument 1. Word.
0: I zobaczmy,
1: dokument
0: strona 1.
1: Sekcja. Aktywizm to też praca. Albin. 2023. Albnetal. 2025.
0: I dodał nam dwie pozycje i najfajniejsze jest to, że jeśli dajemy, odwołujemy się do różnych autorów, różnych prac, bo czasem w tekstach naukowych te odwołania potrafią mieć być dłuższe niż zdanie, które zostało napisane.
1: Aktywizm to zaznacza, też zaznaczone, praca zaznaczone, Albin,
0: 2000. Więc on nam już układa...
1: Pusta. Aktywizm pusta, pusta.
0: Te nazwiska tak, jak mają być w nawiasie, czyli na przykład chronologicznie.
1: 5. 200 przecinek, ale zaznaczone. Ed zaznaczone. Albin zaznaczone. Zaznaczone. 2023 zaznaczone.
0: 2023 i potem jest 2025.
1: Aktywizm to też praca. Albin. Aktywizm pusta.
0: I chciałabym teraz zrobić z tego...
1: Karty wstążki, dialog z zakładkami rozwinięte.
0: Bibliografię.
1: Zotero zakładka zaznaczone. Alt. Y1, 11, 13. Zotero grupa. Zotero grupa 1 z 1. Add edit citation. Add edit bibliografię. Przycisk alt. Y1.
0: Add edit bibliografię.
1: Ramka zajęty. Ramka. Dokument 1 word. Dokument strona 1.
0: Zobaczmy,
1: sekcja 1 pusta.
0: Co on nam tutaj
1: Albin pusta. Albin jakościowej. Albin pusta. Albin K. 2023. The process of becoming Canadivist. Identity transformations in. Autobiographical narratives of women with disabilities in Poland. Przegląd socjologii. Jakościowej 19, 3, 158, 177, HTTPS, dojol 10, 187, 78, 1733.
0: Dane, których potrzebujemy, które potrzebujemy umieścić w bibliografii na temat tego tekstu autora, kiedy został opublikowany, tytuł, czasopismo, DOI.
1: Pusta. Albin, K, Figiel, W, błąd mrozowicki, A, błąd EDS, 2025. Mruczący kotek błąd miał w publishing.
0: Tutaj mamy książkę pod redakcją. Została zapisana w nieco inny sposób, ale z Zotero nie musimy się już tym przejmować i pamiętać. Znaczy, musimy potem sprawdzić po nim, czy wszystko zrobił dobrze. Natomiast generalnie zrobi to według wzoru, który wybierzemy. Tak. Chociaż ostatnio mi się zdarzyło, że dodawałam jakąś książkę i to było wydawnictwo, powiedzmy, PWN, a on mi zrobił coś w stylu ble, ble, ble, spółka z o. Także musiałam to zmienić ręcznie. Jeśli widzimy, że brakuje nam, że Zotero wstawił nam coś źle, na przykład brakuje daty przy artykule, bo to też może się zdarzyć, możemy wejść przez menu do tej opcji, którą ty pokazywałeś, pokaż pozycję w bibliografii, wtedy automatycznie przejdziemy do Zotero i tam możemy edytować ten wpis, czyli na przykład dopisać mu datę i strony. I następnym razem już nam to zaciągnie prawidłowo.
2: Tam, gdzie były numery stron, tam, gdzie były te prefiksy, sufiksy, tam było na końcu pokaż w Zotero.
0: Pokaż w bibliografii chyba, tak.
2: Czy w bibliotece,
0: Tak, pokaż w bibliotece.
2: Tak. No i to tyle, jeśli chodzi o Worda. Natomiast jeszcze chcieliśmy pokazać, jak wygląda sytuacja w przeglądarce, ale może, Michale, zapytamy się, czy są jakieś komentarze?
3: Na ten moment inne. Nie.
2: No to może przyjdą po audycji. To jest temat taki dość ciężkawy, ale podamy oczywiście do siebie dane kontaktowe. Gdyby ktoś chciał, to będzie możliwość się skontaktowania. To przejdźmy może do przeglądarki, dlatego że Zotero, oprócz tego, że można dodawać sobie, wpisując w samej aplikacji identyfikator, jakiś ISSN, ISBN, czy DOI, czy inny, tych innych to przyznam szczerze, że nie do końca nawet wiem, co to są za identyfikatory, pewnie nie z mojej czy naszej branży, to ma takie rozszerzenie Zotero Connector w przeglądarce. Ja może już nie będę pokazywał, jak to się instaluje, ale jest to banalnie łatwe. Wystarczy tyle powiedzieć, że jest to po prostu banalnie łatwe. Tam się wchodzi w Zotero w menu narzędzia i wybiera się, żeby zainstalować takie rozszerzenie. Trwa to kilka chwil. On właściwie od razu wykrywa, jaka to jest ta nasza przeglądarka. Podaje nam po wpisaniu linku po prostu odpowiednie instrukcje, co należy zrobić, żeby takie rozszerzenie zamontować. Ja znowu powinien być słyszalny syntezatorem.
1: Menu bar, VF, Tools, RT, Install Browser Connector.
2: Install Browser Connector, czyli ten konektor właśnie, to jest to. Jak ja sobie to
1: Safari, bez nazwy. Banner, Zotero, Heading Level 1, Log Install Den Zotero Connector for Safari, Heading Level 1.
2: I on od razu wie, że to jest Safari, ale równie dobrze mógłbym...
1: https://login, banner.
2: Skopiować.
1: Spotlight, Google Chrome, Safari, Zotero Vertical Net Connectors, Windows, login.
2: Wejdę sobie w Chroma.
1: Zotero, Safari, Spotlight, Spotlight, aplikacja, Safari,
2: jest.
1: Chrome, Newtab, Google Chrome, Search, Google Typer, URL, Windows, Chrome, Hasm, Paste, Connectors, Chrome, Hasm, Chrome, Zotero, Develop, Connectors. No description available i masz. Zainstaluj ten Zotero Connector for Chrome, Heading Level 1.
2: No więc mógłbym zainstalować dla Google Chrome Zotero Connectora, ale już nie będę tego robił, bo nie ma to chyba większego
1: sensu.
2: Po prostu jest to taka sama instalacja każdego innego rozszerzenia czy wtyczki do przeglądarki.
1: Safari. Safari. Zotero Vertical Net. Zamknij kartę.
2: I teraz chciałem pokazać, gdzie tutaj jest ta magia.
1: Details. Access Intimacy Media Accessibility.
2: Taki mam artykuł.
1: Access Intimacy Media Accessibility.
2: Access Intimacy in Media Accessibility. I gdzie szukamy tego Zotero? Szukamy go na pasku.
1: https://www.ikona-witryny-zotero-connector-nieznany.
2: I mamy Zotero Connector obok właśnie adresu.
1: Rozszerzenie Zotero Connector chce mieć dostęp do dodatkowych witryn. Pozwól na jeden item nałożone. 5 items. Zawsze pozwalaj w tej witrynie przycisk.
2: I
1: zawsze pozwalaj w każdej witrynie pozwól na jeden dzień przycisk.
2: Pozwól na jeden dzień, naciśnijmy sobie, żeby może jeszcze komuś to pokazać, że coś takiego jest.
1: Zotero Connector nieznany.
2: O! I pozwoliliśmy.
1: Menu strony. Save to Zotero. PKP Catalog Systems nieznany.
2: I mamy Save to Zotero, czyli zapisz Zotero. I moim zdaniem to już powinno być. I teraz wrócimy sobie do Zotero.
1: Zotero. Zotero. Myli.
2: szukamy tego pola edycyjnego. Przy okazji pokażę, jak wygląda w ogóle całe
1: Zetero. Wiew online, URL.
2: To jest cały czas jeszcze.
1: Wiew online, URL, open short title.
2: Poszczególny
1: tytuł.
2: On od razu się ustawia na tym, co trzeba. Więc to jest w ogóle wpis tego artykułu.
1: 20
2: czyli mamy artykuł w czasopiśmie.
1: Title, edit text. Content selected. Access intimacyjny media accessibility. The audio. Open text men. Outhaul button. Good presto.
2: To akurat audio desk. Pan Romero.
1: Content selected. First edit text. Fit ktośnik delete. Bucerate. Open context publication. Edit text. Content selected. Journal of audiovisual translation.
2: To jest nazwa tego czasopisma.
1: Open context menu. 7. Content selected. Volume. Edit text.
2: Tom 7.
1: 1.24. 2. Content selected. Isue. Edit text.
2: Wydanie numer 2.
1: 1.24. Content selected. Pages. Edit text.
2: I strony od 1 do 24, no nie wiem, powiem szczerze.
1: 19 grudnia 2024 roku.
2: I wtedy zostało opublikowane. Oczywiście w momencie, kiedy już będziemy bibliografię wstawiać, to nie napiszę, że 19 grudnia, tylko napiszę 2024 i już.
1: Content select 10.47470. Wiew online 2617. Wiew online 2617.9148. Content select ISSN edit text.
2: ISSN mamy.
1: Access intimacyjny media.
2: No i tak dalej, i tak dalej. Czyli już za pomocą tego jednego prostego triku mamy wprowadzaną całą publikację. Wystarczy tylko ją przejrzeć i tak to wygląda. I teraz znowuż oddaję ci głos, Kamila, jak to po twojej stronie wygląda.
0: Po mojej stronie wygląda proces bardzo
1: podobnie. Moja biblioteka nie jeden regulamin publikacji. Nowy dokument tekstowy, podcast Explorator Pików, The Process of Becoming Canast TVist, Identity, dokument 1 wordlink, artykuł PSJ, aktywizma praca, proces stawania się akt. Moja biblioteka z Eteroinie, regulamin publikacji, nowy dokument tekst, podcast Explorator Pików, The Process of Becoming Canast TVist, Identity Trans, The Process of Becoming.
2: Czy może coś właśnie z Google Scholar miałeś, tak?
1: Artykuł P, proces stawania się aktywistką, przemiany też Kamila Albin Google Scholar.
0: O tak, mam Google Scholar. Przepraszam, że ciągle do mojego się odwołuję, ale jest mi tak po prostu najłatwiej.
1: Odwiedzony link, brak następnej tabeli.
0: Mamy, teraz korzystam z Google Scholar, ale może osoby, które studiują i piszą pracę, to wam się może przydać. Tak, mamy różne portale, na których możemy wyszukiwać publikacji. Badacze również tam umieszczają swoje publikacje w otwartym dostępie i możemy z nich korzystać. I to jest właśnie na przykład Akademia, ResearchGate. Wszystkich pokazywać nie będziemy. Zwykle też, jak coś publikujemy tak naukowo, no to właśnie Google Scholar to jest taka baza, gdzie możemy te publikacje umieścić.
1: Odwiedzony link Kalbin.
0: Co to było?
2: To tylko ja.
1: Kamila Albin Google Scholar.
2: Mam nadzieję, że wszystko słychać.
1: Kamila Albin Google Scholar dokument. Kalbin. Dokument jeden. Kamila Albin Google Scholar.
0: Nie słyszę swojego komputera.
2: Przepraszam. Problem techniczny. Tak. Za chwilkę przywrócę. To wszystko przeze mnie. Za dużo kabli. Już powinno być. Tak?
1: Dokument jeden Word.
3: Jest.
1: Kamila Albin Google Scholar.
0: Tak, jest. Przedmiot
2: socjo. Tak, przepraszam, to ja. Pociągnąłem.
1: Rok, kolumna, linia 3, tytuł, kolumna 1, link, receptor tools.
0: I tutaj mamy na przykład jakąś publikację receptor tools. I chciałabym ją sobie zaciągnąć do Zotero, żeby
1: wyświetlanie artykułu. Klikalny banner, punkt orientacji.
0: Zacytować, więc wchodzę na link z tytułem tego artykułu, przechodzę na pasek.
1: Nawigacja
0: adresu.
1: Pasek narzędzi. Lista rozwijana zwinięte. Wprowadź adres lub szukaj w Google pole edycji zwinięte z autouzupełnianiem zaznaczonych HTTPS.
0: I jak przejdę teraz tabem.
1: Dialog. Przetłumaczyć tę stronę dokument. Język źródłowy. To język docelowy. Przetłumacz przycisk. Anuluj przycisk. Wyświetlanie artykułu dokument. Przycisk. Nagłówek poziom 1 wyświetlanie. Nawigacja pasek narzędzi. Przetłumacz tę stronę. Wyślij do Pocket przycisk 1 z 7.
0: Pobieranie wyślij plików. Wyślij do Pocket i tutaj jak przejdę strzałką w prawo.
1: Kąt przycisk 3. Rozszerzenia przycisk.
0: To są różne rzeczy. To Zotero.
1: Google
0: ale
1: Scholar,
0: jest
1: przycisk 5 z 7.
0: Magiczny przycisk Save to Zotero. No i klikam
1: zapisywanie do moja biblioteka.
0: To. zapisywanie do
1: dokument 1,
0: Word,
1: nie 1, kolumn 2, 2, artykuł PS, rotatryzma, praca, dotyk z Word, moja biblioteka z Word, nie 1, moja biblioteka z
0: ten artykuł.
1: Kolekcje drzewo. Moja biblioteka. Poziom 2 artykuł. Poziom 1. Moja biblioteka. Poziom Proutle Gratitla. Moje publikacje z duplik. Niepowiązane L. Kosz 6. Wybór etykiet grupa.
0: Ja go teraz znajdę.
1: Pasek narzędzi. Filtr kolekcje.
2: Powinien się otworzyć.
1: Przycisk 1 z 2.
2: Tak jak u mnie.
1: Filtr. Kolekcje drzewo. Wybór etykiet grupa. 21. Funkcje przycisk. Pasek narzędzi. Nowy element przycisk. Rotury szybkiego wyszukiwania. Przycisk roz. R. E. C. E. P. T. O. R. Menu. Tytuł, twórca, rok, opcja menu nieoznaczony, wyszukiwań, który przy... element, tytuł, pole edycji wielowierszowe zaznaczone, acceptu alfa mewek of self advanced cyfr, elementy drzewo, acceptu alfa mewek of astoping, adstivism, r, receptor tools,
0: o
1: rozdział,
0: jest. Fingley Admin 24. Tools, to jest rozdział z książki i znowu możemy przejrzeć
1: tytuł, pole edycji wielowierszowe zaznaczone, receptor tools,
0: dane, które zostały przez Zotero zaciągnięte.
1: Informacje, sekcja rozwinięte, zwiń sekcję informacje, typ elementu, lista rozwijana, rozdział zwinięte.
0: Rozdział.
1: Tytuł, pole edycji wielowierszowe zaznaczone, receptor tools. Otwórz menu kontekstowe. Autor, przycisk. Nazwisko, pole edycji z autouzupełnianiem zaznaczone, Figiel. Imię, pole edycji z autouzupełnianiem zaznaczone, Wojciech. Przełącz na jedno pole. Usuń przycisk 2. Utwórz przycisk 3. Otwórz menu kontekst. Autor, przycisk.
0: Ponieważ tutaj mamy dwóch nazwisko, autorów, pole edycji, no to z więcej jest imię, pole edycji z auto... tak. Gdyby było autorów pięciu, to trzeba byłoby się przeklikać tak...
1: Przełącz na jedno pole. Usuń przycisk 21 z 70.
0: 5 takich pól.
1: Utwórz przycisk 20. Otwórz menu kontekstowe. Przycisk 2. Tytuł książki, pole edycji wielowierszowe.
2: Wspomnieliśmy o tym, że da się jakby wprowadzać rozdziały w książce i rzeczywiście to się da robić. Już nie będziemy tego może pokazywać na żywym organizmie, ale po prostu wtedy się utwórz ten, wciska ten przycisk. Tam się, mając redaktorów książki, po prostu wpisuje autora, wybiera z tej listy. I tam na górze się wybiera, zamiast monografii, to się wybiera artykuł w monografii i wtedy pojawia się też pole, żeby wpisać i artykuł, i zakres stron tego artykułu. Także mając, na przykład może nam to w ten sposób ułatwić. OK, mamy DOI tylko dla całej książki, nie dla wszystkich artykułów. Zła to jest sytuacja, ale korzystamy przynajmniej w ten sposób, że już tytuł książki, nazwiska redaktorów, miejsce, data i wydawnictwo są powpisywane, a my tylko dodajemy imię, nazwisko autora konkretnego artykułu, tytuł tego artykułu i zakres stron. I to wszystko. Jeszcze może powiedzmy o tym, że tutaj Kamila skorzystała z Google Scholar. Co to w ogóle jest? To jest taka wyszukiwarka publikacji. To się może przydać. Są też takie repozytoria, czyli miejsca, gdzie badacze mogą składować te swoje publikacje. I takim repozytorium jest na przykład ResearchGate albo akademia.edu. Uważajcie na to o tyle tylko, że w momencie, kiedy się zapiszecie tam, to zwłaszcza akademia wysyła bardzo dużo maili i namawia was na opłacenie. Tego nie wolno robić, bo nic to nie daje i nie dajcie się zwieść, że jesteście gdzieś tam cytowani, raczej wspominani. Tam jest takie piękne słowo mentioned zawsze. Także to jest tylko, chodzi tylko o to, żeby was połechtać i żebyście zapłacili za subskrypcję. Nie dajcie się temu, nie ma to większego sensu. Także te, ja to zawsze mówię moim studentom, tylko proszę nie piszcie mi, że pozyskaliście publikację z Akademia Edu, bo to jest coś takiego, jakby napisać, pozyskałem publikację, źródło publikacji, piąta półka od prawej w magazynie Wolny Dostęp w bibliotece. To jest tylko miejsce składowania, natomiast prawdziwy taki adres, z którego się pozyskało, czy miejsce, no to jest miejsce w jakimś, na stronie czasopisma na przykład, tak? Więc tego nie róbcie, oszczędzicie tym.
0: Ale jak artykuł czy rozdział w monografii posiada DOI, to myślę, że nie podaje się już raczej wtedy
2: nie.
0: Tego archiwum czy repozytorium, z którego został materiał pobrany, tylko po prostu umieszcza się DOI i to wystarczy.
2: I jeszcze jest coś takiego jak ORCID, O-R-C-I-D, to jest taki ogólnoeuropejski, czy nawet bardziej ogólnoświatowy system, w którym każdy badacz ma swój unikatowy identyfikator, w związku z tym można sobie wejść, i zobaczyć, co dany badacz opublikował. I tam będą też numery DOI, będzie też, gdzie taki badacz pracuje, co robi, czym się zajmuje, czym się interesuje i tak dalej, i tak dalej, i tym podobne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te rozszerzenia przeglądarkowe. Jeszcze chwilkę spędzimy pokazując jedną kwestię, którą mam nadzieję, że będę mógł pokazać i się nie wyłączę na przykład. Znowu włączam, trochę, żeby nie przeszkadzać tutaj jakimiś kliknięciami, to się wyłączam, nie mam innego tutaj sposobu mechanicznego, mam tylko tego hijacka, więc tak z konieczności musi być.
1: Zotero.
2: Mamy tutaj moją bibliotekę, to jest serce tego Zotero. Mamy tę kolekcję. To się poruszamy strzałkami w górę i w dół.
1: Socjologia. Translatorka. Socjologia. My publications. Duplicate items. Ptasz. Trans. RS. Proclam. My librare.
2: Ale mamy tutaj jeszcze coś ciekawego i tutaj właśnie chciałem pokazać.
1: Feeds.
2: Feeds, czyli no właśnie, jakby to można było przetłumaczyć, ciekawe jak to jest przetłumaczone. Takie kanały, można by było to powiedzieć. Ja tu mam
1: Tyflo Podcast.
2: Tyflo podcastowy feed. Ponieważ to są kanały RSS. Tak, to są kanały, tak to się mówi.
1: Xiaomi Mi Smart Air Flare Pro. RTV odcinek numer 240. Philips S9900.
2: Ja pokażę, jak się dodaje takie...
1: Audio Hiyack. Safari. Access Intimacyjny Media Access. Bios Trans. Diagonal RSS. Przycisk.
2: O, i mamy tutaj...
1: Subskrybuj. Przycisk. RSS.
2: Mamy tutaj RSS. Mam nadzieję, że
1: otwórz łącze, otwórz łącze i w nowo. Otwórz pobierz wskazywane. Dodaj łącze. Dokopiuj łącze.
2: Znalazłem tutaj wcześniej. To jest studia socjologiczne.
1: Zotero.
2: To są.
1: Zotero. Zobaczymy, czy się podcast, uda. Menu bar, Zotero, chwilę. New item, add-on, new library, submenu.
2: New library.
1: New library, submenu, new group ellipsis. New feed, submenu. New feed, submenu, from OP, from URL ellipsis.
2: New feed i z adresu URL. Zobaczymy, czy to się uda, nie gwarantuję.
1: Selection de placet, L.
2: O, jest, udało się.
1: Title, group. Numery czasopisma, studia socjologiczne, insertion on words.
2: O, proszę bardzo. I mamy numery czasopisma, studia socjologiczne.
1: Group.
2: Czyli ten kanał będzie aktualizowany. Dzień. Przeczytane pozycje będą usuwane co 3 dni po ich odczytaniu.
1: A
2: nie przeczytane po 30 dni, żeby nam się to nie zatłoczyło. Naciskam OK.
1: Numery czasopisma, studia socjologiczne.
2: I proszę, studia socjologiczne, numery czasopisma.
1: Items. Studia socjologiczne, Verticaline 2024, Verticaline 04. Journal Art, studia socjologiczne, Verticaline 2024, Verticaline 03. Journal Art, studia socjologiczne, Verticaline 2024,
2: Verticaline 03. Oczywiście mógłbym tutaj wejść i po prostu w internecie zobaczyć ten numer, ale myślę, że nie ma to sensu. To jest bardzo fajne w momencie, kiedy czasopismo ma taki numer RSS, i pokazują nam się jakieś tam nowe artykuły opublikowane, więc możemy być zawsze na bieżąco dzięki temu. A ja sobie wyprowadziłem też właśnie Tyflo Podcasty i dzięki temu czasem te feedy Tyflo Podcastowe się psują u mnie, przynajmniej w aplikacji Podcasty w iPhonie, więc mam dostęp, widzę, że coś nowego się pojawiło. I także można sobie korzystać też z tych RSS-ów. Przejdę jeszcze szybciusieńko przez menu, ponieważ tu są dość podobne te menu, to już nie będziemy pokazywać na obu systemach. Jeszcze chciałem jedną tylko rzecz pokazać. Jeśli znajdę jakąś publikację, tak, mamy tutaj kolekcję, items, czyli pozycje.
1: Baxter.
2: Patrzę, co to jest. gdzie by to jakiś wprowadzony taki przez DOI typu, ale czasem mają PDF-y. Zmierzam do tego, że te PDF-y można otworzyć w przeglądarce wewnętrznej Zotero, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł i potem czasem trudno jest wrócić jakby do tej, bo on ma taką strukturę, ten Zotero, że ma jakby, jesteśmy na, ma takie karty jak przeglądarka. Jesteśmy teraz na takiej karcie i potem, zwłaszcza na PC-cie, to jest trudno się trochę wycofać z tego i zamknąć po prostu tę kartę. Czy ty, Kamila, mogłabyś to może pokazać? Takie otwieranie PDF-a i potem zamykanie tej karty?
1: Wyświetlań, moja biblioteka z Zotero i nie jeden kolor, moja bib of audio description, deru of audio description, otwórz menu kontekstowe,
2: przy, utwórz,
1: prze, imię, po, nazwisko, autor, przy, otwórz menu kontekst, utwórz przycisk
2: 13. Masz taką pracę, 13. żeby otworzyć PDF, to jest pytanie.
1: Usuń przycisk 12, przełącz na jedno pole, przycisk 11, imię, pole edycji, nazwisko, autor, przycisk, otwórz menu kontekstowe, tytuł, pole edycji, wielotyp elementu listo, zwiń sekcję, informacje, przycisk 4, informacje, i tam detail, sekcja, tytuł, pole edycji, wielowierz, no, elementy drzewo, receptor tools.
0: Mnie to na przykład trochę przeszkadza, że dużo tu jest tych elementów w tym oknie, tak obok siebie. I trzeba się mocno tym tabulatorem dużo przemieszczać.
1: Redefining disability, reimagining the self, disability, Routledge handbook of disability studies, książka. Redefining disability, reimagining the self,
0: menu.
1: Pokaż online 1 z 10, dodaj notatkę 2 z 10, dodaj załącznik, wyszukiwanie pełnotek, dodaj załącznik.
2: No właśnie, dodaj załącznik, nie ma, nie ma, ja nie pamiętam, co by tu mogło mieć załącznik, może ja wyłączę twój syntezator, żeby tu naszym słuchaczom tego nie puszczać. Spróbuj poszukać, teraz już przypuszczam, że nikt nie będzie słyszał. Jak będziesz miała twój syntezator mowy, ty będziesz słyszała, mam nadzieję, twoją syntezę mowy i poszukaj po prostu takiej pozycji, dobra? A ja w międzyczasie pokażę inne rzeczy.
1: Zotero.
2: Wracam zatem do Zotero.
1: Zotero, title. Tolbar i tę paletkę.
2: I tu mamy właśnie ten pasek na górze.
1: 6 items, added items, bydem tiwier, button, added fragment, button,
2: note, button. Widzicie, to już jest wszystko to samo. Nowa notatka.
1: Quick search mode, button.
2: No, to jest bardzo fajne, dlatego że można sobie od razu notatki do określonych publikacji robić i może nawet potem takie notatki eksportować w postaci PDF.
1: Tolbar i tę paletkę.
2: Wykorzystywać na zajęcia. Sync with Zotero to jest bardzo fajne, ponieważ można stworzyć sobie takie konto online i zaraz pokażę, po co to jest, bo będę pokazywał aplikację mobilną, ale to jeszcze za chwilę.
1: Menu bar, Zotero, chwilę, new item, submenu, add on the add the fragment, submenu.
2: To wszystko widzieliśmy już.
1: Add the link to file ellipsis, add the file ellipsis, add the link to file ellipsis, add the link ellipsis.
2: No możemy różne rzeczy tutaj dołączyć.
1: Add the new note, submenu.
2: Nowa notatka.
1: New collection ellipsis.
2: Nowa kolekcja, czyli ten zbiór jakby nowy.
1: New library, submenu.
2: Nowa biblioteka, też to już pokazywałem.
1: Source command. Show import ellipsis, command shift.
2: Możemy też importować. Na pewno możemy importować wpisy bibliograficzne. Także jeżeli na przykład w Bitexie, to jest taki popularny format, znajdziemy wpis, to ten wpis możemy importować po prostu z pliku.
1: Import from libboard, command shift option. I.
2: Też ze schowka.
1: Export library ellipsis.
2: I możemy taką bibliotekę wyeksportować. Możemy też sobie zaznaczyć na tej tu Możemy wyeksportować. No to już
1: możemy
2: usunąć z danej kolekcji tylko. Dodać do innej kolekcji, znaleźć pełny tekst, przynajmniej poszukać. To właśnie jest ten raport, o którym mówiłem, ja tego nie będę pokazywał.
1: Menu.
2: Tu jest ciekawostka, może już tego nie będziemy na PC-cie pokazywać, ale w tym menu edycja są preferencje. Oczywiście w Macu, jak zawsze, preferencje są komand przecinek, więc w ogóle nawet nie wiem, gdzie są te preferencje.
1: Edit, window, limit, command, control, upset.
2: Może one tam
1: menu
2: też bar, są.
1: Menu bardzo, edit, chwilę, edit, edit, und, play, do, co, co, co, citation, command, co, bibliografię, command, shift.
2: O, można też kopiować cytowanie i bibliografię, czyli stanąć sobie, nawet jeżeli nie używamy Zotero, to możemy skopiować sobie po prostu dane cytowanie i wkleić, bo na przykład nie wiemy, jak, kurczę, ten film zacytować, więc tylko potrzebujemy tego. Nie mamy całego Zotero, całej tej aparatury, tego wstawiania, edytowania, bibliografii, to co pokazywaliśmy tutaj w wstążce. Tu można to zrobić.
1: Delete, select, alt, find, comma, advanced search. Reading tools, submenu. Autofill, start, stationary, emoji, ampersand, symbol,
2: no, to są oczywiście emoji, ampersand, symbol, funkcje,
1: menu bar, group, zot, edit,
2: to jest, nas nie interesuje. To view, to tools, myślę, że nas RTF nie interesuje. Scan. RTF scan. To jest teoretycznie bardzo fajna funkcja. Mianowicie tu chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś dokument i szybko go piszemy i tylko sobie go napiszemy bez bibliografii, ale napiszemy sobie już te pozycje bibliograficzne, jakby napiszemy, czyli tam, nie wiem, mamy dokument taki, że tam uważa się w nauce, że coś tam, w nawiasie i właśnie to musi być nawias klamrowy. Pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, ale już nie chce nam się robić tej bibliografii. To przy tym skanie pliku RTF powinno się przynajmniej to dać tak zrobić, że on sam doda, jakby wykryje te pozycje i doda nam bibliografię, jeśli te pozycje ma. Niestety zarówno na Macu, jak i na PC-cie to po prostu nie działa, przynajmniej u nas.
1: Install browser, co jest to?
2: To jest właśnie, instaluje się z poziomu menu narzędzia te konektory.
1: Plugins.
2: Są jeszcze wtyczki, no to przenosi na stronę internetową, więc można sobie te wtyczki obejrzeć.
1: Developer, submenu.
2: To są już kwestie jakieś...
1: Developer, run JavaScript, style edit, translator, editor.
2: No, rzeczy, których ja się na pewno nie znam.
1: Tools, menu.
2: Jak ktoś się zajmuje programowaniem, to na pewno się znaczy z bardziej zaawansowanym użytkownikiem.
1: Manage attachment, submenu. Manage attachment,
2: subtools, RTF,
1: window, menu, file and control, help, support and documentation, command, progress, hosting information, discussion forums.
2: Oczywiście jest pomoc.
1: Report errors, ellipsis, debugout, putlogging, superstart, int, head, for, data, ellipsis.
2: Można też sprawdzić aktualizację. Ja jeszcze wejdę do preferencji.
1: Zotero settings, window, search, edit, general, heading, level, search, edit.
2: Mamy tutaj ogólne ustawienia.
1: Cite, exe, general, sync.
2: Synchronizacji.
1: Export.
2: Exportu. Cytowania.
1: Advanced.
2: I zaawansowane.
1: Search, advanced, excellent, general.
2: Spróbujemy przejść
1: search,
2: do tych
1: text,
2: ogólnych.
1: General, having level, interface, group. Source, schema, group.
2: Mamy oczywiście tryb,
1: light, radio, czy ciemny, dark, czy, language, group.
2: Czy jasny, czy według systemu. Język Zotero.
1: English, item pana header, group, title. Item pana header, co lapset, po
2: prostu. To jest na tej liście, tak na pewno zauważyliście, że te pozycje pojawiały się, były uszeregowane po
1: tytule. Można.
2: Można na przykład mieć takie wpisy bibliograficzne w tej pozycji. W tej liście pozycji w Zotero aplikacji.
1: Stop inter, bibliograf entry, bibliograf entry, bibliograf out of Zotero settings, Zotero settings, in Zotero set, sym, export, sym, general.
2: Coś mi znowu...
1: Search, general, automatic, title, item, automatically add, tag, associated, pdf, send, author, files, when, saving, items, tits, head, head,
2: no to jest właśnie bardzo fajne, że jeżeli mamy jakieś pliki pdf, żeby od razu można było je sobie dodać.
1: Automatically retrieve metadata for pdf, send, the box, tits, head,
2: pozyskiwać metadane automatycznie jak najbardziej, to jest fajne.
1: Automatically take a snapshot.
2: No i jeżeli mamy strony internetowe, żeby robił nam zrzuty ekranu, może dla nas to jest niepotrzebne, czy też trudniejsze do użycia, ale bardzo fajne, no bo taka strona może właśnie, tak jak powiedziałem, zniknąć i co wtedy?
1: Automatycznie rena melocali ad files, tickhead,
2: headbooks. No to są też takie
1: PDF, szczegóły. Tickhead, image, audio, video, rena malinka, files, customizer, file na format, butto, zotero, open PDF, sushing, solapset,
2: open. O, i to jest bardzo ważne, myślę. W jaki sposób otwieramy pliki PDF? Właśnie recepta na tę pułapkę z przeglądarką w Zotero byłaby
1: menu
2: taka, że
1: Zotero,
2: się
1: system default, Zotero,
2: można zmienić na przykład
1: Zotero,
2: na
1: menu hits,
2: domyślną
1: Zotero,
2: przeglądarkę systemową.
1: Zotero, open up sushing, co lapset,
2: i puby.
1: Zotero, open snapshot sushing, co lapset.
2: No i te zrzuty ekranu chyba.
1: Open files in new windows instead of tabs,
2: untit cat,
1: Zotero, open files in new windows instead of tabs, untit cat,
2: no i można otwierać je w nowych okienkach, a nie w nowych zakładkach. jednego okna.
1: Title, Creator, ER, Showtops as, Collapsed, Popbook, Georgia, Ebook font, Collapsed, Popbook, Button, Enable Automatic Hyphenation, Tidshead, Headbooks.
2: Myślę, że jest dla nas mało istotne.
1: Custom, Resolver, Collapsed, Popbook, Button. Resolver, Library, Lokup, Sanfin, Source Online, Res, Custom.
2: Ja powiem szczerze, Resolver, Resolver, Edit Text. Też nie wiem,
1: Automatizale, taki tam zbyt kierowat, Send Subjet, Headings, Tidshead, Headbooks 30, Content, Self, Health Notes, Tidshead, Headbooks.
2: Chciałem coś innego
1: dopowiadać. Zero Settings, Group in Zero Settings, Sync.
2: Tu ta synchronizacja, więc tu można po prostu to ustawić,
1: Edit
2: tak?
1: Text, Sync, Unicast Sound, Button.
2: Można zrobić sobie, założyć konto, wybrać, co się synchronizuje. Polecam to, to jest darmowe oczywiście to konto, bo Zotero właśnie, myśmy tego nie powiedzieli, że Zotero jest aplikacją całkowicie darmową. Może powiedzieliśmy. Menu eksportu, może już tutaj nie będę wchodził, cytowania
1: search,
2: menu.
1: Cheat, style manager, get additional styles.
2: No właśnie, tutaj możemy zająć się tymi stylami. Ja tego też nie będę pokazywał, bo dla mnie to jest na przykład bardzo trudne, także jeśli ktoś ma taki poziom zaawansowania, że chce edytować, to myślę, że sobie spokojnie z tym poradzi. I zaawansowane, to myślę, że może
1: search, edit, advanced, heading, clearly, automatically, head, scroll, updated, translator, send, scoop, button off, book, report, broken, sheet, translators, all of, enable, directional, text, editing, utilities, untit, base, directory, close, button.
2: Skrótów klawiszowych, bo to chyba będzie dla nas najważniejsze. I
1: default. Slash user, slash Wojciech Chwilę, slash Jose, button.
2: Tak, to są foldery.
1: Show data directory, button. Head database integrity, button. Reset, reset, styles, n. Conte.
2: No dobrze, i teraz jesteśmy właśnie przy
1: command, skrót. Command, item, group, short, sucks, heading, level 1.
2: Mamy skróty.
1: Create new item, group.
2: Czyli mamy skrót na z palca wpisywanie.
1: Command plus, shift plus, group.
2: Command w przypadku PC-ta to jest chyba control, prawda?
1: N. Content, select, create new item, edit text. Create new note, group. Command plus O.
2: Możemy przejść na bibliotekę.
1: Command plus shift plus.
2: Tam gdzie się wybiera bibliotekę.
1: L.
2: To można zmienić.
1: Command plus shift plus. K. Insertion word. K.
2: Command shift K to będzie to szybkie wyszukiwanie.
1: Co selected item citation stocylibrat group.
2: Możemy właśnie skopiować cytowania.
1: A. Insertion word.
2: Command shift A.
1: Co selected item stocylibrat group.
2: I wybrane pozycje do
1: command plus shift C. Insertion on word. C. Co jest mark alpha item sasurat slash ulead group.
2: No i tu właśnie z RSS-ami.
1: Command plus R. Insertion on word. Hangest tak efit staff telestart group.
2: No i oczywiście, żeby zmienić to, potrzebujemy zrestartować. I tyle, jeśli chodzi o samą aplikację Zotero, powiedzmy, desktopową. Nie wiem, Kamila, czy ty znalazłaś coś takiego? To poczekaj, ja tutaj włączę.
1: Włączę
2: cię.
1: Dobra,
2: i wyłączę się. Powinno się
1: wymiary, konteksty, perspektywy, książka, Żuchowska. Plik rozwijany, alt, plik menu. Dodaj za pomocą, dodaj załącznik rozwijany, 3 strony.
4: Nie, gdzie
1: niepełnosprawny. Plik, nowy element rozwijany, dodaj za pomocą, dodaj załącznik rozwijany, 3 strony. Niedokończona emancypacja, wyjść, nie przywitam się z państwem, ocena satysfakcji z pracy zawodowej osób z niepełno, plik rozwijany, plik menu, nowy element
4: ocena satysfakcji zawodowej,
1: dodaj za pomocą, nowy element rozwijany 1 z 12, dodaj za pomocą, identyfik, dodaj załącznik, rozwijany, nowa notatka,
4: no nie, gdzie
1: nowa
4: to jest?
1: Nowa zamknij, pokaż katalog, importuj, importuj, eksportuj, bibliotek, wyjdź, nowy element rozwijany, elementy, oswajanie niepewności, studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi, ocena, niepełno, niedokończona emancypacja, nie przywitam się z państwem, nic u nas bez nas, a mruczący kotek, nic u nas bez nas, artykuł z czasopisma.
2: Plik no, rozwijam, trzeba było na czymś poćwiczyć.
1: Dodaj za pomocą identyfikatora, dodaj załącznik, rozwijamy 3.13.
4: Co? Trzeba było...
2: Czy już znalazłaś to?
1: Mruczący kotek, książka, mruczący rozdział.
4: Zgubiłam.
2: To ja mogę poszukać jeszcze aplikację pokazać. I wrócimy do tego.
1: Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w sferze zawodowej. Plik rozwija, plik tak? Nowe, dodaj za pomocą identyfikator, nowy element, dodaj załącznik, rozwijamy 3.13.
2: Dobra, to ja cię w takim razie wyłączyłem.
4: Mam open PDF.
2: A, już masz, dobrze, tak. Okej.
1: Okay. Utwórz na open PDF.
4: Open PDF in new tab.
1: Open PDF in new window 2.14.
4: W nowym oknie.
1: Open PDF in new tab 1.14.
4: Miał wybrać zakładkę, tak?
2: Tak.
1: Mobbing i dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w sferze zawodowej Chmurska 2024.0. Mobbing i dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami. Klikalny przycisk pomniejsz. Przycisk niedostępny, poprzednia strona. Przycisk
4: PDF.
1: Przycisk tory. Przycisk ramka PG1 o Grzegorza Całka. Jakuba Niedbalskiego. Marioli Racuła. Martysa. Joan. Dorot. Duże N. I.
4: W zasadzie.
1: I.
4: No ale to się fatalnie czyta jak dla mnie.
1: Kon. T.
4: Także ja bym z tego nie korzystała.
1: A stopping, creative of mass element of violence, disability and gender gaps, the difference.
2: A jak wróciłaś do tej mojej biblioteki, powiedz.
4: Wracam, chodzę po tych zakładkach, control tabem.
1: Mobbing to dyskryminacja osób z nim. Moja biblioteka Zotero.
4: Tak, tylko nie pamiętam, jak to wyłączyć.
2: A pamiętasz, jak się zamykało?
4: Właśnie.
1: Klikalne pomnik.
4: Nie.
1: Ramka PD2, obszar klikalny. Bardzo,
2: jakiś pamiętam, że była jakaś kombinacja taka, że trzeba było gdzieś się cofnąć tym tabem i wybrać coś, żeby zamknąć.
4: Tak.
1: Wyświetlanie artykułu Mozilla Firefox.
3: Ale... Prawdopodobnie tu jest jakaś osadzona przeglądarka, tak? W tym...
1: Zotero 24.
3: No to pewnie tam właśnie jak przejdziesz na sam początek, to gdzieś będzie... O, właśnie może w tym pasku bocznym.
1: Powiększ przycisk.
4: Ale ja nie pamiętam tej...
1: Synchronizuj Zotero...
4: tej kombinacji.
2: W każdym razie...

0: żeby zamknąć.
1: Nie, nie działa.
0: I musimy się cofnąć aż do tego pokaż zakładki i tam wybrać.
1: I tam trzeba każdą zakładkę osobno zamknąć.
0: No dobra. To jeszcze została nam na deser aplikacja mobilna i teraz wchodzę na Zoomie w udostępnianie ekranu i mając nadzieję, że to podziała. Zobaczymy, jak to będzie. Czy słychać, Michale?
2: Na razie nie.
0: O, to słabo. To znaczy się, że jest błąd po mojej stronie, że nie udostępniłem dźwięku pewnie, ale zaraz to...
2: To jest całkiem możliwe, bo to niestety nie udostępnia się z automatu.
0: No właśnie, ciągle trzeba o tym pamiętać. Szukam teraz tej opcji, gdzie to jest to udostępnianie dźwięku. Może najprościej będzie po prostu wyjść w ogóle z udostępniania czegokolwiek i postarać się do tego wrócić, udostępniając już dźwięk. Jest. Teraz powinna być inna rozmowa.
3: Proszę słychać.
2: Jest.
0: No i to jest aplikacja Zotero, już jesteśmy w niej.
3: Przycisk wróć.
0: Jak widać, ona jest dostępnościowo całkiem niezła.
3: Menu bar, przycisk wróć.
0: Startujemy przycisk. Od początku, mamy ustawienia.
3: Zasa, przycisk.
0: Wkrótce to pokażemy.
3: Account, przycisk. General, przycisk.
0: Konto. No właśnie, tutaj wpisujemy to konto zsynchronizowane. Także to jest bardzo fajne. Ja już tych pozostałych ustawień może już nie będę pokazywał. Wejdziemy sobie w moją bibliotekę. Wszystkie pozycje.
3: Odpięć items. Items.
0: O, przycisk wróć.
3: Items. Adedem. Select. Search items. Pole wyszukiwania.
0: Możemy sobie wyszukiwać.
3: Conference paper. A comparative user evaluation of tablet sent tools for consecutive interpreters.
0: Czyli mamy, co to jest, jaki ma tytuł, można w to wejść.
3: Your na article. A discussion of who have bought less simultaneous as marginal and orthodox interpreting models. Baxter address. 10% do ikropa.org.
0: Proszę bardzo. I mamy...
3: Strona wówczas czytana. Usa przycisk do location data. Active list on the vice
0: harvest. Nie będziemy tego przeklikiwać
3: się przez to, ale...
0: Można w podróży na przykład coś sobie poczytać. Tak.
3: A survey of interpreters that sent practice cell at the tolerant technology.
0: Wejdziemy sobie w taki wpis.
3: Identy P. Journal article. Author. Corpus
0: pastor. No już znamy to wszystko, więc też nie będę tego pokazywać, bo nie po to jesteśmy w tej aplikacji. Żeby pokazywać to samo.
3: Select items. Add manually. Przycisk. Add manually. Uwaga. Add on the identifier.
0: Tu mamy taki na górze przycisk add manually i możemy oczywiście identyfikatorem dodać.
3: Sam bardzo dobry przycisk.
0: Ale możemy zeskanować kod kreskowy i to jest fantastyczna opcja. Zosa,
3: przycisk.
0: Załóżmy, że jesteśmy w bibliotece, Zotero. Mamy książkę i chcemy ją sobie zeskanować. Ja sobie oczywiście książkę przygotowałem. Jest niemożebnie ciemno tutaj w pokoju, więc to będzie dobry test, czy w ciemności on cokolwiek zeskanuje. Wydaje mi się, że nic nie zeskanuje. Trzeba będzie zapalić światło, także przepraszam, jeśli coś tutaj naruszę z tego naszego systemu dość skomplikowanego. O, na szczęście. O, i mamy światło. Ale ja będę tak skanował, żeby się nie patrzeć na to, żeby możliwie jak najmniej tutaj. O!
3: Scan Anel Moje Barcodes. Sosa, przycisk. Scan Anel Moje Barcodes. The Quality of Life Subtitling Technology. User Expectation Sent Quality Metrics.
0: I już zeskanował mi. Zwykle taki kod kreskowy znajduje się na odwrocie książki, na okładce, na tej jakby jej już ostatniej, że tak powiem, stronie, tej którą dotykamy, czy widzimy, jak zwał, tak zwał, nie otwierając książki, po lewej na dole. I tu już mi wykrył to, co chciałem. Więc
3: zaznaczone. The Quality of Life Subtitling Technology. Zaznaczone.
0: Już chyba nawet to nie muszę wejść. Mogę sobie to zamknąć.
3: Poszukam. Pole wyszukiwania. Insertion point attent. Pole wyszukiwania.
0: Braille screen input. Q, U,
3: A, L, I, T, Y. Stop pin Braille screen Y. Quality. Conference paper, bok, the quality of life subtitling, technology, user expectation sent quality metrics.
0: To jest dokładnie ta książka.
3: Identy, bok, author, Dudka, Łukasz, series, lot studies in language, series number, 6, 5.
0: No i jakby tu wszystko jest...

0: mogę zapewnić Was, że tu wszystko jest zrobione. Dlaczego to też pokazujemy? No, nie mam akurat płyt kompaktowych, ale to jest też fajny use case dla Zotero, że może to być też narzędzie, które nam pomoże skatalogować coś, co ma kody kreskowe w domu. To mogą być książki, ale mogą też być właśnie chociażby płyty kompaktowe, no czy inne materiały. Teraz mi do głowy nic takiego nie przychodzi, ale myślę, że te książki, płyty to są takie oczywiste czasopisma, ale już niekoniecznie naukowe, tak? Bo może mamy jakieś archiwum czasopism i chcielibyśmy je skatalogować. Zotero nam absolutnie pomoże to zrobić. Ja tu pamiętam, jak niedawno musieliśmy znaleźć jakieś książki do wysłania. Wiadomo, nie jest to możliwe wzrokowo dla nas, więc skanowaliśmy Be My AI-em. No i on oczywiście tam można było na siłę z niego wyciągnąć te informacje o książkach, ale myślę, że taki skan kodem kreskowym byłby o wiele prostszy i fajniejszy. I co? I to tak naprawdę chyba jest wszystko. Jeszcze mogę powiedzieć tylko tyle, że jest takie narzędzie, ono się nazywa AnyStyle. Jest to bardzo fajna, prosta strona internetowa. Zaraz zobaczę, czy ją mogę szybko pokazać. Wydaje mi się, że tak. Nie pamiętam, czy jestem. Jestem włączony, więc mogę pokazać. Po co jest to narzędzie? Otóż to się przyda tym osobom, które już coś pisały i nie chciałyby jeszcze raz na piechotę wprowadzać tego samego. Ja na przykład byłem w takiej sytuacji, więc dzięki temu narzędziu AnyStyle możemy zaznaczyć całą bibliografię z końca artykułu.
1: Inany style, banner, ane, style, parses, banner, jeden, parser,
0: i to jest tak zwany parser, tak? Czyli on weźmie tę bibliografię, którą my zaznaczymy i podzieli ją, no bo to jest wszystko bardzo schematyczne, podzieli ją i wyeksportuje nam do takiego formatu. I można sobie, no ja oczywiście nie mam przygotowanych takich referencji bibliograficznych, tych odniesień, ale można by było to sobie wprowadzić tutaj.
1: Parse, bimet, przycisk.
0: No i nacisnąć przycisk parse.
1: 2, edit, heading level 3, save, heading level.
0: Następnie wyedytować.
1: Documentation, heading level.
0: A następnie zapisać. To się wpisuje AnyStyle, czyli AnyStyle. I to jest wszystko. Na koniec jeszcze to, co możemy dodać, to, że warto właśnie skorzystać z tego narzędzia na pewno. Ono bardzo dużo Wam pracy oszczędzi. Gdybyście mieli jakieś problemy z tym, no to nie wiem, czy będziemy w stanie je rozwiązać. Jest duża społeczność internetowa osób, które w Zotero pracują, więc można zawsze się poradzić, ale jeśli mielibyście taką ochotę napisać akurat do nas z taką prośbą, to podamy może nasze adresy e-mailowe. Mój adres to jest w.jak.wojciech.figiel, czyli Franciszek Ignacy, Grażyna Ignacy, Elżbieta Lech, uw.uniwersytetwarszawski.edu.pl.
2: A mój adres to jest k.albin@uw.edu.pl, czyli k jak kot, kropka, Alina, Lucyna, Barbara, Irena, Natalia i taka sama końcówka jak u Wojtka, @uw.edu.pl.
0: Dostępność w Zotero to rzecz dość świeża, bo to mniej więcej się stało w sierpniu ubiegłego roku. Także liczymy na to, że będzie to jeszcze bardziej dostępne. Jest tam, myślę, jeszcze pole do poprawy. No i na pewno nam to wszystkim ułatwi życie. I zobaczycie też, że myślę, że to też będziecie mogli zobaczyć, że jest dużo osób widzących, którzy nie znają, nie wiedzą, co to jest Zotero. Więc możecie też sprzedawać w cudzysłowie ten koncept osobom widzącym i na pewno będą Wam za to wdzięczni.
2: Być może Wasi promotorzy nie znają jeszcze Zotero, to się zdarza.
0: A jeśli znają, to będą mile zaskoczeni, że i Wy je znacie.
3: A ja szczerze mówiąc, już tak z zupełnie poza naukowego punktu widzenia, to liczę na to, że w Zotero jeszcze bardziej usprawnią ten czytnik RSS, który tam jest. Mi osobiście to bardzo brakuje po możliwości podziału na foldery, bo tu aż się prosi. Te biblioteki pozwalają na dodawanie jakichś grup, podgrup, więc można sobie tworzyć z tego wszystkiego naprawdę bardzo fajną strukturę, czego niestety, przynajmniej na tę chwilę, nie da się powiedzieć o tym czytniku kanałów RSS. Tam jest to wszystko wrzucone do jednego wielkiego worka, no i szkoda, bo fajnie byłoby móc sobie na przykład też grupować te kanały RSS, potem z tego zapisywać sobie jakieś wybrane artykuły, też w jakichś tam kategoriach. No, mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to jakoś ulegnie rozszerzeniu, bo to naprawdę mogłoby też okazać się i w takim przypadku gromadzenia po prostu swojej wiedzy, czy różnych istotnych albo interesujących treści ciekawym narzędziem.
0: Tak, jak już jest dostępne, to mogłoby też być też bardziej funkcjonalne w innych zastosowaniach, ale myślę, że oni na to wpadną prędzej czy później, że ktoś to zgłosi i to
3: na
0: zrobi.
3: Na forum już widziałem, że to kiedyś ktoś zgłaszał na forum Zotero, więc teraz to tylko wdrożyć.
0: No, czekamy na te różne poprawki, bo dużo się zmieniło w stosunku do szóstki Zotero, a pamiętam, że właśnie jak tu koleżanka przyszła na moje seminarium, jeszcze była szóstka, no to kompletnie nic nie potrafiłem z tym zrobić. W tym roku już zupełnie inna sytuacja, także zaoszczędzi to na pewno bardzo dużo pracy. Mam nadzieję, że wielu osobom. No i mamy luty 2025 roku, więc to jest taki środek prawdopodobnie pisania na przykład prac licencjackich. Więc cóż, myślę, że to się może przydać. Mam nadzieję, że te prace powstaną i zostaną obronione w terminie. Wierzcie mi, nie ma nic fajniejszego dla wszystkich jak obrona w terminie. I najgorzej jest to, że często z tą bibliografią jest tak, że ona jest zaniedbywana i potem na koniec to się mści. Bo okazuje się, że trzeba to jednak zrobić, a już chcielibyśmy oddać tę pracę. No, moja promotorka na przykład powiedziała od razu mi, pamiętam to 15 lat temu, panie Wojtku, ja nie czytam bez spisu treści bibliografii. Wtedy zastanawiałem się, po prostu posłuchałem się tego polecenia, no bo to było polecenie de facto. Ale teraz doskonale ją rozumiem. To jest bardzo dobre, dlatego że musimy mieć te informacje podane. Skąd wzięli studenci tę pracę, co przeczytali, to bardzo dużo ułatwia. Także jak najbardziej trzeba tym się zajmować od razu, myśleć o tym jak najszybciej, po to, żeby też jak najszybciej móc przygotować tę pracę i ją skutecznie obronić. Tak? A jeżeli na przykład potem będzie taka szansa, żeby napisać artykuł i będziecie mieć tę bibliografię w Zotero, to już drugi raz tego nie będzie trzeba robić, tak? Tutaj największą pracą jest to wpisywanie, dodawanie kolejnych źródeł, a potem korzystanie z nich, to nieważne, czy to będzie pierwszy, czy 50 raz, to wystarczy wejść tam na wstążce, wybrać dodawanie, cytowania i już. Problemem jeszcze zgłaszanym przez moje studentki ostatnio jest to, że o ile aplikacja taka desktopowa Worda ma możliwość dodania na wstążce tego Zotero, to już aplikacja chmurowa, przeglądarkowa niestety takiej możliwości nie ma. Także tu rzeczywiście ten Word w wersji desktopowej się jak najbardziej przyda. Nie wiem jak jest z dokumentami Google, czy one chyba mają Zotero, dokumenty Google.
3: Być może mają jakąś integrację z Zotero po prostu.
2: Ale nie sprawdzaliśmy tego.
0: Nie, tego nie sprawdzaliśmy, ale pamiętam, że kilka lat temu właśnie w grupie u koleżanki Gabrieli była studenckiej, jak jeszcze była u mnie na kursie, to była taka sytuacja, że dziewczyny korzystały z Zotero właśnie przez Google Docs. Więc myślę, że jest jakaś możliwość, może poprzez jakiś dodatek. Nie wiem, Trzeba by było to zbadać.
3: Na pewno jest artykuł, bo teraz wpisałem w Google i na stronie Zotero jest artykuł Using Zotero with Google Docs, więc jeżeli nawet nie ma tej opcji wprost, to ktoś opracował jakiś sposób na korzystanie.
0: Być może, że też do tego Office Online, tego A1 jest taka możliwość, ale ja o tym nie wiem i chyba bym polecał jednak aplikację desktopową. No i polecam pracę w chmurze, na pewno zapisywanie ciągłe, bo nie ma nic gorszego niż pisać coś, co wymaga tak dużej uwagi i potem to stracić przez pomyłkę.
3: I już właśnie widzę, że jest, że jeżeli chodzi o Google Docsy, to jest Zotero konektor do tego. Także także fajnie.
0: Super. To chyba tyle od nas. Jeśli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Myślę, że bardziej na adresy, te adresy mailowe byśmy prosili o te pytania, komentarze, żeby nam to nie uciekło po prostu, bo może ktoś będzie bardzo potrzebował takiej odpowiedzi. To chyba pewniejszym sposobem kontaktu są te adresy mailowe.
3: Natomiast jeżeli jakieś komentarze będą, to ja postaram się też wam przekazać, bo to z drugiej strony też potem zostaje dla wszystkich na stronie taka wiedza, więc to też myślę, że jeżeli ktoś będzie miał jakieś takie konkretne pytanie, może nie dotyczące jakiegoś swojego przypadku, który może dla nie wszystkich być interesujący, ale jakieś takie pytania ogólnej natury, to też myślę, że warto będzie, żeby tę wiedzę ewentualnie gdzieś tam wzbogacić.
0: To tu myślę, że możemy się zobowiązać do tego, że jeżeli będzie takie pytanie ogólne zadane, to po prostu można wkleić jako komentarz.
3: Jasne.
0: Pytanie i odpowiedź, żeby to rzeczywiście zostało gdzieś.
3: Okej, no to co? To tyle, bo pytań nie ma przynajmniej na razie, więc pewnie pojawią się w przyszłości.
0: No, oby się nie pojawiły w czerwcu. To jest najważniejsze.
3: Tego myślę, że by sobie wszyscy życzyli.
2: Rekomendujemy robić, przynajmniej ja na pewno, żeby robić bibliografię na bieżąco, bo potem, jak to odkładamy na później, to zabiera bardzo dużo czasu.
0: W czerwcu noce są krótkie, więc czasem te e-maile dostaję rano od zdesperowanych osób, które chcą skończyć pracę.
3: I tak bywa.
0: Także życzymy, żeby tak nie było w waszym przypadku.
3: Tak jest, żeby wszystko się udało, tego życzymy. A na dziś, cóż, dziękuję wam bardzo za udział w audycji aplikacji Zotero. Opowiadali Kamila Albin i Wojciech Figiel. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Dobranoc.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: No to startujemy. Dziś w kalendarzu środa, 9 dzień kwietnia 2025 roku. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość Konrad Skrzydlewski. Witaj, Konradzie.
5: Witam cię, Michale, witam wszystkich słuchaczy.
3: Dziś będziemy grać i opisywać urządzenie, które do grania służy, a konkretnie będziesz opisywał konsolę Sony PlayStation w wersji 5 i powiesz o jej dostępności, o tym, co ta konsola takiego ma, że może być dostępna dla osób niewidomych bądź też słabowidzących, no i pewnie trochę też o swoich wrażeniach związanych z użytkowaniem takiego sprzętu. No akurat tu już mogę zdradzić, myślę, że z perspektywy bardziej osoby słabowidzącej nam opowiesz. Zanim oddam ci głos, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę wejść z nami w interakcję, to zapraszam bardzo serdecznie. 663 883 600 to jest nasz numer telefonu. Jest też YouTube, jest też Facebook, a za chwileczkę, za kilka sekund będzie do waszej dyspozycji także nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo być może mamy wśród słuchaczy też i już aktywnych PS-owo graczy. Może będziecie nam chcieli coś powiedzieć z waszego doświadczenia. No to cóż, myślę, że czas najwyższy zacząć i na dobry początek zapytam cię, czy jeżeli ktoś całkowicie niewidomy, to na razie z tej perspektywy, poszukiwałby dla siebie jakiejś konsoli do gier, to czy tak zwana PS5 jest dobrym wyborem?
5: Uważam, że można by to rozważać, ale bardziej w drugiej kolejności niż jako pierwszy wybór. Bardziej bym tu interesował się na przykład Xboxem Series X albo S, bo tam ten interfejs i no, to jest tak naprawdę kwestia tego, że tak naprawdę Xboxy funkcjonują trochę jak Windows. Więc jest ten system narrator, który jest bardziej znany w światku, że tak powiem. I jest on lepiej dostosowany i dostrojony do samego interfejsu konsoli. Tutaj jest to zrobione dobrze, choć wymaga to paru poprawek i wymaga zmiany przyzwyczajeń. Ale myślę, że też warto, jeśli ktoś na przykład chce coś świeższego i zależy mu na pewnych ekskluzywach, których na PC-cie na przykład nie ma, które nie są dostępne, a na przykład chciałby pograć sobie w jedną z gier, którą, na bazie której też będę pewne rzeczy omawiał, no to warto może się nad tą konsolą PS5 zastanowić.
3: Czyli dla niewidomych to tak sobie, sądząc przynajmniej na razie z twojego opisu, a jak to się ma, jeżeli chodzi o osoby, które jakimiś resztkami wzroku jednak się posługują?
5: Myślę, że PlayStation 5 tutaj jest dobrym wyborem, choćby biorąc pod uwagę możliwości interfejsu, wpływu na to, jak sobie tutaj pewne rzeczy są wyświetlane, ile jest elementów na ekranie, rozpraszających bądź mniej rozpraszających. I myślę, że tutaj to tak naprawdę kwestia tylko, do którego obozu, z którym obozem nam bliżej, że tak to ujmę. Bo tu, jeśli chodzi o dostępność wzrokową, jest porównywalnie.
3: Mhm, rozumiem. Czyli można powiedzieć, no, że ta konsola ma też jakieś ułatwienia dostępu, jak rozumiem, tak? Dla różnych niepełnosprawności.
5: Posiada pewne ułatwienia, o które będę potem omawiał w kolejnej sekcji. Tak na sam początek to może opiszę, że to jest, jeśli moja wiedza jest aktualna, pierwsza dostępna konsola od PlayStation w ogóle na rynku, dlatego że PlayStation 4 miało jakieś tam opcje, ale one były bardziej takie pod kątem osób słabowidzących i to raczej w zakresie daltonizmu, ewentualnego powiększenia sobie tekstu, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek głosowe wsparcie, no to go tam praktycznie nie było.
3: No tak, i trzeba było się uczyć wszystkiego na pamięć, jeżeli ktoś chciał, a znamy takie przypadki, są osoby, które właśnie w ten sposób grają, no ale to, jak dla mnie, to trzeba mieć naprawdę bardzo, ale to bardzo duże zacięcie, żeby czegoś takiego się podejmować. Ja powiem szczerze, nie miałbym na tyle cierpliwości, ale ja należę raczej do tych tak zwanych niedzielnych graczy, czyli do tych, którzy po gry w ogóle jako takie, nie, że w ogóle nie sięgają, ale sięgają raczej od czasu do czasu, żeby po prostu się rozerwać, albo żeby przetestować jakiś konkretny tytuł, który mi naprawdę jakoś bardzo, jego opis wejdzie do głowy i będę chciał go przetestować. Ale może, Konradzie, na dobry początek, to gdybyś mógł opisać w ogóle samą fizyczną budowę, wygląd tej konsoli, jak zdecydujemy się na zakup, to czego my się właściwie możemy spodziewać, kiedy wyjmiemy ją z pudełka?
5: Powiem tak, można się spodziewać dużego, dość sporego jak na współczesne czasy urządzenia, które swoim wyglądem przypomina trochę dwa złożone jeden na drugim staromodne laptopy 15-calowe. można powiedzieć, więc nie jest to mały sprzęt. On wyglądem przypomina, można powiedzieć, taki bardziej futurystycznie pozaginany chlebak, można powiedzieć. Jeśli leży. Oczywiście funkcja konsola została tak zaprojektowana, że może zarówno leżeć, jak i stać obok telewizora. Do leżenia dostaje się w zestawie takie dwie nóżki, które się wsuwa w odpowiednie miejsca na obudowie i ona może bezpiecznie sobie leżeć na jednym boku i można ją wtedy ładnie gdzieś ukryć pod telewizorem. Sama konsola, no to już taka informacja dla estetów, dla osób widzących, jest dostarczana w wersji biało-czarnej. Istnieje możliwość zakupu dodatkowych paneli bocznych, które można sobie wymienić na różne inne kolory bądź różne inne motywy nawiązujące do gier PlayStation na przykład.
3: A jak wygląda wymiana tych paneli? To jest po prostu tak, że wyjmuje się i wkłada inne, czy to trzeba jakiejś większej zabawy?
5: Nie, one są tam na zasadzie zatrzasków. Trzeba pod odpowiednim kątem je schwycić i użyć troszeczkę takiej delikatnie wyważonej siły, żeby je odczepić. A montaż no, odbywa się w sposób odwrotny od tego, jak my to montowaliśmy. Ja sam z własnej perspektywy ich nie rozbierałem, ale widziałem w sieci i tą procedurę demontażu tych paneli, więc jest to dość prosta interakcja z tym urządzeniem. Nie trzeba tu używać żadnych śrubokrętów ani innych narzędzi, żeby taki panel wymienić.
3: Dobra, czyli mamy powyginany chlebak, jak to określiłeś, wygląd tej konsoli. A co jeżeli chodzi o w ogóle same złącza, gniazda, wtyki? Czego my się tam w ogóle możemy spodziewać w tym
5: urządzenie
3: sprzęcie?
5: Urządzenie dzieli się w zasadzie na trzy takie podstawowe sekcje. Jest sekcja przednia, w której znajduje się, i to w zależności od wersji, napęd bądź go nie ma, dlatego że napęd w wersji od 2024 roku, zdaje się, jest w wersji Slim lub jest wersja Slim tak zwana. To jest taka druga iteracja tej konsoli. I ona posiada wyjmowany panel boczny, który może być, który albo jest panelem bocznym, albo jest napędem. W sensie tam w tym boku jest zaszyty napęd wtedy w tym panelu i można kupić na rynku wersję z napędem bądź bez Blu-ray.
3: Czy w dzisiejszych czasach napęd w ogóle ma sens? Bo gry raczej przeważnie mają postać cyfrową, no chyba że na tym konsolowym rynku wygląda to inaczej.
5: Moim zdaniem, jeśli chodzi o PlayStation, to ma duży sens, przynajmniej dla użytkownika końcowego, bo nie wspomnę o korporacjach, bo dla nich nie ma to sensu, dlatego że po prostu krążki są droższe w produkcji i trzeba oczywiście odpalić działkę dealerom, wszystkim punktom sprzedażowym, które takie gry nam serwują. W przypadku naszym fajnie jest mieć ten napęd, choćby i dlatego, że PlayStation wspiera gry z rynku wtórnego. To znaczy, kiedy na przykład pójdziemy sobie do sklepu z grami, nawet używanymi, możemy grę, którą kupimy na PlayStation 5 lub PlayStation 4, włożyć do napędu i odpalić, i nie mamy z tego powodu żadnych problemów. Ona się nam nie przypisuje do konta na stałe. Tak jak to w przypadku PC-tów jest, albo w przypadku Xboxa często. Więc opłaca się ten napęd mieć i ma to sens choćby dlatego, że mając płytę, no, możemy sobie to ułożyć na półeczkę, pochwalić się znajomym naszą kolekcją gier na PS, na PlayStation, czy mowa o czwórce, czy o piątce, o kompatybilności wstecznej też za niedługo wspomnę, bo to też jest dość temat, że tak powiem, który trzeba omówić, jeśli ktoś zamierza z tej konsoli korzystać.
3: Okej, okay, a co z pozostałymi jakimiś złączami? Jest tego więcej?
5: Tam jest napęd, jest przycisk z przodu, jest napęd, jest przycisk włącz-wyłącz i jest przycisk do wyjmowania płyt.
3: Czy ten przycisk włącz-wyłącz, to od razu zapytam, czy on jest jakiś taki pozycyjny, czy nie?
5: Nie. To jest przycisk binarny, czyli jest wciśnięty raz, włącza, wciśnięty drugi raz, wyłącza.
3: Ale nie jesteśmy w stanie po dotyku określić jego stanu.
5: Nie, nie jesteśmy w stanie. Co prawda, no, konsola... Jesteśmy w stanie określić jego stan wizualnie, dlatego że konsola ma podświetlenie LED z przodu, które no, informuje nas o stanie konsoli. I to tak naprawdę tyle. Jeśli chodzi o kwestie dźwiękowe, no to dostajemy informacje o jej włączeniu bądź nie, ale to jest na tyle. Jeśli chodzi o kwestię tego przycisku, warto nadmienić, że z przodu mamy też dwa porty USB-C, które mogą nam posłużyć do podłączenia akcesoriów, pokroju słuchawki, ewentualnie podłączenie sobie pada do ładowania, które jest w zestawie 1.
3: Bo pady, jak rozumiem, to w dzisiejszych czasach to już raczej bezprzewodowo się z nich
5: tak
3: korzysta.
5: W przypadku padów od Sony, czyli DualShocków wszystkich od 2 do 4 i DualSense'a w przypadku PS5, są ładowane przez USB-C, mają wewnętrzny akumulator, który starcza na dość sporo. Wszystko zależy też oczywiście od tego, jakie funkcje mamy w padzie włączone, ale do tego też zaraz przejdę, bo pad jest osobnym działem, na którym będę się dzisiaj skupiał, bo jest tak naprawdę wisienką na torcie w kontekście tej konsoli.
3: Okej, no to mamy przód, a co mamy jeszcze i czy w ogóle coś mamy?
5: Z tyłu mamy oczywiście klasyczną ósemkę, czyli port zasilania. Mamy HDMI, mamy USB, wyjście USB klasyczne 2.0, chyba 3.0, ale no w każdym razie USB typ A.
3: I do czego ono służy?
5: Ono służy do podłączenia sobie pamięci zewnętrznej. Ewentualnie, jeśli byśmy chcieli gdzieś te gry sobie magazynować zewnętrznie.
3: Czyli jakiś pendrive, dysk twardy, bardziej dysk twardy.
5: Tak, ale od razu jakby nadmienię, że to bardziej tyczy się zapisów gry niż same gry, ponieważ dobrze jest wyposażyć się w dysk SSD. Znaczy, sama konsola oczywiście posiada dysk SSD na pokładzie, ale dobrze jest sobie zewnętrznego SSD-ka dokupić, gdybyśmy chcieli jakieś gry ze starej generacji, czyli PS2, PS4 magazynować, ponieważ gry z PS5 i pisane pod PS5 będą tylko zablokowane, będą się instalować wyłącznie na pamięci wewnętrznej urządzenia.
3: A jaka jest pojemność tej pamięci?
5: Jeśli dobrze kojarzę, to jest tam koło 500, jest wersja 500 gigowa, jest wersja 1 tera i można w przypadku PlayStation chyba Pro dorwać wersję chyba albo 2-terabajtową, albo 1,5-terabajtową. Teraz nie pamiętam dokładnie.
3: I jak rozumiem, to jest tak, że jeżeli mamy na takiej konsoli wgrane jakieś tam gry, ale na przykład dostajemy komunikat, że kończy się nam pamięć, a podejrzewam, że to całkiem szybko może nastąpić w związku z tym, że dzisiejsze gry no, są bogate w multimedia, a multimedia to jak wiadomo gigabajty i gigabajty danych, to jak rozumiem, jeżeli coś takiego się zdarzy, to możemy sobie na przykład z tej konsoli usunąć jakieś gry, zainstalować inne i nimi tak jakby żonglować, tak? Jeżeli mamy je tylko w tej postaci cyfrowej, to one gdzieś tam są w chmurze.
5: Tak, gry się przypisują do naszego konta PlayStation Network i tak naprawdę do użytkowania prawidłowego tej konsoli jest potrzebny właśnie dostęp do telewizora bądź innego wyświetlacza, wiadomo, z wyjściem dźwięku najlepiej. No i założenie konta PlayStation Network, bo to jest kluczowe. Na tym koncie się tak naprawdę koncentruje cała, no trochę tak jak w przypadku Apple ID w Apple'u. Do tego konta przypisywane są nasze gry, do tego konta przypisywane są subskrypcje, osiągnięcia i mamy też osobną aplikację na Androida bądź iOS do zarządzania konsolą jak i kontem.
3: Okej, to czy coś jeszcze mamy, jeżeli chodzi o wyjścia bądź też wejścia?
5: Zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to istnieje jeszcze jakiś USB-C z tyłu, do takiego awaryjnego wpięcia jakiegoś akcesorium, czy na przykład dłuższego kabla od słuchawek, czy coś, czy na przykład jakiegoś szybszej pamięci, na przykład masowej, bo to też warto notować, że im szybszy będzie mieli dysk zewnętrzny, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla wczytywania się gier i dostępu do nich. I na bokach, zarówno po boku u góry, jak i na dole, w sensie gdybyśmy postawili tą konsolę pionowo, tak, no to zarówno u góry, jak i na dole tej konsoli mamy wywietrzniki do odprowadzania ciepła, bo ta konsola przy obciążeniu no potrafi grzać, nie powiem.
3: A co z łącznością? Czy mamy tylko sieć bezprzewodową? Bo nie wspomniałeś nic o gnieździe RJ45 do sieci.
5: Ja sobie wolę zobaczyć. Jest, mamy RJ-kę. Tak, ja sobie jeszcze zajrzę, bo to tak warto sobie to zobaczyć. Jest RJ-ka, jest USB typ C, są dwa porty USB. Nie ma USB-C, tylko są dwa porty USB-A. Mamy oczywiście port zasilania i mamy złącze RJ45 do Ethernetu.
3: No i także HDMI.
5: I HDMI. I tak myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna konfiguracja, bo tak naprawdę niczego nam nie brakuje. Te porty USB-C z przodu, tak naprawdę do takiego najczęstszego używania są nam fajnie, że jakby one istnieją, one są i jakby się często przydają. Tych USB z tyłu, no to tak, my ich raczej nie używamy. Teraz ostatnim naszym zakupem były słuchawki dedykowane do PS5, które mają w zestawie dongla takiego USB do łączności bezprzewodowej i tylko go wpięliśmy z tyłu. Tak naprawdę on nie widać nawet, że te słuchawki są podpięte. A po bezprzewodowej łączności ładnie śmigają i też się bardzo fajnie na nich je używa.
3: No tak, i opóźnienia są nieznaczne, bo to jest łączność taka typowo bezprzewodowa, to nie jest Bluetooth.
5: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o resztę zawartości, no to w opakowaniu znajdziemy pada, czyli właśnie DualSense'a, który jest taka dość strategiczna zmiana, bo wcześniejsze pady nazywały się DualShock, to jest DualSense, ale to się wiąże z technologią, o której zaraz powiem. Dostajemy też kabel zasilający, osobny kabel HDMI i kabel do ładowania pada. No i to jest jakby całość zawartości. No i tutaj, jeśli chodzi o wstępną konfigurację, to najlepiej sobie to przeprowadzić z osobą widzącą, dlatego że funkcja czytania, odczytu jakby zawartości ekranowej na konsoli jest dostępna po wstępnym sparowaniu tej konsoli z kątem głównym PSN i po tej konfiguracji, wiadomo, tam wybieramy język, region, podpinamy pod sieć Wi-Fi bezprzewodową i albo jak właśnie mamy Ethernet, to Ethernet. Podpinamy pierwszego pada i w przypadku tej konsoli podpinanie pada to jest po prostu podpięcie go najpierw kablem. On jakby rozpozna pad, że ma konsolę w okolicy, nawiąże z nią połączenie, zrobi pierwszą aktualizację oprogramowania pada, bo pady dzisiaj też mają własne aktualizacje i warto o tym pamiętać, nawet w przypadku padów od Xboxa też warto sprawdzić sobie co jakiś czas, czy nie mamy update'u firmware'u do nich. No i potem lądujemy w ekranie, gdzie musimy sobie to konto właśnie PlayStation Network utworzyć bądź zalogować się. No i lądujemy na ekranie głównym i tam dopiero w ustawieniach możemy sobie włączyć ten taki przewodnik głosowy, który tutaj jest wbudowany w samą konsolę.
3: Czy z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia lepiej jest utworzyć sobie takie konto wcześniej, na przykład na komputerze, bo będzie to wygodniejsze, czy z poziomu tej konsoli jest to proste zadanie?
5: Uważam, że lepiej sobie utworzyć takie konto wcześniej, dlatego że my wtedy możemy już z tym kontem powiązać sobie aplikację PlayStation, która jest na telefonie i na przykład logować się na konsoli z przyrzuciu kodu QR, jakby, który się generuje na telewizorze, bo gdybyśmy chcieli się logować z pozycji klawiatury ekranowej, no to dla kogoś, kto nie jest obeznany z tym, jak się w ogóle poruszać po klawiaturze takiej ekranowej poprzez pada, no to zajmie to dość dużo czasu. A tutaj tak naprawdę, jeśli wiemy, że stoimy przed telewizorem, nawet jeśli nie widzimy, no to celujemy aparatem w ten telewizor i gdzieś tam ten kod QR nam złapie prędzej czy później, że i jakby otworzy prawidłowe łącze i dzięki temu tylko potwierdzimy swoją tożsamość na aplikacji, że tak, to my się logujemy i już jesteśmy wpisani, jak to się mówi, bo to jest ciekawostka, że w PlayStation w swojej nomenklaturze na swoich, w swoich interfejsach nie ma czegoś takiego jak zaloguj się do konta PlayStation Network, to jest wpisz się do konta PlayStation Network, nie? Takie dość nietypowe, ale da się przyzwyczaić.
3: No tak, czyli takie dosłowne przetłumaczenie angielskiego sign up i sign in nawet.
5: No tak, dokładnie. Dokładnie. Także po prostu tłumacze, którzy robili interfejs zarówno sklepu, jak i wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o PlayStation Network w Polsce, to mieli bardzo chyba dosłowne tłumaczenia, bo wszędzie indziej jest trochę inaczej. Ale no mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia się.
3: W różnych urządzeniach mamy coś takiego jak skróty dostępności i te wszystkie przewodniki głosowe, czytniki ekranu zazwyczaj jesteśmy w stanie wywołać samodzielnie odpowiednią kombinacją klawiszową zazwyczaj, albo po prostu wciskając klawisz kilka razy, albo wykonując odpowiedni gest w miarę prosty do wykonania, kiedy nie mamy jeszcze żadnego dźwiękowego potwierdzenia. A jak to jest w tym przypadku? Wspomniałeś o tym, że można sobie to włączyć z poziomu konta, kiedy jesteśmy już zalogowani do konsoli, ale czy jest jakiś skrót?
5: No właśnie nie odnalazłem takiego. Nie odnalazłem skrótu takiego dostępności, który by odpalał nam ten czytnik ekranowy, tak powiedzmy ad hoc. Jedyne rozwiązanie to jest po prostu włączyć go ręcznie w ustawieniach i po prostu pozostawić, bo nie widziałem opcji, żeby go włączyć, wyłączyć z pozycji pada. No ja też jestem użytkownikiem tej konsoli od roku niecałego, więc też nie mam aż takiego dużego doświadczenia, ale być może też PlayStation się aż tak nie rozpisuje na temat tego swojego czytnika na stronach wsparcia, więc cóż, no pozostaje nam po prostu raz poprosić kogoś, żeby nam tą opcję włączył w ustawieniach i potem najlepiej tak zostawić.
3: Jasne.
5: Bo po prostu potem to aż tak mnie na przykład z pozycji osoby widzącej aż tak to nie przeszkadza, wręcz ułatwia pewne rzeczy, a osoba niewidoma, która zechce sobie zagrać w coś, nie będzie miała problemu, żeby poruszać się po interfejsie z tym.
3: Zgadza się. No to co? To może zademonstruj teraz, jak to działa w praktyce.
5: Dobrze, no to tak. Jesteśmy sobie...
6: Ale Boga, głośność 25. Naciśnij przycisk W.
5: Teraz oczywiście tam i mój telewizor mówił, i konsola. Jestem teraz na ekranie głównym.
6: Witamy. Ekran główny, Konrad Strzydecki. Przycisk. Naciśnij przycisk, aby wybrać. Lista pozioma 314. Przycisk L1 lub przycisk L1 przełącz ekrany główne. Aby wyświetlić więcej zawartości, naciśnij przycisk W.
5: Mam nadzieję, że prędkość jest zrozumiała dla
3: większości. Jest trochę szybko, ale no, jeżeli masz możliwość jakiegoś w miarę prostego zwolnienia, to byłoby fajnie, a jeżeli nie, no to...
5: No to tak, to może ja przeskoczę do ustawień, pokażę, gdzie to się robi.
6: Twój ekran główny,
5: klikam,
6: naciśnij przycisk, aby wybrać. 1 z 5.
5: Pady do PlayStation mają też te dwie gałki analogowe znane z padów do Xboxa, tylko że one są ułożone obok siebie, jedna obok drugiej, a w przypadku Xboxa one są ułożone tak, że jedna jest wyżej, druga niżej. Trzeba to po prostu do tego przywyknąć. Pady do Xboxa poza tym wyglądają bardzo podobnie.
6: Twój ekran główny multimediów. Wyszukiwanie. Ustawienia.
5: Ja sobie ustawienia. Tu ustawię.
6: Sieć. Ułatwienia dostępu. Sieć. Ułatwienia dostępu. Element. Ułatwienia dostępu. Powiększenie. Wyświetlanie i dźwięk. Czytnik ekranu. Karta. Naciśnij przycisk.
5: Jest osobna sekcja.
6: Czytnik ekranu odczytuje tekst na ekranie i podaje głosowe wskazówki obsługi konsoli. Działa tylko w przypadku niektórych funkcji. Włącz czytnik ekranu. Włącz. Element z przełącznikiem. Naciśnij przycisk, aby wyłączyć. Ten element ma elementy potrzebne. Naciśnij przycisk W, aby do nich przejść. Lista pionowa. 1 z 5. Naciśnij równocześnie przycisk PS i przycisk trójkąt, aby wstrzymać lub wznowić czytnik ekranu. Naciśnij równocześnie przycisk PS i przycisk
5: trójkąt. O, dodano update'cie właśnie skrót dostępności, wyobraźcie sobie. PS5 i trójkąt, przycisk PS i trójkąt.
6: Witamy. Ekran główny komplet sprzyt.
5: O.
6: PS5. Witamy. Ekran.
5: A, czyli skrótem PS5 i trójkątem mogę zapauzować mowę w... Mogę jakby uciąć mu słowa, które ma wymawiać.
6: Włącz czytnik ekranu. Dłem. Element z przełącznikiem. Naciśnij przycisk, aby wyłączyć. Element potrzebny. Szybkość mowy. Szybko 4. Element z menu rozwijanym. Szybko 4. Szybko 2. Szybko 1. Nie dodano. Menu czytnik ekranu odczytuje tekst na ekranie i podaje głosowe wskazówki obsługi konsoli. Działa tylko w przypadku niektórych funkcji. Element podrzędny. Szybkość mowy. Element podrzędny. Typ głosu. Element podrzędny. Głośność głosu. Dowiedz się więcej. Element.
5: No i tu mamy takie podstawowe ustawienia. Nic więcej tu, jeśli chodzi o czytnik ekranu, nie ma.
3: Czyli bardzo skromnie, no ale najważniejsze, że podstawowe rzeczy da się zmienić.
5: Dokładnie. Ja przejdę sobie do...
6: Elementy.
5: Witamy. Jesteśmy znowu w ekranie
6: ekran
5: głównym.
6: Konrad Zbrzydlewski.
5: I jeśli chodzi o, ekran główny, to możemy tutaj...
6: O. Razem 4. Platynowe trofeum. Złote trofeum. Srebrne trofeum. Brązowe trofeum. 0, 0, 0, 4, 0%.
5: Pokazuje jakby postęp profilu.
6: Poziom naładowania baterii. Kontroler bezprzewodowy DualSense. Element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. Przewodnik po przyciskach. Przycisk opcji. Przycisk trójkąt. Narzędzia. Przycisk R3. Edytuj widżety.
5: I tu mamy takie kafelki, które możemy sobie edytować. Możemy mieć tu dostęp do tego, co na przykład mamy w PlayStation Plus, czyli takim programie subskrypcyjnym dla użytkowników, które dostarcza nam co miesiąc wybrane gry, ewentualnie pozwala też grać w chmurze w niektóre tytuły. Coś takiego jak taki Game Pass, tylko że trochę biedniejszy.
6: Wiadomości. Podsumowanie pamięci masowej. Pamięć konsoli. Wolne miejsca. 254,6 GB. Gry i aplikacje. 547,1 GB. Galeria multimediów. 1,03 GB. Zapisane dane. 1,84 GB. Inne. 43,44 GB. Monitoruj wolne miejsce we wszystkich typach pamięci masowej konsoli PS5. Element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. PlayStation Store.
5: PlayStation Plus. Sklepu. Zrzuty z gier. PlayStation Plus.
6: Galeria. Ułatwienia dostępu. Lista życzeń. Nie masz jeszcze żadnych elementów na liście życzeń.
5: Znajomi online. Listę
6: brak
5: życzeń.
6: Znajomych online. Aktywność znajomych. Katarzyna Dojnikowska w grze Monopoly najwięcej w tym tygodniu. Wiadomości. Brak ostatnich wiadomości do wyświetlenia.
3: Wiadomości to są wiadomości od naszych znajomych, czy to są wiadomości jakieś dotyczące na przykład gier?
5: To są wiadomości od naszych znajomych. Nie? Jeśli mamy znajomych w ramach PlayStation Network, i na przykład często z nimi gramy, mamy kogoś, kogo zaprosiliśmy, to ta osoba może w ramach aplikacji albo w ramach samej konsoli wysłać nam wiadomość tekstową, bądź zdjęcie, bądź inne multimedia i my możemy sobie na bieżąco je odbierać zarówno w ramach konsoli, jak i w ramach właśnie tej aplikacji smartfonowej, która też parę rzeczy ułatwia. Tu mamy ekran, jakby sam ekran główny. Jest tu jeszcze coś takiego jak...
6: PlayStation Store.
5: Jest PlayStation
6: ekran
5: Store.
6: Główny Konrad Zbrzydlewski.
5: I tu mamy podstawowe...
6: Najnowsze.
5: Tak.
6: Obraz. Element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. 2 z 6. Przewodnik po przyciskach. Obraz.
3: Konradzie, tu nam się dość często pojawia taki element jak przewodnik po przyciskach i myślę, że w sumie zanim przejdziemy jakby dalej, to może warto by było w ogóle o tym samym kontrolerze jako takim powiedzieć, bo dość często teraz no, będziesz go używał i będziesz naciskał różne klawisze, to może warto by troszeczkę go omówić zanim pójdziemy dalej.
5: No to może tak, zacznę od tego kontrolera, mówić w ten sposób, że ten kontroler dość mocno różni się od poprzednich, od PlayStation. Jeśli ktoś miał kiedyś w ręku jakby kontroler na przykład od PS4 albo od PS3, jest znacznie większy. On trochę swoimi kształtami zaczyna przypominać ten kontroler od Xboxa, ale nie to jest w nim najważniejsze. Jak sama nazwa mówi, DualSense wywodzi się od tego, że kontroler posiada opcję wibracji, ale te wibracje są wibracjami haptycznymi. To tak jak z iPhone'a czy z na przykład kontrolerów od Nintendo, o którym kiedyś może będę jeszcze mówił, ale te wibracje są bardzo szczegółowe, są bardzo takie indywidualne dla konkretnych akcji. Można sobie w ustawieniach kontrolera włączyć, aby każda interakcja, każde przesunięcie na przykład na nowy element interfejsu była sygnalizowana takim tapnięciem, jakby taką bardzo krótką, płytką wibracją tego kontrolera. Daje to nam pewność, że my jakąś interakcję wykonaliśmy, tak? Kontroler nam w ten sposób o tym mówi. Kontroler zbudowany jest z trzech tak elementów, bo jest strona lewa, prawa, środkowa i no jeszcze taki czwarty element to jest jego góra, która składa się z tylko czterech przycisków. Są dwa spusty, dwa bampery tak zwane, oznaczone w dość nietypowy sposób, bo ktoś, kto na przykład widział pada od Xboxa, może na początku mieć z tym mały problem, dlatego że one są oznaczone L1, L2, R1, R2 i analogicznie gałki analogowe są oznaczone jako lewa L3, prawa R3. Także tak konsola czasem będzie nam o tym informować. Oprócz tego mamy po prawej stronie właśnie przyciski funkcji. Na kontrolerze do Xboxa jest A, B, X, Y. A tutaj zapocząwszy od góry mamy trójkąt, kółko, krzyżyk i kwadrat. I one mniej więcej funkcjonalnie odpowiadają temu, co znamy z Xboxa, tylko no ta nomenklatura, no musimy sobie to trochę wyobrazić na początku i potem przywyknąć po prostu do tego, że w ten sposób się tego pada użytkuje. I potem już nawigacja nie będzie miała żadnego problemu, bo jeśli do tej pory potwierdzaliśmy wszystko przyciskiem A, który był na dole tych przycisków czterech, no to tutaj od tego mamy przycisk krzyżyk, tak? Jeśli wychodziliśmy wcześniej przyciskiem B, no tutaj za przycisk B robi nam kółko. Tak to mogę opisać pokrótce. Po lewej stronie mam przyciski kierunkowe, tak zwany D-pad, tak? Prawo, lewo, góra, dół. I niektórym będzie łatwiej się poruszać po interfejsie przy użyciu tych przycisków niż przy użyciu tych dwóch gałek analogowych, które mamy do dyspozycji na dole. No bo one są znacznie bardziej pewne w naciskaniu, tak? Wiemy, że jeśli naciśniemy lewą strzałkę, no to nam fokus przejdzie w lewo, a nie gdzieś tam zacznie skakać na ukos, nie?
3: No tak, a te gałki to tak naprawdę można odchylić w dowolną stronę, nie tylko lewo, prawo, góra, dół, ale też i po skosie.
5: Dokładnie, więc jeśli ktoś nie czuje się pewnie z analogami, no to polecam się zaprzyjaźnić z tym D-padem. Jeśli chodzi o drugą taką czołową funkcjonalność tego pada, no to on posiada touchpada, który jest jakby w centralnej części pada trochę u góry. I to jest powierzchnia dotykowa, po której można sobie mazać palcem, ale która sama jest też klikalna. Przy czym ona nie ma zastosowania za mocno w samym interfejsie konsoli. Bardziej jest to element, który programują deweloperzy przy tworzeniu różnych gier, bo czasem tam się przypisuje różne funkcje. Rzadko jest to używane obecnie, ale istnieje jako taka dodatkowa funkcjonalność. W niektórych grach po prostu i czasem warto odnotować, że to tam jest i czasem trzeba to użyć w przypadku niektórych produkcji. Jeśli chodzi o pada, sam pad posiada mikrofon i głośnik. Ten głośnik też jest genialny, bo część programistów w grach nadaje mu różne funkcje, na przykład w grze na przykład Cyberpunk 2077 w tym padzie. Ten pad robi nam za telefon postaci i wszystkie rozmowy telefoniczne, dzwonek telefonu i dźwięki interfejsu telefonu nie słyszymy z głośników konsoli, znaczy z głośników telewizora, tylko słyszymy z pada. Więc mamy taki trochę imersyjny kontekst, że tak jakbyśmy serio trzymali telefon w ręce. Także to jest też taka ciekawostka i to, do czego zmierzam i co, o czym cały czas tutaj będę podkreślał, że te wibracje tego pada, to jest tak naprawdę główna funkcjonalność też tej konsoli, dlatego że one są złożone, one potrafią w zależności od tego, jak są zaprogramowane w grach, imitować nawet krople deszczu, które spadają na postać. Potrafią być tak złożone i szczegółowe. A poza tym mamy tak zwane adaptacyjne spusty. I na czym to polega? Chodzi o to, że te spusty potrafią nam stawiać realny opór. Jeśli na przykład jesteśmy postać, która ma łuk, jesteśmy postacią, która ten łuk trzyma i celujemy z tego łuku, to jak mocno naciśniemy spust na padzie, to będzie skutkować siłą napięcia cięci wyłuku, ale im dalej będziemy ten klawisz wciskać, im głębiej, tym wyższy opór zacznie on stawiać. I to tak realnie, fizycznie. Tam jest specjalny system zaszyty w tych spustach, które jeśli się zmienia opór spustów, to my to realnie słyszymy. Na przykład jeśli postać trzyma w ręku pistolet i my z niego celujemy, to im broń jest cięższa, tym ciężej nam się przycisk celowania będzie wciskał. Jeśli mamy do czynienia ze spustem, to on będzie działał tak jak w broni, czyli na początku będzie chwila takiego oporu, a potem zwolni do końca, tak jakbyśmy strzelali z realnego pistoletu. Jest to coś, co warto sobie wypróbować, nie wiem, w sklepie, jak będziemy mieli okazję przetestować, czy się przejść do kogoś, kto ma taką konsolę, i to potestować, bo to jest wręcz to jest magiczne doświadczenie. Naprawdę. Jak się pierwszy raz to spróbuje, to zacznie się żałować, że inne gry na PC-cie czy na Xboxie tego nie mają.
3: No to rzeczywiście robi wrażenie i ten kontroler rzeczywiście może być urządzeniem ciekawym też właśnie do takiego doświadczania. A jak z jakością samego mikrofonu i do czego ten mikrofon nam się w tym kontrolerze, w tym padzie przydaje?
5: Mikrofon, cóż, jak na mikrofon taki prosty do voice chatu, no to jest, sam Michał możesz powiedzieć jako osoba pracująca z dźwiękiem, że nie jest on pierwszej jakości. Nie jest jakiś bardzo słaby, ale no jest raczej taki podstawowy z tego, co słyszałem w różnych recenzjach, bo sam nie miałem okazji go wypróbować, bo nie używam, w grach, które mam, po prostu nie mam voice chatu, żeby to przetestować. Ale jest taka kwestia, że no raczej jest on dość podstawowy. Sam mikrofon też można go używać w rozgrywce, bo na przykład w grze Obcy Izolacja on jest tak czuły, że no, jeśli ktoś kojarzy horrory z serii Obcy, no to wiemy, że mamy do czynienia z kosmitą, który nie ma do końca pozytywnych zamiarów względem swojej ofiary. I my przed nim uciekamy. Z racji tego, że gra jest skrana, no to możemy włączyć na trybie trudnym symulację otoczenia i na przykład wtedy, jeśli mamy w pokoju cicho i my sami się cicho zachowujemy, to nie ma to wpływu na rozgrywkę, ale jeśli byśmy, nie wiem, wydawali jakieś odgłosy podczas skradania się...
3: Niech no to nam telefon zadzwoni albo kot zamiałczy, tudzież pies zaszczeka.
5: Dokładnie, no to jest po nas, nie? Więc można to wykorzystać w ten sposób, tak? Są różne takie gierki, które gdzieś tam ludzie projektują, gdzie można używać interakcji głosowej przez tego pada jakby w różnych miejscach, ale to raczej jest takie raczej z gatunku gier niezależnych, które nie są do końca nie są dostępne dla osób słabowidzących czy niewidomych, no ale jednak istnieją, tak? Warto o tym wspomnieć po prostu. Sam pad jeszcze, tak zapomniałem o tym powiedzieć, a w sumie jest to dość ważne, obok po prawej i po lewej stronie tego prostokątnego panelu dotykowego znajduje się przycisk Capture po lewej, który służy po prostu do łapania screenshotów, do nagrywania filmów z rozgrywki, a po prawej stronie jest przycisk, ja bym go nazwał przyciskiem menu albo przyciskiem kontekstowym, bo on po prostu w grach często wywołuje menu pauzy albo takie menu ustawień. Po prostu on jest ważny z punktu widzenia rozgrywki. I między samymi tymi analogami na dole pada, które są po prawej i po lewej, jest jeszcze taki charakterystyczny, bardzo odróżnialny przycisk PlayStation. On jest taki nietypowy, w sensie ma nietypowy kształt i go łatwo wyczuć palcem.

0: troszkę, żeby nam się nie rozładował.
1: Tak naprawdę on się może po czasie sam uśpić, to też ma taką funkcję, ale tak naprawdę z chwilą, kiedy dostanie sygnał o konsoli, że ok, konsola się wyłącza bądź przechodzi w stan uśpienia, no to on też z automatu się wyłącza, więc nie ma tutaj konieczności manualnego wyłączania tego urządzenia, chyba że chcemy, nie wiem, przepiąć sobie pada na inny na przykład, nie?
0: No jasne.
1: Bo warto zwrócić uwagę, że jeśli używamy tej bogatej palety tych funkcji haptycznych, które ma ten pad, no to będziemy musieli pogodzić się z tym, że jeśli często gramy, no to będziemy musieli też często tego pada ładować, bo ta haptyka jest bateriożercą doskonałym.
0: Często? To znaczy jak często?
1: Myślę, że tak na raz na 4-5 godzin. Jeśli dobrze kojarzę.
0: To sporo.
1: No, niestety. Tam można wycisnąć więcej, ale jeśli na przykład gramy w grę, która jest haptycznie wymagająca, która używa wszystkich tych zaawansowanych wibracji, haptycznych spustów i tak dalej, no to trzeba 4 godzinki, 5 i na przykład sobie tego pada podpiąć. Dlatego warto mieć albo dwa pady, albo blisko do kabla do ładowania. No tak, tyle. No, to jest cena, którą trzeba płacić za tą haptykę, no niestety.
0: No to tak, jak ktoś chce sobie maraton jakiś zaplanować, to faktycznie dwa pady to jest no takie rozsądne minimum.
1: Tak, chociaż no dwa pady to jest też moim zdaniem taka podstawowa. Warto sobie tego drugiego pada na przykład dokupić potem, bo są niektóre gry, które wspierają grę wieloosobową, tak zwaną kanapową, kooperację, ale są też gry, które wspierają na przykład do 6 padów. Mamy tak z grą Monopoly na przykład, gdzie gra obsługuje 6 padów i jak przychodzą do nas znajomi, dostają, a my już tych padów mamy łącznie 3. Każdy z nas ma swojego pada, znajomy dostaje kolejnego, logujemy go jako gościa, bo pada można przypisać sobie do profilu PlayStation Network, tak? Więc logujemy go jako gościa i może z nami grać w Monopoly normalnie jako kolejny uczestnik. Co jest fajnym rozwiązaniem na jakąś domówkę.
0: Jasne.
1: Także omawiając tego pada, no to myślę, że wycisnąłem z niego wszystko, co można. Te pady są sprzedawane też w różnych wariantach kolorystycznych, w różnych motywach. To jest, no jeśli ktoś sobie na przykład wymarzył białego pada, na przykład czysto białego, bo ten klasyczny pad do PS5 jest biało-czarny, no to jeśli chcemy czystą biel, no to musimy tam wydać trochę pieniążków i około tam 300-350 zł i mamy takiego pada w edycji limitowanej. Są też pady z motywami z różnych gier właśnie, ale to już jest totalnie kwestia użytkownika, czy będzie chciał tego pada właśnie DualSense'a, czy może pójdzie do firm trzecich.
0: No właśnie, bo o to też chciałem cię zapytać, czy jeżeli mamy na przykład jakiegoś takiego pada zewnętrznego, firmy zewnętrznej, która tego pada niewyprodukowanego przez Sony, to czy to jest tak, że on ma dokładnie ten sam układ, te same przyciski, a różni się na przykład tylko wzornictwem, jakimś kolorem, motywami z gier? Czy na przykład może być tak, że no jakby funkcje będzie miał takie same, tak, bo musi dostosować się do możliwości też konsoli, ale że na przykład będzie miał przyciski ułożone w jakiś inny sposób albo jeszcze jakoś się odróżniał?
1: No nie, jeśli chodzi o kwestie po prostu tych wszystkich firm trzecich, takie jak, nie wiem, PowerA, Turtle Beach czy Razer, no to trzeba po prostu patrzeć na opis urządzenia w sieci lub w sklepie, żeby pad miał standard PlayStation 5, a nie Xboxa, bo no, są dwa wiodące standardy i one są łatwo rozpoznawalne po prostu, jeśli chodzi o pada. Tylko no, kupując pada firmy trzeciej, musimy się liczyć z tym, że wtedy te funkcje haptyczne nam nie będą działać, tak? No bo patent na jakby te rozwiązania ma Sony i tylko on sprzedaje swoje pady z tą technologią.
0: Czyli najlepiej kupować je

0: jednak od producenta bezpośrednio, od producenta
1: konsoli.
0: No jeśli
1: nam zależy na pełnym doświadczeniu płynącym z korzystania z tej konsoli, to tak.
0: No myślę, że z naszej perspektywy jest to najlepsza opcja, bo jednak no, te haptyczne doświadczenia są po prostu ciekawe.
1: Tak, zgadzam się. Naprawdę, jeśli chodzi o kwestię tej haptyki, to ona mnie rozwala na łopatki. Miałem tę okazję w kilku grach przetestować i to jest rzecz, że żałuję faktycznie, że na przykład w swoim padzie Elite od Microsoftu, którego z PC-tem używam, nie mam takiej funkcjonalności, bo myślę, że to by naprawdę też przyciągnęło mnóstwo klientów do Xboxa, no ale cóż, patenty patentami, każda firma próbuje czegoś innego.
0: Jasne.
1: Jeśli chodzi o interfejs konsoli, no to tutaj jestem w sklepie i w tym sklepie nie wszystkie elementy są czytane, na przykład jest kafelek z...
2: Naciśnij krzyżyk, aby wybrać.
1: Jest element z grą WWE 2K25, no ale nie czyta nam tytułu, tylko jest...
2: Przełącz kartę.
1: Tylko jest obraz, nie? Więc nie wiemy, co to jest za gra, dopiero jak w to wejdę.
2: WWE 2K25. PS5 i PS4. Standard Edition. Średnia ocena. 4.335 gwiazdek na podstawie 2747 ocen. Zaoszczędź 20%. Oferta ważna do 24 kwiecień 2025 roku 059. Cena ofertowa 255,20 zł. Pierwotna cena 319,00 zł. Przycisk. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. Przewodnik po przyciskach. Przycisk R3. Informacje o grze i informacje prawne. Przycisk R3. Zdrowie, klasyfikacja, prywatność, warunki.
0: Ja teraz cię absolutnie nie będę namawiał, żebyś ty tę grę kupował, bo te ceny są, jak widać, no, wcale nie małe. Ale o to też chciałbym zapytać. Jak wygląda proces zakupu takiej gry właśnie w takim sklepie? Czy to potem jest tak, że jeszcze trzeba jakoś się uwierzytelnić, czy po prostu my podpinamy tam kartę i wystarczy kliknąć kup i już?
1: Jeśli chodzi o podpięcie karty, warto to sobie zrobić z pozycji właśnie w strony w komputerze albo aplikacji. Ja mam podpiętego PayPala, ale no tutaj proces kupowania jest dość prosty, no bo tutaj tylko dodajemy sobie do koszyka.
2: Dodaj do listy życzeń.
1: Albo dodajemy do listy życzeń, to możemy sobie te rzeczy śledzić. Możemy sobie te rzeczy śledzić po prostu, jeśli na przykład będą na przecenie, to wtedy nam PlayStation da znać, że okej, nasza gra z listy życzeń jest w promocji, więc może warto się udać po nią do sklepu. Jeśli chcemy ją kupić, no to ona nam się dodaje do koszyka, potem finalizujemy zakup, potwierdzamy, czy chcesz na pewno kupić ten produkt, no i już nam się potwierdza. Uwierzytelnienie jest tylko raz przy dodawaniu karty, no a potem on automatycznie nam po prostu PlayStation ściąga kasę. No i on rozpoczyna, gra się pyta, czy chcemy od razu, znaczy konsola się też nas pyta, czy chcemy od razu tą grę pobrać, czy ją chcemy tylko zachować w koncie. Bo możemy po prostu do tych gier potem wracać i instalować z naszego konta, jeśli oczywiście kupujemy wersję cyfrową, bo jeśli kupujemy wersję pudełkową z płytą, no to gra wymaga instalacji na dysku z dyskiem i do jej działania też jest wymagana włożona płyta Blu-ray.
0: Okej, okay. No to także... co mamy... To cóż tam mamy dalej?
2: Multimedia.
1: Mamy multimedia, obraz. Mamy filmy.
2: Element. Obraz. Element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać.
1: Możemy obraz. Sobie obejrzeć jakieś takie
2: wybierz
1: zwiastuny.
2: Edycję. Standard Edition. The Admin Edition. WWE 2K25. The Admin Edition Bonus Pack. Przepustka sezonowa. The Adsick Pack. 15.000 VC. 429,00 zetel. Hreblo Odline Edition. WWE 2K25. Hreblo Odline Edition Bonus Pack.
1: Jak teraz byśmy kliknęli... Nie wiem, czy słychać ten jingle mały?
0: Słychać.
1: To jest informacja, też nam pad daje do zrozumienia, że jesteśmy na końcu listy. No i to jest taka informacja, że tam już nic nie ma.
2: Standard,
1: jak się przemieszczamy, to też słyszymy odpowiedni dźwięk. Ja też czuję wibracje na padzie.
2: Dodatki. Pakiet waluty wirtualnej do WWE2K, pakiet waluty wirtualnej.
1: No, jak to 2K Games, oczywiście mikrotransakcje. Pełno ich wszędzie.
2: Pakiet WWE2K25 Superstar Mega Boost. Oceny i znajomi. Któż, nikt ze znajomych nie gra w tę grę.
1: No, z moich znajomych nikt ocena. To nie gra.
2: 4.335 gwiazdek na podstawie 2747 ocen.
1: Po przemieszczam nikt ze, średni, na boki, nikt ze ale po tych sekcjach przesuwam się
2: informacje
1: góra-dół. Po prostu.
2: Rządź poza ringiem. Rządź poza ringiem. Po raz pierwszy w historii serii wyjdź poza ring i poznaj wyspę, Hwe Island, niezwykłą lokację WWE, pełną epickich aren, wyzwań i wydarzeń na żywo, na PS5. Walcz o dołączenie do Bloodline z Romanem Reignsem, Hwe Original Tribal Chief, rozwijając zawodnikami Superstar podczas kolejnych rozdziałów. 2K Schowcase, Hwe Bloodline.
1: Ja sobie teraz tą grę opuszczę. Musisz mamy zobaczyć. Taką sekcję jak w PlayStation 5, jak hity.
2: Hit, element, element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać element.
1: Niestety naciśnij cały krzyżyk, problem jest, polega na tym, że
2: przewodnik po
1: my do tej gry mamy dostęp, tylko my o niej dowiemy się dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z tekstem, bo tutaj kafelki są graficzne i one nie są zaetykietowane, więc to jest takie trochę śledzenie na ślepo, więc na przykład jeśli chodzi o kupowanie gier, to ja bym też rozważył opcję dostępu z pozycji peceta. Bo tam jest to lepiej wyróżnione i lepiej czytelne niż z pozycji konsoli.

0: Zawiera. Zagraj za darmo już teraz. Przycisk.
1: Nie wszystko też chcę czytać.
2: No właśnie, tam było dużo dźwięków, a mało słowa.
1: Mało słowa właśnie. O, tu też nam nie czyta, ale na przykład.
0: Temperaturę co lec piąc. Kolekcji, okazje. PlayStation Plus. I Ubisoft PlayStation Plus. Zobacz więcej. Graj teraz. Wersje próbne gier PlayStation Plus. Kapie z Humbleburga. His Game Trying to Kill Me. Caligo.
1: Tu już normalnie nam czyta, bo jestem w bibliotece.
0: Transport VR 2. Sonic X Shadow of Generations PS4 PS5. Desert Field. Lego Horizon Adventures. PlayStation Plus. Wersja próbna. PS5. Slime 3K. Umamusuma. Fred Isions of Mana PS4 PS5. Black Skrman.
1: Dużo jest gier niezależnych.
0: Brahers. Pepper Grinder. Hetalos Grima. Hetalos Principle. PlayStation Plus. Wersja próbna. PS4.
1: I to wersja próbna polega na tym, że mamy po prostu tylko na przykład 10 godzin do przegrania w daną pozycję, tak? Wszystko zależy też od wydawcy.
0: Trzeci. Ubisoft. Zobacz grę. Dowiedz się więcej. DTA. EA Play.
1: Możemy sobie też skorzystać z EA Play. O, to też nam nie wszystko chce czytać. Ale na przykład ja tu przejdę do opcji wyszukiwania.
0: Najnowszy. Kolek, okazje. Lista życzeń. Wyszukiwanie.
1: Ona jest na pasku u góry. Tak. I na przykład. Wyszukam
0: została
1: sobie.
0: Wielka litera U. Wielka
2: i tu mamy klawiaturę i możesz coś wpisać.
1: Tak, i teraz klawiatura jest w układzie QWERTY. Więc jeśli ktoś. No, zakładam, że tutaj pamiętamy raczej układ klawiatury wszyscy. No to jeśli
0: wielka litera U.
1: Jestem na literze U, no to więcej pamiętam, co ze sobą sąsiaduje, więc łatwo się tutaj poruszać.
0: Wielka litera I, wielka litera O, wielka litera F.
1: No i prawo, lewo, góra, dół, poruszam się po klawiaturze.
0: Wielka litera D, U, I, O, I, U, R, F, D, S.
2: A jak wprowadzasz te znaki?
1: Wciskam przycisk krzyżyk, czyli takie xboxowe A.
0: A, ukośnik, A, U, A, A.
1: No, pod tytułem Forza mamy dwa wyniki. Tutaj na dole są jeszcze inne narzędzia.
0: Shift, skrót, przycisk R2.
1: No i pokazuję od razu, jaki jest skrót na padzie, nie? Czyli nie muszę docierać do shifta fizycznie prawo, lewo, góra, dół. Tylko mogę użyć przycisku na padzie, żeby go wywołać.
0: Zmień na panel alfabetyczny skrót przycisk L3.
1: L3, no to wtedy...
0: Przeczytaj wszystkie. Zmień na panel alfabetyczny skrót przycisk L3.
2: Co to jest panel alfabetyczny?
1: Bo jestem obecnie...
0: Panel alfabetyczny.
1: Panel alfabetyczny to jest ten, na którym jestem. Jest jeszcze...
0: Zmień na panel z symbolami skrót przycisk L3.
2: A, okej, okay, czyli to są panel po prostu symbolami. Litery.
0: Zmień na panel ze znakami diakrytycznymi skrót przycisk L3. Panel ze znakami diakrytycznymi.
1: No i tu mamy...
0: Litera o z cyrkumfleksem modyfikującym. Litera o z akcentem ostrym. Litera o z wydłużeniem.
1: Jakbyśmy chcieli jakieś w innych znaki. Językach pisać.
2: Mhm. Jakieś znaki narodowe różnych innych państw.
0: Przeczytaj wszystkie. Gotowe skrót przycisk R2. Spacja skrót przycisk trójkąt. Spacja skrót przycisk kwadrat.
1: No jeśli to przed wcisnę kwadrat, to zacznę usuwać sobie tekst, nie? Ja tutaj
0: gotowe skrót przycisk R.
1: Klikam gotowe.
0: Forza Horizon 5. Top Gun Air Combat. Forza Horizon 5.
1: Za niedługo Forza będzie miała...
0: Forza Horizon 5. PS5. PS5 Pro Enhanced. Standard Edition. Twoja niesamowita przygoda Horizon.
1: Przedsprzedaż. I tu jest przedsprzedaż, bo ta gra dopiero będzie miała swoją premierę.
0: Dodaj do listy życzeń.
1: Ja sobie ją dodam.
0: Został dodany pierwszy element. Dodawaj do listy kolejne pozycje i otrzymuj aktualizacje dotyczące nowych produktów i ofert. Aby zarządzać listą życzeń, przejdź do PlayStation Store i wybierz ulubiona lista życzeń. Aby zarządzać powiadomieniami z listy życzeń, przejdź do obszaru ustawienia powiadomienia aktualizacje listy życzeń. Rozumiem. No, przejdź do listy życzeń. Rozumiem. Forza Horizon 5.
1: I ja...
0: PS5.
1: Tym samym wywołałem sobie, że Forza Horizon sobie dodam do listy życzeń i jak tylko wyjdzie już premierowo, to będę, dostanę też powiadomienie. Dostanę powiadomienie, za ile jest dostępna, bo obecnie jest za 300, 299.
0: 299,00 zł. Przycisk. Naciśnij.
1: Tylko, że ja już, gdybym to stwierdził, że chcę to kupić, no to zagrać w to będę mógł dopiero, kiedy się ukaże, tak? Czyli nawet mi teraz tej zawartości nie pobrało. Także tu mamy oczywiście multimedia, tak jak wcześniej.
0: The Premium Edition. Forza Horizon 5 Ultimate. Forza Horizon 5 Przepustka Samochodowa.
1: No tu są wszystkie dodatki, które zawiera ta edycja.
0: Informacje o grze i informacje prawne. Microsoft Corporation. 29 kwiecień 2025 roku. Standard Edition. Pobieranie tego produktu podlega warunkom świadczenia usługi w sieci PlayStation Network oraz naszym warunkom korzystania z oprogramowania, a także wszelkim innym konkretnym warunkom dodatkowym powiązanym z tym produktem. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie pobieraj tego produktu.
1: No to są takie panele, pod którymi się poruszam przyciskami prawo-lewo i sam interfejs też jest tak skonstruowany, że my domyślnie lądujemy na tym polu, właśnie gdzie jest ten ekran główny. I poruszać się po nim możemy w prawo i w lewo, nie? Czyli jeśli będę poruszał się cały czas w prawo, to będę docierał do gier, które mam zainstalowane.
0: PS5, PS4, Marvel's Spider-Man. Ekran główny Konrad Skrzydlewski. Przycisk.
1: I teraz dobrze jest poruszyć to właśnie temat tego, bo pewnie słyszeliście Państwo tam dopisek PS4, PS5. Tu chodzi o to, że gra posiada swoje wersje. I jeśli kupiliśmy sobie wersję fizyczną gry, która jest kompatybilna z PS4, no to musimy najczęściej z płyty ją odpalić. No i możemy oczywiście zainstalować uaktualnienie tej gry do wersji PlayStation 5, bo na przykład z tym uaktualnieniem wiąże się dużo udogodnień, na przykład obsługa to właśnie DualSense'a, nie? Czyli naszego pada w tej wersji haptycznej. Te uaktualnienia dla niektórych gier są darmowe, a dla niektórych są płatne. To jest tam koszt około 20-30 zł dodatkowo, jeśli byśmy chcieli tą grę do wersji PlayStation 5 zaktualizować. I myślę, że warto, bo w szczególności jeśli chodzi o te właśnie Sony ekskluzywy typu właśnie Marvel Spider-Man czy The Last of Us, które jest chyba najbardziej dostępną grą obecnie z katalogu Sony, no i chyba najbardziej dostępną grą w ogóle na rynku w tym momencie.
2: No to prawda, bo tam zrobiono naprawdę bardzo dużo dla dostępności i dla różnych niepełnosprawności, nie tylko dla niewidomych.
1: Dokładnie, ale muszę przyznać, że to naprawdę jak ja pokazałem The Last of Us sprzedawcy w salonie CEX, taki komis z grami i elektroniką, znany głównie z Wielkiej Brytanii, a nie, ale oni w Polsce też mają parę swoich punktów. No to jak pokazałem gościowi, który jest widzącym graczem, że da się takie rzeczy robić w The Last of Us, no to facet potem, jak się spotkaliśmy za 2 tygodnie, to powiedział, że przeglądał to na YouTubie i aż żałuję, że nie ma PS5, żeby to przetestować.
2: No cóż, to może będzie zmotywowany, żeby kupić.
1: Może tak, ale naprawdę warto to docenić. Spider-Man też ma jakieś tam swoje dostępnościowe rzeczy, ale one są bardzo uproszczone i zdaje się są w ograniczonej liczbie wersji językowych. Nie wiem, czy jest po polsku, ale chyba nie. A tutaj no teraz to was, no to i ma audiodeskrypcję i osobny schemat dźwięków. Gdzieś tam, które nas informują o gameplayu, więc warto się temu przyjrzeć pod kątem. Jeśli będziemy sobie właśnie wybierać pierwszą grę na tą konsolę, no to warto sobie zakupić najlepiej wersję zremasterowaną dla PS5 zacząć sobie od pierwszej części The Last of Us, bo ona, ta wersja zremasterowana, ma te wszystkie udogodnienia, które ma The Last of Us Part 2, bo tak naprawdę The Last of Us Part 2 zostało jako pierwsze na rynek wprowadzone z tymi funkcjami dostępnościowymi. Potem przy remasterze właśnie tej pierwszej części zostało dodane.
2: No tak.
1: Więc właśnie w ramach tej haptyki, no to nawet sobie możemy, jest dedykowane ustawienie w The Last of Us, które tam właśnie mamy te opcje dla DualSense'a, które nam mogą imitować właśnie krople deszczu, wiatr i inne warunki atmosferyczne. Wiadomo, jest to wszystko dość takie symbolicznie pokazane, no ale to tak naprawdę to, co Naughty Dog wycisło z tego pada, żeby nam to dobrze ukazać, no to jest piękny temat. No jak... No to trzeba, jakby słowa tego nie oddadzą, trzeba naprawdę to tego spróbować na własnej skórze.
2: Skoro właśnie o tym już, Konradzie, wspomniałeś, to myślę, że nie od rzeczy będzie też powiedzieć dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz tak naprawdę słuchają o konsoli, bo my w Tyflo Przeglądach też bardzo często wspominamy na tematy różnych gier. Tam Piotr Machacz bardzo często informuje o tym, co nowego wyszło, ale jeżeli na przykład was ten temat jakoś wcześniej nie interesował i słuchacie tej naszej audycji i myślicie sobie, no kurczę, ta konsola mówi, to teraz jak ona mówi, to ja będę w stanie pograć sobie we wszystko, co tam jest. A ja słyszałam, że na konsoli to jest dużo gier i że najlepiej to się gra na konsoli, to sobie na pewno, jak kupię ten sprzęt, no to będzie fajnie. I tu się trzeba liczyć z tym, że no to nie do końca tak jest, a właściwie tak w ogóle nie jest, że to, że konsola nam mówi, to jest dopiero jakiś tam początek przygody, a tak naprawdę jeżeli chcemy pograć w grę, to ta gra sama z siebie musi być dostępna. Ta dostępność w konsoli to pozwoli nam tylko tak naprawdę tę grę uruchomić w prosty sposób.
1: Dokładnie. Dużo zależy od dewelopera, od jego chęci, od jego świadomości w ogóle tego, czy chce w jakiś sposób sprzyjać graczom z niepełnosprawnością, czy nie. No bo jeśli kupimy taką konsolę, no to ona będzie tak naprawdę tylko absurdalnie drogim odtwarzaczem Blu-ray, ewentualnie odtwarzaczem do Netflixa i nic więcej, tak? No bo można w ramach sklepu z aplikacjami na tej konsoli też instalować zewnętrzne aplikacje, które są obecne. Jest Netflix, jest Apple Music, są aplikacje typu Discord do właśnie kontaktu dla graczy. Także są takie opcje.
2: Jak z dostępnością takich aplikacji?
1: No i właśnie tak samo jak z grami. Czyli różnie.
2: A taki Netflix na przykład, no jest przecież całkiem nieźle dostępny na przykład na iOS-ie czy na Apple TV. A jak jest tu?
1: No mogę pokazać, to nie jest żaden problem. Ja teraz sobie jestem w panelu gier i teraz jak wcisnę sobie prawy bumper.
0: Odplay. Ekran główny, Konrad Zbrzydlewski.
1: To przycisk. Jestem w sekcji odkryj, jeśli chodzi o aplikacje i
0: lista
1: filmy.
0: Poziomu 2, Apple Music, Spotify, Netflix.
1: Ja Netflixa sobie teraz odpalę. On się oczywiście wczytał.
2: Dźwiękowy, charakterystyczny dżingiel.
1: I teraz tak. Na ekranie głównym, kiedy jest wybór profilów, nic nam nie czyta. No i nie czyta nam też interfejsu, jeśli na przykład tak jak ja mamy kod na swoim profilu założony, no to nam nie czyta tej klawiatury, więc musimy działać. Ona jest numeryczna w systemie T9, nie? Czyli mamy 0 na dole i od 1 do 9 klawisze. Ale no to już jest kwestia działania na pamięć.
2: No tak, ale to wiesz, nawet kwestia tego, jak ten profil wybrać, jak potwierdzić, bo tu dokładnie. Przecież w ogóle nic nie mówi.
1: Dokładnie. No i to jest właśnie Netflix. To, co mówiłem, że to jest wszystko...
0: Zamknij aplikację.
1: Ja teraz tego Netflixa zamknę. Ale to jest właśnie to, co mówiłem.
0: Przycisk.
1: Czyli tak jak sobie deweloper napisze, tak aplikacja działa. Na Apple TV działa doskonale, na iOSie działa doskonale, na PC-cie też w miarę działa, ale tu nie działa. Za to aplikacja Apple'a i za to Apple'a kocham. Proszę bardzo, odpalam Apple Music.
0: Wczytuję.
1: Mam informację, że mi wczytuje zawartość.
0: Zaznaczone. Ekran główny. Tabulator. 1:8. Nowości. Teledyski. Tab radio. Tabulat biblioteka.
1: Ja się teraz poruszam bumperem po tych kartach.
0: Wczytuję.
1: Klikam biblioteka.
0: Zaznaczone.
1: On mi ładnie
0: ostatnio dodana.
1: Wczytuję.
0: Przycisk. 1:6. Playlisty. Artyści. Albumy. Utwory. Specjalnie dla ciebie.
1: I góra dół się przemieszczam między sekcjami.
0: Zaznaczona.
1: Utwory.
0: Pracownuta. Instrumental. Dziesis.la.pesteasuezlusi. 3min. 2s. Przycisk.
1: I mam listę utworów.
0: Pracownuta. Instrumental.
1: Jak wcisnę krzyżyk, to mi ładnie to odpala.
0: 3min. 2s. Przycisk. 1:20. Odtwarzana.
1: Mogę oczywiście sobie X-em z tego wyjść.
0: Przycisk. Menu. Dodane do ulubione, zaznaczone. Wszystkie utwory dodane do ulubione, zaznaczone. Ostatnio dodana. Przycisk.
1: Sortuj, sortuj. Można sobie sortować normalnie.
0: Kreslo utrom. 3 min. 30 s. Przycisk. 1:20.
1: Jak wcisnę krzyżyk, no to wiadomo, mi przechodzi do odtwarzacza. Tu sobie utwory gra i mogę teraz przy użyciu gałki analogowej przełączać się między utworami, następny, poprzedni. I nie ma z tym żadnego problemu. Jest to wszystko tak dostępne, jak być powinno wszędzie.
2: No dokładnie. Tak by sobie można życzyć, żeby każda aplikacja tak się zachowywała.
0: 30 jest. Przycisk. 1:20.
1: I teraz tak. Załóżmy, że chcę przejść sobie do moich gier czy do innej sekcji. Mam na padzie ten przycisk PlayStation, który jest tam między tymi analogami. Ja sobie go wcisnę.
0: Centrum sterowania Konrad Zbrzydlewski. Obecny czas to 20:15.
1: No,
0: kartę.
1: Informuję o godzinie.
0: Odtwarzanie w Apple Music. Hey, no, no. Oficjalne wiadomości.
1: Mam tu takie jeden karty, które są takie... One się też zmieniają w zależności od gry.
0: Przycisk.
1: Bo na przykład jeśli mamy grę, która wspiera tutaj więcej funkcjonalności, to na przykład w The Last of Us czy w Spider-Manie będziemy mieli informacje o tym, na jakim etapie gry jesteśmy. Na przykład, jakie to jest zadanie, jaka jest wskazówka do tego zadania. Możemy mieć takie rzeczy, tylko gra musi to wspierać. I wtedy te karty będą nas o takich rzeczach informować. Albo na przykład będzie nas informować gra o ile mamy trofeów zdobytych w danej grze i na przykład jakie możemy jeszcze trofea zdobyć, jakie możemy rzeczy śledzić. I to jest ta sekcja kart. Tu się poruszamy prawo-lewo.
0: Odkrywanie. Oficjalne wiadomości. Ostatnio utworzone. Nowy klip wideo. 23.
1: Ja tam sobie coś nagrałem, ale mamy tu jeszcze sekcję
0: niżej.
1: Elementy sterujące.
0: Ekran główny. 1:11.
1: I tu jak przejdę, to przejdę do ekranu głównego.
0: Przełącznik. 2:11.
1: Przełącznik to jest taka fajna rzecz.
0: Naciśnij krzyżyk, aby wybrać.
1: Że trochę działa tak jak lista ostatnich aplikacji w Androidzie, czyli my klikając to możemy przejść do ostatnio granej gry, lub takiej, która jest sobie działa w tle i możemy wejść do miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Z tego menu. Bezpośrednio.
2: Czyli taki szybki powrót.
1: Tak.
0: 3:11. Masz nowe powiadomienia. Przycisk. Wybrano powiadomienia. Apple Music. Wersja 01.000.032. Ta aplikacja została zaktualizowana w trybie spoczynku. Zaktualizowana
1: tak,
0: aplikacja
1: bo w trybie uśpienia konsoli gry się normalnie mogą instalować i aktualizować.
0: Przycisk. PlayStation Store. Zdjęcie. Zaoszczędź dzięki naszej wiosennej wyprzedaży. Nowe powiadomienie. 26 marzec. Szczegóły. Wyświetl szczegóły. Kup teraz. Przycisk.
1: Można sobie właśnie z powiadomienia przejść do danej rzeczy.
0: Game Wasa. 4 z 11. Wybrano Game Wasa. Imprezę. Tutaj wiadomości.
1: Game Base to jest taka opcja, że możemy sobie sparować kilka konsol albo kilka padów i na przykład właśnie grać w gry ze znajomymi w większej ilości.
0: Przewodnik po przyciskach. Muzyka. 5 z 11.
1: Tu się będą wyświetlać bieżące odtwarzanie, czyli tak jak na przykład w Apple Music teraz mam
0: przycisk opcji. Dostosuj.
1: Za dużo gadasz. Tym bardziej na tej prędkości, gdzie ja się przyzwyczaiłem do wyższej, to dość rozwlekle. Ale wiadomo, no, też inne osoby muszą to słyszeć. Chodzi o to, że tutaj będą się wyświetlać rzeczy, które aktualnie są odtwarzane. Możemy na przykład sobie zrobić taki myk, że puścimy sobie podcast na Spotify, a jednocześnie nie wiem, wejdziemy sobie do jakiejś gry i w międzyczasie sobie możemy grać w tle. Nie każdy tak lubi, no ale jeśli ma ktoś taką chęć i mu to nie przeszkadza, to czemu nie? Można tak zrobić.
2: A na przykład YouTube'a tu mamy?
1: Z tego, co się orientuję, to jest.
2: Mhm. I też można sobie, no pewnie trzeba mieć premium, ale...
1: Tak, ale też można. Z tle coś tam odpalić.
0: Pobieranie, przesyłanie.
1: O, tu jest.
0: 6 z 11. Przycisk.
1: Tu pobieranie, przesyłanie to są wszystkie rzeczy, które aktualnie się instalują bądź pobierają.
0: Dźwięk. 7 z 11. Wybrano dźwięk. Urządzenie wyjściowe. Urządzenie HDMI. Telewizor. Głośnik kontrolera. 60%. Balans dźwięku. Dostosuj balans dźwięku. Regulowany suwak bez możliwości wyboru. Wyciszczak głosowy w grze. Wył. Element z przełącznikiem.
1: Możemy sobie czat głosowy wyłączyć.
0: Głośność multimediów. Wideo.
1: Możemy sobie regulować głośności i odpowiednie
0: elementy
1: rzeczy.
0: Elementy sterujące. Mikrofon. 8 z 11. Wybrano mikrofon. Mikrofon. Kontroler bezprzewodowy.
1: Możemy sobie wybrać, element bo możemy na przykład zewnętrznie sobie podłączyć do konsoli osobny mikrofon opcję. I też korzystać
0: jeden
1: z niego.
0: Wyciszenie. Wył. Dostosuj poziom mikrofonu. Element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać.
1: Możemy sobie wszelkie rzeczy zmieniać. Na kontrolerze też.
0: Mikrofon.
1: Na kontrolerze też pod tym klawiszem PlayStation jest taki mały przycisk, który jak klikniemy, to możemy wyciszyć mikrofon w padzie, ale to jest... jeśli nie gramy w coś, co używa mikrofonu, no to możemy zignorować ten przycisk i tak naprawdę przez pół życia konsoli go nie wciskać, bo nie będzie nam potrzebny. Ale no jeśli mamy takie życzenie, możemy cały czas mieć wyciszony mikrofon, to też nie jest problem. Jak go wciśniemy.
0: Osiem z 11.
2: Nic nie słychać.
1: A jak go wciśniemy.
0: Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. Przewodnik po przyciskach. Przycisk opcji.
1: Teraz nam się
0: powiadomienie
1: wyświetliło.
0: Elementami sterującymi. Naciśnij przyciski w lewo i w prawo oraz naciśnij.
1: Bo chodzi o to, że jeśli go wciśniemy, to dostajemy też powiadomienie, że mikrofon w padzie został wyciszony. Teraz go z powrotem.
0: Akcesoria. 9 z 11.
1: Z powrotem go
0: bateria
1: teraz
0: kontrolera jest
1: włączyłem wyciszenie. I to w zakładce akcesoria
0: kontroler
1: mamy tego pada.
0: Kontroler bezprzewodowy DualSense. Bateria w pełni naładowana.
1: Gdybyśmy mieli na przykład podpięte słuchawki, no to też byśmy akcesoria. Mieli informację, ile ma
0: 9 z 11.
1: mocy na baterii.
0: Bateria kontrolera jest w pełni naładowana. Profil. 10 z 11.
1: Tu możemy wylogować się, przełączyć użytkownika.
0: Konrad Zgrzywlewski, członek PS Plus, profil, trofea, przełącz użytkownika, wyloguj się, element, zasilanie.
1: No i na końcu mamy zasilanie.
0: Wybrano zasilanie. Przejdź do trybu spoczynku, element, naciśnij krzyżyk, aby wybrać. Lista pionowa, 1 z 3. Ładuj kontrolery, pobieraj aktualizację i utrzymuj grę w trybie wstrzymania. W trybie spoczynku nie odłączaj kabla zasilania sieciowego. Wyłącz konsolę PS5. Element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. 2 z 3. Zamknij wszystkie gry i aplikacje, a następnie wyłącz konsolę PS5. Wybierz te opcje przed odłączeniem kabla zasilania sieciowego. Uruchom ponownie konsolę PS5. Element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. 3 z 3. Zamknij wszystkie gry i aplikacje, a następnie uruchom ponownie konsolę PS5.
1: No, jest ładnie opisane, co on zrobi, jeśli tej opcji użyje.
0: Papy Music. Ekran, witamy. Ekran główny, Konrad Strzelecki.
1: No, jestem z powrotem na ekranie przycisk. Głównym. I to menu konsoli się też od czasu do czasu przydaje, żeby właśnie przejść gdzieś szybciej do jakiejś aplikacji, czy tam mamy właśnie opcje związane ze znajomymi, no to też możemy sobie wywołać, że ktoś tam, nie wiem, napisze wiadomość, czy żeby odpowiedzieć, czy żeby przejść właśnie do jakiejś gry, którą niedawno ogrywaliśmy. To jest za żaden problem. Wszystko jest pod tym menu na, w tej konsoli i w tym, pod tym przyciskiem PlayStation na padzie.
2: I na co nam jeszcze pozwala to oprogramowanie udźwiękawiające, ten udźwiękawiający moduł PS5?
1: Ten moduł udźwiękawiający może nam nie tylko czytać zawartość konsoli, ale też, no wiadomo, będzie nam czytał czaty tekstowe. Jeśli na przykład z kimś piszemy, no to każde powiadomienie, które dostaniemy, jeśli ktoś do nas napisze, no to też zostaniemy o tym poinformowani.
2: Ale wpisywanie, to jak rozumiem, polega na wybieraniu też tych literek z ekranu, więc to wcale nie jest takie szybkie.
1: No nie.
2: A jest dyktowanie głosowe?
1: Nie, nie ma.
2: A to szkoda.
1: A szkoda, Xbox rozwiązał to sobie tak fajnie, że można sobie kupić klawiaturę do Xboxa, albo można podpiąć inną klawiaturę po Bluetoothie poprzez dongla i wpisywać sobie z klawiatury. Na PlayStation tego nie ma. No ale cóż, no też Microsoft może sobie na to pozwolić, bo system Xboxa jest niczym innym jak bardziej zmodyfikowanym Windowsem. Więc oni tam mają możliwość zrobienia sobie czegoś takiego. No i jeśli chodzi o zawartość mówioną samej konsoli, to jest tak naprawdę wszystko. Cała reszta no, ogranicza się do gier, które ogrywamy i często jest tak, że te gry, jeśli mamy tą zawartość mówioną odpaloną, no to one potrafią czasem to wykryć i czasem samemu włączyć jakiś czytnik ekranu, jeśli takim dysponują. Czasem trzeba to zrobić ręcznie. Na przykład The Last of Us pięknie samo wykryło, że mamy włączony czytnik ekranowy i samo odpaliło wsparcie głosowe podczas wybierania i konfiguracji menu.
2: No bo The Last of Us to ma de facto swój własny czytnik ekranowy stworzony na użytek tej gry.
1: Tak, ale ten czytnik ekranowy sam jakby... Gra sama wykryła, że czytnik ekranowy konsoli jest włączony.
2: Więc wie, że warto też ten swój uruchomić.
1: Więc my z narzeczoną, jak ja narzeczonej kupiłem grę właśnie na konsolę, na PS5, właśnie zremasterowanego tego The Last of Usa i odpaliliśmy ją po instalacji z płyty po raz pierwszy, to myślałem, że będzie trzeba go włączyć ręcznie, ale tu się sam ładnie obudził bez żadnych problemów. Można było sobie to przejść przez ustawienia, skonfigurować wszystko jak się chce i sobie tym pozarządzać. I można było tą grę wystartować na ślepo, jak to się mówi. Też to, co słyszycie Państwo w tle, to są ambienty konsoli. One się zmieniają w zależności od tego, co mamy odpalone. Jeśli obecnie fokus jest na moim profilu głównym, to jest taki motyw systemowy. Jeśli przejdę sobie do Monopoly na przykład.
0: Konrad Zbrzydlewski. Przycisk. Naciśnij krzyżyk.
1: To Monopoly nie ma własnego motywu. Lista, ale na przykład. The Last of Us.
0: The Last of Us Party. Ekran główny Konrad Zbrzydlewski.
2: Ale to cały czas jest ekran główny, ale ta muzyka, jak słychać, zmieniła się.
1: Tak, zmieniło się tło. W przypadku Spidermana Marek, też mamy Spiderman. Bardzo mamy adekwatną do klimatu gry też ścieżkę. Więc nawet nie słysząc nazwy gry, My po samym ambiencie, po motywie głównym możemy odnotować, że oho, mamy fokus na grze takiej a takiej, jeśli ją znamy.
2: No tak, to nawet nie przypomina już takiego typowego ambientu, ale to jest jakaś już konkretna muzyka, która właśnie nawiązuje pewnie do tej ścieżki dźwiękowej.
0: PS5, PS4, Hysings, PS5,
1: ASTROS Playroom. ASTROS Playroom to jest w ogóle fajna gra, którą też opłaca się, ją się chyba dostaje za darmo przy starcie konsoli, bo to jest fajna gra, no tylko bardziej dla osób widzących bądź słabowidzących, bo to jest gra, która jest króciutka, ale ona jest takim jednym wielkim demo możliwości tego pada. Tam jest wykorzystywane, są wykorzystywane wszystkie feature'y tego pada, które on posiada. Więc można sobie to fajnie przetestować.
0: PS5. Harry Potter, Mistrzowie Uli Bitwa.
1: O, na przykład gry zewnętrzne nie zawsze mają te ambienty.
0: Cyberpunk 2070.
1: Najczęściej gry zewnętrzne go nie mają.
0: PS5.
1: Tego osobnego motywu. Ale na przykład producent, który ma Planet Zoo, gdzie możemy sobie postawić i zarządzać własnym zoo już, mimo że nie jest ekskluzywem dla PS5, ma oddzielny motyw. Nie, to jest kwestia tak naprawdę dewelopera, czy on o to zadba, czy nie.
2: Zwierzątka się odzywają.
1: Tak, tu na końcu tej listy z grami mamy całą bibliotekę.
0: Galeria multimediów. Host of Tsushima. PS5. Monopoly.
1: Mamy wszystkie gry, które mamy przypisane do konta lub zainstalowane.
0: Planet Zoo. Wiedźmin 3. Dziki Gon edycja kompletna. PS5. Dysk. Element. Naciśnij przycisk. Graj. Sprawdź dostępność aktualizacji. Zarządzaj zawartością gry.
1: Ja właśnie użyłem...
0: Element.
1: Ja właśnie użyłem tego przycisku menu, które mam po prawej stronie konsoli. W sensie po prawej stronie pada.
0: Usuń. Informacje. Informacje dotyczące własności intelektualnej.
1: Otwieram takie menu kontekstowe. Na przykład
0: sprawdź dostęp...
1: mogę sprawdzić, czy mam dostęp na jakąś zawartość do pobrania. Nie mam.
0: Tak. Remote play. Element.
1: I teraz tak, naciśnij. Warto sobie właśnie porozmawiać o tym.
0: Wszystko.
1: Czym jest funkcja Remote Play? Bo to też może dla niektórych wydać się ciekawe. Mianowicie, Remote Play to jest po prostu gra zdalna, którą udostępnia Sony do konsoli PlayStation 4 i 5. I do gry zdalnej możemy użyć w zasadzie wszystkiego. Telefonu, innego peceta, czy innej konsoli nawet. I do działania tej funkcji wymagane jest zalogowanie się w aplikacji po prostu poprzez konto PlayStation Network, no i konsola w trybie spoczynku lub włączona. I trochę tak jak z pulpitem zdalnym, łączymy się po sieci do tej konsoli, no i odpalamy sobie gry zdalnie. I może być telewizor na przykład wyłączony, a konsola może sobie działać i może nadal odtwarzać gry, co jest fajne. I co ciekawe, normalnie wsparcie czytnika ekranu nawet istnieje w opcji Remote Play, czyli możemy sobie zagrać w The Last of Us jadąc pociągiem do Krakowa, oczywiście mając dobry internet, ale w zasadzie jeśli nas internet nie ogranicza, to jest żaden problem, bo wtedy ładnie sobie możemy streamować tą grę na żywo.
2: A czy my tę konsolę musimy pamiętać, żeby na przykład zostawić ją w tym trybie spoczynku, czy po prostu ona sama jest w stanie się wybudzić?
1: No nie, musimy ją mieć w trybie spoczynku cały czas, żeby ta funkcja działała. Nie możemy jej, jakby ona sama się nie wyzwala z trybu wyłączenia. Jeśli jest wyłączona, to ona sama nie przejdzie w ten spoczynek. Ale w trybie spoczynku konsola sobie czuwa i ona tak naprawdę jak nie robi żadnej aktualizacji ani pobierania w tle, to ona tak naprawdę tam za wiele nam energii nie pobiera, więc nie jest to aż taki duży problem. jeśli chodzi o to. A za tą funkcją no, jest coś innego, się jeszcze fajnego kryje. Mianowicie no ta, jeśli konsola jest w trybie spoczynku, to potrafi ona te gry pobierać. Jeśli mamy tą aplikację do PlayStation na telefonie, jeśli jakąś grę kupiliśmy albo chcemy jakąś grę od nowa sobie rozegrać, to możemy ją z pozycji biblioteki w aplikacji wybrać i wybrać zainstaluj na konsoli i wtedy konsola, jeśli jest w trybie spoczynku, to ona sama rozpocznie pobieranie. Więc załóżmy, że nie wiem, wracamy z pracy, kupiliśmy właśnie nową grę cyfrowo, no to jak już wrócimy z tej pracy, to konsola już będzie dawno miała grę zainstalowaną, zaktualizowaną i gotową do gry tak naprawdę.
2: I zaoszczędzamy czas po prostu.
1: Dokładnie. Niestety w przypadku gier na dyskach Blu-ray, no nie, tak to nam nie będzie działać. Jeśli chodzi o funkcję gry zdalnej, no to do gry zdalnej najlepiej wybierać gry, które albo mamy zainstalowane na dysku w formie cyfrowej, albo mamy włożony nośnik do konsoli, no i możemy ją odpalić, bo jeśli na przykład chcemy wybrać grę, która, do której mamy płytę i ta gra jest w tej, jakby nie mamy płyty włożonej w konsolę, a chcemy w nią zagrać, to nam konsola na to nie pozwoli. Bo musi najpierw uwierzytelnić, że dysponujemy oryginałem gry, czyli potrzebuje tego dysku jako takie zabezpieczenie trochę przed piractwem, nie? Żeby nam tą grę pozwolić na jej po prostu odpalenie.
2: Powiedziałeś, Konradzie, że można sobie tutaj za pomocą tej funkcji zdalnej grać w zasadzie na dowolnym urządzeniu, na telefonie, na komputerze. Z naszej perspektywy, z perspektywy osób niewidomych, to na czym się gra najwygodniej?
1: Najlepiej wydać tysiaka i kupić PS Portal.
2: Co to jest?
1: PlayStation Portal to jest taka, to jest samo Sony reklamuje jako odtwarzacz do gier z PS5 i tak naprawdę jest niczym więcej jak 7-calowym tabletem z doczepionym, rozpołowionym padem DualSense po obu stronach. Jest taką konsolą, jest taką pseudo konsolą przenośną, bo tak jak mówię, jakby to urządzenie samo w sobie gier nie odtwarza, no chyba, że mamy PS Plus, do czego zaraz przejdę, ale chodzi o to, że to urządzenie, które też mamy w domu, jest fajne pod tym kątem, że to urządzenie jest skonfigurowane już od razu, nie trzeba się mocować z instalacją aplikacji. Sam interfejs PlayStation Portal niestety nie zawiera opcji czytnika ekranowego. Niemniej jednak, jak już raz sobie to skonfigurujemy i nie będziemy zmieniać konta użytkownika, z którym się będziemy łączyć, no to działa na zasadzie plug and play, tak? Wybudzamy PS Portal, czekamy na połączenie się z konsolą, klikamy przycisk 1, krzyżyk, czyli potwierdzenie, że chcemy wejść i za chwilę nam się wczytuje jakby ekran główny konsoli i tam już narracja ekranowa działa tak jak natura chciała, bez zarzutu, bez żadnego problemu, nam się wszystko łączy, przesyłanie dźwięku i obrazu stoi na dobrym poziomie. No i możemy z pozycji tego urządzenia wywołać każdą grę, którą mamy na tej konsoli i możemy w nią zagrać. Jeśli mamy znowu tą subskrypcję PlayStation Plus, no to tam możemy streamować gry z serwerów Sony, więc wtedy też niby gramy zdalnie, tylko nie ze swojej konsoli, a ze serwerów Sony, więc jakby nie mając tej gry fizycznie na konsoli, my też możemy sobie ją ogrywać poprzez Wi-Fi po prostu.
2: Tak czy inaczej, niezależnie od tego, na co byśmy się zdecydowali, czy właśnie granie za pomocą telefonu, komputera, czy tego przenośnego urządzenia PlayStation Portal, to musimy pamiętać o tym, a zwłaszcza w przypadku, jak rozumiem, komputera albo telefonu, o tym, że kiedy wychodzimy z naszego domu i chcemy tak grać zdalnie, to jeszcze warto zabrać ze sobą pada, tak?
1: Myślę, że warto. Znaczy, aplikacja Remote Play wyświetla, no ale to jest wzrokowe, więc to się nie nadaje, ale ona wyświetla niby tym, te przyciski wirtualne na ekranie urządzenia, ale dobrze jest się wyposażyć w pada do PlayStation 5, ewentualnie kupić sobie pada do urządzeń mobilnych, tak jak Razer Kishi na przykład, który ma jest w konfiguracji dla PS5 i on wtedy jakby ma ten układ pada dla PlayStation 5 już fizycznie, mamy go ustawionego, wpinamy go sobie po prostu w USB-C, rozszerzamy go, wkładamy tam telefon czy tablet, wpinamy w USB-C i działa. Jest jeszcze inne urządzenie, które sam testowałem, jeszcze jak miałem starego iPhone'a, czyli Backbone One. To jest też pad do urządzeń mobilnych, który ma wsparcie, mój akurat miał wsparcie dla Xboxa, bo ja go do cloud gamingu używałem przy Xboxie. No ale działało to wyśmienicie, bo ten pad normalnie ma wibracje, ma, znaczy nie ma tej haptyki, wiadomo, PS-owej, ale ma klasyczne wibracje, ma własne skróty, także to też pięknie działa i myślę, że to jest chyba najlepsza opcja, jaką można mieć, żeby to w tej grze zdalnej, żeby z tej gry zdalnej się cieszyć. Bo to dobrze działa i bo wadą podpinania osobnego pada do PlayStation 5 pod iPhone'a czy pod iPada jest to, że no, musimy gdzieś to urządzenie fizycznie postawić, tak? Nie zawsze mamy miejsce, musimy tego pada osobno trzymać w ręce. Także te pady mobilne, rozsuwane dla urządzenia mobilne, wydają mi się trochę lepszym rozwiązaniem. Ale to jest z mojej perspektywy, nie każdy może się z tym zgodzić po prostu.
2: Rynek akcesoriów tak czy inaczej jest dość duży. Jak tak słucham, jak opowiadasz o tych różnych urządzeniach, które mogą jeszcze rozszerzyć funkcję tej konsoli, no to dochodzę do wniosku, że tego jest naprawdę całkiem, całkiem sporo. A zapytam cię teraz w takim razie, jak z dostępnością gier? No bo wymieniłeś kilka tytułów, ale czy to jest tak, że tych gier dostępnych dla nas, dla niewidomych i na ile dostępnych jest rzeczywiście dużo, czy to jest jednak tak, że trzeba po prostu no w tym momencie jeszcze zdać się na kilka tytułów, tych takich najbardziej popularnych, które, no, o których wiemy, że są dostępne, a cała reszta to bardzo, bardzo ostrożnie. No i przy okazji zapytam jeszcze, co z testowaniem takich gier na PlayStation? Czy możemy sobie na przykład taką grę, tak jak w przypadku chociażby aplikacji Apple, wypożyczyć i jeżeli nam się nie spodoba albo stwierdzimy, że to jest coś, co po prostu nie spełnia naszych oczekiwań, jest niedostępne, to czy możemy taką produkcję zwrócić?
1: Jeśli chodzi o zwroty, mówiąc szczerze, nie zaglądałem w politykę zwrotów PlayStation. Wiem, że istnieje takowa i tam chyba do 48 godzin od instalacji ona funkcjonuje. Produktu i nie możemy mieć chyba przegrane więcej jak chyba 10 godzin czy tam 5 godzin w danej produkcji. A tutaj no, też mamy tą opcję, że możemy sobie pobrać wersje próbne niektórych gier, ale to jest rynek, który jest w gruncie rzeczy mocno zależny od dewelopera, więc jeśli deweloper nie zdecyduje się na publikacji wersji demo, no to tak naprawdę jesteśmy skazani tylko na zakup i nas wtedy ratuje ewentualnie opcja zwrotu produktu. Niemniej jednak zalecam podchodzić do tych gier raczej, jeśli zamierzam w ogóle kupić konsolę PlayStation 5, to przede wszystkim konsolę kupuje się do grania, więc jeśli chcemy grać, no to w co chcemy grać? Warto wtedy poświęcić sobie chwilę na, nie wiem, zobaczyć na YouTube na przykład na przegląd gier na PlayStation 5, popatrzeć w samym sklepie PlayStation Store, tak, jakie gry są dostępne. Przede wszystkim też poczytać o opcji ich dostępności, dlatego że no, jeśli chodzi o dostępność gier, no to tak jak wspominaliśmy wcześniej, Michale, no jest różnie i każdy deweloper gdzieś tam jakieś swoje rzeczy wrzuca. Bo na przykład Harry Potter i Dziedzictwo Hogwartu ma jakieś tam, ma jakieś opcje dostępnościowe, zarówno na Xboxie, jak i na PlayStation 5 ponoć, tylko że ta dostępność jest taka ułamkowa, bo to jest dostępność tylko w obrębie interfejsu UI jakby samej gry, ale już w rozgrywce nam to niespecjalnie pomaga.
2: No właśnie, bo z tą dostępnością gier to też może być bardzo różnie w kontekście tego, co deweloper zdecydował się udostępnić i co dla kogoś będzie wystarczające, żeby w daną produkcję zagrać.
1: Ja na przykład czekam, aż w końcu Microsoft stwierdzi, że będzie chciał udostępnić Forza Motorsport na PlayStation 5, dlatego że już wychodzi Forza Horizon 5, która jest popularniejszą produkcją, jeśli chodzi o graczy, ale też produkcją trudniejszą w udostępnieniu, dlatego że, jak sama nazwa mówi, motorsport ogranicza się głównie do torów wyścigowych, a jako fan motoryzacji, no mam obie te wersje na PC-cie i na Xboxie, więc no jakby jestem świadom sytuacji, że zeskanowany do formy cyfrowej tor wyścigowy o wiele łatwiej jest dostosować gameplayowo pod osoby niewidome na przykład niż kawałek Meksyku w Forcie Horizon 5, która jest otwartym światem, gdzie tak naprawdę ulica jest ulicą, ale równie dobrze możemy z niej zjechać w teren i tam no, ciężko jest to udostępnić. Oczywiście zaliczyłbym Forza Horizon do gier dostępnych, choćby i dlatego, że możemy sobie włączyć asysty, możemy sobie włączyć wsparcie sztucznej inteligencji w prowadzeniu tych samochodów i na przykład jeśli mamy ustawiony punkt podróży, no to ta nawigacja nas będzie kierować do tego punktu podróży i w tym trybie jazdy wspomaganej samochód będzie niemal nam jechał sam do tego punktu. W sensie wystarczy tylko zarządzać gazem i hamulcem, tak? A interfejs przez to, że to jest gra Microsoftu i jest tworzona przez Microsoft Studios, no to jest czytana przez narratora, więc tam dużo jest do ustawienia też. Nie można zmieniać prędkości tej narracji, tak jak w i jakby starszym bracie tej Forzy, czyli motorsporcie, no ale się da. W sensie da się po tej grze nawigować, da się wybierać samochody, przerabiać je, jeździć je po świecie gry, więc dla kogoś, kto chce na przykład, nie wiem, zobaczyć jak to jest posłuchać brzmienia V10 z Lamborghini, no to jest fajna opcja. Ale nie można wtedy od tej gry za dużo wymagać. Czym innym jest The Last of Us, tak? No bo to jest gra, która jest dostępna.

0: już bardziej rozwiniętą tą zakładkę dostępności. Pozostaje tylko czekać jeszcze na to, aż ktoś, aż jakieś studio będzie poszerzać tylko te możliwości tych czytników ekranów w samych grach. No bo my jako gracze musimy o to walczyć po prostu, musimy o tym pisać, musimy o tym mówić, musimy też o tym nagrywać filmy, po to, żeby ludzie widzący mogli trochę zrozumieć nasze problemy jako graczy, no bo to jest ważne z punktu widzenia nas, żebyśmy mogli z tej konsoli korzystać, bo to jest też, to są też pieniążki dla samego wydawcy, tak? Bo to w ten sposób wydawca poszerza sobie grupę docelową, a jako fani gamingu, mniejsi, więksi, niedzielni gracze, hardkorowi gracze, mamy prawo wymagać od dostawcy czy od producenta no, pewnych powiedzmy standardów w branży, tak? Tak jak to się stało z standardami w branży informatycznej, tak mam nadzieję, że w końcu stanie się to w branży growej.
1: Zdecydowanie ja również mam taką nadzieję. Sporo powiedzieliśmy na temat dostępności PlayStation 5 dla osób całkowicie niewidomych. A co mógłbyś powiedzieć na temat dostępności tej konsoli dla słabowidzących? Na co mogą liczyć?
0: No, tutaj można... Myślę, że...
2: Nowe powiadomienie. Ze względu na ustawienia oszczędzania energii konsola PS5 przejdzie do trybu spoczynku za 10 min.
0: Pozwolę sobie przejść.
2: Ze względu na ustawienia oszczędzania energii konsola PS5 przejdzie do trybu spoczynku za 9 min. Ze względu na ustawienia oszczędzania energii.
0: Teraz się nam zacięło, bo było kilka powiadomień pod rząd.
2: Energii konsola PS5 przejdzie do trybu spoczynku za 8 min. Ze względu na ustawienia oszczędzania energii konsola PS5 przejdzie do trybu spoczynku za 7 min. Ze względu na ustawienia oszczędzania energii konsola PS5 przejdzie do trybu spoczynku za 6 min. Ze względu na ustawienia oszczędzania energii konsola PS5 przejdzie do trybu spoczynku za 5 min.
0: Nam podczas naszej rozmowy się gdzieś tam przewijały po drodze.
1: Już chyba tych minut niewiele jej zostało.
2: Naciśnij równo czytnik ekranu, wyświetlanie i dźwięk, powiększenie, element. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać, powiększenie, włącz powiększenie, był.
0: Można sobie powiększyć.
2: Element podrzędny. Dostosuj obszar wyświetlania do ruchu. Był. Dowiedz się więcej.
0: Można wtedy sobie odpalić coś takiego jak właśnie taka jakby lupa ekranowa. Można sobie odwrócić kolory.
2: Korekcja kolorów. Rozmiar tekstu. Standard. Tekst pogrubiony. Był. Wysoki kontrast. Pokaż znacznik wyboru przy włączonych ustawieniach. Był. Szybkość automatycznego przewijania. Ogranicz ruch. Był. Powiązane ustawienia. Dźwięk mono w słuchawkach. Był. Element bez możliwości.
0: No i tych opcji trochę jest, bo i opcja dla daltonistów się znajdzie i można sobie odpalić takiego specyficznego zooma w tej konsoli, który będzie nam fragment ekranu, który będziemy sobie nawigować prawym analogiem, wybierać tak i poruszać się po tym interfejsie powiększonym. Można sobie ten tekst powiększyć, pogrubić, więc tych opcji trochę jest. Aż szkoda, że w samym czytniku ekranowym nie ma tylu opcji, jak w ustawieniach dla osób słabowidzących. Niemniej jednak warto to docenić, że taki Nintendo Switch czytnika ekranowego jak na obecną wersję nie ma. Więc...
1: No tak, mówi się o nowym Switchu, że będzie miał czytnik ekranu, że będzie miał
0: będzie
1: ustawienia.
0: Zacieram rączki i czekam na 5 czerwca. I mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tą konsolę w miarę świeżo. Gdyby mi się udało, to jesteśmy Michał mówili.
1: Ja jestem jak najbardziej za. No to teraz jeszcze tak myślę, że już zbliżając się powoli do końca naszej audycji, no nie mogę zapytać, a właściwie nie mogę nie zapytać o bardzo ważną rzecz. To ile pieniędzy trzeba na taki sprzęt wydać?
0: No to tak. Według tego, co ja nie wiem, jak teraz będzie mnie słuchać, ale potrzebuję sobie otworzyć na telefonie przeglądarkę i sprawdzić.
1: Słuchajcie dobrze.

0: na bieżąco, bo nie chciałbym podrzucać błędnych danych, bo może ktoś rozważa.
1: Gdyby ktoś się zastanawiał, to te odgłosy w tle to nie jest pracująca konsola, tylko to jest prawdopodobnie wasz pies, który się bawi jakimś
0: Tak, pies się
1: gryzakiem.
0: zajął kawałkiem kości i się na niej wyżywa, ale dzięki temu nie jest tak, no cóż, nie sprawia tylu kłopotów w eterze,
1: Nie
0: bo
1: szczeka.
0: jeszcze mnie kot zaczepiał gdzieś tam po drodze, no ale jak to ragdole, są tak społeczne, że
1: No
0: a jeszcze
1: właśnie,
0: teraz.
1: właśnie Freddy tutaj siedzi sobie też przy mnie za mikrofonem, na kablach zrobił sobie legowisko i wypoczywa.
0: A jeszcze do wszystkiego to można dodać fakt, że teraz nasza Ciri jest w okresie, no cóż, zrzucania sierści pierwszej młodzieńczej,
1: No tak.
0: więc przygody z kołtunami wszelkiego rodzaju i innych tematów, no to jest,
1: Się dzieje.
0: się dzieje, dokładnie. No to tak, jeśli chodzi o samo PlayStation 5 w opcji podstawowej, mamy opcję. Tak, tutaj mamy jakiś filmik. O, tak. Strona Sony uwielbia spamować różnymi pop-upami, jak ja to kocham. Ale cóż, no WCAG nie wszystkim jest bliskie. No to tak, aktualne ceny PlayStation 5, no to jest koło 1800 do koło 2500, w zależności od tego oczywiście z jaką wersją pamięciową i z jaką wersją urządzenia mamy do czynienia.
1: Bo jakie my właściwie mamy? Czym one się różnią oprócz tej pamięci, o której wspominałeś, o pojemności dysku?
0: Jest wersja PlayStation 5 Slim i wersja PlayStation 5 Slim z napędem. Ta bez napędu jest tańsza, bo to jest koszt około 1600-1800. I ona tam też ma wtedy trochę mniej pamięci. Wersja z wyższą pamięcią wtedy jest odpowiednio droższa, bo dochodzi to tam do 1000 do 2000. Jest jeszcze wersja z napędem, która kosztuje tam około 2400, 2500 i ona na przykład na MediaMarkcie jest w wersji 1 TB i ona właśnie kosztuje około 2500. No to jest już taka kompletna wersja, no bo to jest tak naprawdę to, co właśnie mamy u nas, czyli 1 TB pamięci plus właśnie ten napęd, bo sam napęd też da się dokupić, ale PlayStation przez swoją politykę, no i tego, że były ostatnio problemy z dostawami, to tych napędów w Polsce jest bardzo mało, osiągają horrendalne ceny, jako same moduły tych napędów do włożenia. Więc jeśli ktoś chce, no to sugeruję sobie znaleźć już wersję z napędem.
1: Bo jak rozumiem, to nie może być dowolny napęd, który po prostu jest odtwarzaczem Blu-ray.
0: No i według mojej wiedzy nie, ale no cóż, no tak to po prostu wygląda. No PlayStation Pro, no to jest wyższa liga, bo tu trzeba liczyć sobie 3200, 3500 wreszcie od wersji pamięciowej.
1: Jaka jest różnica między PlayStation takim zwykłym a Pro?
0: Kiedyś była to różnica dość taka duża. Obecnie w przypadku PlayStation 5 ta wersja Pro tam no, powoduje, że mamy szybszy układ graficzny i mamy możliwość generowania. Tak naprawdę dla osoby niewidomej czy słabowidzącej to PlayStation Pro nie ma absolutnie sensu, dlatego że to są głównie nowinki graficzne i kwestia płynności gier, klatek na sekundę, HDR-u i tych rozdzielczości wyższych po prostu w przypadku rozgrywki, ale tak finalnie nic nam ona jako osobom widzącą czy niewidomym nie daje więcej, tak? No bo...
1: Gry będą działały z naszej perspektywy tak samo płynnie.
0: Dokładnie, dokładnie, więc nie opłaca się to jak na... Tym bardziej, że ta cena, którą Sony proponuje za PlayStation Pro jest z kosmosu totalnie, bo kiedyś ta PlayStation 4 Slim, a PlayStation 4 Pro to była tam dopłata rzędu 500-600 zł do wartości Slim po prostu i tam się faktycznie dostawało wsparcie dla 4K, było to bardziej wydajne chłodzenie i tak dalej, no ale obecnie to nie ma to za dużego znaczenia dla nas po prostu, no bo trzeba dorzucić sobie dobrego tysiaka, nawet więcej do tej konsoli, a w sumie gdyby w tej cenie jeszcze był ten pad DualSense Edge, który jest taką bardziej elitarną wersją tego DualSense'a i on tam posiada opcje łatwo wyjmowanych, wymienialnych tych gałek analogowych, ma etui z funkcją ładowania i tak dalej, no to może można by się zastanowić, bo ten pad kosztuje około 1000 zł. Ale przez to, że go nie zawiera, a Sony każe sobie płacić takie sumy za samo podbicie po prostu warstwy graficznej w grach, no to jest dla mnie gruba przesada.
1: Czyli tak konkludując, jeżeli ktoś jest zainteresowany konsolą Sony PlayStation 5 i zastanawia się, czy będzie w stanie ją obsłużyć, to odpowiedź brzmi w zasadzie tak. Natomiast jeżeli ktoś będzie się zastanawiał i pomyśli sobie tak, no to jest tu dużo gier, w które mógłbym grać. To raczej chyba, no tak nie wyczułem u ciebie jak na razie takiego entuzjazmu, żeby tych tytułów było jakoś naprawdę wiele.
0: No nie. Znacznie bardziej dostępny jest rynek pecetowy, dlatego że do gier pecetowych powstają modyfikacje i biorąc pod uwagę, że jakby rynek pecetowy jest bardziej chłonny, jeśli chodzi o środowisko moderskie, no to chwilowo tam jest bastion dostępnych gier w większości niż na PlayStation 5. Ale tak w ramach ciekawostki, ja pozwolę sobie podrzucić jedną fajną rzecz.
1: Jasne.
0: Mianowicie PlayStation na swoje 25. urodziny, czy na 30. urodziny, które na początku tego roku były, weszło z taką fajną aktualizacją, która po pierwsze dostarczała na rynek nową wersję konsoli w kolorze szarym, która nawiązuje do pierwszego szaraka, czyli PlayStation, po prostu PlayStation albo PSX, jak to niektórzy mówią, która wyszła w 95. Ale oprócz nowej wersji konsoli do zakupu, która była zresztą ściśle limitowana, wyszła też aktualizacja taka czasowa do UI samej konsoli i ona umożliwiała, wyobraźcie sobie, odtworzenie interfejsu, dźwięków oraz ekranu ładowania konsoli z wszystkich dotychczasowych wersji PlayStation, czyli mając PlayStation 5, mogliśmy odpalić sobie motyw na przykład PlayStation 2 i przenieść się w czasie do tych czasów, kiedy była premiera tamtej konsoli i zmieniała się jakby ścieżka dźwiękowa tego ekranu wczytywania tej konsoli, jak i zmieniały się schematy tych takich sampli, tych takich dźwięków UI, jaki się zmieniał w ogóle układ całego menu konsoli na ten, który jakby imitował crossbar UI, które było w PlayStation 2 jako pierwsze wprowadzone. Cross Media Bar, przepraszam, to tak się nazywało. I na tyle wiernie to imitowało, że właśnie i jakieś sample, i jakieś takie elementy interfejsu, które były tam w specyficzny sposób pobrzmiewały, były klikalne, to one się zachowywały tak jak w oryginale z 2002 roku. Więc dla kogoś, kto był fanem marki, albo dla kogoś, kto takiej konsoli nigdy nie miał, a chciałby się poczuć, jakby miał, no to była świetna okazja. Niestety ta aktualizacja, zdaje się, w lutym już została wycofana, ale przez chyba 30 dni można było sobie to potestować i to było ciekawe doświadczenie z perspektywy mnie, gdzie dla mnie PlayStation 5 jest pierwszą prywatną konsolą od zestawień Sony, którą posiadam.
1: A czy te interfejsy, które były poprzednie, to współpracowały jakoś z czytnikiem ekranu? Ja nie mówię, że wtedy, ale teraz.
0: Tak, normalnie współpracowały. Normalnie były czytane, czytane przez tą narrację ekranową, normalnie były dostępne, bo tak naprawdę to tylko podmieniało ekran główny i ustawienia, ale...
1: No i dźwięki.
0: Dźwięki, ale samego układu systemowego, już potem wewnętrznych aplikacji, czy tych wewnętrznych menusów w ustawieniach nie podmieniało, więc to była taka tylko, powiedzmy, taka skórka na
1: system. Launcher taki.
0: Tak. Także ciekawy temat dla kogoś, kto może miał okazję, a może już, może przy okazji kolejnych urodzin w przyszłym roku może powtórzą coś takiego. Nie jestem pewien, ale ciekawe doświadczenie. No i jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, jeśli chodzi o dostępność gier. Ja wiem, że mówimy głównie o PlayStation, ale jeśli chodzi o dostępność gier, to polecam się w ogóle rozejrzeć na YouTubie. Użytkownik o nicku Rafko Style się tak nazywa. I naprawdę fajnie było, żeby ktoś z naszej redakcji może do niego napisał, wystąpił o jakieś może fajniejsze dane, bo facet pracuje, uwaga, nad czytnikiem napisów do gier wideo, która poprzez OCR rozpoznaje tekst i go czyta w czasie rzeczywistym, i to głosem lektorskim, pewnie poprzez Eleven Labsa, ale na razie ma to w wersji prywatnej, nie udostępnia tego publicznie, tego programu, ale już się na jego profilu na YouTubie pojawiła wersja taka robocza i można było zobaczyć, jak to wygląda. Tam testował parę gier właśnie pod tym kątem. No, dla mnie, jako dla osoby słabowidzącej, która nie ma problemu z angielskim, ale czytanie na bieżąco napisów sprawia trudności i nie wszystkie słowa po angielsku są dla mnie w pełni zrozumiałe, no to jest święty graal gamingu, moim zdaniem. I warto się rozejrzeć za autorem, może go wesprzeć, bo to nawet dla osób niewidomych, które na przykład chcą ogrywać jakąś grę i do której jest na przykład modyfikacja, która czyta nam UI gry, ale nie czyta napisów, świetna rzecz.
1: No tak, bo niektórych napisów może zwyczajnie nie czytać, dlatego że są napisami otwartymi, czyli po prostu gdzieś tam wtopionymi chociażby w ten obraz, i tu bez OCR-a to się zwyczajnie nie obejdzie.
0: Dokładnie. Więc to tak mały off-top, ale myślę, że dla kogoś, kto jest fanem gamingu, a natura mu wzroku poskąpiła, no to jest idealna okazja, żeby wspierać takiego twórcę, bo to oczywiście... Myślę, że on raczej nie myśli o nas w typowy sposób, tylko raczej zmierza do takiego udostępnienia tego na użytek publiczny, żeby ludzie mogli się poczuć trochę, jakby oglądali filmy akcji, nie wiem, z lat 90., tak? I bardziej w stronę takiego klimatu niż w stronę dostępności. Ale jeśli działa to tak, jak o tym mówi na swoich filmach, no to przed nami tylko lepsze czasy, jeśli chodzi o dostępność.
1: Ale wiesz, to tylko pokazuje, że dostępność nie jest tylko dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale takie różnego rodzaju udogodnienia, które są tworzone, jak chociażby wspomniany tu przez ciebie czytnik napisów, to może być z korzyścią dla wszystkich. A nasze społeczeństwo, no też jednak gdzieś tam się powolutku starzeje. Osób, które w młodości nie narzekały na problem ze wzrokiem, ale z biegiem czasu ta sytuacja się zmienia, to jest i będzie coraz więcej, więc podejrzewam, że te takie narzędzia i wszelkiego rodzaju rozwiązania dostępnościowe zaczną być coraz częstsze, bo jeżeli ktoś, na przykład kto wychował się od małego albo od swoich nastoletnich lat jako gracz i dla niego gry zawsze były czymś fajnym, to będzie miał te powiedzmy 50-60 lat, a do tych czasów to już my się powolutku zbliżamy, no to w takiej sytuacji on nie będzie chciał, jeżeli dla niego gry były czymś naprawdę świetnym, świetną rozrywką, to on nie będzie chciał z tych gier rezygnować tylko dlatego, że mu po prostu natura przestaje na to pozwalać.
0: No dokładnie i liczę na to, że w końcu też Sony może będzie wymagać na swoich deweloperach, którzy pod nim robią, że powiem, różne gry, albo będzie wymagać na deweloperach, którzy zechcą publikować na PlayStation swoje gry, o może szersze zadbanie w kontekście dostępności. Niestety wiąże się to z ceną gier. Jakby nie jestem na to głuchy, dlatego że no, już te ceny zaczynają przekraczać tą magiczną barierę $60, czyli na nasze około 240-250 zł za grę. Już często te gry gdzieś tam dochodzą do 300 zł za egzemplarz. Niestety ostatnie zawiłości finansowe na świecie tylko to utrudniają. Niemniej jednak, no, żeby teraz być graczem, to jednak trzeba mieć, albo trzeba polegać na rynku wtórnym, albo trzeba mieć głęboki portfel, bo inaczej po prostu nie da się tej pasji rozwijać. Myślę, że ta dostępność będzie droższa w produkcji, niemniej jednak warto w to inwestować, bo my jako gracze też istniejemy na tym rynku i no, trzeba też na siebie zwracać uwagę, że jesteśmy, że też oczekujemy od deweloperów pewnych standardów. Warto pisać na Reddicie o tym, warto kontaktować się ze studiami bezpośrednio, warto zakładać takie inicjatywy, żeby wspierać takie produkcje. No bo jeśli my jako gracze nie będziemy głosować portfelami i własnymi decyzjami, własnymi inicjatywami, no to nie będziemy też zauważani w branży, a chyba nam zależy na tym, żeby tych produkcji dostępnych było jak najwięcej, a nie jak najmniej.
1: Zdecydowanie tak i tą myślą, że to sądzę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie na temat konsoli Sony PlayStation 5, ale też i ogólnie sobie trochę porozmawialiśmy o grach i o ich dostępności, bądź też i problemach z ich dostępnością, no bo to niestety cały czas jest kłopot. Ale coraz więcej tytułów wartych uwagi się pojawia, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, niekoniecznie co tylko na konsolach, ale też co na komputerach, to ja bardzo serdecznie też polecam, abyście zaglądali do naszych Tyflo przeglądów cotygodniowych, bo tam praktycznie co tydzień też mamy kącik dotyczący gier. Jest tego naprawdę dużo. A dziś Konrad Skrzydlewski opowiadał o konsoli PS5. Dziękuję ci bardzo, Konradzie.
0: Dziękuję wszystkim. Dzięki tobie, Michał.
1: Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu wtorek, to jest 4 dzień kwietnia 2023 roku. My rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, witam wszystkich bardzo serdecznie, a po drugiej stronie łącza Wojciech Dulski. Cześć, Wojtku.
3: Cześć, dobry wieczór, bardzo mi miło.
1: Mnie również i mam nadzieję naszym słuchaczom też, bo tym bardziej, że dziś będziesz pokazywał aplikację. Dziś zajmiemy się tematem aplikacji mobilnych i pokażesz program, który na pewno może być przydatny w podróży, a zwłaszcza kiedy używamy Androida.
3: No tak, dlatego byliśmy o czasie, a nawet przed czasem. Jak ktoś używa dobrych programów do rozkładu jazdy, to... To tak, to jest, tak. No chciałbym zaprezentować aplikację na systemy Android. Niestety tylko na systemy Android i tutaj się nic nie zmienia od dłuższego czasu, mimo że apele są słane. Sam byłem ich autorem nieraz.
1: No tak, aplikacja... bo ty korzystasz z obu platform, tak? Z iOS-a, jak
3: dokładnie.
1: I Androida.
3: Dokładnie. Aplikacja nazywa się Mobile MPK, Mobile MPK. No i jest to aplikacja, która pozwala nam w wygodny sposób, szybki, łatwy i taki bardzo, moim zdaniem, intuicyjny sprawdzić sobie nie tylko tak naprawdę rozkład, bo to, że możemy sprawdzić sam rozkład, to jest jedno, ale możemy sobie sprawdzić połączenia w jakichś różnych konfiguracjach. No i oczywiście dla miast, a jest ich około 10 w Polsce, znaczy około. Jest ich 10 na ten moment po prostu. Jeżeli mamy funkcję live, no to możemy sobie jakby sprawdzać rozkład w czasie bieżącym. Dostajemy informacje z GPS-u, gdzie ten nasz pojazd się znajduje. Natomiast jak sobie to potem zobaczymy, to się przekonacie, że aplikacja ma naprawdę dużo możliwości i jest to fajnie wszystko rozwiązane, bo i też możemy sobie swoje dane archiwizować, gdybyśmy chcieli na przykład sobie zabezpieczyć, tak, i przenieść na inny telefon, możemy robić różne rzeczy. Od razu też to może powiedzmy, niech to wybrzmi, że aplikacja jest w wersji darmowej i płatnej.
1: Czym one się różnią? To może też od razu powiedzmy.
3: Czym się różnią, to możemy nawet sobie zaraz zobaczyć. Natomiast na pewno różnią się tym, że są reklamy, no i ceną. Ja pamiętam, że już jakiś czas temu, dawno, niestety nie mam pamięci do dat, kupiłem sobie ją za około 30 zł. To jest dożywotnia licencja. Kiedyś były też miesięczne. Natomiast teraz jest tylko i wyłącznie albo wersja właśnie darmowa z reklamami i z jakimiś tam, prawda, ograniczeniami, o których zaraz powiemy, albo jest też wersja płatna, ona kosztuje niecałe 50 zł, no, raz płacimy i mamy to po prostu już do końca życia.
4: Rozkład linii. Menu.
3: To skoro o tych obostrzeniach, o tych różnicach może sobie powiedzieliśmy, to...
1: To może powiedzmy dokładnie, czym się różni.
4: Twoje uwagi, samouczek wybrane. Ustawienia wybrane. Ustawienia. Mapa ustaw, baza rozkład, interfejs użytkownika. Moje konto, informacje związane z kontem i abonamentem na wersję Pro.
3: Dobrze.
4: Interfejs użytkownika. Interfejs użytkownika. Moje konto. Moje. Przedłuż abonament. Wyloguj się obecnie. Zaloguj się obecnie. Jesteś zalogowany. A jako Wojciech niedostępne. Wyloguj się, przedłuż abonament, pozwala synchronizuj informacje, porównaj funkcjonalność, wyświetla zestawienie zawierające porównanie wersji aplikacji.
3: I tu mamy Mobilemp. To, o czym mówię, jak sobie pojedziemy od samej góry.
4: Wersja aplikacji. Licht. Ostatnie przy... Pełny rozkład jazdy w trybie offline. Pro.
3: On tyś czas.
4: Licht. Wersja
3: idziemy
4: aplikacji.
3: Od samej góry.
4: Licht. Pro. Pełny rozkład jazdy w trybie offline. Wyszukiwanie połączeń w trybie offline i online. Ulubione przystanki, linie, połączenia. Grupy przystanków. Mapa w trybie online i offline. Możliwość pobrania mapy dla całego miasta w wersji Licht Zoom Max 12. Wyszukiwanie adresów w trybie online. Widgety z rozkładem przystanku, linii, połączenia. Dodawanie rozkładu własnych linii. Tworzenie i edytowanie własnych połączeń w telefonie. Możliwość wyeksportowania listy ulubionych na serwer. Brak reklam. Sprawdź cenę i przejdź na wersję Pro przycisk.
3: Okej, to tutaj już widzę taką jedną rzecz, której nasz syntezator nie czyta.
1: Czyli czym się różnią te wersje tak
3: właśnie.
1: Naprawdę? Bo tu są podane pewne funkcje, które ma ta aplikacja, natomiast jak to wygląda i co jest w czym, to tak
3: ja już...
1: ciężko się zorientować.
3: Tak, tak. A obok są po prostu jakieś znaczki, których nasz czytnik ekranu nie rozpoznaje. Ja dodam, że korzystam z komentarzy, ale w TalkBacku jest niestety tak samo. To na to rzeczywiście, o tym nawet zapomniałem.
4: Grupy ulubione. Wyszukiwanie połączeń w trybie offline online. Że... Ulubione przystanki, linie, połączenia. Wyszukiwanie połączeń w trybie offline i online.
3: No to tak, no to tutaj...
4: Pełny rozkład jazdy w trybie offline.
3: Pełny rozkład jazdy w trybie offline. Wydaje mi się, że powinien być...
4: Ulubione przystanki, linie, grupy przystanków.
3: Na pewno są reklamy, na pewno w wersji darmowej... Nie ma tego eksportowania chyba, albo jest ono mocno ograniczone.
4: Mapa w trybie online i offline.
3: Tej mapy chyba też tutaj nie ma w wersji tej takiej darmowej.
4: Możliwość pobrania mapy dla całego miasta w wersji Lichtzone Max 12.
3: O, i tutaj chyba też może być problem.
4: Wyszukiwanie adresów w trybie online. Widgety z rozkładem przystanku, linii, połączenia.
3: Z widgetami... Właśnie nie wiem, też może być problem, podejrzewam.
4: Dodawanie rozkładu własnych linii.
3: O, tego na pewno też nie ma.
4: Tworzenie i edytowanie własnych połączeń w telefonie. Możliwość wyeksportowania listy ulubionych na serwer.
3: No niemniej jednak powiem tak, no jakieś tam jakaś funkcjonalność na pewno jest ograniczona, bo musi być ograniczona, nie?
1: Ale w końcu myślę, że coś płacimy tę pełną wersję,
3: Tę pełną wersję. No i na pewno są, na pewno są reklamy. No reklamy, zwłaszcza jeżeli używamy, jeżeli korzystamy z czytników, no to one wkurzają, tak? Bo czasami ten fokus lubi sobie przeskoczyć.
1: No właśnie z tymi reklamami i z tymi aplikacjami w tych wersjach Lite to jest tak śmiesznie, bo czasem jeżeli ktoś zaniedba dostępność, to może być nawet i in plus, bo tych reklam po prostu my nie widzimy. Ja już parę razy widziałem takie aplikacje, gdzie niby miały być reklamy, a w sumie tych reklam czytnik ekranu nie oznajmiał. Natomiast no, jeżeli czasem aplikacja jest stworzona w jakiś konkretny sposób, to możemy popaść ze skrajności w skrajność i nic nie zrobić w takiej wersji darmowej, bo nam cały czas na pierwszy plan będą wyskakiwały te reklamy.
3: To nie, tutaj tak strasznie nie było, ale była taka aplikacja też do rozkładu jazdy, gdzie na iOS-a akurat to było, gdzie takie się rzeczy zdarzały. No powiem tak, generalnie w tej aplikacji na pewno w wersji darmowej sporo zrobimy. To nie jest tak, że po prostu też tylko możemy ją sobie otworzyć i tyle.
4: Moje konto. Zaloguj się obecnie. Przedłuż abonament. Synchronizuj informacje o abonamencie. Pobiera z serwera informacje o stanie twojego abonamentu.
3: No tutaj są takie też...
4: Porównaj funkcjonalność. Wyświetla zestawienie opcje. Zawierające ważność twojego abonamentu. Posiadasz dożywotni abonament na wersję Pro.
3: No i właśnie, tu mamy informacje.
4: I urządzenia Samsung SMP973F Kufs Pesk.
3: Ważna informacja jest taka...
4: Ważność twojego abonamentu i urządzeń.
3: Że jeżeli sobie kupimy wersję Pro, to możemy ją mieć tylko na dwóch urządzeniach. Czyli nawet teoretycznie możemy się z kimś umówić, że kupujemy sobie na spółę tę aplikację, ale musimy pamiętać, że tylko na dwóch urządzeniach możemy się zalogować, tak, do naszego konta. W momencie, kiedy aplikacja wykryje, że zostało podpięte pod konto trzecie urządzenie, no to po prostu nas będziemy musieli z któregoś sobie po prostu zrezygnować, nie?
1: No jasne. No ale to jest, wiesz, w sumie nie najgorsze rozwiązanie, no bo zazwyczaj nie mamy więcej niż dwa telefony. Jeden na przykład prywatny, drugi służbowy i w ten sposób możemy sobie radzić z tym. Albo tak jak mówisz, na przykład z kimś na spółkę. Ale czy ty powiedziałeś, ile kosztuje ta dożywotnia licencja? Pamiętasz?
3: Tak, powiedziałem, że niecałe 50 zł, ale dokładnie...
4: Abonament wersji Pro niedostępne. Wyloguj się obecnie. Zaloguj się. Abonament wersji Pro niedostępne. Przedłuż abonament pozwala mobilem 4899 ZTU.
3: No już
1: wiem. Okej, no to już wszystko jasne.
3: No, biorąc pod uwagę, że jest to, że tak powiem, dożywotnia licencja, no to już jakby niech sobie sam każdy oceni, tak? Czy to jest
4: moje
3: warte,
4: konto.
3: Czy nie warte.
4: Ustawienia.
1: Jeszcze zanim przejdziemy do takiej już pełnej prezentacji, zanim się, Wojtku, tu rozkręcisz nam na antenie, to ja dodam, że jesteśmy na żywo. A co za tym idzie, skoro jesteśmy na żywo, to możecie się z nami kontaktować. To na kilka sposobów możecie to robić. Jest kontakt.tyflopodcast.net. Jest Facebook, tak? Słuchajcie, wróciliśmy na Face'a. Tam też transmitujemy, tam możecie też nas, nie powiem, że oglądać, bo oglądać to możecie sobie kilka obrazków biegających sobie w pętli, ale możecie nas tam słuchać. Jest jesteśmy na YouTubie i zarówno na Facebooku, jak i YouTubie możecie do nas pisać. Pisać pod transmisją, będę zaglądał, będę czytał to, co macie nam do powiedzenia. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, no to zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast oprócz tego jeszcze jest nasz Zoom, tyflopodcast.net/Zoom. Tam się możecie wdzwonić i pogadać tu z nami na żywo na antenie. I co jeszcze? Jeszcze jest aplikacja pod Windowsa, aplikacja pod iOS-a, aplikacja Tyflocentrum. Zapraszamy serdecznie do korzystania z nich. Tyflocentrum co prawda na razie w testflajcie, ale może w końcu i się doczekamy jakiejś takiej oficjalnej publikacji. No dobrze, to tyle ja miałem do powiedzenia a propos tego, jak można tu z nami się połączyć, jak z nami wejść w jakąś interakcję. A teraz, Wojtku, antena jest twoja. Jak będzie coś niejasne, to będę dopytywał oczywiście, ale no ty znasz te aplikacje, ty używasz, więc wiesz na jej temat jak najwięcej.
3: No rzeczywiście, używam jej już tak naprawdę, jak tak sobie o tym pomyślałem, całkiem długo, bo w ogóle aplikacja się pojawiła gdzieś tak około roku 2006, czyli no ładny kawał czasu.
1: To jeszcze wtedy na Symbiana chyba, co?
3: Na początku była taka wersja gdzieś tam internetowa w przeglądarce, tak, w 2007 zadebiutowała, tak, we wrześniu 2007 zadebiutowała na Symbiana właśnie. No i to, kiedy ktoś zaczął korzystać z Symbiana, to już jest inna kwestia. Ja zacząłem, mój pierwszy kontakt to była chyba jakaś tam Nokia 6020 albo N73. Coś takiego. No i tam oczywiście Symbian plus jakiś tam program, bodajże to był Tox chyba, udźwiękawiający, tak? Coś takiego?
1: No tak, był tam Tox albo Mobile Speak, były dwa.
3: Okej, okay, no to chyba miałem Toxa, no więc, no i wiadomo, ta aplikacja, no i ja jej gdzieś zacząłem używać mniej więcej w 2008 roku, jak miałem te 18 lat i gdzieś tam zacząłem się sam poruszać samodzielnie. No i ta aplikacja, no wiadomo, w porównaniu do dzisiejszych możliwości oferowała bardzo niewiele, bo tam jakieś sprawdzenie rozkładu, jakieś chyba wyszukiwanie połączeń, chyba coś tam było, ale to było takie naprawdę ubogie. Potem nadszedł rok 2011 i Android. No i moim pierwszym Androidem był Samsung Galaxy S22 Mini i na tymże właśnie telefonie sobie zainstalowałem Mobile MPK. To jeżeli chodzi o historię, w tym momencie ostatnia aktualizacja była z ubiegłego roku, z listopada 20, bodajże tam 4. Ostatnio jakieś takie kosmetyczne zmiany się, że tak powiem, zdarzają. Natomiast jestem też mile zaskoczony, bo pokażę to później. Jest kilka takich miejsc. No właśnie, też przy okazji muszę zasugerować autorom to miejsce, gdzie już byliśmy, tak? Czyli te różnice między abonamentami. Natomiast są takie miejsca, gdzie na przykład są niezaetykietowane kontrolki kart. No i też jakiś czas temu autorzy z nieznanych mi przyczyn, no taką pewnie mieli wizję swoją jakąś rozwojową, troszkę zmienili listę z wynikami. Inaczej te wyniki się wyświetlają na liście. To też potem pokażę. Natomiast, no ja właśnie przed programem kilka dni temu napisałem do nich i powiem szczerze, że jestem zaskoczony mile, bo odezwali się do mnie, że postarają się w następnej wersji już te moje sugestie gdzieś tam wziąć pod uwagę. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, aczkolwiek no zawsze jakiś ten odzew jest fajny i lepiej tak, niż żeby była cisza. Jeszcze w ogóle słowo o tym, skąd te aplikacje można pobrać, jakby ktoś sobie chciał już teraz zerknąć, to strona jest www.mmpk.info. www.m, dwa razy m jak Michał, mm Piotr, Katarzyna, tak, Karol, mmpk.info. Tam sobie możemy pobrać. Jeszcze jest ta aplikacja dostępna na telefony z systemami Java.
1: I oprócz tego zauważyłem, że na tej stronie jest też taka wyszukiwarka mobilna. Tylko chciałem cię zapytać, czy ty z tego korzystałeś?
3: To jest tak. Z jednej strony to jest wyszukiwarka mobilna właśnie na Windowsa. No i jest
1: i
3: to pewne...
1: iOS-a, no niby można
3: no właśnie,
1: tak?
3: Jest to pewne... Teraz myślę, jak to delikatnie ująć. No, jest to pewne takie słabe rozwiązanie, które jest odpowiedzią na prośby, to o czym mówiłem, na prośby naprawdę wielu set użytkowników, podejrzewam, żeby ta aplikacja pojawiła się na iOS-ie. Nie, ja z tego nie korzystam. No, jak mam iOS-a, to korzystam z innych programów, bo też jakby chciałbym też zostać dobrze zrozumiany, albo nie zostać źle, że ja jakby tutaj nie promuję tej aplikacji, bo nikt mi za to nie płaci. Uważam, że jest po prostu dobra. Ona jest na rynku już ile? Chyba 17 lat, jeśli dobrze liczę, więc miała się czas rozwinąć. Mam nadzieję, że inne aplikacje też gdzieś tam się będą rozwijały i będą...
1: Tak, jak chociażby ostatnio aplikacja Time for Bus, której poświęciliśmy trochę czasu.
3: Nie chciałem reklamować, nie wiem, czy mogę. Korzystam z niej na iOS-ie, uważam, że jest super. Jest dobry kontakt z deweloperami, kontaktuję się z nimi, nie tylko pewnie ja. Ale też bądźmy szczerzy, Troszkę jej brakuje. Jasne, że autorzy mają inną wizję i mają do tego całkowite prawo, ale jak wam pokażę, wydaje mi się, że Mobile MPK też ma swoje zalety. No więc, no tak, no jest ta mobilna wyszukiwarka, no jakieś to jest tam rozwiązanie, ale niestety tutaj trzeba się zaopatrzyć w Androida. Jest też forum, z którego ja nie korzystam. Gdyby ktoś chciał, to nie wiem, czy ono w sumie żyje, czy nie żyje, ale jest forum. Ja śledzę Facebooka MMPK, ale tam jakoś nie widziałem jakichś tam wpisów, no bo najczęściej to są właśnie wpisy, które żądają po prostu wersji na iOS-a. No ale aplikacja, mówię, no ma już tych kilkanaście lat, te zmiany jakoś tam są wprowadzane. Żyje i mam nadzieję, że żyć będzie. Ja sobie wszedłem teraz do ustawień.
4: Moje konto, informacje związane z kontem i abonamentem na wersję Pro.
3: No i tu akurat już byliśmy, to możemy sobie to pominąć, myślę.
4: Interfejs użytkownika.
3: Pierwszą taką ważną sprawą to jest interfejs.
4: Interfejs użytkownika.
3: Jak sobie w niego wejdziemy.
4: Motyw włącz język interfejsu użytkownika.
3: No to tu oczywiście ustalamy język.
4: Motyw włącz jasny lub ciemny motyw.
3: To jest chyba też, myślę, jasne.
4: Ciemny status bar, pole wyboru niezaznaczone, część urządzeń nie obsługuje ciemnych cyfr zegara i ikon w belce górnej, dlatego na jasnym tle mogą być niewidoczne.
3: Są to oczywiście rzeczy takie może mało istotne dla osób niewidomych, ale już dla słabowidzących to myślę, że ten ciemny motyw może być ważny, bo na przykład ja coś tam jeszcze, powiedzmy, dostrzegam i ten jasny motyw mnie po prostu kłuł w oczy, zwłaszcza gdzieś tam w noc na przykład, nie?
4: Historia linii, ile ostatnio użytych linii ma być pamiętanych.
3: O, i to jest, słuchajcie, bardzo fajna sprawa. Jak sobie klikniemy, to możemy sobie... Aha, mi się otworzyła w tym momencie klawiatura.
4: Przecinek, but, 10.
3: I troszkę, że tak powiem...
1: I trochę się coś zwolnił.
3: Tempo, tak.
4: 10 pole edycji.
3: Natomiast tu, słuchajcie...
4: Historia linii. 10 pole edycji.
3: Jak słyszycie, mam pole edycji, w którym została wpisana przeze mnie już kiedyś liczba 10. To znaczy...
4: Anuluj przycisk. Ok, przycisk. Anuluj przycisk. Inter... Historia przystanków. Ile... Historia linii.
3: To
4: ile
3: znaczy, że jak będziemy sobie... To jak potem wam to pokażę, jak sobie wejdziemy w linię, to 10 linii ostatnich, które ja jakby używałem, wyszukiwałem, będzie pamiętanych przez program, tak?
4: Historia linii, ile ostatnio użytych linii ma być pamiętanych. Historia przystanków, ile ostatnio użytych przystanków ma być pamiętanych.
3: I tutaj jest tak samo, czyli ile przystanków, to też...
4: 10.
3: Też mam 10.
4: 10, anuluj przycisk.
3: Dobra.
4: Historia przystanków, pokazuj wcześniejsze kursy, określa, czy mają być wyświetlane kursy odjeżdżające przed aktualnym czasem.
3: No i to jest opcja, którą sobie można albo zaznaczyć...
4: Pokazuj wcześniejsze kursy, określa, czy mają być wyświetlane kursy odjeżdżające przed aktualnym czasem. Opcje menu, pokazuj, jeden min niezaznaczone.
3: I możemy tutaj sobie...
4: Nie pokazuj niezaznaczone.
3: Wybrać.
4: Jeden min niezaznaczone. Dwa min niezaznaczone. Pięć min niezaznaczone. 10 min zaznaczone. Anuluj przycisk.
3: Czyli maksymalnie do 10 minut. Czyli jeżeli mamy godzinę 14, tak? I my wiemy, że autobus miał przyjechać o 14, ale sobie myślę, kurczę, a może się spóźnił na przykład, nie? Patrzę, że już jest... 14.05, no to w tym momencie już ten autobus nie byłby pokazany, gdyby była 14.05, bo on niby odjechał o 14. No ale ja sobie zawsze daję taki zapas, ponieważ...
4: 5 min nie zaznaczone, 10 min zaznaczone.
3: O, ja mam 10 minut, to jest może dużo, ale po prostu wiem też mniej więcej, jakie linie do 10 minut przed tą godziną, którą ja sprawdzam obecnie, odjechały.
1: Ewentualnie te... możesz się upewnić, czy dobrze pamiętałeś, że ten autobus o tej porze miał być, a to ty się spóźniłeś.
4: Pokazuj wcześniejsze kursy, określ opcję, pokazuj wcześniej, opcję menu głównego pozwala wybrać opcję, pokazuj wcześniejsze kursy, określa, czy opcję menu głównego pozwala wybrać opcje, które mają być widoczne w menu na ekranie głównym.
3: No i tutaj możemy sobie zdefiniować...
4: Ekran główny. Ulubione pole wyboru zaznaczone.
3: Co ma być na tym ekranie głównym, kiedy sobie wejdziemy do aplikacji?
4: Opcje menu głównego niedostępne.
3: Jest taka lista i...
4: Ulubione pole wyboru zaznaczone. Wyszukiwanie połączeń, pole wyboru zaznaczone. Rozkład przystanku, pole wyboru zaznaczone. Rozkład linii, pole wyboru zaznaczone. Rowery miejskie, pole wyboru niezaznaczone.
3: No, to tego z oczywistych względów nie zaznaczam póki co.
4: Samouczek, pole, rower miejskie, pole, szukaj adresu, pole wyboru niezaznaczone.
3: To też raczej nie jest mi przydatne w życiu.
4: Wyślij współrzędne, pole wyboru niezaznaczone.
3: To też.
4: Mapa, pole wyboru niezaznaczone.
3: To oczywiście niestety też.
4: Samouczek, pole wyboru niezaznaczone. Menu, pole wyboru zaznaczone.
3: Menu, to znaczy, że nie musimy sobie szukać tego przycisku więcej, który na ogół jest w prawym górnym rogu aplikacji, tylko sobie możemy klikać... co potem pokażę może w menu i otworzy nam się dokładnie to samo.
4: Inter. Pokazuj wcześniejsze kursy. Opcje menu. Zakładki ekranu głównego pozwala wybrać, które zakładki mają być widoczne na ekranie głównym.
3: No i tutaj możemy sobie wybrać zakładki. Pomiędzy tymi zakładkami przemieszczamy się gestem przeciągnięcia dwoma palcami w lewo i w prawo. To pewnie androidowcy wiedzą, jak to
4: wyszukiwanie
3: wygląda.
4: W menu, pole wyboru zaznaczone.
3: No i tutaj.
4: Ulubione pole wyboru zaznaczone. Wyszukiwanie połączeń, pole wyboru zaznaczone. Rozkład przystanku, pole wyboru zaznaczone. Rozkład linii, pole wyboru zaznaczone.
3: Okej, wszystko.
4: Opcje menu głównego pozwala wybrać opcje. Zakładki ekranu. Włącz animację wierszy, pole wyboru niezaznaczone. Włącz animację wierszy przy otwieraniu ekranu z wynikami wyszukiwania i rozkładem przystanku.
3: Nie wiem do końca, o co chodzi, ale wyłączyłem. Animacje wydają mi się niekoniecznie potrzebne.
4: Włącz animację. Pokaż klawiaturę podczas wyszukiwania przystanków. Pole wyboru niezaznaczone automatycznie wyświetla klawiaturę przy wejściu na ekran wyszukiwania przystanków.
3: No to myślę też mam włączone, bo mi się włącza jakby moja klawiatura.
4: Nie wygaszaj ekranu. Pole wyboru zaznaczone zapobiega wyłączeniu ekranu podczas używania aplikacji.
3: No gdyby ktoś tu miał jakieś takie systemowe ustawienie, tak, że mu się ekran wygasza po 15 sekundach, no to mu to zablokuje aplikacja, prawda?
4: Przejdź do menu głównego przyciskiem wstecz. Pole wyboru zaznaczone po naciśnięciu przycisku wstecz przechodzi do menu głównego na ekranie startowym.
3: No, to myślę, że też jest jakoś tam...
4: Ustaw wybraną zakładkę przy starcie. Ustaw wybraną zakładkę przy starcie.
3: Aha, no i tu mam akurat chyba ulubione.
4: Ustaw menu zaznacz. Ostatnio użyta menu zaznaczone. Ulubione nie zaznaczone. Menu zaznaczone.
3: Aha, mam menu, dobra.
4: Interfejs użytkownika.
3: To by było przejdź, tyle, jeżeli chodzi o interfejs. Cofnijmy się.
4: Baz interfejs użytkownika, baza rozkładów, zarządzenie bazą rozkładów jazdy.
3: No to jest też bardzo ważne, bo tutaj...
4: Wyświetlaj przewidywany czas odjazdu, pole wyboru zaznaczone wyświetla przewidywany czas odjazdu na podstawie informacji online o położeniu autobusu.
3: Oczywiście, jeśli dany przewoźnik takie informacje udostępnia, nie? To trzeba mieć też świadomość.
1: No tak, a nie wszyscy to robią.
4: Rozkład
3: tak,
4: tylko
3: tak.
4: Dla... Pobierz inne miasta, pobierz rozkład jazdy dla innych miast.
3: No i tutaj zaraz sobie wejdziemy.
4: Usuń miasto lub linię pozwala usunąć wcześniej zainstalowany rozkład miasta lub linii dodanych przez użytkowników. Aktualnie używany rozkład Metropolia GZM 2023-0404.
3: No, czyli mój rozkład dla Metropolii GZM.
4: Aktualizacje niedostępne. Sprawdzaj aktualizację przy starcie. Pole wyboru zaznaczone określa, czy aplikacja ma sprawdzać dostępność aktualizacji przy starcie. Aktualizacje niedostępne.
3: To nie chodzi o to, że są niedostępne, tylko to jest po prostu chyba źle oznaczony nagłówek. Tak się domyślam, że nie chodzi. Tu nie bójcie się, że tam aktualizacje są niedostępne.
1: No ale w sumie tak z drugiej strony to rozkład jest z dziś, bo to też tak, dosyć fajnie jest oznaczone, że tu mamy datę tego rozkładu.
3: Tak.
1: Z jakiego dnia on pochodzi. Mhm. Więc mamy aktualny, no bo mamy 4 kwietnia, no to
3: a to jest ważne, to wiesz co, Michał, bo te aktualizacje są czasami dość często, nie? Wbrew pozorom. Aha.
4: Tylko dla aktywnego miasta. Sprawdzaj aktualizację przy starcie. Pole wyboru zaznaczone określa, czy aplikacja ma sprawdzać dostępność aktualizacji przy starcie.
3: No tak.
4: Tylko dla aktywnego miasta. Pole wyboru zaznaczone przy starcie. Sprawdzaj aktualizację tylko dla aktywnego miasta.
3: No ja tak mam akurat.
4: Aktualizuj rozkład przy starcie. Pole wyboru zaznaczone, czy aplikacja ma automatycznie aktualizować rozkład przy starcie. Aktualizuj rozkład w tle, czy aplikacja ma automatycznie aktualizować rozkład w tle, gdy jest wyłączona. Typ połączenia przy aktualizacji w tle. Aktualizuj rozkład w tle tylko przy połączeniu Wi-Fi lub poza roamingiem niedostępne. Przypominaj o aktualizacjach. Pole wyboru zaznaczone raz w tygodniu przypomina o sprawdzeniu dostępności aktualizacji.
3: No, gdyby ktoś zapomniał, to też sobie to warto ustalić. I teraz...
4: Usuń miasto, pobierz inne miasta
3: po... Zobaczmy w ogóle...
4: Wygląda na to, że znajdujesz się w okolicy miasta Jaworzno. Czy chcesz zainstalować rozkład jazdy tego miasta?
3: No nie, akurat tutaj się nie znajduję.
4: Wygląda na to, nie przycisk, tak, nie przycisk. Polska.
3: Zobaczmy sobie tak szybciutko, jakie w ogóle miasta są wspierane przez Mobile MPK. No to jest, myślę, też bardzo ważne, bo jak nie ma jakiegoś miasta, no to sobie nie poużywamy tego Mobile MPK za bardzo.
4: Białystok, Liwe 20230404195KB.
3: No i tu mamy od razu dopisek, że jest live, czyli to co w metropolii, że te dane z GPS-a są udostępniane.
4: Userlines, przycisk. Bielsko, Biała, Liwe 20230404, Userlines, Bolesławiec 2023, User, Bydgoszcz 20230, User, Bytom. Rozkład jazdy został dołączony do rozkładu Metropolia GZM.
3: I właśnie, tutaj moje miasto, Bytom, słyszymy, że jest jakby, już tak powiem, wcielone, włączone do tego rozkładu ogólnego Metropolii.
4: Hełm 20, User, Hełm 20230, User, Chrzanów 202, User, Częstochowa, Liwe, User, Dąbrowa Górnicza. Rozkład jazdy. Userlines, przycisk. Gdańsk, Elbląg, Liwe 20230, User, Gdańsk. Rozkład jazdy został, Gliwice. Rozkład jazdy został dołączony do rozkładu Metropolia GZT. Głog, Userlines, Głogów 20230, User, Gniezno 20230, Userlines, GOP. Rozkład jazdy został dołączony do rozkładu Metropolia GZT. Gorzów, Userlin, Gorzów, Liwe 2023, Userlin, Grudziądz 202304, Userlines, GZM. Rozkład jazdy został dołączony do rozkładu Metropolia G. Jaworzno, Jaworzno 202304, Userli, Katowice. Rozkład jazdy został do Kielce, Userli, Kielce 202, Userli, Konin, Liwe 202, Userli,
1: mojego miasta nie ma.
4: 202304, Koszalin 202304, Userlines, Kraków, Liwe 202304, Userli, Lubin 2023, User, Lublin, Liwe 202304, Userlines, Łódź, Liwe 202304, Userlines, Malbork 2023, Userlines.
3: Ale blisko tam gdzieś... Malbork, nie? To tak
1: zgadza
3: chyba?
1: Się, zgadza. Ciekawe, czy Olsztyn będzie
4: 202304, User, Nordexpress 202304-04-36KB. User, Olkusz 202304, User, Olsztyn 202304-04-87KB. User, Opole, Liwe 202304, User, Piła 202304, User, Piotrków 202304, User, PKS Gdynia 2023, User, PKS Poznań 202304-04, User, Płock 202304, Poznań, Liwe 202304, User, Racibórz 202304, User, Radom 202304, User, Ruda Śląska. Rozkład, Rybnik, Userlines, przy Rybnik 202304, User, Rzeszów 202304, User, Siedlce 202304, User, Sopot. Rozkład jazdy został dołączony do rozkładu Trójm, Sosno, Starachow, Sosnowiec. Rozkład jazdy został dołączony do rozkładu Metropolia GZM.
3: O nie, no to jakiś błąd jest chyba tutaj oczywiście.
4: Starachowice 202304, Userlines, Starogard Gdański 2023, User, Szczecin, Liwe 2023, User, Tarnowskie Góry. Rozkład jazdy z Tarnów, Userlines, Tarnów 20, User, Toruń 202304, Userlin, Trójmiasto, Liwe 202304, User, Tychy. Rozkład jazdy został dołączony, Wałbrzych 202304, Userlines, przycisk, Warszawa, Liwe 202304, 1387KB.
3: No i oczywiście, też jest.
4: Userlines, przycisk. Wejherowo 20230404, Userlines, Wiśnia Mała 20230404-6KB.
3: I to jest właśnie, słuchajcie, takie ciekawa rzecz, która mnie nie przestaje zaskakiwać, że są takie właśnie miasta małe, które się pojawiają tak jakby, no w sumie nie wie skąd, ale się pojawiają, tak? I niestety często jest tak, że jadąc do danego miasta trzeba się zorientować na własną rękę, czy jaka aplikacja wspiera rozkład dla tego miasta, tak?
1: Tak, bo na przykład w Iławie jest jakaś aplikacja, która się chyba nazywa M-Passager albo jakoś podobnie, i to jest w ogóle aplikacja stworzona chyba po prostu tylko dla nas, dla naszego miasta. Jakoś nawet jest i dostępna, ale mogłoby to być lepiej, mogłoby to działać fajniej, i gdyby na przykład te rozkłady były wcielone w którąś z tych aplikacji takich ogólnych,
3: to byś się nie obraził.
1: To bym się nie obraził. No ja bym chciał w Time for Bus. No.
3: Jakiś
1: szczerze.
3: Problem też z tym jest, bo wiesz co, mój przyjaciel, nie wiem czy tutaj do nas zadzwoni dzisiaj, mam nadzieję, że nas słucha. Jak słucha, to pozdrawiamy go, Przemka. On mieszka w Poznaniu i on na przykład różni, albo używa właśnie Mobile MPK, albo gdzie ta Bimba, są aplikacje jeszcze typu MyBus, Na Śląsku też jest aplikacja przez Metropolię stworzona, ale no taka jest dość bardzo słaba. Dostępna w jakimś tam procencie jest dla osób niewidomych. To jest M2 Go Info. Jest o tyle fajna, że da się sprawdzać w niej komunikaty przewoźnika. To jest akurat bardzo ważne. No, a niestety nie ma takiej jednej aplikacji, która by zrzeszała te wszystkie dostępne rozkłady.
1: A właśnie wyobraź sobie, sprawdziłem przed momentem w moim telefonie aplikację M-Pasażer. Jakież było moje zdumienie, bo dawno nie miałem potrzeby korzystać z rozkładu, a jakież było moje zdumienie, jak przywitał mnie taki komunikat: tej aplikacji nie ma już w App Store.
3: No, sobie poużywałeś.
1: Sobie poużywałem, tak jest.
3: No cóż. Tak to niestety w życiu bywa. Wyjdźmy sobie, wiemy już, jakie miasta są dostępne.
4: Baza rozkładów.
3: Pewnie to jest tak trochę, że jak w przypadku Time for Busa można do nich pisać albo jakoś próbować pisać do danych przewoźników, tak, żeby udostępnili rozkład. No niemniej jednak ty, Michale, no musisz coś tutaj poczynić, żeby się coś tam...
1: Żeby się coś zadziało, tak.
3: Żeby
1: tak.
3: się tak, coś...
4: Usuń miasto lub linię pozwala Dobra. Usunąć wcześniej... Sprawdzaj aktualizację
3: tu
4: przy starcie...
3: Tu mamy ogarnięty temat.
4: Baza rozkładów, zarządzenie bazą rozkładów jazdy. Mapa ustawienia mapy.
3: No tu nie będę wchodził, bo niestety to jest opcja całkowicie dla osób niewidomych nieprzydatna, ale jeżeli macie kogoś, kto widzi koło, że tak powiem, obok siebie, to jak najbardziej jest to też bardzo fajna sprawa.
4: Pozostałe ustawienia. Polityka prywatności.
3: No to.
4: O programie mobilem tk wersja. Pozostałe ustawienia. Pozostałe.
3: Aż się zająknął biedny tutaj komentarz z Helha Voice'em.
4: Optymalizuj wyniki wyszukiwania, strategia wyświetlania, ukrywania nieoptymalnych kursów.
3: No.
4: Optymalizuj. Pokazuj tylko najbardziej optymalne połączenia niezaznaczone.
3: Tu możemy sobie właśnie wybrać, jak to ma wyglądać wszystko w tych jakby w wyszukiwarce.
4: Pokazuj połączenia optymalne i zbliżone do optymalnych zaznaczone. Pokazuj wszystkie połączenia, również nieoptymalne, niezaznaczone.
3: No i to już jak kto woli, tak? No, dają autorzy wybór.
4: Anuluj przycisk. Prędkość, sortuj po czasie, optymalizuj wyszukiwanie połączeń niedostępne.
3: I to jest ten nagłówek znowu właśnie.
4: Optymalizuj wyniki wyszukiwania, strategia wyświetlania, sortuj po czasie odjazdu, pole wyboru zaznaczone, sortuj wyniki wyszukiwania po czasie odjazdu.
3: No tak, dla mnie to jest logiczne, że wolę mieć tak niż alfabetycznie na przykład, tak? No to...
4: Maksymalny czas na przesiadkę.
3: No tutaj... Aha.
4: 40. Maksymalny czas na 40, pole edycji.
3: 40 minut.
4: Anuluj przycisk.
3: Ja tak sobie kiedyś zdefiniowałem. Pewnie teraz bym chyba wolał, żeby to było mniej czasu.
4: Pozostaw. Sortuj po czasie odjazdu, pole wyboru, maksymalna prędkość marszu, liczba metrów, które jesteś w stanie przejść w czasie jednej minuty.
3: No zobaczmy, czy ja to wpisałem.
4: 60. Prędkość marszu, 60, pole edycji.
3: 60 metrów? Nie, no myślę, że więcej jestem w stanie przejść. Tutaj, że tak powiem.
4: Anuluj przycisk.
3: To mógłbym sobie to zmienić.
4: Pozostaw. Prędkość marszu, liczba metrów, które jest, rozkład przystanku niedostępne. Zawsze pokazuj wszystkie linie, pole wyboru niezaznaczone, zawsze pokazuj wszystkie linie bez pytania.
3: To za chwilę może wyjaśnię, co chodzi.
4: Grupuj linie, pole wyboru niezaznaczone, czy rozkład przystanku ma być pogrupowany po liniach.
3: Okej, generalnie jak sobie klikamy w dany przystanek, to może być tak, że dany przystanek jest tak jakby grupą, jest takim węzłem, tak? Mamy, załóżmy, przystanek Dworzec, ale... Na tym dworcu jest tych stanowisk.
1: Jest kilka tych przystanków,
3: dokładnie.
1: Jakby tych pomniejszych.
3: Albo i kilkanaście. I w tym momencie, jeżeli sobie tutaj.
4: Zawsze pokazuj wszystkie linie, pole wyboru niezaznaczone, zawsze pokazuj wszystkie linie bez pytania.
3: To w tym momencie on nam otworzy cały przystanek, cały węzeł, dworzec główny, załóżmy. I będziemy mieli tam wszystkie stanowiska pokazane. Ja mam to odznaczone i mogę sobie wtedy wybrać konkretne jakby stanowisko, tak? Czy to jest, myślę, jasne chyba, nie?
1: No tak.
3: Dobra.
4: Grupuj linie, pole wyboru niezaznaczone, czy rozkład przystanku ma być pogrupowany po liniach.
3: Jak już będę w tym przystanku, to mogę sobie pogrupować na przykład same M2 albo same M3. Nie będę miał według czasu odjazdu pogrupowane, tylko będę miał według linii pogrupowane. No ja tego nie używam, bo wiadomo, że M3 przyjeżdża tam, załóżmy, co kwadrans, czyli tam 4 razy na godzinę, ale... Wolę jakby sugerować się czasem, tak? Odjazdu, tam przyjazdu.
4: No inne niedostępne. Miejsce przechowywania danych. Miejsce przechowywania danych aplikacji.
3: Tutaj sobie możemy pewnie wybrać.
4: Uruchom GPS w ekranie wyszukiwania. Pole wyboru niezaznaczone automatycznie uruchamia GPS przy otwarciu ekranu wyszukiwania.
3: Jakoś to mi nie było potrzebne.
4: Nie sprawdzaj aktywności połączenia. Pole wyboru niezaznaczone przed nawiązaniem połączenia. Aplikacja nie będzie weryfikować aktywności połączenia do użycia w sieci Aero 2. Wyświetlaj komunikaty w tle. Pole wyboru zaznaczone. Wyświetlaj komunikaty nawet gdy aplikacja jest wyłączona. Napraw widgety. Uruchom, gdy nie aktualizują się widgety. Co nowego? Spis zmian, które zgłoś błąd umożliwia zgłoszenie błędu lub...
3: No i tak, dobra. Usta...
4: Pozostałe, mapa ustawienia mapy. Pozostałe, polityka prywatności,
3: no
4: polityka prywatności.
3: Ustawienia, myślę, ogarnięte.
4: Mobilem.
3: Możemy sobie więc, słuchajcie, wyjść do tego głównego ekranu, który nam się pokaże po uruchomieniu.
4: Wyszukiwanie po ulubie wybrane.
3: I tak jak powiedziałem, pierwsza z tych niedostępnych rzeczy, z tych właśnie kontrolek, ikonek, to one są tutaj w górnej części ekranu.
4: Ulub przycisk. Ulubione.
3: Nad listą.
4: Ulubio przycisk.
3: Przycisk.
4: Wybrane. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
1: Słyszymy, no właśnie.
3: Prawda?
1: No tak.
3: I to są, Michale, po prostu karty tych zakładek.
4: Przycisk. Przycisk.

0: jakby przyciągnięcia dwoma palcami w lewo bądź
1: rozkład przystanku.
2: I wtedy jest to czytane, tak?
0: Nie, nie czyta nam jakby tych przycisków u góry, no ale zobacz, jestem na pierwszej zakładce.
1: Bytom szpitale, byt przycisk. Bytom szpitale, bytom dworze, bytom plac wybrane.
0: O, jest pierwsze,
1: przycisk,
0: drugie,
1: przycisk,
0: trzecie,
1: przycisk,
0: czwarte,
1: przycisk,
0: i piąte.
1: Bytom plac sowiecki.
0: Mamy pięć zakładek, teraz sobie pojedziemy palcami od lewej do prawej. Druga.
1: Roz wyszukiwań ulubione.
0: Trzecia.
1: Online przystanek koń, moja lokalizacja.
0: Czwarta.
1: 4, 1, 15. 20. Kier, Wilkowyje Murarska. Mobilemk, 7.
0: I piąta powinna 11. jeszcze być.
1: Rozkład linii, rozkład
0: ja szczerze
1: przystanku.
0: Powiem wam tak, ja szczerze akurat...
2: Tak naprawdę trzeba się ich chyba po prostu na pamięć nauczyć, co?
0: Czy... Nie. Ja nie jestem w ogóle fanem tych gestów na Androidzie, natomiast...
1: ulubione.
0: To wszystko masz tutaj.
1: Metropolia GZM Live.
0: Na tej głównej swojej właśnie, na tym głównym ekranie...
1: Ulubione.
0: Masz ulubione.
1: Przycisk. Ulubione. Wyszukiwanie połączeń. Rozkład przystanku. Rozkład linii. Menu.
0: I to wszystko masz pod zakładkami. I bo chodzi o to, że w te zakładki możesz sobie wejść albo klikając z poziomu listy.
1: Rozkład linii. Rozkład przystanku.
0: Tak, to co tu mamy. Albo z poziomu tych niezaetykietowanych przycisków u góry, na tej górnej belce. Albo jeszcze dodatkowo przesuwając się palcami lewo-prawo.
2: Okej, czyli tak naprawdę to, no tak czy inaczej, mamy możliwość, żeby dotrzeć do tych elementów. Te przyciski to nie jest jedyna metoda, żeby do nich po prostu dotrzeć. No to dobrze.
0: Tak, jasne. To jest jakby mówię, tak naprawdę mamy trzy sposoby. Albo przyciski... Jeszcze w tym momencie bez etykietek, albo przesuwanie się palcami lewo-prawo, no komentary mi sam z siebie nie anonsuje, chyba talkback jaka karta została wybrana, czy tam jaka strona, ale mówię, mam tu wszystko
1: ulubione.
0: Z poziomu listy.
1: Wybrane.
0: Mogę sobie
1: ulubione.
0: Wejść do ulubionych.
1: Bytom dworze, bytom szpital energii, bytom plac Sobieskiego, przycisk.
0: I tu mam przystanki, tak? Cofam się wstecz.
1: Wyszukiwanie połączeń, ulubione. Wyszukiwanie połączeń, rozkład przystanku, rozkład linii. Menu.
0: No, to od czego zaczynamy? Myślę, że od chyba rozkładu przystanku.
2: Chyba tak.
0: Tak będzie najsensowniej.
1: Wyszukiwanie ulubione. Wyszukiwanie połączeń. Rozkład przystanku.
0: Bo żeby sobie dodać coś do ulubionych, to najpierw trzeba to sobie jakoś tam gdzieś znaleźć. I tutaj...
2: No tak, ulubione się nie pojawią same z siebie.
0: No właśnie.
1: Ulubione. Podaj nazwę przystanku pole edycji przy Metropolia GZM Live.
0: Mamy tu nagłówek, że jest to live rozkład.
1: Sprawdź aktualizację przycisk.
0: Proszę bardzo.
1: Więcej opcji przycisk.
0: Więcej opcji.
1: Twoje zmień miasto wybrane. Zmień czas wybrane. Zmień miasto.
0: Możemy tutaj sobie czas zmienić, tak? Jakbyśmy na przykład sobie chcieli sprawdzić rozkład dla innego dnia, dla godziny.
1: Zmień miasto.
0: Miasto wiadomo też.
1: Grupy przystanków.
0: Grupy przystanków to o tym powiem jeszcze za chwilę.
1: Twoje uwagi.
0: Aha, no i...
1: Samouczek. Ustawienia.
0: Dobra.
1: Mobil.
0: To są ustawienia główne. To nie są jakby te żadne, jakieś tam jeszcze inne. To są po prostu ustawienia całego programu, tak? Mamy do nich też dostęp z poziomu tego.
1: Bytom plac. Podaj nazwę przystanku pole edycji.
0: I tak. Tu sobie możemy coś wpisać, gdybym chciał. Ale mam też właśnie jakby zapamiętane przystanki, które ostatnio wyszukiwałem. Tak jak pamiętacie, tam było bodajże 10 linii. I tutaj też mam do 10 przystanków.
1: Od Bytom plac Sobieskiego. Delete grafika.
0: Zapamiętany. Jest tutaj czytany przycisk usuń, tak?
1: Ostatnio użyte. Bytom dworzec. Delete grafika. Bytom plac akademicki.
0: Aha, tu jeszcze w ogóle
1: Bytom
0: mam...
1: ulubione. Podaj nazwę przystanku pole edycji. Ulubione. Bytom plac Sobieskiego.
0: Tu mam jakby zdefiniowany taki swój przystanek ulubiony, który jest jakby moim domem.
1: Delete grafika.
0: Tak to jakoś...
1: Ulubione. Podaj nazwę wybrane. Przycisk. Bytom plac Sobieskiego.
0: Tak bym to mógł...
1: Mobilemk. 20.
0: Okay. Mobil.
1: Ostatnio użyte.
0: I tu mam te ostatnio użyte. Mam maksymalnie 10 linii, jak sobie ustawiłem.
1: Bytom dworzec. Delete grafika. Bytom plac akademicki.
0: Okay.
1: Delete Bytom plac Sikorskiego. Delete Bytom plac Sobieskiego. Delete Bytom Prusa. Delete Bytom Szpital NR1. Delete Bytom Urząd Miasta. Delete Katowice Mikołowska. Delete Katowice Piotra Skargi. Delete Rozbark Siemianowicka. Delete najbliższe przystanki.
0: O, i to jest funkcja, która już wymaga dostępu do GPS-u, bo określa, jakie są najbliższe przystanki względem naszej lokalizacji.
1: Bytom Rudzkiego 273M. Bytom Szpital NR1 279M.
0: I też słyszymy, jaka jest odległość do nich. No i

0: Bytom Plac Akademicki. Bytom Plac Sikorskiego. Bytom Plac Sobieskiego.
1: Pokażę, tak, bo też co jest warte podkreślenia, że tutaj jakby Mobile MPK, jeżeli przewoźnik udostępnia i w ogóle takie usługi oferuje, to mamy też tutaj dostęp do jego pełnego rozkładu. Czyli mamy i tramwaje, i autobusy, no co tam jest w danym mieście, czy tam w danej lokalizacji. Ja sobie pokażę wam taki przystanek Bytom Sobieskiego, to jest taki dość...
0: Bytom Plac Sobieskie, Bytom Plac Sikorskiego.
1: Dużo autobusów tam jeździ.
0: Bytom Plac Sobieskiego, Mobilem.
1: Wchodzimy sobie i od razu pokazuje nam się lista z wynikami linii, które tutaj odjechały, odjeżdżają bądź będą odjeżdżały.
0: 2040 M3 Tarnowskie.
1: Wchodzimy sobie
0: 23 M16.
1: Na samą 20, górę okna.
0: Więc dodaj wcześniej title. Wcześniejsze przycisk.
1: Ja przepraszam, że tak czasami mi ten kurs rozkaczy, no ale korzystam z Androida, bo muszę, czasami nie lubię, ale no, także tam wybaczcie mi to.
0: Title.
1: Pewną niezgrabność.
0: Przejdź wyżej, title. Wcześniejsze przycisk. Dodaj wcześniejsze przycisk.
1: O, tutaj jakby w prawym górnym rogu mamy taki przycisk wcześniejsze, który jakby jak w niego klikniemy, to po prostu pokazuje nam wcześniejsze kursy, tak? Też fajna opcja.
0: Dodaj do ulubionych przycisk.
1: Dodaj do ulubionych. Tu możemy sobie cały ten przystanek dodać do ulubionych.
0: Więcej opcji przycisk.
1: No i więcej opcji.
0: Grupuj kursy, pokaż na mapie wybrane. Grupuj kursy wybrane.
1: On nam cały czas to anonsuje jako wybrane, no ale to już nie wina...
0: Pokaż na mapie.
1: Czy tak powiem, wina czytnika ekranu.
2: Czyli co, my tu się nie dowiemy, czy to jest zaznaczone, czy nie?
1: Dowiemy się, kiedy klikniemy sobie w ikonkę. I zaraz to pokażę, dobra?
2: Jasne.
0: 20:35 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjechał 8 min temu.
1: Zobaczmy, jak wygląda właśnie. Zobaczmy, jak wygląda ta lista z tymi wynikami.
0: M3 Tarnowskie Góry Dworzec. 20:37 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjechał 6 min temu.
1: Okej, okay. No czyli słyszymy.
0: M16 Gliwice Centrum Przesiadkowe.
1: Słyszymy, że jest to linia M16? Słyszymy, jaki jest jej docelowy kierunek?
0: 20:38 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjechał 5 min temu.
1: Słyszymy, kiedy odjechał i słyszymy, że to jest przystanek Bytom Plac Sobieskiego 1. Pewnie już większość z was o tym wie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to przypomnę, że no w coraz większej liczbie miast są wprowadzane te indeksy przystankowe, tak? Więc dany przystanek, no bo to co mówiliśmy wcześniej, Michale, że mamy przystanek, załóżmy dworzec, ale tych dworców jest 15, tak? Tych przystanków, no. Tak. No i w tym momencie co? No dworzec, nie. No w tym momencie mamy właśnie taką jakby kategoryzację, że mamy 1, 2, 3, 4 i tak dalej.
2: Że jest ten konkretny numerek, no, na którym się zatrzymują jakieś tam konkretne pojazdy.
1: Dokładnie i to też dzięki temu właśnie wiemy, gdzie mamy się udać, gdzie, no, bo gdzie, skąd mamy odjechać i tak dalej. No i to jest właśnie Bytom Plac Sobieskiego 1. Nie ma dwójki, bo to jest przystanek jednokierunkowy.
0: 20:55 Bytom Plac Sobieskiego 1, odjazd za 11 min.
1: Zobaczmy.
0: M3 Tarnowskie, Góry Dworzec. 20:47 minus 2 Bytom Plac Sobieskiego 1, odjazd za 0 min.
1: Słuchajcie.
0: 42 Bytom Dworzec.
1: Linia 42 w kierunku Bytom Dworzec.
0: 20:47 minus 2 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjazd za 0 min.
1: I co oznacza, że... No bo słyszymy tu takie jakby dla niektórych sprzeczne komunikaty.
2: Jakieś minus 2.
1: Minus 2 za 0 min. Tak jak wam powiedziałem, ta aplikacja korzysta z GPS-ów, nie? Czyli mamy tutaj podany rzeczywisty czas, jaki nam, że tak powiem, udostępnia przewoźnik. I to znaczy...
0: 20:47 minus 1 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjazd za 1 min.
1: Że autobus ma opóźnienie. Że jest spóźniony o minutę.
0: 20:47 minus 1 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjazd za 1 min.
1: Nie.
0: 20:47 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjazd za 2 min.
1: No już teraz...
0: 20:47 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjazd
1: teraz,
0: za 2 min.
1: Już teraz jedzie jakby zgodnie z kursem.
2: Zgodnie, tak,
1: bardzo.
2: Bo te minus 2, 3 i po prostu to minus 2.
1: Przepraszam, nie minus... To ja się pomyliłem. Jest, okay. nie jest opóźniony, jest, jedzie za szybko.
2: Aha, w ten sposób.
1: Względem rozkładu. Jak jest minus, to właśnie jedzie za szybko. Jak jest plus, to ma opóźnienie. Czyli wiesz, o co chodzi.
0: 20:47 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjazd za 1 min. M3 Tarnowskie Góry Dworzec.
1: A teraz w ogóle 2047
0: Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 1 min.
1: Że stracił go jakby z GPS-a, bo nie ma ani minus, ani plus, ani okej. Okay. Tak też się zdarza, niestety.
2: No tak, bo czasem po prostu gdzieś tam traci te łączności.
0: 8 Bytom Plac Sobieskiego, tak. Jeden odjechał 8 min temu.
1: Czekaj, poszukam.
0: 2047 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 1 min. M3 Tarnowskie Góry, 2055 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 9 min.
1: No, to jest jakby już jasny komunikat.
0: 85 czekaj. Bytom Dworzec. 2058 plus 2 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 13 min.
1: O, słyszałeś, było plus 2.
2: No tak.
1: Czyli wiemy, że jest spóźnienie, wiemy, kiedy ma być.
0: 2058 plus 3 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 14 min.
1: O, i zmieniło się, widzisz, bo przed chwilą było plus 2, a w tym momencie, jak ja przejechałem, to już jest plus 3. Czyli wiemy, że on ma być o tej godzinie tam 20.
0: 2058 plus 3 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 14
1: czyli
0: min.
1: Czyli odjazd będzie suma summarum za 14 minut.
2: Tak, czyli o 21.01 de facto.
1: Okej, okay, no... Tak pewnie jest. Czy to jest jasne, jak mamy ten czas?
2: Tak, tak. Plus to są opóźnienia, minus to jest, że jedzie za szybko.
1: Tak, przed czasem. No a jest też często tak, znaczy... Niestety właśnie nie. Czasami się zdarza tak, że mamy taki fajny komunikat, że jest okej. Okay.
0: 2038 Bytom Plac Sowieckiego, jeden odjechał 11 min, 85 Bytom Dworzec. 2058 plus 1 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 10 min.
1: Czasami jest tak, że po prostu jeżeli się wszystko zgadza, jeżeli autobus idzie zgodnie z kursem, to ma taki jakby dopisek OK. Mówiłem o tym, że jakiś czas temu twórcy z takich, no nie wiem, mi przyczyn nieznanych, pewnie oni by tam coś o tym powiedzieli, zrobili taką zmianę, że po prostu... jakby rozbili te wyniki na liście na dwie linijki. Nie wiem, czy Michał zauważyłeś to, że...
2: No tak.
0: 2035 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjechał 14 min temu. M3 Tarnowskie Góry Dworzec.
1: Z kierunkiem, prawda? Dawniej było tak, że to wszystko było w jednej linijce. Ponieważ domyślam się, że może chodzi o to, że jest tu dużo informacji i to dla osób widzących było mało czytelne. Bo mamy, wiesz...
0: Ostatnie przycisk.
1: Mamy linię...
0: 2030 M16 Gliwice Centrum Przesiadkowe.
1: A jak jeszcze jest długi kierunek, tak? Gliwice no. Centrum Przesiadkowe.
2: To może być już sporo tego tekstu, żeby to rozczytać.
1: Właśnie. Ja napisałem do autorów, żeby chociaż dali to jako taką opcjonalność, jako opcję do wyboru, tak? Właśnie, bo no, dla osób niewidomych, zwłaszcza kiedy się spieszymy, na przystanku jesteśmy i takie przerzucanie tym palcem...
0: M208830.
1: A jeszcze czasem nam gdzieś kursor przeskoczy.
0: Bytom Plac Sobieskiego, no jeden odjazd za 5 min.
1: Czasami irytujące, prawda? I no to jakby zgłosiłem.
0: M3030, więcej opcji.
1: Więcej opcji, pokażę.
0: Grupuj, pokaż na mapie wybrane.
1: No, gdybym kliknął w to by pokazało nam na mapie. Szczerze, ja z tego nie korzystałem, tak? Nie wiem, czy... Chyba jest tak, że da się zaznaczyć po prostu linię daną i on ją pokaże na mapie. Tak ja to pojmuję.
0: Grupuj kursy.
1: Ale o, ja zrobię co było pokazane w ustawieniach, czego nie mam jakby zaznaczone.
0: Mobilemk.
1: O, ekran się przeładował i...
0: 2085 Bytom Dworzec, Bytom Plac Sobieskiego, 1. 2055 4 min. 2139 50 min plus 2. 500 większe 8H.
1: Czyli mamy linię i wszystkie najbliższe kursy dla tej linii. Czy to jest jasne?
2: Tak.
1: No, natomiast no, mówię, ja wolę, kiedy po prostu...
0: 6.85 Bytom Dworzec, Bytom... 85,
2: kiedy to jest jednak bardziej rozbite,
0: 85,
2: tak?
0: Bytom Dworzec, tak. Bytom Plac Sobieskiego, 85,
1: już powiem,
0: ładuję baterię, 100, telefon, ładuję baterię, 85, Bytom Dworzec, Bytom... Dodaj do ulubionych przycisk, więcej opcji.
1: Więcej.
0: Sort, nie grupuj kursów, sortuj po nazwie linii wybrane.
1: No, gdybym to zaznaczył, no to wiadomo, co by się stało, myślę.
0: Pokaż na mapie, nie grupuj kursów.
1: O, i ten przycisk jakby zmienił swój status, tak? Było przedtem grupuj, a teraz mamy nie grupuj, nie? No, więc klikam... Hop.
0: Mobilem.
1: Czemu ja tak lubię? No bo generalnie ja też to tłumaczyłem twórcom aplikacji, swego czasu, że generalnie jest tak, nie wiem, czy, tak, czy też tak macie, że ja nie zawsze wiem do końca, nawet do ostatniej minuty, jakim autobusem pojadę. Są takie przystanki, słuchajcie, no, gdzie mamy tych autobusów dużo. Autobusów, tramwajów w sumie też, ale ja no, bardziej to pod kątem autobusów tego używałem. No i tak, mam załóżmy, jest godzina tam 20, no i tych autobusów jest nabite bardzo dużo, są takie miejsca. No i ja mogę tak, pojechać mogę jedynką, dwójką, piątką albo siódemką, tak? No i ja sobie sprawdzam na bieżąco, gdzie jest dwójka, gdzie jest siódemka, gdzie jest piątka, a gdzie jest dziesiątka. Bo może akurat szybciej przyjedzie piątka zamiast dziesiątki, tak?
2: No tak, a jeżeli to jest wszystko zgrupowane, to zanim on ci to wszystko przeczyta...
1: Tak, ja mam po kolei. Najpierw dnia jeden, kiedy odjazdy, a jak jeszcze mówię, ma dużo odjazdów w ciągu godziny, tak? Potem linia dwa, dalej te odjazdy, potem linia trzy i tak dalej, i tak dalej. Następna bardzo fajna funkcja i to mam nadzieję, że właśnie twórcy Time for Busa sobie, że tak powiem, gdzieś tam też że gdzieś tam też to uwzględnią, bo to jest super. Słuchajcie, no bo mam kilka linii i nie wiem, którą linią będę chciał pojechać, bo na przykład chciałem jechać jedynką, no ale patrzę, że jedynka się spóźnia, tak? No to klikam sobie w dwójkę. Chodzi mi o to, że mogę bardzo szybko sobie podejrzeć, jaki jest rozkład. Zobaczmy sobie.
0: M3 Tarnowskie Góry Dworzec. 2102 Bytom Plac Sobieskiego, jeden odjazd za 8 min.
1: Tylko tu trzeba uważać, bo jak sobie klikniemy w...
0: M3 Tarnowskie Góry Dworzec.
1: Linie...
0: M3 Tarnowskie Góry Dworzec. 2201 Bytom Plac Sobieskiego, 1 M3 Tarnowskie. 2141 Bytom Plac Sobieskiego, 1 odjazd za 47 min.
1: To nam pokaże wszystkie odjazdy dla danej linii z tego przystanku. Tak? To jest, no myślę, tak, chyba oczywiste.
0: Mobile. Bytom, ale... Bytom Plac Akademicki. Delete Graf, Bytom Bytom Plac Sikor, Bytom Plac Sobieskiego. Mobilem. 2152, 21 M3 Tarnowskie Góry Dworzec.
1: Więc jeżeli sobie chcemy sprawdzić rozkład linii, tej danej linii teraz.
0: 2102 Bytom Plac Sobieskiego. Mobilem. Bobrowniki Rondo, Bobrowniki Stadion, 1.20.37.
1: I tu mamy całą listę przystanków.
2: Tej konkretnej linii.
0: Szarle, Bytom Mickiewicza, Bytom Kruszcowa, Bytom Placaka, Bytom Plac Sobieskiego.
1: Jestem sobie w stanie szybko podejrzeć, że na przykład, w sumie ta dwójka to już podjechała, mogę do niej wsiąść, bo ona co prawda nie jedzie na ten przystanek docelowy, ale zatrzymuje się na przykład tam, nie wiem, dwa przystanki dalej. Mogę się wrócić, tak, na przykład. Albo na przykład zatrzymuje się jeden przystanek wcześniej, tak, na przykład. No i to...
0: Mobilem.
1: Fajna opcja, myślę. Fajna opcja.
0: 25, 20...
1: Dodaj do ulubionych.
0: Dodaj do ulubionych przycisk.
1: No to...
0: Nowe powiadomienie od Mobilem, w ulubionych znajduje się już element o nazwie Bytom Plac Sobieskiego.
1: Aha, to był też właśnie komunikat, który jest czytany w Androidzie, że ten przystanek już się tam w tych ulubionych znajduje, no i że... I nie doda go w związku z tym faktem.
0: Mobilem.
1: Teraz pokażę właśnie taki przystanek, taki węzeł większy.
0: Bytom Dworzec. Ostatnio użyte.
1: Bytom Dworzec. Klikam sobie w tenże przystanek. I teraz co się tutaj dzieje?
0: Pokaż wszystkie linie 15, 17, 19, 20, 24, 39, 42, 52, 80.
1: Tak właśnie.
0: Bytom Dworzec 1830, Katowice Piotra Skargi, M3, Katowice Piotra Skargi.
1: A tu już słyszę, że z tej linii, z tego stanowiska, z jedyneczki jadę sobie elegancko do Katowic.
0: Bytom Dworzec 2118, Chebzie Węglowa, 146, Halemba Pętla.
1: Jakby ktoś węgla poczuwał z Chebzia, to może tam śmiało jechać.
0: Bytom Dworzec 3.92, Helenka Elzab 92, Chorzów Rynek.
1: No i tak dalej, do 15.
0: Bytom Dworzec 10, Bytom Dworzec 14, Bytom Dworzec 15, Bytom Dworzec 16, S8.
1: Proszę bardzo.
0: Bytom Dworzec, Bytom dworzec 1830 no, Katowice Piotra Skarga
1: modlem w konkretnym przystanek i jest tak jak
0: 2124 Bytom dworzec 1 odjazd za 27830 Katowice Piotra Skargi.
1: Jest tak jak przy tej poprzedniej prezentacji
0: 2114 Bytom dworzec 1 odjazd za 17 mil M3 Katowice Piotra Skargi 2104 plus 1 Bytom dworzec 1 odjazd za 8 mil.
1: No to mamy plus 1, czy jest spóźniony autobus
0: 830 2054 Bytom dworzec 1 odjechał 3 min temu.
1: Okej, tu mamy. O właśnie, tu mam też te wcześniejsze kursy. Dobra.
0: Modlęk. Bytom plac, Bytom dworzec. Bytom szpital NR1.
1: Tu mamy tak.
0: Bytom dworzec. Ostatnio użyte. Bytom dworzec.
1: No a gdybym sobie oczywiście kliknął w ten przycisk.
0: Bytom dworzec.
1: Pokaż
0: wszystkie. Mobilem.
1: To pokazałby mi się cały, słuchajcie, przystanek.
0: M3 Katowice Piotra Skargi. 2105 Bytom dworzec 9 odjazd za 8 min. 42 Będzin Kościuszki. 2105 Bytom dworzec 2 odjazd za 8 min. 118 Chebzie Węglowa. 2105 minus 1 Bytom dworzec 4 odjazd za 7 min. M3 Tarnowskie Góry dworzec.
1: No i czyli słyszymy czas, stanowisko, z którego to odjeżdża i tak dalej, i tak dalej. No mówię, co kto woli, słuchajcie.
0: Modlęk. Bytom plac. Rozkład przystanku.
1: Wróciłem teraz sobie do
0: wyszukiwanie
1: menu.
0: Połączeń.
1: Jakby zawsze jak sobie wyjdę wstecz, mam tak ustawione, że po prostu cofam się, nie wychodzę z aplikacji, tylko się cofam po prostu na
0: rozkład przystanku.
1: Na główne menu.
2: No tak, to pokazywałeś te opcje w ustawieniach, że można sobie to tak zaznaczyć.
1: Tak, jest to fajne w sumie moim zdaniem.
2: Pewnie.
0: Ulubione. Wyszukiwanie połączeń. Ulubione, przycisk wybrane, ulubione.
1: No to zobaczmy, co mam w tych ulubionych. Tu jest też fajna opcja, bo...
0: Bytom Szpital NR1. Bytom Plac Akademicki. Bytom Plac Sobieskiego.
1: Tu mam takie przystanki, które mam w ulubionych. No myślę, że funkcji ulubionych, no to tam jakby nie trzeba nikomu przedstawiać. No jest to fajny w momencie, kiedy mamy takich... Kiedy mamy dużo przystanków, chcemy sobie jakoś je tam dodać do tych ulubionych, żeby ich nigdzie tam nie trzeba było szukać.
0: Przycisk. Przycisk. Więcej opcji, przycisk.
1: Mamy też tutaj właśnie pod przyciskiem więcej opcji.
0: Zapisz listę na serwerze wybrane.
1: Kilka fajnych możliwości. I jedną z nich jest właśnie możliwość wyeksportowania naszych linii ulubionych, naszych przystanków, naszych, słuchajcie, jakichś grup przystanków. No, co tylko tam sobie stworzymy w programie, to możemy sobie wyeksportować.
0: Pobierz listę z serwera.
1: Możemy też pobrać elegancko.
0: Usuń listę z serwera.
1: Usunąć.
0: Utwórz nowe połączenie.
1: No albo utwórz nowe połączenie.
0: Wyczyść listę.
1: Albo wyczyścić listę.
0: Zmień czas.
1: Mam też zmień czas.
0: Zmień miasto.
1: Okej.
0: Okay. Grupy przystanków. Twoje uwagi. Samouczek. Ustawię. Twoje uwagi. Grupy przystanków. Bytom Kraków. Więcej opcji, przycisk.
1: Tu możemy sobie, słuchajcie, bo to jest też bardzo fajna opcja. Ja to widzę, że mam jeszcze stare jakieś tutaj...
0: Bytom Kraków.
1: Grupy.
0: Bytom Kraków. Kraków główny. Bytom.
1: Możemy sobie tutaj zapisywać połączenia. Jakby...
0: Więcej opcji, przycisk. Bytom.
1: Co tu mamy jeszcze?
0: Dodaj przystanek wybrane.
1: Okej, okay, dodaj przystanek. Tworzymy sobie tutaj połączenie dla danej, jak gdyby, dla danego... dla danego... inaczej. Tworzymy sobie połączenie. I dla tego połączenia dodajemy sobie przystanki jakieś. Tak? Tu mam akurat czasę Bytom Kraków, no już
0: Kraków głównie.
1: Nieaktualną mocno.
0: Bytom.
1: To była czasa, z tego co ja pamiętam, kolejowa.
0: Kraków
1: tak,
0: głównie.
1: To już nawet jest nieaktualną, to nie mogę kliknąć.
0: Grupy. Mobile. Bytom Plac Akademicki.
1: Ale gdybym sobie chciał to stworzyć teraz, to po prostu mogę sobie stworzyć połączenie. Nazywam to połączenie jakoś. I po prostu wrzucam sobie do tego połączenia te przystanki, które akurat no, na tej trasie jakby będą mi do szczęścia potrzebne.
0: Bytom Szpital NR1. Bytom Dworzec.
1: Tu mam te ulubione.
2: To zwłaszcza w takich właśnie, tak jak aglomeracjach, tak? To się przydaje, żeby się dostać na przykład z jednego miasta do drugiego, które gdzieś są blisko siebie położone. Tak,
1: no albo jeszcze wiesz, z jednego miasta do drugiego przez trzecie i przez piąty, że tak powiem, nie?
2: No tak.
1: Bo wiesz.
0: Bytom Plac Akademicki.
1: Czy my tu mamy coś jeszcze? Tak.
0: Zmień kolejność. Zmień nazwę wybrane.
1: Jak sobie klikniemy, słuchajcie, z przytrzymaniem w dany przystanek, to mamy też takie podmenu.
0: Zmień nazwę. Zmień kolejność. Usuń.
1: No, to myślę, że jakby oczywista sprawa, co on tu mówi.
0: Bytom Plac sobie przycisk. Metropolia GZM.
1: U góry są oczywiście zakładki. To Bytom, przycisk.
0: Więcej opcji, przycisk. Usuń listę, pobierz, zapisz listę na serwerze. Pobierz listę z serwera wybrane.
1: Zobaczę, co ja tutaj mam w ogóle.
0: Pobieranie, mobi, przystanki, dom zaznaczone.
1: To są moje właśnie przystanki, dom.
0: GOP1 niezaznaczone.
1: Mam też jakąś starą listę, jak słyszycie, GOP1.
0: Pobierz listę.
1: No i jak sobie pobiorę GOP...
0: GOP1 niezaznaczone.
1: Na przykład.
0: Mobilem.
1: To?
0: Czy przed pobraniem listy usunąć dane z aktualnej listy? Nie przycisk.
1: No, dam, że nie na przykład.
0: Mobilem. Bytom plac Sikorskiego. Rozbark się Mianowicka.
1: I pobrały mi się...
0: Chorzów Rynek. Katowice Rondo. Katowice.
1: Takie.
0: Katowice Dworzec PK. Katowice Rondo. Chorzów Rynek. Chorzów Metalowców. Bytom Dworzec. Bytom. Bytom Plac Sikor. Rozbark się Mianowic. Bytom
1: nawet
0: Dworzec.
1: Nie pamiętam, kiedy to
0: Bytom
1: było.
0: Szpital. Bytom Plac Akademicki. Bytom Plac sobie. Przycisk.
1: No i w podobny sposób mógłbym eksportować. Mógłbym wszystko stąd jakby wywalić. Też byłoby okej. Okay. Teraz sobie przechodzę na...
0: Rozkład przysta... Wyszukiwanie połączeń.
1: No myślę, że tu musimy też wejść, bo...
0: Ulubione. Wyszukiwanie połączeń.
1: Za chwilę. Wyszukiwanie połączeń. Jeszcze tylko się upewnimy, że...
0: Rozkład linii. Menu.
1: W menu. Wszystko. Menu, tak jak wam powiedziałem, to jest przycisk na ekranie, na liście, na głównym ekranie i on działa tak samo jak i ten przycisk więcej. Ja osobiście, nie wiem jak ty, Michał, czy często z Androida korzystasz, ale no, powiem ci, że szukanie tego przycisku więcej czasami jest problematycznym.
2: No ja akurat z Androida nie korzystam na co dzień. Parę razy gdzieś tam przez dłuższy moment byłem zmuszony poniekąd korzystać z Androida, i, no ale to było dawno też, to jakoś nie wspominam tego może najprzyjemniej, natomiast no wiadomo, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, tak?
1: No, ale jak było to ustawienia. Sobie ułatwianie życie, to czemu
2: to
1: nie?
2: To czemu nie, oczywiście.
0: Wybrane.
1: No i tu mamy właśnie, zmień czas.
0: Zmień miasto.
1: Zmień miasto.
0: Grupy przystanków.
1: Grupy
0: twoje
1: przystanków,
0: uwagi.
1: Twoje uwagi.
0: Samouczek. Ustawienia.
1: Dobra.
0: Mobile. Wyszukiwanie połączeń.
1: Okej.
0: Okay. Przycisk. Wybrane. Przycisk. Przycisk.
1: To są oczywiście zakładki. Tym się...
0: Moja lokalizacja. Bus stop from cell. Przycisk. Zamień miejscami przystanki. Przycisk. Zamień miejscami przystanki. Przycisk. Przystanek końcowy. Bus stop to cell. Przycisk. 2.
1: Kolejna w sumie niezaetykietowana kwestia.
0: Online przycisk. Time przycisk. Optymalne przycisk. Settings przycisk. Szukaj przycisk.
1: No okej, okay. I tutaj mamy tak.
0: Przystanek końcowy. Moja lokalizacja.
1: Moja lokalizacja.
0: Mobilem. Bytom Dworzec. Moja lokalizacja.
1: Jeśli to wybiorę, no to wiadomo, że wstawi mi moją jakby obecną lokalizację, ale mogę też sobie wybrać, załóżmy...
0: Wskaż na mapie. Ulubione. Wskaż na mapie.
1: O, no tego niestety nie zrobimy, no bo nie widzimy jakby, ale...
0: Bytom Prusa. Delete grafika. Bytom Szpital NR1.
1: Tu możemy też sobie wybrać już na sztywną przystanki.
0: Bytom Plac Sikorskiego.
1: A ja dam Mobilem. Sobie załóżmy...
0: Przystanek, moja lokalizacja.
1: Moja lokalizacja. Mobile.
0: Wskaż na mapie. Moja lokalizacja. Mobilem. Moja lokalizacja. Bus stop from cell. Przycisk. Zamień miejscami przystanki. Przycisk.
1: No to by też było wiadomo przydatne dla jakiegoś kursu powrotnego na przykład.
0: Zamień miejscami przystanki. Przystanek końcowy.
1: Przystanek końcowy. Mobilem.
0: Bytom Katowice. Rozbark się Katowice Mikołowska.
1: A na przykład...
0: Katowice Piotra Skargi.
1: Albo jeszcze lepiej.
0: Mobilem. Time przycisk. Katowice Piotra Skargi. Bus stop to sel przycisk.
1: Co to mamy?
0: Bytom Plac Sobieskiego. Moja lokalizacja. Wskaż na mapie. Bytom Plac Sobieskiego.
1: Okej, takie menu
0: Mobile.
1: Po prostu jest.
0: On Katowice Piotra Skargi. Bus stop to sel. 2. On line przycisk. Time przycisk.
1: Time, czyli
0: czas
1: odjazdu. Czas będzie...
0: 21, 20 przycisk.
1: No tak, to tu sobie po prostu czas wybieramy, kiedy ja zostawiam ten, który
0: Mobilem.
1: Jest.
0: On line przycisk. Time przycisk. Optymalny przycisk.
1: Dam sobie, no tak, optymalną.
0: Min chodzenia. Min przesiadek.
1: I tu już nam się pokazuje z kolei...
0: Optymalne.
1: Menu takie.
0: Min
1: przesiadek. Pod menu.
0: Min chodzenia. Najszybsze. Min chodzenia.
1: No, czyli jak najmniej chodzenia.
0: Min przesiadek.
1: Minimalna ilość przesiadek.
0: Optymalne.
1: No to co tutaj wybieramy, Michale? Jak myślisz, co tutaj sobie można wybrać?
2: No to ciekawego? Może na przykład jak najmniejszą ilość przesiadek.
0: Min przesiadek.
1: No, bardzo cię proszę.
0: Mobilem. On Katowice Piotra Skargi. Bus stop to sel. 2. On line przycisk. Time przycisk. Min przesiadek przycisk. Settings przycisk. Szukaj przycisk. Settings. Max li... Tylko max liczba przesiadek 2.
1: To też chyba sobie warto... Tak, że maksymalna ilość przesiadek.
0: Tryb wyszukiwania on line. Czas odjazdu teraz. Wyszukaj połączenia min przesiadek. tylko niskopodłogowe przełącznik wyłączone.
1: I to jest, słuchajcie, bardzo fajna funkcja. Zwłaszcza jak, no nie wiem, się poruszamy z czymś ciężkim, z jakimś bagażem na przykład, tak? Albo jak, no, dla matek z wózkiem, czy ojców, którzy mają wózki, albo dla kogoś na wózku w ogóle, no to jest, uważam, bardzo fajna funkcja. Zobaczmy.
0: Tylko niskopodłogowe przełącznik włączone.
1: To jest coś, co oni dodali całkiem niedawno, w ostatniej bodajże aktualizacji.
0: Pokaż nieoptymalne połączenia, przełącznik wyłączone. Max pieszo do przystanku 600M.
1: No, myślę, że jest okej.
0: Max pieszo przy przesiadce 400M. Min, czas na przesiadkę 1 min.
1: No nie, tutaj trochę za mało, nie? Uważam, że...
0: 5 min. 10. 10 min.
1: Maksymalnie
0: to, min, czas na przesiadkę 10 min.
2: To jest też akurat dobre, że tak naprawdę mam przynajmniej takie wrażenie, to mnie może zaraz wyprowadzisz z błędu, ale wydaje mi się, że te wcześniejsze przyciski, w których sobie wybieraliśmy, że tam mała ilość przesiadek i tak dalej, to są jakby tylko takie predefiniowane ustawienia, które tutaj i tak możemy zmienić, jeżeli coś nam na przykład w tym filtrze wyszukiwania się nie do końca podoba.
1: No tak, poza tym, wiesz, no ja już nie pamiętam, co ja tam ustawiałem parę minut temu, a co dopiero, wiesz, nie, jak tam kiedyś tam to sobie ustawimy w niedzielę po południu pod kocem, a potem miesiąc później sobie gdzieś tam jedziemy, tak, i chcemy na szybko coś tam
2: coś
1: sobie
2: zmienić.
1: Ogarnąć. No to pewnie, jest tak, jasne.
0: Nie używaj linii. Unika, nie, min, czas na przesiadkę gdzieś, nie używaj linii.
1: To możemy sobie...
0: Nie używaj, podaj linie oddzielone przecinkiem.
1: Tu możemy sobie wpisać, których linii nie chcemy używać. No.
0: Anu, podaj linię, oddziel pole edycji.
1: I?
0: Użyj tylko linii. Nie używaj linii. Użyj tylko linii.
1: Albo użyj tylko linii.
0: Max, ustaw domyślny przycisk. Unikaj pojazdów. Ustaw domyślne, unikaj pojazdów. Ok. Trolejbus niezaznaczone. Pod tramwaj niezaznaczone.
1: Też bardzo fajne. Jak się jest niewidomym, trzeba unikać pojazdów czasami, więc...
0: Autobus niezaznaczone.
1: O, autobus.
0: Tramwaj niezaznaczony. Pociąg niezaznaczone. Trolejbus niezaznaczone.
1: Ja trolejbusów unikam.
0: Ok, przycisk. Trolej, pociąg niezaznaczone, tramwaj niezaznaczone, autobus niezaznaczone.
1: No okej, okay, dobra.
0: Max, nie używaj linii. Unikaj pojazdów, trolejbus. Ustaw domyślny przycisk. Mobilem.
1: No i teraz to zostało jako domyślne ustawione, także...
0: optymalny przycisk.
1: Program to sobie tam zapamiętał.
0: Settings przycisk, szukaj przycisk.
1: No i przycisk szukaj.
0: Szukaj przycisk. Mobilem. Czy wiesz, że... Czerwone cyfry przy godzinie odjazdu plus 1 oznaczają przewidywaną różnicę w czasie odjazdu względem rozkładu jazdy na podstawie rzeczywistego położenia pojazdu plus 1 kurs opóźniony o 1 minutę minus 1 kurs przyspieszony o 1 minutę. Ok, kurs zgodny z rozkładem czas do odjazdu oznaczony kolorem czerwonym oznacza, że został zaktualizowany zgodnie z przewidywanym czasem odjazdu i różni się od planowego.
1: No właśnie, czyli to, o czym już sobie powiedzieliśmy.
2: Ten minus i plus, tak, to tu nam przypomina, no tu jeszcze coś jest wyróżnione kolorem, ale nam to niewiele pomoże.
1: Ale bardzo fajne, Michał, moim zdaniem jest to, że właśnie nie zostali tylko przy kolorach, tylko też dodają właśnie plus, minus
2: oczywiście.
1: I liczba.
2: Tak.
1: To jest super, moim zdaniem.
0: Ok, przycisk.
1: No dobra, to już mobilem. Dziękujemy.
0: Bytom Szpital NR 1-2-2109 Katowice Piotra Skargi 4-2150 plus 1 odjechał 1 min temu czas 47 min 24M3-413M.
1: No, to jest nasze połączenie, brzmi ono tak trochę dziwnie.
0: Bytom Szpital NR 1-2-2118 plus 1 Katowice Piotra Skargi 4-2205 odjazd za 9 min czas 51 min 114-830-413M.
1: Dobra, słyszymy, że generalnie mamy jeszcze 9 minut, klikam sobie w to.
0: Mobilem.
1: No bo muszę sobie rozbić to połączenie.
0: Przycisk.
1: Na jakiejś części.
0: Przejdź wyżej przycisk. Odjazd za.
1: Składowe.
0: 8 min. Pokaż trasę na mapie przycisk. Pokaż trasę na mapie przycisk. Więcej opcji przycisk. 325M 5 min 703. 114 Bytom Dworzec 8 min.
1: To niestety przetwarzanie liczb tutaj jakby ponosi, no wiecie, odpowiedzialność za to, jak to jest czytane.
0: 325M 5 min 748. 114 Bytom Dworzec 8 min. Bytom Szpital NR 1-2-2118 plus 1. Pozostałe przystanki 2. Bytom Dworzec 15-21-26 plus 1. 88M 1 min 7 min.
1: No tu mamy pokazaną liczbę jakby metrów też, którą musimy przejść do danego przystanku.
0: 830 Katowice Piotra Skargi 31 min.
1: No, potem pokazuje nam 830, no, czyli linię, którą będziemy jechali.
0: Bytom Dworzec 1-21-34.
1: Bytom, no, czyli stanowisko i czas odjazdu.
0: Pozostałe przystanki 14.
1: Tu możemy sobie sprawdzić, jakie będą przystanki na linii, na trasie.
0: Katowice Piotra Skargi 4:22:05.
1: No i słyszymy, że do Katowic na przystanek Katowice Piotra Skargi 4 przyjedziemy o 22:05, tak?
0: Pozostałe przystanki Katowice Piotra Skargi 4:22:05.
1: No, czy to jest proste, czy to jest skomplikowane? Myślę, że na pierwszy rzut ucha
2: trzeba
1: jest...
2: się do tego przyzwyczaić, bo na pierwszy rzut ucha jest skomplikowane.
1: Tak,
2: troszeczkę.
1: Tak, jest to skomplikowane, no ale to jakby do wszystkiego się można przyzwyczaić. Też tutaj nie pomaga właśnie to, że tak trochę dziwnie czyta te...
0: Pozostałe przy Katowice, Bytom Dworzec 1830, Katowice Piotra Skargi 31.
1: Natomiast
0: Katowice Piotra Skargi 4.
1: Też Bogiem ma prawdą, są takie przypadki, to też ci tam czytałem, że wiadomo, aplikacja nie jest bez wad i gdzieś tam czasami pokazuje jakieś kursy, które w ogóle się tam jakby nie pokrywają z rzeczywistością, tak?
2: No tak, to, ale to jest jakby kwestia tego, co ta aplikacja dostaje, tak? Jaki rozkład dostanie, bo jeżeli gdzieś w rozkładzie coś jest pomieszane, ktoś dodał nie taki kurs, jaki powinien, albo coś tam się innego stało, no to po prostu aplikacja tak naprawdę jej zadaniem jest wyświetlenie tylko tego, co otrzymuje.
1: No ale ewentualnie jakiś tam błęd, nie wiem, w API, czy tam co tam się może podziać, tak? No to, no ale to, no, to już nie jest jakby... No mówię, no każda aplikacja ma prawo takie błędy popełniać, chociaż lepiej, żeby tego nie robiła.
0: Pozostałe przystanki 4830 Katowice Piotra 114 Bytom Dworzec 8 min 325M5
1: mamy...
0: Pozostałe przystanki 4 Katowice Piotra Skargi 4:22:05.
1: Mamy to połączenie, Moblenk. Cofamy się
0: Bytom
1: do
0: Sandomierz,
1: połączenia.
0: Bytom Pulsa 2, Bytom San, Bytom Szpital NR 1, 2, 2
1: i
0: Bytom Szpital...
1: Teraz...
0: Bytom Sandomierska 1, 20,
1: a, tu mamy
0: Bytom
1: inne...
0: Prusa 2, Bytom Sandomierska, Bytom Szpital NR1, mobile, 3, pokaż trasę na mapie przycisk, pokaż trasę na mapie przycisk, pokaż trasę na mapie przycisk.
1: Tu mamy jeszcze, właśnie, całą tę trasę możemy sobie też
0: Bytom Dworzec, Bytom,
1: na mapie 3, zwizualizować.
0: Więc pokaż trasę na, pokaż, odjechał 5 min temu, przejdź wyżej przycisk, 3, pokaż więcej opcji przycisk,
1: więcej opcji.
0: Udostępnij połączenie wybrane, alarm wybrane, udostępnij połączenie wybrane, alarm.
1: Tu mamy alarm.
0: Ustaw alarm na. Przed odjazdem. 15 min. Ustaw alarm na.
1: Jak słyszymy?
0: 15 min.
1: Na 15 minut przed.
0: Przed odjazdem.
1: Odjazdem.
0: Suwak lokalizacja. 25.
1: No to jest pasek, nie? Pasek. Suwak. Tu możemy sobie zwiększać bądź zmniejszać.
0: Anuluj przycisk. Ok, przycisk.
1: Jak to sobie włączymy? Też myślę fajna opcja, że dostaniemy monit, że musimy wychodzić, bo jakby... ten czas odjazdu się nam po prostu zbliża.
0: 80,
2: ale to jest 2, jakiś 2, właśnie alarm taki rzeczywiście typowy dzwonek, czy powiadomienie po prostu takiego pusha dostaniemy? Że...
1: To jest push, to jest push. Możemy to nawet sprawdzić jeszcze, jakbym się mylił, ale...
0: 23:25M5 min 5 pozostałe przystanki.
1: To jest
0: 2.
1: Po prostu push.
0: Więcej opcji przycisk. Udostępnij połączenie wybrane.
1: Udostępnij połączenie.
0: Przejście pieszo 325M24, większe Bytom Dworzec 5 min 21:09, Bytom Szpital NR. Kopiuj. Udostępnianie w pobliżu. Katarzyna Dojnikowska Skytę.
1: No tutaj Moblenk. Możemy sobie, że tak powiem, tylko udostępnić, jakby wysłać niejako...
2: link do tego, tak? Albo
1: no
2: jakieś
1: tak.
2: dane.
1: Znaczy, możemy jakby wysłać całe to połączenie. I ono się powinno chyba wyświetlić na mapie, tak ja to... tak ja to widzę.
0: Bytom Szpital NR 1, 2, 20, mobile. Bytom Sandomierska, mobile. Katowice Piotra Skargi. Moja lokalizacja.
1: Dobra.
0: Przy Metropolia GZM Live. Rozkład przystanku. Wyszukiwanie połączeń.
1: Nie, wyszukiwanie połączeń. To
0: ulub
1: jest
0: wybrane. Ulubione.
1: To jest, tak.
0: Wyszukiwanie. Rozkład linii.
1: Jeszcze pokażę bardzo też fajną zakładkę. No, rozkład
0: pole
1: linii.
0: Edycji.
1: Bo są takie miasta czy aglomeracje, gdzie mamy nie tylko autobusy, gdzie mamy nie tylko tramwaje, ale i też właśnie trolejbusy, pociągi. No i jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to w Mobile MPK powinniśmy to zobaczyć.
0: Przycisk. Metropolia GZM.
1: Oczywiście, jakby będąc w danej lokalizacji, będąc w danym mieście, trzeba się też trochę nauczyć, bo wiem, że jak ktoś przyjeżdża... jak ktoś przyjeżdża na Śląsk, no to jest zaskoczony, że u nas Ja wam zaraz to pokażę zresztą. Mają czasami ludzie problem, żeby odróżnić tramwaje od autobusów na rozkładzie.
0: Za 15, 11, 15, 21.
1: To są linie autobusowe.
0: 29. Je pole edycji.
1: To jest pole edycji, możemy tutaj sobie oczywiście wyszukać.
0: 11.
1: Klikam sobie w tę linię, załóżmy.
0: 11. Kier Piotrowice pętla. Kier Czelać Wojkowicka pętla.
1: Pokazuje nam kierunek. Jak sobie klikniemy, pokazuje nam.
0: Kier Czelać Wojkowicka pętla. Schowon map button przycisk. Piotrowice pętla 1. Schowon map button przycisk.
1: No to coś znowu do mapy.
0: Piotrowice pętla 1. Piotrowice Barcelońska 2. Piotrowice skrzyżowanie 4.
1: Tu mamy całą czasę danej linii.
0: Schowon map button przycisk. Piotrowice skrzyżowanie 4. Mobilem.
1: Tu mogę sobie też, bardzo fajna funkcja. Troszkę to podobne było w GoToStopie. Kto pamięta, to wie. Bo jak sobie kliknę w dany przystanek z linii, to mam w formie takiej tabelki.
0: 8, 9, 40, 9.
1: Godzina, 9.
0: 10.
1: 10.
0: 40. 10. 10. 40.
1: Odjazdy dla tej konkretnej linii z tego konkretnego przystanku.
0: 11. 10. 40. 12, 10, 40.
1: Jak sobie kliknę, to się dowiem.
0: Odjechał 8:38 min temu.
1: No właśnie.
0: Mobilem. 11. Piotrowice skrzyż. Mobil. 2.
1: To są linie.
0: Teraz
1: schodzimy sobie na dół.
0: 5, 6, 7, 8, 8.
1: Autobusy.
0: 1, 3, 9. 1, 2, 2, 4. 2, 5, 6, 3.
1: Autobusów jest na Śląsku dość sporo.
0: MMS7, TSS, pole edycji.
1: O. Na początku były same numerki.
0: M25.
1: Ale teraz się zaczęły. Właśnie, zaczęły się literki plus w sumie literki. Literki plus cyferki.
2: Tak.
1: I chodzi o to, że na Śląsku jakiś czas temu wprowadzili sobie po prostu tak zwane linie metropolitalne. I jak na przykład dawniej była linia 820 łącząca Katowice z Tarnowskimi Górami, no to teraz to już nazywa się linia metropolitalna, czyli M3.
0: M18, M16, M4, M3.
1: Nie kłamie?
0: M3. Kier Tarnowskie Góry Dworzec.
1: No nie.
0: Kier Katowice Piotra Skargi.
1: Proszę bardzo.
0: Mobile 2. S41. M3. 20. S41.
1: Co to jest z kolei, słuchajcie? Było M, teraz jest S.
0: S4. Kier Tychy Lodowisko. Kier Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
1: To jest, słuchajcie, rozkład dla tych linii kolei śląskich. To są takie szybkie linie dla kolei śląskich. Też bardzo fajna mi się wydaje sprawa, że mamy, słuchajcie, rozkład de facto, mamy aplikację de facto do rozkładu autobusów na pierwszy rzut oka.
2: Okazuje Ale się, też że mamy... jakieś nawet niektóre pociągi tu pojawiają.
1: No tak.
0: Kier, Tychy Lodowisko.
1: Sprawdźmy sobie, czy coś tam się pokaże.
0: Mysz, Żapora, Częstochowa, Częstkier, Tychy Lodowisko, Częstochowa.
1: I Częstochowa.
0: Częstochowa Raków, Poraj. Żarki Letnisko.
1: Elegancko cała.
0: Bęcz Sosnowie, Katowice Zawodzie. Katowice Szopienice Południowe, Katowice Brynów. Katowice Ligota, Katowice Piotrowice, Katowice Podlesie, Tychy. Tychy Zachodnie, Tychy Aleja Bielska,
1: no.
0: Tychy Grota Roweckiego.
1: I zobaczymy, czy jak sobie...
0: Dąbrowa Górnicza Go...
1: Tak, Mobilenk. Też jak sobie...
0: Opieprze 7 środ, S41, przystanek. Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Kierunek. Tychy Lodowisko. Więcej opcji przycisk. Wtorek wybrane. Środa.
1: Tu sobie dni zmieniamy?
0: Piątek, sobota, niedziela, 10.
1: A pod spodem, tak jak przedtem?
0: 29, 8, 29, 10, 13.
1: Mamy rozkład.
0: Poniedziałek,
2: o której
0: więcej
2: godzinie
0: opcji
2: nam
1: odjeżdża.
0: Zmień kierunek, dodaj do ulubionych wybrane.
1: Tu oczywiście mamy, zawsze warto sobie, bo ten przycisk nieszczęsny, więcej opcji sięgać, prawy górny róg ekranu, ponieważ mamy tutaj...
0: Zmień, dodaj do ulubionych wybrane. Zmień kierunek.
1: Ciach.
0: Zmień linię. Wyszukaj połączenie. Rozkład przystanku. Rozkład grupy przystanków. Mobilemk. 22:25 Dąbrowa Górnicza Gołonów, odjazd za 1:04 min. S1 Gliwice. 21:57 Dąbrowa Górnicza Gołonów, odjazd za 36 min.
1: No, tu już mamy też w ogóle bardzo fajną funkcję, bo możemy sobie patrzeć.
0: S21:31 Dąbrowa Górnicza Gołonów, odjazd za 10 min.
1: Podgląd. Co z tego przystanku?
0: S1 Częstochowa. 21:44 Dąbrowa Górnicza Gołonóg, odjazd za 23. S41 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. 21:57 Dąbrowa Górnicza Gołonóg, odjazd za 3. S1 Gliwice. 22:25
1: no, tak,
0: Dąbrowa
1: myślę,
0: Górnicza
1: tak,
0: Gołonóg, odjazd za 1:04 min. S1 Częstochowa. Mobilem. 8. S4. Dąbrowa Górnicza. mobile.
1: Jeszcze
0: 6,
1: się tutaj wrócimy 7, troszkę do tych linii.
0: 2, 4, 5, 2, 5, 4. Pole edycji. M15, M2, M1, M10, M30, S1, R.
1: No i tu jest, słuchajcie, nawet są R-ki jakieś.
0: S7, S31.
1: Bo na Śląsku tych połączeń jest naprawdę dużo.
0: M107, S1, R.
1: Zobaczmy tego R-a.
0: Kier, Tychy Szpital Wojewódzki. Kier, Czułów Fabryka.
1: No właśnie, to jest na pewno autobus jakiś, ale... No ja tymi liniami wszystkim nie jeździłem, natomiast jest tego dość dużo.
0: 1N.
1: Ale...
0: 6. 11, 21, już pole edycji.
1: Sprawdzę sobie jedną tylko jeszcze rzecz.
0: 6, 2, 5, 6, 7.
1: Bo mamy...
0: 9, 9, 1, 0. SZ1, T-9, S72.
1: S72, to jest też...
0: Kier, Rybnik, Kier, Pszczyna.
1: Połączenie, że tak powiem, kolejowe.
0: S70, Kier, Rybnik. Rybnik. Kier, Pszczyna. S72.
1: Bo wydawało mi się, że kiedyś tu była też legenda dla... Co to jest, ale muszę Schowon zobaczyć.
0: Rybnik Piaski. Żory. Kier, S70. Przejdź wyżej przycisk. Kier, Pszczyna. Schowon map button przy... Mobil. S15. 5, 20.
1: No, chyba niestety nie ma tutaj...
0: 5, 6, 70, 7, 8.
1: Co?
0: 1, 1, 5, 2.
1: To jest...
0: 1, 5... Kier, Pyskowice Szpitalna. Kier, Wielowie... 1, 5, 2. Kier, Wielowieś Centrum Przesiadkowe.
1: To jest autobus oczywiście.
0: 1, Kier... Kier, Wielowieś Centrum Przesiadkowe. Schowon map button przyć. Pyskowice Szpitalna 1. Pyskowice Wojska Polskiego 3.
1: No nie ma tu legendy. Kier, Pyskowice... Pod spodem... A szkoda, bo wiem, że właśnie w Time for Busie ta legenda się pojawia.
0: Pyskier, Wielowieś Centrum Mobilem.
1: Mówiłem o tramwajach, jak te tramwaje znaleźć.
0: Jeden.
1: To na Śląsku trzeba zjechać.
0: S80, ST-2, SZT-21.
1: Na Śląsku te mają przedrostek, tramwaje mają po prostu taką literkę w formie przedrostka T.
0: T-14. T-10.
1: I na przykład tramwaj T-10, no to jest linia 10.
0: T-10. Kier, Chorzów, Kier, Katowice, Rynek. Kier, Chorzów, Nowa.
1: Czasami się można, słuchajcie, też pogubić, bo na przykład patrzcie, mamy tutaj...
0: Kier, Katowice, Rynek.
1: Niby się wydaje OK. Klikam sobie w kierunek Katowice, Rynek.
0: Chorzów, Metalow, Chorzów, Nowa 31. Kier, Katowice, Rynek. S31, T-13. T-10, T-9, T-10.
1: A czasami jest tak, że pokazuje się kilka kierunków.
0: Kier, Bytom, Szkoła Medyczna. Kier, Hebzie, Tętla.
1: Ponieważ czasami jest tak, że dana linia ma kilka kierunków, ma jakby kilka wariantów. No inne są kursy wieczorne, inne są kursy w ciągu dnia i tak dalej. No niestety, że my tu mamy dużo remontów ostatnio, no to...
0: Kier, Hebzie, Tętla.
2: Taka linia... To sytuacja jest, jak to się mawia, dynamiczna.
0: Kier, no, T-10.
1: Taka dziesiątka.
0: Kier, Hebzie, Tętla.
1: Jedzie tutaj.
0: Kier, Bytom, Szkoła Medyczna.
1: Jedzie tutaj.
0: Kier, Bytom, Szkoła Medyczna.
1: Jedzie tutaj.
0: Kier, Bytom, Szkoła Medyczna. 3.
1: I jedzie tutaj na przykład. No i to jest...
0: Kier, Hebzie, Pętla. Kier, Bytom, Szkoła Medyczna.
1: I to jest ciekawe w sumie.
0: Schowon map button przycisk. Kier, Bytom, Kier, Bytom, Kier, Kier, Hebzie, Pętla.
1: I teraz tak, te linie Mobilenk, wszystkie,
0: S40,
1: które my przeglądamy.
0: Wyszukiwanie połączeń, ulubione. Rozkład przystanku. Rozkład przystanku. Wyszukiwanie po rozkład przystanku. Wyszukiwanie rozkład linii.
1: Te wszystkie linie.
0: Pole edycji. 21. 15.
1: One nam się powinny pojawić u góry.
0: Metropolia GZ wybrane. Przycisk. Pole 11. 15. 21. 152. M3. R. S41.
1: Tak, te linie, które przyglądaliśmy, do 10
0: 9,
1: się pojawiają.
0: 152. T-10. T-10. S72.
1: Tak, tu były te pociągi.
0: T10. 0.
1: No i co my tu jeszcze mamy?
2: Tu mamy dziesiątkę, T10, inną mamy z myślnikiem, to też 87. Się jakoś różni, czy to po prostu jakiś 21. błąd?
1: A nie, to już ciągło. No jak mamy...
0: 21. Czekaj. 152. M3. R. S40. S70. T-10.
1: No to on tak czyta. T-10, czyli T10 to jest tramwaj. Tak? Zawsze T sugeruje nam, że jest to tramwaj.
0: T10. 0.
1: A dwa razy go widzimy, T10. Bo ta linia ma kilka kursów. Tak jak się pokazywałem.
2: Tak, tak, że jest ileś.
1: Ja to sprawdzę jeszcze, ale...
0: Kier, Chorzów Nowa. Kier, Katowice Rynek.
1: No tak, to jest jedna.
0: Modlem. 1, 5, 2. T-10.
1: A ta
0: T10.
1: Dziesiątka.
0: T10. Kier, chyb się pętla.
1: Też ma właśnie inne kierunki. No, czasami jest to takie trochę właśnie wymagające wgryzienia się w temat. Tak bym to delikatnie ujął. Natomiast no, myślę, że jest to fajne.
0: Dzwonek wyciszony. Metropolia
1: możemy sobie tutaj,
0: pole
1: 1, 5, 2. Sprawdzić.
0: Oś 4. Pole przycisk. Metropolia przycisk. Wybrane. Przycisk.
1: Są nasze przyciski. 15. Ja sobie patrzę jeszcze na sam dół listy. Co my tu jeszcze mamy?
0: T13, T2, T4 z minus 3. Z minus 1. W. T37.
2: Z.
0: T46. Z minus 26.
1: To podejrzewam, że są te zastępcze.
0: Minus 2. Kier. Sosnowiec Urząd Miasta. Kier. Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół.
1: Aczkolwiek...
0: Z minus 26.
1: Trzeba się pewnie było posiłkować legendą.
0: Mobil. 20.
2: No i to też trzeba brać pod uwagę to, że no, ty pokazujesz to dla Śląska, a w różnych innych miejscach może być to zupełnie inaczej i tu każdy rozkład rządzi się absolutnie swoimi prawami.
0: Rozkład przystanków.
1: No to powiem ci tak.
0: Rozkład linii. Menu. Rozkład
1: tak
0: przystanków.
1: Mniej więcej oczywiście sobie pokazaliśmy... Takie te główne zakładki.
0: Wyszuk, ulub, przycisk. Więcej op.
1: A, jeszcze w ogóle mobile, bardzo ważny przycisk, też przycisk.
0: Sprawdź aktualizację przycisk.
1: On jest jakby też w prawym górnym rogu, bardziej w lewo od przycisku więcej.
0: Więcej op, sprawdź aktualizację przycisk.
1: Mamy coś takiego właśnie.
0: Metropolia GZ, sprawdź. Dostępny jest nowszy rozkład. Anuluj przycisk, aktualizuj przycisk.
1: No niby okej, aktualizujemy.
0: Aktualizację. Pobierz przycisk.
1: Ale to wcale nie jest nasz rozkład.
0: Warszawa 202304041387.
1: Tylko to jest
0: R1,
1: rozkład.
0: R6, R9, R90.
1: Tu pokazuję też właśnie linie, które zostały zaktualizowane. To jest rozkład dla miast, które mamy pobrane. Których nie używamy obecnie, ale no bo tylko jakby jednego miasta można używać, tak? Ale to jest rozkład dla innych miast. I możemy tutaj sobie...
0: Pobierz przycisk.
1: Aktualizować elegancko.
0: Mobilem.
1: Hops, aktualizował się.
0: Wyszukiwanie połączeń.
1: I możemy się przenieść, drogi Michale.
0: Wyszuki ulubione. Przycisk.
1: Żeby nie było, że ja tak faworyzuję Śląsk tutaj.
0: Więcej o spraw, metro, spraw.
1: Możemy się przenieść.
0: Mobilem, rozkład linii. Wyszuk ulubione. Przycisk. Wybrać przycisk. Więcej opcji, przycisk.
1: No, dobrze.
0: Zmień czas wybrane. Zmień miasto wybrane. Zmień miasto. Metropolia GZM za zmień miasto. Metropolia GZM zaznaczone.
1: No, pokazuje ładnie, co jest zaznaczone.
0: Usuń miasto, przycisk. Warszawa niezaznaczone.
1: No to przenieśmy się do Warszawy, no. Raz się żyje. Było, nie było.
2: Błyskawiczna teleportacja.
0: Iwanie połącze, ulubione.
1: Tak, no i jak sobie wejdę w ulubione, no to co, pokazuje?
0: Do ulubionych możesz dodać rozkład przystanku, rozkład linii lub połączenie. Aby dodać wybrany element do ulubionych w odpowiednim ekranie, wybierz opcję z menu Dodaj do ulubionych.
1: Pokazuje, że nic tu nie ma. No i całkiem słusznie zresztą.
0: Rozkład przystanku.
1: Z oczywistych przyczyn będzie pokazywał głupoty, jeżeli chodzi o najbliższe przystanki.
0: Modlińska, centrum, ostatnio dom. Podaj nazwę przystanku,
1: ale
0: pole edycji.
1: Chyba coś wyszukiwałem kiedyś.
0: Ulub dom, ostatnio użyte. Modlińska, centrum. Delete grafika, Modlińska. Delete grafik, pozostałe. Fik. Delete grafika, 1 sierpnia. Delete 1, praskiego
1: pułku. No i tu już nam pokazuje po prostu... On tu już po prostu tutaj sobie sortuje po...
0: Jeden, delete grafika, 11 listopada Kobyłka.
1: Chyba po nazwie, tak się domyślam,
0: nie? Delete 11 listopada Łomianki.
1: No, to ale na przykład sobie...
0: Menu. Rozkład linii.
1: Zobaczmy, jakie tam są linie.
0: 29, 2. Pole edycji. Przycisk. Warszawa live.
1: Jest live, dobrze.
0: Przycisk. Więcej opcji. Grupy. Zmień czas wybrane. Zmień miasto. Grupy. Ustawień. Samouczek wybrane. Ustawienia wybrane. Samouczek wybrane.
1: Jeszcze potem na końcu to tego samouczka zerkniemy, ale...
0: 20. Dwa. Pole. Dwa.
1: Czy to jest...
0: 3. 4. 6.
1: Dla mnie to by był autobus.
0: 7.
1: To by był, tak, autobus, a to może być tramwaj. Bo na przykład w Krakowie jest tak, że chyba do setki są tramwaje, tak, a od setki są autobusy, jeżeli chodzi o numerację.
2: No tak, i tu już po prostu trzeba znać ten lokalny komunikacyjny folklor.
0: 120, 125, 13, 136, 14, 15, 2, pol, przycisk, więc, wybrane, przycisk, wybrane, przycisk. Online przycisk. Przystanek końcowy.
1: No moja loka... niestety...
0: Wyszukiwanie po... Rozkład przystanku. Rozkład linii.
1: I to jest minus, bo na przykład w Mówicie możemy sobie wybrać między tramwajami, między poszczególnymi typami. I ja
0: dwa.
1: Tutaj też się zastanawiam. Pole edycji. Kiedyś takie coś było, ale...
0: 1, 0, 20, pole edycji. 17, 1, 1, 7. Kier, Gocław. Kier, DW centralny.
1: No nie, tu mamy po prostu, Kier, musimy Modlem. Znać...
0: 7, pole ed, przycisk. Warszawa Live, przycisk.
1: Okej, okay, co to jeszcze jakieś jest?
0: Do ulubionych możesz dodać rozkład przystanku.
1: No tak, to są karty, to...
0: Przystanek końcowy.
1: To nie ma o czym gadać.
0: Rozkład przystanku, wyszukiwanie połączeń, rozkład linii.
1: No, więc tak jakby nie jest to też idealna, nie jest to idealna też aplikacja, nie, ale...
0: Polepszyć, więcej opcji, przycisk. Grupy przystanków wybrane, twoje uwagi wybrane, samouczek wybrane, twoje grupy przystanku, grupy przystanków.
2: No. Idealne może nie jest, ale 7. Sporo możliwości ma.
0: 5, 7, 7, 1, 1.
1: Jasne, ja tak patrzę jeszcze w dół.
0: R21, N88, N86.
1: Jakieś pewnie nocne są.
0: R21, R82.
1: Jakieś R-ki.
0: R3, R60, RL, RP90, S10,
1: RP,
0: RP90.
1: No, jakieś może granatniki tam wchodzą jeszcze w grę.
0: R3, RPG, S1, S10. RP90.
2: A te na przykład żadnych nie ma.
1: No właśnie, nie ma, ale...
0: S4, S10,
2: są
0: S20.
2: Są za to jakieś S-ki.
0: S40, W.
1: Tak, S, minus... mówię tylko.
0: Z 1.
1: Tego jeszcze brakuje RP, RPG.
0: Z 3, tak. Z 76, ZL. Warszawa Live. Sprawdź aktualizację, przycisk. R3.
1: Może być tak, czego ja nie wiem niestety.
0: 7, 1. Pole edy, przycisk, pole 1.
1: Że...
0: 2.
1: Jak sobie tu wejdziemy... 2.
0: Kier, metro Młociny.
1: To gdzieś tu jest jakiś obrazek, który nam...
0: 2. Przejdź wyżej. Kier, Winnic, Kier, metro Młociny. Stefanika 05.
1: Czy to jest...
0: Nowodwory 05.
1: Tramwaj, czy...
0: Grzymalitów 05.
1: Czy to jest autobus?
0: Winnica 03. Schowon map button, przycisk.
1: A tu sobie kliknę.
0: Wczytywanie danych.
1: Nie, tutaj niestety pokazuje się mapa. Tylko.
0: Mapa Google.
1: Mapa Google. I tutaj...
0: Spacja.
1: Za dużo 2. Podziałamy.
0: Tac, Nowgwi, Kier, metro Młociny.
1: Metro Młociny.
0: Edytuj współrzędne przystanków wybrane.
1: O, no tutaj możemy, to jest też funkcja raczej dla nas nieprzydatna, tu możemy edytować, jeżeli uważamy, że dany przystanek no jest coś tam z nim nie halo, no to możemy sobie to ogarnąć.
0: 2. Nowodwory 05, Grzymalitów 0, Wikier, metro Młociny.
1: Aha, okej. Okay.
0: Kier, Winnica. 1 1 0 6 6. Kier, metro.
1: Sprawdzę jedną rzecz tutaj, no bo...
0: C, metro.
1: No nie ma.
0: Metro Młociny 0. Przejdź wyżej przy... Metro Młociny. Mobilemk. 15. 8. 20. Środa. Wtorek wybrane. Odjazd za 17 min, 35 min, 55 min. Więcej opcji, przycisk. Rozkład przystanku, wyszukaj połączenie, zmień linię wybrane, zmień kierunek wybrane, dodaj do ulubionych wybrane, rozkład grupy przystanków wybrane, rozkład przystanku wybrane.
1: No nie, no my jako rozkład osoba niewidoma, niestety, osoby niewidome, nie jesteśmy tego w stanie sobie niestety
0: Mobilem.
1: Stwierdzić, czy to
0: 0,
1: jest tramwaj, czy autobus. To jest
2: musimy
1: takie...
2: po 12. prostu no, wiedzieć, jak to wygląda w danym miejscu, co tam te literki oznaczają. A swoją drogą, gdzie się takich informacji można... Gdzie takie informacje można uzyskać najprościej?
1: No na stronie, podejrzewam, przewoźnika, nie? Danego, na stronie danego przewoźnika.
0: PL Wilsona 10.
1: No jeszcze,
0: Modlem,
1: jeszcze...
0: 6.
1: No tutaj w aplikacji, szczerze,
0: rozkład
1: no właśnie,
0: przystanku.
1: No tego nie widzę. Więc albo właśnie strona przewoźnika.
0: Rozkład przystanku.
1: Chyba tylko tam, no niestety.
2: No cóż.
1: Czy
2: no.
1: coś jest.
2: Co jest jakim pojazdem? Jakie oznaczenia no właśnie, ma dany pojazd?
1: Dla danego miasta.
2: Dla
1: tak?
2: danego miasta, oczywiście, tak, bo to dla każdego będzie inaczej.
1: No, ja na przykład wiem, że w aplikacji, właśnie w Mówicie jest to właśnie rozróżnienie.
2: Ale to jest jakaś
1: jak dojadę.
2: Też, ale to jest też, myślę, jakaś opcja, żeby zasugerować twórcom być może.
1: No tak, to bez dwóch zdań. Jak się nie zna właśnie specyfiki danego miasta, no to może być kiepsko. No.
0: Rozkład przystanku.
1: Dobra.
0: Time 4 bus. Mobilem.
1: O, tutaj mi się Mobilem. Wyskoczyło.
0: Wyż ulubione. Wybrane. Warszawa Liwe.
1: Chyba, że jest, tak jak mówię, chyba, że jest to coś w formie obrazka jakiegoś,
2: no
1: tak?
2: Ale dla nas to tak czy inaczej nie jest w żaden sposób...
0: Warszawa zaznaczone.
2: Użyteczne, nawet jeżeli jest ten obrazek.
1: Możemy sobie dane miasto usunąć.
0: Usuń miasto, przycisk. Mobilem.
1: Usunąłem Warszawę.
0: Usuń mobilem.
1: I teraz jakby...
0: Usuń przycisk. Metropolia GZ Warszawa 202304. Pole wyboru niezaznaczone. Metropolia, pole wyboru, usuń przycisk. Mobilem, usuń przycisk. Metropolia, pole wyboru nie. Warszawa 202. Pole wyboru nie zaznaczone. Pole wyboru.
1: Teraz.
0: Usuń mobilem, usuń przycisk.
1: Mogę to.
0: Mobilem.
1: Z czystym sumieniem usunąć. Rodby
0: ulub wybrane. Metropolia GZM Lip. Zmień miasto.
1: Też jak sobie klikniemy w nagłówek tego.
0: Przycisk. Wybrane.

0: Samouczek. Do czego służy samouczek?
1: Tak.
0: Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi mobilem?
1: Ale to tak można tak sobie tylko...
0: Jak korzystać z mapy offline?
1: Właśnie.
0: Jak wyświetlić na mapie całą trasę wybranej linii? Jak wyświetlić na mapie wybrany przystanek? Jak wyświetlić na mapie wyszukane połączenie?
1: No my to już wiemy.
0: Dlaczego nie mogę wyświetlić przystanku lub trasy na mapie? Dlaczego nie widać przystanków na mapie? Dlaczego nie mogę wyświetlić przystanku lub trasy na mapie? Jak dodać brakujące współrzędne GPS przystanków?
2: Czyli to jest taki bardziej nawet nie tyle samouczek, co takie mam wrażenie najczęściej zadawane pytania, takie FAQ.
1: To chyba by się, właśnie, chyba tak. Też mam takie wrażenie, że to by tak się chyba lepiej, bardziej trafnie nazywało.
2: No i okej, okay. I teraz jak powiedzmy mamy jakieś jedno pytanie, to jak chcemy zapoznać się z odpowiedzią na nie, to co robimy?
0: Dlaczego nie widać przystanków na mapie?
1: No to już.
0: Jak dodać, jak udostępnić wprowadzone przez siebie współrzędne GPS? Jak usunąć błędnie wprowadzone współrzędne? Jak wyświetlić rozkład przystanku zaznaczonego na mapie? Po co zapisywać połączenia? Co to jest pakiet?
2: To na przykład, po co zapisywać połączenia?
0: Po co zapisywać połączenia?
1: Stukamy dwa razy, przesuwamy się kursorem w prawo.
0: Wyszukane połączenie można zapisać oraz dodać do ulubionych, aby mieć łatwiejszy do niego dostęp. Po zapisaniu połączenia nie ma konieczności ponownego wyszukiwania go, dzięki czemu proces wyświetlania rozkładu połączenia krócej trwa. Dodatkowo zapisane połączenie można edytować, dzięki czemu można precyzyjniej dostosować je do własnych potrzeb. Można dodać lub usunąć linię z połączenia, dodawać lub usuwać połączenia składowe oraz tworzyć połączenia z większą liczbą przesiadek.
1: No, to jest to tam, co mniej więcej tam... No i jeszcze można je w tym... W ulubionych sobie możemy je też wyeksportować, nie?
0: Co to jest pakiet? Pakiety służy do przechowywania danych użytkownika takich jak połączenia, ulubione przystanki i grupy przystanków. Pakiet wraz z danymi można wysłać na nasz serwer, zmodyfikować go za pomocą edytora online, a następnie ponownie pobrać na telefon.
1: No, czyli nawet
2: czy to
1: mamy...
2: jest teraz tak, że jak rozwinąłeś jedno, to rozwinęło się wszystko?
0: Co to jest grupa przystanków? Co to jest edytor online?
2: A nie, nie.
1: Po prostu ja też przedtem...
0: Co to jest grupa przystanków?
1: Kliknąłem sobie...
2: Aha, okej. Okay.
0: Grupa przystanków jest to wirtualny przystanek, na który składa się kilka rzeczywistych przystanków. Aplikacja umożliwia wyszukanie połączeń z do grupy oraz uwzględnia przesiadki pomiędzy przystankami znajdującymi się w jednej grupie. Jednym słowem, grupa przystanków jest traktowana jak pojedynczy przystanek. Grupy przystanków tworzy się za pomocą opcji pakiet, większe grupy przystanków, większe menu, większe dodaj grupę. Co to jest edytor online? Jakie dane może wyświetlać widget?
1: Tu jeszcze, o, gdzie
0: tutaj? Jak dodać widget? Jak wyszukać połączenie lub sprawdzić rozkład na inny dzień, tygodnia, godzinę?
1: No to też...
0: Jak zmienić kolejność elementów na liście ulubionych?
2: No myślę, że ten samouczek to już wiemy, jak to czytać, ale pytanie, czy na przykład właśnie wspomniany widget, o którym tu jest mowa, czy na przykład te widgety, to się w ogóle dla nas przydają do czegokolwiek?
1: No... Szczerze mówiąc, no jeżeli ktoś lubi widgety i niekoniecznie chce wchodzić w program, to tak, no bo one są czytane.
2: I co tam możemy sobie w tym widgecie zawrzeć? Informacje o jakimś, nie wiem, o przystankach z ulubionych, czy o jakimś nadchodzącym połączeniu? Do czego to możemy wykorzystać?
1: No, musiałbym taki widget sobie ewentualnie utworzyć, bo teraz tak dokładnie to nie wiem, ale możemy sobie na przykład utworzyć widget dla danego przystanku, tak? I w zależności od tego, jaki ten widget będzie wielkościowo, bo wiadomo, że im mniejszy widget, tym mniej będzie informacji tam. Nie?
2: Aha. Nie wiem, czy wiesz, bo to zależy od rozmiaru.
1: Jasne. A jak będzie większy widget, większe okienko, to na przykład sobie tworzymy widget z przystankiem i tam jakby nie musimy sobie wchodzić w tam program, w ulubione, albo na przykład w przystanki, tylko w tym widgetie tworzymy sobie po prostu ten swój przystanek. Dodajemy sobie ten przystanek i możemy sobie go też pewnie przypiąć na ekran blokady. Ja akurat powiem ci szczerze, na Androidzie z widgetów zupełnie nie korzystam, ale właśnie tak jak mówisz, no, tu możemy na tym widgetie mieć szybszy dostęp do przystanków, do swoich ulubionych linii, tak? Do tego typu rzeczy.
2: Tak, ale najważniejsze, że potwierdzasz, że te widgety są czytane, bo no z tym czasem bywa problem.
1: Wiesz co,
2: tak?
1: No, kurczę, ekran może główny sprawdźmy jeden... to, żeby nie było, że jaka tam jakiś głupoty, ale no...
0: Ekran główny. Długo naciśnij asystent Google. Ekran sta.
1: No tylko tutaj właśnie trzeba zobaczyć.
0: Ekran główny. Dropbox. Ustawienia nowa. Sklep. Ustawienia.
1: Dodaję te widgety, bo to jest. Szczerze mówiąc.
0: Skróty. Edytuj. O aplikacja. Usuń. Usuń. Ekran startowy.
1: Szczerze mówiąc, to jest rzecz, której dawno nie robiłem na Androidzie, ale wiem, że to jest.
0: Wstecz przycisk.
1: To raczej powinno być czytane. No jak chcesz, to mogę to utworzyć, nie ma problemu.
2: To wiesz co, to ewentualnie do...

0: możesz sobie to sprawdzić potem i jeszcze wrzucić informację w komentarzu. Jak z tymi widgetami. To myślę, że chyba tak będzie.
1: Ja
0: prosty.
1: Myślę, że na 90% są czytane. No, znaczy, to jest to fajna opcja, ale też z drugiej strony, tak jak pokazałem, no wejść, tak naprawdę wchodzimy do programu.
2: Wyszukiwanie połączeń, rozkład przystanku.
1: Rozkład przystanku, Bach.
2: Bytom Prusa.
1: I te najbliższe przystanki sobie możemy tutaj gdzieś szybko szybko wyszukać, nie? Więc tak to...
0: Więc tak czy inaczej jest szybko.
1: Wygląda. Moim zdaniem tak, zwłaszcza właśnie w takich momentach, kiedy jesteśmy na przystanku, chcemy sobie sprawdzić większą ilość linii, chcemy od razu mieć informację, kiedy przyjedzie, czy jest opóźniona, czy nie jest opóźniona i kiedy tak naprawdę finalnie będzie na tym przystanku. No jest też fajna opcja z tymi właśnie z tą możliwością wyszukiwania tych połączeń różnych. No... Ewentualnie tutaj do poprawki jeszcze właśnie, gdyby się kiedyś na to autorzy zdecydowali, ta albo ja o czymś nie wiem, albo coś nie jest dostępne, jak rozróżnić między tymi właśnie tramwajami, a no, między różnymi typami
0: pojazdów.
1: Tak. No, więc myślę, że aplikacja jest dość ciekawa. Jest to jakaś alternatywa i dobrze, że taka jest. No szkoda, że nie ma jej na iPhone'a, ale myślę, że na iPhone'a idę na aplikację, no mam nadzieję, że Time for Bus gorąco kibicuje, mam nadzieję, że doszusuje do Mobile MPK, więc też fajne jest to, że jest z czego
0: wybrać.
1: Wiadomo, że jest, tak właśnie, że jest
0: z czego wybrać. No bo na Androidzie mamy i Time for Bus i mamy Mobile MPK.
1: No, na Androidzie jeszcze jest właśnie, są te takie właśnie lokalne aplikacje dla poszczególnych miast, bo jest tam ta, gdzie ta bimba, właśnie w Poznaniu, wiem, że jest też coś w Krakowie, na Śląsku jest też właśnie na oba systemy Go to Stop, Go M2, Go Info. To jest i dobre, i niedobre. No, dla niektórych jest to taki problem, że mamy tego za dużo, i ktoś powie, no kurczę, jestem tu, używam tego, przyjeżdżam tam, używam siakiego, nie? No, można dostać szału. No, ale ja uważam, że im więcej, tym lepiej, tak naprawdę, bo zawsze mamy wybór, tak?
0: A jeżeli już by miała być jakaś jedna aplikacja, to fajnie jakby była dostępna, bo nic bardziej nie irytuje, jeżeli faktycznie wszyscy by się zrzucili i okej, robimy jedną aplikację do takiej komunikacji, a potem by się nagle okazało, że jest problem z jej dostępnością. No tak jak w przypadku kolei, no mamy tych aplikacji ileś i tak naprawdę dobrze, że jest ileś, bo w sumie i tak najwygodniejsza w używaniu jest Koleo.
1: No, na obecny moment tak, ale też był taki moment, że w ogóle Koleo było nieprzydatne, bo nie miało z kolei przejazdów tymi wyższymi klasami.
0: Chociażby Intercity.
1: Tak, nie dało się kupić biletu. A z kolei też są ponoć jakieś problemy z fakturami w Koleo, więc to wiesz. Też może mam nadzieję, że nam się uda jakiś właśnie program zrobić o różnych aplikacjach do tych podróży kolejowych, do sprawdzania rozkładu, bo tu też jest kilka aplikacji. Mówię, zawsze jak jest na wolnym rynku, jak jest konkurencja, to dobrze.
0: To jest dobrze.
1: Generalnie.
0: Jest
1: dobrze. Tak. Wolny rynek, wolna konkurencja, że tak powiem.
0: Tak jest. No cóż, Mobile MPK, aplikacja, którą dziś prezentowaliśmy i chyba tak naprawdę zaprezentowaliśmy, bo tu już chyba nie ma więcej nic do dodania.
1: Pewnie coś tam jeszcze jest, to tak zawsze się zdarza, że coś tam człowiek zapomni, coś tam człowiek pominie.
0: Komentarzy nie widzę, więc jeżeli będą jakieś, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, no to wrzucajcie je w komentarze. Myślę, że Wojtek od czasu do czasu tam zajrzy.
1: Jasne, zwłaszcza, że to moja audycja, no więc jakby gdzieś tam mi na sercu to leży. Słuchajcie, nie bójcie się tej aplikacji, bo ona taka się wydaje trochę taka odstraszająca może mnogością tych swoich funkcji, ale naprawdę jest fajna.
0: Dokładnie, więc jeżeli korzystacie z Androida, to warto sprawdzić Mobile MPK. Wojciech Dulski prezentował ją dziś na antenie Tyfloradia. Dzięki Wojtku raz jeszcze za udział w audycji.
1: Dziękuję.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam. Mówi Rafał Harłampowicz. Tym razem chciałbym opowiedzieć o programie KNFB Reader. KNFB Reader to program do rozpoznawania tekstu przeznaczony na telefony komórkowe. Program działa na Nokii N82 i Nokii 6220. Warto sprawdzać na stronie producenta i polskiego dystrybutora, czy nie pojawiły się nowe modele pracujące z tym programem. Producentem programu jest KNFB Reading Technologies. Nazwa programu pochodzi od firmy Kurzweil oraz National Federation of the Blind, czyli takiego amerykańskiego związku niewidomych. Obsługa programu jest prosta, choć nie tak prosta jak w poprzedniej wersji, którą opisywałem w Tylko Świecie. Aktualna wersja KNFB Readera to wersja 6.1. Uruchamiam program.
5: Uruchamianie programu KNFB Reader. Witam. Ekran główny.
4: Jesteśmy na tak zwanym ekranie głównym, czyli w głównym menu programu. KNFB Reader w wersji 6.1 ma podmenu, do których trzeba wejść, by mieć dostęp do poleceń z danej grupy. Odsłaniam aparat.
5: Osłona aparatu otwarta.
4: Ania, która jest syntezatorem KNFB Readera, trochę się zacięła. Czasem się to zdarza, ale niezbyt często. Tu przy okazji aparatu trochę ponarzekam. KNFB Reader używa filtrów, które redukują odblaski. Te filtry mocuje się nad obiektywem i nad lampą błyskową, żeby one się dobrze trzymały, żeby nie zeszły podczas wyjmowania telefonu z kieszeni. Komórkę nosi się w takim gumowym osłaniaczu. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, czy ktoś lubi coś takiego, czy nie. Mi ten osłaniacz się strasznie nie podoba. Guma łapie kurz, jakieś wszelkie pyłki, psią sierść i do tego oczywiście wszystkie przyciski i porty są dostępne. Nie ma problemów z obsługą, ale już aparat odsłania się bardzo niewygodnie. Trzeba się trochę nabiedzić, by móc dostać się do tego przesuwaka od osłony aparatu. Oczywiście problemem jest też to, że jeżeli telefon się nam zawiesi, niekoniecznie podczas używania KNFB Readera, no to żeby wyjąć i włożyć baterię, trzeba ten osłaniacz zdejmować. W domu nie ma problemu, natomiast w mieście, wiadomo, jest to kłopot. Ale wracamy do obsługi. Jesteśmy w głównym menu. Naciskam przycisk 1, by wejść do menu fotografowanie. Wszystkie podmenu oczywiście dostępne są przez opcje. Nie trzeba pamiętać tych skrótów. Biorę słoik, który chcę sfotografować. I naciskam 1, by zrobić zdjęcie.
5: Wykonywanie zdjęcia. Wstęp na przetwarzanie obrazu w formacie rachunków i notatek. Aparat jest obry.
4: Program rozpoznaje.

0: Rozpoznawanie trwa bardzo różnie, od 20 sekund nawet do kilku minut. Jak było słychać, jakość nie była idealna i zdaje się, że nie złapałem górnej części tekstu, ale można było rozpoznać, co to jest za produkt. I to jest jedno z częstszych zastosowań Kane w BeReadera. Nie czytanie konkretnych pełnych tekstów, choć to też, o czym jeszcze powiem, ale identyfikacja, powiedzmy identyfikacja obiektów. Czyli właśnie różne pudełka z sokami, produkty spożywcze czy koperty. Dostaję list. Zanim wrzucę go na skaner, chcę sprawdzić od kogo to, czy w ogóle muszę się spieszyć ze skanowaniem. Kane w BeReader jest do takich rzeczy idealny. Bardzo oszczędza czas. Teraz jeszcze pokażę rozpoznawanie innego tekstu. To jest tekst drukowany, książka. Czyli tak, jestem dalej w menu fotografowania. Tym razem sprawdzę pole widzenia. Dzięki temu poleceniu mogę sprawdzić, co widzi Kane w BeReader. Ile rogów kartki jest widoczne.
1: Początek tekstu.
0: Aha, muszę wyjść z tego tekstu. Oczywiście ten tekst mogę zapisać, mogę go ponownie rozpoznać w innym formacie. O formatach jeszcze powiem. Mogę poruszać się w przód, w tył.
1: Początek tekstu. Aby przerządzić te.
0: Jak słychać?
1: Fotografowanie.
0: Teraz wyszedłem z tekstu. Jestem z powrotem w menu fotografowanie. Naciskam dwójkę, by sprawdzić pole widzenia.
1: Informacja o polu widzenia. Proszę nie poruszać aparatem. Odczytywanie wyrównania. Góra krawędź jest widoczna. 60% wypełnienia, obrócony 7 stopni zgodnie z ruchem wskaz.
0: Dobrze, i tak zrobię zdjęcie.
1: Wykonywanie zdjęcia. Wstęp do przetwarzania obrazu w formacie rachunków i notatek. Aparat jest obrót.
0: No właśnie, usłyszałem konsekwencje.
1: Natarła na Awilę i odparła wojska z Salamanki dowodzą. Radowala podczas pełnej zamętu i fał, w rezultacie nierozsu, czym potyczki, w której został zabity przywódca Falang. Dondo, ogólnie rzecz biorąc, republikańska milicja N. Jednak lojalności oficerów armii, ponieważ wielu z nich się z początku zarządem, tylko po doby późnej zdrady, to nie kilku prawdziwych zwolenników Republiki Rosji, niku błędu i...
0: Dałem pauzę.
1: Klawiatura 1.
0: Jak było słychać, poniosłem konsekwencje szybkiego zrobienia zdjęcia, czyli tekst był ucięty z trzech stron, o czym Kane w BeReader mnie poinformował. Jak można łatwo wywnioskować z tych dwóch demonstracji, najtrudniejszą rzeczą w posługiwaniu się Kane w BeReaderem jest dobre zrobienie zdjęcia. W przypadku etykiet czy kopert z nadrukami sprawa nie jest jeszcze aż tak trudna, ponieważ najczęściej chodzi o identyfikację obiektu. Jeżeli nam coś utnie z jednej lub z drugiej strony, to nie jest aż tak ważne. Natomiast jeżeli chcemy czytać książki, wtedy dobra fotografia jest rzeczą podstawową. Od razu powiem, że nie polecam Kane w BeReadera jako programu, który ma zastąpić skaner w czytelni. Właśnie jeden kłopot to dobre robienie zdjęć. Jeżeli ktoś coś jeszcze widzi, no to ma sprawę, powiedzmy, ułatwioną, ponieważ może zobaczyć coś na ekranie telefonu i tak ustawić aparat, żeby zdjęcie wyszło w miarę dobrze. Ale w przypadku ludzi zupełnie niewidomych ten problem jest poważny. Po prostu stracimy dużo czasu na próby robienia zdjęć, fotografowania strony po stronie. Niestety KNFB Reader nie pozwala na korzystanie z pomocy osoby widzącej. Owszem, na ekranie jest podgląd z kamery, ale po każdym zrobieniu zdjęcia musimy czekać, aż program rozpozna to zdjęcie. Co oczywiście trwa. Jak wspominałem, rozpoznawanie może trwać od 20 sekund do kilku minut. I na końcu jeszcze możemy usłyszeć brak tekstu. Tak się też zdarza. Nie ma możliwości, by wpierw robić zdjęcia, a potem rozpoznawać. To jest moim zdaniem największy minus programu. Problem można obejść, robiąc zdjęcia w zwykłym menu aparatu i potem przenosząc je do folderu KNFB Readera. Z tym, że trzeba oczywiście potrafić się posługiwać menedżerem plików w telefonie. Przejdźmy teraz do menu telefonu.
1: Ekran główny.
0: Nacisnąłem gwiazdkę, by przejść do ekranu głównego.
1: Fotografowanie. Klawiatura 1.
0: Wszedłem do opcji i tu mamy dostępne wszystkie podmenu. Za każdym razem telefon informuje nas o skrócie klawiaturowym przypisanym do danego podmenu, do danego polecenia. Jak słyszeliśmy, było fotografowanie.
1: Eksplorator plików.
0: Eksplorator plików.
1: Najnowsze dokumenty.
0: Najnowsze dokumenty. Pozwala wejść do ostatnio rozpoznawanych dokumentów, jeżeli zapisaliśmy je w pamięci telefonu.
1: Ustawienia,
0: do których zaraz wejdziemy.
1: Aktywacja licencji. Pomoc. Informacja o programie.
0: Wejdźmy do informacji o programie.
1: Klawiatura 9. Wersja 6. 1. 11. Pozostało 100 naładowania akumulatora. Wolne miejsce w pamięci dodatkowej. 1438 MB.
0: Jak słyszeliśmy, oprócz numeru wersji, program podaje nam ilość wolnego miejsca w pamięci, a także ilość naładowań akumulatora. Mam nadzieję, że to są informacje bardzo uogólnione, ponieważ telefonu używam trochę dłużej niż pół roku. A jak było słychać, program powiedział mi, że zostało 100 naładowań.
1: Ekran główny.
0: Teraz wejdźmy jeszcze raz do opcji i wybierzmy ustawienia.
1: Eksplorator. Najnowszy dokument. Ustawień. Zmiana ukośnik podgląd ustawień. Lampa błyskowa. Zawsze włączona.
0: Możemy wybrać ustawienie lampy błyskowej.
1: Ustawienia. Wciskaj strzałka w górę i w dół.
0: Zawsze włączona.
1: Strzałka w lewo. Aby
0: auto.
1: Do ustawienia.
0: I wyłączona.
1: Format odczytu. Rachunki i notatki.
0: Mamy dwa formaty odczytu, czyli rozpoznawania. Rachunki i notatki. Tekst jest wtedy rozpoznawany od góry do dołu i od lewej do prawej.
1: Format odczytu ustawiony na książki, artykuły i etykiety.
0: Ten format służy do rozpoznawania tekstów w kilku kolumnach albo w kilku blokach. Moim zdaniem bardziej sprawdza się ten format notatek, dlatego ja zawsze rozpoznaję tekst w tym formacie. Natomiast jeżeli widzę, że tekst został rozpoznany źle, wtedy jednym poleceniem można tekst ponownie rozpoznać w tym właśnie drugim formacie.
1: Format od. Automatyczne zapisywanie plików.
0: Możemy tutaj wybrać, czy pliki mają być zapisywane po rozpoznaniu. Mamy dostępne polecenie pozwalające na zapis rozpoznanego pliku. W tej wersji, w przeciwieństwie do poprzedniej, nie ma możliwości ręcznego zapisania obrazu.
1: Automatyczne zamykanie?
0: Tu możemy wybrać, po jakim czasie program ma być zamknięty.
1: Język tekstu. Polski.
0: Tutaj wybieramy język rozpoznawania. Ja mam trzy języki. Ja mam zainstalowane trzy języki. Program jest zwykle sprzedawany w wersji albo jednojęzykowej, albo z dwoma dodatkowymi językami.
1: Szybkość 60%. Głos komunikatów. Ania. Głos odczytu. Głośność 90%. Paginacja dokumentu z dronami.
0: Możemy wybrać, czy w przypadku fotokachowania więcej niż jednej strony. Program ma każdą stronę rozpoznawać oddzielnie. Czy ma też tworzyć jeden dokument dla tych wielu stron?
1: Poruszanie się po tekście zdaniami.
0: Tu możemy wybrać, jak ma być tekst czytany. Mamy do wyboru zdania, słowa i...
1: Nawigacja znakami.
0: Znaki.
1: Nawigacja znakami.
0: Jest to mniej niż w poprzedniej wersji. Mi bardzo brakuje nawigacji wierszami.
1: Tłumaczenie wyłączone.
0: Tłumaczenie jest to polecenie pozwalające na tłumaczenie tekstów obcojęzycznych. Działa to w ten sposób, że tekst jest wysyłany na serwer przez internet. Tam następuje automatyczne tłumaczenie i dostajemy tekst zwrotny już przetłumaczony. Jest to oczywiście tłumaczenie przez program, więc jakość tego może być bardzo wątpliwa. Ja z tego polecenia nigdy nie korzystałem.
1: Wyświetlanie tekstu średnia.
0: Tutaj mamy do wyboru wielkość wyświetlania tekstu.
1: Orientacja ekranu i klawiszy strzałek pionowo.
0: Tu możemy wybrać, jak ma być zorientowany ekran. Jeżeli chcemy fotografować tekst dwustronny, wtedy lepiej jest wybrać orientację poziomą. Tutaj to się ustawia, ponieważ wtedy zmieniają się też funkcje klawiszy kursora, czyli zostaje zamienione lewo, prawo, z górą i dołem.
1: Lampa błyskowa, zawsze włączona.
0: O, i to jest koniec ustawień. I o samym programie to by było wszystko. Program ma różne ograniczenia, ale moim zdaniem jest strasznie przydatny. Ja sobie już w tej chwili nie wyobrażam funkcjonowania bez KNFB Readera. Oczywiście nie używam go codziennie, bo to nie jest tego typu rzecz. Natomiast przydaje się w wielu bardzo różnych sytuacjach. Jakiś czas temu byłem na konferencji we Wrocławiu. Mieszkałem w hotelu i no, głupia rzecz. Żel pod prysznic i szampon były w identycznych saszetkach. Bez KNFB Readera nie miałbym w ogóle możliwości rozpoznania, co jest co. Zresztą w tym samym hotelu na kluczu od szafy wisiała kartka. Nie miałem pojęcia, co to jest. Dopiero dzięki KNFB Readerowi dowiedziałem się, że na jednej stronie kartki jest napisane proszę posprzątać, na drugiej stronie jest napisane proszę nie sprzątać. No, bardzo ważna rzecz, jakby nie patrzeć. W takim codziennym życiu to oprócz rozpoznawania różnych opakowań używam KNFB Readera do sprawdzania poczty. Jeżeli dostaję list, mogę szybko sprawdzić, od kogo jest to pismo i wtedy wiem, czy muszę się śpieszyć ze skanowaniem, czy rzecz może sobie poleżeć. Program w ogóle przydaje się do weryfikacji, do identyfikacji różnych wydruków. Ja mam w pokoju i w pracy mnóstwo różnych kserówek i KNFB Readerem mogę szybko zorientować się, co jest co, co jest do wyrzucenia, czy coś jest materiałem, którego akurat szukam. O, te piski to mój pies właśnie o czymś śni. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Może i o niczym nie zapomniałem, ale w jednym miejscu wyraziłem się niejasno, co zauważyłem przesłuchując nagranie, a że nie jestem specem od edycji dźwięku, zamiast to wkleić, dogrywam na końcu. Chodzi mi o ustawienie.
1: Automatyczne zapisywanie plików. Brak.
0: Automatyczne zapisywanie plików. Mogłem sprawić wrażenie, że program w ogóle nie pozwala na zapisywanie obrazów, a to nieprawda. Obrazów nie możemy zapisać ręcznie, natomiast w tym ustawieniu możemy wybrać następujące ustawienia. Brak zapisywania plików.
1: Automatyczne zapisywanie plików ustawione na tylko dokumenty.
0: To samo ustawione zapisywanie tylko dokumentów, czyli tekstu.
1: Automatyczne zapisywanie plików ustawione na obrazy i dokumenty.
0: Jak widać, zapisywanie obrazów jest możliwe. I na koniec jedna rzecz, o której zapomniałem. Program KNFB Reader ma możliwość rozpoznawania banknotów dolarowych. Polecenie to jest dostępne z menu fotografowania.
1: Fotografowanie.
0: Właśnie wchodzę do opcji.
1: Fotografowanie i odczyt. Ustawienia.
0: Jak słychać? Rozpoznawanie banknotów amerykańskich, polecenie 0. We wcześniejszej wersji programu to polecenie nie działało dobrze, przynajmniej podczas moich testów. Jak jest z wersją 6.1, trudno mi powiedzieć, bo nie sprawdzałem. I to już koniec.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Radiowo nam się zaczął ten program, bardzo radiową piosenką, do której zresztą jeszcze nawiążemy za kilka minut. Już 9 minut po godzinie 16, tak a propos czasu, rozpoczynamy pierwsze w historii Radia DHT wydanie programu RTV, a witają Was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: Będziemy dziś mówić o radiu, będziemy mówić także o telewizji, a konkretnie o czym?
4: Konkretnie postaramy się Wam przybliżyć to, jak wygląda jesienna oferta stacji radiowych i telewizyjnych, co nam mają do przedstawienia, jakie nowe programy się pojawią. Wszelkie ciekawostki dzisiaj postaramy się Wam przekazać.
3: No bo nie da się ukryć, że wrzesień to jest taki miesiąc dobrej zmiany, że tak to nazwę, przynajmniej jeżeli chodzi o ten czas jesienny. Po wakacjach wszyscy wracają do pracy, no i myślą, co by tu można było zrobić ciekawego i jakby można było te ramówki ubarwić, upiększyć albo coś po prostu w nich pozmieniać, żeby powiedzieć, że coś się dzieje. Ale zanim przejdziemy do ramówek i zanim będziemy Wam opowiadać o tym, co się pojawiło nowego, jakie pasma, to powiemy jeszcze o jednej nowości. DHT. Nowa stacja radiowa pojawiła się na falach eteru. Nowa, chociaż na starych częstotliwościach, prawda?
4: Tak, na częstotliwościach Radia Z Gold. Radia Z Gold już nie usłyszymy, ponieważ w nocy z niedzieli na poniedziałek w jego miejscu pojawiło się Melo Radio.
3: Melo. Co to Melo oznacza w ogóle?
4: Też się wszyscy długo zastanawiali, czy to cokolwiek mówi. Ta nazwa jakoś nie sugeruje w sumie dokładnie charakteru tego radia, natomiast chodzi o to, że ma być to takie radio spokojne, relaksujące, wnoszące taki cudowny nastrój, błogi.
3: Czyli od angielskiego mellow na przykład, albo od jakiejś, nie wiem, melodii. Albo od melodii.
4: No właśnie to chyba.
3: Tak, więc...
4: Od melodii, ale to trudno stwierdzić.
3: Trudno to stwierdzić, bo rzeczywiście stacja jest dość specyficzna. Może powiedzmy o tym, co w ogóle oferuje Melo Radio, jak to się wszystko zaczęło.
4: Melo Radio z założenia ma grać, jak to mądrze określili dyrektorzy stacji, w formacie easy listening, a to też jakoś niewiele mówi w naszym kraju i w ogóle...
3: No właśnie, bo to tak jakoś po zagranicznemu jest.
4: No właśnie. Więc właśnie ma być to taka muzyka spokojna, stonowana, wyciszona. Jest to muzyka pochodząca z różnych dekad, no bo taki format z muzyką spokojną już był kiedyś obecny w Radiu Plus parę lat temu. Przy czym no jednak troszkę on się różnił, bo nie był to tak szeroki zakres muzyczny, a w Melo Radiu możemy usłyszeć nawet i na przykład polskie piosenki z lat 60. czy 70. się zdarzy.
3: No założenie jest takie, żeby to było ostatnich 5 dekad.
4: Tak jest. Wśród twarzy Melo Radia, wśród głosów właściwie, które możemy tam usłyszeć, są tak już znane postaci w polskiej radiofonii jak Piotr Sworakowski, Jarosław Budnik, który wcześniej pojawiał się w Radiu Złote Przeboje, czy też Małgorzata Kościelniak.
3: Właśnie, i taka propos
4: Małgorzaty. Mieliśmy okazję słyszeć na początku.
3: Tak, Małgorzata Kościelniak wydała taki utwór Radio Ty i Ja z zespołem, który nazywał się Anankę. To było lata temu, ale to taka informacja dla Was, drodzy słuchacze. Małgosia nie tylko mówi, ona też śpiewa.
4: Tak, dokładnie. A oprócz tych prowadzących Melo Radio przygotowało również inne atrakcje i tak w poniedziałek wieczorem po godzinie 18 można słuchać programu Wróżbity Macieja Skrzątka. Można tam zadzwonić i się dowiedzieć, co nam tam Wróżbita Maciej wywróży ze
3: i to jest naprawdę niezła okazja. To jest naprawdę niezła okazja, słuchajcie, bo zwykle te wszystkie programy typu EZO, jakieś tam EZO TV i inne podobne, no to trzeba za to płacić i to całkiem niemało. A tu do Wróżbity Macieja można zadzwonić, no w zasadzie zasadzie za darmo albo po kosztach połączenia międzymiastowego, bo to jest numer telefonu na Śląsku. Ale ja będę teraz bardzo złośliwy, ale muszę powiedzieć, że Wróżbita Maciej to tam wyrabia ilość słowa za tych wszystkich prezenterów, bo to też jest bardzo ciekawe, że Wróżbita Maciej odzywa się chyba najwięcej, bo wejście jest robione co piosenkę, a na przykład Małgorzata Kościelniak, której do oboje mieliśmy okazję słuchać, nie przemęcza się jakoś antenowo.
4: Nie, zdecydowanie jej wejście polegają na tym, że zaprasza na Facebooka, mówi, jakie to jest cudowne radio, jakie piękne, relaksujące klimaty. I to tak w sumie tyle ma z reguły do powiedzenia, ewentualnie coś tam przeczyta, jakąś informację z internetu, więc nie są to jakieś złożone wypowiedzi, a rzeczywiście Wróżbita Maciej ma sporo do powiedzenia i myślę, że tak samo prawdopodobnie Andrzej Sołtysik, którego
3: Andrzej
4: można
3: Sołtysik
4: usłyszeć w piątek wieczorem w audycji AS w kinie po godzinie 18.
3: Wiesz co, ja słuchałem przez chwilę wczoraj przed swoją audycją Andrzeja Sołtysika, dosłownie na jedno wejście trafiłem, rozmawiał, zdaje się, z Magdaleną Mołek. No i rzeczywiście to wejście jakieś takie było, ale przedtem pojawiło się kilka piosenek, więc myślę, że Andrzej Sołtysik jednak mówi trochę mniej, ale może przynajmniej te wejścia są o czymś, no bo u Wróżbity Macieja, no to wiadomo, dzwoni sobie jedna pani, druga pani, jeden pan, drugi pan i się pyta, jak mu pójdzie w pieniądzach albo w miłości, więc...
4: Albo w zdrowiu.
3: Tak, albo w zdrowiu. To są tego typu wejścia, więc one rzeczywiście niewiele wnoszą. Natomiast jeżeli chodzi o słowo mówione w Meloradiu, to jest jeszcze jedno pasmo, w którym się dzieje, mianowicie pasmo wieczorne i to są magazyny lokalne.
4: Tak, to są magazyny przygotowywane przez reporterów z poszczególnych miast, w których można znaleźć wywiady z jakimiś postaciami, nie wiem, kultury, sportu w danym mieście. No i to jest cała rzeczywiście godzina wypełniona intensywnie tymi wywiadami, więc no, może tego się słuchać trochę ciężko, ale z drugiej strony to dobrze, że ta lokalność jest jednak wypełniana.
3: Dokładnie. Zresztą w ogóle jak tak słuchaliśmy sobie Meloradia, to oni wzięli się na dość ciekawy sposób wywołania w słuchaczu wrażenia, że w każdym mieście tych ludzi jest nieco więcej. Bo generalnie przeglądając stronę Meloradia, to tam do każdego miasta jest przypisany w zasadzie jeden dziennikarz. No, czasem zdarza się, że dwie osoby. Ale w lokalnych informacjach pojawia się ich więcej. Okazuje się, że Meloradio ma jakiś taki dział informacji, gdzie zatrudnionych jest ileś osób, no i one robią lokalne serwisy informacyjne, czy na przykład jakieś tam lokalne pogody, które są emitowane na antenach tych stacji radiowych właśnie lokalnie, na antenach Meloradia. No, a reporterzy biegają z mikrofonami po mieście i robią różnego rodzaju wywiady, wrzutki reporterskie, żeby było co zagrać po godzinie 21. A potem to już jak kto chce, bo różnie to w różnych stacjach bywa. Czasem jeszcze jest coś w nocy. Teoretycznie magazyn lokalny jest od 21 do 23, ale na przykład...
4: A czasami zdarzy się, że i krócej.
3: Zdarzy się, że i krócej. Na przykład w Iławie jest od 21 do 22. No i tak to wygląda. Czy coś jeszcze ciekawego o Meloradiu możemy powiedzieć? Jakie są twoje wrażenia ze słuchania tej stacji?
4: Ja słuchałam tej stacji kilka dni i to, co przede wszystkim mnie uderzyło, to właśnie te wejścia prezenterów, w których czuję, że nie mają mi oni zbyt wiele do powiedzenia, że są to takie bardzo płytkie wejścia i no jakoś nie czuję się bogatsza, kiedy właśnie słyszę wejścia pani Gosi Kościelniak czy pana Piotra Opoki po południu, no to ma być takie relaksujące, mam nie mieć ochoty wyłączyć tego radia, ale no jakoś to jest z tym różnie. A poza tym ten dobór utworów granych na antenie jest owszem ciekawy i różnorodny, natomiast no może to się jeszcze zmieni, ale włączając radio na przykład na drugi dzień, słyszę sporo utworów, które słyszałam dzień wcześniej, więc ta baza jeszcze nie jest aż tak rozwinięta, ale no dajmy jeszcze twórcom szansę, że tych utworów ciekawych pojawi się więcej.
3: Kamil Dąbrowa, dyrektor Meloradia, zapowiada, że będzie tych utworów znacznie więcej, że oni nie chcą nawet ograniczać się do jakiegoś konkretnego formatu. W takim branżowym piśmie Radio Newsletter w wywiadzie z Aliną Dragan wspominał, że w zasadzie oni nie mają żadnej konkurencji, ale tak naprawdę konkurencją są wszystkie stacje, bo takiego formatu jak Meloradio to po prostu nie ma. A was serdecznie zachęcamy do tego, żebyście posłuchali Meloradia, robili sobie o nich własne zdanie i może się podzielili nim na naszym radiowym Facebooku. facebook.com/radio-dht.
2: Radio DHT.
3: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba tej piosenki nie usłyszymy w Meloradiu.
4: Oj nie, zdecydowanie. Raczej jest zbyt energetyczna.
3: Też tak myślę. W polskim radiu, no być może gdzieś tam w radiowej jedynce, chociaż oni ze względu tak na celowanie w odpowiednią starszą grupę mogliby również nie zrozumieć tego nagrania. Ale właśnie, skoro jesteśmy przy polskim radiu, to teraz zobaczymy, cóż tam publiczny nadawca oferuje swoim słuchaczom na jesień.
4: I zacznijmy od programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: W końcu zawsze pierwszy.
4: Program pierwszy zawsze pierwszy, jak to kiedyś ich hasło głosiło. I program pierwszy szykuje kilka nowości. Pierwszą z nich jest nowy cykl, który będzie miał miejsce w ramach programu Cztery Pory Roku, który, przypominam, jest zawsze od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 12, a będzie to cykl prowadzony przez Jolantę Fajkowską we wtorki i w czwartki pod tytułem Już taki jestem, w którym dziennikarka będzie przeprowadzała wywiady ze znanymi osobowościami. Na pierwszy ogień m.in. Włodek Pawlik, Cezary Harasimowicz, Grażyna Łobaszewska, Beata Kozidrak, Stanisław Sojka i Jerzy Połącki.
3: No i miejmy nadzieję, że te programy spotkają się ze znacznie cieplejszym odbiorem niż to, co działo się w programie Lato z Radiem.
4: Tak, ponieważ słuchaczom jakoś nie bardzo odpowiadały programy pani Fajkowskiej do tego stopnia, że na Facebooku jedynki pojawiały się wpisy z hashtagiem Nie słucham tej pani.
3: Tak, kolejna propozycja programowa to program krajoznawczy Romana Czajarka, jedyne takie miejsce, od godziny 9 do 12 w soboty będzie się pojawiała ta audycja. No cóż, Beaty Pawlikowskiej już nie ma w radiu naziemnym, więc trzeba gdzieś wyrobić niszę, a przy okazji promować polską kulturę, bo coś czuję, że Roman będzie jeździł jednak po naszym kraju.
4: Zapewne tak. Kolejna nowość, a w zasadzie zmiana, to przesunięcie słuchowisk teatralnych z godziny 17 na 21. Celem tego jest to, iż ma być ambitniej, jak to określają twórcy, czyli chcą prezentować bardziej ambitne słuchowiska, na których słuchacze będą mogli się skupić o tak późnej porze.
3: A przynajmniej tak deklaruje dyrektor Rafał Porzeziński. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że przy okazji jest tu powiedziane o tym, że słuchowiska dla dzieci nadal będą produkowane. Ja nie wiem, ja już dawno nie słuchałem radia dzieciom i muszę przyznać to, bijąc się wpierw w tym momencie, bo trochę wyrosłem już z tego, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście i jak wiele produkowanych jest tych słuchowisk dla dzieci, no i jak wiele dzieci słucha radia dzieciom. To jest też ciekawe.
4: Szczególnie w technologii cyfrowej.
3: Tak, dokładnie. Co mamy dalej?
4: Dalej, w poniedziałki o godzinie 21 następuje zmiana, ponieważ zamiast programu Kontrapunkt pojawi się znany już cykl zatytułowany Ludzie Niepodległości. O niepodległości generalnie będzie się dużo mówiło zarówno jesienią, jak i w przyszłym roku, no, gdyż będziemy mieć okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości.
3: I nie tylko na antenie jedynki. Generalnie polskie radio będzie o tym mówić i taki nastrój patriotyczny wprowadzać. Na antenę jedynki wróci także audycja radiowego Centrum Kultury Ludowej. To co drugi poniedziałek po godzinie 23 będzie się pojawiała ta audycja, jeżeli kogoś interesuje ten temat.
4: Z kolei audycja Tu jest muzyka, do tej pory nadawana o godzinie 20 oraz Twarzą w twarz, czyli taka słowna audycja poprzednio o godzinie 23, te audycje zamienią się w ramówce miejscami.
3: Tak, i jeszcze w programie Twarzą w twarz pojawi się nowy element, Nieznani znani. To będzie taki, zdaje się, że felieton Małgorzaty Raczyńskiej, albo jakiś wywiad. Cóż my tu mamy jeszcze ciekawego? Audycja Ślady na piasku, to dla osób wierzących, bo to jest audycja redakcji katolickiej, będzie pojawiać się w pierwszej godzinie sobotnich sygnałów dnia.
4: Z kolei w felieton profesora Jerzego Bralczyka będzie się pojawiał po godzinie 15, a magazyn konsumencki Patrz na prawo po godzinie 15.30.
3: Teraz coś dla pań. Słuchałaś kiedyś programu Damska torebka?
4: Nie, ja pamiętam ten program, już teraz nie przypomnę sobie nazwy, który Damska torebka zastąpiła. Tam również on był ukierunkowany na panie, na ich poglądy gdzieś tam polityczne, no ale że program się nie spodobał obecnej władzy, to został zamieniony na Damską torebkę i tego już nie słuchałam.
3: No i tego będziesz mogła posłuchać, no właśnie nie, nie będziesz mogła
4: posłuchać. No właśnie
3: posłuchać.
4: Nie będę mogła
3: nie, nie będziesz
4: posłuchać.
3: Mogła posłuchać, bo to po godzinie 16 w sobotę.
4: Przykro.
3: No przykro, no, nie dopadnie cię dobra zmiana.
4: Z kolei na godzinę 17, czyli też tego nie posłucham, zostanie przesunięta audycja Przeboje Przyjaciół Radiowej Jedynki, której mogliśmy słuchać, z tego co pamiętam, wieczorem gdzieś po 21 w Sopoty.
3: Tak, no i jeszcze jedna audycja, która wraca, Świat Kresów. To właśnie może
4: po
3: tak
4: 18.
3: Tak, po 18 w soboty. Może tak Świat Kresów powinienem powiedzieć, tak nawet bardziej. I tu jest jeszcze taka w ogóle ciekawostka, bo jak wyczytałem właśnie w jednym z wywiadów z Rafałem Porzezińskim, on deklaruje, że Jedynka będzie celować w grupę 60+. Jak kiedyś czytałem wywiad z panem Rafałem, jeszcze tak no, kilka miesięcy wcześniej celowali w grupę 40+, więc widać, że...
4: Też tak mi się wydawało
3: tak,
4: zawsze.
3: Tak, tak, a tu 60+, no, ale wiesz, z drugiej strony, no, co ten słuchacz 60+, mógłby innego znaleźć? No, Radio Pogoda jeszcze ewentualnie.
4: Radio Pogoda, ale to też niekoniecznie wszystkich zadowoli, no i nie wszędzie można go słuchać, więc rzeczywiście zostaje tylko ta Jedynka.
3: O Radiu Pogoda swoją drogą też powiemy, ale to później. Teraz przechodzimy do Trójki.
4: Do Trójki. W Trójce mamy powrót jednej z audycji i to aż po 25 latach. Powraca program zatytułowany Winien i Ma. Traktować ma on o zawiłościach ekonomii i gospodarki. Będzie to jednak podane prostym językiem. Programu będzie można słuchać w piątki po godzinie 9, a prowadzić go będą Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz i Wojciech Surmacz, który zresztą podobno był inicjatorem tego, aby program powrócił na antenę.
3: No i powrócił i całkiem niezła ekipa prowadzić to będzie. Jestem ciekaw.
4: Ale jak... chyba na zmianę z tego, co kojarzę. Aha, wczoraj pan Legowicz podobno to prowadził, także o to tu chodzi.
3: No niestety, to jeszcze był ten czas, kiedy słodko sobie spałem. Nie miałem okazji posłuchać, ale na pewno będę mógł sobie posłuchać audycji Trójka żąda debiutów. Wtedy już na pewno będę na nogach, bo to w poniedziałki po godzinie 13.30 Tomasz Żonda będzie to prowadził i to będzie audycja, w której prezentowane będą sylwetki młodych, debiutujących wykonawców.
4: Kolejna audycja, której raczej nie posłucham, bo to jest taka pora, że to zdecydowanie jeszcze śpię, ale można było jej posłuchać dzisiaj. Jest to audycja pod tytułem Myśli dziecka, której można słuchać w soboty po godzinie 6, a w tej audycji Katarzyna Stoparczyk będzie przedstawiać informacje związane z tematyką dla rodziców małych dzieci.
3: A na 7 wstaniesz?
4: Chyba też nie.
3: No to nie posłuchasz sobie poczekalni listy przebojów. Tak, bo to będzie kolejna nowa propozycja. Właściwie to już jest chyba nawet, bo ramówka Trójki już się tam wprowadziła na antenę. Tak. Będzie to audycja dwugodzinna od godziny 7 do 9 i tam właśnie prezentowane będą utwory, które nie zmieściły się w pierwszej 30 listy przebojów programu trzeciego.
4: Kolejna audycja bardzo mnie ciekawi i zdecydowanie bardzo chętnie jej posłucham. Jest to autorski słownik muzyczny. W niedzielę po godzinie 13 poprowadzi go Hirek Wrona i będzie rozmawiać z ekspertami na temat podstawowych zagadnień dotyczących muzyki.
3: To może czegoś się dowiem. To trzeba
4: będzie... Będziesz się mógł poduczyć.
3: Tak, będę się mógł poduczyć.
4: Jestem za, polecam.
3: Tak. Może tam w końcu jakoś mi utrwalą, co to są te wszystkie diminucje i augmentacje. Dobrze. Teraz a propos jeszcze muzyki. Audycje muzyczne zamienią się, przynajmniej niektóre, z audycjami słownymi. I to jest dobry ruch, moim zdaniem.
4: Bardzo.
3: I zresztą, jak słychać, nie tylko moim, no bo kto w ciągu dnia słuchać będzie audycji słownych, gdzie one może nawet rzeczywiście są ciekawe, no ale wtedy człowiek zwykle pracuje i nie ma czasu ani możliwości, żeby się skupić na tym, co tam się dzieje na antenie.
4: Dokładnie, też tak uważam, aż się dziwię, że tego nikt wcześniej nie zrobił. I tak w poniedziałek po godzinie 15 będzie można słuchać audycji Soul, muzyka duszy Hirka Wrony, która z tego co pamiętam gdzieś zawsze wieczorem była obecna. A od wtorku do piątku po 15 na antenie zagości muzyczno-kulturalny magazynek z różnymi prowadzącymi. Będzie to Piotr Baron we wtorki, Anna Gacek w środy, Piotr Metz w czwartki oraz Michał Margański w piątki.
3: Tak, natomiast jeżeli chodzi o te audycje słowne, to po godzinie 23 one się pojawią, gdy tymczasem były wcześniej. Historia jak z książki Marka Stremeckiego pojawi się w poniedziałki. Czas niezwykły Elżbiety Korczyńskiej na zmianę z godziną wychowawczą Katarzyny Pruchnickiej pojawi się we wtorki. Natomiast Białe plamy autorstwa Mirosława Białaszki pojawią się w czwartki.
4: W paśmie przedpołudniowym od godziny 9 do 12 pojawią się nowe cykle. Będą to Opowiem Wam piosenkę Violetty Myszkowskiej i Co proszę Jana Niebudka we wtorki.
3: Czy coś jeszcze mamy? Coś jeszcze mamy, tak, bo jeszcze Nauka Słuchania Michała Margańskiego i Blogowskaz.
4: Blogowskaz Gabrieli Darmetko.
3: Tak, to będzie w środy, no i za górami, za lasami Pawła Drozda będzie w czwartki. Nie wiemy, co prawda, co jeszcze dokładnie te elementy oznaczają, no ale na przykład Blogowskaz to można się domyślić.